filozofii nie ma. Kaseta jest ustawiona na żelazową, tu ustawimy na chromową, bo kaseta jest chromowa, jak już wcześniej powiedziałem. Start. Chromowa. I teraz przełączam na żelazową. Kolejnym przyciskiem, jaki tutaj jest obok, to jest przycisk służący do ustawienia, czy mamy przegrywać z kasety na kasetę z normalną prędkością, czy z prędkością przyspieszoną. Przegrywanie z kasety na kasetę też zademonstruję, ale to jeszcze za chwilę. Kolejny przycisk służy do wyboru źródła nagrania, czyli albo czy nagrywamy z wejścia liniowego znajdującego się z tyłu, albo czy właśnie przegrywamy z kasety na kasetę. A ostatni przycisk służy do tego, że możemy ustawić w ten sposób, że jeżeli kaseta jedna się skończy, to włączy się druga. I to nawet można sprawdzić bez kasety, bo trzeba to zrobić w taki sposób, można powiedzieć, prowizoryczny dosyć. A mianowicie, tutaj może powyjmuję kasety, które w nim są. I zobaczymy na kręcących się rolkach, sprawdzimy. To chyba jest tak, że one chyba są tak oznaczone, tak mi się przynajmniej wydaje, że lewa to jest A, a prawa to jest B i to chyba się tylko zmienia z B na A. Jeżeli przycisk jest wyciśnięty, to wtedy tak nie ma. Więc włączę najpierw lewą kieszeń. Rolka się kręci. Kręci się, dobrze. Prawą też włączę. Też się kręci. Wyłączę prawą. Przepraszam. Jeszcze raz włączę prawą. No i kręci się w jednej, kręci się w drugiej. To tak nie. Trzeba więc ten przycisk wcisnąć. I jak ja go wcisnąłem, to lewa kieszeń przestała się kręcić. I teraz w momencie, jak się włączy autostop, no to ja to zasymuluję, po prostu wyłączę ją stopem. Jak się włączy autostop w prawej kieszeni, to lewa zacznie się kręcić. Zaczęła. Tak, to działa tak, że najpierw kieszeń lewa, najpierw kieszeń prawa, a później kieszeń lewa. Czyli prawa jako pierwsza, a lewa jako druga, czyli druga ta, która nagrywa. Ok, wciskam stop, zamykam obydwie kieszenie. Tutaj co jest dalej jeszcze? Została nam kieszeń prawa. W kieszeni prawej mamy oczywiście start. Start jest długi. Przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop i pauza. Wcisnę na przykład pauzę, wycisnę, stop. Od razu Państwu mówię, że nie ma takiej możliwości, jak w niektórych jamnikach była, że można było, kurczę, włączyć jednocześnie obydwie kieszenie, żeby obydwie kieszenie grały. Ja nawet próbowałem tak zrobić, właśnie wyciskając ten przycisk, wtedy kiedy się obydwie kręciły, ale cały czas pierwszeństwo ma ta kieszeń odtwarzająca, więc tutaj, bo w niektórych jamnikach można było zrobić tak i to było o tyle przydatne, że jak się prowadziło dyskoteki, to można było sobie crossfading robić między utworami w ten sposób, czyli kończył się jeden utwór, jeszcze się dobrze nie skończył, można było włączyć drugi. I na parkiecie było to wtedy ciekawe odczucie. Tu gdzieś można było sobie te składanki robić w ten sposób, podłączając inny magnetofon i nagrywać. No bo raczej ciężko by było, żeby dopasować dwa źródła jednocześnie. Chyba, że jakby się udało to synchronicznie włączyć i ktoś by się chciał pobawić, no to dlaczego nie? Można by w sumie nawet zrobić wieloślad, a później z następnej kasety. No to akurat było trudne, ale na przykład w innych magnetofonach, nawet w jamnikach, było jeszcze tak, że czasami można było uaktywnić mikrofon. I takie coś to miała na przykład, jeżeli chodzi o jamniki, to w tym momencie nie pamiętam, jaki Sony taki kiedyś widziałem z odmianymi kolumnami z Pewexu z 91 roku, który tak miał, że można było nagrywać na przykład z radia, z kasety drugiej, albo z radia, albo ze źródła zewnętrznego, bo tam jeszcze było wejście liniowe dodatkowe. I dodatkowo jeszcze było gniazdo małego jacka, wejście było nacznicze, ale dodatkowo było jeszcze gniazdo małego jacka na mikrofon
i można było podłączyć mikrofon. No i nie wiem, na przykład

przykład mieć na czymś wcześniej przygotowany podkład muzyczny i do tego śpiewać. I tak można było to nagrać. Jakaś Diora, proszę Państwa, miała kiedyś też tak zwany mixing. Kiedyś o niej opowiem, jeżeli mi się uda ją naprawić. I jeszcze wróćmy w takim razie do tego magnetofonu. Może wyłączę, żeby ten szum mechanizmu, żeby ten szum wzmacniacza nie zakłócał tutaj odbioru dodatkowo. Z tyłu magnetofonu oczywiście mamy układające się w kwadrat cztery gniazda cinch. Po lewej oczywiście jest wyjście, po prawej oczywiście jest wejście, tak jak wszędzie. No więc co, proszę Państwa, więc teraz już czas na demonstrację. Magnetofon nie ma systemu Dolby, ale tak jak już kiedyś wspominałem, da się słuchać nagrań nagranych w systemie Dolby B przynajmniej normalnie, więc no posłuchamy jakby też tych nagrania w Dolby B, też uwzględnię, żeby pokazać, jak to będzie brzmiało. A później jeszcze po tej demonstracji przetestujemy, proszę Państwa, trochę nagrywanie. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Proszę Państwa, jeszcze ja tak teraz sobie pomyślałem, jak tego słuchaliśmy, że posłuchajmy jeszcze, jest taki polski zamiennik systemu Dolby, który był stosowany, dokładnie do systemu Dolby B, który był stosowany w polskich magnetofonach, w polskich dekach wyższej klasy, do których niebawem przejdę i w ogóle niebawem wrócimy do polskiej myśli technicznej, ale to jeszcze nie teraz, ale że mam tutaj pod ręką akurat próbkę w tym systemie, to posłuchajmy tego tak, jakby to brzmiało bez systemu Dolby. Po prostu, no bo nie włączymy Dolby, bo tutaj Dolby nie ma, tak jak mówiłem, ale nagrań w systemie Dolby można, w systemie Dolby B można słuchać normalnie. No i na dobrą sprawę wobec tego teoretycznie i z tego systemu też można, więc przy okazji będą mogli sobie Państwo porównać nagranie w systemie Dolby B i w tym systemie. No niestety szkoda, że ja akurat nie mam tego nagranego. Niestety szkoda, że magnetofony te, które już posiadały ten system polski, no nie posiadały Dolby, więc tak naprawdę nie będę w stanie tego porównać. Było kilka takich modeli, na przykład Finesia 1 miała system Dolby, a Finesia 3 miała właśnie ten polski prowizoryczny zamiennik, więc może uda mi się kiedyś zrobić nagranie właśnie na Finesii 1 z takimi samymi ustawieniami w tym systemie i na Finesii 3 w tym CNRS, ale póki co jest to problematyczne, dlatego że Finesii 1 mam niesprawną z uwagi na koło zębate, które jest połamane i zdobycie jego graniczy z cudem, więc no nie zamienię tylko dlatego, żeby nagrać jedną rzecz i porównać, bo to przy zwimowaniu się nawet może rozsypać. A to dotyczy zresztą takiego samego koła zębatego, jak mieliśmy wtedy w Grundigu, który nam się niestety podczas prezentacji rozsypał. Dobrze, słuchamy więc w systemie CNRS.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie w systemie CNRS.

0: Oczywiście, jak Państwu powiedziałem, test ten nie był do końca miarodajny, ponieważ na innym magnetofonie było to nagrywane w systemie Dolby B, a na innym magnetofonie było to w systemie CNRS, ponieważ te wszystkie próbki, których my słuchamy, były nagrywane na topowym modelu z Technicsa RSBX747. On miał oczywiście system Dolby. Tak jak mówiłem, niektóre polskie magnetofony były też takie, które się właściwie technicznie głównie obecnością tego systemu różniły, czyli właśnie czy był ten ogólny Dolby, czy polski prowizoryczny zamiennik, jakim był CNRS. Na przykład Finezja 1 miała jeszcze Dolby, ale Finezja 3 już CNRS i M8010 miał Dolby B, a M8011 miał CNRS. Możliwe, że kiedyś uda mi się nabyć M8010, albo naprawić Finezję i wtedy dokonam Państwu analizy porównawczej zarówno systemu Dolby, jak i CNRS. Dokram jakiś taki suplement, gdzie sobie po prostu tego przesłuchamy. Natomiast to było nagrywane na M7008, o którym też opowiem w następnej audycji, tak naprawdę, w której już po długim, długim czasie wrócimy do polskich magnetofonów i będzie to M7008 i M8011 i tam opowiem, do jakich zestawów wieżowych się nadają i tak dalej, ale to jeszcze nie teraz. My w tym momencie jesteśmy przy Soundwave'ie i będziemy słuchać tego samego, tylko że z kasety chromowej. I też posłuchamy bez Dolby, w Dolby B i w CNRS.
1: Kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby.

Proszę Państwa, teraz może zróbmy w ten sposób, że spróbujemy coś nagrać zarówno ze źródła zewnętrznego, jak i z kasety na kasetę. Zacznijmy od z kasety na kasetę. Może zrobimy w ten sposób, bo mam tutaj, użyjemy tej kasety, z której przed chwilą odtwarzaliśmy, tylko przełożę ją na drugą stronę, bo tutaj właściwie poza tymi próbkami to na tej kasecie nic wartościowego nie ma. Przewinę na początek, a jeszcze informacja, że po tym jak skończy przewijać, wyłączy się autostop. Uwaga, za chwilę skończy, bo tam wcześniej... O, okej, okay, już. I teraz na razie włączymy nagrywanie i ustawimy w pozycji przegrywania z kasety na kasetę, dlatego że tutaj już jest podłączony jest no milestone tym razem z gotowym flakiem. Przepraszam, wave'em, przepraszam. Więc ustawimy w takiej pozycji, żeby przegrywało z kasety na kasetę. Ja tutaj przed chwilą sprawdziłem te przyciski wyciskane, o których mówiłem, co są w tym rządku 4. To trzeci od lewej, jeżeli jest wciśnięty, to wtedy przegrywa się ze źródła zewnętrznego. Jeżeli jest wyciśnięty, przegrywa z kasety na kasetę. Najpierw może przegramy z kasety na kasetę. Kaseta jest źródłowa chromowa, bo to jest ta sama, którą na samym początku prezentowałem. Jest to Queen The Game i przegramy fragment utworu Leave You, Love You. Ponieważ kaseta docelowa też jest chromowa, więc tutaj ustawiamy przełącznik kasety chromowej, żelazowej, ustawiamy w pozycji CR, czyli w pozycji chromowej. Przycisk musi być wciśnięty, żeby była chromowa. Ale tutaj tylko nie wiem, jak to było, jak się próbowało z żelazowej na chromową przegrać, czy odwrotnie. Dlatego, że no tutaj większe znaczenie ma ustawianie prądu podkładu przy nagrywaniu oczywiście, ale jak tutaj są dwie chromowe, to już tak zostawmy. Jak mamy dwie chromowe, to jeszcze, lepiej, tak zostawmy. Teraz włączę zarówno oryginał, jak i przegrywanie.

tym magnetofonie niestety są bardzo sparciałe rolki i wytarte głowice dosyć, więc tutaj no niestety przez to, że taśma nierówno dociska, jest problem z kanałami. Wcześniej włączyłem nagrywanie, musiałem nagrać to jeszcze raz, dlatego że nagrało się tylko na jednym. Spróbujmy to przegrać teraz przy podwyższonej prędkości, aczkolwiek nie wiem, na ile miarodajne będą te testy, dlatego że raz to, proszę Państwa, odtwarza gorzej, raz lepiej. Kasetę przewijamy na sam początek, bo nie ma na nic wartościowego. To włączymy teraz nagrywanie. No niestety są zakłócenia, proszę Państwa, będą. Trudno, nic to nie poradzę. No też chyba jeszcze jestem wzmacniaczem, jest nawet w nim nie tak. I teraz, żeby wcisnąć szybkie przegrywanie, należy nacisnąć przycisk drugi w tym rzędzie i włączamy start, będzie grało szybciej.

OK. Teraz stop. Cofamy. Może przełożę tylko kasety, zamienię miejscami, ponieważ rolka w kieszeni odtwarzającej jest w trochę lepszym, stanie. Aczkolwiek jak ona się skrzywia podczas nagrywania, to i tak nie będziemy mieli jednego kanału, ale...

Przegrałem teraz kawałek dema. Podczas przegrywania tego nie prezentowałem, dlatego że odsłuch przegrywanego dźwięku jest skopany. Działa tylko jeden kanał i gra ledwo, ale z tego co widzę, nagrywa się na dwóch, więc posłuchamy tego. Aczkolwiek no, jakość jest taka sobie, bo tak jak mówiłem, głowice są strasznie wytarte i chyba nawet dobrze nie dokasowuje poprzedniego materiału, więc jeżeli Państwo usłyszą coś w tle, to proszę się tym nie przejmować. Tam będą takie jeszcze dwa ucięcia. Jedno to ucięcie to jest takie, jaki dźwięk wydaje po naciśnięciu stopu i ponownym wciśnięciu nagrywania, a drugi jest taki, jaki wydaje po wciśnięciu pauzy. I właściwie posłuchamy jeszcze tylko tej krótkiej próbki, a dokładniej początku tej demonstracji z Yamahy. I właściwie się z Państwem pożegnam, bo już tak naprawdę więcej o tym magnetofonie powiedzieć nie mogę. Natomiast co jeszcze jest jedna taka dodatkowa rzecz, to jeżeli chodzi o kabel zasilający, to kabel zasilający jest w tym modelu na stałe. Tu nie ma wyjmowanego, tak jak jest w Technicsach, w polskich niektórych i też w niektórych innych. Także posłuchamy jeszcze tylko tego i właściwie już podziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
2: Witam wszystkich w kolejnym Tyflopodcaście. Piotr Witek się kłania. Po serii podcastów poświęconych odtwarzaczowi iTouch 4G dotarło do nas wiele Waszych pytań, jak w urządzeniach Apple instalować różne aplikacje. Ponieważ pytań było naprawdę sporo, postanowiliśmy nagrać jeszcze jeden podcast w całości poświęcony aplikacji App Store. Dlatego, że to właśnie przy jej pomocy wyszukujemy, pobieramy i instalujemy nowe oprogramowanie. To jeszcze nie wszystko. Aplikacja App Store pilnuje za nas, abyśmy zawsze mieli jak najbardziej aktualne oprogramowanie w naszym urządzeniu. W momencie, gdy pojawia się jakaś nowa aktualizacja któregoś z zainstalowanych w naszym urządzeniu programów, App Store informuje nas o tym, umieszczając przy ikonce aplikacji cyferkę, która określa ilość dostępnych aktualizacji. W urządzeniach Apple aplikacja App Store instalowana jest domyślnie, zarówno w iPhone'ach, iPadach, jak i w odtwarzaczach iTouch. Domyślnie znajduje się ona zawsze na pierwszym ekranie i właśnie tam jej teraz będziemy szukać. Bierzemy w tym przypadku odtwarzacz iTouch do ręki i odblokowujemy sobie klawiaturkę. Już zupełnie odruchowo, chociaż używam urządzenia z ekranem dotykowym, ciągle nazywam go klawiaturą. Odnajdujemy App Store, stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. Domyślnie aplikacja App Store otwiera nam się zawsze w zakładce Update, Updates, jak tutaj czyta nam VoiceOver, właśnie po to, abyśmy w momencie, gdy przegapimy znajdujący się obok ikonki numerek, żebyśmy tutaj zawsze mogli sobie sprawdzić, co znajduje się nowego, co możemy sobie uaktualnić. Ale po kolei. Aplikację mamy otwartą i w tym momencie możemy sobie ją obejrzeć. Zawsze w aplikacji, w większości aplikacji w ogóle na urządzenia firmy Apple, u dołu ekranu znajduje się menu funkcyjne, gdzie mamy zazwyczaj do dyspozycji parę opcji. Cóż my tutaj znajdziemy? Od lewej strony lewy dolny róg. Tu mamy właściwości, to nas nie bardzo interesuje. Niestety, co już oczywiście zdążyliście usłyszeć, aplikacja App Store w całości jest w języku angielskim. Idziemy sobie zatem w prawo na kolejny przycisk.
3: Categories, przycisk.
2: Mamy tutaj do wyboru pozycję kategorie.
3: Top 25, przycisk.
2: Top 25, czyli najlepsze 25.
3: Search, przycisk.
2: Search, czyli wyszukaj.
3: Zaznaczone. Updates, przycisk.
2: I updates, czyli aktualizacje. Słyszymy, że jest ten przycisk zaznaczony. Tutaj po prostu domyślnie włączył nam się App Store. Możemy jeszcze sprawdzić na ekranie, czy chociaż tutaj też byśmy dostali komunikat, jeśli byłyby jakieś aktualizacje dostępne, ale dotykamy w tym momencie ekranu. I tutaj nam mówi VoiceOver, że wszystkie aplikacje są aktualne. Niestety, mniej więcej dwie aktualizacje samego systemu iOS wprowadzona została zmiana, iż VoiceOver tytuły, nie we wszystkich miejscach, ale tak jak tutaj na przykład w momencie, gdy mamy do czynienia z aktualizacjami oprogramowania, VoiceOver w tym miejscu angielski tekst czyta angielskim głosem. I tak jakbyśmy się cofnęli linijkę wyżej, czyta jeszcze Updates, to już linijkę niżej. All apps are update.
3: All apps are up to date.
2: Ok. My nie będziemy teraz sprawdzać już tutaj nic, bo wiemy, że już nie ma tutaj żadnej aplikacji do zaktualizowania. Możemy teraz zacząć od wyszukiwania.
3: Top 25. Przycisk.
2: Przejrzeć top 20 lub kategorię. Myślę, że najwygodniej będzie nam zacząć od kategorii.
3: Top 25.
2: Od pozycji top 25. Uruchamiamy podwójnym tapnięciem. W tym momencie odświeża nam się widok na ekranie i od czego zaczniemy. W tym momencie u góry ekranu pojawiają nam się trzy przyciski, którymi możemy wybrać już te tytułowe top 25, czyli 25 pozycji. Przyciski, które mamy do wyboru, po prostu określają ze względu na co to ma być te najlepszych 25 pozycji. Już po kolei od lewej strony. Najpierw mamy top 8, czyli 25 najlepszych płatnych aplikacji. Możemy sobie wybrać na środku top 3, czyli 25 najlepszych darmowych aplikacji, albo idąc dalej, trzecia pozycja określa nam 25 najpopularniejszych aplikacji. W tym momencie mamy zaznaczone płatne aplikacje, ale przejrzyjmy sobie przynajmniej kilka. I tutaj słyszymy, że nazwy aplikacji, chociaż te, że angielskie, odczytywane są po polsku.
3: Rolando 2, Quest Forte HE Golden Orchid, Mozo, Inc. Trzeci, Teatralny, Remedy Entertainment LTD.
2: Tu oczywiście możemy sobie przeglądać te aplikacje, bo a nuż zobaczymy, że wśród tych popularnych może będzie taka aplikacja, która nas zainteresuje. Tutaj często pojawiają się nowe aplikacje, więc po prostu warto od czasu do czasu sobie zajrzeć, co jest takiego ciekawego, co jest takiego popularnego.
3: Water Plus, International Travel Water Calculator 0,79, 5. Excel Zontacks, Sam Y, 0,79,
2: mamy różne aplikacje.
3: Simple Physics, Andrew Gallison, 0,77, Camera Plus, TapTapTap, 0,79 euro.
2: Które ułatwiają nam przeliczanie różnych rzeczy, obsługę kamery.
3: 360 Web Browser, Znak Potoku, Download Manager and Firefox Sync, Digital Poker, 0,79 euro.
2: Aplikacji, wiadomo jak to w App Store, jest ich kilkadziesiąt tysięcy i wcale nie jest tak, że większość z nich jest płatna. Wydaje mi się, że nawet większość jest darmowa.
3: Zaznaczone. Top 8.
2: Skoro oglądaliśmy płatne, zajrzyjmy na top 3. Zobaczycie, że wcale nie ma mało darmowych aplikacji.
3: Top Grossing 3. Pierwszy. Travis Master, Robert Schellenel, Wre, Gwiazdek. 2,5 recenzji 6.
2: Traffic Master, jakiś pewnie do nawigacji program.
3: Drugi, Rolo, GTAPP, Wre, Gwiazdek. 4 recenzji
2: 16. Rolo, tutaj nie ma określenia, czy to jest gra, czy nie gra, o tym będzie za chwilę.
3: Trzeci, Fingerslayer i Tankster, kropka.
2: Tutaj są same nazwy.
3: Czwarte, Contrast Killer, Blue, Wre, Gwiazdek. 4,5.
2: Zwróćcie uwagę, że tak, najpierw słyszymy nazwę aplikacji. Słyszymy, że jest free. Następnie słyszymy, kto wyprodukował tę aplikację.
3: Szósty. Li Festival Papers HD. 8 Bit Fat Story. Wre. Gwiazdek. 2,5 recenzji. 12.
2: Słyszymy, że gwiazdek jest 2,5 i słyszymy, ile recenzji. Gwiazdki to są po prostu oceny wystawione przez użytkowników.
3: Vimeo, Vimeo, LLC, Wre, Gwiazdek. 9. Automapa Polska iOS.
2: O, proszę bardzo. Automapa jest zupełnie darmowa. No to powiedzmy, zobaczymy, bo tak, w momencie jak jakaś aplikacja nas zainteresuje, niekoniecznie taka wyszukana specjalnie. Taka aplikacja, tak, teraz na przykład, na którą natrafiliśmy wśród darmowych aplikacji, Automapa, stoimy na niej, w dowolnym miejscu ekranu tapię sobie dwa razy i otwieram tą informację o danej aplikacji. Teraz mamy dostępne pewne informacje. Słyszymy nagłówek informacje.
3: Automapa Polska iOS, Akfrat SP, ZO, O, Gwiazdek.
2: Słyszymy
3: 1,5 recenzji, 163.
2: Ilość recenzji, ilość gwiazdek, słyszymy, kto wyprodukował, że dedykowana jest na system iOS, czyli system właśnie urządzeń Apple. Dalej mamy przycisk free. Słyszymy, tutaj VoiceOver nam podpowiada, że pozwala zakupić.
3: Przycisk. Pozwala zakupić rzecz.
2: Pozwala zakupić rzecz. W tym momencie aplikacja jest darmowa, dlatego czytamy tutaj free. W momencie, gdyby była płatna, byłby tutaj, znajdowałby się przycisk buy, czyli kup. No i niestety aplikacja kierowana jest do ludzi, którzy chcą za nią zapłacić. I nie wiem zupełnie dlaczego opis jest akurat w tym przypadku tylko i wyłącznie po angielsku. Ale przejdźmy do następnych akapitów. Cały czas po angielsku. Z reguły jest tak, że opisy są zarówno w języku angielskim, jak i w języku producenta danej aplikacji. Tutaj pomimo tego, że automapa jest polska, widzimy, że firma, która widocznie kompilowała aplikację, była amerykańska czy jakaś inna anglojęzyczna, gdzie po prostu nie umieściła polskiego opisu. Ale przejdźmy dalej, bo chcemy zobaczyć.
3: O. Krzysztof Hołowczyc Navigates.
2: Słyszymy, że Krzysztof Hołowczyc nas będzie prowadził.
3: Zrzut ekranu.
2: I teraz tak, mamy tutaj zrzut ekranu. Osoby widzące mogą sobie zobaczyć takiego screenshota, jakie wykonywane są w przypadku aplikacji komputerowych.
3: 163 ratings, gwiazdek.
2: Tutaj mamy opinię.
3: Poleć inne. Przycisk.
2: Możemy polecić.
3: Zgłoś problem. Przycisk.
2: Aplikację, zgłosić problem.
3: Firma, Akfrat SP,
2: no i tam poznać szczegóły. Ale my powiedzmy, chcemy sobie zobaczyć ratings, zobaczyć komentarze. Klikam sobie, tapię dwukrotnie. I teraz możemy sobie poczytać, co to ludzie myślą na temat automapy.
3: Autor Ceton 6901 map 2011. Jestem mocno pozytywnie zaskoczony. Stało się coś dziwnego. Od wczoraj app normalnie funkcjonuje. Dałbym jej 5 gwiazdek, ale po aktualizacji do 5 gwiazdek brakuje. Autorotacji, trafika, większego zbliżenia podczas jazdy. App to najlepsza nawigacja. Mapy są bardzo aktualne. Mam i Tomtoma i Nawisylica, ale one...
2: No jak słyszymy, tutaj ktoś jest bardzo zachwycony.
3: Czekamy na nowe aktualizacje. Trzeci. Zażądałem zwrotu kasy. V1, 1, 2, 2, 1,
2: a tu ktoś ma zupełnie inne zdanie.
3: Działa V1, 1, 2, 2,
2: i tak dalej, i tak dalej. Słyszeliśmy, że tych komentarzy było około mnóstwo, więc moglibyśmy sobie wszystkie przejrzeć. To jest o tyle ciekawe w momencie, gdy mamy zamiar zakupić jakąś aplikację, zapłacić za nią. Możemy wtedy zapoznać się z opiniami innych użytkowników. W przypadku darmowej aplikacji możemy sobie ją po prostu zainstalować i samemu przetestować. Możemy też potem wystawić nasz komentarz, naszą opinię. Tu jeszcze w przypadku automapy, na co nie zwróciłem Waszej uwagi, ale jest sytuacja tego typu, że jest to darmowa aplikacja, ale jakbyśmy tutaj sobie poczytali, to się okaże, że może jeszcze znajdę ten kawałek. O, dokładnie. Czyli jest tutaj informacja, że sama aplikacja jako program, czyli interfejs, jest aplikacją darmową, ale jak chcielibyśmy naprawdę z niej skorzystać, to musimy sobie kupić mapy do niej już za 40 euro. Okej, okay. Nie będziemy nic kupować, więc
3: top
2: zwijamy.
3: 1 z 3. Przycisk.
2: Możemy sobie jeszcze zerknąć na
3: zaznaczone. Top re, top drossing.
2: Najpopularniejsze.
3: Top AI, 1 z 3. Przycisk.
2: I co my tu mamy?
3: Pierwsze. Automapa Polska iOS.
2: A tu proszę bardzo, w naszej lokalizacji jazdy, polskiej
3: 1,5.
2: Automapa jest najpopularniejsza.
3: Navigon Mobile Navigator Europe. Navigon
2: potem Navigon, też nawigacja.
3: TomTom Poland, TomTom Internet, czwarte. TomTom Europe.
2: Same nawigacje.
3: Teatralny.
2: Słowniczek.
3: Andre Birks Rio, rok 8, Spek, Learn N.pl, Linnowa, 7,9, Lokna in Ignition, Lok 10, Smurf z Village, Capcom Interactive,
2: jakaś wioska smurfów. Następny słownik. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że aplikacji jest mnóstwo. Możemy je tutaj przeglądać tylko i wyłącznie w tym miejscu, top 20. Pod kątem aplikacji płatnych, darmowych i najpopularniejszych. Ale jak już na pewno sami zwróciliście uwagę, ciągle słyszymy tylko nazwy, nazwy, nazwy i często, jeśli na przykład nie słyszymy nawigacja, to tam, gdybyśmy nie wiedzieli, że TomTom jest nawigacją, to nie bardzo mielibyśmy pojęcie, w jaką aplikację klikamy albo jaką aplikację omijamy. Po to, aby nie było tego typu problemów, App Store udostępnia nam opcję, tą, którą już wcześniej oglądaliśmy u dołu ekranu. Categories. Kategorie, które otwieramy sobie. I w tym momencie mamy dostępne tutaj na ekranie różne kategorie. Mamy games, czyli gry, rozrywka, społecznościowe aplikacje, muzyczne, programowanie, styl życia, różnego rodzaju kategorie, przez które możemy sobie przeglądać sport, nawigację, zdrowie, no i fitness, news, czyli wiadomo, informacje i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, że zajrzymy sobie do social networking, czyli do programów społecznościowych. Co nam tutaj App Store zaproponuje?
3: Uskin TV, Uskin TV, 3,99 euro, Relase Date, 3,3, Uskin, Palringo Instant Messenger Premium.
2: O, na przykład Palringo, program, który w działaniu mniej więcej przypomina Mirandę, ponieważ można w nim zaimplementować bardzo wiele protokołów, m.in. gadu-gadu.
3: SMS,
2: Gateway, czyli do wysyłania SMS-ów. No, tu jakiś kreator awatorków i tak dalej. Jedne aplikacje płatne, inne aplikacje darmowe. Słyszymy, 0,79 euro. Może jeszcze na sekundę zajrzymy do innej kategorii. Dobra, music na szybko. Co my tu mamy?
3: Zaznaczone. Top Pait, 1 z 3. Kołysanki dla maluszka, lullabie z formy baby, rozmedia, 2,39.
2: Tutaj niestety też mamy ustawione radio, płatne pasków, 3, na górze. Zaznaczone. Wybierzemy sobie darmowe, bo oczywiście te trzy funkcje są dostępne. Tak samo w kategoriach możemy sobie wybierać. Open FM.
3: Virtuoso piano w re 3, Peter Nady, w re, gwiazdy.
2: Tu jakieś pianinko.
3: Shazam, Shazam Entertainment, Miasto Muzyki, Internet Radio,
2: Miasto Muzyki, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc widzimy, że przeglądać możemy już na parę sposobów.
3: Social networking.
2: Razem patrzyliśmy na top 20, patrzyliśmy na kategorie. No to teraz powiedzmy, chcemy wyszukać sobie jakąś konkretną aplikację. W tym przypadku wybieramy sobie przycisk Search i otwiera nam się pole edycyjne, w które będziemy wpisywać interesującą nas nazwę, albo czasami tylko wystarczy jej fragment, ponieważ jeśli wpiszemy fragment nazwy poniżej pola edycyjnego, wyświetla nam się lista od razu z pasującymi wynikami.
3: Pole wyszukiwania.
2: Mam tutaj wpisane PL. Może zaczniemy od czegoś innego. Najpierw otwieramy pole edycyjne. Dwukrotnie będę teraz tapnę sobie w przycisk usuń na klawiaturze kuwerty znajdujący się. Tapnę dwa razy i przytrzymam po to, aby skasować całość napisu, jaki znajdował się w polu edycyjnym. No i powiedzmy, skoro wspominaliśmy o gadu-gadu, poszukamy sobie gadu-gadu. Gadu. Wpisuję tylko gadu.
3: Gadu-gadu.
2: I już na liście wyświetla mi się gadu-gadu.
3: Gadu-gadu.
2: Gadu-gadu. Interesuje nas ten program. Na razie to jest nazwa sugerowana przez samą aplikację App Store. Jeśli my się zgadzamy z tą nazwą, klikamy i w tym momencie wyświetla nam się lista z aplikacjami, w których nazwie lub w opisie aplikacji znajduje się sformułowanie gadu-gadu. Jak widzimy, także nie tylko w programie gadu-gadu, ale w Palringo właśnie znajduje się opis, w którym istnieje sformułowanie gadu-gadu.
3: Utalk,
2: i tak dalej. Kilka programów, które obsługują protokół gadu-gadu, ale powiedzmy nas interesuje gadu-gadu. Klikamy sobie dokładnie tak samo jak w przypadku wcześniej demonstrowanej automapy. W tym momencie otwierają się nam informacje i możemy sobie powiedzmy dwoma palcami przejdziemy po ekranie w dół, aby iPod w tym momencie przeczytał nam zawartość całego okna.
3: Informacje na

0: sobie słuchać, ale my nie chcemy słuchać, my chcemy sobie poklikać na gadu-gadu, chcemy to gadu-gadu zainstalować. Dlatego odszukujemy sobie przycisk Free. Pozwala zakupić rzecz. My w tym momencie, jak już jesteśmy pewni, że chcemy taki program sobie zainstalować, stojąc na tym przycisku, tapiemy sobie dwukrotnie w ekran. W tym momencie przycisk Free zmienia się w przycisk Install, instaluj. I jeśli na pewno chcemy instalować, wystarczy, że dwukrotnie tapniemy sobie palcem w ekran.
1: Install. Uwaga. Hasło Apple ID. Bibliofil. Małpapoczta.fm. Hasło Apple ID.
0: I w tym momencie aplikacja App Store upomniała się o hasło. Hasło do naszego konta. Czym tak naprawdę jest nasze konto? Bez posiadania konta w aplikacji App Store nic nie zainstalujemy w urządzeniach Apple. Jak to konto zdobyć? Jeśli posiadamy kartę kredytową, nie ma najmniejszego problemu, bo możemy konto założyć. Na przykład tak jak w tym momencie chciałem pobrać aplikację, gdybym nie miał konta założonego, App Store by mi to w tym momencie zaproponował i przeprowadził ze mną przy pomocy kreatora cały proces zakładania konta. Jeśli, podkreślam, posiadamy kartę kredytową. Jeśli nie posiadamy karty kredytowej, to też się nic nie stało, tyle że wtedy procedura jest nieco inna. Aby założyć sobie konto darmowe, konto, w którym nie trzeba podawać numeru karty kredytowej, musimy albo z poziomu samego urządzenia, albo aplikacji iTunes spróbować pobrać darmową aplikację, tak jak ja to zrobiłem w tym momencie. Wtedy w trakcie procesu rejestrowania nowego konta użytkownika pojawi się opcja Known. Opcja None, czyli pozycja, która umożliwi nam przejść dalej, nie podając numeru konta naszej karty kredytowej. Jeśli już wszystko mamy, konto założone, naszym loginem będzie adres e-mail, który tutaj usłyszeliście, mój adres e-mail, i hasło, które sobie ustalimy podczas procesu rejestracji konta. Teraz pozwólcie, że ja wpiszę sobie moje hasło i że ten krótki fragmencik wytnę z naszego dzisiejszego nagrania. Hasło wpisujemy normalnie, dokładnie tak samo jak każde inne hasło w urządzeniach Apple. Na koniec możemy nacisnąć albo przycisk return u dołu klawiatury numerycznej po prawej stronie, albo znajdujący się po prawej stronie, mniej więcej w połowie ekranu, przycisk OK. Nacisnąłem OK. W tym momencie przeniósł mnie na drugi ekran i słyszymy, że gadu-gadu jest wczytywane automatycznie. Nic nie muszę robić. W momencie, gdybym był zalogowany w sklepie App Store, nie musiałbym w ogóle się logować, podawać hasła i tak dalej, co zresztą zaraz wam zademonstruję. Już. Gadu-gadu zainstalowane. Nie ma nic, żadnego potwierdzania, żadnego kombinowania, żadnego podpisywania aplikacji, jak ma to miejsce w przypadku telefonów komórkowych opartych na platformie Symbian. Po prostu klikam, potwierdzam i aplikacja się instaluje. Czy ona działa? Sprawdźmy.
1: Gadu-gadu, numer GG.
0: Prosi nas o podanie numeru gadu-gadu.
1: Numer GG, pole, hasło.
0: Hasła.
1: Wymagane, bezpieczne, pole, zaloguj, przycisk, załóż nowe konto, przycisk.
0: Bez problemu. Wszystko jest czytane. Przejdziemy sobie z powrotem na
1: strona 1 z 2.
0: Ekran pierwszy.
1: App Store.
0: App Store otworzymy sobie. W tym momencie usłyszeliśmy, że już go masz.
1: Informacje, nagłówek. Gadu-gadu, GG Networkers, a gwiazdę, już go masz.
0: Już go masz. Mamy informację, że tą aplikację, którą wcześniej instalowaliśmy, już ją mamy, więc możemy spokojnie się wycofać do pola edycyjnego. Ok, otwórzmy sobie jeszcze raz. Wyczyśćmy sobie pole edycyjne.

0: Nie tak. Wcześniej dwukrotnie tapię w przycisk usuń i przytrzymuję za drugim razem. W tym momencie wszystkie znaki zostały skasowane. I napiszemy sobie teraz może cóż, sprawdzilibyśmy sobie wyniki lotto. Wpisałem lotto.
1: Atas, przycisk. Lotto, pole wyszukiwania. I lotto.pl, results for Polish Lotto, relacja 11.com,
0: Słyszymy.
1: Fren, gwiazd, lotto, openworks, srl,
0: Wyniki
1: lotto.pl,
0: dla
1: results for
0: polskiego
1: Polish Lotto,
0: lotto.
1: relacja 11,
0: No powiedzmy, że ta
1: lotto,
0: aplikacja
1: lotto,
0: nas
1: openworks,
0: interesuje,
1: srl,
0: ale
1: lotto,
0: jeszcze
1: szakę, gourmet, pi, lotto, zagduzy, lotek, fre, pol, lodew, inc, fre,
0: słyszymy
1: gwiazd,
0: jeszcze
1: fan,
0: kilka innych
1: recenz,
0: aplikacji
1: 120,
0: darmowych.
1: lotto, fan, Leszek Podziński, fre, brak recenzji.
0: I
1: Lotto,
0: tak dalej, ale
1: lotto, i lotto.pl, results for Polish Lotto,
0: pierwsze lotto nas
1: search,
0: interesuje.
1: przycisk wróć. Informacje,
0: teraz
1: nagłówek. I lotto.pl,
0: jesteśmy
1: results
0: znowu
1: for
0: w
1: Polish Lotto, Mariusz
0: informacjach
1: Kuzma,
0: po
1: gwiazdek,
0: otwarciu
1: 3,5, recenzji, 140,
0: aplikacji
1: fren, przycisk.
0: i wchodzimy na
1: Pozwala na uniknięcie.
0: przycisk Free. Chcemy zainstalować, jesteśmy pewni, tapiemy dwukrotnie. Przycisk Install, potwierdzamy. Zwróćcie uwagę, że już nie będzie mnie prosił o jakiekolwiek hasło i logowanie się. Zamyka App
1: Hacznik,
0: Store,
1: studni,
0: przenosi
1: ulotek,
0: na drugi
1: edytor ulotek.
0: ekran. A w tym momencie dostaliśmy informację, że aplikacja, którą chcę kupić, nie
1: Przycisk.
0: będzie dostępna więcej w sklepie App Store.
1: Tehadem item idrek kobutry jekto bły is no longer available. Przycisk.
0: OK.
1: Helsinki.
0: Nie to nie.
1: Studni
0: Mamy
1: dwukrotnie,
0: do dyspozycji
1: otworzyć.
0: jeszcze kilka
1: Ekran
0: innych,
1: przełączania App Store.
0: więc nie ma
1: Studni
0: problemu.
1: dwukrotnie. App Store. Informacje. I lotto. Informacje. Ser. Przycisk wróć.
0: I lot to.
1: Informacje. I lotto.pl. Results for Polish lot. Wren. Przycisk. Fintout if idrek kobuchawe won.
0: Inną
1: Lotto. Pole
0: aplikację, tą
1: wyszukiwania.
0: informację zamykamy.
1: Lotto, openworks SRL, lotto szakę, go, lotto cagduzy lotek wre, pol, lodew inc, wre, gwiazd, lotto fan, Leszek Podziński, lotto cagduzy lotek wre, pol, lodew
0: Dobra,
1: inc,
0: zobaczmy tą
1: ser,
0: aplikację.
1: przycisk wró.
0: Darmowa, to możemy sprawdzić, jak działa.
1: Informacje, lotto cagduzy lotek wre, przycisk,
0: Free.
1: install, przycisk.
0: Instaluj.
1: Helsinki, studni, tłumacz, colorek, gadu gadu, lotto cagduzy lotek wre, pol, czekam. Studni
0: Czeka.
1: dwukrotnie, aby
0: Czeka.
1: lotto cagduzy lotek wre, pol, wczytuję. Studni
0: Wczytuję.
1: dwukrotnie, lotto cagduzy lotek wre, pol, wczytuję, 39%. Lotto cagduzy lotek wre, pol, instaluje, 80, duzy lotek.
0: Wczytał, czyli pobrał, instalował.
1: Duzy lotek.
0: I w
1: Studni
0: tym
1: dwukrotnie,
0: momencie
1: aby otworzyć.
0: stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. Dobrze, stukamy, otwieramy.
1: Duzy lotek, logo, przycisk.
0: Logo.
1: Poland Pimer. 1 kwietnia 2011. Play BTN. Przycisk. Progress Halted. Save. Przycisk. Blok. Przycisk. Stored. Blok. Jacek Pot Results. Przycisk. Statistics. Znak potoku.
0: Statystyki bardzo fajne.
1: Jacek Pot
0: No i tak
1: Results.
0: dalej. Programem będę mógł się później pobawić, jak skończę nagrywać
1: Początek.
0: audycję.
1: Zlotek.
0: Wiemy
1: Studni
0: już,
1: dwukrotnie,
0: jak
1: aby otworzyć.
0: aplikację pobierać, jak aplikację wyszukiwać, jak sprawdzać, czy jest dostępna jakaś nowa wersja danego programu.
1: Strona 1 z 2.
0: Pamiętamy,
1: Społeczności.
0: że
1: Katalog.
0: w momencie, gdyby
1: Studni dwukrotnie,
0: była
1: aby
0: jakaś
1: otworzyć.
0: nowa aktualizacja, pojawiłaby się ona
1: Społeczności.
0: tutaj,
1: Kata App Store. Studni
0: przy
1: dwukrotnie, aby
0: ikonce
1: otworzyć.
0: App Store. W tym momencie nie ma tutaj żadnego znaczka, więc żadnych nie ma aktualizacji, które moglibyśmy zainstalować.
1: Strona 2 z 2. Duzy lotek.
0: Więc jak już wiemy, jak
1: Studni dwukrotnie,
0: pobierać,
1: aby otworzyć.
0: jak instalować, to teraz pora się dowiedzieć, jak usuwać aplikacje z naszych urządzeń.
1: Duzy lotek. Studni dwukrotnie,
0: Wystarczy,
1: aby
0: że
1: otworzyć.
0: ustawimy się na danej ikonce, właściwie dowolnej
1: Studni
0: ikonce
1: dwukrotnie, aby otworzyć.
0: i podobnie tak jak kasowaliśmy w polach edycyjnych,
1: Duzy lotek. Studni
0: stukamy
1: dwukrotnie,
0: sobie
1: aby otworzyć.
0: dwukrotnie i przytrzymujemy.
1: Przenoszenie duzy lotek.
0: Usłyszeliśmy taki komunikat, ale my nie będziemy przenosić. My po prostu w momencie, gdy dotkniemy teraz aplikacji,
1: Studni dwukrotnie, aby usunąć.
0: mamy komunikat
1: lotek. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć.
0: O, już mamy teraz stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. Ponieważ jest to proces czasowy, usuwać możemy tylko przez krótki czas. Jest to takie zabezpieczenie, żebyśmy przez przypadek sobie nic nie skasowali. Więc jeszcze raz może zreasumuję i za chwilkę to zademonstruję. Tapiemy sobie dwukrotnie, przy czym drugie tapnięcie przytrzymujemy. Dokładnie tak samo, jakbyśmy kasowali w polu edycyjnym. Albo dokładnie tak samo, jakbyśmy chcieli przenieść ikonkę w dowolne inne miejsce na ekranie. Tyle, że po przytrzymaniu nie przesuwamy palca w lewo, w prawo, aby ikonkę przesunąć, tylko odrywamy go na chwilkę i z powrotem dotykamy nim tej samej ikonki albo ikonki z boku. W każdym razie, żebyśmy to zrobili na tyle szybko, aby dana funkcja kasowania nam się nie wyłączyła.
1: Strona 2 z 3. Duży lotek.
0: Spróbujmy duży lotek sobie usunąć. On jest teraz, znowu jest już w momencie teraz usuwania. Ja tą opcję wyłączę. W momencie, gdy opcja się sama nie wyłączy, a się zorientujemy, że opcja jest aktywna, wystarczy jednokrotnie nacisnąć klawisz Home, czyli powrotu, czy jabłuszka, jak zwał, tak zwał. Więc jeszcze raz, stukam dwukrotnie i przytrzymuję.
1: Przenoszenie duży lotek.
0: My nie chcemy przenosić, odrywam palec i dotykam ponownie.
1: Stuknij dwukrotnie, aby usunąć.
0: Stuknij dwukrotnie, aby usunąć. Stukam dwukrotnie.
1: Usuń duży lotek. Usunięcie duży lotek spowoduje także usunięcie wszystkich jego danych.
0: No.
1: Usunięcie duży lotek spowoduje także usun. Przycisk.
0: Klikamy przycisk usuń.
1: Anuluj.
0: Albo przycisk. Możemy kliknąć przycisk anuluj.
1: Usuń. Przycisk.
0: Klikam usuń.
1: Helsinki.
0: I to koniec. Już aplikacja została odinstalowana. Słyszymy, że usuwanie jest nadal aktywne. Ja je desaktywuję klawiszem Home. Naciskam Home. My nie chcemy otwierać, chcemy usuwać. Dzisiaj sama destrukcja. Tapię dwukrotnie, przytrzymuję. Nie przenosimy, odrywam palec, dotykam ponownie. Nie chcemy usuwać, znaczy otwierać. Coś poszło nie tak, zatem powtarzamy. Przenoszenie gadu-gadu, odrywam palec.
1: Stuknij
0: dwukrotnie, aby usunąć. Zatem stukamy.
1: Usuń gadu-gadu. Usunięcie gadu-gadu spowoduje także usunięcie wszystkich jego danych. Usunięcie gadu-gadu, usun. Przycisk. Usunięcie gadu, usun.
0: No to usuwamy.
1: Helsinki.
0: I w tym momencie gadu-gadu nie ma, nie ma także programu do przeglądania dużego lotka. Myślę, że tyle demonstracji wystarczy. Mogliście się dzisiaj przekonać, że wyszukiwanie i instalowanie aplikacji w urządzeniach Apple jest niezwykle proste. Szczególnie jeśli spróbujemy przyrównać ten sposób do metod wyszukiwania, instalowania na przykład w komórkach opartych na platformie Symbian. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu dzisiejszego podcastu każdy z Was bez problemu znajdzie, zainstaluje i odinstaluje dowolną aplikację na iPhone'ie, iPadzie czy odtwarzaczu iTouch. To tyle na dziś. Wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: W kalendarzu środa, to jest 16 dzień grudnia 2020 roku, godzina 19 minęła, a zatem zaczynamy kolejne spotkanie na żywo w Tyflo Radiu. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a dziś moim gościem jest Wojciech Figiel. Cześć Wojtku.
5: Cześć, cześć, dobry wieczór wszystkim.
4: Dziś taka nietypowa audycja, bo ludzie to ciebie kojarzą przede wszystkim z rzeczy związanych z tłumaczeniami. Dzwonisz do nas, do Tyflo Przeglądu i dzielisz się różnymi takimi ciekawostkami też, jeżeli chodzi o kwestie naukowe, ale jak się okazuje, no każdy prędzej czy później musi posprzątać.
5: Nie, to nawet często sprzątam, nawet lubię, to mogę zdradzić, że prasowanie koszul to jest to, co bardzo lubię.
4: Aha, no to widzisz, to ja jakoś właśnie niespecjalnie, to dla mnie akurat to sprzątanie to jest zawsze na samym końcu listy rzeczy do zrobienia i zawsze coś jest ważniejszego, no ale to już po prostu kwestia preferencji. No i dziś zaprezentujesz naszym słuchaczom urządzenie, które z pewnością to sprzątanie uczynić może łatwiejszym, wygodniejszym, przyjemniejszym zapewne też. Co to takiego będzie?
5: Tak, będzie to parownica, taka mała parownica firmy, która, no właśnie, to jest taki research, który zrobiłem przed audycją, zapytałem się kolegi germanisty, jak to się powinno. Pisze się Karcher przez CH, wymawia się po niemiecku na pewno Kärcher albo Kärcher, nie jestem germanistą, więc nie wiem, ale można mówić Karcher też po polsku, on mi powiedział, że on na przykład tak to właśnie wymawia. Jest to moim zdaniem świetne urządzenie, które pozwoli wam szybciej i lepiej posprzątać różne powierzchnie w domu.
4: Tak jest. I właśnie o tym urządzeniu dziś sobie opowiemy. Ja jeszcze tylko dodam, że audycja jest na żywo, jeżeli słuchacie nas właśnie w środę 16 grudnia. Jeżeli nas słuchacie na Facebooku, to możecie pisać komentarze pod postem z transmisją na żywo. A jeżeli nas słuchacie z innych źródeł, to zapraszamy serdecznie, żeby pisać na kontakt.tyflopodcast.net albo dzwonić na Zooma tyflopodcast.net/Zoom. Zapraszamy serdecznie, to są drogi kontaktu do nas, a teraz możemy już zaczynać prezentację. Jak to w ogóle urządzenie wygląda? Bo ja szczerze powiedziawszy to czegoś takiego jak parownica w rękach nigdy nie miałem i być może nie jestem odosobniony.
5: Tak, ja też do niedawna jeszcze nie miałem, a teraz w ogóle już trochę sobie nie wyobrażam takiego sprzątania w domu bez tego. Właśnie jak to wygląda? To jest też ciekawe pytanie. Zresztą ten sam kolega, kto zobaczył, to powiedział, o taka konewka. Bo trochę to wygląda jak konewka, trochę wygląda jak taki dzbanek na herbatę, trochę jak żelazko, w każdym razie mamy tutaj taki wielki, no wielki może nie, ale mamy zbiorniczek, mamy rączkę i mamy taką jakby taką lufę tego, zaraz będę opowiadał co z tą lufą się robi, ale teraz zasadnicza sprawa, u góry tego urządzenia mamy, tu znowu odwołam się do krainy piękna, którą podzielamy obaj, czyli krainy ekspresów do kawy. Jak są takie ekspresy właśnie kolbowe, to one mają taką rurę, którą się jakby odkręca się tam taki gwint i się wlewa wodę, to się potem zamyka, żeby ciśnienie tam wezbrało i przeszło przez tę kolbę, w której jest kawa. I to jest dokładnie zasada taka sama.
4: Tu też mamy ciśnienie.
5: Rzeczywiście mamy to ciśnienie, mamy taki gwint właśnie. O, słychać może, jak to odkręcam.
4: Słychać.
5: Tak, odkręcam i w środku mamy taką rurkę, do której się nalewa wody i ja tu już wszystko mam przygotowane. Jest miarka w komplecie też dołączona.
4: Dużo tej wody trzeba nalać?
5: Tu jest na 200 ml, to na trochę starczy. O, zobaczymy, czy nam starczy na to, co sobie zaplanowałem, bo połączę przyjemne z pożytecznym, to znaczy trochę w domu posprzątam. Miarka to miarka, nalewamy do niej wody. Od razu taka uwaga, można wodę zwykłą. Ja korzystam z destylowanej, bo to nie jest aż tak dużo, żeby to jakoś mnie nadwyrężyło. Mam dość stały dopływ do tej wody destylowanej i nalewamy tutaj sobie do tej parownicy, do tej rury nalewamy wodę.
4: To ja od razu zapytam, a jeżeli korzystamy ze zwykłej wody, to czy trzeba jakoś tam okresowo odkamieniać?
5: Tak, tak. I ja właśnie dlatego korzystam z destylowanej, żeby tego nie robić.
4: Żeby tego ale nie robić, jasne.
5: To działa tak samo, no ja się nie znam na odkamienianiu za bardzo, ale tam kwasek cytrynowy czy coś. I teraz zakręcam to uważnie. To jest takie urządzenie, którym nie da się trochę skrzywdzić, no chyba, że to jest trochę tak, jak ja studentom mówię o obronach, że no jak chce pan nie zdać czy pani, to proszę przyjść pijanym na obronę, wtedy na pewno, a tak to raczej się zda. I tutaj jest dokładnie tak samo, że jeżeli chcesz się tym skrzywdzić, to musisz sobie wycelować prosto w czoło i strzelić, tak? Zakręcamy to i czujemy, że to jest wyraźnie stawia nam opór. Mhm. I w tym momencie ja już przechodzę od razu do demonstracji tego, będę opowiadał, jakie to ma przyciski
4: no tak.
5: w trakcie tej demonstracji. To ma dość długi kabel, ten kabel ma z 2 metry, myślę, spokojnie ma. Zaraz po co to jest, no to jest potrzebne, żeby ten kabel był długi. Włączam go, wkładam do gniazdka. I teraz jest taki moment, który jest może najmniej dostępny, mianowicie ta woda musi się zagotować. Tu jest takie, taka lampka, która to sygnalizuje, ale to nic nie ma się co tym martwić. Ja w międzyczasie, jak to się gotuje, to usłyszymy, że to się gotuje, a ja powiem, co tutaj jest. Jakby idąc od góry, od tej właśnie zakrętki, w stronę tej rączki, na tej rączce mamy taki przycisk w takiej jakby gumowej oprawie, to jest ten przycisk, z którego będziemy, że tak powiem, strzelać tą parą, a pod spodem mamy taki przycisk włącz-wyłącz. O, tu słychać na pewno już. I ten przycisk włącz-wyłącz to jest zabezpieczenie przeciw dzieciom. To po prostu o to chodzi, żeby dziecko nie znalazło takiej parownicy, nie wcisnęło tego przycisku i nie poparzyło się tą parą.
4: No czyli jest naprawdę... jak przesuniemy go, w którą stronę to jest blokada?
5: Zaraz to sprawdzę właśnie. Z tego pistoletu na końcówki, ona jest też zabezpieczona, ma na końcu takie jakby skówkę taką. Ja tę skówkę w tym momencie zdjąłem, żeby parą sobie tę skówkę nie strzelić. Ona musi być na dole wciśnięta, żeby była zabezpieczona i wtedy, proszę bardzo, w tę gumkę wciskam. Nic
4: i
5: nie
4: się
5: ma.
4: Nic nie dzieje.
5: I teraz jak sobie usłyszymy, to on już tak syczy. Nie wiem, czy to słychać, może nie.
4: Nie, tego nie słychać, a może zdejmę nasz podkład.
5: Jak gotująca się woda. To jest taki bardzo cichutki syk. To urządzenie jest ciche, w pewnych okolicznościach jest głośne. No więc zadacie pytanie, no dobrze, no ale jak mamy po niewidomemu poznać, że to jest już zrobione? Otóż bardzo prosto. Mówiłem, że jak się kręca tę czapkę, to ona osiąga w pewnym momencie taki stan, że jest, no po prostu jest wkręcone, tak jakbyśmy śrubę... O, teraz słychać.
4: O, słychać, sygnał, tak.
5: No to ewidentnie wskazuje na to, że to już jest gotowe, ale jest jeszcze lepszy sposób, który tutaj sugeruję, a mianowicie to ciśnienie, jak ono już się wytworzy duże, to w tym momencie, jak sobie delikatnie weźmiemy, schwycimy za tę czapeczkę, to ona się po prostu kręci. Więc jej... No nie można po prostu w tym momencie...
4: Nie da się jej wykręcić.
5: Nie da się jej wykręcić. Więc jest to absolutnie bezpieczne. I teraz co się dzieje dalej, żeby zacząć sprzątać? Co my tu mamy? Mamy coś, co już bardzo przypomina odkurzacz. Najbardziej przypomina odkurzacz, mianowicie takie rury dwie. Też da się dokupić wąż, tylko on jest niepotrzebny. Ja myślałem o wężu na początku, ale to nie jest potrzebne. Ten mechanizm wpinania tych rur jest bajecznie łatwy. To znaczy ich się nie da inaczej wpiąć niż powinno się wpiąć. Po prostu nawet jak bardzo będziemy chcieli, to o, teraz zaklikam jedną w drugą. O, chyba zaskoczyło na pewno, nie wiem czy było słychać.
4: Było słychać takie kliknięcie, czyli po prostu mamy dwie rurki i jedną w drugą wkładamy.
5: Tak, i zaraz będę wkładał tę pierwszą, one mają wyraźnie, te dwa końce są zupełnie inne, tak? Bo jeden jest jakby końcem, że tak powiem, żeńskim, a drugi męskim, tak? Tak to wygląda. I teraz do tego drugiego końca męskiego wtykam pierwszą przystawkę, którą chcę wam pokazać. Ta przystawka, ona wygląda dokładnie tak samo jak taka klasyczna, standardowa przystawka do odkurzacza.
4: Czyli co, to jest jakaś szczotka taka?
5: To jest, jeszcze nie ma tu szczotki, zaraz będę montował. To jest taka, no taka szeroka przystawka, która jest zakończona jest takim wykończeniem, do którego się przyczepia na rzep szmatę. Aha. Ona jest dostarczona w komplecie. Aha, o, tutaj proszę, rozumiem. Bardzo już słychać. Przyczepiłem, może odczepię to, o, będzie słychać, że ten rzep jest. To się bardzo mocno trzyma. Taka szmatka jest, prostokącik, po prostu on idealnie przylega do tego i się to przyczepia i już mamy.
4: Jasne.
5: I teraz, jak już mamy gotowe dwie rurki, przystawkę i szmatkę na rzep, to ja sobie przyczepiam całość tego do tego korpusu, tak? Do tej konewki, do tej końcówki.
4: Do tego pistoletu. Jakby, tak?
5: O, słychać było strzał? Słychać było na pewno.
4: Na razie jeszcze niespecjalnie.
5: No uwaga, jeszcze raz powtórzymy. O, o i tak. Tu strzał było bardzo wyraźnie słychać. Żeby to zwolnić, trzeba nacisnąć taki przycisk i ona sama wyjdzie bez problemu.
4: Ale przycisk jest przy czym? Przycisk jest przy tej rurce czy przy tym pistolecie?
5: Przy korpusie.
4: Przy korpusie.
5: Przy pistolecie. Rozumiem. Tak, tak, tak. Zawsze okay. Przyciski są przy tym, do czego się wkłada.
4: Jasne.
5: Tak, tak. Nie skłamał? Tak, zawsze. Zawsze są przyciski przy tym, co się wkłada. I w tym momencie mamy konstrukcję taką. Nasza konewka, do której są włożone dwie rury, przystawka i na niej szmatka. I teraz można już zacząć sprzątać.
4: Czyli taki cały w sumie mam... trochę lepszy mop, można powiedzieć.
5: Tak, trochę bardzo lepszy mop i zaraz powiem dlaczego. I teraz przechodzę do kuchni, łączyć przyjemne z pożytecznym, naciskam. No, można było się tego spodziewać, nic nie działa, dlatego że jest zabezpieczone.
4: Zabezpieczone.
5: Muszę zwolnić zabezpieczenie. Zwalniam zabezpieczenie. I normalnie, tak jakbym, nie wiem, odkurzaczem czy mopem odkurzał. Proszę, o, słychać taki dźwięk, taki syk powinno
4: tak,
5: być słychać.
4: Tak?
5: I ten syk, ja sobie tam dość liberalnie będę tutaj poczynać. Warto przed czymś takim poodkurzać, żeby te większe, czy z miotką, z sufarką sobie zmieść jakieś większe rzeczy. I to w tym momencie uderza mi tą parą pod dużym ciśnieniem przez tę szmatę, uderza mi w podłogę.
4: Czy to jest, Wojtku, tak, że ty cały czas trzymasz ten przycisk, czy go wystarczy wcisnąć raz i ta para się uwalnia przez jakiś tam czas?
5: Nie. To musi być precyzyjne, no bo nie chcemy sytuacji, w której my już nie chcemy czegoś, albo na przykład, nie daj Boże, przez pomyłkę gdzieś wciśniemy. To jest cały czas. O, raz, koniec.
4: Aha.
5: Tak.
4: Czyli po prostu trzeba, szorując tym mopem po podłożu, trzeba trzymać cały czas ten przycisk.
5: Niekoniecznie cały czas, bo można na przykład jeszcze chwilkę poszorować tym, co już się wcisnęło.
4: Coś się wcisnęło,
5: jest na tej
4: tak,
5: szmacie,
4: a ta para ona... będzie też na tej szmacie, tak.
5: Tak, i ona cały czas jest gorąca, także tu nie ma sprawy. No ja akurat, no właśnie, no to jest taka sytuacja, że odkąd mamy ten sprzęt, to jest znacznie czyściej. Myślę, że to jest też dobre na taką zimową słotę. Teraz się, no niestety się nie wychodzi za dużo, ale ja właśnie tak myślałem, że w zimie to jak będziemy przychodzić i buty będą nanosiły ten pył czy brud, błoto, to ja już całą kuchnię, przedpokój tu wysprzątałem, to było, nie wiem ile, z 8 metrów kwadratowych. Tyle mi to zajęło. Także jak widać, szybko to się odbywa.
4: Szybko.
5: Co jest fajne, to w ogóle nie pachnie. To pachnie taką czystością, bo ja myślę, że to działa podobnie na zasadzie takich sterylizatorów w szpitala.
4: Czyli my tu nie, czyli my tu do tej wody nie dolewamy absolutnie żadnego płynu, niczego. Po prostu
5: żadnej
4: woda.
5: Chemii. Mhm. U nas stoi chemia od pół roku, już po prostu tego nie używamy. No, nie wiem, no w rzadkich jakichś wypadkach się z tego korzysta, ale to nie jest to konieczne. O, wtedy kiedy, nie wiem, nie ma czasu skorzystać z tej parownicy, ale no, ja chyba tylko raz używaliśmy w ciągu tego czasu, co mamy parownicę, chemię. No i teraz przechodzę do łazienki. Łazienka ma, do czego to? No dywany oczywiście nie, to wiadomo, ale wszelkiego rodzaju panele, nie panele, drewno, nie ma sprawy, już próbowałem.
4: Kafelki też, jak się domyślałem.
5: Kafelki jak najbardziej, oczywiście. I teraz robię łazienkę. Ona ma właśnie kafelkami, jest wyłożona. I sobie te kafelki, no może dobrze by było im dać trochę czasu, tak, żeby się trochę przesuszyły. Ja tutaj, no nie mamy czasu na to, żeby im dawać za dużo tego czasu, ale chwilkę sobie tutaj posprzątam. I tak działa ta przystawka z rurami. Oczywiście do każdej przystawki można te rury wpiąć sobie, tak, to nie ma problemu. I teraz to jest taka zasadnicza funkcja tego mopa, tak. No na przykład do czego to się przydaje? Jeśli mamy jakieś takie zabrudzenie, które jest, na przykład jak nam się rozlało, no niestety tu, nie tutaj właśnie, żałowaliśmy, że nie mamy tam parownicy, rozlało nam się piwo miodowe.
4: A,
5: Jezu, to się
4: klejące, klejące, dokładnie. I to
5: tak,
4: dość mocno.
5: Straszne to jest. I to by taka gorąca para pod ciśnieniem, to by zrobiła pewnie... O, ja już patrzę tutaj na podłogę, to już niewiele zostało z tego mokrego, to już praktycznie...
4: Czyli to też bardzo szybko tak. Schnie, no bo zwykle jak się przetrze te podłogi, to potem trzeba chwilę dać, odpocząć temu, niech to przeschnie, uważać, żeby nie chodzić, bo ślady od razu będą, a tu nie ma tego problemu.
5: Tu jest bardzo to szybkie, tak, bardzo, bardzo to się szybko dzieje. Co dalej? W tym zestawie, takim nawet najbardziej standardowym, ja powiem, co dokupiłem osobno, bo też będę chciał to pokazać i to był dobry zakup na pewno. W tym zestawie mamy kilka innych przystawek. Konkretnie dwie w takim standardowym mamy. I te dwie przystawki, one też wyglądają bardzo podobnie do tego, co zwykle mamy przy odkurzaczach. Pierwsza przystawka to jest taka ze szczotką. Też taka rozszerzająca się ku dołowi, ale ze szczotką. Do czego ta przystawka? A no właśnie, wszelkie kafelki na ścianie czy gdzieś, tym wszystko, wszystek tej białej aparatury, tej typu tam zlewy, wanny, to wszystko można tym przeczyścić. Ja sobie pozwolę właśnie tego użyć do umywalki. Tylko teraz właśnie to jest ten moment, o którym ci mówiłem, że trzeba ściszyć, bo może być bardzo głośno.
4: Okej, okay, no to będziemy kontrolować.
5: Ja po prostu do tej konewki podłączyłem już tylko tę jedną przystawkę. O, proszę bardzo, jeszcze ją wypnę i wepnę.
4: Też masz wpięte to za pomocą tych dwóch rurek, czy teraz sobie na przykład możesz to skrócić i wpiąć tylko jedną?
5: Mogę, ja w ogóle nie mam teraz rurek.
4: Aha, w ogóle, okej.
5: Okay. Od razu wpinam, żeby było jakby blisko. Tu bezpieczeństwo nie w żaden sposób nie wpływa to na bezpieczeństwo użycia. I proszę bardzo, o, wyraźnie słychać i jedziemy. Uwaga. No, ja nawet...
4: No, jest dość głośno.
5: No, mówiłem, że będzie głośno. Tak. Myślę, że to już starczy, ale jak się tego dotknie teraz, no to wszystkie te tam ślady, nie wiem, z pasty do zębów, z mydła, to po prostu wszystko schodzi. Chwila, moment i mamy po
4: sprawie.
5: Tego nie ma. Ja nawet byłem u kogoś to pokazać, też moja żona się śmieje, że mógłbym być w ogóle jakimś przedstawicielem handlowym tej firmy, ale możecie być spokojni, nikt mi za to nie płaci i nie oczekuje żadnych pieniędzy, natomiast na pewno nie ta firma, tak, ona o tym przecież nie wie. Natomiast rzeczywiście tam był do wyczyszczenia taka kabina prysznicowa właśnie z kafelkami, jakaś taka szyba, dawno nieczyszczona, no i było duże zdziwienie, że to, no to nie jest tak, że to jest pralka pierza, a ja leżę, nie? No ten też trzeba się pochylić trochę, wysilić, to nie jest bezwysiłkowe,
4: no trzeba tym przejechać po prostu po tych kafelkach.
5: No bo to trzeba szorować, tak? Tymi szczotami też trzeba szorować, to nie jest tak, że ono się samo wyszoruje, bo ono samo puści parę, tak? Ale my musimy to jakoś tam zmyć.
4: No tak, tylko też chodzi o to, żeby jednak był tego jakiś efekt, a czasem jak bierzemy się za czyszczenie tego jakimś tam odkamieniaczem czy czymś takim, a trochę już tego kamienia nam na przykład nalazło na te płytki czy na armaturę w łazience, no to można szorować, można trzeć, a potem patrzysz i w sumie to w zasadzie to niewiele tego efektu jest.
5: I teraz w tym zestawie mamy jeszcze taką skarpetę, taką, nazywam to skarpetą, bo to na tę przystawkę ze szczotkami można to jakby nałożyć. I to wygląda trochę jak luźno, jak sobie stoi, to tak jakby taki woreczek, nie? I to jest takie białe i to można nałożyć i rozumiem, że funkcją tego, ja też nie wszystko wiem o tym sprzęcie, ale funkcją tego rozumiem, sobie go zabezpieczę, jest to, żeby można było na przykład przetrzeć potem te powierzchnie, które się przemyło. Także to jest to. Kolejna przystawka, no właśnie, nie, może zacznijmy od tej, która jest standardowo. Kolejna przystawka jest też znowuż bardzo podobna do takich odkurzaczowych, już nie taka rozszerzająca się, tylko taka też pistoletowa z taką szczotką na końcu. I to jest do czyszczenia wszelkich tam fug, nie fug, progów, kafelków. To jest też bardzo moim zdaniem fajne. A, co jest jeszcze fajne, że te przystawki, one są jakby wycelowane zawsze, tak? Zawsze w dół są, wręcz w jakimś tam kierunku są wycelowane i je można włożyć jakby od góry i od dołu, czy tak? Czyli teraz mam wycelowaną w dół, ale powiedzmy, że czasem chcę mieć wycelowaną w górę.
4: To po prostu przekładasz, tak? Przekręcasz. Tak. I
5: one są kompatybilne w obie strony. Nie ma tak, że oj, włożę w jedną stronę, to zniszczę. Nie. No i tu powiedzmy, nawet pamiętam, że ostatnio się z mamą łączyłem, to pokazywała mi na FaceTime, co tutaj żeśmy posprzątali. O, jeszcze w kącie masz niedoczyszczone, nie? No to wkładam sobie właśnie taką przystaweczkę, znowu może być głośno i proszę bardzo, zwalniam zabezpieczenie i o, nawet nie jest aż tak źle.
4: No.
5: I cyk. Sobie ten kącik doczyszczam. Znowuż z kolei chcę, żeby bardziej mi tak jakby w dół dojechało do końca. Przekładam. To jest tu ważne, że nie możemy za bardzo, więcej chyba niż o 30 stopni jest w instrukcji. Oj, rzeczywiście naprawdę to ładnie to zrobiło. Nie możemy tej bazy, nie? Tej konewki nie możemy za bardzo przechylać w prawo, w lewo. Tam trochę tak, ale nie możemy jej na przykład odwrócić do góry nogami, bo to może być rzeczywiście jakieś tam niedobre. No nie wiem, nie próbuję, skoro jest napisane, że nie można, to nie można.
4: Może po prostu może ta para byłaby zbyt słaba albo coś, to może o to tu chodzi.
5: I teraz co jeszcze ja dokupiłem sobie do tego, co uważam, że to jest w ogóle rewelacja. Coś, co myślę, że wielu z was, ciekawi mnie też ty, czy Michale, czy ty tak samo kochasz mycie okien jak ja? To znaczy, ja tego po prostu nie robiłem.
4: No ja właśnie, ja powiem szczerze, też nie, więc... zwykle udało mi się namówić kogoś, żeby zrobił to za mnie.
5: Więc kiedyś Alicja Witek w pocie czoła zrealizowała audycję o myciu okien. Pamiętam, że długi czas ona wisiała w mojej bibliotece, że przysłuchaj, naucz się, zrób to porządnie, żebyś w domu miał porządnie. Ale jakoś to zawsze nie mogłem się do tego przyzwyczaić. A do tego dokupiłem sobie taką przystawkę, no właśnie do mycia okien.
4: Aha.
5: I to wygląda... Nie wiem, czy to komuś coś da, ale czasem do samochodów są takie silikonowe właśnie do mycia szyb. To jest coś takiego właśnie, czyli znowuż tak jak klasyka w odkurzaczu, że to się tak rozszerza i na końcu tego jest taki silikon, którym się te okna myje. Okna, lustra i właśnie tu w łazience mamy lustro, które na stówę jest bardzo brudne, więc mogę je sobie umyć. Znowu odpalam, odbezpieczam. Ono, no dopóki się nie naciśnie tego, to może być odbezpieczone, no bo to nic się tutaj nie dzieje.
4: Ja tak właśnie miałem o tym wspomnieć, że tak na dobrą sprawę, jak wymieniamy te końcówki, to może lepiej jest to sobie zabezpieczyć, żeby przypadkowo tego guzika nie wcisnąć gdzieś tam coś. Może
5: nie
4: tam...
5: za bardzo jest jak i nie za bardzo też jest jak się tym skrzywdzić. Bo
4: rozumiem.
5: To trzeba by było wymieniać sobie, skierowawszy na siebie ostrze tej konewki,
4: aha,
5: że tak powiem, ten cyngiel. No znowu, to trzeba by było bardzo postarać się...
4: No intencjonalnie już coś zrobić.
5: Tak, no bo jeżeli wkładamy, no to jakby nakładamy na to, więc nawet jeżeli trzymamy tak w ręku tę końcówkę, no to nie pójdzie nam to w rękę. No to trzeba naprawdę się bardzo napracować, ale oczywiście ja też chyba tak bardziej już z przyzwyczajenia, nie wiem, z jakiegoś takiego ostrożności to rzeczywiście...
4: A przezorny tak, zawsze ubezpieczony, tak?
5: Tak, tak. Lepiej. Nie ma powodu, dla którego też nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tego nie robić. O. I teraz jesteśmy wyposażeni w tę końcóweczkę do okien. No i proszę bardzo, ona jest teraz tak właśnie wychylona w górę, więc mogę iść od dołu do góry po tym lustrze. Tu się pojawi pary, mnóstwo oczywiście. No i uwaga, znowu może być głośno. O. No i to rzeczywiście jest sporo tej pary. Ja to nawet myślę, że to jakieś samochodowe, gdyby przedłużacz mieć, to można...
4: Samochód można by sobie wyczyścić, szyby.
5: Tak, ja jestem zdania zawsze, może nie jestem jakąś super panią domu, ale jestem zdania, że w tych sprawach to lepiej kilka razy, a nawet mniej dokładnie niż raz, a porządnie.
4: Ale okej, okay, jak czyściłeś to lustro, to w tym momencie co? Przesuwasz po prostu cały czas jakby tę parę, czy wydzielasz tę parę, żeby to cały czas było? Czy tak jak w przypadku mycia podłóg, po prostu naciśniesz, a potem tym przetrzesz tą końcówką?
5: Nacisnę i przecieram jakby, bo ona zbiera ta końcówka, ten silikon zbiera, więc co ja robię? Naciskam, to mi daje trochę pary i pociągam do góry. Nie wiem, czy to teraz usłyszycie. O!
4: O! No, coś było słychać. O.
5: Chyba nie słychać. I jeszcze raz. No, nie słychać, ale przy oknie byłoby lepiej. O!
4: O! Było ten, aha! Tak.
5: Ten taki
4: charakterystyczny. Tak, tak, tak, tak, tak. Dokładnie.
5: I na drugą mańkę tak przekładam sobie o 180 stopni, wyciągam, pyk i od góry to samo. No bo on jakby rozprowadza tę parę...
4: Tę parę pod... po szkle.
5: Mhm. Tak, on rozprowadza tę parę jakby pod drogą przejazdu. Tak, jasne. W dalszym ciągu drogi przejazdu. Nie wiem, czy to dobrze. No i już, ciach. No jak na nasze warunki, że z tego lustra nie korzystamy, no to już na pewno jest bardzo czyste. Przynajmniej nie ma śladów, nie wiem, pasty do zębów czy czegoś. Ale no myję się to moment. Ja powiem szczerze, że też okna latem tym myłem. No to zrobiło się trochę jaśniej w domu.
4: Aha.
5: Także coś tam na tym skorzystaliśmy i powiem, że to trzeba dokupić rzeczywiście odrębnie do tego. Koszt tego to jest chyba 30 zł. Jak widzieliście, nie wykorzystałem całych 200 ml. Cały czas
4: to się obraca.
5: Ja będę chciał dążyć do tego jednak, żeby wykorzystać, bo chcę pokazać, jak to się skręca. Może są jakieś komentarze albo coś. Ale
4: co na razie, nie widzę. Na razie nie widzę żadnych komentarzy. Jeszcze sprawdzę w naszym drugim panelu, czy ktoś tutaj. O. Nie, na razie nikt. Ale to wiesz co, to ja jeszcze tak przy okazji zapytam. No skoro mówisz przystawka 30 zł, to ja bym zapytał jeszcze o cenę tego całego urządzenia. Tak, ile tak, nas tak. to kosztuje?
5: Właśnie to chciałem powiedzieć. Ta wersja SC1, która jest taka dość no, kompaktowa, no bo to się trzyma w ręku i to idzie, to jest tam 200 ml, to jest całkiem mało. No ale jak widać, ja sobie tam pół domu tym wysprzątam. Też to mieszkanie nie jest jakieś specjalnie duże. To kosztuje chyba około 330 zł. Nawet powiem, przyznam szczerze, że cicho szale, komuś chce taki świąteczny prezent zrobić. Więc to chyba jest to. Ja jeszcze sobie do tego dokupiłem to i jeszcze takie trzy te szmatki właśnie do mycia podłóg, żeby wiadomo, jedno jest w praniu, to żeby mieć coś. Poza tym one się w końcu kiedyś zużyją, tak?
4: No oczywiście i to trzeba będzie gdzieś tam powiedzmy dokupić co jakiś czas. Jak rozumiem, po każdym przemyciu podłóg te szmatki czyścimy, pierzemy, czy jak to wygląda?
5: No, znaczy nikt ci tego nie nakaże, nie, ale no, my zawsze.
4: Ale dobra praktyka jest taka, żeby jednak.
5: Raczej tak, no teraz właśnie akurat teraz jest jeden z tych rzadkich przypadków, gdzie no, nie było czasu na to, jest tyle roboty przed końcem roku, że po prostu nie mieliśmy czasu, to trochę czuć, że to jest jakby, że to jest z drugiego obiegu, że tak powiem, że to nie zostało tam wyczyszczone czy ręcznie, czy mechanicznie w pralce, to się spokojnie można włożyć to do pralki i też będzie okej. I tak, to czuć, natomiast niedużo. Myślę, że i tak to, no tam stwierdziliśmy, że to nie jest akurat na tyle brudne, żeby to ten. To ma jeszcze funkcję taką, że można prasować tym koszulę, a propos mojego zamiłowania, ale ja jeszcze nie dotarłem do tego, bo żelazka też mają też taką funkcję, że ten wyrzut pary, nie?
4: No tak, jest.
5: To samo przecież. Więc podobno to się robi tak, że się bez żadnej przystawki strzela w koszulę. Ja sobie nawet teraz strzelę, zobaczymy, czy jutro do... O! Jutro do kamery, czy będę mógł to założyć, tę koszulę. Jutro akurat na 8, tak, mam kamerę. No to rzeczywiście gniata tę koszulę. O, dokładnie, to się chyba zaraz stanie, do czego dążę. Czyli skończy się ta woda, tak. No teraz jest pytanie, jak to się wymienia, co się z tym robi. To jest rzecz ważna, tak.
4: No i po czym my poznamy, że się woda kończy?
5: Po owocach ich poznacie.
4: Po nie, tym, no że jest cisza.
5: W tym momencie jest cisza, tak? Naciskam, nic nie ma. Nie ma. I teraz co się znowu dzieje? Znowu jest zablokowany ten kręciołek na górze.
4: Aha.
5: I to jest ważna sprawa, wyłączamy, nie robimy, nie odkręcamy, bo to jest wszystko po prostu wrzące.
4: No
5: tam
4: tak.
5: W temperaturze, nie wiem ilu, ale bardzo dużej stopni.
4: No 100 stopni to minimum. Będzie.
5: Tak, no i teraz znowu jest jakby zablokowany, tak? Tak jak przedtem mieliśmy zablokowane, bo ja jeszcze raz, o, jeszcze troszeczkę pary wyszło, ale to minimalnie dosłownie. Także w momencie, kiedy jest znowu ten kręciołek jest zablokowany. O, słychać, że on się nie... że muszę go wykręcić, tak?
4: No tak.
5: Znowu można go wykręcić. No i teraz właśnie jest taki kluczowy moment, że nie można teraz tego dotknąć, tak? Tego gwinta, no bo on jest po prostu strasznie gorący.
4: Gorący, owszem.
5: I teraz nawet jak tam podmucham, nie wiem, do środka, no... O, to... A czasem jest tak, że trzeba napełnić po raz kolejny te 200 ml,
4: no właśnie,
5: no bo za mało. No to po prostu robimy dokładnie tak samo, tylko uważamy, żeby tam głowy nie pchać za bardzo, no bo to nawet przy tym wyłączonym, nawet po jakiejś chwilce, to może no nie
4: tyle można się poparzyć.
5: Poparzyć się nie można, ale jest to strasznie nieprzyjemne, no na przykład noszę okulary, no to jak buchnie taka para w okulary, no nie wiem, no mogę spróbować nalać trochę... O, właśnie, tu trochę gorąco się zrobiło. Przy tym gwincie, ten gwint sobie kładę na podłogę. To nie powinna jakoś chyba się zepsuć. Wezmę sobie minimalnie, dosłownie naleję tej wody. No, tak, żeby tylko pokazać, jaki to jest, jak to wygląda. Tak 1/4 najwyżej. I uwaga. O. No i to tyle, nie? Że tak trochę posyczy, ale... Więcej tu problemów z tego nie będzie powodu. No i...
4: Ale to zaczęło syczeć z powodu jakiego?
5: Z powodu takiego, że tam ta rura jest cały czas bardzo nagrzana, tak?
4: Okej. Czyli po prostu ty w tym momencie masz to jeszcze cały czas wyłączone i tak. Po nalaniu wody to możemy się spodziewać takiego syku po chwili.
5: Tak, możemy się, jeżeli będziemy robili ponowne napełnienie, to możemy się spodziewać syku przy wlewaniu wody, no bo jest po prostu
4: no tak.
5: Gorące, to tak jakbyśmy
4: no
5: wlewali, nie wiem. No do każdej gorącej tej. I teraz znowu wkładam, tak? Znowu patrzymy, tu jest zablokowane teraz. Czekam na to, aż to się rozgrzeje, to będzie moment, chwila.
4: No zapewne krócej niż wcześniej, bo będzie miało mniej do nagrzania.
5: Tak.
4: I jak rozumiem, jak nalewamy tę wodę, to wystarczy to wyłączyć. Nie trzeba, czy lepiej dla bezpieczeństwa odłączyć od prądu?
5: Nie, odłączyć od prądu. To ja zawsze odłączam od prądu.
4: Okej. No to też wody. Warto o tym wspomnieć, bo...
5: Just in case, tak.
4: No, dokładnie.
5: I teraz czuć w ogóle, że to się tak gotuje, ta woda. Nie czuć takie drgania tam w środku. I sprawdzam znowuż tę górę. O, już słychać,
4: już,
5: że ona
4: tak.
5: się obraca.
4: Kręci się, więc można działać.
5: Jeszcze można trochę poczekać, ale... O, proszę, i strzelam w moją biedną koszulę.
4: Daj potem znać, czy się wyprasowała.
5: No, miła, ciepła w dotyku jest. Może się zapytam na zajęcie. A proszę państwa, jak tam dzisiaj z koszulą nie nawaliłem. Nie, żartuję oczywiście, ale... O, no i to jest... I się strzela tym. No i nawet powiem szczerze, że... Trzeba by było się zbliżyć do tego na odległość, nie wiem, mniej niż 5 no, do 10 centymetrów, żeby to było jakieś super gorące.
4: No bo to rzeczywiście ten wyrzut tej pary, ta dysza, która wyrzuca tę parę, ma, podejrzewam, że dość małą średnicę.
5: Bardzo małą, tak. Mhm. To jest taki punkcik, no bo ona musi też wejść w te, w to, co pokazywałem wcześniej, czyli w te rury.
4: Oczywiście.
5: I to jest cała filozofia tego sprzętu. Tu już więcej nie ma nic do pokazywania.
4: Teraz po prostu warto, żeby wypstrykać się z tej pary całkowicie. No bo właśnie, jak rozumiem, raczej niezalecane jest, żeby zostawić to urządzenie z jakąś ilością wody w środku.
5: Ja bym nigdy tego nie zrobił, bo to jest bez sensu. Tej wody zawsze... O, patrzcie, no i to jest jedna tam, nie wiem, czwarta najwyżej, a ile tym strzelam?
4: A ile tego jest, tak.
5: To
4: podejrzewam, że nie jedną koszulę byś wyprasował.
5: No właśnie, ja to przyznam szczerze, że to zupełny eksperyment, czy to zadziała, czy nie. Podejrzewam, że w ogóle jej jakoś tam szczególnie nie wyprasuje, ale może trzeba by było, nie wiem, bliżej jakoś. Ja nie umiem, to od razu mówię, ale teraz tak dla zabawy, no ponieważ i tak właśnie tej wody nie będę już, nie wiem, wylewał z powrotem, no to raczej mało tej koszuli zaszkodzę.
4: No dokładnie, to można zawsze poeksperymentować.
5: O, i już się zaraz będzie kończyło. Jezus, mnie ręka boli od tego trzymania się.
4: A to ciężkie jest?
5: Ale... Nie.
4: Skoro o tym mówimy?
5: Ja... Do czego to porównać? Lżejsze niż... Dobra, żelazka bywają różnych tych.
4: No tak.
5: ale no powiedzmy niż takie standardowe żelazko, to trochę lżejsze. O! I teraz tak, jak się trochę odpuści, no to jest potem więcej ciśnienia, nie? Bo on tam się nagrzeje, narobi tego ciśnienia i o! Wtedy cel pal strzał.
4: Tak jest.
5: O! No i przy okazji się, tak, to już chyba będzie
4: chyba
5: koniec.
4: Się kończy.
5: Tak, tak, teraz już na pewno się kończy, bo o!
4: Aha. Coraz mniej, coraz mniej.
5: No, to jeszcze... Jeszcze,
4: a to
5: jeszcze.
4: Takie, to tak tylko się wydawało, że...
5: Tak, tak, tak. Ale już, nie, już chyba będzie zaraz... Zaraz będzie koniec, jeszcze dosłownie, nie wiem, z pół minutki i już. No i ważne, żeby to było cały czas jednak podłączone, bo no to znowu się...
4: O! Koniec.
5: Jak, o, i pyk nawet zrobiło ta góra, nie? Ta czapka zrobiła pyk, to już wiadomo, że ona się zablokowała na zasadzie, że już można ją
4: że
5: odkręcać.
4: Że można odkręcać, tak jest.
5: A nie, jeszcze nie można. No to widzicie, że to nawet jest tak przemyślnie zrobione, że to się nie... O, teraz dopiero się zablokowała, jak naprawdę tam niczego nie ma. Jeszcze trochę było, ale już bardzo niewiele. Więc co ja robię? Zostawiam to na kilka minut na stole. Niech sobie, czy tam na podłodze, czy gdzieś, niech sobie, ja w międzyczasie sprzątnę te rury, te całe przystawki, to wszystko. To się trochę ochłodzi i to bezpiecznie można wrzucić, już nie wiem, gdzieś, gdzie tam to trzymamy, do jakiejś szafki, nie szafki. W tym momencie ta szmatka, którą żeśmy, o, to właśnie ona odchodzi, ona już jest wyraźnie bardziej czarna. No i to jest oczywiście taki moment, gdzie tam trzeba by było ją
4: wyprać,
5: umyć, wyszorować, wyprać, co tam komu odpowiada, to nie jest już aż tak istotne.
4: Ale w każdym razie urządzenie rzeczywiście fajnie działa, mieliście okazję usłyszeć jak działa i rzeczywiście, że robi robotę. Cena, no 300, ponad 300 zł, tak? 330, tak jak wspomniałeś. Z jednej strony, no to jest trochę grosza, ale z drugiej strony, no to też nie jest taka kwota, której nie można by wydać i której nie można by poświęcić w imię tego, żeby mieć prościej w domu po
5: tak,
4: prostu.
5: Nas na to namówili tacy znajomi, którzy mają małe dziecko. Wiadomo, małe dziecko to zawsze będzie się czołgać po podłodze i wszystko tam zbierać i kosztować wszystkiego. No właśnie bym powiedzieć, po cholerę macie tą chemią się tam faszerować, wystarczy takie coś, para, no i rzeczywiście ta dziewczynka tam biega i wszystko robi, co chce właściwie na tej podłodze i od wielu lat tego używała. Zresztą jak tam się przychodziło zawsze, to jest taki zapach takiego, no właśnie nie takiego szpitala, nie, tylko takiej nieokreślonej czystości. O, nie ma tych takich intensywnych.
4: Nie ma tej chemii. Zapachów, nie czuć chemii, chemią.
5: Tak. No właśnie, jak tutaj też przychodzimy czasem, no to po takim przorowaniu to będzie taki zapach takiego, po prostu takiego czystego mieszkania. Bez żadnych zapachów miętowych, fiołkowych, czy lawendowych, czy jakichś tam innych. Komu co pasuje, To już nie wiem. Ale to jest taka, no, efekt modernizacji. Myślę, że przy tej pandemii bardzo dużo czasu spędzamy jednak w naszych domach i no, myśmy sporo w sumie takich rzeczy różnych nakupowali, które sprawiają, że to życie, jakość życia jest troszkę lepsza,
4: myślę. No tak, bo teraz w końcu w domu jesteśmy więcej teraz zdecydowanie. Dom to jest też nasze bardzo często miejsce pracy, więc warto zadbać, żeby w tym domu się po prostu dobrze czuć.
5: Tak, no i teraz minęło trochę czasu, ja sobie to spokojnie, o, w tym momencie sobie to odkręcam. Nie wiem, czy tego mogę dotknąć. Tak, to już, no okej, okay. Jakbym potrzymał tam 2 sekundy, to jeszcze by było, jeszcze by była tragedia, ale już dotknąć tego mogę, więc wiem, że jak to położę na półce, to już mi nie przepali mi dziury, tak, do kolejnej półki. Nie, myślę, że w ogóle by to nie przepaliło żadnej dziury.
4: Bo to bezpieczniej jest rozkręcić, tak, zdjąć ten gwint, nie zostawiać tego, tak.
5: No, myślę, że to tak jak z ekspresami, czy w ogóle z jakimikolwiek urządzeniami, żeby się wilgoć nie osadzało, ja to zawsze odkręcam.
4: No tak, zwłaszcza, że to jest urządzenie też elektryczne, tak? To też myślę, że...
5: Się trochę wietrzyło. O, no i jeszcze ten muszę założyć na tę końcówkę zabezpieczenie.
4: To jest skówkę taką?
5: Zabezpieczenie. Skówkę, o właśnie, skówka jest, proszę bardzo, bo ta końcówka jest, ona jest zawsze zimna, to jej można dotknąć, bo przez nią tylko wychodzi para, ona na niej nie zostaje, więc to nie miałoby sensu, żeby ona była nawet gorące. No i właściwie to już. No już jest wszystko schowane w półce, zamykam i po sprawie.
4: I po sprawie i mieszkanie wysprzątane.
5: No, połowa.
4: Połowa, okej. Okay. Carher SC1. Taki jest model tego urządzenia, które prezentowaliśmy. Podsumujmy, można czyścić kafelki, panele przy użyciu odpowiedniej końcówki, jeszcze dodatkowo płatnej, też szkło, lustra, okna, tego typu rzeczy. No ale za pomocą też końcówek, które mamy w zestawie, możemy czyścić też na przykład umywalkę, jakąś kabinę prysznicową, tego typu rzeczy też.
5: Wannę. Tak, mhm. Wannę, tak. Mhm. No ja dawno jakieś tam, no, takie mamy tutaj jakieś silikonowe właśnie końcóweczki tutaj gdzieś powkładane, nie, jakieś tam okładziny, to no, bez problemu da się to czyścić także.
4: Tak, więc lekko, łatwo i przyjemnie, tylko trzeba pamiętać, że para wszystkiego nie zrobi za nas, tak jak wspomniałeś. Trzeba jednak tym urządzeniem się trochę namachać, żeby efekt był.
5: Tak, no jak jest dużo brudu, to trzeba się namachać, ale jak się robi to często, te parowanie tego mieszkania, to potem brudu jest mało. No i ważna rzecz, że no on też sam za nas nie posprząta tego mieszkania, tak? W sensie no on wyczyści, wystabilizuje jakby nam te powierzchnie, ale nie posprząta za nas w tym sensie, że no, to nie zastąpi odkurzacza.
4: No to nie jest robot. Tak? No to nie jest robot sprzątający. Tu jednak kierować tym urządzeniem musimy my. Musimy wiedzieć, kiedy ten przycisk dozujący parę nacisnąć. No i...
5: No ale wiesz, też jeszcze taka zmienna jest tutaj, że no on, no, jeżeli, nie wiem, na przykład, jeżeli robimy w kuchni jakieś potrawy i będą nam wypadały, nie wiem, jakieś obierki, jakieś różne inne rzeczy na podłogę. No nam to się często zdarza, nie? No to najpierw tam miotła, czy odkurzacz, czy coś, no bo to nam nic nie pomoże.
4: No to nic nie pomoże, no to co najwyżej to zwinie, rozwleczemy, tak? Gdzieś to po prostu. Więc tak. Najpierw to i tak trzeba przejechać odkurzaczem, zebrać te wszystkie takie cząstki stałe, a potem można się zabierać za zmywanie. No to jest po prostu tak jak zmywanie podłóg, że zwykle lepiej wcześniej sobie po prostu odkurzyć, a dopiero potem zabierać się za zmywanie. No bo
5: tak myślę sobie, czego na pewno bym nie polecał tym sprzątać, no żadnej elektroniki oczywiście. Mm-hmm. Myślę, że kuchenka to też chyba nie jest najlepszy pomysł.
4: Płyta indukcyjna, nie mówisz, wiem. Niekoniecznie.
5: Nie wiem, to trzeba by było gdzieś w internetach poszukać, ale że lodówki bym tym na pewno nie sprzątał, no bo to jest elektronika jednak.
4: No tak.
5: To słabe. Wanna, prysznic, kafelki to żadna elektronika, lustro. No chyba, że ktoś ma te lampki, nie? To też nie wiem. Ale można to chyba pewnie rozłączyć, można te lampki w diabły.
4: I będzie okej. Okay.
5: Też czyścimy lustro, to też używamy jakiejś wody, tak? One muszą być na to gotowe.
4: Bardziej wiesz, bardziej może chodzić o to, że po prostu no ta, jeżeli ta para się gdzieś tam by dostała przez jakieś mikroszczeliny do środka, no to ewentualnie, no bo to jednak pod ciśnieniem idzie.
5: A tutaj te wody jest, jak widzieliście...
4: Ale tej wody jest niewiele. Niewiele, dokładnie. Tej pary jest dużo, więc tam ciśnienie to musi być dość spore. Natomiast fakt faktem, ilu tam, 200 ml wody? Ta para nam się robi? Chyba tyle, tak? 200
5: tak,
4: było.
5: Tak, do 200. No są jeszcze modele, kolega ma właśnie model, który jest no, już taki na dom, nie? No to po co taki?
4: No nie, no jak ktoś potrzebuje na mieszkanie, no to bez sensu, bo tym bardziej, że to pewnie jeszcze droższe jest wtedy odpowiednio.
5: Nie wiem, już się nie orientuję, ale chyba tak. Chyba
4: no,
5: musi być...
4: pewnie wiesz. No większy zbiornik, może większa też moc tego urządzenia.
5: I może warto też powiedzieć, że to wszystko w internecie można kupić, do jakiegoś paczkomatu sobie dostarczyć i to odebrać. W sposób też dostępny. I koniec.
4: I mamy sprzęt i możemy się cieszyć. Także gdyby ktoś na przykład szukał jakiegoś prezentu pod choinkę dla siebie albo dla bliskich, no to jest to zawsze jakaś opcja. Carher SC1. To urządzenie dziś prezentował na antenie Tyfloradia Wojciech Figiel. Dziękuję Ci, Wojtku, bardzo za udział w audycji.
5: Dzięki.
4: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: 4 minuty po 19 na zegarze, a co za tym idzie, myślę, że pora rozpocząć kolejny Tyflo Podcast. Zarówno w wersji na żywo, jak i na stronie, zależnie od tego, jak nas słuchacie. A dzisiaj będzie, wydaje mi się, audycja, na którą wiele osób czekało. Audycja, którą zresztą pytaliście.

0: Mieliśmy takie plany, żeby te wszystkie nowości bardziej szczegółowo wam pokazać. I właśnie nadszedł ten czas, a więc, żeby to wszystko fajnie pokazać, przydałoby się też kilku gości, którzy temat znają dobrze. I kilku takich nas jest w tym momencie w studiu. A więc jest ze mną tradycyjnie Arek Świętnicki,
1: Dzień dobry.
0: Dorota Bilecka,
2: Dzień dobry.
0: Michał Dziwisz, który tutaj czuwa na tym, żebyście mogli z nami się kontaktować i żeby nas było słychać. No i ja, Piotr Machacz. Witajcie wszyscy. Skoro o kontakcie mowa, na pewno wielu z was może mieć pytania co do tych nowych systemów, bo one pewnie, nie wiem, za tydzień, dwa, może trzy, no myślę, że około 2 tygodni zaczną się pojawiać w wersjach publicznych, bardziej stabilnych, więc pewnie będziecie mieć różne pytania, może macie własne spostrzeżenia z tych wersji beta. No to jak najbardziej zapraszamy do kontaktu. Jest na to kilka sposobów. Jest strona kontakt.tyflopodcast.net, na której możecie pisać. Jest też czat na YouTubie i na Facebooku, gdzie też można nas słuchać. Jest aplikacja na Windowsa i oczywiście jest nasz numer telefonu 663-883-600. Ten numer jest dostępny zarówno w wersji tradycyjnej, gdzie można dzwonić no, przez telefon, albo przez FaceTime, albo przez WhatsAppa. No i skoro o WhatsAppie mowa, to tam też możecie nam nagrywać głosówki i my też je odtworzymy. Właśnie Michał je odtworzy, a my spróbujemy na ewentualnie wasze jakieś pytania odpowiedzieć. Więc tak, systemy wersji 26 to w pewnym sensie rewolucja, przynajmniej pod względem wizualnym. I na to najbardziej naciskało Apple. Mówiło się o tym, że to miała być taka duża aktualizacja AI. Czy tak było? No, jakieś funkcje nowe AI się pojawiły, natomiast na pewno nie były one głównym gwoździem programu, można tak powiedzieć. To, co miało być związane z AI, może pojawić się na początku przyszłego roku, to wszystko zostało opóźnione. Natomiast taką największą zmianą, którą odczują osoby widzące, a my może trochę w mniejszym stopniu, jest coś, co nazywa się ciekłym szkłem, czy jak to nazywa Apple właściwie po angielsku, liquid glass. Jest taki nowy design interfejsu, gdzie kontrolki są bardziej przeźroczyste, bardziej pływają, co może przystwarzać problemy pod niektórymi względami, zwłaszcza myślę dla osób słabowidzących. O tym zresztą będziemy mówić, bo tą przeźroczystość można zredukować i coś czuję, że wiele osób będzie musiało to zrobić. To też powoduje, że no generalnie aplikacje mniej więcej wyglądają tak samo, natomiast niektóre kontrolki w różnych miejscach zostały nieco przeniesione. Te kontrolki bardzo często pływają, jak to mówi Apple, i to dla nas, jako użytkowników VoiceOvera, znaczy tyle, że bardzo często możemy spotkać się z tym, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że o parę milimetrów te kontrolki będą przesunięte do środka ekranu. Więc jeśli szukacie jakiejś karty, jakiegoś przycisku, nie
1: No
0: wiem,
1: tak,
0: przycisku
1: takie
0: wróć w Safari, szukać jakiejś
1: pościskane to
0: karty.
1: jest tak wszystko
0: Tak.
1: momentami. Zresztą czasami na przykład można, jak sobie potrząśniemy telefonem, to te kontrolki, czasami kursor potrafi nam przeskoczyć, bo tutaj też jest żyroskop używany. Więc tak naprawdę myślę sobie, że ten interfejs Liquid Glass to najbardziej odczuje nasza bateria.
0: No,
1: Niestety.
0: myślę, że to też prawda. No i niektóre kontrolki czasami zostały przeniesione i taką największą różnicą jest to, jak są projektowane paski kart i pola wyszukiwania. I to na pewno zauważycie na wszystkich systemach, zarówno na iOSie, jak i na Macu. Generalnie tak jak kojarzycie z iOS-a taki klasyczny wygląd jakiejkolwiek aplikacji, czy to na przykład będzie poczta, czy to będą wiadomości, takie dwa pierwsze przykłady z brzegu, ale nie tylko. Mamy na górze jakiś przycisk edycja, mamy pole wyszukiwania i w prawym górnym rogu mamy przycisk utwórz. W tym nowym wyglądzie przycisk edycja cały czas tam znajdziemy z lewej strony, natomiast przycisk utwórz i pole wyszukiwania będą teraz na dole ekranu. Pole wyszukiwania zawsze będzie z jakąś dużą kontrolką, która jest widoczna na dole i obok, na prawo tego pola będziemy mieli przycisk utwórz. Tak jest w przypadku poczty, tak jest w przypadku właśnie wiadomości i pewnie tak będzie z czasem w przypadku aplikacji firm trzecich, z czasem, kiedy one będą te zmiany wdrażać. W innych miejscach też gdzieś jeśli mamy nawet jakieś wyszukiwanie, które możemy wywołać z paska kart, nie wiem, tutaj w App Store na przykład, czy w aplikacji Muzyka, no podobnie, kiedy to wyszukiwanie wywołamy z paska kart, no to wtedy to pole pojawi się na dole ekranu, a nie na górze. Są też większe zmiany w niektórych aplikacjach, tutaj myślę na przykład o Safari, ale do tego dojdziemy za jakiś czas.
1: Mnie się na przykład bardzo podoba ta

0: ergonomia tego, że wyszukiwarka jest na dole.
1: No, nie to wiem, jest.
0: Co ty na przykład, Dorota, o tym powiesz, ale.
2: Ja jakoś przyzwyczaiłam się do wyszukiwarki na górze na przykład.
3: No, ja a może zdania, na ten temat wypowie się na przykład nasz słuchacz, który się dodzwonił, bo jest z nami Patryk.
4: Wow. Witam wszystkich.
1: Cześć.
4: No, bardzo się cieszę, że już chciałem się. Już miałem jakieś takie dziwne jady, żeby się po chińsku przywitać, ale zrezygnowałem z tego, bo przed chwilą grałem w grę chińską i tam się to słowo pojawiało, ale nieważne. W każdym bądź razie chciałem powiedzieć właśnie o tej wyszukiwarce pierwsze, bo tutaj muszę się z Dorotą zgodzić, dlaczego mi nie do końca mi się to podoba. Ja wolę też, tak jak Dorota, żeby wyszukiwarka była na górze. Że mówię dlaczego. Dlatego, że jeżeli na ja bardzo często wchodzę w ustawienia i chcę sobie na przykład czegoś poszukać, bo ja niestety mam taką pamięć, że nie pamiętam gdzie co znajduję. I w momencie, kiedy chcę coś wyszukać w iOS-ie 18, no to jest jakby pierwsza rzecz, z której korzystam, czyli po prostu tapię sobie na górze ekranu w górną belkę i od razu mam dostęp do pola edycji szukania. Chcąc włączyć wyszukiwarkę, muszę albo przejść palcami na dół, czyli zrobić gest czterema palcami w dół, albo muszę scrollnąć ekran, przewinąć ten ekran, żeby dojść do wyszukiwarki. I tak samo na przykład jest z wiadomościami, że pasek, bardziej wolałem, jeżeli pasek tworzenia wiadomości był na samej górze, no ponieważ jakby zazwyczaj, kiedy wchodzimy w aplikację wiadomości, tak, no to zazwyczaj, jeżeli chcemy stworzyć wiadomość, no to zazwyczaj jest to na górze, a tutaj musimy jednak to przewijać i często też eksploracją jest ciężko do tego dojść, bo ta wyszukiwarka jest gdzieś tam ściśnięta, tak jak to powiedziałeś na końcu.
0: Tak, to się wciska w róg ekranu czasami, no.
1: To jest też prawda, to dobrze, że to zwróciłeś na to uwagę, bo kolejną ideą tego całego Liquid Glass jest też to, że z czasem, kiedy my przebijamy jakąś treść na ekranie, to niektóre kontrolki faktycznie się kurczą albo znikają. I to też może czasami irytować i tutaj taka podpowiedź, aby ktoś chciał szybko na przykład właśnie znaleźć jakie pole wyszukiwania albo jakiś przycisk, nie wiem, właśnie przycisk edycji, coś, co może nam zniknąć. Zawsze można przewinąć listę na samą górę, szukając dowolny element na pasku statusu.
0: Tak, o tym już wspominaliśmy kiedyś, że można przewijać listę.
1: No to warto, myślę, to jeszcze raz przypomnieć, bo zwłaszcza teraz to się może przydać czasem.
4: Natomiast mnie osobiście, jeżeli chodzi o tego iOS-a, no to tak naprawdę nie mam jakichś takich funkcji, które były, że na zasadzie o wow, ale to jest super. Muszę powiedzieć, że trochę został Braille poprawiony, bo ja mając iPhone'a 16, obecnie 16e, który jest takim następcą iPhone'a SE, no to mimo wszystko muszę powiedzieć, że lepiej się trafia w pewne punkty, na przykład punkt szósty jest faktycznie punktem szóstym, a nie punktem piątym, tak jak to się często zdarzało. Natomiast mam wrażenie, że ten Braille został popsuty teraz w tym iOS-ie, przynajmniej u mnie on się tak psuje, bo bardzo często się niestety on rozkalibrowuje i to potrafi się naprawdę dziać w trakcie, kiedy ja już piszę. Bo on potrafi się rozkalibrować i muszę w trakcie pisania go kalibrować, że po prostu... Tak. I to jeszcze ja bym rozumiał, gdyby ta ręka mi jakoś nie wiadomo jak ujechała, nie wiadomo gdzie, ale po prostu rękę cały czas trzymam w innej pozycji i no potrafi to często zirytować, kiedy ja chcę jakąś literę wpisać, a wpisuje mi się 10 razy pod rząd zła litera. Natomiast inna rzecz jeszcze, która jest irytująca, nie wiem czy też tak macie, z powiadomieniami. Przychodzi nam powiadomienie.
0: I kursor się blokuje.
4: Tak, i ekran się blokuje, kiedy VoiceOver coś gada. I to jeszcze jest najgorsze, kiedy my przeglądamy te powiadomienia z ekranu blokady. I wiadomo, że no wtedy można sobie włączyć ten obszar powiadomień. Ale jest jeszcze jeden bug, na który chciałem zwrócić uwagę już tak odstrafując jeszcze w ogóle. Dwa bugi chciałem tylko powiedzieć i już skończę moją gadaninę, bo to w zasadzie tylko tyle. Pierwszy bug, który jest bardzo irytujący, no to jest taki, że jeżeli wchodzimy w aplikację telefon No i pewnie będziecie o tym mówić, że aplikacja telefon, no to też się zmieniła, bo w nowym wyglądzie na przykład nie mamy zakładki ulubione, tylko mamy zakładkę recent.
0: Tak, ten calls, ona chyba się teraz nazywa.
1: Tak, połączenia.
4: Tak, ale właśnie a propos call, co mnie irytuje, że i mamy na listę na górze pod ostatnimi połączeniami listę tak zwanych ulubionych, to co mnie osobiście denerwuje, że przed każdą ID kontaktu czyta call Arkadiusz Świętnicki, call mama, call ktoś tam.
0: A tam outgoing, coś tam, call, FaceTime.
4: Ale nie, chodzi mi... Nie. Chodzi po prostu o to, że takie rzeczy jak call są tylko czytane na liście ulubionych. Nie wiem, Arku, czy wiesz, o co mi chodzi. Na samej górze...
0: Wiem, tak. Dobra,
4: natomiast na liście ostatnich połączeń jest jak najbardziej czytane wszystko poprawnie. Czyli ID dzwoniącego, kiedy telefon, kiedy było połączenie i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, jeżeli na przykład sobie wejdziemy i klikniemy w ostatnich połączeń, tapniemy sobie po prostu w kontakt w celu oddzwonienia, to on nie oddzwoni nam na ten kontakt, tylko wyskoczy nam lista, wizytówka z kontaktem. Jak zrobić, żeby szybko oddzwonić? Ano w prosty sposób, na czynnościach, przeciągnąć palcem w dół do przycisku call. Przepraszam, że mówię po angielsku, ale ja korzystam z iOS-a po angielsku, więc do tego tak...
0: No ten przycisk chyba się połącz nazywa po polsku, w polskim iOS-ie.
4: No chyba tak. I wtedy dzwoni. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeżeli ktoś używa Apple Intelligence i na przykład ma ustawione priorytety, żeby powiadomienia były priorytetyzowane, to w tym momencie, jeżeli sobie przeglądamy powiadomienia na nagłówku, to czasami nagłówek pod tytułem Priority Notifications nam się pojawi i a czasami ten nagłówek się nam nie pojawi, mimo że on na ekranie jest. Znaczy, voiceover go jakby nie zauważy, ale on na ekranie jest. Czasami chcemy zmacnąć ten nagłówek, to on po paru sekundach nam zniknie. Z jakiegoś powodu voiceover go po prostu przestanie widzieć i go nie będziemy widzieć, natomiast nie martwcie się, priorytetyzowanie powiadomień działa. Na ekranie blokady będą te powiadomienia, które dla AI wydadzą się ważne, natomiast no na to uczulam, że ta sekcja lubi aż se znikać albo się pojawiać, także...
0: No jest parę takich błędów z tym znikaniem, z tym renderowaniem kontrolek. Też będziemy o tym mówić. No zawsze błędy można zgłaszać. Jest aplikacja Opinia.
4: Nie wiem, czy telefonie... mówisz jeszcze... No. Tak. Przepraszam, bo ja się wciąłem, bo ja po prostu przez to później nie mam...
0: Że na tym, na... jeśli co do tej aplikacji telefon, to można zrobić tak, żeby było po staremu. To też będę o tym mówił w ustawieniach telefonu.
4: Tak, można.
0: Ustawić, żeby dzwoniło.
4: To znaczy, ja lubię ten nowy wygląd, chociażby z tego powodu, że właśnie jest możliwość, na przykład, że można sobie zrobić przypomnienie, kiedy mamy do kogoś oddzwonić. A wydaje się, że w starym wyglądzie tego nie ma.
1: Też jest na czynnościach.
0: Jest na czynnościach, no.
4: O, to ciekawe, bo ja nie miałem. Natomiast co do Safari, nie wiem, czy było tutaj mówione o Safari. Ja na przykład jestem, z racji z tego, że jestem zwolennikiem tego, żeby jednak było na górze, to można sobie ustawić, żeby pasek adresu był na górze.
1: Tak, myślę, że o tym też będziemy mówić, bo
0: faktycznie
1: zmienił się wygląd domyślny. No w ogóle to jest taki myślny motyw przewodni, że dużo rzeczy można jednak przywrócić, więc...
4: Ale rzecz, która mnie bardzo cieszy, a o której nie jestem w stanie wywalczyć, jeżeli chodzi o ZDSR-a od jakiegoś czasu, no niestety, w końcu Apple to zrobiło. A co zrobiło w Safari? Jeżeli na przykład przeglądamy sobie stronę internetową i przypuśćmy, jesteśmy sobie na przykład tam na jakimś linku i klikniemy sobie w ten link i potem zrobimy wstecz, żeby z tego danego linku wyjść, to kursor w tym linku, z którego żeśmy otworzyli pod stronę.
0: A u mnie to nie działa niestety.
1: Ja nie wiem, czy kiedykolwiek się z tym na iOSie spotkałem, na Macu też, natomiast inna sprawa, że
4: to już jest.
1: Okej, no na współczesnym internecie to jest to coraz trudniej zrobić, nawet NVIDIA, które generalnie z tym radzi sobie chyba najlepiej, to też nie zawsze jest w stanie coś takiego zrobić.
0: No, bo teraz tam dynamicznie są wyliczane te wartości i tak dalej. No, ale dobrze, że tobie to działa.
1: No, myślę, że w takich prostych stronach
0: jeszcze
1: to...
0: niewiele mówiliśmy, bo niedawno zaczęliśmy, więc
1: tak.
0: Słuchaj.
4: Dobrze, to w takim razie tyle ode mnie. Już nie przeszkadzam i słucham dalej.
1: Pozdrawiamy, dziękujemy za telefon. To może zanim zaczniemy, to od razu zapytam, czy jeszcze mam jakieś wiadomości w kolejce może?
3: Na ten moment nie.
1: Na ten moment nie. No dobrze, to w takim razie myślę, że możemy zacząć od tematu, który myślę będzie wielu z was interesował najbardziej, skoro rozmawiamy tutaj o funkcjach asystujących. No to właśnie, co tam się dzieje w tej dostępności i generalnie na początek będziemy zajmować się też myślę, że tematem chyba najbardziej interesującym dla większości, czyli iOS-em.
0: Tak, najpierw iOS, dostępność i voiceover, no bo tematyka taka, a nie inna. Pierwsza rzecz, którą mam tu zapisaną, to coś takiego, co, że tak powiem, nam się nie, jako Polakom nie przyda, ale mamy kilka nowych języków, pandżabski, bengalski i hindi. Mamy syntezatory w tych językach. Takie sobie głosy. No, podejrzewam, że gdybym nie mógł używać niczego innego, to pewnie bym tych głosów używał, bo bym nie miał wyjścia. No, ale mamy takie głosy. Ja sobie przejdę do ustawień voiceovera.
5: Braille Spelling Input. Tre, no ma trzy kwadrs. Sto trzy latrs. Tre. Stopping Braille Spelling Input.
0: To na propos.
5: Zoom, off, display text, cheese. Przycisk, personalizowaj, wot, test, set, pet, test, wieść, voiceover, on.
0: Mamy opcję voiceovera.
5: Voiceover tutorial. Speaking rate. Speaking, adios, speech, Braille. Focus 40, beta 7 390 500.
0: I tutaj mamy bardzo ważną, bardzo dużo nowych rzeczy. Jak już mówimy o iPhone'ie, to trzeba powiedzieć też o rzeczach. Mamy
5: Braille'a.
0: I w Braille'u mamy nową opcję, która się nazywa Braille Access, czyli po polsku dostęp braille'owski. Sobie znajdę. Dostęp
5: braille'owski.
0: I ta funkcja pozwala nam zrobić z iPhone'a taki ala notatnik braille'owski, czyli możemy sobie tworzyć notatki brajlowskie w formacie BRF, odczytywać te pliki BRF, korzystać z kalkulatora i tego typu rzeczy. Tutaj po wejściu w to Braille Access mamy opcję Main Menu Items, czyli elementy menu głównego.
5: Zaznaczone. Launch Hub. Reorder Launch Hub. Przycisk.
0: I tutaj mamy klasyczny dla iOS-a interfejs, czyli mamy długą, wertykalną listę, na której mamy różne rzeczy. Mamy na przykład uruchom aplikację, wybierz rzecz, notatki brajlowskie, pliki BRF, kalkulator, napisy na żywo, czas. No i tutaj to jest na tyle. Możemy te opcje przenosić do góry lub w dół. No i to menu, jeżeli mamy monitor brajlowski, to możemy się do niego dostać za pomocą spacja i punktu 7-8, jak to jest napisane. Ja nie wiem, czy ty się, Piotrze, tym bawiłeś?
1: Tak. Mogę, bo to też...
0: To też mówi, czy... nie?
1: Hmm?
0: Bo to mówi też syntezą.
1: To mówi, to można sobie skonfigurować zresztą, czy to ma mówić, czy nie, czy ma się na ekranie pojawiać, czy nie. Generalnie ja myślę, że taka najważniejsza rzecz, dlaczego w ogóle to może być dla kogoś ciekawą funkcją, to jest to, że to ten tryb to jest jakbyśmy tymczasowo przełączyli nasz monitor projektowski w taki wirtualny notatnik. I ten interfejs z żywcem bardzo przypomina właśnie taki interfejs notatnikowy. Nie wiem, czy ty jesteś przygotowany, żeby to pokazać, czy...
0: No właśnie,
1: mogę to...
0: ja nie mam, bo jedyna linijka brajlowska, jaką dysponuję, jest teraz zajęta.
1: Okej, no to ja w takim razie na chwilę przełączę swojego voiceovera. Ja akurat to będę pokazywał na Macu, natomiast ten interfejs jest identyczny na iOSie i na Macu, więc to nie powinno być problemem. Mam nadzieję, że mojego voiceovera słychać. Będzie mówić po polsku spokojnie, tylko tutaj mi się wykrywanie języka przełączyło. Słychać?
0: Tak.
1: Okej. Więc tak, uruchamiamy to. Generalnie przy niektórych tablicach można to zrobić po prostu punktem 7 i 8. W przypadku tradycyjnej polskiej tablicy 8-punktowej, no bo jak mówiłeś, trzeba nacisnąć spację, punkt 7-8. Ja nie pamiętam, czy nie musiałem ręcznie do tego w przypadku monitora Braille Emotion przypisać. Wydaje mi się, że tak. Tutaj też Robert Hecyk, z którym rozmawiałem, też pamiętam, że miał problem chyba z Braille Sensem swoim. Więc
0: a to ja na Focusie ten... i nie miałem tego problemu.
1: No to mniej więcej, gdybyście mieli z tym problem, to można wejść do sekcji polecenia, później do podsekcji Braille i tam znaleźć przełącz dostęp Braille'a, jak to jest przetłumaczone, i sobie dodać skrót. Swoją drogą, tam też możemy przepisać skróty do szybkiego otwarcia konkretnych modułów tego dostępu. Co mam na myśli, w jakich modułach mowa, no to naciśnijmy spacja punkt 7-8.
6: Dostęp Braille'owski włączony.
1: A, teraz sobie może przełączę głos najpierw.
6: Głos główny Ewa. Ewa Polski.
1: Wymusimy Ewę.
6: Application voiceover audio block. Application voiceover audio block. Application dostęp Braille'owski włączony. Uruchom aplikację.
1: Tak. Słychać cały czas?
0: Tak.
1: Okej, okay, i teraz jesteśmy w tym menu i generalnie jak ktoś widział notatnik Braille'owski, no to tutaj mogę albo z przyciskami przewijania, albo spacja punkt 4 lub spacja punkt 1 po tym się poruszać. Tutaj mamy na przykład właśnie uruchom aplikację i tutaj co ciekawe, już mi kursor zaczął mrugać, więc mógłbym zacząć pisać i jakąś aplikację otworzyć, ale sobie przejdę dalej.
6: Notatki Braille'owskie.
1: Notatki Braille'owskie. Zaraz to pokażemy, najpierw się przejdziemy po tym menu, myślę.
6: Pliki BRF.
1: Pliki BRF, czyli tutaj możemy sobie wrzucać lub pisać zresztą pliki BRF, które później zapiszą się do katalogu w iCloudzie. Generalnie tutaj wszystko też pomiędzy iOS-em i Maciem się z tego co wiem synchronizuje, więc jakby ktoś chciał sobie na przykład jakąś książkę skonwertował do pliku BRF, zaczął ją czytać na iPhone'ie, wrócił do domu, podłączył monitor do Maca, otworzył ten sam plik na Macu, no to powinniśmy wrócić z tego samego miejsca.
0: Tak, wszystko się synchronizuje, co jest bardzo ciekawe, bo z reguły voiceover między iPhone'em i Maciem no to nie jest zbyt zsynchronizowane, a tutaj wszystko się synchronizuje, mogę to potwierdzić.
1: Następnie mamy kalkulator Nemata, to jest też wersja UEB, no generalnie to jest kalkulator z takich nawet bardziej rozbudowanych wyrażeń matematycznych, natomiast nie znam ani notacji Nemata, ani UEB matematycznej, żeby to jakoś to bardzo pokazać, ale to za chwilkę coś to obliczymy sobie.
6: Napisy na żywo.
1: Napisy na żywo, tutaj to u nas też niestety nie działać, nie będzie działać, no bo nie wspiera języka polskiego, nawet gdybym spróbował to otworzyć, to nacisnę teraz spację i punkt 8 jak Enter i wyświetliło mi się po prostu niewspierany język lub region i tyle. Musimy po prostu spacja B,
6: napisy na żywo,
1: jak w całym pozostałym systemie, wrócić do tego menu głównego, więc no tutaj z tego nie skorzystamy. Gdyby to było wspierane, no to byśmy mogli na monitorze przeczytać no, to, co albo słyszy mikrofon urządzenia, albo poprosić, żeby był zbierany dźwięk z aplikacji, to też można skonfigurować. Można też chyba z tego, co pamiętam, wejść od razu do trybu live speech i też coś napisać, jakby ktoś był na przykład osobą głuchą niewidomą, no to możemy od razu z linijki napisać coś, co zostanie przeczytane przez syntezator. Idziemy w dół.
6: 19:20 i 29 sekund.
1: I tutaj mamy czas, który też na monitorze się zmienia.
6: Zamknij.
1: I to jest cały interfejs. I teraz ten tryb 19:28 i 48 sekund. Zupełnie niezależnie od tego, co się dzieje na naszym komputerze czy iPhone'ie. I to jest tyle fajne, że właśnie możemy to wykorzystać, żeby sobie na przykład sprawdzać jakieś notatki. I domyślnie zresztą to chyba, nie pamiętam, czy to domyślnie czyta tę pozycję, czy nie, no można sobie to wyłączyć, natomiast cały czas na monitorze widzę godzinę, a w międzyczasie mogę tutaj chodzić sobie po akurat hijacku, tak, i to są zupełnie dwie niezależne rzeczy.
6: Uruchom aplikację.
1: No więc uruchom aplikację, tutaj nawet nie muszę nacisnąć Enter, mógłbym, ale nie muszę i tutaj na przykład gdybym wpisał app jak Reaper, naciskam Enter. I przeszłem sobie do Reapera. I w tym momencie też wyszło mi z tego trybu, więc muszę go włączyć z powrotem.
6: Dostęp Braille'owski włączony. Uruchom aplikację.
1: Gdybym miał więcej wyników, jak na przykład nie wpiszę samo R.
6: Rytm doktor.
1: O, no to po prostu zaczyna mi wyrzucać, mam wyniki wyszukiwania i mogę spacja czwarty, pierwszy.
6: Rymowy sound toys. Rejestrowanie rozszerzone. Remarkable. Rozpoznaj muzykę. Register plugin app.
1: Różne aplikacje, niektóre nawet na Macu mi znajduje jakieś bardzo ukryte aplikacje, które chyba nie powinienem widzieć.
0: Czy jest
1: no, ale...
0: Remarkable? Coś mi się kojarzy to, ale...
1: Wiesz co, nawet nie pamiętam.
6: Uruchom aplikację.
1: Nie pamiętam, co to może być.
6: Notatki Braille'owskie.
1: Notatki Braille'owskie. Ja zaraz pokażę, jak to działa. No i tutaj otworzyło mi się menu i pierwsze, co widzę, to jest utwórz, podspół i gdybym poszedł do góry, a nie. A, jak wejdę w utwórz, to można też utworzyć nowy folder, nową nazwę folderu i to też mogę od razu napisać, więc sobie na przykład napiszę Tyflo Podcast Dlaczego to robię, to zaraz pokażę. No i mi się taki folder utworzył. I mam ten folder, on mi tego nie czyta, no bo nazw notatek nie czyta. Wchodzę do tego folderu, mam utwórz.
6: Nowa notatka.
1: Mógłbym tworzyć dalsze podfoldery, ale ja sobie stworzę nową notatkę. I nacisnąłem Enter i po prostu mogę zacząć pisać. I teraz tutaj nie mamy żadnego sprawdzania pisowni, nic z tych rzeczy, po prostu piszemy surowym, dosłownie Braille'em. Zaraz to zresztą zademonstruję. I napiszę sobie, witam wszystkich słuchaczy. I to mi się teraz napisało. Ja sobie mogę po tym chodzić. No tutaj mowy nie mamy. Pod spodem mam polecenie wróć. Mamy też wyszukiwarkę.
6: Znajdź.
1: Spacja F jak find, czyli taki sam skrót jak w całym pozostałym systemie. Na przykład sobie wpiszę syły U. Naciskam Enter. I kursor mi przeszedł do literki U, więc po prostu to wyszukiwanie działa.
0: Mi bardzo brakuje w tej funkcji, tak szczerze, tego, że na przykład jak mam wyszukiwanie w jakimś dłuższym tekście, to bardzo fajnie by było, gdyby na przykład siódmym, ósmym była podkreślona fraza, którą wyszukuję.
1: No to byłoby fajne faktycznie. I też można w ustawieniach zdecydować, jak te notatki mają być sortowane, czy według nazwy, czy według daty. No, dużo tych opcji konfiguracyjnych jest, które właśnie mam napisane. Jeden, witam wszystkich słuchaczy, mam tą notatkę. Więc sobie teraz otworzymy notatki.
6: Aplikacja, systemowe notatki, aplikacja. Notatki.
1: Bo te notatki brawskie faktycznie nam się zapisują po prostu notatkach. W notatkach.
6: Dalej, domyślny przycisk.
1: Zamkniemy.
6: Pasek narzędzi, kwadry, tabela, wiersz 58, notatki, 32 notatki.
1: I tutaj jak sobie wejdę, nacisnę B.
6: Braille Notes, 3 notatki, zwinięte.
1: Braille Notes, mam zwinięte, no bo stworzyłem sobie pod katalog, więc sobie rozwinijmy ten katalog.
6: Moje notatki, tabela, wiersz 24, punkty 1, 5, punkty 1, 5.
1: O właśnie, już tutaj widzę, co się dzieje.
6: Punkty 2, 3, 4, 5, punkty 1, 3, 4, 5, 6, punkty 1, 2, 4,
1: punkty
6: 1.
1: Nawet nazwa folderu Tyflo Podcast jest zapisana po prostu Braille'em Unicode. Ja teraz na linijce widzę po prostu napis Tyflo Podcast, no to jest syntezami.
6: Punkt 2, 3, 4, 5, punkt 1, 3, 4, 5, 6, punkt 1, 2, 4, punkt 1, 2, 3, punkt 1, 3, 5, punkt 1, 2.
1: O, słychać po prostu.
0: Tak,
1: jest...
0: no fajnie.
6: Nowy element, moje notatki, tabela, wiersz 2, punkt 2, 4, 5, 6, 7, punkt 2, 4, punkt 2, 3, 4, 5, punkt 1, punkt 1, 3, 4, punkt 2, 3, 4.
0: A, bo ja mam, wiem dlaczego, bo ja mam mapę zrobioną tych symboli, dlatego ja tego akurat nie zauważyłem, on mi normalnie czytał.
1: A, widzisz, no to tutaj ja teraz sobie też mam tą notatkę otwartą i też to widzę. Co za tym idzie, też osoby widzące, jakby ktoś popatrzył na ekran, to też to wszystko zobaczy.
6: Dostęp brajlowski włączony, uruchom aplikację, notatki brajlowskie.
1: Notatki brajlowskie to było.
6: Pliki
1: PRF działa analogicznie, tego, że tutaj czerpiemy to się tworzy w katalog w iCloudzie, ale tutaj też mogę utworzyć plik, napiszemy sobie test. No i też mogę pisać, więc napiszę znów witam. I już tutaj zapisam. Witam wszystkich. I tutaj też mam wyszukiwarkę. Myślę, że już tego nie będę pokazywał. O. No i mam ten plik. Mógłbym tutaj jakieś książki ładować. No to jest bardziej popularne w Stanach, gdzie mamy jakiegoś Bookshare'a i tak dalej. Usługi. Gdzie takie książki można po prostu sobie łatwo ściągnąć. Ale wejdziemy sobie do iCloud Drive.
6: Dokumenty. Widok listy, tabel, default folder, niepobrane, spring podgląd, file podkreśleniem, unpacked folder, text edit folder, default folder, niepobrane, spring settings, default folder,
1: nie... I coś teraz...
6: Poza obszar, obszar przewijania, pięć rzeczy...
1: Teraz akurat tego nie widzę, natomiast generalnie te pliki tam się zapisują, może już nie będziemy ich szukać.
6: Kalkulator.
1: Pliki PRF to jest taki standard, to są pliki niby ASCII, ale nie do końca, to jest taki bardzo amerykański standard generalnie do takich zapisów. Kalkulator NEMAT, no to może ktoś spróbuje coś obliczyć, pewnie wyjdzie jakiś błąd, ale spróbuję, no to chyba powinno być 2 plus 2. I nawet wyszło 4, tylko no to nie jest czytane na głos, natomiast tutaj można bardziej rozbudowane obliczenia wykonywać, jak ktoś zna tą notację NEMAT albo UEB, można to w internecie znaleźć, no to nawet jakieś pierwiastki potęgi też będziemy w stanie tutaj sobie obliczać. Gdybym coś napisał źle, no to
6: kalkulator NEMAT.
1: To nawet powinien mi wtedy wyskoczyć błąd.
6: Błąd.
1: No właśnie, tak, więc też mamy wtedy to potwierdzane, no i to jest kalkulator.
6: Napisy na żywo.
1: Napisy na żywo, to już mówiłem.
6: 19.33 i 2 sekundy.
1: A jeszcze jeśli chodzi o godzinę, gdybym na tą godzinę nacisnął.
6: 5 września 2025 roku o 19.34 i 53 sekund.
1: To mi się wyświetla nawet cała data i informacja, w jakiej jestem 19.30, strefie czasowej. Co byłoby fajne, to zasugerował na przykład właśnie też Robert, ale to wcale nie byłby głupi pomysł. No tutaj to ma swoje plusy, że pracujemy z surowym Braille'em, natomiast może byłoby w sumie fajne, gdybyśmy też mieli dostęp do sprawdzenia pisowni, gdybyśmy tego chcieli.
0: No tak, ja w sumie, jeżeli, tak jak ja się tym bawię, to sobie tak myślę, kurczę, ktoś w Apple tego strasznie nie przemyślał, bo na przykład jak sobie konfigurujemy funkcję dostęp wspomagany, czyli wiesz, ten kontrolowany dostęp do iPhone'a, to nie, fajnie by było, gdybyśmy mogli zrobić tak, że ta funkcja jest automatycznie włączona. Wtedy byłby to naprawdę najtańszy, najlepszy dostępny na rynku notatnik brajlowski, czyli iPhone względnie Mac.
1: No może w przyszłości dałoby jeszcze coś takiego będzie dodane, no zobaczymy. Ale to chyba nie jest koniec nowości z Braille'em związanych.
0: Nie, nie, nie, absolutnie. Już wracam. Dalej mamy funkcję, którą ja z kolei bardzo lubię. Czyli funkcja, która się nazywa przegląd rzeczy po polsku chyba, zaraz tak.
1: To jest genialne, to zgadzam się.
0: To jest genialne, genialna funkcja. I ja to, u mnie to się niestety bardzo zbugowało na moim monitorze brajlowskim, bo mogłem to włączyć i wyłączyć już nie. No ale to uroki wersji beta, już teraz działa, ale miałem mega duży problem. Ale o co chodzi z tą funkcją, z tym przeglądem rzeczy? No chodzi o to, że tak jak na przykład na Macu, zresztą na iPhone'ie też, jest w stanie VoiceOver nam pokazywać kilka elementów naraz interfejsu. Czyli nie wiem, na przykład mamy powiedzmy Piotr Machacz, Michał Dziwisz, Dorota Bilecka, Arkadiusz Świętnicki, mamy taką listę elementów i VoiceOver nam pokaże, ile się zmieści na, pokaże nam tyle, ile się nam na monitorze brajlowskim zmieści. Ale jak sobie włączymy funkcję przeglądu rzeczy, to wówczas on na przykład pokaże PI, MI, DO, AR i wtedy pokaże nam tylko kilka pierwszych liter danego elementu i my będziemy mogli klawiszami, tymi kursor routingami.
1: Przywołanie kursora, tak, klawisze nad komórkami.
0: Do tego, do tych w te elementy klikać. I tutaj jak sobie wejdziemy w tę opcję, to możemy wybrać ile komórek mamy na dany element. Od 2 do 7 komórek możemy sobie wybrać. I teraz tak, ogólnie bardzo fajna funkcja, genialna funkcja. Jeżeli mogę taką mini, na taką mini recenzję sobie pozwolić, to moim problemem, jeśli chodzi o tę funkcję, jest to, że nie mam możliwości, że tak powiem, przybliżenia sobie. Czyli na przykład mam element, który teoretycznie mnie interesuje i chciałbym go poszerzyć tak, żeby on chwilowo mi cały wyszedł na monitor brajlowski. To jest taka rzecz.
1: Znaczy, to jest o tyle fajne też, że ta funkcja też nie bierze pod uwagę nawet wyglądu poziomego czy pionowego linijki, czyli tak na przykład na Macu, no to mamy coś takiego od dłuższego czasu, że VoiceOver nam pokazało po kilka elementów, natomiast to było tylko, jeśli te elementy były na tej samej linii, czyli na przykład jakbyśmy weszli do doku, czy do doka właściwie nawet, no to byśmy zobaczyli wszystkie aplikacje, a przynajmniej tyle, ile by się zmieściło. No to tutaj tak powiedziałeś, gdyby na przykład sobie ktoś tą funkcję włączył na liście, właśnie liście kontaktów, no to faktycznie to nam i tak właśnie te wszystkie elementy pokaże. No w pewnym sensie można to przybliżyć o tyle, że no jeśli na jakimś elemencie naciśniemy ten kursor routingiem, to to po prostu powoduje, że ta funkcja się po prostu wyłącza i kursor jest przenoszony na ten element. To nie działa tak, że to nie jest włączone na stałe, tak jakby. To po prostu włączamy tym skrótem. Skrót to jest, nie wiem, czy wspomniałeś, spacja 6, 7, 8 punkt. Tak. I to wygląda wtedy tak, jakbyśmy, no tak mówię o przybliżaniu, to jakbyśmy oddalili, tak sobie włączyli zoom i oddalili ekran, że po prostu widzimy więcej elementów. Więc jak chcemy z tego korzystać, naciskamy ten skrót raz i... No i wtedy możemy sobie z tej funkcji korzystać. Co ja bym chciał zobaczyć, to możliwość, bo generalnie ta opcja w tym momencie bierze zawsze pierwsze litery z dowolnego słowa, więc w sytuacji, gdybyśmy na przykład mieli, nie wiem, 2 Michałów na liście kontaktów, więc trzymamy się tego tropu, no to byłoby fajnie, gdyby na przykład można było sobie ustawić, żeby on brał na przykład pierwszą literę z poszczególnych wyrazów, no chyba, że jest jeden wyraz, no to wtedy mógłby brać więcej liter z tego jednego wyrazu, tak? Albo, nie wiem, przeglądamy listę książek czy filmów angielskich, połowa z nich zaczyna się od słowa D, no to...
0: No to wtedy jest problem, no, tak. Prawda.
1: Ale generalnie genialna funkcja, nie ma jej chyba nigdzie indziej, przynajmniej ja nie słyszałem.
0: No nie ma.
1: A szkoda, bo to jest dobry patent.
0: Dobry patent, no.
1: I to jest tylko na iPhone'ie, na Macu niestety tego nie mamy.
0: No, to prawda. A szkoda. Przydałoby się na Macu. Z Brainem jeszcze nie kończymy, bo dalej mamy różne rzeczy, jeśli chodzi o Braila. Coś, na co wiele osób czekało. Jak sobie wejdziemy w zakładkę polecenia, czyli po angielsku commands, to teraz mamy Braille Screen and Braille Keyboard Input, czyli wejście monitora Braila, bo to też nazwa tej funkcji, wejście ekranu Braila, teraz to jest wejście monitora Braila. Mamy wreszcie możliwość, po pierwsze, remapowania poleceń. Wcześniej mieliśmy możliwość remapowania poleceń na linijce brajlowskiej, o czym Piotr już poniekąd wspominał, ale teraz mamy też możliwość remapowania poleceń w wejściu ekranu Braille'a. Czyli ja sobie tutaj wejdę w to Braille Screen, Braille Keyword Input.
5: Przycisk, dewice, interaction, navigator, voiceover, przycisk, navigator.
0: I na przykład mam tu różne kategorie, na przykład device, wejdziemy, czyli urządzenie. O, i tutaj mamy przejść do poprzedniego okna, spacja, kropki 3 i 5. Oczywiście jak jesteśmy w trybie poleceń ekranu Braille'a, to wtedy nie naciskamy spacji. No bo się nie da. I to możemy przypisać.
5: Uwaga, press Braille letters. End cancel. Enter command model Braille letter board input and press decrease event to assign to demo to previous window command.
0: Przejdź w tryb poleceń i naciśnij punkty, jakie chcesz przypisać do funkcji przejść do poprzedniego okna. I tak sobie możemy wszystko tu mapować. Jeżeli znowu mogę sobie pozwolić na mini recenzję, bardzo fajnie, ale ktoś nie przemyślał i nie, jeżeli mamy przypisane tylko jedno polecenie, tylko tak, jeden skrót do danego polecenia, to myślę, że powinien on być pokazywany, bo tak to musimy wchodzić w każde to polecenie, w każdą kategorię i w ten sposób to robić. Druga taka rzecz, to jest to troszkę... wyskakuje to jak spuchnięty palec trochę, że tak powiem, bo wszystkimi poleceniami VoiceOvera, czy to dotykowymi, czy to tymi na klawiaturze fizycznej, możemy zarządzać z zakładki wszystkie polecenia, a tymi konkretnymi nie możemy, tylko tutaj.
1: I chociaż tych poleceń jest całkiem dużo, co tak też się dowiedziałem, nie ma wszystkich. Na przykład na co ludzie zwracali uwagę, na przykład użytkownicy monitorów Mantis, to są monitory, które mają klawiaturę QWERTY, nie ma na przykład poleceń, żeby wejść do trybu tego dostępu Braille'a do tej funkcji. To można przepisać tylko do poleceń linijki.
0: No tak, także
1: więc
0: ogólnie pomysł fajny, ale wykonanie średnie.
1: To są jakieś drobne braki, ale generalnie tam wszystko, większość rzeczy, które byście chcieli sobie przypisać nawet jest.
0: No tak, także to myślę, że fajne, jeżeli ktoś by się na przykład chciał nauczyć. Ja na przykład bardzo dużo korzystam z trybu poleceń. Dorota też ostatnio zaczęła, podpatrzyłem, bo można fajnie wkopiować, wklejać, zaznaczać tekst i tak dalej. Więc to fajnie działa naprawdę. No i tak. Teraz, jeżeli już jesteśmy w poleceniach, tego nie zapisałem w notatce, bo mi się to teraz przypomniało, mamy... dwa nowe polecenia dotykowe. Zaraz się tu cofnę. I wam to pokażę. Nie wszystkie polecenia, tylko gesty dotykowe. Nie ma już tych gestów. Może są, ale nie mogę ich znaleźć, ale chodzi mi o gesty stuknij po przeciwnych stronach i dwukrotnie stuknij po przeciwnych stronach. Te gesty pojawiły się pierwszy raz w iOS 18, kiedy pojawił się nam automatyczny Braille. I wreszcie funkcja, że nie musimy mieć Braille'a na
1: pokrętle.
0: I ten gest można teraz remapować sobie. Ja mam go domyślnie akurat, czyli dwukrotnie po przeciwnych stronach, to jest klawiatura brajlowska, trzykrotnie tryb poleceń. Dużo z tego korzystam i namiętnie, więc dlatego tego nie remapowałem, ale się da. To, o czym już mówiliśmy, czyli wejście ekranu Braille'a, to teraz wejście monitora Braille'a. Zmiana moim zdaniem na gorsze, dłuższy komunikat niepotrzebnie.
1: Jest kwestia polskiego tłumaczenia, bo po angielsku ta nazwa się nie zmieniła. Nie wiem, czy tutaj ktoś...
0: Teraz rzecz, którą się nie bawiłem, może ty, Piotrze, coś opowiesz na ten temat. Można teraz wprowadzać Braille'a ze zwykłej klawiatury QWERTY po prostu. Mi by nie chciało zadziałać.
1: Bawić się nie bawiłem, natomiast myślę, że oczywiście możemy to opisać. To jest dostępne zarówno na iPhone'ie i na Macu. Domyślny skrót do tego to jest bodajże V-Shift-Y. Głowy nie dam.
0: Zaraz sprawdzimy na Macu, uwaga.
1: Nic może V-Y. A może to trzeba włączyć jeszcze w ustawieniach?
0: Tak, masz rację.
1: Okej, i generalnie, jak to działa? Działa to tak, jak moglibyście się spodziewać, jeśli widzieliście, jak to działa w aplikacjach, które na wprowadzenie Braille'a pozwalają, czyli kiedy mamy to włączone, F, D, S i A to jest punkt pierwszy, drugi, trzeci, siódmy, natomiast J, K, L, średnik to jest punkt szósty, siódmy, czwarty, piąty, szósty i ósmy. No i w ten sposób możemy sobie wpisywać różny tekst, korzystać z tego trybu dostępu Braille'a. Możemy wykonywać też polecenia, tak zwane te akordy, czyli spacja i na przykład punkt czwarty, spacja, punkt pierwszy. Jak ktoś nie chce uczyć się skrótów VoiceOver na pamięć, może pamiętacie bardziej właśnie jak korzystać z VoiceOvera na linijce Braille'owskiej i nie chcecie uczyć się skrótów klawiszowych, no to może być w pewnym sensie obejście, albo właśnie tutaj ten przykład z tym Mantisem, ta linijka, która nie ma takiej typowej klawiatury brajlowskiej, ale może macie potrzebę wpisywać coś w Braille'u faktycznie, no to w takich sytuacjach ten tryb jak najbardziej może być przydatny.
0: I niestety dalej na Macu taki zambłonek na iPhone'ie, włączenie tej funkcji zawiesza mi, bałem się, że będę musiał restartować komputer, ale na szczęście się wybroniłem z tego, zawiesza mi VoiceOvera. Na szczęście nie potrzebuję VoiceOvera, bo mamy inny screen reader w notatce, ale trzeba uważać na tę funkcję na razie, przynajmniej u mnie. Teraz dalej mamy kolejną fajną funkcję, którą trochę się bawiłem, ale teraz nie wiem, czy będę miał jak ją pokazać, musiałbym dużo przestawiać. Możemy teraz wprowadzać Braille'a klawiaturą ekranową jednoręcznie. Ja spróbuję to może pokazać, bo do tego muszą być spełnione pewne warunki, żeby to działało.
1: W razie czego mogę pomóc, bo też mam to w miarę...
0: Masz to skonfigurowane już?
1: Mam to skonfigurowane.
0: Ja tego nie używam na co dzień.
1: Natomiast ja na co dzień też nie, ale to jak najbardziej może się przydać. Jedyne, czego nie mam skonfigurowanego, to dźwięku, więc niestety też będzie słychać przez głośnik iPhone'a.
0: Może
1: tylko zwolnimy syntezę. I generalnie może zaczniemy sobie od do przejścia do ustawień. I sobie przejdziemy do ustawień voiceover, bo tutaj możemy parę rzeczy skonfigurować. Więc rzeczy, kiedy ja do tego wchodzę, są dwa tryby do... Są dwa sposoby na jednoręcznego Braille'a ekranowego. Możemy pracować tak, jak na tabliczce i z dudkiem, albo możemy pracować w takim trybie, gdzie wpisujemy jakby jedną ręką bez tabliczki. Zaraz to dokładnie po prostu pokażę, o co chodzi, bo tak myślę, że będzie...
0: No to trzeba pokazać, bo...
1: Tak. I mamy do wyboru.
6: Prawa ręka, przycisk, 1-4, lewa ręka, przycisk, 2-4, zaznaczone, tabliczka i rysik, przycisk, 3-4, tabliczka odwrócona i rysik, przycisk, prawa ręka, przycisk, zaznaczone.
1: Sobie zacznijmy od prawej ręki i jak się to wywołuje. Telefon musi być w orientacji pionowej, czyli tak jakbyśmy chcieli rozmawiać przez telefon. I kiedy już to mamy spełnione, to ten tryb wywołujemy stukając dwukrotnie i trzymając trzema palcami. Przepraszam za psy w tle.
6: Wyjście monitora Braille'a. Dźwięk on.
1: I
6: w prawo dwoma palcami, aby przejść do określonej
1: rzeczy. W momencie, kiedy jesteśmy w tym trybie lewa albo prawa ręka, to sytuacja wygląda tak, że po prostu trzema palcami najpierw wpisujemy lewą część tego punktu, który chcemy wpisać, i następnie puszczamy palce i wpisujemy prawą część. Czyli gdybym na przykład chciał napisać literę P.
6: Kropki 1, 2, 3.
1: to teraz po prostu w tej orientacji pionowej położyłem trzy palce i stuknąłem w ekran, no i wpisały się punkty 1, 2, 3 i teraz naciskam jednym palcem na mniej więcej na prawą stronę, z prawej strony ekranu. A i tutaj mi się wpisał akurat punkt 6, więc no tutaj prawie dobrze.
0: Czyli punkt 4.
1: Tak, punkt 4 był z lewej strony. Gdybym chciał L, no to znów po prostu wpisuję ten pierwszą lewą stronę tego punktu, a potem po prostu przesuwam palcem w prawo.
0: Tak, żeby odpuścić. Tak, ja kiedyś miałem taki pomysł właśnie, żeby coś takiego zrobić, więc fajnie, że Apple to zrobiło.
1: Dokładnie, no i poza tym to działa tak samo jak takie tradycyjne wejście Braille'a, więc tutaj mógłbym na przykład, gdybym chciał znaleźć właśnie przycisk prawa ręka, no to...
6: Siedem rzeczy, pismo Braille'a.
1: I dalej mogłem pisać dalej.
6: Trzy rzeczy, prawa ręka.
1: O, i to tak mogę po prostu sobie pisać. Wiadomo, to działa trochę wolniej. Natomiast no, gdybym tutaj kliknął opcję lewa ręka, no to kolejność tych punktów byłaby odwrócona. A jeśli wybiorę tabliczka i rysik,
0: to po jednym punkcie.
1: Tak, to znów włączamy to tym samym sposobem, czyli trzy palce, dwukrotne stuknięcie trzema palcami trzymamy.
6: Wyjście monitora Braille'a, dźwięk on.
1: I w tym momencie sobie pójdziemy od lewej strony, od góry ekranu.
6: Kropka 4, kropka 5, kropka 6, kropka 1, kropka 2, kropka 3.
1: I zasada działania jest analogiczna, gdzie po prostu wpisujemy, tym razem możemy jednym palcem wystukać punkty, które chcemy wpisać, a następnie przesuwamy w prawo. Więc gdybym znów chciał znaleźć ten przycisk prawa ręka, no to najpierw idę z prawej strony.
6: Kropka 1, kropka 2, kropka 3, kropka 5, R, 12 rzeczy, lewa ręka.
1: Prawie się udało, ale no generalnie tak
6: kropka,
1: to działa.
6: Kropka 2, kropka 4. F, jeden rzecz, prezentuj wprowadzany tekst, prezentuj wprowadzany tekst, F, 16.
1: To trzeba się nauczyć, jak te punkty są duże.
6: Kropki 1, 2.
1: Można też, widzę, pisać wszystkie naraz, gdyby ktoś chciał.
6: Kropki 1, 2, 3, kropka 4, P, 7 rzeczy, pismo.
1: No więc to pozwala na różne sposoby. Gdybym tutaj kliknął odwrócona tabliczka, no to no, jak się można domyślić, po prostu wtedy te punkty będą na ekranie odwrócone. No. Największa wada pisma ekranowego Braille'a, którą wiele osób zarzucało, no i zresztą słusznie, no to, że potrzebowaliśmy do niej dwóch rąk. A jeśli mieliśmy jakąś sytuację, gdzie nie mogliśmy tak pisać, no to nie za bardzo mogliśmy z tej funkcji korzystać. A dzięki temu, mimo to, że no działa to zdecydowanie wolniej niż takie tradycyjne wpisywanie ekranowym Braille'em, no to mamy nawet kilka sposobów, żeby z tej funkcji korzystać. No i to jest fajne zarówno dla osób, które może z jakiegoś powodu nie mogą korzystać z tego trybu tradycyjnego, może z powodu jeszcze jakiejś niepełnosprawności, albo właśnie w sytuacjach, kiedy no, z dwoma rękoma nie możemy telefonem operować.
0: No tak, no ja wychodzę z takiego założenia, że na przykład voiceover jest wolniejszy niż korzystanie za pomocą oczu z telefonu, więc to jeżeli komuś ma to pomóc, to jak najbardziej jestem za tą funkcją. Dalej jesteśmy przy Braille'u, bo w Braille'u dużo się działo w tym roku. Mamy kolejną opcję, którą dziś odkryłem, w ostatniej chwili, tak naprawdę last minute, przed audycją. I to może naprawić problem, który ma Patryk z tymi kropkami braille'owskimi. Mamy, jak sobie wejdziemy w ustawienia, dostępność, voiceover, Braille, wejście ekranu Braille'a, to mamy taką opcję learn.positions, czyli ucz się pozycji punktów. Jeżeli komputer się czegoś uczy lub telefon, to jest ta opcja, którą należy natychmiast wyłączyć.
6: Wyłączone.
0: Bo z tego to niewiele będzie. To polega na tym, że teoretycznie nie musimy rekalibrować naszego Braille'a. Jeżeli na przykład trzymamy ręce w jakiś nietypowy sposób, no to system teoretycznie powinien się uczyć, jak to działa. Ja dość prosto i pewnie trzymam ręce, więc on nie ma tutaj za bardzo pola do manewru. Ale jeżeli ktoś na przykład raz trzyma telefon tak, raz inaczej, troszkę i tak dalej, no to wówczas to się może bagować. Także Patryku, jeżeli dalej nas słuchasz, to spróbuj to wyłączyć i daj znać, czy pomogło. Przechodzimy do kolejnej funkcji voiceovera. Ja sobie tylko przygotuję szybko pod nią iPhone'a, bo ja mam bardzo mocno dostosowane pokrętło. Muszę to przygotować, to chwilka.
1: Może w międzyczasie zapytam, czy mamy jakieś wiadomości?
3: Już sprawdzam, bo pojawił się jakiś tutaj jakaś wiadomość na YouTubie. XM Rinkasz do nas pisze. Cześć. Jest taki błąd, że jak ściągasz centrum powiadomień i masz włączony tryb nie przeszkadzać, to czarny blur za tekstem i tutaj tym za tym tekstem informującym właśnie o trybie nie przeszkadzać.
0: A to dla osób słabowidzących pewnie. My na szczęście nie mamy tego problemu jako osoby niewidome. No,
1: natomiast
0: dobrze, że mówisz.
1: Tak, no Liquid Glass na pewno namieszał i to nie tylko dla osób słabowidzących. Też spotykam się z różnymi głosami od deweloperów, którzy teraz muszą swoje aplikacje dostosować zarówno właśnie do tego standardu, jak i do tego, jak ludzie mogą to mieć skonfigurowane pod różne funkcje asystujące, więc no faktycznie tam trochę się dzieje. I jeśli jeszcze słuchałem nas jakieś osoby słabowidzące, testowaliście te bety, to no, jak najbardziej podzielcie się z nami informacjami, jak się to wam sprawdzi.
3: I że ten blur, jeszcze tak dopowiem, że ten blur za tekstem nie przeszkadzać najeżdża na białe ikony aplikacji. Czarny na białe po prostu.
0: A to w ogóle jest
3: taki, taka dziwna rzecz się robi.
1: No to bardzo nieczytelne.
0: No niestety Liquid Glass, tragedia. Już i tak jest w każdej becie ten Liquid, już prawie nic nie zostało z tego Liquid Glass praktycznie. W porównaniu do tego, co było w pierwszych betach, to ludzie naprawdę... Niektórzy po prostu musieli się cofać, nawet osoby normalnie widzące, że tak powiem, w pełni widzące, musiały się cofać, bo ten interfejs był kompletnie dla nich nieczytelny.
1: Tak, tak rozmawialiśmy w czerwcu, no dużo przeźroczystości, a więc co za tym idzie, no na przykład właśnie w sytuacji, gdybyśmy otworzyli centrum powiadomień, centrum sterowania, no to często było tak, że po prostu przez to, że to centrum było przeźroczyste, a więc było widać też okno aplikacji, które jest pod nim. No my tego jako użytkownicy VoiceOvera trochę może nie rozumiemy do końca tego konceptu.
0: A moglibyśmy, fajnie by było, jakby na przykład to, co jest, wiesz, na górze byłoby czytane głośno, a jednocześnie pod spodem, to, co jest pod spodem, byłoby czytane cichutko.
1: No ale pewnie to byłoby bardzo dezorientujące. Nie wiem, na ile to byłoby praktyczne, szczerze mówiąc.
0: No to też nie wiem.
1: No, ale ciekawy pomysł, może kiedyś coś podchwyci.
0: Ale tak, już jest wszystko gotowe. Przechodzimy sobie do rozpoznawania VoiceOver. I do funkcji rozpoznawanie na żywo.
5: Live Recognition Rotor, przycisk.
0: I mamy Live Recognition Rotor, czyli pokrętło funkcji rozpoznawanie na żywo. Jak pamiętacie, funkcja rozpoznawanie na żywo pozwala nam na przykład wykrywać drzwi, osoby, obiekty. Działa średnio, ale czasem się przydaje, szczególnie w dużych halach.
1: Zanim pójdziemy dalej, to ja myślę, że w tym miejscu warto jeszcze powiedzieć o jednej zmianie, której chyba nie widziałem w notatkach, ale to jest zmiana, która będzie miała wpływ nie tylko na tą funkcję, a myślę, że wiele osób ucieszy.
0: OCR po polsku.
1: Właśnie, mechanizmy systemowe do OCR-a wspierają język polski, a co za tym idzie właśnie między innymi ta funkcja, która kiedyś była dla nas może mniej przydatna, no bo nie czytała polskich znaków, czy aplikacje typu VOCR na Macu, no też nie czytały tych polskich znaków, teraz czytają.
0: I ale to rozpoznawanie ekranu dalej nie działa po polsku.
1: Miałem właśnie powiedzieć, no to jest super, że no to z jednej strony mamy to i nawet jeśli mamy system po angielsku, na przykład będziemy czytali jakieś polskie screeny, na przykład jakiś ktoś na Facebooku wrzuci obrazek, gdzie jest polski tekst, pięknie nam przeczyta po polsku. Chyba, że przełączymy język telefonu na polski i wtedy tak.
0: Wtedy lipa. Tylko
1: problem zgłaszany. Niestety na razie jeszcze nie został naprawiony.
5: Live Recognition Rotor. Przycisk.
0: To mamy to pokrętło.
5: Zaznaczone. People. Preorder People. Live Recognition.
0: No i oczywiście klasyka gatunku.
5: Zaznaczone. Doors.
0: Ludzie, drzwi. Sceny.
5: Zaznaczone. Preorder. Zaznaczone. Point and speak. Preorder.
0: Point and speak. Nigdy nie wiedziałem, jak ten palec ustawić do tego wskaż i mów. Próbowałem wielokrotnie. Czasem działało, czasem nie.
5: Zaznaczone. Tekst. Preorder.
0: Zaznaczone. Meble.
5: Activities. Preorder.
0: Activities, czyli aktywności. Czyli na przykład jakieś... Nie wiem, że na przykład powiedzmy będzie jakieś stoisko czy coś, to na tego typu rzeczy.
1: Aktywności po prostu, myślę, że jak będziesz pokazywał ustawienia, one generalnie pozwalają nam skonfigurować zestaw konkretnych funkcji i to, jak one mają działać. Czyli na przykład moglibyśmy mieć włączoną aktywność do czytania tekstu i w tej aktywności mamy na przykład włączony tylko tekst, mamy włączone tylko wskaź i mów, a wszystkie inne funkcje mamy wyłączone. A moglibyśmy sobie zrobić aktywność nawigacja, w której mamy włączone tylko rozpoznawanie drzwi z dźwiękami, z haptyką, ze wszystkim, rozpoznawanie osób i rozpoznawanie mebli na przykład, bo to, tak swoją drogą meble, tutaj głównie chodzi o krzesła i to wtedy ta funkcja nam też będzie mówiła w miarę możliwości, czy dane krzesło jest zajęte, czy nie.
0: O, to tego akurat.
5: Activities. Przyć. Automatic class.
0: I tutaj mamy te aktywności.
5: Empty list. ADD. ADD. Przyć. ADD.
0: Możemy sobie na przykład dodać taką aktywność.
5: Activity. Pole tekstowe.
0: Tutaj nazwę tej aktywności wprowadzić na przykład.
5: Dopuścić ją z calibratet. Nawigacja. A. Przeciw J.
0: Nawigacja.
5: Creator Activity. Tatio. Kwit. Skrytą. Nom. Widali. Wracownikiem. Rotor. Detekcją modes, nagłówek, zaznaczone, scenes, przycisk,
0: zaznaczone, ludzie, dos,
5: zaznaczone,
0: drzwi,
5: furniture, meble, zaznaczone, tekst, przycisk, zaznaczone, item spec, przycisk, select with detekcją mod, automatic last hit, przełącznik, włączone.
0: I tutaj kolejna funkcja, której kiedyś nie było, automatyczna latarka. I mi na przykład ona się nie przyda, bo ja widzę dobrze światło, więc ja wiem, kiedy jest zbyt ciemno.
5: Scenes, nagłówek, speech, przełącznik, włączone.
0: I tutaj możemy do każdego z tych trybów wybrać, czy chcemy mowy, Braille'a, to nie wiem, jakby miało działać, w sensie ktoś by musiał chodzić chyba z monitorem.
1: Jedną ręką trzymamy telefon, no bardziej może do tekstu.
5: Teople, nagłówek, speech, Braille, sounds,
0: tutaj hat, ludzie, dos, hat, sounds, i co ciekawe, do ludzi speech, mamy na przykład dźwięki jeszcze. Sounds,
5: przełącznik, włączone, hat, doors, speech, go, speech, drzwi. Przełącznik, włączone, Braille, sounds, haptics, przełącznik, furniture, so, hat, tekst,
0: nagłówek, tak.
5: Braille, sounds, haptics,
0: co zapisać?
5: Nawigacja, ADD, przyć, nawidele, aktywuj, domyśl, aktywity, automatyk, liwrecownik, ją wili, identyfikuj, scenes, nagłów, speech, przełącz,
0: no i tutaj mamy takie globalne ustawienia dla tej funkcji. Ja próbowałem tą funkcję dodać do pokrętła, ale nie mamy jej w opcjach pokrętła. Spróbuję ubić ustawienia, bo to jest znany błąd. Spróbuję ubić ustawienia.
3: To ja proponuję, jak ty, Arku, będziesz próbował z tym walczyć, to posłuchajmy dwóch wiadomości głosowych, które do nas wysłał Rafał.
5: Nagrywanie bez przyciągu. Wyślij wiadomość głosową. Przycisk.
7: Witam. Mam prośbę do osób, którzy testują wersję iOS-a, najnowszą wersję iOS-a. A moją prośba jest taka, czy byście mogli powiedzieć, jak na jakiej zasadzie działa klawiatura jednoręczna w Braille'u. No weź to Braille'a na iPhone'ie. Bo wiem, że ta taka funkcja właśnie, ta, no ma być jako nowa funkcja dodana do tego wejścia Braille'a na iPhone'ie. I chciałbym po prostu dowiedzieć, jak działa, czy warte korzystania i no, właśnie to warte i w jaki sposób to działa. Dziękuję, pozdrawiam.
5: Wyślij wiadomość głosową.
7: I jeszcze jedną prośbę, bo tutaj na razie nie mogę was na żywo was słuchać, więc mam prośbę, żeby te wszelkie informacje na ten temat, który właśnie prosiłem, mi tutaj napisać, wysłać mi wiadomości, żeby była taka możliwość. Dziękuję, pozdrawiam.
3: Ja myślę, Rafał, że w takim razie, skoro nie możesz nas słuchać na żywo, to posłuchasz sobie po prostu w audycji.
1: Tak, temat był omówiony tak. Akurat.
0: A mi się udało dodać, więc...
5: Scenes.
0: Live recognition.
5: DOS. Wyłączone. People. Wynul. Furniture. Nawigacja. Wyłączone.
0: O, tutaj się zbugowało. Powiedziało null. Wyłączone. Klikam dwa razy.
5: Włączone. Mail. Inbox. 155. Live recognition.
0: Powiedziało mi, że live recognition on.
5: Oj, jak się świeci.
0: I tutaj mówi, że osoba pół metra. Zaraz.
5: Zosia Selec. Marisol.
1: Jak tutaj przez to, że ma Arek osoba? System po angielsku, to no te komunikaty są po angielsku, akurat
0: jeszcze
1: to po polsku.
0: Spróbuję drzwi wykryć. Tutaj latarka się wyłączyła. Drzwi nie... O, są drzwi. Że drzwi... Że się otwierają drzwi na bok. Automatic flashlight off. I no mają taki dźwięk.
1: Więc no można albo poszczególne tryby sobie dodać.
0: Okno? Czy okno zadziała? Czy on wie, co to jest okno? A dla niego okno to są też drzwi i mówi, że trzeba obrócić
1: klamkę. Tak.
0: Także nie głupia funkcja.
1: Tak, funkcja, która chyba nawet kiedyś wspominałem, nawet jest w stanie rozpoznać, ja akurat w pracy mam taką sytuację, mamy szatni, mamy takie metalowe szafki z malutkimi numerkami na tych drzwiach i nawet jest w stanie te numerki odczytać. A mnie zaskoczyło. Pewnie nie zawsze to będzie tak działało, ale no tutaj to mi zaimponowało. Ja dzięki temu, że teraz to można tak fajnie sobie włączyć i że ten polski zaczął być rozpoznawany, zacząłem to wykorzystywać do czytania tekstu, bo to naprawdę można włączyć szybko w tym momencie, tak? Ja po prostu mogę...
0: To znaczy ja akurat do tekstu się zraziłem do tej funkcji. O, jest niestety bardzo duży błąd tej funkcji. Jeżeli ją wyłączymy, to latarka się nie wyłącza.
1: A, to ciekawe. Ja chciałem powiedzieć o innym błędzie, który też mnie irytował, który mnie trochę do tego zraził i to też jest dla mnie równie irytujący. Mianowicie, kiedy to włączymy, to nie wyłącza to blokady ekranu, a to jest o tyle problematyczne, że kiedy ekran zablokowany, to rozpoznawanie na żywo się wyłącza. No, zresztą słusznie chyba. Ale jednak z drugiej strony, no właśnie przez to, że jeśli nie, na przykład, nie wiem, tak, ja mam taką

0: Za daleko wyszedłem. Funkcja, która jest spóźniona 10 lat. Mamy opcję etykiety własne i tutaj możemy przeglądać etykiety, które stworzyliśmy tym gestem dwuklik z przytrzymaniem dwoma palcami. No i tutaj mamy te etykiety, możemy na przykład, nie możemy ich edytować, możemy je tylko kasować. Także fajnie było, jakby na przykład można było edytować te etykiety, no ale nie można, ale fajnie, że można chociaż je przeglądać i usuwać.
1: Tak, no ja mam chyba, okazuje się, nawet 30, nie wiedziałem, tutaj Piotr Witek na przykład pisał, że on też nie wiedział, że tak z tego korzystał dużo, że u niego jest tego ponad 500. No, fajnie,
0: ale kto?
1: Że można...
0: kto?
1: Piotr Witek na swoim blogu.
0: A, no... ciekawe. Tutaj kolejna funkcja, mamy controls, speak after. Ja mam to w notatce zapisane, że dodano możliwość prostej zmiany kolejności kontrolek. No jak sobie tu wejdziemy, to możemy mów przed, mów po i nie mów. I to chodzi o rolę danej kontrolki, czyli czy to jest przycisk, czy to jest przełącznik. Domyślnie zawsze tak było w iOSie, była opcja taka, że to było czytane po, a możemy też zrobić mów przed i uwaga.
2: Zaznaczone. Przycisk wróć. Verbo ślite. Przycisk wróć.
0: Teraz działa to tak.
2: Nagłówek. Przycisk. Punktuation. Customizer off. Przełącznik. Wyłączone. Spell things.
1: Mi się przypominają pierwsze wersje Windows Eyes'a w tym momencie.
0: I to jest dla mnie okropne, bo po pierwsze ta przerwa
1: tak
0: jest długa.
1: Tak.
0: Pomiędzy, gdyby to było na przykład przycisk coś tam, a nie przycisk coś tam, to by było całkiem użyteczne.
2: Przycisk. Controls. Spell before. Przycisk. System notification. Przycisk. Co? Zaznaczone. Przycisk. Przycisk. Don't spell. Przycisk.
0: Jezu, ciężko mi się teraz korzysta.
2: Zaznaczone. Spell before.
0: Mów po. Teraz bonusowo jedna zmiana mi się przypomniała, której nie zapisałem, ale dla mnie jest ona bardzo ważna. To jest, śmiejcie się ze mnie, ale to jest chyba najważniejsza zmiana w całym voiceoverze dla mnie w tym roku. Mianowicie, ja mam ustawione tak, że czynności są anonsowane dźwiękiem. I w starym iOSie było tak, że była mowa, czekaliśmy i był dźwięk. A w nowym iOSie jest tak. I to jest piękne, bo od razu wiem, że jakiś element ma dostępne czynności. Niestety czasami się to baguje i jest po staremu, ale ogólnie... dla mnie osobiście to jest bardzo ważna funkcja.
2: Settings. Settings. Zapitaletes. Handepit. Przycisk.
0: Teraz kolejna rzecz to jest taka, że mamy możliwość ogłaszania pozycji na listach.
2: Handepit. Links. Actions.
1: I to jest znów coś, co mnie bardzo cieszy.
0: No tak, ja... O, mamy tutaj... Mów, pokazuj w Braille'u, nic nie rób, zaznaczymy sobie mów. Ogólnie to jest fajna opcja, ale ja już się tak przyzwyczaiłem, że tego nie ma, że jak to mam włączone, to się czuję dziwnie.
1: Natomiast tutaj przy okazji też myślę, że warto trochę powiedzieć, jak to dokładnie działa, bo no, wiadomo, to nie będzie zawsze działało. Na wszystkich listach nie zawsze powie dokładnie to, co powinno, zależnie od tego, jak deweloperzy to zaimplementowali. Natomiast to, co, jak to działa, i to jest też, wydaje mi się, nawet sensownie zrobione, to jeśli mamy te komunikaty, to te komunikaty generalnie są liczone na podstawie na przykład elementów, które mamy pod jakimś nagłówkiem. Czyli jeśli na przykład mamy aplikację do wiadomości, nie wiem, News Explorer tak działa, że mamy na przykład nagłówek dzisiaj, później mamy nagłówek wczoraj i tak dalej, no to te informacje o pozycji będą na podstawie tego, ile elementów jest pod danym nagłówkiem. Czyli no, na przykład jak usłyszymy 1 z 10, no to wiemy, że to jest pierwszy artykuł z 10 w nagłówku dzisiaj.
0: Tak, tak, tak. To, też tak jest, to jest akurat bardzo fajne. No, także jeżeli ktoś...
1: I to też się... Tylko chciałem powiedzieć, co się też bardzo przydaje w sytuacji, a teraz takiej sytuacji mamy coraz więcej. Pierwszy przykład, który mi się rzuca, to przewijające się shorty na YouTubie, shortsy. Jeśli mamy właśnie jakieś kontrolki, gdzie lista przewija się zarówno w pionie, i w poziomie samym iOS, jest ich zresztą więcej, na przykład nowej aplikacji telefon, no to w takich sytuacjach też te raporty o pozycjach nam mogą bardzo pomóc, żeby się odnaleźć, że tak zastanawiamy się, czemu nie wyszliśmy z tej listy. No
0: a to mniej więcej wiem. To działa? W sensie czyta XY współrzędne, czy nie?
1: Bo ja no aż tak dobrze niestety to nie działa, tylko po prostu mówi na przykład 1 z 10, no ale, jeśli wtedy mniej więcej wiemy, ile może być takich poziomych stron.
0: No to fajnie. To mamy. Dalej mamy kolejną opcję, to jest

0: Pod dźwięk w voiceoverze mamy możliwość, to nie jest po prostu przełącznik, więc nie będę się już tam fatygował, ale możemy wymusić dźwięk Siri, czyli jeżeli czasami Siri nam nie odtwarza swojego dźwięku wywoławczego, jak na przykład ją zawołamy, a po zaznaczeniu tej opcji ona zawsze będzie ten dźwięk nam odtwarzała i synchronizuje się to z HomePodami chyba, z tego co wiem. Dalej mamy możliwość w poleceniach, coś o czym kiedyś też Patryk mówił i ja dawno, to chyba kilka lat temu o tym wspominaliśmy, że magiczne stuknięcie działa, że tak powiem, od szczegółu do ogółu, czyli on będzie, jeżeli tapniemy dwa razy dwoma palcami, to będzie próbował propagować to najpierw do kontrolki, potem do aplikacji, a potem do systemu. No i jeżeli nic nam się nie odtwarza, to zacznie nam z głupia Franz grać muzyka. Teraz można to wyłączyć. W tym celu przechodzimy sobie do zakładki polecenia. I mamy magiczne stuknięcie. I mamy tutaj media playback. Jeżeli to wyłączymy. I teraz mogę sobie dwa razy stukać. Dwoma palcami, nic się nie dzieje. Włączam. Też nic się nie dzieje, ale to beta, więc się mogło coś zbugować.
1: No akurat multimedia nie włączyły, natomiast no, tak jak tutaj mamy opis, jeśli opcja jest włączona, no to zostanie otworzona ostatnie multimedia, jeśli nie ma innej dostępnej akcji. Czyli to może być muzyka, czasem to może być jakiś podcast, no zależy czego słuchaliśmy ostatnio, jak nic nie ma, no to prawdopodobnie jakaś piosenka nam zacznie lecieć.
0: No tak. Teraz kolejna rzecz, która myślę, że jest, też sobie pozwolę na mini recenzję, skopiowana mowa. Ja zaraz pokażę, jak to działa. Tylko sobie tutaj pokopiuję jakieś rzeczy do schowka. Gestem voiceovera cztery razy trzema palcami. I wejdziemy sobie w jakąś konwersację, na przykład w konwersację z Dorotą i wejdziemy sobie w pole z wiadomością. I teraz na pokrętle pojawia mi się copied speech, czyli skopiowana mowa. I tutaj mam wymasz całą skopiowaną mowę, jak sobie chodzę palcem góra-dół. I na przykład mam media playback, stukam dwukrotnie.
2: Media playback, spacja, message, pole tekstowe, edycja, media playback, punkt
1: wstawienia. No i się. Tak, i tu jest zapisywane, jeśli dobrze pamiętam, 25.
0: O 25, bo to na początku było 10, potem było 20, potem chyba było 50, potem zmienili do 25. Ogólnie piękna funkcja, tylko tak niedorobiona, że aż strach. Bo na przykład fajnie by było, gdyby dało się, gdyby oni zrobili tak, że okej, stukasz dwukrotnie, to się wkleja do pola edycji, robisz dwuklik z przytrzymaniem, kopiuje się znowu do schowka.
1: I w pierwszej implementacji tak nawet było, znaczy nie było dwóch możliwości, natomiast to się po prostu kopiowało do schowka, no a potem zostało to
0: zmienione. Kopiowanie do schowka jest lepsze, myślę, bo możesz to wkleić. Okej, no to jest dodatkowy krok, dlatego myślę, że fajnie by było, jakby się to dało jakoś konfigurować czy coś.
1: Niemniej jednak sytuacje typu, nie wiem, pierwsze co mi przychodzi do głowy, wykonujemy może jakiś przelew i mamy gdzieś w wiadomości podaną kwotę, numer konta, może jakiś adres. Można sobie to wszystko tak pokopiować i później wracamy do formularza, nie musimy się przełączać tyle razy.
0: Tak, i to jest bardzo fajna funkcja. Warto wspomnieć, że ona działa tylko ze schowkiem, ona działa tylko dla elementów skopiowanych typowo voiceoverem, czyli
1: tak, tym poleceniem.
0: 3 razy 4 palce lub w Shift-C, to wtedy to działa. Dalej opcja, też przełącznik prosty, który ja jak włączyłem, to po prostu byłem zagubiony w swoim własnym iPhone'ie. Jest opcja ogłaszanie mijania kursora. I domyślnie iPhone działa w taki sposób, że czyta znak, który ominęliśmy. Czyli na przykład mamy słowo dzień dobry, idziemy sobie jednym palcem w dół, czyta nam Z, a nie D. A możemy też zrobić tak, żeby to było jak na Windowsie, czyli że czyta nam znak, na którym jest kursor. to też możemy włączyć.
1: To ja jeszcze się podepnę po to, bo no? do tej funkcji mamy jeszcze jedną powiązaną rzecz i to jest w ustawieniach Braille'a.
2: Dostęp brajlowski, przegląd, że automatycznie komórki statut, kod nemet, pokaż klawiatur, pokaż przesuwanie, zawijanie wiel, formatowanie, użyj kursora, ale użyj kursora podkreślenia, przełącznik, włączone.
1: O, użyj kursora podkreślenia i to... Ja to kiedyś opisywałem w Tyflo przeglądzie. Generalnie kursor brajlowski na monitorach brajlowskich też na systemach Apple wygląda trochę inaczej niż na Windowsie. Też jest tak jakby między znakami, a nie pod znakiem, co dla nas się objawia tym, że ten punkt siódmy i punkt ósmy, który jest tak tradycyjnie kursorem we wszystkich chyba systemach, na urządzeniach Apple jest taki rozszczepiony, że punkt siódmy mamy powiedzmy w komórce pierwszej, a punkt ósmy w komórce drugiej. Jeśli tą funkcję włączymy, no to ten kursor będzie wyglądał identycznie tak, jak wygląda na Windowsie, że po prostu mamy jeden punkt siódmy, ósmy, który jest pod jednym konkretnym znakiem. No, wygląda identycznie do, nie wiem, do JAWS-a, do NVIDIA, czy do jakiegokolwiek innego czynnika ekranu wtedy.
0: Aha, o, no to dobrze wiedzieć. No i ostatnia nowość w VoiceOverze, to możliwość wyzerowania ustawień, ja to może pokażę.
2: Media play, if enabled, and some manks, reset voice. Hand reading, przymalic, reset voiceover, some manks, przycisk, jeden z
0: ich granter, reset voiceover settings, przycisk. I wyzeruj ustawienia VoiceOver.
2: Reset voiceover settings,
0: Zresetowanie ustawień VoiceOvera sprawi, że wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Czy na pewno chcesz to zrobić? Kiedyś nie dało się resetować ustawień VoiceOvera, jeżeli coś bardzo namieszaliśmy albo chcieliśmy po prostu zacząć od zera, to musieliśmy resetować całego iPhone'a do ustawień fabrycznych. A teraz wystarczy tylko zresetować ustawienia VoiceOvera. Myślę, że fajna funkcja, jak ktoś lubi na przykład eksperymentować albo po prostu chce sobie zacząć na świeżo, no to może to zrobić.
1: I to jest VoiceOver, chyba że coś przeoczyliśmy. Na pewno użytkownicy Braille'a mają z czego się cieszyć, jak od wielu ostatnich wersji widać, że Apple w Braille'a inwestuje, zresztą też chyba jakaś nowa koreańska tablica brajlowska została dodana, gdyby ktoś się tego języka uczył, to tam też chyba coś się pojawiło. No te zmiany w wejściu Braille'a są super, ten tryb dostępu brajlowskiego też generalnie, ktoś to dużo z takich funkcji korzysta, to wiem, że wiele osób się z tego cieszy. Ja najbardziej chyba cieszę się z tego podglądu elementów, tak? Tego, że jak pokazuje kilka pierwszych liter
0: tak,
1: danego elementu.
0: Tak, i jeszcze jedna rzecz, której nie wpisałem do notatki, bo prawdopodobnie korzystam z niej tylko ja u nas w Polsce, a może nie, chciałbym się miło zaskoczyć, ale wreszcie po latach błagań, walki z Apple'em, spamowania mailami, udało się. Wreszcie chińskie znaki są objaśniane jak trzeba. Można pisać po chińsku na iPhone'ie i na macOSie, a nie na ślepo. Już tak trzeba podwójnie na ślepo. Tak jak to ongiś bywało. Nie działało to. Chińczycy mieli jakieś swoje sposoby, które wymagały jailbreakowania iPhone'a, ale teraz na szczęście działa to jak Pan Bóg przykazał, więc to jest też takie ważne, myślę, dla mnie przynajmniej.
1: No i myślę, że to jest coś równie ważne dla użytkowników, którzy z językiem chińskim pracują na co dzień, także to jak najbardziej zmiana na plus. Myślę, że zanim przejdziemy dalej, to tak tradycyjnie zapytam, czy mamy jakieś wiadomości?
3: Na razie nie.
1: No to gdyby ktoś chciał, jak najbardziej cały czas nasze drogi kontaktowe są do dyspozycji kontakt.tyflopodcast.net, YouTube, Facebook i numer telefonu 663-883-600. Można dzwonić tradycyjnie po FaceTime'ie i na WhatsAppie i też na WhatsAppie możecie do nas, no właściwie nawet nam możecie się nagrywać. Był VoiceOver, ale to nie jest koniec nowości związanych z dostępnością, bo tutaj też to poza tym, co się zmieniło w VoiceOverze, mieliśmy dużo zmian.
0: Mhm. I dalej mamy funkcję lektor, czyli po angielsku read and speak. Lektor to nowa funkcja umożliwiająca wymuszenie trybu czytania w dowolnej aplikacji. Można za jej pomocą m.in. Zmieniać czcionki, usuwać niepotrzebne elementy interfejsu, czy odczytywać tekst za pomocą wbudowanego w system syntezatora mowy. Przeczytałem z notatki, bo wyjątkowo ładnie mi się udało coś napisać w moim ojczystym języku. Więc tak. Wejdziemy sobie w tą funkcję Read and Speak.
2: Off. Przycisk. Relator listem do tekstu na full screen. Wiew. Customize fonts. Layout. What's new in relator? Spell screen. Off. Przycisk. Accessibility Reader.
0: No i tutaj mamy Accessibility Reader. Accessibility Reader. Czyli mamy ten czytnik.
2: Accessibility Reader. Przełącznik. Wyłączony.
0: I możemy go włączyć.
2: Accessibility Reader. Musimy dać Accessibility Shortcut from Control Center.
0: I możemy włączyć ten tryb ze skrótu dostępności lub z centrum sterowania.
2: Przełącznik.
0: No to sobie go włączymy.
2: Accessibility Reader. Przełącznik. Wyłączony. Włączone. Start Autoplay in Accessibility Reader. Przełącznik. Wyłączone.
0: Automatycznie odtwarzaj w trybie czytania.
2: Accessibility Reader. Przełącznik. Autoplay in. Start Accessibility Reader. Musimy teraz Accessibility Reader. Przełącznik. Włączone.
0: No i to jest tyle. Ja spróbuję teraz to jakoś pokazać. Na przykład wejdę sobie, nie wiem, na jakiś post na Reddicie. Dajmy na to, coś tu otworzę.
1: No generalnie to jest tak, jak ktoś kojarzy, w Safari mamy tryb czytania, który pozwala nam dostosować wygląd tekstu, ale też po prostu wydobywa treść artykułu. No to coś takiego teraz pojawiło się w dowolnej aplikacji tak naprawdę.
0: No tak, no i spróbujemy.
2: Zaznaczone, airdrop, zaznaczone, celular, dat, personal, hot, showmore, kuchnia, łazie, agryp, zaznaczone, play,
0: przyjaciół, znaleźć.
2: Zaznaczone, volume, zaznaczone, focus, volume, zaznaczone, bluetooth, stop fat, pracownica music, hearing david, zaznaczone, wifi, screenlet, settings, new.
1: Zobacz, czy to ci się nie dało do skrótu dostępności, bo z tego co wiem, domyślnie to się dodaje.
0: O tak.
2: Zaznaczone, voiceover, accessibility reader, przycisk.
0: I mamy accessibility reader, czyli ten tryb czytania. Klikamy.
2: Accessibility reader, obrazek, redobit. More, przymnozek halac, playback, rewind. Mnozek, more, playback, posiedzą 0, o 0, 0, 1. Regulacja, prawi, play, przycisk, play, obrazek.
0: No i tu niestety wykryło mi, bo to trzeba nakierować jakby na ten, na ciało posta. Jeszcze nie wszystkie aplikacje to wspierają. Ja to wyłączę i spróbuję.
1: Ja pamiętam, jak to chciałem przetestować chyba na jakimś artykule w jakiejś aplikacji. To był chyba zagnieziony widok strony internetowej aplikacji. I tam pomysł był fajny, natomiast niestety złapał mi tylko tekst, który był widoczny na ekranie, a nie całą stronę.
0: No właśnie, to się tak
1: więc
0: baguje.
1: Jeszcze tutaj coś trzeba dopracować ewidentnie.
0: Tutaj mamy prędkość czytania. Tutaj mamy ten tekst.
2: Przycisk.
0: Mamy przycisk więcej. Mamy dostosuj czytnik, dostosuj lektora i ukryj kontrolki audio.
2: Obrazek.
0: Teraz jak stąd wyjść? Już tak łatwo stąd nie wyjdę teraz. Muszę to po prostu wyłączyć z ustawień, bo jest błąd. Ale dobrze, wejdziemy sobie w to dostosuj czytnik.
2: Biznes to customizer leader. Biznes to tekst menu. Przegrad obrazek. Redobit. More. Rundce stop guard. Balancet. Przylose. Przybok. Przybolt.
0: Tutaj możemy sobie wybrać czcionkę. Możemy też edytować konkretną czcionkę. No ale to już są rzeczy, które są bardzo wizualne. Więc...
1: Bardzo dużo tutaj można dostosować właśnie czcionki, rozmiar, typ, kolory. Więc jeśli ktoś tutaj potrzebuje sobie zrobić tekst bardzo czytelny, to...
0: Oni to teraz inaczej zrobili, Piotrze. Oni w starej wersji to był jakby nakładka na aplikacji, a teraz to się w ekranie przełączania aplikacji pojawia jako osobna aplikacja po prostu. Także oni to teraz tak zrobili.
2: Przełącznik.
0: Ja już sobie to wyłączę, bo tak... Teraz mamy kolejną zakładkę, ruch i motoryka. Niestety tutaj nie będę w stanie zbyt wiele na ten temat powiedzieć, bo to jest zakładka dla osób z problemami motorycznymi, które nie mogą na przykład poruszać rękami i muszą sterować urządzeniami za pomocą innych metod. Ale mamy możliwość rysowania ścieżek dla użytkowników funkcji dotyk wspomagany, czyli Assistive Touch. To jest taka funkcja, że przesunięcia, że możemy pisać tekst rysując ścieżki od klawisza do klawisza. Dla osób niewidomych ta funkcja była dostępna od iOS-a 13, a teraz jest ona dostępna dla ludzi korzystających z funkcji Assistive Touch, czyli że możemy na jakiś czas oderwać palec od ekranu i system jeszcze nie zarejestruje naciśnięcia. Dalej mamy funkcję czas zatrzymywania klawiatury. To jest funkcja, którą my jako użytkownicy VoiceOvera znamy chyba jako opóźnienie przed dotknięciem. Czyli jeżeli przypadkowo dotkniemy jakiegoś klawisza na klawiaturze wirtualnej, to on się nie wciśnie. Musimy dłużej troszeczkę przetrzymać palec na ekranie, żeby ten klawisz się nam aktywował. Dalej mamy możliwość tworzenia własnych zestawów przełączników. To ta funkcja sterowania przełącznikami, czyli mamy różnego rodzaju na przykład urządzenia, takie kijki czy joysticki. I to są przełączniki, które pozwalają nam robić różne rzeczy na telefonie za pomocą prostego urządzenia wejściowego. I możemy teraz sobie te przełączniki grupować w sekcje. Teraz nasza głowa i nasze oczy mogą robić za przełącznik, czyli mamy na przykład wystawienie języka, ściągnięcie brwi, zmarszczenie nosa, ściągnięcie ust w prawo, w lewo, szerokie otwarcie ust, uśmiech i kilka innych gestów, które możemy mapować do różnych funkcji. Śledzenie głowy na Macu było już chyba w tamtym roku, a na iPhone'ie go nie było? Jakoś tak? Na Macu i iPadzie było, a na iPhone'ie go nie było? Popraw mnie, Piotrze, lub ktokolwiek, jeżeli ktoś pamięta, bo chyba tak nie było. Do końca. Jakoś tak to było. Na iPhone'ie go nie było w każdym razie. Dalej mamy słuch. I tutaj bardzo chętnie już pokażę. Dodano nowe dźwięki tła. I zresztą w tej funkcji dźwięków tła też się sporo zmieniło. Ja to się nawet przydaje dla osób po prostu. Nie wiem, dlaczego to jest w dostępności, tak szczerze, ta funkcja. Ja o niej mówiłem, jak ona się pojawiła i mówiłem o niej w tamtym roku, jak doszły nowe dźwięki. To nam pozwala na to, że możemy sobie włączać różne dźwięki tła, na przykład jeżeli lubimy pracować przy jakichś dźwiękach, no to możemy sobie tutaj włączać. Ja już tam przejdę. Audio visual. I background sounds. I teraz tak, mamy dźwięki tła, możemy je sobie włączyć. Ja mam oczywiście mój ulubiony dźwięk wybrany już.
2: Wyłączone. Place background sound, kwietnik, kwietnik volume. So, play background sound, włączone. Place sound, kwietnik volume.
0: 198. Tutaj możemy sterować głośnością, to zawsze było.
2: Usuń media i playing. Przełącznik, wyłączone.
0: Używaj, gdy odtwarzane są multimedia, to też było.
2: Play sample, przycisk equalizer, off, przycisk.
0: Ale mamy nową opcję, equalizer.
2: Equalizer, przełącznik. Wyłącz personalizuj listę link experience, to minimizuj list tone, nagłówek, person tone, filter hard, 1 z 3. Zaznaczone, group, przycisk, 2 z 4 set.
0: I tu możemy wybrać filter chart spektrum dźwięku. Balans możemy dostosować. Więc to jest całkiem fajne. I tutaj mamy zatrzymać dźwięki za pomocą czasomierza. Kiedyś tego nie było. Kiedyś to działało w taki sposób, że po prostu on off było i tyle. Zatrzymuj dźwięki po zablokowaniu telefonu. No i to by było na tyle, ale...
1: Tak, są nowe dźwięki.
0: Nowe dźwięki, właśnie to chciałem powiedzieć.
1: Czy ja mogę je na szybko pokazać, jak ten...
0: Tak, ty lepiej pokaż, no bo ja mam tylko głośnik, to ja wyłączę.
1: Tak, ja to pokażę na Macu. Generalnie na Macu dużo z tych funkcji też doszło, jeśli chodzi o korektory. Ja już nie będę przepuszczał voiceovera, bo po prostu tak sobie nie skonfigurowałem na tyle sesji.
0: Tam chyba od cichej nocy w górę musisz pokazać. Tak. Strumień był, noc była, ogień był, bo bubble nie było.
1: Wchodzimy sobie do audio, słuch audio. Tak, bo chyba tam to było.
0: Deszcz na dachu też jest bardzo fajny.
1: Tak, o, dobra, dźwięki trwa, włączamy. Ja chyba nawet właśnie mam ten deszcz włącz. Mam nadzieję, że słychać.
0: Tak,
1: słychać. Swoją drogą właśnie ten deszcz sobie kiedyś wykorzystałem w sytuacji, kiedy słuchawki Bluetooth mi zamykały buffer audio. A przy okazji sobie zrobiłem tak bardzo takie fajne, atmosferyczne tło. No właśnie, deszcz na dachu. Sobie wchodzę do
0: on opcji. Się źle pętli w ogóle. Patrz. I uwaga, o! To było, to jest bubble właśnie, ludzie. To było.
1: Tak.
0: A to była... To jest ogień noc? Czy para?
1: To jest noc. To jest ogień. To jest gwar? Nawet jakiś telefon słychać w tle. To jest para?
0: Mi to się z czymś innym kojarzy, ten dźwięk trochę.
1: To jest samolot? No, faktycznie. To jest łódź, która się pobiera chyba? To jest autobus. To będzie pociąg. Brzmi tak. Dosyć cichy pociąg. No i to jest deszcz na dachu, to już mieliśmy. I jest jeszcze jeden dźwięk. Czyli cicha noc, to co miałeś chyba ustawione.
0: Mi tak bardzo brakuje layeringu. Bo są aplikacje, tylko ja nie mogę znaleźć dostępnej aplikacji do tego. Dlatego u mnie Weather Gods robi za taką aplikację.
1: A sprawdzałeś MyNoise'a może?
0: Nie.
1: Polecam. Chyba, że dziękuję. Dostępność zepsuli, ale generalnie to jest bardzo fajna aplikacja.
0: A to jest na Macu, czy na iPhone'ie?
1: Na iPhone'ie, ale na Macu chyba też już.
0: To jest to robienie hałasu, że możesz kilka takich dźwięków naraz sobie puszczać właśnie. Na przykład ja bym chciał noc plus ogień. Bardzo bym chciał.
1: No tak a propos, to myślę, że możemy jeszcze spróbować pokazać korektor. Więc na przykład wybierzmy ten pociąg, damy OK. I tutaj wchodzę do sekcji korektor. Ston skupiony, szerokie, no właśnie skupione albo szerokie, klikniemy szerokie.
0: Ja nie słyszę różnicy, szczerze mówiąc.
1: Tak, bo tutaj mam...
4: Nie, nic się nie stało.
1: A, bo jest wyłączony. Okej, okay, to jest dla inteligentnych, słuchajcie. Mam 00, wykres filtrów, mam czynności. Przenieść w górę, przesuń w prawo, przesuń w lewo. Okej, damy, przenieść w dół. I się zmieniło na 0 minus 1. Ojejku, to jest bardzo niewygodne na Macu.
0: To jest intuicyjny interfejs do tego, ała.
1: Tak,
0: rozumiem,
1: no to
0: ktoś... jak to działa.
1: I teraz to się zmieniło na 0 minus 20. A, teraz.
0: No tak,
1: dałem
0: bo teraz.
1: To na skupione. I teraz mogę dawać przenieść w górę.
0: I to będziesz to rozjaśniał teraz.
1: Tak.
0: Mhm. O Boże, a na boki? Jak będziesz przesuwać?
4: No teraz w ogóle. O matko.
0: O Jezu.
1: Ale to za każdym razem, no w ogóle takie czynności są na Macu.
0: Spacja i...
4: Podobno to był pociąg.
1: Tak, no i mamy tutaj też balans.
0: No, nie, to miał być pociąg.
1: No tak, korektor na szczęście, balans na szczęście już jest zwykłym suwakiem, no ale generalnie te nowe dźwięki generalnie są spoko. Fajna sprawa.
0: Bardzo fajne. Zgubiłem iPhone'a.
1: Tak jest.
0: Czy ktoś pomoże mi go znaleźć? O, mam go, dobra.
1: Już sobie wyciszymy to. Jakbym to znalazł, ale generalnie... generalnie to jest to.
0: Teraz coś dla osób na przykład głuchoniemych, czy takich, które potrzebują korzystać z aparatów słuchowych i korzystają z AirPodsów jako aparatów słuchowych lub kilku innych wspieranych modeli. Funkcja Live Listen, czyli ona chyba po polsku też się nazywa Live Listen.
1: Tak, ale chyba polskiego nie wspiera niestety. Chociaż nie, to, a nie, czekaj,
0: nie,
1: to jest...
0: Nie, to wspiera, bo tak, to polega na tym,
1: mylę z Live Captions, okej.
0: Z AirPodsów robisz aparat słuchowy i w tym roku ta funkcja dostała kilka fajnych, myślę, usprawnień. Po pierwsze, dostaliśmy możliwość przewijania konwersacji. Ja niestety nie mam jak tego pokazać, no bo to by było w moich słuchawkach tylko, ale możemy przewijać konwersację, czyli na przykład słuchamy jakiegoś wykładu, to nawet te osobom, które nie mają problemu ze słuchem, myślę, że ja do tego zawsze używałem time shifta w audio hijacku. To też fajna audycja, Piotr zrobił o hijacku. Jak chcecie, to posłuchajcie, polecam. W każdym razie możemy przewijać konwersacje. Mamy możliwość sterowania Apple Watchem tą funkcją Live Listen, czyli na przykład nie mamy iPhone'a, bo piszemy na przykład jakieś dyktando, dajmy na to, i no nie mamy iPhone'a, mamy zegarek, to możemy też sterować tym Live Listen. I to jest tyle, jeśli chodzi o Live Listen. I jest jeszcze jedna funkcja, która się nazywa narzędzie głośności. I ta funkcja narzędzie głośności pozwala nam przypiąć suwak głośności do ekranu blokady. Ja to zaznaczę. Zawsze pokazuję narzędzie głośności. I teraz jak zablokuję iPhone'a. O, to się zbugowało. A, bo to bym musiał mieć słuchawki podłączone. No to nie mam jak tego pokazać, ale w każdym razie na ekranie blokady pojawia nam się suwaczek z głośnością. Kolejna funkcja to dodaj izolację głosu. I to chodzi o to, że po prostu mamy wzmocnienie dialogów tylko w rzeczywistości. Jeżeli mamy AirPodsy, to inne dźwięki tła będą wyciszane, a dialogi będą wzmacniane. Działa to tak sobie, bym powiedział. No i teraz mamy pozostałe opcje dostępności. Mamy nową sekcję podpowiedzi. Po angielsku to się chyba Hover Text nazywa. I ta funkcja pozwala nam na przykład dla osób słabowidzących, jeżeli piszemy coś, to możemy sobie ustawić tę funkcję w taki sposób, aby aktualne... Piszemy na przykład witam wszystkich słuchaczy i piszemy słowo wszystkich. I to słowo... Konkretne mamy powiększone, czyli witam i słuchaczy mamy na przykład niepowiększone, a wszystkich, czyli słowo, którym obecnie się zajmujemy, jest powiększane. Tutaj coś dla chyba osób słabowidzących, ale zapisałem w CarPlayu, czyli w iOSie dla aut, tak można to chyba nazwać, mamy możliwość prezentacji interfejsu większą czcionką. Rozszerzono możliwość wizualizacji ruchu pojazdu dla osób z chorobą lokomocyjną, czyli jeżeli ktoś ma chorobę lokomocyjną, to może sobie włączyć takie kropki, takie kulki, które się przesuwają wraz z ruchem pojazdów. Podobno to pomaga. Co ciekawe, ja mam chorobę lokomocyjną, chyba jestem osobą niewidomą, no to mi to nie pomoże. Kolejna fajna funkcja, którą... Nie wiem, czy ryzykujemy, żeby to pokazać z Dorotą, bo my jesteśmy, że tak powiem, fizycznie w jednym miejscu, więc możemy to pokazać. To jest możliwość udostępniania sobie funkcji dostępności naszych, czyli udostępniamy nasze ustawienia. Chociaż nie wiem, jak to zadziała, skoro my obydwoje mamy voiceovera, to chyba niewiele się stanie, ale możemy sobie udostępnić, na przykład powiedzmy, że potrzebujemy coś zrobić na telefonie bliskiej osoby, która widzi, ale ta osoba na przykład nie ma ustawionego voiceovera, tak jak my byśmy chcieli, a musimy z tym telefonem dłużej popracować. No to wówczas wchodzimy sobie w ustawieniach dostępności. Ja to wejdę tam sobie. Mieć te ustawienia na czas używania naszego urządzenia i jak nie będziemy mieć, jak już nie będziemy go używać, no to wówczas te ustawienia się skasują. Co ciekawe, mamy opcję synchronizuj z iCloud, czyli jeżeli mamy na przykład kilka iPhone'ów, to wszystkie ustawienia dostępności mogą się nam synchronizować. Chyba to nie działa na macOSie, przynajmniej ja nie zaobserwowałem, żeby to działało.
1: Natomiast w praktyce, z tego co wiem, to wygląda tak, że kiedy mamy tą opcję włączoną, to zbliżamy telefony do siebie górą, górnymi częściami ekranu.
0: Tak jak AirDropa byśmy chcieli.
1: Tak, użyć. I wtedy pojawia się powiadomienie na drugim urządzeniu. Nawet jeśli voiceover jest wyłączony, tam ma wtedy jakiś gest, który pozwala nam go włączyć tymczasowo. Tylko teraz nie pamiętam, co to było za gest. No akurat nie miałem jak tego sprawdzić, bo mam tylko jedno urządzenie na becie.
0: Dwa palce chyba. On tam mówi, że double tap with two fingers to temporarily enable voiceover. Coś takiego.
1: A, okej. Okay. No to super. Czyli to jest bardzo, bardzo sensownie zrobione w takim razie. No i też tutaj zastanawialiśmy się, pamiętam, na pierwszej audycji, kiedy rozmawialiśmy o tej funkcji. Kiedy te ustawienia się usuną? No usuną się wtedy, kiedy voiceovera wyłączymy.
0: Tak.
1: Więc spokojnie nie będzie tak, że zablokujemy ekran i to nam przestanie mówić.
0: Teraz jeszcze jedna fajna funkcja. W menu w nagłówku słyszenie. Rozpoznawanie dźwięku i imion to było rozpoznawanie dźwięku, ale nie było rozpoznawania imienia. Ja sobie to wyczyszczę, żeby wam pokazać od początku, jak to. Jak to zrobić? Edycja. No. Niestety. Beta jest betą aż do końca. Pamiętajcie o tym. I robimy sobie setup name recognition, czyli ustaw rozpoznawanie imienia. Naucz iPhone'a rozpoznawać twoje imię. Wprowadź imię, jakie chcesz, żeby iPhone rozpoznawał. Możesz też nagrać, jak ty lub ktoś inny, no lepiej, żeby ktoś inny, powiedzmy, że mieszkamy z kimś w domu i chcemy, żeby ta osoba, jak nas zawoła, żebyśmy byli o tym poinformowani. Gdy to zrobisz, iPhone poinformuje cię, gdy ktoś wypowie twoje imię. Zrobimy sobie next, wprowadź swoje imię, wpiszemy sobie Nuno, będzie prościej. On nam wygenerował audio, tak jak on myśli, że to Nuno się mówi.
5: Nuno.
0: Absolutnie nie. Nie jestem za oceanem, więc poproszę, żeby po polsku mówiło. Więc robimy sobie continue. Ale możemy też zrobić record your pronunciation. I teraz dla najlepszego efektu fajnie, żeby ta osoba, która ma nam, ma nas wołać, powiedzmy, to nagrała. Więc ja tutaj ciebie poproszę, moment, record, klikniemy i będziesz mówić.
4: Nuno.
2: Zaznaczone. Select step. Nuno iPhone will not fit. Nuno is ready. Nagłówek.
0: Nuno is ready.
2: Done. Przycisk.
0: Robimy done. Ja teraz mam, wyłączę na chwilę tryb nie przeszkadzać. Mam nadzieję, że złym zarządzeniem losu ktoś akurat do mnie teraz nie zadzwoni. No właśnie o tym mówię.
1: Wyłączę audycji na żywo.
0: Wyłączę nawet tryb cichy. I spróbuj.
4: Nuno.
0: Musimy poczekać. Jak? O, jest.
2: Nie
0: pokażę to powiadomienie, które przyszło. Tylko nie mogę wejść w centrum powiadomień. I tutaj ważne, Apple się broni, bo mamy ten dźwięk. Możliwe, że ktoś wypowiedział twoje imię. Ciekawe, czy sam siebie mogę wołać, ale on nie zna mojego głosu, więc pewnie jak będę Nuno. A nie, jednak nie jest aż tak głupi, jak myślałem.
1: Jakbyś może raz powiedział, to...
0: Nuno? No, na Dorotę się nauczył i tak jest.
1: I ja, co ciekawe, to testowałem na kilka głosów i mi to zadziałało.
0: A, no to...
1: Więc no to są modele jakiejś sztucznej inteligencji, które no, albo zadziałają, albo nie. To jest genialne. Myślę, że nawet dla osób, które... Nie wiem, czy macie takie sytuacje, że nie wiem, macie słuchawki, głośno czegoś słuchacie, tak. Po prostu nie słyszycie, że ktoś was zwoła. To jest bardzo praktyczne, nie tylko dla osób
0: niesłyszących.
1: Największy problem dla tych, którzy słuchają nas w Polsce, no to jest znów to, że to jest kolejna funkcja, która jeśli mamy język z telefonu ustawiony na polski, nie działa, mimo to, że z polskimi imionami nie ma problemu, bo nie ma, my sami uczymy system.
0: Fingerprintuje, tak jak Shazam to działa.
1: Tak. Pewnie tak, ale no po prostu, jeśli mamy ustawiony język na polski, to mamy tylko wykrywanie dźwięków, a wykrywanie imienia po prostu nie ma tej opcji.
0: Tak, i z tą funkcją wiąże się też inna funkcja, której nie pokażę, dlatego że wymaga ona słuchawek AirPods. Jeżeli mamy włączony tryb adaptacyjny, czyli jak jest cicho, to nam mamy ten tryb Conversation Awareness, czyli, że jak ktoś do nas mówi, to nam się słuchawki wyciszają, to możemy sobie włączyć, aby po rozpoznaniu naszego imienia nam się słuchawki wyciszyły. Więc też fajne, sprawdzałem, działa. W AirPodsach też mamy kolejną podsekcję w naszej audycji. I teraz już na deser, jeśli chodzi o opcję dostępności, to w App Store aplikacje powinny teraz pokazywać nam jakie opcje dostępności wspierają. Ja to pokażę, bo mam już taką aplikację na oku, która ma te tagi dostępności. Wejdziemy sobie do App Store'a i wejdziemy sobie na przykład Pages, bo to wiem, że ma te tagi.
1: Generalnie chyba wszystkie aplikacje Apple'a to chyba je powinny mieć.
0: Tak, ale przed audycją sprawdzałem Pages, a nie chcę zrobić fapa.
1: Oczywiście.
0: I tutaj lecimy sobie przez cały ten... Chyba nawet na po nagłówkach można. Tak, mamy Accessibility. Developer twierdzi, że aplikacja wspiera następujące funkcje dostępności.
2: Support Temperatures, VoiceOver, Voice Control, Ladder Text, Dark Interface, Different Yatem Vitał, Color Relone, Suficiem Contrast,
0: Reduce. No i tutaj dla daltonistów zredukowane, redukuj ruch i tak dalej.
2: Voice Control, Navigatent, VoiceOver, Navigatent, Explore, Deacusim, Gestures, Braille and Speech Output.
0: I tutaj jak sobie klikniemy w to, to mamy dokładny opis, że VoiceOver nawiguj po kontrolkach za pomocą Braille'a i mowy. Coraz więcej aplikacji firm trzecich, chyba Drafts ma te tagi, Devon Think chyba też już je ma. I tutaj bardzo dużo mi się zebrało takich programistycznych rzeczy, dlatego tutaj pytanie do słuchaczy, czy chcielibyście audycję o tym, co się zmieniło w narzędziach deweloperskich, na lepsze i na gorsze. Bo tutaj też bardzo, bardzo dużo zmian. Szokująco dużo zmian. Nigdy chyba tyle zmian w jednym roku nie było, jeśli o to chodzi. O frameworki i tak dalej.
1: Natomiast jeśli chodzi o te tagi, to też na ten moment sytuacja wygląda tak, że to jest pole wyboru, które każdy może zaznaczyć i czy deweloperzy będą to robić dobrze, no to po prostu zobaczymy. Tak niedawno ktoś mnie o to pytał w przypadku Steama, gdzie też teraz podobna rzecz się pojawiła, no to już spotkałem się niestety z grami, które mają wesoło zaznaczone tak, menu są udźwiękowione, gdzie no, pobierałem później demo i okazywało się, że wcale nie jest.
0: No tak, dlatego nawet jakąś petycję chyba stosowało, żeby ludzie to z głową używali tej funkcji.
1: To jedno, a druga rzecz jest taka, że mamy tutaj, teraz nie pamiętam gdzie to jest, chyba nawet pod tej sekcji gdzieś, jest adres dedykowany, żeby takie rzeczy zgłaszać do Apple'a. Więc no plan jest taki, że w przyszłości takich deweloperów Apple będzie mogło kontaktować się, jeśli nie tyle dużo ludzi zgłosi, że coś tu jest ewidentnie tak. Może w przyszłości to będzie wpływało na dopuszczenie aplikacji do sklepu, w takim sensie może jakiejś aktualizacji, nie wiem. To gdzieś były takie informacje w wywiadach, ale to jeszcze nie teraz. Na ten moment jest po prostu no, pole wyboru, które to może być zaznaczone. Jak będzie zaznaczone, to taka informacja się pojawi, ale no to ma być też później weryfikowane przez nas. Może kiedyś przez Apple, na razie przez nas możemy ewentualnie takie rzeczy później zgłosić.
0: Mamy taką aplikację w Xcode jak Accessibility Inspector. Swoją drugą Xcode'a Apple tak zepsuł, że nie idzie go teraz używać z VoiceOver'em praktycznie w ogóle, ale to historia na inny raz. Tutaj też batalie takie trwają. Nigdy tylu maili do jednej firmy nie wysłałem. Natomiast no, mamy ten Accessibility Inspector i ten Accessibility Inspector jest w stanie automatycznie nam zaznaczyć ten tak, jeżeli myśli, że aplikacja jest dostępna. Więc to też tak.
1: A, no to... To może też jakoś pomóc, jeśli chodzi o takie rzeczy. Jeszcze z funkcji dostępności tak szybko mogę też wspomnieć o jednej rzeczy, która się zmieniła, mianowicie dla tych, którzy lubią tworzyć sobie głosy tą funkcją Personal Voice, też ten proces został znacząco uproszczony. I nie wiem, czy... Nie, język chiński chyba w 18 doszedł, no nie? Jeśli chodzi o wspierane języki.
0: Tak, on no to 20... teraz doszedł kantoński. To jest inny.
1: I chyba hiszpański też jest w iOSie 26 doszedł. Generalnie, tak jak kiedyś nagrywaliśmy no, jakieś 15 minut nagrań, teraz nagrywamy minutę niecałą. Czy te głosy wychodzą lepiej? Z jednej strony tak. Z drugiej strony ja na przykład na swoim głosie, który zrobiłem, ewidentnie mam wrażenie, że to już nie do końca brzmi tak podobnie do mnie, nie tylko zresztą ja miałem takie uczucia, różnie te głosy wychodziły, zależy od osoby tak naprawdę. No tam ewidentnie jest wykorzystywane więcej jakichś danych, które on gdzieś tam ma, spreparowanych. No i czasami to różne rzeczy robi z naszym głosem, ale faktycznie teraz ten proces trenowania przechodzi się dużo, dużo szybciej.
0: A, no to dobrze wiedzieć. U nas to niestety po polsku nie działa, więc...
1: Tak.
0: Więc... teraz myślę, że możemy przejść już powoli do innych aplikacji, bo jest dużo zmian. Przechodzimy do aplikacji Aparat. Dla nas się zmieniło trochę mniej niż dla widzących, bo dla osób widzących zmieniło się na przykład to, że mamy dostępne tylko dwa tryby, zdjęcia i wideo. A my i tak to zawsze mieliśmy na takim suwaku. Ale dla nas, dla osób niewidomych, zmieniło się coś innego, bo teraz kiedyś mieliśmy przyciski ekspozycja, rozpiętość tonalna i tak dalej. Wszystko było na wierzchu, wybebaszone, a teraz mamy ładny przycisk Camera Controls, czyli sterowanie aparatem. To sobie klikamy. Jeżeli mamy latarkę, live photo, timer, czyli że na przykład chcemy zrobić jakieś zdjęcie, ustawiamy telefon, odbiegamy gdzieś dalej, telefon sobie stoi na stojaczku. Style, rozpiętość tonalna i tak dalej. To jest pierwsza zmiana w aparacie. Teraz na przykład zmienimy sobie na film, bo tutaj też jest ważna funkcja, z której nawet sam czasami korzystam. Kiedyś, jak chcieliśmy zmienić rozdzielczość filmu, to musieliśmy to robić w ustawieniach aparatu, ustawienia aplikacji aparat, a teraz jak sobie wybierzemy na suwaczku, że chcemy nagrywać wideo, to mamy tak.
2: Wideo resolucją 4K.
0: Rozdzielczość wideo 4K.
2: Framerate 120 frames per sec.
0: Klatkaż.
2: Flash automatic. Przycisk. Camera
0: controls. Latarka. Od razu wszystko to możemy ustawić przed nagraniem filmu. I to jest tyle, jeśli chodzi o aplikację aparatu. Teraz aplikacja dziennik, z której jakiś czas korzystałem, ale korzystam już z day one, bo niestety dziennik mnie trochę zawiódł po swojej premierze. Teraz mógłbym teoretycznie się przesiąść z day one, bo w dzienniku jest dużo zmian.
1: Na Macu się pojawił i na iPadzie.
0: Na Macu i iPadzie, właśnie to napisałem, tak, że to był główny mój problem z dziennikiem. Ja sobie otworzę ten dziennik. Oj, to mi się zresetowało wszystko. I pierwsza zmiana, poza tym, co już mówiliśmy, jest taka, że możemy stworzyć wiele dzienników. Tak jak w Day One mamy dzienniki. Możemy sobie stworzyć na przykład dziennik jakiś do pracy. Tutaj mamy New Journal, nowy dziennik. I tu wpisujemy nazwę dziennika, wybieramy mu ikonę. No i jedziemy, piszemy sobie dalej. Dalej mamy dodaną możliwość przeglądania wpisów w widoku mapy. I mamy to tak, że mamy mapę i mamy element pokrętła. Ważne miejsca chyba. I jak przesuwamy po tym pokrętle, to nam mówi na przykład, nie wiem, Warszawa i czyta nazwę wpisu i możemy sobie kliknąć i ten wpis podejrzeć. Dalej mamy możliwość eksportu danych dziennika. Spróbuję może pokazać. Mamy tu przycisk więcej. Mamy eksportu. No i tu mamy eksport. I możemy zapisać. Mieliśmy taką wibrację.
1: W jakim formacie to się eksportuje?
0: A właśnie teraz będę patrzeć, z tego co pamiętam to w Markdownie, ale wolę się upewnić, żeby wam tu czegoś nie powiedzieć. To mi się w iCloudzie. Journal. A, entries. W HTML-u mamy. Mamy po prostu dokument HTML. I tutaj są moje czasy, moje wpisy z czasów iOS, bety iOS 18. Więc to tak działa. No i to tyle, jeśli chodzi o aplikację dziennika. Dobrze. To jedziemy dalej. Teraz tak troszkę nie po kolei może, ale mamy ekran główny. Nowy design Liquid Glass, o tym już mówiliśmy, ale jedna rzecz, o której nie mówiliśmy, to, że istnieje możliwość zmniejszenia przezroczystości ikon. W tym celu należy zmienić opcję znajdującą się w sekcji ustawienia, dostępność, ekran i wielkość tekstu, zmniejsz przezroczystość. Jeżeli to sobie zaznaczymy, to ikony będą takie jak kiedyś, nie będzie tego Liquid Glass.
1: czyli będą prawdopodobnie bardziej czytelne dla wielu osób, więc jeśli po aktualizacji no, to jest dla was zbyt przeźroczyste, nieczytelny tekst jest, no to warto sobie wejść i to przełączyć.
0: Mhm. No i mamy tryb edycji. I tutaj sobie wejdziemy w ten tryb edycji. Mamy przycisk edycja, jego mieliśmy już od tamtej wersji. Ale tutaj mamy nowy przycisk edytuj tapetę i on pozwoli nam zmienić tapetę naszego ekranu głównego. Tu możemy sobie wybrać zdjęcie, ustawić rozmycie. I co ciekawe, mamy tutaj. Możemy sobie podejrzeć teoretycznie tą tapetę, oczywiście. Nowy dowód nam to czyta, ale nam my i tak niewiele z tego wiemy. Tutaj mamy możliwość wymuszenia ciemnych ikon, nawet jeśli ekran jest w trybie jasnym. W tym celu klikamy znowu przycisk edytuj. Dostosuj. O, tutaj kolejna zmiana, że teraz duże ikony aplikacji. Kiedyś to był suwak, a teraz to jest przełącznik. Mamy duże, regularne, duże, zwykłe.
2: Zaznaczone, default, dark, przycisk.
0: Tutaj możemy sobie wybrać, jakie chcemy ikony. Mamy domyślnie, czyli system sam będzie wybierał ciemne. Clear, czyli
1: przezroczyste.
0: I przybarwione.
2: Zaznaczone, dark.
0: I tu jak sobie wybierzemy opcję dark, to mamy zawsze lub automatycznie. I jak wybierzemy sobie zawsze, no to wówczas zawsze, cały czas będziemy mieli aktywny ten tryb ciemny. Teraz przechodzimy na ekran blokady, bo tutaj też trochę zmian. Klikamy trzy razy na dacie, to niestety nie zawsze się udaje. O, udało się teraz. Ja tutaj wprowadzę PIN do urządzenia. I tutaj mamy naszą tapetę. I mamy opcję dostosuj. I kiedyś było to dziwnie, bo kiedyś klikaliśmy dostosuj, znowu otwierał się nam wybór tapety, musieliśmy znowu wybrać tapetę i znowu dostosuj. A teraz już nie. I tutaj u góry mamy teraz ukryty widżet zegara, więc jeżeli chcemy, to musimy kliknąć aktywuj, aby to stosować. I teraz mamy nasze widżety, ekrany blokady, na przykład baterie. I tutaj mamy dostępne czynności. Wcześniej tych czynności nie mieliśmy. Mamy tutaj od razu usuń widget, edytuj widget.
2: Przycisk.
0: Tutaj efekt głębi, wygląd. I tutaj skróty. Tak. Mieliśmy.
2: Przycisk.
0: Tutaj możemy ten zegar sobie dostosować.
2: To,
0: o, jest. Tutaj mamy widget zegara. Kalendarz, bieżąca data.
2: Kalendar, data, to widget, przycisk.
0: Górny widget. Jak sobie na przykład wejdziemy w ten kalendarz.
2: Kalendar, next, water, widget, kalendarz.
0: To też mamy troszkę zmieniony ten ekran widgetów. Jest to po prostu taki ekran widgetów, jak mieliśmy, jak mamy na przykład podczas dodawania widgetów do ekranu głównego. I tutaj mam w notatce, że dodano możliwość ustawienia scen przestrzennych jako obrazków ekranu blokady. Oczywiście tego nie jestem w stanie pokazać, bo nie widzę. Zresztą jesteśmy tylko po audio, ale możemy tworzyć sceny przestrzenne. To są takie zdjęcia, które reagują na ruch, czyli jeżeli poruszamy naszym urządzeniem, no to wówczas zdjęcia reagują na ruch. Dalej, co nowego w centrum sterowania? Mamy dla Wi-Fi możliwość szybkiej zmiany sieci Wi-Fi, klikając po prostu trzykrotnie. Jak sobie kliknę trzykrotnie na Wi-Fi, to mam od razu listę sieci. Mamy od razu listę sieci, kiedyś tego nie było. Tak samo dla Bluetooth.
2: Control Center, zaznaczone. Wi-Fi, Caring Devices, Personal Hots, zaznaczone. Bluetooth, przycisk. Disnisto, AirPod, Arkadiusz, AirPod, Focus, Bluetooth Set, Disnisto, Bluetooth Set, Focus, Arkadiusz, AirPod, Max, Nopco, Focus, Bluetooth, Disnisto, Text.
0: Widzę tu słuchawki na przykład, menu. Mogę od razu łączyć się.
2: Przycisk.
0: Tutaj AirPlay dodano możliwość niezależnej kontroli głośności dla poszczególnych urządzeń. To kiedyś był problem, bo na przykład jak puszczaliśmy coś na głośniku i chcieliśmy sobie iPhone'a ściszyć lub podgłośnić, żeby na przykład mowę lepiej słyszeć, to się nam zmieniało głośność wszystkich tych głośników. Teraz to jest niezależne od siebie. Mamy też nowe kontrolki w centrum sterowania. Rozpoznawanie imion, o którym już wspominaliśmy, DockKit, czyli jeżeli mamy na przykład stojak na aparat telefonu, to możemy dodać sobie kontrolkę do takiego stojaka też. Mamy ten większy tekst, czyli te podpowiedzi. No i też mamy oczywiście nowe dźwięki tła, które możemy sobie dodać do centrum sterowania. Też nowa kontrolka, którą też można przypisać do przycisku akcji, to jest przypomnienia. To też mam zapisane, ale później w notatce. Ale jak już o tym mówimy, no to teraz. Teraz o aplikacji FaceTime i zaraz będzie też o aplikacji Telefon. Dodano możliwość tłumaczenia rozmów na żywo. Też nie działa po polsku. My to testowaliśmy z Dorotą. Działa to w taki sposób, że jeżeli sobie to włączymy, to nasz głos dla rozmówcy jest zastępowany głosem syntetycznym. Czyli na przykład my mówimy, powiedzmy, po angielsku, a rozmawiamy z kimś, kto mówi tylko po hiszpańsku, to on nie, rozmówca nie słyszy nas, tylko z opóźnieniem słyszy syntezę mowy. I teraz co się stało z aplikacją FaceTime? No została ona troszkę przebudowana.
2: Stopping Braille Style Input. Opening w facet in Evi. Present fil prec 33. Dorota. A 30 Dorota. Jak wi. Fil facet Evi. 20 bat. 20 bat tele. Present cals Evi.
0: Przycisk. Mamy przycisk edytuj.
2: Namy foto sharing. Select. Przy business context.
0: I tutaj mamy tryb wielokrotnego zaznaczania, czyli możemy zaznaczać sobie rozmowy. Dalej mamy filtruj.
2: Zaznacz miejsce, przy wideo, wojce mail, spam, przy manager filtering, przycisk, business context.
0: I tu możemy sobie filtrować.
2: Spam,
0: to też schemat, który się jeszcze nam nieraz pojawi wideo, dzisiaj.
2: Przycisk.
0: Możemy na przykład filtrować tylko, o, i nieodebrane połączenia.
2: 39 000, 39 000, 30 Magdalena, 30 Magdalena, 30 Magdalena, 30 Magdalena, nie ucal, przycisk.
0: No i tu mam ten filtr.
2: Wojce mail, przycisk, 1 z 5.
0: Także fajnie to działa.
1: I tutaj zauważcie też, jak Arek przeszedł na sam koniec listy, to przycisk New Call, nowe połączenie, tak jak kiedyś był na górze ekranu, to teraz jest na dole. To, o czym już mówiliśmy też dzisiaj.
0: Tak.
1: No właśnie, ktoś nawiguje dużo gestami,
0: no, to może być problem.
1: To się nie zdziwcie. Lepiej tu wtedy eksploracją sobie ten dół ekranu
0: tak,
1: znaleźć.
0: Ja dlatego mi się ta funkcja tak podoba, że ja dużo korzystam z eksploracji. I teraz, no czy tak. Ty, Dorota, pokażesz nową aplikację Telefon, bo ty z niej więcej korzystasz. Mamy całkowicie przebudowaną aplikację Telefonu.
2: Połączenia, nagłówek.
4: Jestem akurat domyślnie i na co dzień tak mam w zakładce.
2: Pokażemy się, pasek kart, przyciski, kart, kontakty, zaznaczone, połączenia.
4: Połączenia. No i teraz kiedyś było tak, że jak się wchodziło w jakieś tam, jak się było na jakimś połączeniu, no to dwa razy się klikało z reguły i dzwoniło, a było przezabawnie, jak dzwoniło do kogoś innego niż do osoby, do której się chciało. No ale a teraz jest inaczej. Na przykład.
2: Znak plus 48 miliardów 512 milionów.
0: I teraz mam tak.
4: Idę w dół. Idę palcem w dół. Jestem na czynnościach i mam połącz.
2: Kosz.
4: Przypomnij
2: za godzinę. Przypomnij jutro. Przypomnij później. Aktywuj. Domyślne.
4: No i jak wejdę w aktywuj, no to mam opcję tego kontaktu. Mogę wpisać do kontaktów, mogę napisać wiadomość i tak dalej. To jest, jeśli chodzi o połączenia.
2: Znak plus 48 miliardów, pasek kart, przyciski, karta, 3-4, szukaj, karta, 4-4.
4: No nie, ja szukaj, tu nie karta, widzę 4-4. Na przykład zakładki poczta głosowa, akurat mi się to nie przydawało nigdy, więc...
0: No bo u nas to i tak znaczy, średnio działa.
1: Znaczy w ogóle ja myślę, że warto zacząć od pytania, ktoś sobie tą aplikację pobierze i zapyta, Co się stało z kartą ulubione? I co się stało z kartą, no właśnie, poczta głosowa? No i co się stało z kartą ostatnie?
0: Wszystko jest w połączeniach.
1: Tak. Jeśli pamiętacie, jak wyglądała aplikacja zdjęcia po przebudowie w iOS 18, gdzie mieliśmy generalnie dużo, mieliśmy pionową listę kilku takich sekcji, które przewijały się w poziomie. No to właśnie ta zakładka połączenia, na której jest w tym momencie Dorota, to jest właśnie taki nowy, ujednolicony widok, który na samej górze ma ulubione. Nie wiem, czy masz jakiś

0: włączone to czytanie pozycji na listach, więc to też myślę, że uda nam się pokazać.
1: Mama, edycja, i przycisk, połączenia, nagłówek, filtruj, przycisk, ostatnie, połącz, mama, przycisk.
0: Najpierw mam sekcję, no VoiceOver czyta ostatnie, ale ja... Ale to są ulubione, właśnie, ten kontener ma złą etykietę. Tutaj widać też to, o czym mówił Patryk, że przy każdym kontakcie mówi połącz.
1: Połącz, Halinka, przycisk.
0: No i tutaj mam ulubione i to się przewija w poziomie, więc te ulubione idą z, od lewej strony do prawej. Ja teraz...
1: Teraz kontenery.
0: Mógłbym też położyć palec niżej, ale po prostu sobie przejdę kontenerami.
1: Pasek kart, zaznaczone, ostatnie, karta, jeden z
0: trzech. Co też nie zadziałało, więc jednak eksploracją.
2: Właśnie to się tak bazuje.
1: Przycisk, połącz, Wejusia, przycisk.
0: Tutaj mam kolejne ulubione, co ciekawe.
2: Cały czas, no,
1: ostatnie, nagłówek, ostatnie.
2: O, i pod to jeszcze lepiej mam... po nagłówkach, bo...
0: Tak, czyli, przez... te ulubione to nawet nie jest tylko taka pozioma lista, czy taka bardziej mała siatka w takim razie. To jest coś
2: tak,
0: ciekawe.
2: Tak, to jest mega dziwne.
0: Mamy sekcję ostatnich, która też łączy się z pocztą głosową. Ostatnie i poczta głosowa są ze sobą połączone. Mówię o tym dlatego, jakby ktoś miał operatora, który to wspiera, mało kto w Polsce to wspiera, wiem, chyba Play jakiś czas wspierał, tu chwilę działało, o, nawet mi się telefon zablokował.
2: To znaczy inni operatorzy to tak udają, że wspierają, bo na przykład ja mam w T-Mobile'u i jak wejdę w pocztę głosową, to on mi powie, dobra, to sobie zadzwoń na pocztę głosową i połączy mnie faktycznie z pocztą głosową.
0: Natomiast mamy tą sekcję ostatnie.
1: Ostatnie. Znak plus 33, 7, 45, 42, 96, 32, nieodebrane, przychodzące Francja, 16.
0: No i tak fajnie się złożyło, że jacyś spamerzy bardzo usilnie dzisiaj do mnie dzwonią, więc nawet mogę tutaj spokojnie pokazywać. Jest taki numer.
1: Znak plus 43, 54,
2: 45, o, do mnie też ten numer dzwonił, 43.
0: O, widzisz.
1: Zaznaczenie, krzyżyk, niewciany, liczba połączeń, 4, 1449.
0: I tutaj mam telefon, który do mnie dzwonił 4 razy. Dlaczego chcę to pokazać? Dlatego, że no, tutaj mamy też czynności, to już w sumie słyszeliście.
1: Połącz. Kosz. Przypomnij za godziną. Przypomnij jutro. Przypomnij później. Aktywuj.
0: Ale ja po prostu chcę aktywować. Sobie chcę wejść w szczegóły tego połączenia. Bo tutaj też się trochę zmieniło.
1: Przycisk.
0: Mamy tutaj generalnie jakieś szczegóły kontaktu. Gdyby to był kontakt, no to akurat nie jest kontakt, który tu dałem. No to mam jakiś niezadekidowany obrazek.
1: Brak informacji. 54, 423, wiadomość, przycisk, połącz, przycisk, wideo, przycisk.
0: No mamy tutaj tradycyjnie to, co było.
1: Poczta, wygaszone, zaznaczone, szczegóły, przycisk, wiadomości poczty głosowej, przycisk.
0: Ale tutaj mamy właśnie kilka sekcji, szczegóły, czyli szczegóły kontaktu, wiadomości poczty głosowej, no to gdyby nasz operator tą pocztę wspierał, to tutaj by się wszystkie wiadomości od tego kontaktu pojawiły.
1: Połączenie nieodebrane, dzisiaj 14:49.
0: Ale mamy tutaj historię połączeń, nie tylko jednego połączenia, które było.
1: Historia połączeń, przycisk.
0: I mam historię połączeń.
1: Zamknij przycisk.
0: Mogę sobie w to stuknąć.
1: Połączenie przychodzące dzisiaj 9:49. Połączenie przychodzące dzisiaj 8:49. Nieodebrane.
0: I tutaj mam kilka połączeń tego kontaktu. Ta lista sięga bardzo daleko do tyłu. Gdybym to pokazywał na jakimś kontakcie, czego nie będę robił, no tutaj moglibyśmy kilkadziesiąt razy się cofać do tyłu. To jest, to się może przydać, tak jakbyśmy na przykład sprawdzali, czy jakiś numer do nas już dzwonił, albo właśnie no, chcemy z jakiegoś powodu zobaczyć, czy ktoś się z nami kontaktował. To można, natomiast czego nie można w tym momencie, to gestem potarcia nie mogę z tego wyjść, jak widać. Więc jeszcze tutaj mniejsze, większe, drobne błędy są. No i tutaj generalnie dalej mamy szczegóły kontaktu, więc myślę, że tutaj już nie będziemy pokazywać dalej. Natomiast gdyby ktoś chciał wrócić do tego widoku klasycznego, to na górze chyba, to było na górze, tak, na prawym górnym rogu ekranu mamy przycisk filtruj. Naciskamy na ten przycisk.
1: Klasyczny przycisk. Zaznaczone, skonsolidowany, przycisk.
0: No zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy.
1: Zaznaczone, połączenia, przycisk, nieodebrane, przycisk, 2 z 3, poczta głosowa, przycisk, 3 z 3.
0: Tutaj mamy te filtry.
1: Zarządzaj filtrowaniem, przycisk, zamknij menu kontekstowe, zarządzaj filtrowaniem.
0: Co mamy tutaj?
2: Filtrowaniem to później pokażemy, bo to jest w ustawieniach.
0: Okej,
2: okay, no przenosi nas do sekcji ustawienia aplikacji telefon.
0: O to sobie darujemy tu na razie i po prostu klikniemy klasyczny.
1: Edycja, przycisk.
0: I co się stało? Popatrzmy sobie na pasek kart na dole.
1: Ulubione, karta, 1 z 6, zaznaczone, połączenia, karta, 2 z 6, kontakty, karta, 6,
2: ale tak, ale to się bakuje, to jest 4, też 6, błąd.
1: Poczta głosowa.
2: Takie, że jest 5 kart, tak naprawdę, on pokazuje jedną martwą kartę.
0: A nawet VoiceOver cały coś czyta połączenia, chociaż tak naprawdę tutaj jest karta ostatnia, może wrócę do aplikacji.
2: Tak, no, to się bakuje.
0: A, no, coś jest, generalnie jak to klikniemy, to już widok nam wróci tego, co było, jesteśmy na zakładce ostatnie.
1: Edycja,
0: i faktycznie...
1: Wszystko, przycisk, 1 z 2, nieodebrane, przycisk, filtruj, przycisk, szukaj, pole, dyktuj, ostatnie, znak plus 33, 7, 45,

0: 42, 96, 32.
1: Nie odebrałem. I wygląda to tak, wygląda to tak jak do tej pory. Natomiast tutaj cały czas mamy te wszystkie czynności, czyli
0: więcej informacji, kosz, przypomnij jutro, przypomnij później.
1: Mogę sobie przypomnienie jakieś ustawić, żeby do kogoś oddzwonić. No i
2: Francja to jest kraj chyba z najbardziej ujednoliconym systemem numerów telefonów, bo tam jest tak, że każde duże miasto ma swój ten, czyli właśnie plus 33,7 to jest Paryż, tam inne miasta mają, tam 8 to są chyba komórki, 9 to są numery premium.
1: To ciekawe.
2: Także ciekawy system tam we Francji. To tak a propos. Warto słuchać audycji, bo ja czasami powiem coś losowego. Można wyzbierać takie ciekawostki z różnych audycji. No dobrze, to jest telefonik. Jak ktoś używa dalej telefonu do dzwonienia, no to doczekał się redesignu aplikacji telefon. Nie wiem, kto jeszcze używa telefonu do dzwonienia.
1: Telefonu. No jest też parę funkcji, których niestety w Polsce nie mamy. Nie wiem, czy chcemy o nich wspomnieć krótko.
2: Tak, ja bym chciał o nich wspomnieć, tylko wiesz co, tam mam sekcję z ustawieniami i to tam.
1: A tam to... No ale w sumie...
2: Ale skoro sobie może masz relację, skoro już jesteśmy, to ja może pokażę, bo mam system po angielsku. Przejdziemy sobie do ustawień aplikacji telefon. Bo ty masz system po polsku, więc tobie one
1: tak, no trochę na potrzeby podcastu przełączyłem, co ma swoje plusy i minusy niestety.
2: No właśnie, ja też ja mam po angielsku, bo tak...
1: Bardzo logicznie w sumie, bo no właśnie tutaj...
2: Pone! I tutaj ciekawe, to też Unia Europejska ekskluzyw, chociaż nie wiem, czy warto było poświęcić na przykład klonowanie iPhone'a za to, że możemy sobie zmienić domyślną aplikację do dzwonienia. Oczywiście, że telefon. Tutaj to było zawsze. Połączenie oczekujące to też były. O, i tutaj jest to, co mówiłem Patrykowi, tap recent to call, czyli możemy przywrócić stare zachowanie, gdzie kliknięcie w ostatnie połączenie łączy nas po prostu z tym kontaktem. I tutaj wyciszaj nieznane numery. Połączenia z nieznanych numerów będą ignorowane, przenoszone do poczty głosowej lub odrzucane. I to akurat działa w Polsce.
1: Natomiast co ciekawe, też mamy informację, że połączenia od numerów, do których my dzwoniliśmy, ale nie dodaliśmy do kontaktów, nie będą wyciszane. To jest też, myślę, fajne.
2: Tak, tak. I tutaj na przykład nieznani rozmówcy, możemy zrobić sobie taki filtr. I tutaj też to fajne jest, że możemy zarządzać wtyczkami blokującymi SMS-y.
1: Moją drogą byłoby fajnie, gdyby polski CERT miał taką wtyczkę.
2: No, to by było bardzo fajne. I tutaj mamy listę zablokowanych kontaktów.
1: To chyba zawsze było.
2: Nie było. Nie było. No i tutaj mamy kontakty, które mamy zablokowane. Ja tego nie będę pokazywał, ale na końcu mamy 16 nieznanych.
0: Odtwórz numer e-mail, przycisk. 48 miliardów 795 milionów 50 tysięcy 1, przycisk. 16.
2: No i tu mamy jakieś numery zablokowane. Możemy na przykład je odblokowywać stąd.
0: Handel wojce mail password, przycisk.
2: Zmień hasło poczty głosowej.
0: Dialassist, przełącznik, włączone. Dialassist automatizare determines the correct international.
2: To było.
0: Dialassist automatizare, hand, blok, esem, umknął, calfiter, silencer, start, dec, tak, recent, stop, szumy, calfak, calfor, press, calf, wifi, calf.
2: Ja też nie mam wszystkich opcji, które kiedyś miałem, bo na przykład jest coś takiego jak wait assist. I to, co ciekawe, działało u mnie w Polsce, to jest taka funkcja, która działa tak, że jak dzwonimy na jakąś infolinię na przykład i gra nam muzyczka, to system nam jakby rozłącza tą rozmowę, w sensie możemy normalnie korzystać z telefonu i dostajemy powiadomienie, jak się zgłosi agent. I to u mnie działało i nie wiem, dlaczego to zniknęło teraz. Może gdzieś to jest, tylko po prostu to jakoś przeoczyłem. Opowiem, Może to przekierowanie. Może to call waiting to się nazywa. Ale to się hold assist nazywało kiedyś.
1: A to po prostu nie uruchamia się podczas połączenia? Czy to trzeba było jeszcze tutaj włączyć?
2: Nie, to się tu włączało w pierwszej becie, no ale aha, nie ma tego, więc... Więc tak. Jest coś takiego jeszcze jak call screening. Możliwe, że oni teraz to tak zrobili, że tu gdzie nie działa, czyli na przykład w Polsce, to po prostu nie będzie już tych opcji, tu gdzie to oficjalnie nie jest wspierane. Możliwe, że znowu Unia Europejska coś namieszała. Jest też taka funkcja, że może system odebrać połączenie nieznane i zapytać, po co dzwonisz? I jak ktoś mówi, to mamy od razu transkrypt tego, co on mówi i możemy przejąć pałeczkę po systemie i odebrać, no, albo odrzucić.
1: Natomiast no też tutaj jakby się zgłaszał angielski głos, no bo polskiego nie ma, to też pewnie by
2: wiele osób... Było dziwne dla ludzi.
1: Tak, tak.
2: No i teraz chyba można już przejść. Swoją drogą też taka ciekawostka. Ludzie, którzy bardzo nie lubią spamerów, robią coś takiego, że robią sobie centralę na przykład w Zadarmie albo w Asterisku. Mają jakiś swój prywatny numer, którego nikomu nie podają i robią prostego IVR-a. Jeśli chcesz się ze mną połączyć, naciśnij 1. I to odsiewa te wszystkie boty typu Klary Sobiera i tego typu. No bo te boty nie naciskają 1, tylko od razu jak usłyszę, że ktoś odebrał, to od razu puszczane są sekwencje takich. Więc panie, chciałbym ci wymienić kręgosłup, chociaż masz 20 ponad lat, ale my chcemy ci wymienić kręgosłup. Więc tak można sobie też radzić w bardziej klasyczny sposób ze spamem. Teraz nowości w aplikacji muzyka. Pierwsza rzecz. Wejdziemy sobie do ustawień aplikacji muzyki. W sumie faktycznie trochę bez sensu tą kolejność zrobiłem w notatce.
0: Fotos, przycisk, palce, wejdźmy, porad, po, na, no, no, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, przycisk. Allo Music, to jest, aby, se, notifica, celular, da, use celular, data, fort, librare, nad, add, playlist, songs, przełom, add, favorit, add, songs,
2: sync, librare, wszystko było,
0: audio, ja też odam. Atmos, auto, audio, kwalite, przycisk, eku, inserase, bass, przy, sound, heck, przełom, sound, transitions, automix, przycisk.
2: Właśnie, sound, transitions, automix. Automix to jest taka funkcja. To nową opcję Automix. Ta opcja automatycznie dostosuje BPM, czyli prędkość, jakby tempo piosenki, tak, aby przejścia były lepsze i łagodniejsze. Tak napisałem, bo taki jest teoretyczny opis. Ja nie zauważyłem różnicy, ale to dlatego, że ja słucham bardzo zróżnicowanej muzyki, więc...
1: Tak, tutaj... to najlepiej sobie radzi, jeśli słuchamy muzyki podobnej do siebie, chociaż zdarzyło mu się parę bardzo ciekawych przejść mi zrobić między bardzo różnymi od siebie gatunkami, natomiast faktycznie jeśli na przykład trzymamy się...
2: Czasem się to zdarza.
1: I jednego gatunku, nie wiem, mamy jakąś playlistę do ćwiczeń, gdzieś mamy takie tempo tak podobne. No generalnie ciężko nawet nam by to było pokazać, no bo po prostu po pierwsze to musiałaby przelecieć piosenka do końca, po drugie prawa autorskie.
2: Prawa autorskie. Natomiast
1: kiedy to działa, to naprawdę fajne rzeczy potrafi robić. Ja to parę razy chyba opisywałem przy okazji innych audycji, ale no generalnie jeśli ktoś słyszał, jak są czasami robione przejścia w radiu, nawet może nie tyle nawet w radiu, co bardziej na przykład w setach DJ-skich, no bo to nawet bardziej mi się z tym kojarzy, no to wiecie, jak czasami możemy mieć sytuację, kiedy taka jedna piosenka zaczyna się kończyć i nagle słyszymy, że ta piosenka zaczyna trochę zwalniać, jak delikatnie, albo nie, bo bardziej delikatnie. I ta pierwsza piosenka zaczyna się, nawet może nie tyle ściszać, co na przykład stłumiać, a jednocześnie zaczynamy słyszeć, że tam w tle leci jakiś inny utwór i ten inny utwór pomału staje się coraz to głośniejszy. I generalnie tak właśnie te przejścia wyglądają. Jak dokładnie system takie przejście zrobi, to zależy od piosenki, tam jest jakaś heurystyka chyba wykorzystywana, żeby to ocenić, jak to ma być dokładnie zrobione. Natomiast no, z reguły to czasem to wychodzi lepiej, czasem gorzej. No, z takich ciekawych przejść, to tak mi się przypomniało, tutaj mi znajomy pokazywał, jak to przeszło od piosenki house'owej do jakiegoś reggae, to nawet mu wyszło, no tempa były podobne w sumie, ale no, radzi sobie. I te piosenki są faktycznie ze sobą synchronizowane. Te takty są tak z reguły no, w miarę sensownie zrobione. Jeśli nawet nie ma możliwości zrobienia sensownego przejścia, no to wtedy po prostu przynajmniej jest eliminowana cisza między utworami. I to nie jest jakiś taki zrobiony tak zwany crossfade, że po prostu nawet nam coś się dziwnie urwie, tylko faktycznie system poczeka, kiedy jedna piosenka się skończy i praktycznie od razu wtedy zacznie grać druga piosenka. On też wybiera momenty, kiedy rozpocząć jakąś piosenkę, co czasami zdarzyło mu się na przykład jakąś piosenkę zacząć od, nie wiem, od końcówki, zwrotki, nawet od refrenu. Nie wiem, na jakiej zasadzie to jest dobierane, ale generalnie, zwłaszcza jeśli słuchamy odpowiedniej tego muzyki, to nawet całkiem sensowne rzeczy ta funkcja robi. Jeśli mamy wspierane materiały, bo tak jak ostatnio rozmawialiśmy z Maćkiem w ostatnim cyfroprzeglądzie, są momenty, kiedy ta funkcja nie działa. I jest to na przykład niestety nasz katalog lokalny, to działa tylko z utworami w Apple Music, więc jeśli dodaliśmy sobie coś, jakieś inne rzeczy, to niestety to nie zadziała. Nie działa też to po AirPlayu. Więc jeśli wysyłamy do jakiegoś głośnika po AirPlayu, to niestety to też nie zadziała. Swoją drogą ciekawe, czy HomePody dostaną to w formie aktualizacji oprogramowania. Nie wiem, czy to sprawdzałeś.
2: Na razie nie dostały jeszcze.
1: Na razie nie dostały, no może dostaną. No, myślę, że procesory w HomePodach będą na tyle silne, że sobie by z tym poradziły. I też nawet jeśli na przykład słuchamy na AirPodsach, to też nie działa z materiałami, które są odtwarzane w dźwięku przestrzennym. Więc no, wtedy warto, jeśli zależy nam, żeby te przejścia były, no to ten dźwięk przestrzenny warto sobie wtedy po prostu wyłączyć.
2: Mhm. No tak, ja akurat korzystam z Apple Music, więc jest też z tym ciekawa sprawa, bo Spotify podkradło tę funkcję i ją wypuściło w Spotify'u, zanim jeszcze iOS 26
1: tak, wyszedł. Trochę w inny sposób nawet zaimplementowaną.
2: Tak, ale ja Spotify'a nie lubię, nigdy nie lubiłem. Aplikacja na komputer jest po prostu koszmarna, więc nie sprawdzę, jak to działa. Dalej mamy możliwość tłumaczenia tekstów piosenek w obcych językach.
1: I tutaj znowu brak polskiego.
2: Dalej mamy możliwość przypinania playlist na przykład lub albumów.
1: I to jest świetne, tak.
2: W celu ich łatwiejszego dostania. Ja akurat mam, bardzo korzystam z biblioteki, tak może mam jakieś playlisty, zaraz zobaczymy. O, na przykład ulubione. I teraz mamy. Robię sobie trzy razy sobie klikam na tym. I mam przypnij playlistę. Miałem wibrację. No i teraz mam playlistę u góry i mogę sobie na przykład dodać widget na ekran główny z tymi przypiętymi rzeczami. I wtedy sobie klikam na przykład w playlistę na widgetie i mi od razu to gra.
1: Chyba można mieć maksymalnie, teraz nie pamiętam, do 5 albo 6 rzeczy przypiętych. To może być właśnie playlista, to może być artysta, to może być jakiś album. Chyba nawet tylko, nie wiem, czy pojedynczy utwór też chyba. Ale nie jestem.
2: No jakoś tak. Teraz podcasty. W podcastach mamy dwie zmiany, z czego tylko jedną mogę pokazać, więc w sumie aż tyle tych zmian nie ma, jak myślałem. Mam tu jakiś podcast.
3: Zbrodnie dokonane.
0: September 5. Wcześniej dotarł do mini player artwork.
2: I jak sobie kliknę też w ten player artwork, to mam. Kurczę, mi się zablokował. O właśnie, o to może się uda, bo mi się pojawił, jak to się nazywa, splash screen. Mogę sobie przyspieszać teraz podcast. Nawet do 3 razy.
1: Nie chcę się wyświetlić coś.
2: Akurat to działało. Może muszę puścić. O jest.
1: A czy to jest taki suwak bardziej, nie przycisk?
2: Tak.
1: To są jakieś czynności na tym?
2: Nie ma. No i tak mamy maksymalnie 3 razy. I możemy zapisać nasze ustawienia dla tego podcastu. Czyli na przykład, powiedzmy, akurat ja tego podcastu lubię słuchać w normalnej prędkości, więc nie chcę tego zapisywać, ale jeżeli na przykład ktoś mówi bardzo wolno, jest taki podcast, się nazywa Szept Hanki na przykład, to ona tam bardzo wolno mówi, ta pani, więc powiedzmy, że sobie bym wtedy przyspieszył, to teraz muszę wrócić do 1.0.
0: Jeden iloczyn. Przycisk.
3: Kliknij w link dostępny w opisie.
2: I można też zwolnić.
3: Z góry dziękuję.
2: O. Wtedy jest tak. I tak możemy sobie tym zarządzać.
3: Ja tą w powiecie koneckim.
1: No. Byłoby dobrze, gdyby to było adekwatnie dostępne. To no tak, działało tak, lepiej chyba.
2: Trzeba dwóch klik. Właśnie działało i dlatego mnie to zbiło z pantałyku. A druga opcja to wzmacnianie dialogów, ale ona chyba tylko działa w anglojęzycznych podcastach, a ja takowych nie słucham, więc nie wiem.
1: Jest też jedna nowość, jeśli chodzi o podcasty i AirPodsy, ale nie wiem, czy chcesz o tym powiedzieć, kiedy dojdziemy do AirPodsów, czy...
2: Ale o czym?
1: O tym, że jak masz założone AirPodsy i słuchasz podcastów, to AirPodsy są w stanie wygrać, kiedy zasypiasz.
2: Kiedy zasypiam, tak. To o tym chciałem właśnie mówić, jak będziemy przy AirPodsach, ale tak. Niestety u mnie to nie działa, ja mogę sobie spać i AirPodsy i tak grają do upadłego. Niestety.
1: Szkoda, że to tylko z podcastami działa. Gdyby było czasem, tego API...
2: Czasem jestem bardzo zmęczony i na przykład zasypiam w słuchawkach i to jest nic dobrego niestety. Ale tak. I tak, to działa tylko z podcastami. Ja myślałem w ogóle, że to będzie działało tak, że on po prostu wyśle kod media-playstop do słuchawek i tyle, a on po prostu to z podcastami tylko działa. To znaczy, to by się dało zbudować, bo teoretycznie istnieje, jak mamy zegarek, to istnieje chyba API, które pozwala nam, jako deweloperom, uzyskać informacje w stylu ej, ale przecież ty zasnąłeś. Ale no, to każdy musi sobie zbudować, więc trochę zmarnowany potencjał. Kolejna sekcja, mamy przypomnienia i notatki. I tutaj dodano możliwość udostępnienia dowolnego tekstu do przypomnień i wyciągnięcia z niego rzeczy. Nie miałem pomysłu, jak to pokazać, ale teraz mam i mam nadzieję, że się nie zbłaźnię w aplikacji Draft, którą też bardzo lubię swoją drogą. Muszę napisać oczywiście po angielsku, bo to po polsku nie działa.
1: A propos motywów przewodnich, to też tak jak pamiętam, omawialiśmy tą konferencję WWDC, to faktycznie niestety dużo funkcji, które zostało dane, to niestety naszego języka nie wspierają. I mam wrażenie, że w tym roku było jakoś tego dużo.
2: Zrobię udostępnij i jeszcze moment. O, mam na przykład reminders, mam już aplikację, chcę udostępnić to do przypomnień.
0: Sam cel, przycisk, reminders, dole, lista rzeczy do zabrania, o, nie reminder, przy, open, i show, nie open, i show 2GD do kentera tegrelat, i show 2GD do kentera tegrelat, from drafts, 1 z 2, nie reminder, przycisk, 2 z 2.
2: I na przykład nowe przypomnienie.
0: Sofit, o, title, pole tekstowe, edycja, 2 z 2, punkt wstawiania na początku.
2: I on tego nie rozbił na dwa przypomnienia, zrobił jedno, niestety. Także działa to jak większość funkcji Apple Intelligence, czyli na niby. Ale teoretycznie czasami, może jakbyśmy mieli jakiś dłuższy tekst, to on by to wyłapał. To on potrafi wyciągnąć takie actionable items, rzeczy do zrobienia z takiego tekstu. To dano możliwość kategoryzowania przypomnień, automatyczna kategoryzacja. To działa akurat dobrze, bo ja swoje przypomnienia w aplikacji przypomnienia zapisuję po angielsku właśnie, bo ja na przykład bardzo korzystam z tej funkcji grocery list i z tego naprawdę korzystam. O tym chyba 2 lata temu, Piotrze, opowiadaliśmy? Tak.
1: Rok albo 2 lata temu, tak.
2: Boże, już ja się z wami widzę 4. rok chyba. Z Piotrem, w sensie ja plus Piotr 3. raz i ja plus Piotr plus Dorota 2. raz, więc tak, ciekawe. Dodano możliwość kategoryzowania z przypomnień. Dodano kontrolkę w centrum sterowania, co się wiąże z tym, że możemy przypisać sobie pod przycisk akcji na przykład przypomnienie. A ja to spróbuję może pokazać. Wejdziemy sobie w ustawienia. Przycisk akcji. I mamy controls. Bardzo nie rozumiem tego interfejsu, tego dziwnego suwaka. O, mamy na przykład nowe przypomnienie. I wejdę sobie na przykład powiedzmy na YouTube'a. Coś sobie włączę, na przykład jakiś filmik. I trzymam sobie przycisk. To akurat na Creative Commons filmik, więc może lecieć. I od razu mi się otworzyło. YouTube dalej gra. A ja mogę sobie wypełniać przypomnienie.
1: No w połączeniu z wejściem Braille'a, no to całkiem sensowna opcja.
2: No, bardzo fajna opcja. To dano możliwość importowania lub eksportowania notatek z Markdowna. To jest, myślę, w notatkach. To jest, myślę, bardzo ważna funkcja dla niektórych. Ja mam akurat taki workflow, że ja piszę wszystko w Org Mode. Jest taka aplikacja, która się nazywa Beorg. I to jest klient Org Mode'a. Ale mam zrobioną synchronizację z notatkami właśnie przez to, że Beorgiem eksportuję Markdowna, importuję go do notatek Apple'a. I fajnie to działa. Większość znaczników Markdown jest wspieranych łącznie z tabelami, linkami, obrazkami. To testowałem. Tak. Bloki kodu nie są wspierane, co je boli.
1: Bloki kodu nie, ale na przykład cytaty też działają i listy, więc fajnie. Ja to testowałem teraz przy okazji omawiania tej aplikacji Alto, to mówiliśmy w tym przeglądzie, która pozwala nam opublikować notatki jako strony internetowe i tam na próbę przekleiłem całe zestawienie nowości z Audio Games Net, które właśnie piszę w Ulyssesie w Markdownie i tam no, generalnie wszystko się przeniosło tak naprawdę.
2: No tak, tak. No. Także fajnie to działa. Teraz jeszcze a propos przypomnień. Przebudowano interfejs tworzenia przypomnienia, wszystko z jednej sekcji. Ja to może pokażę faktycznie. O. Kiedyś mieliśmy tak, że mieliśmy tylko tytuł, listę i przycisk więcej. A teraz już od razu mamy notatki. Możemy datę wybrać, lokalizację, gdzie na przykład mamy to zrobić. Możemy od razu dodać flagę, więc fajnie, bo nie musimy tyle klikać. Teraz znowu wracamy do notatek. I teraz to jest ciekawe, bo mamy tutaj pasek formatowania. I tutaj mamy na przykład właśnie załączniki, listę, to zawsze było, ale jak sobie zaznaczymy jakiś tekst, zakładam, że mi system pozwoli coś, cokolwiek zaznaczyć. O, na przykład tutaj mamy od razu tabelę, pogrubienie i tak dalej, mamy taki duży właśnie pasek przewijany na boki. Tak jak Piotr powiedział. Teraz na przykład sobie, bo jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym spróbować pokazać. Dopiszemy coś do tej notatki. To jest test. I mamy przycisk cofnij. Jego zawsze mieliśmy. Ale teraz to ciekawe, jak zrobimy trzykrotne naciśnięcie.
0: Przycisk. Jeden z tego. Wygaszony. Przycisk. Dwa z dwa.
2: To nam się doda przycisk przywróć. Także to jest tak. No i to jest tyle, jeśli chodzi o notatki i przypomnienia. Chyba, że coś pominąłem, no to wtedy prosiłbym o informację. I teraz w Safari.
4: Mamy tutaj jedno pytanie, nam się pojawiło w międzyczasie, więc może do niego przejdę. Matt do nas napisał: witam, nie słucham od początku. Chciałem spytać, jak z nagrywaniem rozmów w iOS 26?
1: Cały czas nie mam, niestety.
4: Okej. Czy są jakieś obejścia płatne lub darmowe? W iOS 18 zmieniłem region i język, mimo to nie udało mi się włączyć nagrywania. Proszę o jakieś instrukcje i wskazówki.
2: Tak, jest obejście płatne. To obejście kosztuje 499 zł i nazywa się Magmo. I to jest urządzenie, które przyczepiamy do naszego iPhone'a po MagSafe'ie i możemy nagrywać rozmowy. Działa całkiem fajnie, posiadam.
1: No, jakie jeszcze obejścia? No ewentualnie jeśli mamy Maca, no to Audio Hijack, możemy wtedy z komputera dzwonić. Też w sumie jakieś obejście. Nie idealne, też niestety zdecydowanie nie darmowe, ale...
2: No tak, ale też jest. Też jest i też myślę fajnie działa. Teraz Safari. Dodano możliwość wyciszenia karty odtwarzającej dźwięk. Na Macu to już dawno mieliśmy. Ja to spróbuję pokazać. Puszczę jakiś Tyflo Podcast. Wejdziemy sobie w Tyflo Podcast. No na przykład to. Włączę sobie ten podcast. I powiedzmy, że... No ja teraz go włączyłem, chciałem, ale czasami wyskakuje jakaś reklama, jest ona głośna, nie da się jej wyłączyć i klikamy sobie w tym wypadku w menu strony
5: i spotykamy się ponownie.
2: I mamy wycisz tę kartę. Klikam. No i nie ma. Jest już wyciszone. Mogę na przykład to wyciszenie wyłączyć.
5: Jeżeli nie zawsze...
2: No i tak.
5: Jeżeli nie zawsze dysponujemy...
2: Teraz zmiana moim zdaniem na gorsze. Przebudowano pasek na dole strony, przyciski są znacznie mniejsze. I teraz niestety...
1: W ogóle myślę, że nie wiem, czy masz ustawiony ten widok kompaktowy domyślny?
2: Tak.
1: Okej.
2: Okay. Chcę go też pokazać.
1: Tak, właśnie o to mi chodziło.
2: Można wrócić do starego widoku. Mam... Teraz mamy przycisk wróć, tak jak był. Zawsze możemy... Dwuklik z przytrzymaniem, żeby historię. Mamy historię, możemy się cofać o wiele elementów wstecz. Mamy pasek adresu i tutaj ciekawa rzecz, bo na czynnościach mamy tryb czytania. Poprzednia, następna karta. Pokaż menu kontekstowe. Możemy trzy razy na tym pasku kliknąć, żeby to menu też otworzyć.
1: I już tutaj widać, właśnie widać tutaj, czego już nie było, bo tak naprawdę domyślnie na tym pasku tutaj mamy właśnie przycisk zwróć, pasek adresu, przycisk odśwież i to wszystko
2: przycisku
1: chyba, tak?
2: Odśwież też nie ma.
1: A, to co tam było?
2: More. To jest właśnie więcej, gdzie możemy karty zmieniać i tak dalej.
1: I to jest bardzo kompaktowy widok. Ten pasek jest faktycznie taki malutki i to może też była kwestia pierwszego kontaktu, ale kiedy moja widząca siostra wzięła mój telefon, bo chciała coś właśnie w internecie sprawdzić i to jest osoba bardzo ogarnięta technologicznie, no to bardzo, bardzo jej ten widok się nie podobał.
2: No, tak.
1: W ogóle ten cały design jakoś, no ona akurat to negatywnie oceniła, ale no, wiadomo, jedna osoba, ale faktycznie to co Safari, to no, mi bardzo brakowało na przykład udostępniania, ja to robię dosyć często, tam trochę tych opcji. Na szczęście można je przywrócić.
2: No można też to za chwilkę, myślę, pokażemy. To możemy przełączyć grupę kart, przenieść do grupy kart. I możemy też zamknąć zakładki. I mamy przycisk More, możemy kliknąć go. No i tutaj mamy wszystkie karty, możemy tymi kartami sobie zarządzać.
0: Przenośnego ekspres adres, tyflopodcast.net, pole tekstowe, more, produkty profesjonalne, mikrofony, przycisk, produkt podmowy,
2: online. Co ciekawe, tego nie było wcześniej, jak na pasku adresu przeciągniemy trzema palcami w górę, to otworzymy od razu listę otwartych kart. Jeżeli ktoś tego nie znał, to polecam, ten trik jest całkiem fajny.
1: No ja nie wiedziałem, bardzo fajna sprawa.
2: No ja właśnie tak... Też ta audycja miała być wcześniej, ale się nie mogłem jakoś zebrać do niej. Ale tak, na szczęście jest teraz. Otworzymy sobie ustawienia Safari. Settings.
0: Settings. Przycisk wybrany. Settings. Settings.
2: Applications.
0: Settings. Index.
2: Settings.
0: Index.
2: Bardzo nie lubię tego słowa.
0: Safari.
2: Safari.
0: Allo Safari to app, saf, allo, apel, ser, default, preferred language, default, preferred language, search, search engine, also same private block, search engine suggestion, Safari suggestion, show recent searches, click website, preload to key, private browsing, general, map, autofill, przyć, start button, block, pop-up, extensions,
2: dużo opcji,
0: zaznaczone, compact, bottom,
2: o i mamy widok,
0: to, lamp, stopy, tak bar, przełącznik, włączone,
2: mamy widok, możemy ustawić sobie widok na dole, bottom, i wtedy, możemy chyba odetchnąć ulgą. Dalej mamy wszystkie nasze
1: przyciski. Wygląda tak jak do tej pory. Jest to coś minimalnie przesunięte. Może być tak, że jak dotkniecie idealnie na przykład na lewy dolny róg, a szukacie, nie wiem, przycisku wróć, on mimo wszystko będzie trochę pływał nad tą treścią. W ogóle to też taki motyw przewodni. Jak czegoś nie możecie znaleźć, to poszukajcie milimetr w prawo na przykład do góry, tak. bo prawdopodobnie to coś się przemieściło, no ale faktycznie te przyciski no, są takie, jakie były wcześniej.
2: Jest jeszcze kolejna ciekawa zmiana. Landscape Tab Bar, to chyba się nie uda, ale w każdym razie chodzi o to, że jeżeli mamy odblokowaną orientację i mamy telefon w trybie poziomym, to możemy sobie ustawić tak, że na dole ekranu mamy karty, które możemy przełączać jednym tak naprawdę tapnięciem. Nie musimy wchodzić w przycisk karty, tylko możemy od razu przełączać się pomiędzy
1: czyli
2: kartami.
1: Czyli trochę tak, jak to mamy na iPadzie, iPadzie tak. Czy na Macu na przykład.
2: Tak, no. I teraz mamy możliwość przekształcenia dowolnej strony na aplikację webową. Ja spróbuję to pokazać. Nie wiem, czy mi się to uda, bo ja bardzo nie lubię tego typu. Ale wejdziemy sobie na przykład na Fastmaila webowego, powiedzmy. app.fastmail.com. I teraz to się robi w taki śmieszny sposób, bo trzeba wejść w to menu kontekstowe. Udostępnij. O, no nie mam teraz tej opcji.
1: Pewnie musisz dać more.
2: More, mam nadzieję. Jest.
0: Poletek z Braille Stream Input. Chat Stopping Braille Stream. Poletek ADD. Przy tekstowy. Edycja. Fastmail. 1 z 2. Clear Text. HTTPS. A.fastmail.com Mail Inbox. Wygasz open nazwę app. Przełącznik. Włączone.
2: I tutaj mamy uruchom jako aplikację webową.
0: Fastmail. ADD to Homescreen. ADD.
2: Przycisk. No i dodamy sobie to.
0: Fastmail. Doc. Draft. Search. Podcast. Box. Go. Podcast. Music.
2: Mam nadzieję, że mi nie rozwalił układu ekranu blokady, bo bym się wściekł. Ale na szczęście nie. Zrobił mi drugą stronę ekranu blokady i klikam w to. I teraz przechodzę do góry ekranu. Nie mam nic ponad pocztą. Na dół ekranu. Z tym już jest problem niestety. Ale też mam pełny ekran. Więc zachowuje się to jak pseudo aplikacja.
0: Szerebo, sklep, delete home, szerebo, edit home, szereb, delete, business context, delete bookmark, przy, delete bookmark, uwaga, delete fast mail, delete this bookmark, will also delete ITS data, sand, delete, przycisk.
2: No właśnie, bo taka pseudo aplikacja ma swoją pamięć jakby, więc na przykład jakieś ciastka czy inne rzeczy, które się zapisują, nie będą jakby w Safari, tylko w kontenerze tej aplikacji. Na Macu to mieliśmy już od jakiegoś czasu, chyba od 2 lat, a na iPhone'ie w tym roku to przywędrowało. W Safari doszły też takie zmiany pod płaszczem, jak na przykład możliwość identyfikowania nas, czyli aplikacje mają teraz możliwość odpytania nas na przykład o prawo jazdy czy o dowód osobisty, jeżeli mamy go w portfelu Apple. No my nie, w Polsce z tego nie skorzystamy. Mamy wsparcie WebGPU, czyli tak jak mamy Web Audio, czyli dźwięk binauralny w przeglądarce, tak mamy WebGPU, czyli dostęp do karty graficznej bezpośrednio z przeglądarki. Kiedyś był WebGL, teraz jest ten WebGPU właśnie. I mamy jeszcze kilka innych zmian pod płaszczem, którymi nikt poza marketingowcami się nie przejmuje. Tak to można, myślę, określić. Wyszukiwanie zostało znacznie usprawnione. Od teraz wyniki będą pokazywane w kategoriach, na przykład pliki lub wiadomości. Wyszukam sobie jakieś neutralne hasło, pragma na przykład. O, i mam... Mam na przykład właśnie wiadomości i tutaj imię osoby i mam message, czyli typ. I tu od razu mogę tę wiadomość kopiować i tak dalej. Tutaj mam linki. I tutaj to mam w taki sposób podzielone, więc fajnie ta wyszukiwarka działa. Dodano możliwość zaznaczenia tekstów w wiadomościach. Czyli mam na przykład... O, pięknie. Bardzo się cieszę, że jest ten alert RCB. Nie muszę swoich wiadomości pokazywać. Możemy teraz zaznaczać tekst w wiadomościach, czyli na przykład zrobię... I zrobię sobie select, czyli zaznacz. I mam... Po słowach sobie idę. O, i chyba nie. O, na przykład mam to dziś i w nocy. No, próbuję zaznaczać. I niestety zepsuli coś chyba w ostatniej wersji, bo wczoraj jeszcze, czy przedwczoraj, kilka dni temu, to działało. A teraz już...
1: No to są uroki wersji beta, które nawet jak widać w bety 9 może coś ci jeszcze popsuć. Niestety.
2: No, ale teoretycznie można zaznaczać tekst. Dodano możliwość tworzenia ankiet. To jest akurat bardzo fajna funkcja. Tutaj chyba będę potrzebował po Dorotę pójść, ale najpierw sobie stworzymy taką ankietę. Mamy przycisk dodaj, który kiedyś się nazywał aplikację.
1: Ewentualnie możesz do mnie napisać.
2: A mogę, czekaj, czy ja mam do ciebie numer teraz? Muszę wejść w kontakty. Powinienem mieć. W sumie tak to zrobimy, no. Pod M. Mam. Wiadomość.
0: Mobile.
2: Mamy Pulse, czyli ankiety.
1: Mamy trzy pola na...
2: Trzy pola domyślnie, aczkolwiek jeżeli klikniemy w ostatnie, to doda się nowe.
1: Są jakieś czynności?
2: Czynności... Oj, to się niestety właśnie zepsuło. To się robi psuć. Bo właśnie potarcie wychodzi za daleko. A w sumie ja to mogę lepiej nawet pokazać. Bo teraz pokazujemy, tutaj Dorocie mówię, bo ona na chwilę musiała wyjść. Teraz pokazujemy ankiety i ja tworzę grupę z tobą i Piotrem. I teraz sobie zrobię dodaj. No i wybieramy polls, czyli ankiety. I tutaj mamy ankietę. Wpiszemy sobie chleb.
0: Pole tekstowe, edycja, chleb, pole tekstowe, edycja,
2: chleb, czynność to remove.
1: Tutaj klawiatura nie chce wyjść.
2: Tak, się bakuje niestety. O, udało się, enterem. Bułki. Masło. I tyle. I sobie wpiszemy komentarz, co jemy.
0: Send.
1: Dobra, ja mam telefon na nie przeszkadzać, ale...
2: Ja oczywiście zagłosowałem na jedyną słuszną odpowiedź.
1: No to sobie wejdziemy do wiadomości. Z pływającym fokusem, to czemu nie?
0: Przycisk, rozmowy, no. Święcnicki i znak plus 48 miliardów.
1: Okej.
2: Okay. A bo ty nie masz zaroty.
1: Tak, no i tutaj też mogę udostępnić kontakt, to później to ogarnę. Natomiast sobie dotykamy na dół.
0: Błoki 0 głosów. Chleb 1 głos. Wiadomości. Arkadiusz Święcnicki, test 21,57. 14, chleb 1 głos.
2: I tutaj nie czyta niestety nazwy tej ankiety.
1: Tak, bo mówi, natomiast mówi pan jest Paul. Ciekawe, to też...
2: Tak, dodaj wybór, to jest opcja, że możesz dodać, jak na przykład ci nie pasuje żadna z tych opcji, tam ty teraz spróbuj dodać jakiś wybór do tej ankiety.
6: No na przykład... Aha...
2: A szczegóły ankiety, co to jest?
1: A zobaczmy.
0: Szczegóły ankiety. Chleb, jeden głos. Arkadiusz Święcnicki. Bułki, brak masło, brak głosów, brak głosów. Znak plus 48, Piotr Machacz. Piotr Machacz.
2: A.
1: Pewnie można pokazuję, zobaczyć, kto zagłosował pewnie.
0: Masło, zero głosów. Wiadomości, dodaj wybór. A.
2: Tak, też możesz dodać wybór.
0: Znak plus 48 miliardów, 608 milionów.
1: Ale nie chcemy, żeby tutaj czytał numer. Natomiast pewnie dostałem komunikat, że nowy...
0: Masło, zero głos, tak. Zero głos, masło, wiadomości, bułki, zero, chleb, jeden głos, wiadomości, Arkadiusz się...
2: No, ser.
6: Dobra.
2: Dobra, i teraz chyba musisz... dodaj jakoś?
1: Nie, może...
0: Masło, wiadomości, dodaj wybór,
6: przeciw, Arkadiusz się...
2: No to dodaj, zrób.
1: Zobaczymy, czy się...
2: A nie, to nie to. Nie, chyba wyślij.
0: Masło zero głosów. Wiadomości. Dodaj.
1: No zobaczy, czy ja może ja spróbuję coś.
2: O, Piotr tutaj spróbuję.
0: 16 z 18. Znak plus 4.
2: O.
1: Oj, coś, dobra, sobie napiszemy. Na przykład. Pizza.
0: Wyślij przycisk.
1: A co spróbuję?
2: A, i wyślij. O, i zawibrował mi telefon.
6: A jak zagłosować teraz?
2: Klikasz po prostu, masz ser na przykład. O, pizza.
6: O, jest.
2: O, teraz ja dodam, bo nie masz w kontaktach, to ja dodam wybór, żeby można było pokazać, co mówi wtedy.
1: Arkadiusz pisze, mamy komunikat.
2: Na przykład napisze.
1: Twoją drogą to też zmiana, bo kiedyś zawsze mówił...
2: Znajomy jest...
1: Tak.
2: Body is typing.
1: Tak.
6: No to ja...
1: Zagłosowałem. Ta wiadomość, no pięknie. Czyli nie do końca mówi. Dobra, ale ja zagłosuję.
6: O, ja pizzę zagłosowałam.
1: Ja też. Mamy dwa głosy na pizzę.
2: O nie!
6: O, to ja na to też zagłosuję.
2: No to smacznego.
6: Proszę bardzo.
2: No, także tak się można bawić. To są ankiety. No i mamy informacje. Jak na przykład ktoś potrzebuje coś ustalić w jakiejś dużej grupie. No niestety nie mam grup na iMessage, a szkoda, bo to taki piękny komunikator jest.
1: Ale jeśli ktoś ma, no to...
2: Jeżeli ktoś ma więcej szczęścia niż ja, to może. Teraz kolejna rzecz. Mamy background, jeżeli piszemy z osobami widzącymi, czyli możemy dodać tło do naszej konwersacji. My możemy na przykład playground, czyli możemy stworzyć obrazek za pomocą sztucznej inteligencji. Mamy opisz obrazek. Może jeszcze musimy po angielsku opisać. To nie wiem. Zrobimy submit.
0: Przycisk, done, prawie masz Google, przycisk, zaznaczone, a zero, brak, suge, szumore, przyciwi,
2: nie wiem, czy on coś jest. Zrobimy done. O, wygenerował.
0: Pada kontrol, pada 1, 10 watt per. Natural, pada 1, natural. Natural, done, przycisk, natural. Natural, pada 1, off 4, regulacja.
2: I teraz przy okazji, jak już sobie wygenerowałem jakieś zdjęcie, to pokażę inną ciekawą opcję, trochę za koleją. Jak sobie zrobimy zrzut ekranu.
0: Cancel, przycisk. Bottom lift. Ask. Click hit to search. Ask. Click hit to search.
2: Marisol. To mamy taką opcję.
0: Zosia, ask.
2: Mamy kilka nowych opcji. Właściwie mamy opcję ask, czyli zapytaj.
0: Click hit to search.
2: Mamy opcję zakreśl, aby wyszukać.
0: Przycisk. Ask. Click hit to search.
2: Nie wiem, co się stanie, jak to kliknę swoją drogą.
0: Przycisk. Click hit to ask.
2: Ale to jest niedostępne, bo to musimy wybrać, co chcemy. Ale ja chcę wybrać zapytaj. No i to niestety korzysta z czata GPT, więc ja osobiście z tego nie korzystam, ale zrobię na potrzeby, aby taki wyjątek. I się zapytamy, co... Oj, nie umiem pisać. Przestawię zdjęcie.
0: Zdjęcie. Stopping gray, less than input.
2: I tutaj odpytywanie czy to GPT?
0: Submit, pole tekstowe, edycja, co przedstawię?
2: No, chyba się nawet...
0: Submit, wygaszony. Working, wielokropek.
2: Pracuje.
0: Working, working. Ale, open logo HGPT, alert, przycisk, follow with HGPT, follow with, ale, open logo HGPT, head important info for me status. Copy, przycisk, bułki o różnych kształtach i wzorach skórki, z nacięciami ułatwiającymi wyrastanie ciasta podczas pieczenia.
2: O,
0: bułki o różnych
2: pięknie, zrobiły się nam różnego rodzaju chlebki, tak jak chciałem. No więc maszyna wygenerowała obraz i potem maszyna ten obraz rozpoznała.
1: Ciekawe, jak apetycznie te bułki wyglądają.
2: No nie wiem.
0: Co? Bułki o różnych kształtach i wzorach skórki.
2: Miał być chleb, no ale dobra, mogą być też bułki. W sumie podobnie to wygląda, nie? No dobra, pobawiliśmy się. To teraz pora się troszkę pozłościć, bo w wiadomościach została dana opcja filtrów antyspamowych. Więc jeżeli się złościmy na spamerów, wyjdziemy sobie stąd. I w ogóle wyjdziemy sobie stąd. Nie działa gest potarcia oczywiście.
6: Nie zawsze teraz działa.
2: Mamy opcję filtruj. I możemy pokazać spam, ostatnio usunięte. Możemy filtrować po nieprzeczytanych, po szablonach, po szkicach, czyli na przykład zacznę coś pisać na przykład i nie wiem, zacznie mi płonąć dom i będę uciekał i już wrócę potem i będę chciał dokończyć SMS-a, no to mogę właśnie wyfiltrować po tych szkicach. I co ciekawe, i to jest akurat bardzo fajną i przydatną opcją, o której nikt chyba nie mówił, to a propos tego, dalej tak uważam, że nasze audycje są chyba najdokładniejsze w internecie, jeśli chodzi o nowości w systemach. Możemy filtrować po kartach SIM, czyli na przykład jeżeli mamy dwie karty SIM, tak jak ja mam eSIM i zwykłą kartę SIM, to możemy na przykład pokazać wiadomości tylko z jednej z tych kart. I to jest, myślę, całkiem spoko. I tutaj zarządzaj filtrami, to też otworzy nam ustawienie wiadomości. Kolejna rzecz. Boże, jakieś stare SMS-y z kilku przed 7 lat. Dobrze, mam konwersację i teraz kolejna rzecz, to ja zawsze się złościłem, jak musiałem coś znaleźć, na przykład coś, co ktoś mi wysłał, jakiegoś linka albo coś, kto mi przesłał, bo to było wszystko tak niefajnie w jednym miejscu. A teraz, jak sobie wejdziemy w tą konwersację, to mamy na przykład links. My sobie tylko linki wysyłaliśmy, więc mamy tylko linki.
0: Zaznaczone. Links.
2: Klikam.
0: Obrazek. Control Center Znet Protocol Apple Developer Documentation. Developer. Obraz. Zmiany w systemach Apple 2024 roku.
2: Notatka z tamtego roku.
0: Notes. Zmiany w systemach Apple 2024 roku.
2: Zmiany w systemach Apple 2024 roku.
0: Cancel. Cancel. Note. Co lepsze mają? Note.
2: Zmiany.
0: Cel. Expand ekran. Expand centrum sterowania. Expand wiadomości. Expand telefon. Expand dom. Expand skróty. Expand notatki. Expand dziennik. Expand hasła. Expand różne. Expand Apple TV. Editing toolbar. Expand Apple TV. Expand Apple TV.
2: No, także notatka z tamtego roku jest. Więc fajnie teraz to wygląda. Kolejna taka rzecz, że dodano możliwość miksowania wielu emoji w jedno, no to też taka zabawka. To działa na podobnej zasadzie jak to generowanie tła, więc tego nie będę pokazywać. Teraz jeżeli byśmy byli w konwersacji z jedną osobą, nie wiem czy to zadziała z alertem RCB. I zobaczymy czy to zadziała. Niestety nie zadziała. Ale możemy, jeżeli mamy konwersację z normalną osobą, że tak powiem, a nie z botem, w sensie z numerem specjalnym, no to możemy na przykład ustawić dzwonek czy dźwięk SMS-a bezpośrednio z tego ekranu konwersacji.
1: I tutaj też mamy przełącznik automatycznie tłumacz. To jest też tutaj podobnie jak w telefonie mamy tłumaczenie, które niestety też...
2: Nie ma polskiego. Też... Co jest niezwykle śmieszne, bo jeżeli tłumaczymy pojedyncze wiadomości, to jest polskie.
1: Jest, no właśnie. Jest aplikacja Tłumacz przecież Polski wspiera.
2: Tak, więc jest to szokująco śmieszne.
1: Mnie zdziwiło. No to jest ograniczenie tego do telefonów, które mają Apple Intelligence i nie do końca rozumiem czemu akurat w tym przypadku.
2: A też nie wiem, czy będzie dzisiaj czas, bo już jest po 22, ale da się Apple Intelligence jailbreakować, żeby działało po polsku.
1: A to też swoją drogą, prawda, tak.
2: I on działa po polsku. Kiedyś by to można było w sumie pokazać. Teraz otworzymy sobie aplikację zdjęcia. I ktoś może znowu być przyprawiony o zawał serca, bo w iOSie 17 i 18 aplikacja zdjęcia przeszła metamorfozę na ten widok. To się nazywa single page view i to jest taki widok, gdzie mamy wszystko na jednej stronie jakby. Teraz Apple poszło do rozum do głowy, ktoś tam zrobił puk puk do główek, komu trzeba chyba i zrobili to tak, jak powinno być, czyli mamy karty na dole. I mamy tak, mamy trzy karty, mamy kartę biblioteka. I tutaj mamy sortuj i filtruj. I tutaj mamy filtry. Ulubione, edytowane. Nie będące w albumie, tutaj mamy filtry. Tak jak było w sumie. Przy okazji może zademonstruję to, o czym mówiliśmy z Piotrem, że screeny teraz mogą być po polsku. W menu profil mamy takie menu. Teraz je spróbuję, a to musimy wejść w collections. Chyba. O, i mamy profil. I tutaj to menu zawsze było. Ale tutaj mamy teraz statystykę. Ile mamy zdjęć, że tam 99 zdjęć, ile filmów i co się dzieje z synchronizacją. No i podobno wyszukiwarka działa lepiej, ale ja aż tak bardzo ze zdjęć nie korzystam, żeby to móc jakoś zweryfikować. I teraz ustawienia. Czyli co nowego w ustawieniach, to też troszkę taka zbieranina różnych rzeczy, które nie pasowały nigdzie indziej. Pierwsza rzecz w ustawieniach ogólnych. Mamy nową sekcję. Screen capture, czyli przechwytywanie ekranu. I tutaj domyślnie jest włączona opcja full screen previews, czyli jak zrobimy screena, to w starym iOSie było tak, że u góry ekranu pojawiało nam się takie malutkie okienko, w którym był ten screen i był ten markup tools, czyli można było coś tam z tym screenem zrobić, jakoś go edytować, zocerować i tak dalej. A jak ta opcja jest zaznaczona, mamy to full screen previews, to wtedy wyskakuje nam na cały ekran informacja o tym, że ten screen jest i możemy na przykład właśnie odpytać AI, czy zakreślić, żeby szukać i tak dalej, i tak dalej. To zakreślanie, żeby szukać, to też fajnie działa. I jak mamy na przykład coś na pełnym ekranie, też w sumie spróbuję to pokazać jako taki bonus później. I to jest fajna opcja, jak mamy telefon z Apple Intelligence, mimo że jestem przeciwnikiem generatywnego AI, jak niektórzy wiedzą, to akurat jest spoko, bo to jest na urządzeniu. I zaznaczenie tej opcji spowoduje, że system będzie automatycznie rozpoznawał jakieś miejsca, daty i tak dalej z naszych screenów. I będziemy mogli na przykład dodawać jakieś eventy do kalendarza. No i to możemy wybrać, w jakim formacie chcemy screeny robić. Teraz prywatność i ochrona. Ten wątka powstała w taki sposób, że jak coś znajdowałem, to od razu pyk. Więc może kolejność jest taka bez sensu trochę momentami. Ale tak. O, i tutaj mamy opcję, którą na Macu już mieliśmy od dłuższego czasu. Akcesoria przewodowe, zawsze pozwalaj.
1: To ciekawe.
2: Tak, bo jeżeli masz betę, taką jak my mamy, wiesz, o której mówię, to nie można tego zmieniać.
1: Natomiast no to jest fajne, na przykład jakby ktoś no, chciał sobie telefon zabezpieczyć, albo na odwrót, na przykład jeśli korzystamy z monitora brajlowskiego podłączonego przez USB-C i chcemy, żeby ten monitor zawsze
2: się
1: łączy, działał.
2: To możemy to zaznaczyć. Tak. Bardzo fajna opcja.
0: Developer mode, set mode, developer mode, on, set, Apple Intel, Apple Transparency, Apple Analytics, detect, sensitive content warning.

0: ale już wam zaraz pokażę, o co chodzi. Przejdziemy sobie do ustawień aparatu. Dalej się nie pogodziłem z tymi nowymi ustawieniami.
1: Przycisk, system settings, camera control, camera, switch camera control to open na camera, add settings, photographic styles, photographic style, record video, record sound, record cinematics, record sound, spatial audio, przycisk, formats, preserve setting, use volume for boost, scan QR codes, show detect spectre, zoom position, grid, level, mirror drop, default,
0: dobrze,
1: muszę to szybko znaleźć. Macro control, show control, lens cleaning, display message, lens cleaning hints,
0: lens cleaning hints. Czyli jeżeli będziemy robić zdjęcia i telefon wykryje, że aparat jest zabrudzony, to dostaniemy o tym informację. Teraz jeszcze jedna opcja w aparacie, tylko muszę ją znaleźć, a tu jest bardzo dużo.
1: Przełącznik włączony.
0: Opcji. O, mamy ten camera control, czyli ten przycisk sterowania aparatem.
1: Przełącznik włączony.
0: I tutaj mamy listę wszystkich kontrolek, jakie możemy mieć na tym przycisku aparatu. I możemy przenosić w górę i w dół. Jak przesuwamy po tym przycisku aparatu, to nam się zmienia ta kontrolka. Jak go naciśniemy, to wtedy, jak lekko go naciśniemy, to się na przykład zmieni jakaś opcja, a jak go mocno naciśniemy, to się robi zdjęcie. Teraz coś, co z kolei bardzo się nam może przydać. Przejdziemy sobie do ustawień dźwięku. I mamy możliwość zmiany domyślnego mikrofonu. Tak. Nie mogłem sobie tej pauzy odpuścić. Ale śmiać się można, ale to jest szalenie przydatna funkcja. Możemy teraz wymusić na przykład, żeby zawsze był mikrofon iPhone'a albo zawsze mikrofon AirPodsów. Więc tak. Teraz jak już jesteśmy przy szalenie przydatnych funkcjach i znowu funkcja, o której nikt nie mówił, to jak sobie wejdziemy w trybie skupienia, i wejdziemy sobie w filtry trybu skupienia. O, mamy filtry. No ja wiem. O, i teraz mamy nowy filtr. Telefon, filtruj połączenia po karcie SIM. Czyli na przykład mamy tryb skupienia dom. No jak wracamy z pracy. I wyłączamy kompletnie kartę SIM praca. Szalenie przydatna funkcja. Moment, bo tu mi się coś popsuło. O, dobrze, teraz kilka rzeczy związanych z baterią. Pierwszą rzecz spróbuję pokazać, spróbuję wymusić. Dobrze, że ten iPhone mi się wyładowuje.
2: No, ten ekran baterii to się bardzo zmienił.
0: Tak, ale to zanim o ekran to jedno, ale teraz podłączam iPhone'a. On się ładuje, teraz go odłączę szybko. Uda mi się go oszukać? Niestety nie uda mi się go oszukać, ale teraz, bo mieliśmy taki regres już od iPhone'a 14 Pro, który miał wyspę dynamiczną. Mieliśmy taki regres, bo kiedyś jak był ten tryb, poziom naładowania baterii wynosi 20%, to mieliśmy przycisk tryb niskiego zużycia energii tam na tym ekranie, na tym okienku takim dialogowym, które się pojawiało, jak telefon się wyładował. A teraz jak mamy niski poziom baterii, to w iOSie 26 zrobili tak, że możemy kliknąć w tą informację i wtedy włącza się tryb niskiego zużycia energii. Dobrze, ja sobie przejdę do ekranu baterii.
1: Kalendarz, cancel, przycisk, cancel.
0: bo w

0: nim też
1: przycisk wróć.
0: Dużo się zmieniło.
1: Przycisk 10. Bakter 10 info, przycisk.
0: Tu mam informacje. A tu mam informacje o baterii iPhone'a.
1: 1 godzina 36 metrów.
0: I tutaj mamy trochę niedostępne, bo tutaj mamy najpierw 80-95%. I tutaj mam czas do pełnego naładowania, do naładowania do 80% 50 minut, do 95% godzina
1: 36.
0: O, i tutaj mam napisane, że dziś używam baterii więcej niż zazwyczaj. Przez średnio zużyłam 98% baterii, a dzisiaj 127% baterii, czyli cały cykl i trochę. No tutaj coś, co ja kocham najbardziej. Wykres audio. Mogę błyskawicznie zobaczyć, że o, w tym dniu, tutaj w środę, 127% zużyłem. Bardzo szybko mogę sobie zobaczyć. No i tutaj...
2: Tam pod spodem też informacje o pozostałych aplikacjach też się zmieniły, dlatego że generalnie... Właśnie myślę, że co...
0: O Boże, zapomniałem Voice Vista.
2: No właśnie, tutaj, i tutaj informuje Arka telefon, że Voice Vista zdziałała 8 godzin dłużej niż zwykle i zużyła 49% baterii.
0: 49%
2: też...
0: baterii, no.
2: Tak, więc też te informacje są, nie są takie na bieżąco, tylko system próbuje nam faktycznie to trochę przeanalizować, co się dzieje z tą baterią. I nam na przykład może powiedzieć, tak zastanawiamy się, czemu nam więcej baterii, co może powiedzieć, no na przykład właśnie taka Voice Vista zużyła ci już 40% baterii, więcej niż zazwyczaj, bo...
0: 8 godzin.
2: Tak. Tak.
0: Ustawienia.
2: No i to jest logiczne, no bo tutaj pokazujemy, więc ustawienia są... Arek używa ustawień więcej niż zwykle.
0: No tak, i tu zdrowie baterii. Może się nie będę battery chwalił. O, teraz oni to, no. Pięknie. 93%. 333 cykle.
2: No dobrze, jak na... Chyba jak na...
0: I to już było. I teraz mamy adaptacyjny tryb zużycia energii, który teoretycznie dostosowuje zużycie baterii do tego, jak korzystamy z iPhone'a. Czy jak intensywnie korzystamy, to on trotluje procesy, żeby mniej baterii zużywało. Czy to działa? Absolutnie nie. W moim przypadku przynajmniej. No i to tyle, jeśli chodzi o bateryjkę AirPodsy, jeśli uda mi się je znaleźć.
2: A propos ustawień dźwięku, może jak tych ustawień szukasz, to też a propos rzeczy, które, o których mało kto mówił, rzecz, którą chyba niewidomi znaleźli na kilka dni przed mainstreamowymi portalami informacyjnymi.
0: Czyli... ten tryb cichej, no, tryb późnej nocy, o to ci chodzi?
2: Nie, chociaż, no właśnie, to też o tym też chyba nie wspomnieliśmy, natomiast chciałem powiedzieć o tym, że możemy dowolny plik audio ustawić jako dzwonek.
0: Tak, ale to ja mam to w sekcji pozostałe, takich szybkostrzałów, tak.
2: Okay.
0: Ja mam taką sekcję z szybkostrzałami. Na samym końcu notatki. Także tak, też to znalazłem. No i tak.
2: No ale skoro mówimy o tym trybie nocy, to nam też tak wygładza trochę dźwięk, normalizuje. To też nie działa po AirPlayu.
0: Tak, ale spróbuję to włączyć. Może usłyszycie różnicę? O, teraz to się nazywa redukuj głośne dźwięki.
3: Without compromising on the code side of things, on the programming side of things.
0: Tak gra, jak jest to włączone. A tak gra, jak jest wyłączone.
4: Dźwięk jest mniej wyraźny.
0: Mniej wyraźny jest, no. Także tak to działa.
2: Znajomy tego używa, na przykład, kiedy lubi jechać zasypiać do różnych streamerów gdzieś na Twitchu, a jak ktoś ogląda czasami streamerów, to wiecie, że mogą być sytuacje, że jak ktoś zacznie krzyczeć, na przykład, i ponoć to bardzo skutecznie w takich sytuacjach pomaga.
0: Aczkolwiek do tego pana, który tutaj leciał, no, to też się przydaje, bo gość ma charakterystyczną barwę głosu i to się przydaje bardzo. No, ale tak, to mamy to. Słuchawki AirPods mogą teraz służyć za pilot do aparatu. To tak, możemy teraz używać AirPodsów jako pilota do aparatu. Dodano możliwość reagowania na nasze imię. O, tutaj mamy tą opcję Camera Remote. Naciśnij i przytrzymaj. Czyli jak przytrzymamy przycisk na słuchawce, to zrobi się zdjęcie lub zacznie się nagrywać filmik.
1: Zaktura foto, audio, personalizuj volume, adjust the volume, conversatio na varenes, lowest media volume, reduce low sound, reduce pion, reduce low sound,
0: zrobił się głośny dźwięków, to było.
1: Automatyce, adaptive audio, przycisk, automatyce, alert, detect, pion, connect, automatyce, spatial audio, personalizuj spatial, CHR, hofit, works, HR, audio, render, immersive, in, pre, dimension, applicatio, smaber, mikrofone, automatic, przed pause, media, len, falling, fast, mikrofone,
0: o, tutaj mamy opcję mikrofonu, no, ale to zawsze było, i tutaj ważne,
1: przełącznik, włączone,
0: pauzuj multimedia, gdy zasnę,
1: on, przycisk, battery, przycisk, energy, hardings,
0: no i to jest ta opcja. I teraz jest jeszcze jedna opcja, której mi się nie udało. Próbowałem, walczyłem z tym dzisiaj cały dzień, więc jeżeli mogę z YouTube'a pokazać, chyba tak będzie lepiej, bo jest teoretycznie opcja, że słuchawki AirPods mogą nagrywać dźwięk w jakości studyjnej. No i jak słuchałem nagranie na YouTubie od takiego jednego typa, który się nazywa Stephen Robles chyba, on ma taki podcast bear.fm i on też dużo mówi o iOSie, ale nie tak dokładnie jak my. I on to pokazywał i u niego to działa. Zaraz spróbuję pokazać nagranie, jak to działa. Natomiast u mnie słuchawki nagrywają dalej w słabej jakości Bluetooth, mimo że mam oprogramowanie beta. Mam teorię, że jak mamy włączonego voiceovera, to nagrywa nam się właśnie w takiej jakości, bo no pasmo Bluetooth po prostu nie pozwala na lepszą jakość i pewnie osoby widzące wtedy nie mogą słuchać w słuchawkach, a my musimy mieć mowę, więc pewnie system wybiera mniejsze zło w postaci zabierania nam tej funkcji. Aczkolwiek ta teoria trochę się sypie, bo próbowałem nagrywać z wyłączonym voiceoverem i też nie działało. Nie wiem, czy u ciebie, Piotrze. Ja próbowałem i na AirPodsach Pro, i na AirPodsach
2: Nie, Max, ja w ogóle zacznijmy od tego, że ja tak naprawdę tą wersję beta oprogramowania dostałem dopiero wczoraj. Przez 3 miesiące w fazy beta walczyłem z tym, żeby ona się zaktualizowała, ta opcja po prostu znikała. W ogóle swoją drogą, proces aktualizacji... O, problem, w ogóle sposób aktualizacji tych wersji beta w końcu został uproszczony, bo wcześniej to było tak, że musieliśmy mieć Maca, podłączaliśmy etui kablem USB i wtedy w Xcode trzeba było coś skonfigurować, teraz już nie pamiętam dokładnie co. Natomiast teraz po prostu...
0: Był też inny sposób. Można było iPhone'a podłączyć, włączyć w Xcode tryb dewelopera i w trybie dewelopera włączyć opcję
2: aktualizacji beta.
0: Ale też można było tak zrobić, jak ty mówiłeś.
2: A okej, okay. No mniej więcej teraz to jest tak i to też nawet nie tylko dla deweloperskich, ale publicznych również, że po prostu jeśli mamy kompatybilne słuchawki i mamy odpowiednią wersję beta iOS-a wybraną, czy to na Macu zresztą też, to po prostu w tych ustawieniach AirPodsów, w których przed chwilą Arek był, powinna się pojawić sekcja aktualizacji beta i tam wystarczy przełącznik włączyć i one mają magicznie się same zaktualizować, kiedy są podłączone do ładowarki i w pobliżu iPhone'a. No i właśnie z tym miałem problem. To mi znikało, to się pojawiało, przełączałem to, ten przełącznik na włączone, po czym on znikał i tak walczyłem z tym od czerwca. Dostałem to w środę, też próbowałem to nagrywanie studyjne wymusić. I myślałem, że to z Maćkiem Walczakiem eksperymentowaliśmy, nawet Maciek pokazywał nagranie. Ja nie byłem do końca przekonany, czy to była wersja jakoś studyjna. Nawet próbowałem coś na Macu, gdzie no, mamy trochę większą kontrolę nad tym urządzeniem, tak gdzieś w konfiguracji MIDI, audio, ale no, maksymalnie udawało mi się wycisnąć z niego te 24 kHz, czyli to jest trochę ta lepsza jakość Bluetooth, ale to jest mimo wszystko...
0: Ale dalej trochę, Bluetooth. No ale to ja za chwilę wam pokażę.
2: Natomiast też z tego, co rozumiem, to aplikacje muszą być zaktualizowane, żeby z tego korzystać, tak? Tam jest jakieś konkretne API, które musi być włączone, żeby to zadziałało.
5: Ten mikrofon on the AirPods.
0: Słychać?
5: I didn't see a setting to enable
0: zaraz
5: for this,
0: so I assume it's just on my default.
5: So we'll see how this sounds here in the video. This is the audio from the AirPods recorded with an iPhone 16e.
0: Bardzo chcę wiedzieć, jak on to zrobił.
6: Wow. Bo to bardziej brzmi jak nagrywane mikrofonem iPhone'a po prostu.
2: Naprawdę?
0: No tak, ale to nie jest mikrofon iPhone'a, dlatego że...
5: Like the AirPods from the video. Is it enabled for this? From the AirPods recorded with an iPhone 16e.
0: Zauważcie, że jest przydźwięk z prawej strony taki cyfrowy, którego w iPhone'ie nie ma, w mikrofonie iPhone'a.
2: A co ja na pewno słyszę, że tutaj ta częstotliwość próbkowania jest zdecydowanie wyższa. I to
6: znaczy, tak, tak, tak.
7: System MX, system MX, system ale to duże, ale to duże, ale otwórz pozwól, pozwól, aplikacja Zomus, prosi o pozwól, pozwól, Safari, MX, Zomus, Zomus.
0: Dobrze, to ja zabieram. Jestem, czy mnie nie ma?
2: Tak.
0: No, także, także mam nadzieję, że rozumiecie już, dlaczego bardzo bym chciał, żeby mi to działało.
2: On to nagrywał w dyktafonie? Gdzie to było nagrywane?
0: Zdaje się, że w dyktafonie. Albo okay. W aparacie. Pisałem do niego w tej sprawie dzisiaj, niestety, więc jeszcze nie miałem.
2: No ja w aparacie próbowałem, to mi tylko nagrywał mikrofon tego iPhone'a. Więc nie wiem, jak to przełączyć.
0: No, ale to jest bardzo ciekawe.
2: No, może z czasem, kiedy aplikacje zaczną z tego API korzystać, jeśli będzie możliwe, żeby VoiceOver też z tego korzystał. Może, nie wiem, jakiś TeamTalk generalnie takie rzeczy dostaje szybko. Może jakieś inne programy, jakieś, nie wiem, Just Press Recorder, programy, które my lubimy używać do nagrywania. No, warto będzie pisać do deweloperów, myślę.
0: Ja już napiszę niedługo do twórcy programu Ferrite, to jest mój ulubiony program
2: tak.
0: Typu.
2: A tak, HomeSci Ferrite, to też prawda. Mhm.
0: Funkcja, którą ja chcę wam pokazać, jest w aplikacji hasła i muszę znaleźć coś, co mogę wam pokazać. Nie mam chyba takiego hasła, ale teraz jeżeli zmieniamy hasła w aplikacji hasła, to mamy historię haseł i wygląda to w taki sposób, że po prostu możemy podglądać, jakie hasła były już użyte i kiedy, co ile je zmienialiśmy. Kolejna opcja jest w zegarze. Przechodzimy sobie do zegara. Opcja, ta, którą też wszyscy czekali chyba od premiery iPhone'a. Mam jakiś tu alarm losowy. I możemy edytować wreszcie czas trwania drzemki. Zawsze w iPhone'ie to było 9 minut. To ta zasada zegarmistrza chyba tak zwana. Że co 9 minut to jest taki optymalny czas, jak nam dzwoni budzik. I to już było od pierwszego iPhone'a, aż do teraz, kiedy możemy to zmieniać. Od 1 minuty do 15 minut. Teraz kolejna rzecz, której niestety nie mam jak pokazać, ale jeżeli jesteśmy na klawiaturze i mamy ustawione kody uwierzytelnienia dwuetapowego, no to jeżeli nam aplikacja wymaga podania takiego kodu 2FA, to teraz będzie on pokazany nad klawiaturą zupełnie tak, jak wcześniej bywało to w przypadku aplikacji Poczta i Wiadomości. Dodano możliwość udostępnienia dowolnego pliku MP3 jako dzwonek poprzez menu udostępniania. Spróbuję to pokazać, ale nie wiem, czy mam...
2: Jak coś jest, ja mogę to szybko... przygotować. To nawet też nie musi być plik MP3.
7: Nokia 3000.
2: A wiesz, że będzie wiadomo, co będzie?
0: I od razu udostępnij.
2: Więcej.
7: Zachowaj w plik. Nowa szybka nota. Kopiuj. Szybko. Dropbox. Więcej.
2: Przycisk. Więcej.
7: To test. Saweto. Subskrybuj inny. Opisz z BML. Saweto FF. Ascript.
0: To nie. Saweto FF. Ustaw jako dzwonek. Też używasz FF File Explorera. Bardzo fajnie.
2: Tak. Zgadzam się. Ustaw jako dzwonek.
7: Ustaw jako. Ustawienia, dźwięki i haptyka, przycisk wróć.
2: I co się dzieje? Jesteśmy już na ustawieniach dzwonków i...
7: Adorable long, przycisk, adorable, przycisk, haptyka, domyślna, adorable, adorable, achwin, ble, epic, bold, kill, cube,
2: gamma... Jest moja lista wszystkich dzwonków, tutaj mam trochę dzwonków własnych. Natomiast...
7: Zaznaczone, Nokia 3310, Classic, Monophonic, Ringtone, P1ZX, H5, podkreślenie, WK4, przycisk.
2: Domyślnie już się ten dzwonek już wybrał, ja mogę go nawet puścić.
7: Zaznaczone, Nokia 3310, Classic, Monophonic, Ringtone, P1ZX, H5,
0: podkreślenie, WK4.
2: To działa, no to chyba pięknie brzmi na czymkolwiek, tak coś czuję. Natomiast gdyby ktoś chciał teraz sobie ten dzwonek przypisać do innego wydarzenia, to nie jest problem. Musimy pamiętać tylko wtedy, żeby ten dzwonek sobie przywrócić. Swoją drogą w ogóle mamy dużo nowych dzwonków wbudowanych. Mamy kilka remiksów dzwonku Odbicie, które są naprawdę dobre. Natomiast no, gdybyśmy chcieli też sobie ten dźwięk przypisać do czegoś innego, no to można to spokojnie zrobić, bo po prostu no, ustawiamy nasz dzwonek z powrotem, a potem sobie możemy przejść do na przykład do dzwonka wiadomości, kalendarza i tam po prostu sobie ten nasz plik wybrać. No i też z czynności na takim własnym dzwonku możemy go usunąć.
1: Telefon podkreślenie, Q0 podkreślenie, Max podkreślenie, Q0 podkreślenie, manual 15.
0: A mam PDF-a. No i wiadomo, jak dwa razy kliknę, to się otworzy, to nic akurat ciekawego. A jak trzy razy kliknę...
2: To znaczy, to jest o tyle ciekawe, że domyślnie wcześniej w przypadku niektórych formatów to się otwierał quick look, czyli ten szybki podgląd. No tak. A teraz to tak nie będzie.
0: Otwiera się aplikacja podgląd, ale ja popełniłem faux pas, no i niestety aplikację podgląd usunąłem z iPhone'a i już nie natomiast, mogę jej odzyskać. Więc natomiast o to ciebie poproszę później.
2: Natomiast właśnie na przykład u mnie po zainstalowaniu iOS 26 nagle wszystkie pliki audio zaczęły mi się w VLC otwierać domyślnie, a nie w szybkim podglądzie. No więc to tak.
0: O, i tu właśnie masz otwórz z za pomocą.
1: Voice Dream, Devon King, Kulku, Przycisk, Preview View, Quick Lock, Dismiss Context, Dismiss, Preview Kulku, Devon King, Voice Dream, Default, Open Vid, Przycisk, Rozwinięty, Voice Devon King, Przycisk.
2: I tutaj nawet mamy informację, która aplikacja jest domyślna, więc gdybyś po prostu stuknął dwukrotnie na tym podręczniku, akurat w tym pliku PDF, tak, to się Voice Dream otworzy.
0: I my pracujemy, żeby to zintegrować z Luomo Toolboxem też.
1: Devon King,
0: o, na przykład Devon King.
1: Global, nagłówek, smart group, database of all.
0: Muszę sobie Devon Thinka. O, i item created in global inbox. I teraz on zapamiętał to i teraz PDF-ki będą mi się otwierały w Devonie.
2: Też we właściwościach, jak wejdziemy, nie wiem, to jest po polsku przetłumaczone, po angielsku jest get info. Tak jak na Macu zresztą, tam można ustawić domyślną aplikację dla danego
0: informacje
2: formatu.
0: Informacje po prostu.
2: A, no to tam można wybrać, jakie aplikacje chcecie, żeby po stuknięciu dwukrotnym dany format się otwierał.
0: Teraz sobie jeszcze do screenów wrócimy na chwilę, bo przypomniała mi się jeszcze jedna funkcja. Nie wiem, czy ona zadziała, bo to jest Apple Intelligence, więc może być z tym różnie. Ale... Muszę niestety trochę ściszyć iPhone'a.
1: Niżej ogłoszenie koncertowe. Produkt Pol 2950. Koncerty i spotkania. Niżej ogłoszenie pod produkt. Pieśń Rolandzie znak potoku przekład śpiewany. Szczegóły tu na zakładce publikacji Kowalskiego.
0: Dobra.
1: Teatrim, a Śląska premiera prób, Bolesławie Chrobrym. Pieśń Srebrno Zło, Jacek Kowalski, śpiew,
0: tu są Agnieszka Oszczwa,
1: Tomasz Jan Kiernicki, wstęp, Tomasz Dobrzański, Jacek Kowalski,
0: Maria Renow, ale...
1: produkt Pol 2950, niżej...
0: Dobra, na komputerze się wyświetlały. O, są.
1: 18 lipca.
0: Dobra, no to tworzymy sobie screena.
1: Uwaga. Ask, click hit to search, ask, click search, ask. Przycisk.
0: O, i tu mam opcję
1: canvas,
0: dodaj do kalendarza. Jak to sobie kliknę. To on
1: tu.
0: On nawet, mimo że było po polsku, wykrył, gdzie to się odbędzie. I to całkowicie na urządzeniu, bez jakiegoś czata GPT i tego typu rzeczy. Więc no, to jest mocne, myślę. Szkoda, że trzeba do tego screena robić, bo potem trzeba pamiętać, żeby te screeny usunąć. No ale, no tak. Ale tak jest. Możemy też wyszukiwać w grafice Google. Ja na przykład sobie tutaj... A już nie będę kombinował na tym screenie, to zrobię szukaj, search i zobaczymy, co on ciekawego mi wykryje.
1: Pieśń o Rolandzie to dzieło, które należy do klasyki literatury światowej jako jeden z fundamentów europejskiej kultury. Publikacja dwujęzycznego wydania Pieśni o Rolandzie jest nowym przekładem odpowiadającym temu oryginalowi i stron Facebook. Przycisk. Result from Google. Przegra. Result Pieśń Song of Roland. Przy Pieśń o Rolandzie by Jacek Kowalski. Vintage Hardback Book 1986 The Rave of the Renaissance Dennis Hay. Illustrated znak potoku Ebejuka from Ebejuka. Przycisk.
0: Ja mi tutaj agreguję różne, no bo to pewnie była okładka jakiejś, czy księgi, czy jakiejś ikony, czy czegoś. Więc bardzo fajna funkcja. Jak ktoś jej nie znał, to polecam.
2: Aplikacje gry generalnie to coś na kształt jakiegoś interfejsu Steam, aplikacji Xbox. W ogóle jeśli chodzi o gry na iPhone'a, to jest coś ciekawe, no bo kiedy Apple pierwszy raz dodał funkcję Game Center, to była aplikacja
0: Game Center.
2: I tam można było osiągnięcia przeglądać, była lista znajomych, potem to zniknęło całkowicie, tylko w grach można było to tworzyć. Potem to się pojawiło jako sekcja w App Store, a teraz znów mamy aplikację. I aplikacja wygląda tak, że znów mamy trochę taki no niby jednostronny widok, ale nie do końca, bo mamy też karty.
7: Aset kart, zaznaczone, ekran główny, karta, 1/5.
2: Mamy tutaj kilka kart, ekran główny.
7: Alcadek, karta, 2/5.
2: Tutaj mamy skrót do Apple Arcade.
7: Znajomi, karta, 3/5. Biblioteka, karta, 4/5.
2: Biblioteka, czyli mamy wszystkie gry, zaraz to wszystko karta, pokrótce pokażę. Ekran główny.
7: Ekran główny, na główę.
2: Co mamy tutaj?
7: Subscriber, ses.pl, obrazek.
2: Co mamy tutaj? Braki dostępności. I to kilka, ale to zaraz zobaczycie.
7: Aset podkreślenie, bagę podkreślenie, arcade podkreślenie, subscriber edition podkreślenie, icon, obrazek.
2: No właśnie, ty mam informację.
0: Czy są jakiekolwiek dostępne gry w ogóle w tej usłudze? Tak
2: jedna albo dwie się znajdą. Teraz nie pamiętam konkretnych tytułów, ale coś było, co miało dostępność.
7: Mój profil, przycisk.
2: Mniej więcej. Mój profil.
7: Strona 1/9, postęp, 0%. Regulacje, grajmy, witamy w Apple Games, odkrywaj, graj i baw się. Przycisk, graj dalej, nagłówek.
2: I tutaj, no tutaj mamy takie...
7: Strona 1/9, strona 2/9, grajmy, witamy w Apple Games, odkrywaj, graj i baw się. Przycisk.
0: Galeria taka. Wstępne czynności. Taką karuzelę tak zwaną.
7: Postęp, ze strona 1/9.
2: Tak, takie.
7: Strona 4, strona 5, jest 8693, strona 5, twój aset pod twój profil. Przycisk, strona 5 z 9, jest 8693 i rok 141 grają w Gronkot Ville 2 godziny temu. Przycisk.
2: O, i tutaj mamy taką sekcję, właśnie.
7: Strona 2 z 9, jest 8050%, amator, zagrano 10 gier, milionerzy punkt, osiągnięcie, jesteś w połowie drogi, ukończ 50%, aby osiągnąć amator 1 tydzień temu. Przycisk. Dostępne czynności.
2: Tutaj mam takie informacje takie o aktywności mojej znajomych.
7: Graj dalej, nagłówek.
2: I to się przewija. I mamy sekcję graj dalej. I tutaj się pojawiają gry, które ostatnio dużo grałem. I teraz popatrzcie na to.
7: Przycisk, kość. Przycisk. Przycisk. Przycisk.
0: Oj.
2: Kość to pewnie Dice World, to się domyślam, bo akurat w to gram dużo. Nie wiem, co są te pozostałe tytuły, natomiast faktycznie tutaj jest to. I to jest strona główna, bo tutaj nic jeszcze innego nie ma.
7: Znajomi grają teraz. Przycisk.
2: Znajomi grają teraz.
7: Litzewiot 132, Talcina i jeszcze 4 innych graczy gra w grą Swordy Quest, RPG Adventure 1 dzień temu. Przycisk. Jotmink, Wii 1979 i jeszcze 3 innych graczy gra w grą Warshovel i dla RPG 9 godzin temu. Przycisk.
2: No właśnie widać, ludzie grają w Warshovel, Swordy Quest, ostatnio gra zaczęła się aktualizować znowu, to mnie nie dziwi.
7: Na
2: jej czynnościach mamy przycisk graj.
7: Znaki, zrazy, kontener, nagłówki, gry, arcade dla ciebie. Przycisk.
2: Oj, tutaj mamy reklamy Apple Arcade.
7: Game Center, najczęściej grane gry. Przycisk, nagłówek.
2: Tutaj mamy takie najlepsze, tutaj dużo będzie takich gier dla nas niedostępnych.
7: Ponieważ grano, Dice World zarejestrowano Play With Friends. Przycisk, nagłówek.
2: Tutaj mamy jakieś rekomendacje.
0: A Dice World arcade, żyje dalej?
2: Tak.
0: Czy to się rozwija, czy to żyje?
2: Znaczy, nie. No teraz aktualizacji to nie dostaje. Wcale by mnie nie zdziwiło, jakby za parę miesięcy deweloperzy nagle czegoś nie wypuścili, bo oni tak mają, a może nie, trudno mi powiedzieć, ale ludzie cały czas grają.
7: Przeglądaj kategorię, przycisk, nagłówek.
2: No, więc tu można przewijać długo.
7: Arcade, karta, 2/5.
2: Tą kartę w ogóle pominiemy całkowicie, myślę, no tutaj też równie dobrze możemy z App Store'a tutaj wejść.
7: Znajomi, karta, 3/5.
2: Znajomi, no to tutaj mam... Nigdy nie czyciłem swojej listy znajomych przez 15 lat, więc właśnie od czasów Game Centera, więc tutaj się trochę nazbierało.
7: Wieloosobowe, co Octo Verslim, 2-4, w co zagrać razem, wyślij wyzwanie swoim znajomym, przycisk.
2: A no właśnie, no, można...
0: Ja mam to black box.
2: Okej, no to też mam.
7: Przedstawiamy wyzwanie, rywalizuj ze znajomymi i zobacz, kto zdobędzie koronę. Wybierz grę, graj w ulubione gry lub odkryj, zaproś znajomych, ustaw reguły, dostosuj każde wyzwanie do kontynuuj. Przycisk.
2: Okej, okay, tutaj mamy taki splash screen tak zwany informacyjny.
7: Twoje gry z wyzwaniami z twojej biblioteki. Swordy Quest, RPG Adventure 8 Balpol, znak towarowy. Przysługuj, polecam Apple.
2: Ale tutaj nie wszystkie gry też to wyzwania wspierają. Okej, no to niech będzie ten Swordy Quest.
7: Nocne niebo, lekarstwo, od 2 do 3, Leaders Hit Contest. Leaders Hit Contest. WHO Zandet to THX Quest Point on THO Overall Leader Board.
2: A kto może najlepszy, to czyli porównujemy wyniki.
7: Od 2 do 16, liczba prób nieograniczona. Wyzwanie trwa przez 3 dni. Przycisk, gracze, ty, przycisk, rozpocznij i dodaj graczy, przycisk.
2: No i mógłbym tak zaproszenie wysłać i pewnie jakieś powiadomienia by przychodziły, gdyby ktoś to wezwanie zaakceptował.
7: Wieloosobowe, znajomi grają teraz.
2: No i tutaj znów mamy to, co na tej stronie głównej.
7: Znajomi i grupy, nagłówek, rysy, zero, dołki, sto, kity, jest, jotmink, jotel, fiotcel.
2: I tutaj mam całą listę znajomych, tutaj nawet nie wiedziałem, że można grupy tworzyć. Szczerze, jeszcze tego nie sprawdzałem.
7: Biblioteka, karta, 4.
2: Biblioteka. Tutaj można sobie przeglądać gry według różnych...
7: Apple Arcade, przycisk, wydarzenia, Kaset kart. Ekran RCD. Znajomy. Zaznaczone. Bibliotek. Twój profil. Apple Art. Wydarzenia. Odkryj. Co nowego. Przycisk. Osiągnięcia. Liczba zdobytych osiągnięć. 392. Przycisk.
2: O.
7: Twoje gry. Przycisk. Nagłówek. Dice World Zarejest. Review Simulator. Ostatnio grano jeden tydzień temu. Przycisk.
2: A tutaj mam listę chyba według ostatnio grane, gdybym kliknął na osiągnięcia. Osiągnięcia.
7: Liczba zdobytych osiągnięć. Bibliotek.
0: Ja tak ostatnio nie mam czasu grać, a jest parę rzeczy na iPhone'ie, co bym poograł.
7: Milionerzy, ostatnio grano Dice World, Millionaire Dark Blue Edition, ostatnio grano jeden miesiąc temu. Przycisk.
2: No to sobie wejdźmy.
7: Apple Arcade, Gamerun, ostatnio grano Joker Poker, Texas Frenzy, ostatnio grano dwa miesiące temu.
2: Na przykład sobie wejdźmy nawet tego Dice World, bo wiem, że tam mam jakieś osiągnięcia.
7: Dice World zarejestrowano Play, Dice Dark Blue Edition.
2: Swoją drogą ta aplikacja też jest na Macu i tam też jest tak samo niedostępna. Tam te same błędy są powielane.
0: Tak, bo to są aplikacje w tym Katalinie robione.
2: Tak, albo SwiftUI, ale taki źle zrobiony SwiftUI. Albo, albo.
7: Ukończone, nagłówek, Farkle 1000, UWAN 1000 Games of Farkle, przycisk.
2: No i tutaj mam...
0: Wiesz co, to jest Katalist, bo gdyby to był SwiftUI, to na podmenu by czytało przycisk, przycisk.
2: Aha.
0: Więc to jest Katalist.
7: Zablokowane, nagłówek, ukończone, zablokowane.
2: No to mam osiągnięcia po ukończonych, zablokowanych.
7: Defrag Dice Playa, UBR Dice Playa, przycisk. Defrag Dice Diva, UBR Dice Diva.
2: No i tutaj mogę zobaczyć, jakie osiągnięcia jeszcze musiałbym odblokować. No można też te gry przeglądać. Też pamiętam na stronach informacyjnych z grami też jakieś były dziwnie zaetykietowane obrazki. No ale generalnie jakby ktoś chciał sobie wysłać znajomemu jakieś wyzwanie, wiecie, że jakaś gra to wspiera. Da się z tego korzystać, no ale braki są ewidentnie, tak? Tutaj ta sekcja kontynuuj. Nie wiem, jak to się stało. Problem wiem, że był zgłoszony i to nawet w becie pierwszej. Mamy betę dziewiątą. No dobrze, to jak tam z podglądem?
0: Masz ten podgląd? Czy
4: mam coś? Mam jakiś paragon.
7: Więcej. Przycisk. Stary mydlarni. Przycisk wróć.
4: Ze starej mydlarni.
7: Stary mydlarni. Czynność. Przycisk.
4: O tak.
7: Więcej. Przycisk. Stary mydlarnia, Sensiul, UPUSK 46, 0, 5, 5, 0, 0, piaseczny, 5, 5,
4: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
7: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
4: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
7: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
4: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
7: 5, 5, 5, 5,
4: 5, 5, 5,
7: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
4: 5, 5, 5, 5, 5,
7: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Usuń pulo. Wygaszony. Idź do strony. Przycisk. Zamknij menu kontekstowe. Przycisk.
4: Okej. Okay. Też mogę przycisk to udostępniać.
0: Tu masz jeszcze menu przycisk czynności jakieś.
7: Stare mydlarnia. Menu czynności. Przycisk.
4: Już.
7: 65%. 70%. Więc stare mydlarnia. Menu czynności. Od stare mydlarnia. Udostępnij. Przycisk. Dokument PDF. 413 KB. Zablokuj. Przycisk. Powiel. Przycisk. Przenieś. Przycisk. Zmień nazwę. Przycisk. Eksportuj. Przycisk. Drukuj. Przycisk. Zamknij menu kontekstowe. Przycisk.
4: Także...
7: Przycisk wróć.
4: Zobaczę jeszcze, co ja mam na dole.
7: Informacja. Fiskakula spaflower 200 gram. Jeden metr fiskakula handlowery 200. Przycisk wróć.
0: Cztery palce. Spróbuj na dole.
7: Pasek nawigacji. Na górze ekranu. Podgląd. Tak. Szukaj. Przycisk.
0: O.
4: A jest.
7: Szukaj. Udostępnij. Przycisk.
4: Tu też jest udostępnij.
7: Informacja. Przycisk. Zaznaczenie. Przycisk. Wypełnianie formularza. Przycisk. Oznaczenia. Przycisk.
2: A tutaj można rysować.
0: Tak, albo jakby wykrył system formularz, to by można było wypełnić dokument.
7: Przycisk, informacja, przycisk.
4: Ale mnie ciekawią informacje. Co on z tym zrobi?
7: Przycisk, informacja, informacja, nagłówek, nazwa pliku. Stare mydlarnia PDF. Rodzaj. Dokument PDF. Wielkość. 413 KB. Utworzono. 22 kwietnia 2025 roku o 17:18. Zmodyfikowano. 22 kwietnia 2025 roku o 17:18. Ostatnio otwarto. 5 września 2025 roku o 22:51. Wersja 1.3. Strony 1. Wymiary strony 5,54 i 18,84 cm. Zabezpieczenia. Brak. Aplikacja generująca. Stansnet Home hashtag X1600W. Oprogramowanie kodujące. Mac OS version 15.3.2, Windows 24D81.
0: Ciekawe.
7: Mac OS version
4: 15.3.2. No
2: ciekawe, czy tutaj by się wyświetliły na przykład informacje o jakichś cyfrowych podpisach. Bardzo możliwe, że tak, jakby coś tutaj było.
0: Pewnie tak. No, ale pokazał encoder, fajna aplikacja.
4: Dobra.
7: Przycisk wróć.
4: Teraz jeszcze pokażę ogólnie, jak wygląda podgląd. Szczególnie u góry, bo na dole to tak raczej...
7: Przycisk, podgląd, nowy dokument, przycisk.
4: No to tu mogę stworzyć dokument.
7: Nowy dokument, przycisk.
4: Sobie powiedzmy, że tam wejdę.
7: Przycisk. Nowy ze schowka, wygaszony, przycisk.
4: O, nic nie mam w schowku, więc nie mogę zrobić.
7: Zamknij menu kontekstowe, przycisk.
4: Tylko mogę ewentualnie
0: pusty
4: jakiś
0: stworzyć.
4: Pusty obrazek zrobić.
7: Nowy pusty obrazek, przycisk.
4: Dajmy na to, że go zrobię.
7: Nowy pusty obrazek, przycisk. Podgląd.
1: Przycisk wróć. Bez tytułu, menu czynności, przycisk.
0: Zaznaczony. Ty możesz rysować.
1: Poprzez obrazka.
4: No to chyba nic mi to nie daje.
0: Chyba tyle, tu już nie ma nic więcej.
1: Przycisk wróć.
4: Dobra.
1: Podgląd. Nowy dokument. Skanuj dokumenty. Przycisk.
4: No mogę...
0: To w plikach też mamy.
4: Tak, tak samo jak w plikach to jest. Nie mam teraz nawet dokumentu, żeby go wskanować, ale no to jest to samo.
1: Więcej. Przycisk.
4: Więcej to mogę.
1: Pod, zaznacz. Przycisk. Połącz z serwerem. Przycisk. Zaznaczone. Ikony. Przycisk. Lista. Przycisk. Nazwa. Przycisk. Rodzaj. Przycisk. Zaznaczone. Data. Od najnowszych. Przycisk. Wielkość. Przycisk. Tagi. Przycisk. Opcje widoku. Przycisk. Zamknij menu kontekstowe. Opcje widoku. Przycisk.
4: Na przykład w opcje widoku wejdę.
1: Nowy dokument. Przycisk. Skanuj dokumenty. Opcje widoku. Nagłówek. Gotowe. Przycisk. Sortuj według daty ostatniego otwarcia. Przycisk. Grupuj według. Brak. Przycisk. Wielkości ikon listy. Domyślne. Przycisk. Zaawansowane. Nagłówek. Pokazuj wszystkie rozszerzenia plików. Przełącznik. Wyłączone. Zmiana rozszerzenia nazwy pliku może uniemożliwić otwieranie go w aplikacji, w której został utworzony. Appelins. Preview. Today Grex News. Preview. Herestode Crazones. Denis. Herestode. Crazones.
0: Co?
4: Nie mam pojęcia.
2: A to jest taka słynna reklama Apple'a.
0: Tak, tylko czemu to się pokazało teraz?
4: No właśnie.
2: Nie wiem. A może jako taki podgląd?
0: Może jak to wygląda.
2: Jak to miało wyglądać?
4: Chcę wyjść, dobra.
1: Podgląd. Nowy dokument. Skanuj dokumenty. Więcej. Przycisk.
0: To już byliśmy i tam chyba karty na dole, bo tu masz listę dokumentów, na to są różne tam.
1: Istnieje jeden Cupertino, CA, Bilecka do EMAX, dokument PDF 22.51, iCloud Drive. Orzeczenie podkreślenia Aleksandra, dokument PDF 15.06.2, istnieje jeden Cupertino, CA,
0: musisz...
1: Obrazek, 20 grupa,
0: strona 1 z 89, na dole jakby palcem jednym nie tam.
1: Strona 1 z 89, rzecz 413,
4: na dole ekranu. Ale teraz mnie nie chce słuchać.
0: No to się baguje.
2: Może nie ma tam nic na dole.
4: Muszą być zakładki.
0: Nie, są zakładki na pewno.
2: No to jest 400 rzeczy, on mówił, więc no. Tak gestami to pewnie będzie ciężko do tego dojść.
4: Czekajcie, bo to było.
2: 80 stron.
4: Przed audycją mi się to pokazywało. Teraz.
0: No, było 6 zakładek, nie?
4: Nie, było 4,
0: a on mówił, że 5.
4: Nie, były 3, a mówił, że 4.
0: A mamy jakieś wiadomości, czy coś?
6: Obecnie nie.
4: O, dobra, mam.
0: O, udało się.
1: Udostępniane. Kart, zaznaczone. Ostatnie. Karta. 1 z 4. Udostępniane. Karta. 2 z 4. Przeglądaj. Karta.
0: Czyli 4. Interfejs żywcem wyjęty z plików.
4: Dokładnie. No i 4 nie ma, bo jest.
1: Appelins. Preview.
4: Coś takiego.
2: Może to miała być wyszukiwarka, to jakieś pole wyszukiwania, nie wiem.
0: Apple Ink Preview, no. Także to jest podgląd, fajna aplikacja.
4: Także to tyle. Jeśli o podgląd chodzi.
0: Teraz mamy parę rzeczy w poczcie, takich dwie rzeczy, takich, takie szybkostrzałki. Wyjdę sobie na przykład w jakąś... Boże, jak mi się iPhone tnie. O, pierwsza rzecz. Mamy, kiedy się ostatnio aktualizowała poczta. Zaktualizowano teraz.
2: A to zawsze było, tylko teraz to jest na górze.
0: Tak, a wejdziemy w iCloud. I w iCloudzie mamy jeszcze jedną rzecz. O, iCloud Mail Cleanup. To jeżeli mamy pocztę w iCloudzie, to tą opcję będziemy mieli. Możemy automatycznie ustawiać. O. Odsubskrybuj mail i listy mailingowe i więcej. Automatycznie kasuj stare reklamy. I możemy to na przykład włączyć. I możemy to włączyć. I możemy to wejść w ustawienia tego, tej funkcji. Tylko mi się...
1: iCloud mail. 295.5 MB. Przycisk. iCloud mail. Use this iPhone. Przełącz Outgoing Information. Default Addresses. Organizuj Limbo. iCloud Mail Zalanu. Przycisk.
0: O, i tu mogę wejść znowu w tą Mail Cleanup.
1: Obraz iCloud. Kepio Inbox. Use iCloud Mail Zalanu. Przełącz Nip Sky. Zalanu Promotions. On. Przycisk. Recommendations. Na co stąd wylopę filbarga minus skwarefi. Unsubscribe Recommendations.
0: O, odsubskrybuj. Jakieś aktualizacje, transakcje. No na przykład te listy mailingowe, bo to jest mój największy wróg.
1: Przycisk.
0: Ale nie mam podobno list mailingowych. No tak, na tej poczcie akurat nie mam. Także to są nowości w aplikacji Poczta. W tym roku poczta niewiele się zmieniła. Tu jeszcze taka rzecz a propos AirPodsów. Teraz system będzie przypominał, gdy AirPodsy będą wymagały naładowania.
2: I kiedy się naładują do pełna.
0: To też, tak. I to Mac...
4: Mi się wydaje, że w poczcie jeszcze doszło.
0: Co?
4: Przynajmniej ja to zauważyłam. Może jakoś za późno, nie wiem. No. Zaznaczanie wszystkich wiadomości można sobie tam...
0: Jako przeczytanych, tak.
4: Przeczytane zrobić.
0: Bo to się na Macu dało, a na iPhone'ie się nie dało.
4: Na iPhone'ie się nie dało i teraz to mam wrażenie weszło właśnie od tej bety.
0: No, tak.
2: A gdzie to jest?
4: W iPhone, no...
0: Więcej musisz zrobić chyba?
4: Nie, na górze jest... Zaraz. Oznacz chyba na górze, zaraz zobaczę. Już tak z głowy nie pamiętam.
0: A edycja?
4: Nie. Moment.
0: A jest faktycznie zaznacz?
4: Wybierz i potem się...
0: Zaznacz wszystko i masz oznacz i oznacz jako przeczytane.
2: Tak.
4: Tak.
0: No tak, to o tym zapomniałem faktycznie.
6: Ja czyli jak to dokładnie zrobić?
0: Musisz, no to ty powiedz Dorota, bo ty to znalazłaś.
4: No czekajcie, bo...
0: Wybierz.
4: Teraz.
0: Nie, musisz jeszcze zaznaczyć wszystko?
4: Poczekaj. Jest, na górze. Na górze mam wybierz. Przed tam, tuż przed, nie wiem, pierwszą wiadomością. Czekajcie. Teraz jak kliknę w to wybierz, mam też na górze zaznacz wszystko.
0: O, Piotr opuścił spotkanie.
4: I teraz... Na górze mam coś takiego jak wyczyść wszystko, ale mnie to nie interesuje. A na dole mam do kosza, tak zupełnie z prawej strony. Idę w lewo przenieść, oznacz. Teraz klikam w to oznacz. Wszystkie wiadomości. Przenieść do niechciane i przeczytane. No to się oznaczę. I jest. Bardzo fajna rzecz.
0: Teraz dalej mamy nowości trochę w aplikacji Portfel. Tu mamy różne karty, ale jak sobie wejdziemy... Jak sobie wejdziemy w... Więcej, to mamy zamówienie. No i tu mi ta Zaśka gada.
4: O matko.
2: Okej, mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Tak. I tutaj mamy coś takiego jak preautoryzowane płatności.
1: Close. Wisa do przecinek. 4 punkt obrazek. Wiewa. Wisa cart. Wiewa spring. Wisa przecinek. Obrazek. Ioplin. Ioplin. Przycisk.
0: I tutaj mamy te płatności. Możemy nimi zarządzać.
1: Wis. Adek. Cert. More. M. Wisa. Cert. M. Bad. Wis. Wis. PKO. PKO. Bank. PKO. Bank Polski.
0: Ja sobie wejdę na przykład tą kartę. To mamy ostatnie transakcje, to zawsze było. A jak sobie wejdziemy więcej... Mam tu listę transakcji. Jak sobie wejdę, ten ekran też jest nieco zmieniony. To jest status potwierdzona. Lokalizacja. I tu mogę zgłosić niewłaściwe informacje o sprzedawcy. Ale to nie jest najciekawsze. Bardzo ciekawe jest to, że jak sobie zrobimy dodaj kartkę w portfelu, to możemy dodać do portfela konto Apple jako metodę płatności. I to działa tak, że jak ładujemy sobie konto Apple nasze jakąś tam kwotą, to wówczas możemy na przykład w sklepie płacić za pomocą konta Apple. Jak dostaniemy na przykład właśnie jakąś kartę podarunkową czy coś, to możemy płacić kontem Apple. Fajna rzecz.
2: To w Polsce też działa?
0: Działa.
2: No proszę.
0: Ale Apple Cash'a dalej u nas nie ma. Nie możemy mieć karty kredytowej w Apple'u. No i to raczej nie będzie tego nigdy, bo...
2: Też a propos nowości w portfelu, to ma się pojawić śledzenie przesyłek. Nie wiem, czy to też u nas zadziała.
0: Nie działa. Testowałem, próbowałem, kombinowałem. Teoretycznie z Amazonem powinno działać, ale ja się na Amazona obraziłem, bo nie dowożą. No i nie będę tego próbował może.
2: Ja do śledzenia polecam aplikację Parcel. Tak.
0: Tak, ja jestem
4: Parcel.
0: Psychofanem tej aplikacji. Płacę za nią rok w rok. I tak. No i to już koniec szybko strzałów. Wyrobiliśmy się w iOS-ie, z iOS-em. Zajęło nam to tylko i wyłącznie 4 godziny i 4 minuty, więc nie jest źle. I jak wy podsumujecie iOS-a, że tak zapytam, 26?
2: Na pewno... Myślę, że dla osób widzących to zmiany będą bardziej odczuwalne niż dla nas. Na pewno jak ktoś czekał na jakieś nowe funkcje związane z Apple Intelligence, to ludzie się trochę rozczarowali. Niemniej jednak no, jakieś drobne rzeczy dla nas będą, zwłaszcza dla tych, którzy wpiszą w Braille'u, no to faktycznie te nowości, które doszły, to są całkiem fajne. Jak to często bywa, drobne rzeczy cieszą, tak? No bo czy te dzwonki, które w końcu mogą sobie jakieś dzwonki pozgrywać, których nie chciało mi się skonwertować jakoś, nigdy nie miałem kiedy tego przenieść odpowiednio, bo to trzeba było z Finderem się męczyć, nie należało do wygodnych zabiegów. No to przypomnienia w telefonie to jest całkiem fajna sprawa. Drobne zmiany w szczegółowości, czytanie pozycji na listach z takich fajniejszych zmian.
0: Te screeny mi się bardzo podobają, że możemy teraz dodawać do kalendarza tam.
2: Ja muszę pamiętać, że to jest. I sobie to gdzieś włączyć do pracy.
0: No, nawet jak robisz zdjęcie czegoś, czy...
2: Natomiast tak a propos rzeczy, które się też bardzo popsuły. Jedna rzecz, która się popsuła, a o tym nie mówiliśmy, chociaż tam też jakieś nowe rzeczy doszły, drobne. Ale dostępność skrótów bardzo poszła.
0: Tak, że teraz nie da się skrótu. Jedyny sposób na tworzenie skrótów to surowa edycja pliku. Surowa edycja pliku. O tym chciałem nawet mówić w dzisiejszej audycji. Do ostatniego momentu miałem nadzieję, że to się poprawi na tyle, że będę mógł pokazać, jak zrobić, żeby Apple Intelligence działało po polsku. Bo to się da zrobić. Nie wiem, czy ty się, Piotrze, tym bawiłeś, ale to się to
2: nie
0: się
2: zdążyłem,
0: da
2: no a
0: to
2: skróty się popsuły. Tak, no właśnie to. Co mogę powiedzieć o skrótach? No generalnie właśnie tak, mamy dużo niezaetykietowanych przycisków. Nie działa przeciąganie w takim sensie, że nie wiemy, gdzie coś przeciągamy, albo to się nie przeciąga. Przynajmniej mi się to nie udało. To jest tyle istotne, że jeśli chcemy jakikolwiek przepływ tego kodu, skonfigurować jakieś wyrażenia ify i tak dalej, no to nie chcę to działać. Jest źle. Nawet dostałem ostatnio raport tam, czy niby problem miał być naprawiony. No nie jest naprawiony.
0: Nie jest. Ja też piszę maile w tej sprawie do Apple'a. Wy też piszcie.
4: Co mnie wkurza, na przykład powiadomienie na ekranie blokady. Mi rzadko się zdarza, żeby mi się na przykład połączenie nieodebrane pojawiło. Inne powiadomienia ok, ale z telefonem jest jakiś u mnie przynajmniej większy problem. to się, no mówię, czasem to się zdarzy, ale z reguły muszę odblokować telefon, wejść w telefon, bo na przykład słyszałam, że ktoś dzwonił, ale nie mogłam odebrać. I teraz, żeby to sprawdzić, no to taka loteria. Raz mi się uda, raz mi się nie uda.
0: No, ten błąd na przykład z więzieniem kursora, że no ten tak. Kursor gdzieś więźnie w tych powiadomieniach.
4: Tak, zafiksuje się na jednym powiadomieniu i bądź człowieku i sobie z tym poradzi.
0: Przed betą był taki raport, że Apple będzie męczyło inżynierów, żeby poprawiali błędy, no i chyba to niestety się nie sprawdziło. Ten przeciek akurat.
2: No właśnie, generalnie to, że czasami coś jest o milimetr przesunięte. Ciągle mnie to czasami dziś, na przykład Safari, no mimo to, że przywróciłem sobie ten wygląd czasem. Czasem gaspoda recia w Safari nie działa. Nie wiadomo
0: a
2: czemu.
0: Czasami na przykład przechodzi o kilka poziomów za dużo, jakby kolejkował się ten gest. Ale na przykład skopiowana mowa bardzo mi się podoba.
2: Tak, no, tak.
4: Mi się podoba to zaznaczenie w poczcie w końcu.
2: No tak.
0: Także małe rzeczy. Nie?
2: No każdy coś znajdzie, myślę, że tak to można podsumować, ale jakieś błędy też niestety. Więc, co postanowiliśmy? Po prostu, żeby wam te informacje przekazać jak najlepiej i żebyście też byli w stanie lepiej te informacje zaabsorbować, bo też myślę, że to jest kluczową kwestią. Po prostu będzie kolejny odcinek z serii nowości Apple. Pierwsza część była całkowicie poświęcona systemowi iOS-a, systemowi iOS właściwie, a w przyszły poniedziałek o tej samej godzinie, czyli po 19, chyba że... Wolicie tak, później zacząć.
0: Tak,
2: okej, no to w poniedziałek przyszły po 19 do was wrócimy i wtedy omówimy pozostałe systemy, a jeszcze trochę zostało, bo został tvOS, został watchOS, na którym też ciekawe rzeczy się pozmieniały, no i oczywiście jeszcze został macOS.
4: I iPadOS.
2: Oczywiście, który też ma... Dużo, kolejne zmiany, kolejne rzeczy, które nie do końca chyba zostały dopracowane dobrze w dostępności. A na dzisiaj dziękuję wam Arek Świętnicki, Dorota Bilecka, Michał Dziwisz i Piotr Machacz.
0: Dobrej nocy.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Fernando Carulli, Andantino. Tonacja G-dur, metrum 2/4.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Ala Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. To, czego mieli Państwo okazję wysłuchać przed chwilą, to wprowadzenie do audiobooków gitarowych projektu przygotowywanego i dopieszczanego na obecną chwilę przez Państwa i mojego obecnego gościa, którym jest pan Adam Skrętny, nauczyciel gry na gitarze. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że zechciał Pan przyjąć nasze zaproszenie i tutaj opowiedzieć nam nieco o swoim projekcie. Na początek jednak chciałabym poprosić, żeby w miarę możliwości opowiedział Pan naszym słuchaczom troszeczkę o sobie, na jakich instrumentach Pan gra, jakie jest Pańskie wykształcenie muzyczne, jakie też jest Pańskie wykształcenie, przepraszam, doświadczenie w zakresie nauczania gry na gitarze.
1: Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie. To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Jeżeli chodzi o moje wykształcenie, no to początki to jest małe miasteczko pod Poznaniem, Wągrowiec. Tam uczęszczałem do szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Później była Bydgoszcz, w której jestem do dziś, mieszkam i pracuję i działam. W Bydgoszczy to ukończyłem szkołę muzyczną drugiego stopnia, też Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Edukacji Muzycznej, specjalizacja dyrygentura chóralna. Później ukończyłem Akademię Muzyczną w Gdańsku u pani Emilii Majewskiej na Wydziale Gitary Klasycznej. I jestem też świeżo upieczonym absolwentem studiów podyplomowych Tyflo Pedagogiki. Na jakich instrumentach gram? No głównie jest to gitara klasyczna. I hobbystycznie też grywam na różnych pochodnych gitary klasycznej, gitarowych instrumentach, gitara elektryczna, akustyczna też. Gdzieś tam po drodze oczywiście był fortepian, był saksofon, no ale, że tak powiem, zajmuję się... Zostałem przy gitarze i temu się poświęcam.
0: Jasne. Jest pan nauczycielem muzyki. Uczy pan osoby niewidome? Gdzie, od jakiego czasu?
1: Tak, uczę osoby na gitarze klasycznej i na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Edukacji Muzycznej, bo będąc absolwentem, teraz tam pracuję, jestem asystentem. Uczę też w szkole muzycznej w Górsku, w szkole muzycznej pierwszego stopnia. No i uczę też w osoby niewidome, w zespole szkół dla osób niewidomych, słabowidzących, niedowidzących Louisa Braille'a w Bydgoszczy. Tam utworzyłem klasę gitary, no i tam prowadzę zajęcia z uczniami, którzy po prostu wyrażają na to chęć, ochotę i mają predyspozycję też, no bo to też jest ważne.
0: Jasne. Bardzo dziękuję za to, że zechciał Pan w krótkich słowach przedstawić naszym słuchaczom. Jeśli już wiemy co nieco na temat twórcy projektu, to chciałabym zapytać Pana teraz o sam projekt. Jaka jest jego forma, jakie są jego założenia, czym w ogóle jest projekt nauki gry na gitarze przez audiobooki?
1: No teraz to mam taką zagwozdkę, czy od razu powiedzieć o tym projekcie, czy jakby jak ten projekt się zrodził, jaka droga była do tego projektu, bo to też jest
0: jakby
1: ważne.
0: Myślę, że może zacznijmy od początku, tak, od założeń i, znaczy od, przepraszam, powstania, a później przejdziemy do tej formy, którą ma mieć i jego założeń.
1: Droga w ogóle do edukacji osób niewidomych w moim życiu była, no... przypadkowa. Poznałem osobę, która zajmuje się edukacją osób niewidomych na fortepianie. I dowiedziałem się o tym zupełnie przypadkiem, że ona się w tym zajmuje, bo znałem wcześniej tę osobę jako wybitną pianistkę. I ona, ta pani powiedziała mi właśnie o tej właśnie pasji. Ja sobie zadałem takie pytanie, no dobrze, ale słuchając już, ale co z gitarą klasyczną? Czy jak to wygląda? Jaki jest materiał? Jaki jest program? I zacząłem ten temat drążyć. Praktycznie w tym samym czasie, czy po paru miesiącach już pracowałem wtedy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zupełnie przypadkiem, po prostu czy los tak chciał, że na pierwszy rok wtedy studiów przyszedł uczeń, student niewidomy. Więc już czytając, zgłębiając tą wiedzę, miałem ucznia niewidomego.
0: Do czynienia z praktyką, tak?
1: Tak, do czynienia z praktyką. To było 4 lata temu, 3-4 lata temu. I więc wtedy powiedziałem, no naprawdę już chyba los tak chce, żebym ja tym tematem się poważnie zajął. Jasne. No i w pierwszej fazie oczywiście było dotarcie do jakichś materiałów, do osób, które grają na gitarze, które kształcą. Myślałem, żeby okazało się, że nie ma w ogóle nut Braille'a na gitarę. Być może są, ja z tego co wiem, to tam jeden podręcznik był ubrajlowiony, ale jako takich wielkich jakichś zbiorów nie ma, więc myślałem w pierwszej kolejności, że stworzę jakiś podręcznik, żeby pomóc i mojemu studentowi, który u mnie się uczył, i też przyszłym uczniom czy studentom. Też tak się ładnie, fajnie złożyło, że mogłem odwiedzić wspaniałą szkołę w Krakowie, która muzyczną. Pojechaliśmy tam razem z dziekanem wydziału, profesorem Bernardem Mendikiem. I tam wizytowałem też właśnie, hospitowałem, wizytowaliśmy właśnie zajęcia z gitary. No i ku mojemu zdumieniu okazało się, że uczniowie w ogóle nie pracują na Braille'u, szczególnie na gitarze. No, czy kształcenie słuchu, czy jakieś instrumenty melodyczne, owszem. Na gitarze tak, pracują Braille'em, ale no, ta większa część tej pracy odbywa się metodą pamięciową.

0: ucznia i jeżeli, powiedzmy, pedagog ma tam 2, 3 godziny, 4 godziny na nawet instrumentu w tygodniu, to by chyba tak podejrzewam, że te 4 godziny, no to oni by siedzieli nad tymi kilkoma taktami i tam rozszyfrowywali to, ale a to ciężko ucznia tak zarazić miłością do muzyki, zarazić do gitary, jak on by tak tą całą, powiedzmy, rok przeczytał tam ten kilka utworów harmonicznych, nie, to dziecko, więc po prostu, żeby skrócić drogę, żeby zarazić, żeby rozkochać.
1: I żeby
0: ucznia.
1: Może też nie zniechęcić.
0: Dokładnie.
1: Bo jednak jeśli ktoś chce grać na instrumencie, to prawdopodobnie większą frajdę sprawia mu samo granie, a nie rozczytywanie przez pół dnia utworu takt po takcie, tak?
0: Tak, i ja tutaj się jeszcze poprawię. Oczywiście ci pedagodzy uczą na Braille'u, bo takie są wymagania programu nauczania, ale jak tylko mogą, to starają się jakby od tego odejść troszeczkę i jakby przyspieszyć ten program nauczania, żeby ten proces nauczania, żeby tego ucznia właśnie, tak jak pani mówiła, żeby nie zniechęcić. No, wszystko fajnie, ale znowu pomyślałem sobie, no a co się dzieje, jak ten uczeń kończy swoją edukację, czy ten student kończy swoją edukację i nie ma już tego mistrza, to co on wtedy gra? Bo ja, jak ukończyłem Akademię Muzyczną, no to gram cały czas, rozwijam się, biorę nowe utwory, rozczytuję sobie z nut i praktycznie obecnie repertuar, który gram, no zupełnie inny od tego, co kiedyś grałem. A co się dzieje z takim uczniem niewidomym, studentem, absolwentem, który no już nie ma tego mistrza? No i zrobiłem taką szybką ankietę. No i okazało się, że jeżeli w ogóle grają, no to grają tylko to, co poznali. No to czyli cała idea muzykowania jakby legła w gruzach, no bo nie są w stanie, oczywiście nie mówię o takich prostych utworach, czy utworach rozrywkowych, gdzie można różnie zinterpretować, można różnie tutaj grać i one są oparte na kilku funkcjach. Ja mówię tutaj o utworach klasycznych, o gęstej fakturze.
1: Część osób też, przepraszam, że wejdę w słowo, takie utwory prostsze, nawet jeśli są nieznane, jest w stanie grać ze słuchu,
0: Oczywiście wielu muzyków niewidomych, lepszych, gorszych, no jest w stanie sobie poradzić i rozczytać. No ale jeżeli tutaj mówimy, powiedzmy, o fugach Bacha na przykład, no to ja osobiście nie znam osoby, która by na przykład fugę Bacha, być może jest, ale ja nie znam, która by niewidoma, która by to ze słuchu, czy nawet widząca ze słuchu, rozszyfrowała. No nie ma takiej możliwości. Więc no tak w dużym skrócie, miałem taką misję, żeby stworzyć coś, żeby tych absolwentów i uczniów uniezależnić od tego profesora, żeby byli pełnosprawnymi muzykami, pełnosprawnymi absolwentami, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. I też, żeby ta praca z tym uczniem wyglądała bardzo, bo ja tak staram właśnie się pracować z uczniem, bo ona wyglądała prawie tak samo, albo tak samo, z wiadomych względów, z jakichś spraw nie, ale żeby prawie tak samo wyglądała właśnie z uczniem pełnosprawnym. No i właśnie narodziła się myśl tych audiobooków. Bo oczywiście tutaj jeszcze wracając, że na przykład taki nauczyciel nie może zadać, jak uczy na pamięć, tak nie może zadać, powiedzmy, paru taktów do domu. Tak?
1: Żeby uczeń sam opracował.
0: Ja tak miałem. Z profesorem sobie tam przeczytaliśmy, powiedzmy, parę taktów i profesor mówi, no to tam Adam za tydzień tam 4 takty więcej, czy tam 14, czy 40. No a tutaj takiej możliwości nie ma. No bo uczeń kończy i to, co zapamięta, no to daj Boże, żeby zapamiętał i na tym się kończy jakby praca. Potem czeka cały tydzień, czy tam 2 dni, przychodzi znowu i potem najpierw przypominając sobie, odtworzyłem. No a ten audiobook, który ja właśnie staram się promować i który stworzyłem, uniezależnia i ucznia, i absolwenta, i daje komfort też pedagogowi, żeby właśnie mógł w pełni realizować program nauczania. No, w założeniu jest, audiobook jest dość prosty, tak? No, bo polega to na tym, żeby przeczytać słownie dźwięki, które się znajdują w nutach, plus jakieś dodatkowe informacje odnośnie tam czy aplikatury, czy palców lewej dłoni, czy prawej, czy odnośnie utworu danej rytmiki i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, jeżeli za to się zabierzemy, no to jest to dość trudne, żeby to

0: żeby to nie było przegadane, żeby to nie było no takie no zbyt, żeby to, żeby jednak była w tym taka jakaś nutka artyzmu, żeby nie nadawać interpretacji też grając i nie jest to łatwe, ale spełnia tę wszystkie tą całą moją myśl jakby wypełnia, więc ciekawy projekt moim zdaniem. I teraz nie wiem, czy mam już szczegółowo.
1: To za chwileczkę będziemy bardziej szczegółowo rozmawiali na ten temat. Natomiast ja chciałam jeszcze pana popytać tutaj o te kwestie związane z edukacją. Mówił pan o tym, że tutaj ta nauka, właśnie nauczanie osób niewidomych gry w pana przypadku na gitarze jest utrudnione przez ten zapis nutowy, bardzo taki rozległy i skomplikowany. Tak. Ja chciałam zapytać, czy jest jeszcze coś, co jakby tą pracę utrudnia, gdzie tutaj ten audiobook byłby takim ewidentnym wsparciem. Wydaje mi się też, że jest to kwestia tego, że no, osoby niewidome, muzycy też dysponują różną pamięcią muzyczną. U jednego ta pamięć muzyczna jest lepsza, wystarczy mu rozczytać, zagrać i tak dalej i gdzieś jakieś krótsze obszary tego utworu, tej tabulatury, tak? Dobrze mówię, bo ja też nie jestem jakoś tam w takim muzycznym języku wprawna, więc tej tabulatury gdzieś wystarczy mu zagrać i on jest w stanie to powtórzyć, ewentualnie później ćwiczyć te już poznane fragmenty. Natomiast tutaj jakby ktoś, kto tą taką bardzo dobrą pamięcią, doskonałą wręcz, bo tym bardziej w przypadku tych instrumentów harmonicznych nie dysponuje, to no jest jakby problem, bo uczeń gdzieś tam na lekcji pracuje, opracowuje razem z nauczycielem jakiś fragment. Natomiast w momencie, kiedy on już gdzieś tam ma między poszczególnymi zajęciami, tak, to czego się nauczył ćwiczyć, to jakby no tutaj jest problem, zwłaszcza przy takich utworach bardziej złożonych, tak, no bo...
0: Tak. Tak, no oczywiście moje prace pedagogiczne, no rzeczywiście tyflo pedagogiczne, rzeczywiście jest wiele problemów. No, przede wszystkim tutaj ta jakby no sprzężenia różne, które występują u uczniów. Nie? No, to jest też bardzo, bardzo istotne, bo przecież każdy uczeń pełnosprawny, prawda? No to każdy pedagog wie, że program nauczania tak naprawdę powinien być pisany pod każdego ucznia, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną problematykę i co innego powinniśmy tam. Wiadomo, że im nauczyciel bardziej kreatywny, no to temu sprosta. Tutaj jeszcze dochodzą pewne sprzężenia, tak? No już mam też uczniów, którzy nie tylko są niewidomi, ale do tego jeszcze dochodzi pewne blindyzmy, pewne ruchy takie niekontrolowane, więc rzeczywiście tu jest jakby z tym problem. Oczywiście ja też teraz po tych 3 latach też mogę stwierdzić, że gitara, muzyka jako świetna forma rehabilitacji, jako muzykoterapii. Ja naprawdę nie mogę czasami poznać tych moich uczniów po 2-3 latach edukacji muzycznej, ale takiej właśnie, nie takiej muzykowania, tylko takiej gruntownej, takiej rzetelnej, instrumentalnej. Oni są bardziej, są spokojniejsi, potrafią się bardziej skupić. No rzeczywiście, to ja zacząłem, że jest wiele problemów, ale nie ma problemów, których naprawdę nie można rozwiązać albo chociażby jakoś złagodzić. I muzyka jest świetną formą. Ale wracając... Chciałem powiedzieć...
1: Proszę, ja...
0: No właśnie chciałem powiedzieć jeszcze o tej pamięci. Rzeczywiście ma pani też rację, że spotykam się właśnie z uczniami, którzy mają fenomenalną, genialną pamięć muzyczną. Ja czasami nawet nie zdążę, zagram coś i chcę coś powiedzieć, nie zdążę powiedzieć, to oni już to grają i już to znają i nie zapomną. No są tacy, tak? Ale to nigdy nie jest tak, że to jest jakby jeden czynnik, bo on ma świetną pamięć muzyczną, ale każdy muzyk wie, że przy utworach klasycznych bardzo ważne jest na przykład opalcowanie utworu, aplikatura, żeby odpowiednimi palcami grać dane dźwięki. No i na przykład audiobook zawiera też opalcowanie, aplikaturę lewej i prawej dłoni, więc ci, co zazwyczaj mają tą pamięć taką genialną, to oni szybko wszystko chcą jak najszybciej zagrać i wtedy pewne rzeczy im umykają. I właśnie przez audio mogą sobie cofnąć, to odtworzyć, tak? I wtedy tam są zawarte i to poprawić. Więc i dla tych wydaje mi się, że to jest to ciekawa propozycja.
1: Jasne. Ja tutaj chciałabym jeszcze uszczegółowić kwestię tego opalcowania. Rozumiem, że tutaj to, o czym pan mówi w audiobooku, właśnie opowiadając o tym opalcowaniu, którym palcem gdzieś tam nacisnąć, którym puścić i tak dalej, gdzie wytłumić i tak dalej, wpływa na ten jakby aspekt techniczny wykonania samego utworu, tak? Więc jeśli uczeń tego wsparcia nie ma, ale dysponuje dobrą pamięcią, to on utwór zagra, ale niekoniecznie będzie to technicznie wykonane tak, jak być powinno. Zgadza się? Tak, dobrze
0: tak, tak, ale też jeszcze powiedzmy rozczytujemy w tempie wolnym i nawet jeżeli uczeń powiedzmy zagra złymi palcami, czyli takimi, które no są niepoprawne, no, to potem jak będziemy chcieli na przykład dojść do tempa, które proponuje kompozytor, nie zrobimy tego, bo jest to niemożliwością, więc...
1: Nie nadąży przekładać.
0: Nie, tak, bo jeżeli on powiedzmy zagra parę dźwięków pod rząd jednym palcem, nie zmieniając, no to jest niemożliwością, żeby nabrał powiedzmy jakiegoś to tempa, tak? No to można porównać, że ktoś idzie do szkoły na jednej nodze, a drugi idzie na dwóch. No to wiadomo, kto szybciej przybędzie. Tak samo jest właśnie z gitarą, że jeżeli no, tym jednym palcem będziemy grać, no to uczeń ma wrażenie, że no tak, no przecież dobrze gram, prawda? No jest dźwięk, no gram, powtarzam. A potem przychodzi tempo szybkie, allegro i okazuje się, że już tego nie zagramy. A jak nawet zagramy, no to nie jest takie płynne. To nie tworzy pięknej frazy.
1: Jasna sprawa. Chciałam pana dopytać jeszcze o taką kwestię, bo tutaj wspominał pan o tych różnych aspektach nauki na instrumentach melodycznych i harmonicznych. Chciałam zapytać, czy to jest tak, że rzeczywiście gitara jako instrument harmoniczny jest dobrym wyborem instrumentu, na którym chce grać osoba niewidoma? W tym sensie, czy jednak gdzieś tam powiedzmy nie jest tak, że w szkołach muzycznych bardziej stawia się na te instrumenty melodyczne i zachęca się osoby niewidome właśnie ze względu na łatwiejszy dostęp czy do źródeł nutowych, czy też na jakby no właśnie już to, że nie stanowi problemu też takiego to rozczytywanie, opalcowanie i wszystkie te kwestie, o których pan tutaj wspomina. Jak pan odnosiłby się do takiego dylematu osoby, która na przykład zastanawia się dopiero nad wyborem instrumentu? Czy jednak pójść za tym, co komu w duszy gra i decydować się na grę na gitarze, czy właśnie łatwiej będzie się rozwijać samodzielnie osobie niewidomej grającej na instrumencie melodycznym?
0: No tak, no rzeczywiście można byłoby tutaj część audycji poświęcić na to, ale miłości do instrumentu się nie oszuka i marzeń. Jeżeli przychodzi do mnie uczeń i on całe swoje, może czasami krótkie, czasami długie życie marzy o tej gitarze, jak ja mu powiem, no słuchaj, a lepiej jakbyś no, może flet wybrał, no to jak ja widzę jego minę, powiedzmy czasami, to tego się nie da oszukać. I czy ja wiem? Z drugiej strony, oczywiście być może łatwiej jest na instrumentach powiedzmy dętych drewnianych, gdzie sama melodia, może tak, nie wiem, może tak, ale z drugiej strony przecież są wybitni pianiści niewidomi, prawda, i jazzowi, i klasyczni, przecież no ostatni Kokusie Chopinowski, tak, by przecież była osoba niewidoma. I nie oszuka się miłości do instrumentu. Więc jak jeżeli ktoś już wybierze ten instrument i chce na nim grać, no to musimy zrobić wszystko, żeby on miał, żeby był pełnosprawny i pełnoprawny do tego instrumentu. I chyba nie ma sensu przekonywać, że być może jakby śpiewa, byłoby ci łatwiej. Nie,
1: no oczywiście, ja też spodziewałam się, szczerze mówiąc, takiej odpowiedzi, natomiast zastanawiałam się właśnie, czy gdzieś na początku, jeśli ktoś rozważa dopiero, na jakim instrumencie podjąć naukę, czy warto zwrócić uwagę na to, że słuchaj, tutaj w przyszłości, jeśli nie jesteś zdecydowany jeszcze na konkretny instrument, łatwiej będzie ci, powiedzmy, nie wiem, doskonalić swoje umiejętności, pozyskiwać źródła do nauki konkretnych jakichś tam utworów w przyszłości, właśnie w przypadku tych instrumentów melodycznych. Ale rzeczywiście zgadzam się z panem tutaj, że faktycznie, jeśli już chodzi o taką pasję, jaką jest muzyka, gra na instrumencie, warto jest jednak pójść za tym, o czym człowiek marzy, co chciałby robić i tak dalej. Dobrze, to może po krótkiej przerwie, kiedy będziemy mieli okazję tutaj posłuchać trochę, jak wygląda w praktyce ten proponowany i projektowany przez pana audiobook gitarowy. Wrócimy do rozmowy o samym projekcie i jego praktycznym zastosowaniu.
2: Takt pierwszy. Pusta struna H, palec drugi. Trzeci palec, trzeci próg, szósta struna, prawa kciuk. Pusta struna G, pierwszy palec. Lewa, pierwszy palec, pierwszy próg, druga struna. Pusta struna A, prawa kciuk. Pusta struna G, pierwszy palec.

0: Wracamy do rozmowy z panem Adamem Skrętnym, nauczycielem gry na gitarze. Chciałabym teraz porozmawiać o użytkowaniu, stosowaniu projektowanego, proponowanego przez pana audiobooka gitarowego w praktyce, bo rozumiem, że z uczniami, z których uczy pan gry na gitarze, osobami niewidomymi, próbuje pan pracować na swoich zajęciach przy pomocy tego audiobooka, tak?
1: Tak, tak. Staram się, znaczy ja wiadomo, że ten audiobook jak nagrywam tutaj własnym sumptem, to też no, dostosowuję troszeczkę pod osobę, która ten utwór będzie grała, ale ten audiobook, który właśnie był odtworzony, to był tak zrobiony jakby nie pod daną osobę po prostu, nie? Więc, więc tak to wygląda, tak staram się wprowadzać ten audiobook. Na początku starałem się wprowadzać, żeby zobaczyć, czy no bo to jest właśnie taka przypadłość osób, które jakby coś stworzyły, że nie do końca wiedzą, czy to będzie działało, czy to spełnia jakby swoją funkcję. I wprowadzałem, no i rzeczywiście, no tak, spełnia swoją funkcję. No.
0: Właśnie, chciałam zapytać, jak uczniowie odbierają tą formę nauki, na ile jest im to pomocne, chętnie korzystają, są zaciekawieni? Jak w ogóle wygląda praca z tym audiobookiem? Pan jakoś przedstawia im cały utwór na początku, później dzieli pan go na fragmenty, opracowując po kolei. Chciałabym troszeczkę tutaj dowiedzieć się o tym, jak w praktyce wygląda właśnie praca z uczniem przy pomocy tego.
1: Ja byłem bardzo mile zaskoczony, bo rzeczywiście uczniowie, dorośli też, studenci bardzo tak mile odbierają, jeżeli ktoś coś rzeczywiście dla nich tworzy, jest to podane w taki sposób nowoczesny. I bardzo byłem mnie zaskoczony, ja tutaj myślałem, że odtworzę to mówi i pewnie myślałem, że będzie jakaś nieufność czy jakaś blokada, wręcz przeciwnie, to brzmi ciekawość to był pierwszy sygnał taki dla mnie pozytywny, że jakby myśl jest dobra. No i bardzo chętnie to tworzą. Rzeczywiście to zależy właśnie też od tych sprzężeń, bo jeżeli na przykład osoba jest nie tylko i wyłącznie niewidoma, no to rzeczywiście jest w stanie, bo audiobook jeszcze nie ma takiej formy informatycznej, takiej, nie jest jeszcze ubrany w jakąś taką całość, żeby się swobodnie po tym poruszać. Zazwyczaj po prostu zgrywam te pliki audio i sobie te pliki audio odtwarza. Jest bardzo pomocny, szczególnie właśnie dla osób, które powiedzmy ja zaprezentuję utwór, zaczniemy robić ten utwór, który mam już nagrany, przerobimy sobie 2-3 takty, potem odtworzę, żeby jakby wszedł w tego audiobooka, żeby zobaczył, żeby mógł sobie wysłuchać go, no i potem praktycznie zostawiam go z tym audiobookiem. Zazwyczaj gramy kilka utworów, więc powiedzmy dwa utwory robimy tradycyjną metodą, a ten trzeci powiedzmy taki do domu jest, tak, żeby pracował w domu, żeby mógł do niego wrócić, więc tak ta praca wygląda. Baza tych też audiobooków nie jest zbyt duża na razie, nie? To też jest jakby ten problem.
0: Jasne. To teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali przez chwilę o konkretnych plikach, bo już wiemy, jak w praktyce wygląda to stosowanie w trakcie lekcji. Chciałabym na początek zapytać, z czego, bo przyjął pan, jak rozumiem, jakiś taki schemat, według którego pan te pliki przygotowuje, więc chciałabym, żeby o tego typu założeniach teraz pan opowiedział. Z czego taki plik powinien się składać, co powinien zawierać, a czego nie powinien pana zdaniem, żeby był właśnie taki przystępny, klarowny i też bez jakichś takich informacji zbędnych dla ucznia.
1: Na pewno wszystkie informacje, które uczeń może sam zgłębić odnośnie kompozytora czy utworu, no bo dzisiaj są takie możliwości, są niepotrzebne, moim zdaniem. Ale no, też w zależności od tego, jaki stopień trudności jest tego utworu. No, jeżeli powiedzmy czasami w takcie, cztery czwarte, są cztery ćwierć nuty, no to wiadomo, że praca jest zupełnie inna, gdzie powiedzmy jest ta faktura jest gęsta, tak? Czyli wtedy trzeba to podzielić, trzeba, no ja te utwory przerabiam z osobami od wielu lat, więc wiem, co, jaki fragment stwarza trudność, na pewno stworzy trudność, bo są rzeczy, które na przykład innym nie stwarzają, jednym stwarzają, ale są takie miejsca, gdzie każdy muzyk musi to na pewno trzeba to podkreślić. Ważne też, żeby nie przegadać tego audiobooka, żeby tam było więcej jednak tej muzyki niż tych słów, bo to też, żeby on był też intuicyjny, że jeżeli na przykład biorę ten utwór powiedzmy z średniej trudności, no to już pewne rzeczy odchodzą, powiedzmy powtarzanie palców, tak? No powiedzmy, że jest fragment, gdzie jakiś gram pierwszym i trzecim palcem, no to ciągle nie podkreślam tego samego dwudźwięku, on występuje, powiedzmy, ten sam dwudźwięk występuje w jakimś tam kolejnym, może nie takcie, ale w kolejnym tam bliskim fragmencie, znowu nie mówię, że tym i pierwszym i trzecim, to ciężko mi tak mówić bez konkretnych nut o muzyce, tak na sucho, ale mam nadzieję, że państwo wiedzą, o co mi chodzi, żeby po prostu, żeby unikać tego, no przecież jeżeli on jest już średnio zaawansowany, czy powiedzmy już jest naprawdę grający, no to nie trzeba mu ciągle przypominać o tych palcach, tam 1-3, on dostanie sygnał na początku, że w tej figurze, w tym układzie mają być takie palce, no i powinien zapamiętać. Jeżeli nie, no to wtedy na lekcji jeszcze mu się przypomni, ale no wtedy byśmy doszli do absurdu, tak? Jeżeli byśmy mieli bardzo gęstą jakąś fakturę, no bardzo, i tam by było, powiedzmy, byśmy pracowali w jednym takcie i ciągle tam o tych palcach mówią, to praktycznie by to odpychało, więc musi być, jednak mimo wszystko musi być więcej tego dźwięku, niż opalcowanie. Ja nagrywam tak, że najpierw mówię palec pierwszy i powiedzmy jest dźwięk. Mam też sygnały od innych pedagogów, innych profesorów gitary, żeby najpierw był dźwięk, potem był palec. No to już są takie, powiedzmy, trzeba byłoby to zbadać i zobaczyć, co jest bardziej przystępne, nie? Też właśnie myślałem o tej formie, że już audiobook nabierze taką pełną formę, bo ja mam wizję tego w całości, jak ma to wyglądać, ten audiobook. No to też, żeby można było, może jest taka możliwość, bo ja nie jestem informatykiem, nie mam pojęcia, że można było na przykład pewne informacje wyłączyć, powiedzmy, na temat, powiedzmy, mówiony, żeby, jeżeli ktoś jest zaawansowany, już może nie potrzebuje tyle informacji odnośnie aplikatury, może wystarczy tylko...
0: W sensie, żeby były dwie ścieżki,
1: dwie możliwości, sobie... tak. Powiedzmy, jakaś taka tam, jak ja sami sam na przykład, nie wiem, czy w grach, czy nie, że na przykład jest tam trudność, tak, tam jest tam, powiedzmy, dla zaawansowanych, żeby po prostu dla zaawansowanych było tam więcej tych informacji, dla zaawansowanych było mniej, a dla, powiedzmy, mniej zaawansowanych, żeby tych informacji było znacznie więcej. To są już takie szczegóły, które jeszcze trzeba dopracować.
0: Jasne. A chciałabym zapytać, czy te utwory, które proponuje pan i też te schematy, jakby ćwiczenia, umiejętności w poszczególnych utworach, są jakoś dopasowane do rozwoju kompetencji muzycznych konkretnego ucznia? I czy też te propozycje, które pan wybiera do projektu, w jakimś sensie są styczne z tym, co zakłada jakaś taka podstawa programowa nauczania w szkole muzycznej?
1: Tak, tak, oczywiście, tak. Trzymam się ściśle programu nauczania, jeżeli chodzi o takie podstawy. To jest bardzo ważne. Oczywiście, tak, można potem, jeżeli uczeń tą podstawę wypracuje, to oczywiście można, powiedzmy, po różne utwory sięgać, tak, po różne, ale ten kanon jakby jest, no i trzeba go wykonać. Chodzi mi tutaj niekoniecznie o konkretne utwory, ale bardziej o problematykę techniczną, tak, no, na daną problematykę techniczną. To już można zastąpić, powiedzmy, jak dany, to już repertuar może być różny, ale jakby tę daną problematykę trzeba przejść.
0: Jasne. I to jest właśnie ten aspekt, który pozwala na rozwój kompetencji muzycznych, też później na rozwój samodzielny w kontekście już, gdyby ktoś w przyszłości miał użytkować te audiobooki bez udziału nauczyciela, korzystając jedynie z pańskich wskazówek, tak?
1: Tak, oczywiście. Jest.
0: Chciałabym zapytać pana teraz o taką kwestię, bo mówił pan o tym, że ważna jest bardzo ta warstwa muzyczna, że oczywiście wszelkie wskazówki dotyczące techniki grania, czy jakby tutaj jeszcze jakieś informacje na przykład dotyczące prawidłowej postawy, układania dłoni, jakiegoś, no nie wiem, jakichś innych wskazówek, nie związanych jakby stricte z tą warstwą muzyczną, czy też takie informacje w tych audiobookach uczeń znajdzie?
1: W moim projekcie nie zawierałem takich informacji odnośnie ułożenia lewej, prawej dłoni. No, nie chciałbym, jakby, żeby było aż tyle jakby takich dodatkowych informacji niezwiązanych z danym, po prostu z dźwiękiem, z utworem.
0: Jasne.
1: No to jest oczywiste, że ja, mnie profesor przez kilka lat i nawet do końca każdy muzyk musi uważać na postawę i korygował i tak dalej. To już musi być czujny nauczyciel przy tym, żeby na przykład prawa ręka nie była opierana o pudło rezonansowe, o tę płytę wierzchnią, tak? Gdzie każdy praktycznie niewidomy szuka tej takiej stabilizacji dla dłoni, tak? Nie czuje się, nie widzi, nie czuje się pewny, więc szuka, opiera. No to każde opieranie jakby usztywnia tą rękę. Więc tutaj trzeba to już na zajęciach wypracować. Nie?
0: Myślę, że to rzeczywiście jest faktycznie tak, że takie kwestie już jakby pozamuzyczne faktycznie można na zajęciach dopracować i przypominać i jakoś tam na bieżąco korygować ewentualne błędy.
1: Bo każdy z muzyków naprawdę ma zupełnie inne problemy. Jeden z tym, z taką postawą, jeden się pochyla z lewą ręką, z prawą ręką, z tym palcem, więc wtedy musiało być naprawdę tych, żeby wszystkich jakby ująć, to musiało być naprawdę sporo, więc nie ma sensu.
0: Ja też jakby szczerze mówiąc nie pomyślałam o tym, że te wskazówki byłyby dla każdego inne, że nie można by było takich jednolitych jakby wskazówek dawać, więc faktycznie tutaj dobrym rozwiązaniem jest to, że tych informacji po prostu nie ma. To przez chwilę zapoznajmy się jeszcze z kolejnym fragmentem tego audiobooka muzycznego, a po powrocie do naszej rozmowy porozmawiamy chwilę o samych adresatach projektu.
2: Takt drugi. Czwarty palec, trzeci próg, druga struna. Prawa, drugi palec. Drugi palec, drugi próg, piąta struna. Prawa, kciuk. Pusta struna G, pierwszy palec. Pusta struna E, prawa, drugi palec. Takt drugi, całość.

Takt trzeci. Czwarty palec, trzeci próg, pierwsza struna. Prawa, drugi palec. Pierwszy palec, drugi próg, czwarta struna. Prawa, kciuk. Pusta struna G, pierwszy palec. Drugi palec, drugi próg, pierwsza struna. Prawa, drugi palec. Pusta struna D, kciuk. Pusta struna G, pierwszy palec. Takt trzeci, całość.

0: Wracamy do rozmowy z panem Adamem Skerentnym, nauczycielem gry na gitarze. Panie Adamie, chciałam zapytać o taką kwestię. Pan swój projekt autorski zapewne konsultował z innymi nauczycielami gry na gitarze, jak już pan wspominał. Czy kiedyś, powiedzmy w planach na przyszłość, chciałby pan zaangażować w jego rozwój albo też konsultować obecną jego formę również z nauczycielami gry na innych instrumentach? I czy wydaje się panu dobrym pomysłem, żeby podobne audiobooki stworzyć też dla uczniów uczących się gry na innych instrumentach?
1: Tak, konsultowałem. Dla mnie jakby podstawą było, czy ten audiobook jest jakby jest spójny z myślą taką, z myślą pedagogiczną, czy on niczego nie niszczy, nie burzy, nie wprowadza. I właśnie taką opinię otrzymałem od pana profesora Jana Paterka. To jest osoba, która jakby tworzyła gitarę klasyczną, współtworzyła gitarę klasyczną w Polsce. I otrzymałem taką opinię właśnie, że to może być pomocne, że w żaden sposób nie przeszkadza w rozwoju, wręcz przeciwnie. Konsultowałem też z pedagogami, tyflopedagogami, no wszyscy jakby z zaciekawieniem, może nie do końca pracują na bedowskim, są jakby tylko na gitarę na razie, tylko z tego co wiem, nikt jeszcze nie zaczął, ale więc nie otrzymałem żadnych jakichś takich negatywnych opinii, ani też takich, no jakby, no nie widziałem żadnych jakichś takich złych emocji. Zawsze było to bardzo pozytywne. Do kogo jest adresowany? No wiadomo, że przede wszystkim do osób niewidomych, ale oczywiście może też być to uzupełnienie, powiedzmy, dla osób, które zajmują się instrumentem hobbystycznym. Grają z nut, ale bardzo słabo, bardziej ze słuchu. Może by chcieli pograć coś trudniejszego, coś klasycznego. Niekoniecznie ich przekonuje tabulatura, która jest też dla osób, które nie znają nut. Wydaje mi się, że to też może być ciekawa propozycja. Można to poszerzyć. Osoby właśnie, które chciałyby się nauczyć utworu klasycznego z takiego audiobooka. No dlaczego nie? W tej formie my słuchamy z samych takich surowych ścieżek. Efekt końcowy tego mojego projektu ma być zupełnie inny, znaczy w sensie materiału nie, ale w sensie taki wizerunkowy zupełnie inny, bo chciałbym, żeby on był w dwóch językach przede wszystkim, polskim i angielskim, żeby on wyszedł też poza granice kraju. Chciałbym też, żeby były różne możliwości, że jak uczeń wchodzi, tam klikam, może sobie swobodnie, powiedzmy, wybierać dane takty, żeby nie musiał tam przesuwać tego, czy szukać tam przez program udźwiękowany, tylko żeby można było to wszystko jest jeszcze naprawdę, ja to wszystko jakby mam i dopieszczam. Teraz staram się zdobyć na to fundusze i żeby właśnie postawić tą kropkę nad i, żeby to nabrało takiej pełnego wymiaru.
0: Jasne. A tutaj chciałam zapytać, czy jakieś takie... To znaczy tak, czy... Osoby, które grają na gitarze już w jakiś taki bardziej zaawansowany sposób. Również jakoś tam konsultował pan z nimi, nie jako nauczycielami, tylko konkretnie osobami, które na przykład chciałyby rozwijać swoje umiejętności i jak one oceniały to wsparcie, jakie dawałby taki audiobook, jeśli pytał.
1: Mówimy tutaj o osobach niewidomych, tak?
0: Obojętnie, o osobach niewidomych, o osobach widzących, znaczy generalnie raczej o osobach niewidomych, jeśli...
1: Tak, bo osoby widzące, zaawansowane, to one oczywiście skorzystają z nut, prawda, bo z czarnodruku, no bo to no, wiadomo, ale osoby właśnie niewidome, tak, konsultowałem to, no. Ja rzeczywiście tworzę te audiobooki na razie dla moich uczniów, jeszcze nie absolwentów i one rzeczywiście wybieram te utwory może z te łatwe i średniej trudności, ale na pewno i ten pierwszy audiobook właśnie będzie stworzony właśnie po kolei, czyli najpierw dla uczniów szkół pierwszego, drugiego stopnia, a tak naprawdę pierwszego, myślę, pierwszego stopnia, żeby to właśnie, żeby on szedł razem, żeby te audiobooki były tworzone razem razem z tymi danymi uczniami, a potem chcę oczywiście, może już nawet w tym roku chciałbym nagrać takiego audiobooka właśnie z jakimś repertuarem trudniejszym, zaawansowanym. I zmierzyć się z tym, bo to naprawdę jest wyzwanie, że jeżeli mamy krótkie formy, proszę mi wierzyć, że to jest ogrom pracy, ale na pocieszenie powiem to, że jak się raz stworzy tego audiobooka, to on po prostu już jest, tak? On już jest, ten utwór nagrany już jest i on może służyć pokoleniom, ale rzeczywiście nagranie przez jedną osobę, gdzie ja jestem i lektorem, i muzykiem, i często jeszcze realizatorem, prawda, to jest olbrzymie wyzwanie, to jest olbrzymie wyzwanie i marzy mi się, żebym powiedzmy mógł być tylko jakby koordynatorem projektu, a nie być od wszystkiego. Wtedy na pewno ta praca jest przyjemniejsza, szybsza, łatwiejsza. I marzy mi się stworzyć właśnie taki audiobook trudniejszy, raczej taki utwór z trudniejszym repertuarem.
0: Ale rozumiem, że samo granie pozostawia pan nadal sobie, tak?
1: No to na razie stwarza mi ta przyjemność, więc nagrywam je, tak, nagrywam, ale no wiecznie chyba mam nadzieję, że właśnie pani też pytała, czy inne instrumenty. No mam nadzieję, że to się rozwinie. No wiem, że to, jestem cierpliwy, wiem, że potrzebuję na to, że to jest czas, ale no mam nadzieję, że to uderzy do szerszego grona odbiorców, że zainteresują się to tym inni instrumentaliści, no bo ten mój projekt to jest dużo od filtrów, bo mamy tu osoby niewidome, tak, to już jest jakiś pierwszy filtr. Drugi, czyli muzycy, to już jest kolejny filtr, czyli już się robi ten odsetek coraz mniejszy. Potem się robią instrumentaliści i potem gitarzyści, czyli ten naprawdę on trafi, że tak powiem, do może...
0: Początkowo wąskiej grupy, tak?
1: Wąskiej grupy, ale właśnie to jest dla mnie właśnie wyzwanie, tak, żeby rozpropagować go, żeby te filtry znikały i żeby on naprawdę był dla szerszej grupy ludzi stworzony.
0: A były jakieś takie odpowiedzi od adresatów, nie wiem, uczniów czy też nauczycieli, które w jakiś sposób pana zaskoczyły, które okazały się nowatorskie albo uświadomiły panu jakieś aspekty nauczania gry na gitarze, które, nie wiem, jakoś w węższym zakresie pan rozważał, a okazały się bardziej problematyczne niż pan przypuszczał do tej pory?
1: Tak, raczej tak, przez taki prosty powód, bałem się takiego malkontenstwa, że a to niepotrzebne, a to po co, a to tego się bałem na początku, że też jak rozmawiałem kiedyś z tym pedagogiem, takim, broń Boże, nie powiem nazwiska, też takim malkontentem, a to się nie uda, a to po co, więc rzeczywiście tego się obawiałem, że zaszczepił we mnie taką wątpliwość, ale no, jak już powstał ten audiobook, nie wiem, może ktoś nie ma odwagi mi tego powiedzieć ale rzeczywiście no wszyscy z wielką aprobatą i to dodaje mi skrzydeł, bo całą moją działalność, którą wykonuję, no to wszystko to jest działalność hobbystyczna, charytatywna, więc potrzebuję takiego wsparcia czasami, żeby ktoś powiedział mi, słuchaj, idziesz dobrą drogą, rób to dalej. To jest dla każdego chyba bardzo ważne i dla mnie też to jest ważne. Kiedy siedzę, nagrywam, to czasami... powiedzmy, poświęcając swój czas na wiele innych spraw, bo jestem zaangażowany też w wiele innych spraw i na uniwersytecie. Potrzebuję czasami ktoś powiedzieć po prostu mi, słuchaj, to jest dobre i takie głosy mam i wiem, że muszę to zrealizować, bo czekają na to też, czekają, moi uczniowie na to czekają i to dodaje mi takiej siły.
0: Jasne, więc ja życzę powodzenia. Też uważam, że jest to świetny pomysł.
1: Dziękuję.
0: Znam ludzi, którzy grają na gitarze, akurat niekoniecznie uczniów szkół muzycznych, raczej są to osoby dorosłe, które też mówią o tym, że właśnie czasami jakieś utwory takie prostsze, gdzie są podane, powiedzmy, nie wiem, akordy czy coś takiego, takie bardziej rozrywkowe, są dostępne, bo dzielą się ludzie na różnego rodzaju forach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o jakieś utwory klasyczne albo jakieś zagadnienia związane z techniką gry na gitarze, których właściwe omówienie pozwoliłoby na ten samodzielny rozwój kompetencji gry na gitarze, grze na gitarze, jest już, jest właśnie niedostępny i ten brak jakby źródeł informacji, brak tych zapisów stanowi o tym, że właściwie gdzieś pozostają na jednym tylko poziomie i nie rozwijają tych swoich umiejętności, tak jak niewątpliwie chcieliby to robić. To może jeszcze jednego fragmentu posłuchamy audiobooka gitarowego i przejdziemy do ostatniej części naszej dzisiejszej rozmowy.
2: Takt czwarty. Pusta struna E, drugi palec. Trzeci palec, trzeci próg, piąta struna, prawa kciuk. Pusta struna G, pierwszy palec. Czwarty palec, trzeci próg, druga struna, prawa, drugi palec. Drugi palec, drugi próg, piąta struna, prawa, kciuk. Pauza ósemkowa.
0: Wracamy do rozmowy o projekcie audiobooków gitarowych. Będę rozmawiała nadal z panem Adamem Skrętnym, nauczycielem gry na gitarze. Chciałabym teraz zapytać o kwestie związane z planami na przyszłość, bo niewątpliwie pan planuje rozwój tego projektu. Chciałabym zapytać o kwestie związane z tą stroną techniczną i jakby bardziej wydawniczą, czy tutaj oprócz muzyków, nauczycieli, z których rad czy też konsultacji korzystał pan do tej pory, będzie pan angażował kogoś jeszcze w projekt, to znaczy jakichś właśnie, tak jak wspominał pan o tych dwóch ścieżkach, informatyków, którzy ewentualnie służyliby panu radom, jak skorzystać, jak wyglądałaby ta sfera wydawnicza już przy samym projekcie.
1: Projekt jest dość świeży, więc rzeczywiście na początek tutaj najpierw go stworzyłem, rozpisałem go w takich prostych właśnie i prostym projekcie na papierze i też właśnie w tych ścieżkach, żeby można było prezentować i państwu, i osobom, które są zainteresowane i też pracować z uczniami. Osoby są jakby związane ze mną, osoby odpowiedzialne za pozyskanie środków, to jest bardzo ważne, no bo nie wszyscy oczywiście muszą podzielać moją pasję i osoby, które powiedzmy, czy studio nagrań, czy wydawnictwo, jednak potrzebne są na to pieniądze. Bardzo odpowiedzialna funkcja to są informatycy. Na razie jestem związany z informatykiem, który nie jest tyflopedagogiem, więc też bym chciał poszerzyć to o tyflopedagoga, żeby tyfloinformatyka, żeby on też mógł to jakby przeanalizować od tej strony. Naprawdę potrzebna, ja sam tego nie zrealizuję, dlatego się cieszę, że mogę wystąpić u państwa w radiu, bo właśnie liczę na to, że ktoś podpowie, że ktoś powiedzmy dołączy do tego projektu. I chciałem zadbać też o to, o prawa autorskie, o patent. Nie po to, żeby czerpać z tego korzyści, tylko żeby nikt nie czerpał z tego korzyści, żeby to nie było potem forma, żeby nie była forma taka, że żeby odtworzyć ten audiobook trzeba będzie zapłacić powiedzmy jakieś pieniądze, tak? Bo to się robi ten kolejny, potem się zrobi filtr, tak? Że jeszcze osoby, które niewidome, które muzycy jeszcze mają pieniądze. Nie chciałbym. Chciałbym tego uniknąć. Chciałbym, żeby to był taki projekt ogólnoświatowy i żeby on był ogólnodostępny. Więc na razie działam to we własnym sumptem. Próbuję przyciągnąć do siebie ludzi, zaangażować, przedstawić. Staram się, żeby to... Ale wiem, że potrzebne są już dalej tak raczej, żeby to miało kolejny krok, taki profesjonalny, potrzebne są
0: środki finansowe.
1: Środki finansowe są.
0: Pan na obecną chwilę swojego projektu w takiej formie ogólnodostępnej nie udostępnia gdzieś odbiorcom. Tak. Po pierwsze dlatego, że projekt dopiero powstaje, a po drugie właśnie dlatego, że też tak jak wspominał pan, to jest jednak wymaga zaangażowania innych osób i ten projekt musi zostać jakoś sfinansowany. I tutaj też chciałabym w miarę możliwości, jeśli będą państwo mieli jakieś pomysły na to, zwłaszcza osoby, które grają na gitarze, uczą się gry na gitarze, będą mieli jakieś pomysły tutaj ewentualnie, gdzie można by projekt zgłosić do realizacji, albo w jakichś konkursach, to tutaj bardzo też poprosimy o wsparcie i ewentualne jakieś propozycje dla pana Adama, co można by w ten sposób zrobić. Bo jak rozumiem, w tej chwili projekt nie jest nigdzie udostępniany, korzysta pan tylko ze swoimi uczniami w trakcie zajęć, tak?
1: Tak, ze swoimi uczniami, oczywiście też prezentując go na konferencji czy innym pedagogom, tylko do użytku takiego własnego, powiedzmy. No na razie to jest w takiej formie. Zobaczymy, no liczę, że to się zmieni.
0: Ja też mam taką nadzieję, bo uważam, że warto jest projekt ten rozwijać, ponieważ jest nowatorski, ma komuś służyć i tym bardziej, tak jak mówi pan, że chciałby pan, żeby po jego sfinansowaniu w sensie przygotowania, opracowania i wydania był dostępny nieodpłatnie dla wszystkich odbiorców.
1: To jest jakby warunek mojej pracy, że chciałbym, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Oczywiście z poszanowaniem praw autorów i to jak najbardziej, ale żeby to, żeby żadna jakaś wielka korporacja tego nie przejęła i żeby nie zrobiła tego odpłatnie. No może zbyt przeceniam siebie, ale warto być ostrożnym i żeby się to nie wymknęło.
0: Chciałabym jeszcze zapytać o kwestię taką związaną również z udostępnianiem tego projektu, jeśli uda się go zrealizować w przyszłości. Na jakich nośnikach i w jakiej formie chciałby pan ten projekt udostępnić swoim uczniom, czy też innym osobom, które korzystałyby z niego w trakcie samodzielnej nauki gry na gitarze?
1: W tej formie, jakiej on teraz jest, to po prostu zgrywam te pliki audio swoim uczniom. Jeżeli ten audiobook by powstał w takiej formie podręcznika, powiedzmy na płycie, tak? No to wiadomo, że fajnie by było, jeżeli to była rzeczywiście ta płyta CD. No, wydaje mi się, że już na dzień dzisiejszy odchodzi się jednak od tych płyt CD. No chyba wydaje mi się też, że powinien być to też do pobrania, powiedzmy, do pobrania, tak? Że albo ten cały, żeby to był, tak myślałem, też to informatykom przekazałem, że może już nie audiobook, ale najpierw ściągam sobie program do tych audiobooków, tak, gdzie sobie się tam swobodnie się poruszam po tym audiobooku i do tego audiobooka sobie zgrywam, powiedzmy, kolejne utwory. Tak? I w tym audiobooku mam powiedzmy, klikam, czy prezentacja utworu, czy przywijanie taktów, czy coś, po prostu wrzucam ten plik i on wtedy już jest jakby kompatybilny z tym programem ten plik. Tak to wyobrażałem sobie, żeby można było, żeby to była jedna strona www, żeby wchodząc była możliwość wyboru języka. Na razie myślałem tylko o angielskim, ale oczywiście można to poszerzyć. Tak to sobie wyobraziłem, ale...
0: Czy myślał pan na przykład o stworzeniu może bardziej tego, nawet nie na zasadzie serwisu internetowego, tylko na przykład w formie takiej jakby aplikacji, oczywiście bardzo rozszerzonej z możliwością do pobrania na, nie wiem, smartfony, tablety, gdzie ewentualnie można by było sobie też z tej aplikacji korzystać, odsłuchując poszczególne pliki, czy tam poszczególne fragmenty.
1: Tak, bo w pierwszej właśnie fazie myślałem o tym, żeby to było na zasadzie tego CD, tego pliku, ale teraz od dłuższego czasu już tutaj moim informatykom tutaj jakby nadaję temat, żeby to właśnie było w formie tej aplikacji, że najpierw sobie ściągam tą aplikację do audiobooków, a potem dopiero dodaję dane, przeciągam, dodaję konkretny utwór, który chcę zrobić. No oczywiście no, on musi być stworzony też w plikach, w taktach, inaczej się tego nie zrobi, żadna tutaj jakby maszyna tego nie przetworzy. Też pisali do mnie maila osoby, które mówiły, no jakby stworzyć na przykład taką Iwonę, że ona by sama czytała, że jakby skanowałaby czarnodruk i wtedy by sama czytała, no to jeżeli ktoś by takie coś stworzył, no to już jest krok dalej, ale na dzień dzisiejszy, jak ja się za to zabrałem, za te audiobooki, niestety nie ma takiej możliwości, bo każdy utwór ma inną problematykę, inne fragmenty. No Iwona, powiedzmy, jakiś tam system, który to przeczyta, skąd ma wiedzieć, że ten dany fragment, ten dany układ jest trudny. Musi tu być ingerencja człowieka i musi tutaj być wgrany przez osobę, która ma kontakt, jest pedagogiem, który ten utwór gra. To jest bardzo ważne. Tak mi się wydaje.
0: Jasne. Ja tutaj oczywiście życzę powodzenia. Mam nadzieję, że będzie dostępny albo jako aplikacja, albo rzeczywiście projekt, z którego można będzie korzystać przez stronę internetową, jakiś serwis internetowy. Bardzo się cieszę, że udostępnił nam pan poszczególne fragmenty projektu, dlatego że też jakby naszym słuchaczom, którzy być może w przyszłości będą zainteresowani jakoś wspieraniem, czy też korzystaniem, bardziej jakby uzmysławia, czym ten projekt jest i rzuca więcej światła na to, jak tutaj postrzega pan nauczanie właśnie gry na gitarze przy pomocy tych audiobooków. Cóż, bardzo dziękuję panu raz jeszcze za przyjęcie naszego zaproszenia. Tak jak już mówiłam, mam nadzieję, że uda się projekt rozwinąć i sprawić, żeby spełniał swoje zadanie. Ja również dziękuję.
1: Dziękuję państwu bardzo również za zaproszenie. To dla mnie wielkie wyróżnienie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Było mi bardzo miło pana gościć. Przypomnę państwu, że państwa i moim gościem był pan Adam Skrętny, nauczyciel gry na gitarze, muzyk, gitarzysta, twórca projektu audiobooki gitarowe, mającego służyć w przyszłości do nauki gry na gitarze osób niewidomych. A ja w imieniu naszego dzisiejszego gościa, realizującego nas dziś Michała Dziwisza i oczywiście własnym, bardzo serdecznie dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się, do usłyszenia. Ala Witek.
2: Cztery takty.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Adrian Potrzebowski przy mikrofonie. Kiedy nagrywam, jest 26 lipca 2018 roku i mamy niezwykle parny, piękny, słoneczny wieczór. W dzisiejszej audycji porównam dla Was dwa urządzenia rejestrujące dźwięk, oczywiście Olympus LSP2 oraz wydany w tym roku Olympus LSP4, który, można powiedzieć, zastępuje swojego starszego brata, którego niedawno na łamach Tyflo Podcastu prezentował i recenzował dla Was Edwin Tarka. Olympus LSP4 został wypuszczony na rynek w lutym bieżącego roku i na pierwszy rzut oka nie różni się absolutnie niczym od starszego LSP2. Zmian jest może nie dużo, ale na pewno trochę i to takich bardzo, myślę, interesujących pod maską. Olympus LSP2, którego właśnie teraz używam do nagrania tego podcastu, został wypuszczony w 2016 roku i wraz z modelem LSP1, który wciąż pozostaje w sprzedaży, był taką próbą Olympusa wejścia na rynek tak zwanych rejestratorów kieszonkowych, jeżeli tak można to powiedzieć, bo w końcu pocket w nazwie do czegoś zobowiązuje. O ile na przykład z urządzeniem, które zostało wypuszczone w 2011, o ile dobrze pamiętam, i miało oznaczenie LS3, można było mieć wątpliwości, że to jest taki ni to dyktafon, ni to rejestrator, to w przypadku tych urządzeń ja się pogubiłem, prawdę mówiąc, i nie wiem zupełnie, jak je zakwalifikować. Bo już LS3 miał nieco więcej funkcji niż te kieszonkowe rejestratory LSP. Oczywiście poza overdubbingiem, o którym jeszcze wspomnę nieco później. Co dostajemy w pudełku? Zestaw producencki niczym się nie różni. Pudełko oczywiście takim standardowym dla Olympusa, dwuwarstwowym, znajduje się sam rejestrator, bateria oraz przejściówka do podłączenia, a właściwie przykręcenia
2: standardowego statywu mikrofonowego.
1: Nie ma kabla, no ponieważ urządzenie ma wbudowane, wysuwane wejście USB. Poza tymi rzeczami w pudełku znajduje się jeszcze tylko instrukcja obsługi i prawdopodobnie jakaś karta gwarancyjna i to wszystko. Model LSP1 ma 4 GB pamięci wbudowanej oraz oczywiście wejście na kartę microSD. Modele LSP2 i LSP4 mają 8 GB pamięci wbudowanej, również wejście na kartę microSD do 32 GB, zapomniałem wspomnieć, oraz, co jest ważne dla osób niewidomych i słabowidzących prawdopodobnie również, mają przewodnik głosowy w kilku językach. Zmiany w stosunku do tego przewodnika głosowego zastosowanego chociażby w LS3 czy w dyktafonach z serii DM, no to na pewno, myślę, dla niektórych ważne, że można sobie już samemu datę ustawić, bo wszystko jest udźwiękowione. Nie poprawiono oczywiście znanych błędów w języku polskim w rodzaju, prawda, ustaw jakość zdjęć, czy jak to tam było, zresztą zaraz pokażę.
2: Oba urządzenia mają łączność Bluetooth, mogą się komunikować ze smartfonami. Niestety na razie tylko z tymi wyposażonymi w system Android, więc z uwagi na to, że ja mam iPhone'a, nie byłem w stanie tego sprawdzić. Wiem tylko, że ponoć można dzięki temu przesyłać pliki między urządzeniem a telefonem. Prawdopodobnie można również jakoś sterować rejestratorem. Pozostawiam to do sprawdzenia tym, którzy mogą. Wspominam tylko o tym, bo taka funkcja jest i dlatego, żeby informacje, jakie udzielam, były pełne i zgodne z tym, co urządzenia naprawdę oferują.

0: odpowiedzialny za zbieranie niskich częstotliwości. Poniżej mikrofonów jest logo Olympus, które da się wyczuć, to są litery, jest napis Olympus. Poniżej jest wyświetlacz, a pod wyświetlaczem trzy przyciski. Lewy przycisk to jest z jedną kropką przycisk Home, który niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, przerzuca nas na ekran główny, gdzie możemy wejść w funkcję rejestratora, na przykład muzyka, rekorder, czy też szukanie w kalendarzu. Środkowy przycisk jest to przycisk bez żadnej kropki, gładki, jest to przycisk menu lub scene, czyli wybór predefiniowanych ustawień nagrywania, na przykład wykład, spotkanie, dyktowanie i tak dalej. A po prawej stronie jest przycisk oznaczony dwoma kropkami, przycisk overdub, zarówno w LSP2, jak i w LSP4. Overdubbing jest to, można powiedzieć, pewien rodzaj miksu, czyli mając nagrany jeden plik, możemy do niego w czasie rzeczywistym dograć drugą ścieżkę. Czyli, nie wiem, na przykład mamy podkład instrumentalny, możemy za pomocą tej funkcji dograć wokal. Poniżej tych trzech przycisków są dwa dość znacznie od siebie oddalone, pomiędzy którymi znajduje się dioda, prawdopodobnie jakaś sygnalizacyjna, myślę, że o stanie nagrywania. Po lewej stronie jest przycisk stop, a po prawej przycisk record. Poniżej jest takie kółko z czterema strzałkami, góra, dół, prawo, lewo, po środku przycisk OK. Na dole dwa przyciski, mniejszy kasowanie i większy przycisk list, który może służyć do cofania się pomiędzy folderami. Gdy go dłużej będziemy naciskać, jakby parokrotnie, to zostaniemy przeniesieni na ekran główny. Na lewej ściance jest włącznik oraz wysuwane złącze USB. Obok wejścia USB znajduje się również otwór na zamontowanie smyczy, która w odróżnieniu od innych urządzeń Olympusa, na przykład LS3 czy dyktafonów z serii DM, nie przychodzi w zestawie z urządzeniem. To jest wszystko na lewej ściance. Na prawej mamy wejście słuchawkowe i wejście mikrofonowe. Nie ma wejścia liniowego, jednakże gdy obniżymy głośność praktycznie do zera, na najniższe poziomy, których jest 30, prawdopodobnie można przez to złącze spokojnie zapodać sygnał liniowy i nie będzie nawet specjalnie, myślę, przesterowany. Tylnia ścianka, gumowe nóżki, na których można położyć rejestrator. Po środku jest, znaczy nieco niżej jest otwór na statyw, do którego można przykręcić przejściówkę wspomnianą wcześniej, którą dostajemy w zestawie. Dzięki temu można zamontować go na większym statywie mikrofonowym na przykład. Na prawo od tego otworu jest głośnik, jeden mały kwadratowy głośniczek perforowany. Poniżej komora baterii, wchodzi do niej jeden paluszek AAA oraz jest tutaj również wejście na kartę microSD. Taki rowek. W pierwszym momencie miałem problem, żeby go znaleźć, ale teraz go widzę, on się znajduje, jak trzymamy rejestrator mikrofonami w lewą stronę, to ten rowek znajduje się po lewej stronie od baterii i można go łatwo wyczuć palcami i tam właśnie umieszcza się kartę microSD. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o opis rejestratora.
1: No tak, powinienem już to zrobić od razu, na początku audycji, ale nic to, zrobię to teraz. Za moment przełączę się na mikrofony wbudowane w rejestrator Olympus LSP4, żebyście mogli porównać sobie i usłyszeć, czy jest i jeśli w ogóle jakakolwiek jest różnica pomiędzy tym, jak nagrywa LSP2, czyli ten właśnie, którym nagrywam cały podcast, i LSP4. Oczywiście będzie to można również usłyszeć później w próbkach. Więc teraz

0: przyłączam się na LSP4.
1: Tak więc teraz słyszycie mnie z Olympusa LSP4. Tak on nagrywa. Tak to właśnie słychać. Jak dla mnie nie ma właściwie żadnej różnicy. I na próbkach myślę również będzie to słychać. Próbki będą tylko z wbudowanych mikrofonów, nie testowałem z żadnymi zewnętrznymi. Tak więc wracam z powrotem do Olympusa LSP2. Jako że Edwin Tarka prezentował już właściwie menu LSP2, ja skupię się na tym, co zmieniło się w stosunku do tego urządzenia, więc włączamy. Jesteśmy w menu głównym, jest to domyślny ekran urządzenia, na którym znajdują się wszystkie jego funkcje, takie jak
2: szukanie w kalendarzu, muzyka, rekorder.
1: No to chyba najbardziej nas interesuje, ale zanim przejdziemy do jakichś próbek, to przejrzyjmy sobie, co się zmieniło w menu.
2: Ustawienia pliku, menu nagrywania, menu odtwarzania. Menu wyświetlacza i dźwięku. Ustawienia urządzenia. Ustawienia kliku.
1: Menu nagrywania. Niby nic, prawda? Ale zajrzyjmy sobie chociażby do menu nagrywania.
2: Ustawić czułość zdjęć.
1: No tak, właśnie o tym mówiłem. To się zupełnie nie poprawiło. Chodzi tu oczywiście o ustawienia czułości mikrofonów. Czyli standard, nic tutaj się nie zmieniło.
2: Ustawienia limitera.
1: Limiter, trzy opcje, wyłączony, muzyka, nagranie głosowe. Czyli znacznie uboższe niż jest to na przykład właśnie w LS3, LS14. Ale następna pozycja najbardziej nas interesuje.
2: Ustawienia trybu nagrywania.
1: I co my tu mamy?
2: Tryb PCM.
1: Rozwijmy. Nie wymagam od słuchaczy, aby znali na pamięć układ wszystkich menu we wszystkich rejestratorach, czy to Olympusa, czy jakiegokolwiek innego producenta, ale już wyjaśniam. W Olympusie LSP2 mieliśmy w PCM do wyboru 44 100 16, 48 16 i dopiero 80 8, 2, 24 i 96, 24 bity. Więc tutaj dodali dwie dodatkowe opcje. No i oczywiście monofoniczny jeszcze był. Więc tutaj dodali dwie dodatkowe opcje. Nie wiem też, dlaczego nie zrobili już 88,2 16 i 96 16. No to już jest specyfika Olympusa, że oni jednak chyba czasem lubią zrobić coś po swojemu. No ale nieważne, niech im będzie. Fajnie, że chociaż pokusili się o dodanie tych dwóch wariantów. Może w jakimś kolejnym urządzeniu zobaczymy całą paletę obsługiwanych jakości. Co my tu jeszcze mamy? Strzałka w górę.
2: MP3
1: standardowo 128.
2: 64 kilobitów na sekundę.
1: 64 mono. I 320 kbit na sekundę. Ale prawdziwą nowością w tym urządzeniu jest
2: ustawienia trybu flag.
1: Przyznam się, ja osobiście nie znam żadnego rejestratora, który nagrywałby w formacie flag. Dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, format flag jest to format bezstratnej kompresji, zajmujący dużo mniej miejsca niż nieskompresowany WAV. Mówi się też powszechnie, że MP3 jest stratną kompresją, co jest oksymoronem, ponieważ Kompresja z zasady powinna być odwracalna, czyli jeżeli coś skompresujemy, tak na przykład jak tworzymy archiwum RAR, czy ZIP, czy 7-ZIP, powinniśmy mieć możliwość odpakowania tego i odzyskania nienaruszonych danych, co w formacie MP3 jest niemożliwe, ponieważ część sygnału, część danych jest bezpowrotnie tracona, więc nawet jeżeli zmienimy na przykład MP3 64 kbit na sekundę na MP3 320, to mimo wszystko, że plik będzie większy, to jednak jakość pozostanie ta sama, a reszta będzie po prostu pustymi danymi. Inna sytuacja jest właśnie w przypadku formatu FLAC, którego kompresja jest po prostu kompresją, jest odwracalna i wszystko da się odzyskać do postaci pierwotnej. Dlatego mówi się o bezstratnej kompresji, kiedy teoretycznie powinno mówić się wyłącznie o kompresji. Ale darujmy sobie teraz te nazewnicze rozważania i skupmy się na urządzeniu. LSP4, nagrywający do formatu FLAC, jest na pewno ciekawą nowością, bo rzeczywiście mamy dobrą jakość i jednocześnie dłuższy czas nagrywania na wbudowanej pamięci. Możliwe wybory, jeśli chodzi o format FLAC, są dokładnie takie same jak w przypadku formatu PCM, więc nie będziemy w nie wchodzić. Jedną z ciekawszych nowości w Olympusie LSP4 jest to prosty fade-in, fade-out. Jak przeczytałem w instrukcji, jednosekundowy, dodaje zgłośnienie i wyciszenie odpowiednio na początku i na końcu pliku. Więc może nie jest to coś super zaawansowanego, ale postaram się to pokazać. Nawet na jednej próbce zaraz wykonam tę operację. Tak, żeby pokazać. Potem, jak już będę prezentował próbki, będziecie to słyszeć, kiedy dojdzie do próbki z LSP4. Wezmę tutaj, znajdę nagranie. Mam już plik, wchodzimy w ustawienia pliku. Niestety właściwości pliku i folderów też nie da się jeszcze przeczytać, ponieważ są nieudźwiękowione. No i zobaczmy, czy się udało. A, jest. Stworzył nowy plik. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Ale rzeczywiście jest to słyszalne. Utworzył mi nowy plik z tym nagraniem. Prawdopodobnie nadał mu troszkę inną nazwę. Ja spróbuję to potem sprawdzić i dołączę to w próbkach. Ale tak dla pewności zerknę jeszcze na jakiś inny plik. Nie wiem, na przykład nagram jakiś krótki test. To jest test urządzenia Olympus LSP4 nagrany na potrzeby Tyflo Podcastu. No i zobaczmy. Dziwne to. Niby jest na tej opcji podgłośni lub wycisz, a może wezmę strzałkę w dół. Aha, czyli to w ten sposób działa, rozumiem. I zobaczmy. Aha, czyli takie szybkie wyciszenie też się jednak robi. Już tłumaczę, jak należy uruchomić tę funkcję. Wchodząc w menu ustawienia pliku i wybierając ustawienia podgłaśniania i wyciszania. Nie należy sugerować się tym, że mówi uruchom funkcję, tylko trzeba dać jeszcze strzałkę w dół. Wtedy wcisnąć środkowy przycisk OK i po paru sekundach oznajmi właśnie, że została uruchomiona i jest gotowa. Wtedy zostanie utworzony nowy plik, zmodyfikowany i faktycznie dodaje ona bo jednosekundowe podgłośnienie i jednosekundowe wyciszenie. Czy coś więcej zmieniło się w stosunku do LSP2? Ja czytałem instrukcję i poza tym nie zauważyłem już żadnych różnic. Co więcej, nawet mikrofony są według mnie te same. Nie zauważyłem absolutnie żadnych różnic w jakości nagrywania czy w jakości zamontowanych kapsuł. Może jakieś są, ja tego nie słyszę. Pozostawiam wszystkim słuchaczom do oceny, tym nieco może lepszymi uszami od moich. Zanim przejdę do próbek, odpowiem jeszcze na kilka pytań, które mogą się nasuwać. Ile kosztuje urządzenie? Olympus LSP4 jak na tę chwilę kosztuje prawie 900 zł w oficjalnym sklepie firmy Olympus. Podejrzewam, że można dostać go nieco taniej, zamawiając z jakichś innych sklepów sprzętowych, z elektroniką, czy na przykład z zagranicy, ale czy dużo taniej, raczej wątpię. Ile kosztuje LSP2? Jakieś 700 zł. Czy te nowości zaimplementowane w LSP4 są na tyle warte swojej ceny, żeby inwestować w nowy model, jeżeli już się posiada poprzedni? Nie sądzę. Dlaczego? Ponieważ LSP2 spełnia swoje zadanie, myślę, całkiem nieźle. Tak został zaprojektowany jako taki miniaturowy rejestrator, dyktafon do kieszeni z całkiem porządnymi mikrofonami. Wszystkie ich wady i zalety będziecie mogli usłyszeć zaraz na próbkach, których mam trochę. I cóż, no jedyną taką kartą przetargową LSP4 jest ta nowinka właśnie rejestrowania do formatu FLAC. Ale czy to od razu powoduje, że warto wydać te 200 zł praktycznie więcej? Nie jestem pewny. Ale to już, prawda, każdego decyzja. Ja pozostanę przy swoim LSP2 przynajmniej na razie. I z tego miejsca chciałbym podziękować firmie Olympus za udostępnienie rejestratora LSP4 do testów. Zapraszam zatem do wysłuchania próbek. Będzie ich kilka. Nagrywane, najpierw będzie prezentowana próbka z LSP2, później z LSP4. Dokładnie w tej kolejności i przy każdej próbce tak będzie. Właściwie większość z tych próbek była nagrywana w autobusie, gdyż jest to miejsce, w którym jest dużo głośnych dźwięków, dużo różnych takich potencjalnych źródeł przesteru, więc myślę, że to pokaże mocne strony i te słabsze strony wbudowanych w rejestratory mikrofonów. Wszystkie próbki były nagrane w formacie WAVE 44,1 kHz 16 bitów. Zostawiając Was z próbkami, żegnam się. Adrian Potrzebowski. Do usłyszenia. Test Olympus LSP2 i LSP4. Nagranie z autobusu. Włączony centralny mikrofon. Głośność wejścia ustawiona mniej więcej na połowę, na 15. Limiter wyłączony. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Żadnych windscreenów nie mam nałożonych, więc warunki są teoretycznie zbliżone do takich najbardziej naturalnych. Teraz ruszamy, są wyboje. Zobaczymy, jak sobie te mikrofony radzą z takimi dźwiękami.
0: Następny przystanek, wiosenna.
1: ustawiona mniej więcej na połowę, na 15. Limiter wyłączony. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Żadnych windscreenów nie mam nałożonych, więc warunki są teoretycznie zbliżone do takich najbardziej naturalnych. Teraz ruszamy, są wyboje. Zobaczymy, jak sobie te mikrofony radzą z takimi dźwiękami. Głośność wejścia znowu na 15 i zobaczymy, jak bez centralnego mikrofonu to będzie brzmiało. Sobie jedziemy, tu jakieś rozmowy. Głośność wejścia znowu na 15 i zobaczymy, jak bez centralnego mikrofonu to będzie brzmiało. Sobie jedziemy, tu jakieś rozmowy. Włączony limiter na ustawieniu muzyki. Oczywiście głośność nadal taka sama. Poczekamy, aż ruszymy. O, teraz drzwi się zamknął. Bum. Zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Włączony limiter na ustawieniu muzyki. oczywiście głośność nadal taka sama. Poczekamy aż ruszymy. O, teraz drzwi się zamknął. Bum. Zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi.
0: Ostatnią próbką w tej audycji będzie nagrany dźwięk robót drogowych zza okna mojego pokoju. Ustawienia są następujące. Centralny mikrofon włączony, limitery wyłączone i wszelkie inne poprawiacze dźwięku także.
1: I ostatni test urządzeń LSP2 i LSP4. Nagranie robót drogowych zza okna.

wystarczy. Myślę, że da to słuchaczom pogląd na to, jak te urządzenia nagrywają. I ostatni test urządzeń LSP2 i LSP4. Nagranie robót drogowych zza okna.

Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że Tyflo Radio to jest radio, którego można słuchać właśnie ze strony www.tyflopodcast.net. Co tydzień na antenie tego właśnie radia spotykamy się na żywo po godzinie 19, aby poruszyć kolejny interesujący temat dla osób niewidomych i słabowidzących. No i dziś myślę temat bardzo, ale to bardzo interesujący, bo będziemy rozmawiać o orientacji przestrzennej. Kiedyś tylko biała laska towarzyszyła osobom niewidomym w codziennych podróżach, no ale od pewnego czasu wspomaga nas i to bardzo dobrze wspomaga nas elektronika i komputery oraz podobne urządzenia. Ja witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, profesora Pawła Strumiło z Politechniki Łódzkiej. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór, witam was wszystkich.
0: Na dobry początek może takie pytanie, od jak dawna zajmuje się pan tworzeniem takich rozwiązań, które pomagają osobom niewidomym w codziennym życiu, w poruszaniu się? I co właściwie pana zainteresowało tym właśnie? Skąd akurat takie, a nie inne działania?
1: Ja może trochę szerzej zacznę. Dziękuję za bardzo miły wstęp, panie Michale. Ja pracuję w Zakładzie Elektroniki Medycznej Politechniki Łódzkiej. To jest taka jednostka, która istnieje już 20 parę lat. Także zajmujemy się szeroko pojętą elektroniką i zastosowaniami elektroniki w medycynie. No i jak wiadomo, tej elektroniki w medycynie jest coraz więcej, bo to jest i diagnoza medyczna, ostatnio się mówi o robotach chirurgicznych, zajmujemy się przetwarzaniem diagnostyką obrazową i wspomaganiem tej diagnozy. Okazuje się, że dużo obrazów zbieramy, natomiast trzeba wspomagać lekarzy w interpretacji tych obrazów. Również rejestrujemy sygnały. No i taki temat, który tak krążył rzeczywiście od kilku lat, jeśli chodzi o to zagadnienie wspomagania w ogóle osób niepełnosprawnych. Tutaj nie tylko mówię o osobach, które mają problem ze wzrokiem, czyli niewidomych i słabowidzących, ale również osób sparaliżowanych, z jakimiś niedowadami. Także tą tematyką tak powoli się zainteresowaliśmy i wydała nam się bardzo potrzebna, ważna i ciekawa i taka interdyscyplinarna, bo też i taki jest kierunek naszych prac badawczych elektroniki medycznej. Tam mamy takie zagadnienia jak właśnie psychologia poznania,
0: to może jeszcze
1: obrazu,
0: na dobry początek
1: sygnałów.
0: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, to może wyjaśnijmy.
1: Może tak się jeszcze umówmy, panie Michale, jeżeli ja za długo mówię, proszę mnie stopować, bo ja mogę długo mówić na każdy temat.
0: To znaczy, ja się bardzo cieszę, natomiast miałbym taką prośbę, żebyśmy może jeszcze wyjaśnili naszym słuchaczom to pojęcie interdyscyplinarne. Co to właściwie oznacza?
1: Dobrze, no to jest interdyscyplinarność, to jest właśnie takie pojęcie, które ostatnio coraz głośniej się o nim mówi, no bo to jest tak, że bardzo szybko rozwijały się dziedziny techniki, ograniczmy się już tylko do techniki, prawda, i powiedzmy nauk psychologicznych, bardzo szybko w swoich wąskich dziedzinach. No i okazało się, że w pewnym momencie ci specjaliści przestali się rozumieć, trochę tak to jest. I bardzo się dużo teraz o tym mówi, żeby prowadzić takie badania, które by łączyły kompetencje specjalistów z różnych dziedzin po to, żeby mogli łączyć właśnie swoją wiedzę i tworzyć nowe rozwiązania, które potrzebują właśnie tych różnorakich specjalizacji. I to nazywamy interdyscyplinarną, czyli międzydyscyplinarne łączenie właśnie specjalistów po to, żeby tworzyć nowe rzeczy, bo wiadomo, ja sam znając się na przykład na przetwarzaniu sygnałów, nie rozwiążę problemów oglądając sygnały EKG. Kiedyś to była moja taka specjalizacja pierwsza badawcza, a we współpracy z lekarzami, kardiologami, oni pokazują, jakie mają prawdziwe problemy, jakie te cechy sygnału są na przykład EKG. Mówię o sygnale elektrokardiograficznym, który jest odzorowaniem elektrycznym bicia serca. Oni pokazują, co jest tam istotne i ja wiem, jakie metody matematyczne zastosować, żeby wyłowić te informacje, które są istotne. No i to jest przykład takiego dwuosobowego zespołu interdyscyplinarnego, prawda? Jeżeli projekty są większe, no to jeszcze jacyś inni specjaliści powinni pewnie się dołączyć. Na przykład jacyś elektronicy, którzy by mieli to zbudować jakieś urządzenie, albo jacyś programiści, którzy pewne wymyślone tutaj przez nas algorytmy zakodują w postaci sprawnie działających niezawodnych programów. Także tak bym odpowiedział na to pytanie.
0: No więc dobrze, a jak duży zespół pracuje nad tymi rozwiązaniami, które dotyczą osób niewidomych?
1: No, w tej chwili to tak. Już pracujemy kilka lat, bo ja nie do końca odpowiedziałem na to pytanie. Pracujemy ponad 5 lat już nad tymi zagadnieniami. To są kolejne 3 projekty, które 2 zakończone, 1 w tej chwili jest w realizacji. Ja bym to określił w ten sposób, że w sposób ciągły około 10 osób pracuje nad tymi projektami. Oczywiście to się zmienia. Mamy pewną grupę taką w zakładzie pracowników naukowo-badawczych, ale też bardzo duża siła taka wsparcia przychodzi ze strony doktorantów, bo to jest taka grupa osób, która właśnie dostaje, udaje nam się to tak organizować, że oni dostają takie problemy badawcze do rozwiązania, które są w kierunku tych zagadnień, którymi się zajmujemy. I to jest, tak jak mówię, grupa, która się zmienia, czyli powiedzmy 5-6 osób stale pracujących, może specjalistów w tej dziedzinie, i to jest właśnie taka grupa i elektroników, i informatyków. No i kilku doktorantów, którzy już napisali nawet kilka prac doktorskich na temat tych zagadnień, które prowadzimy, jeśli chodzi o właśnie wspomaganie osób niewidomych w orientacji przestrzennej.
0: 5 lat to dużo czy mało? Przez te 5 lat można stworzyć coś ciekawego, czy dopiero można zacząć temat? Jak to właściwie jest? Jaki to jest okres czasu tak z perspektywy nauki?
1: I dużo i mało. Ja, oczywiście taka będzie odpowiedź, panie Michale. Pierwsze, powiedzmy, 2 lata to było trochę takie błądzenie po omacku. Już myśleliśmy, że w ciągu roku, 2 rozwiążemy te wszystkie problemy. Tak jak pan powiedział, biała laska, tak? Ta biała laska to niestety do dzisiaj funkcjonuje i jakiś czas jeszcze będzie nieodzownym atrybutem osoby słabowidzącej czy niewidomej, bo ja to mam taką swoją teorię, o której teraz powiem, że ciągle mało chyba funduszy i środków idzie na te zagadnienia wspomagania osób niewidomych, niepełnosprawnych. 40 ponad lat temu wysłaliśmy człowieka na Księżyc, tak? To było wielkie osiągnięcie i to udało się zrobić. A jednak dzisiaj, 50 lat prawie później, nie możemy osobom niewidomym zaoferować niewiele coś lepszego niż białą laskę. Jakieś tam pojedyncze systemy, które ostrzegają o przeszkodach. No, weszła nawigacja GPS, no też wielki postęp i tutaj też mogę opowiedzieć o tym, jak to wykorzystujemy. Natomiast nadal dzisiaj nie ma takiego naprawdę niezawodnego systemu, który by bezpiecznie prowadził osobę niewidomą czy wewnątrz budynku, czy w środowisku miejskim i wspomagał go w podróży. No nad tym pracujemy. To są też rozwiązania w tej chwili na etapie, niektóre prototypowe, niektóre już prawie na etapie wdrożenia. Ale problem nie jest łatwy, jak nam się wydawało na początku, że szybko sobie z nim poradzimy. To okazuje się, że ten system wzrokowy człowieka, który ma wiele tutaj aspektów, jeśli chodzi o właśnie to odwzorowanie głębi, przestrzeni, jest jednak tak złożony, że przełożenie potem tego wszystkiego na takie urządzenie techniczne, informatyczne nie jest proste.
0: Ale jednak jest możliwe i się udaje. A co było na początku? Jak w ogóle zabraliście się do przygotowywania, do opracowywania tych rozwiązań? Wspomniał pan, że te pierwsze 2 lata to było trochę takie błądzenie po omacku, szukanie różnego rodzaju rozwiązań, czy wymyślanie urządzeń, które tak można byłoby wdrożyć i zaprojektować, żeby pomagały niewidomym. Może powie pan kilka słów tych projektach, które były może ciekawymi pomysłami, ale których nie udało się zrealizować. Czy od razu po prostu jak coś wymyśliliście, to okej, realizujemy? Jak to wyglądało?
1: To właśnie powiem. Myśmy zaczęli od sprawy następującej. Wymyśliliśmy sobie taką sytuację, że tak jak człowiek postrzega otoczenie wzrokiem za pomocą 2 oczu, no to zbudowaliśmy właśnie takie 2 kamery połączone ze sobą w ten sposób, w takim układzie, że odległość osi optycznych tych kamer jest podobna do tego, co jest u człowieka, i te obrazy przetwarzaliśmy na taki model otoczenia do postaci dźwięków przestrzennych. I nasza idea pierwotna i do dzisiaj taka jest, która już jesteśmy dużo dalej w tym zakresie, chociaż to nie jest jedyny wątek, który prowadziliśmy, o innych powiem. I nasza główna idea polegała na tym, żeby przetworzyć obrazy na dźwięki. To jest jakby takie bardzo oczywiste, bo wiele można powiedzieć urządzeń takich bardzo prostych to robi. No chociażby taki bardzo prosty czujnik parkowania czy czujnik ultradźwiękowy przetwarza odległość, tak? Bo to jest, polega ta, na przykład w przypadku czujnika ultradźwiękowego jest wysyłana wiązka z takiego urządzenia, odbita wiązka wraca i czas propagacji, czyli wędrowania tej wiązki do przeszkody i powrotu jest informacją o odległości. Czyli też jest to jakiś przetworzenie odległości, tak, do przeszkody na dźwięki. Uzyskujemy dźwięk odpowiedniej częstotliwości na przykład, tak, czy powtarzalności, która się zmienia w zależności od tej odległości. Natomiast my chcieliśmy zrobić coś bardziej ambitnego, czyli przetworzyć całe obrazy na dźwięki przestrzenne, to znaczy w ten sposób, żeby budować właśnie obrazy takie dźwiękowe, to my to tak określamy, żeby osoba niewidoma uzyskała sygnały dźwiękowe, które są odwzorowaniem położenia i wielkości przeszkód w otoczeniu. No i zbudowaliśmy pierwotnie ten układ stereowizyjny, to też wcale nie było bardzo takie proste, bo trzeba było bardzo precyzyjnie kalibrować, czyli ułożyć te kamery względem siebie. Okazuje się, że wzrok bardzo precyzyjnie wodzi, mózg steruje wodzeniem wzroku, skupianiem na pewnych odległościach i zaimplementowanie tego w kamerach wcale nie było takie proste. Także uzyskaliśmy tak zwane obrazy głębi. Obrazy głębi to są takie, nie takie obrazy, jak my w świetle widzialnym postrzegamy, tylko to są obrazy, których poszczególne miejsca odwzorowują odległość do przeszkody. I te odległości można kodować na przykład jasnością albo odpowiednim kolorem. I te obrazy, takie uproszczone głębi, przetwarzamy na sygnały dźwiękowe. To i to jest połowa historii, dlatego że teraz te sygnały dźwiękowe, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do stereowizji, prawda? Czyli słyszymy dźwięki, które dochodzą z lewej, z prawej strony i słyszymy je wewnątrz głowy, tak? To jest to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. A my byśmy chcieli wytworzyć takie wrażenie dźwiękowe, żeby te dźwięki dochodziły z miejsca położenia przeszkód. Ale usłyszeli to w słuchawkach, prawda? No i tu jest zagadnienie takie dosyć skomplikowane, ja krótko opowiem o tym. Żeby taki efekt w słuchawkach uzyskać, to musimy zbudować model akustyczny głowy i uszu. Każdy ma troszeczkę inną małżowinę uszną. I taki model, żeby zbudować, to musimy wykonać serię pomiarów w komorze bezechowej. Mamy taką komorę w Politechnice Łódzkiej i przebadaliśmy około 20 osób niewidomych za pomocą takiej aparatury. Tu współpracujemy, chcę bardzo przy okazji, będąc na antenie, podziękować Polskiemu Okręgowi Polskiego Związku Niewidomych i początek tej współpracy był, no, bardzo dużo tutaj takiego życzliwego podejścia nam tutaj okazała pani dyrektor Wrzesińska, ówczesna pani dyrektor właśnie tego okręgu. Teraz też dalej współpracujemy z Okręgiem Polskiego Związku Niewidomych i bardzo cenimy sobie ten kontakt. No bo kontakt z osobami niewidomymi daje nam, no, bezpośrednie, krytyczne, nie ukrywam, ocenę tego, co my robimy. Także tutaj kilkadziesiąt, no wiele godzin osoby niewidome spędzały na testowaniu tego, nad czym pracowaliśmy.
0: A to jest akurat bardzo istotne i myślę, że nie tylko moim zdaniem, bo później mamy do czynienia często z takimi wynalazkami, które teoretycznie mają być dla osób niewidomych, a okazuje się, że tak naprawdę no nie bardzo jest tej osobie niewidomej jak z tego skorzystać.
1: Tak, no tak, to jest prawda. To jest prawda. Do tego jeszcze dojdziemy, bo jeszcze będę mówił o innych opracowaniach, ale skończę ten wątek o tych dźwiękach przestrzennych, tak?
0: Może, oczywiście.
1: Bo to jest rzeczywiście może długi wątek. Proszę, tak jak mówię, przerywać, jeżeli ja zbyt, może nie wiem, szczegółowo wchodzę w pewne wątki.
0: To ja tylko przerwę na momencik. Proszę i powiem, bardzo, że można do nas dzwonić. Oczywiście jesteśmy do waszej dyspozycji na naszym Skype'ie radiowym o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Telefon 123 834 835 jest również aktywny. Można dzwonić. Zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś miałby ochotę zadać jakieś pytanie naszemu dzisiejszemu gościowi. A teraz już, proszę bardzo, oddaję ponownie głos.
1: No tak, no to jesteśmy teraz na etapie takim, że te obrazy stereowizyjne, czyli dwie pary obrazów, jak je porównamy ze sobą, to na tej podstawie pewnego takiego złożonego porównania, odpowiednie algorytmy do tego służą, możemy zbudować obraz głębi, czyli jak daleko jesteś konkretne obiekty w otaczającej scenie, my to tak mówimy, czy w otoczeniu znajdują się od nas. I teraz te informacje chcemy przetworzyć na dźwięki, czyli musimy zbudować, tak jak mówiłem, pewien model akustyczny naszej głowy i małżowiny usznej i to jest indywidualny model dla każdej osoby inny, dlatego że okazuje się, że małżowina uszna pełni rolę, można powiedzieć, takiej anteny kierunkowej akustycznej i ona gra wielką rolę w postrzeganiu przestrzennym dźwięków. Tak jak my słyszymy dźwięki, możemy je słyszeć dochodzące z dołu, z góry, z lewej i prawej, ale słyszymy je na zewnątrz głowy. No i dzięki temu modelowi, jeżeli wstawimy jakby ten model, który opracujemy w tor akustyczny, dźwiękowy w kanale, w systemie stereofonicznym, to wtedy możemy uzyskać właśnie ten efekt przestrzenności dźwięku. Wykonaliśmy, jak mówiłem, około 20 pomiarów i zbudowanych modeli akustycznych głów, tak można to powiedzieć, i małżowi nusznych osób niewidomych. I mamy potwierdzenie, że ta koncepcja daje możliwość lokalizacji przeszkód z dokładnością do powiedzmy 10-kilkunastu stopni kątowych. Czyli nie jest to jakaś rewelacja, ale nie jest to tak źle również, prawda?
0: A na jak daleką odległość możemy lokalizować takie przeszkody?
1: No, to co nas interesuje, to jest powiedzmy od bardzo bliskich przeszkód do 3, 4, 5 metrów. Więcej nie ma sensu tego wszystkiego przedstawiać. Ja tutaj chcę też zwrócić uwagę na coś takiego, że nie chcemy jedno, proszę zwrócić uwagę, że można tak powiedzieć, może tak bym to określił, że kanał dźwiękowy, czy nasz zmysł słuchu, jednak ma o wiele mniejszą pojemność informacyjną niż zmysł wzroku, który ma ogromną ilość szczegółów można przekazać przez ten kanał informacyjny, tak to określę. W związku z tym musimy ograniczyć ilość dźwięków do najistotniejszych, tak? Czyli powiedzmy 2-3 obiekty jesteśmy w stanie udźwiękawiać albo fachowo mówiąc sonifikować. Tak? Sonifikacja to jest technika przedstawiania dźwiękiem obiektów, która można odróżnić od takiego opisu werbalnego. Czyli audiodeskrypcji tak zwanej, czyli jakieś dźwięki typu ja tutaj mogę zagrać zaraz, może nawet jeżeli mi się uda, nie wiem czy ja mam tu sprzęt włączony, przykładowe dźwięki, które obrazują właśnie wielkość przeszkody, odległość przeszkody, czyli na przykład coś, co jest bliżej, będzie grało w sposób głośniejszy, coś, co jest dalej ciszej, coś, co jest większe, będzie miało niższy ton odtwarzania dźwięku, tak jak dźwięki, czy uderzane małe przedmioty, że tak powiem, dźwięczą, o, na przykład, tak, dosyć wysokim tonem, a duże obiekty niższym tonem. No takie różne koncepcje my testujemy, żeby jakoś obrazowo odwzorować cechy obiektów, które się znajdują w tym otoczeniu. No i teraz jeszcze krótko powiem, mieliśmy pierwszy model stereowizyjny zbudowany, bardzo taki ciężki, duży, bo to była też troszeczkę inna technologia, potem następna wersja powstała. Dzisiaj mamy wersję taką przenośną, które przypominają takie większe trochę okulary, które można włożyć na głowę. To są dwie takie kamery właśnie miniaturowe, kolorowe wykorzystujemy do wytworzenia tego obrazu głębi i jednocześnie w obudowie tych okularów już się znajduje, można powiedzieć, karta dźwiękowa, która przetwarza te dźwięki, te obrazy na dźwięki, ale niestety po drodze jeszcze musi być komputer. No to jest też ograniczenie dzisiejszej technologii, że nie wszystko możemy zamknąć w bardzo małej obudowie, tylko tak naprawdę do tego potrzebujemy co najmniej takiego dosyć mocnego notebooka, żeby ogromną ilość tych informacji obrazowych przetworzyć na dźwięki. No i kończąc tą długą opowieść, udało nam się, to też było przedmiotem badań jednej z pracy doktorskiej, zbudować taki model takiego urządzenia, taki prototyp i pokazać osobom niewidomym, gdzie około 5-6 osób niewidomych potrafiło poruszać się w motelowej scenie, tak? Czyli rozstawione pewne pudła na korytarzu przy ustalonych warunkach oświetlenia, potrafiły na podstawie tych dźwięków, których się musiały odpowiednio jeszcze nauczyć, prawda? Bo to też jest, proszę zwrócić uwagę, zupełnie nowe źródło informacji, którego trzeba się nauczyć. Tak jak się uczymy pisania na klawiaturze czy prowadzenia samochodu, tak samo tutaj trzeba troszeczkę jednak nabrać jakby takiego automatyzmu w postrzeganiu dźwięków, tak żeby nasza cała uwaga nie była skupiona na postrzeganiu tych dźwięków, tak? Tak
0: jak no właśnie, bo przy okazji jest... chciałem zapytać o taką jedną rzecz. Te dźwięki wydobywają się cały czas, czy wtedy, kiedy napotkamy na jakąś przeszkodę? Jak to wygląda w praktyce?
1: Tak, to w praktyce myśmy tutaj testowali jedno z takich rozwiązań, które zaproponowaliśmy, to wygląda w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że stoimy naprzeciwko jakiejś jednej przeszkody, która jest w 2 metrach odległości na wprost, 2 metrów od nas i od nas oddala się, czy my emitujemy, tak w cudzysłowie mówiąc, pewną taką płaszczyznę, która się od nas oddala, z pewną tam taką szybkością niedużą, tak? I ona się od nas oddala i w momencie, jak ta płaszczyzna uderzy albo przetnie ten nasz obiekt, to wtedy ten obiekt generuje pewien dźwięk. I czas wędrowania tej płaszczyzny, pewne opóźnienie jest informacją, jak daleko ten obiekt jest do nas. I cyklicznie takie wędrowanie tej płaszczyzny się odbywa co sekundę, co pół sekundy, to w zależności od osób, jak one nabiorą płynności w postrzeganiu tych dźwięków, te informacje docierają właśnie do słuchacza. Czyli to jest taki cyklicznie powtarzający się dźwięk, informujący o tym, gdzie te jak daleko są te obiekty i te przeszkody.
0: I to jest, jak rozumiem, rozlokowane w panoramie, jeżeli przedmiot, który jest przeszkodą, na przykład jest po naszej lewej stronie, to ten dźwięk jest słyszalny bardziej z lewej słuchawki niż z prawej.
1: Tak, dokładnie. Tu wykorzystujemy i stereowizję, i te dźwięki przestrzenne, które mówią tak, że możemy, mamy jakby wrażenie słuchania tych dźwięków na zewnątrz głowy i dodatkowo uzyskujemy informację, że to jest wyżej albo niżej głowy, tak? Czyli nie tylko informacja stereofoniczna, ale jeszcze, że możemy mieć informację, że coś jest powyżej naszej głowy, tak? Dzięki tym modelom akustycznym, które zbudowaliśmy. To jest dosyć skomplikowana maszyneria i to jest coś, co sobie wymyśliliśmy. Natomiast jakie są słabe strony? Bo ja tak mówię tutaj o naszych takiej idei pewnej, która się sprawdziła w warunkach modelowych. Natomiast słabe strony tego rozwiązania to jest jednak to, że to jeszcze nie jest zamknięte w jednej małej obudowie, czyli do tego trzeba mieć komputer, który na bieżąco przetwarza te obrazy. Dwa, kamery nie są tak doskonałe jak zdrowy wzrok niestety i w warunkach zmiennego oświetlenia na zewnątrz mogą zawodzić, tak? Mogą być nagle oślepiane jakimś tutaj odbłyskiem, w przypadku nagłego zacienienia też mogą chwilowo nieprecyzyjnie działać, także detekcja wszystkich szczegółowych przeszkód no nie do końca jest po prostu możliwa, tak?
0: Mamy także na linii słuchacza, więc proponuję, żebyśmy odebrali telefon. Jest z nami Karol, witaj Karolu.
2: Dobry wieczór Michale, dobry wieczór panie profesorze.
1: Dobry wieczór.
2: Ja mam takie pytanie w związku z tematem, który tu teraz jest poruszony. No, jeżeli osoba ma założone te słuchawki na uszach, to czy tak naprawdę jej taki naturalny zmysł postrzegania uszami tego, co się wokół dzieje, nie jest w jakiś tam sposób zaburzany? No bo
1: No w jakim stopniu tak, ale myślimy tutaj i testujemy takie słuchawki przepuszczalne. To są takie słuchawki, które nie blokują dźwięków dochodzących z otoczenia.
2: Bo ja powiem tak ze swojego doświadczenia. Ja na przykład używam słuchawki takiego Bluetootha na jedno ucho. Niekiedy jak sobie tam gdzieś dalej idę, to po prostu podłączam to do telefonu. No i to jest raptem jedna mała słuchawka. Ale przyznam się szczerze, że w pewnych warunkach i ona mi przeszkadza, ale nie wiem...
1: Ale ona zatyka cały tutaj kanał uszny u pana, prawda?
2: Bo ona jest ona zatyka, tak.
1: No właśnie. No ale to jest, tak proszę mówić.
2: Być może i do tego da się przyzwyczaić, bo może jest to uwarunkowane jakby moją słabą taką umiejętnością korzystania z tego zestawu, tak? Może jakbym chodził z tym codziennie, to bym nauczył się gdzieś tam w tym wszystkim dostrzegać i innych dźwięków, które by pomiędzy tą słuchawkę,
1: No ma pan rację, jeżeli pan ma zatkane jedno ucho zupełnie, no to nie postrzega pan tych dźwięków przestrzennie, to jest tylko jedno ucho, które no, ma pan połowę jakby informacji zablokowanej, natomiast naszą ideą jest takie rozwiązanie, które nie spowoduje pełne zablokowanie tych dźwięków z zewnątrz, tak? Czyli zastosowanie takich słuchawek, które są takie też modele słuchawek, które pozwalają to przepuścić. Natomiast tak jak ja mówię, dzisiaj ja osoby niewidomej na pewno z odpowiadając za bezpieczeństwo osób niewidomych, z tym urządzeniem bym nie wypuścił ze względu na pewne ograniczenia, które w tym systemie mamy dzisiaj.
2: To na razie z mojej strony tyle. Ja jeszcze będę miał pewne potem jakby doświadczenia, które nabyłem korzystając z asystenta, o którym pewnie będzie pan mówił za jakiś tam czas. To być może wtedy jeszcze zadzwonię i coś
1: o teleasystencie mówimy, tak?
2: Tak. Mówimy o asystencie.
1: Bo pan uczestniczył w teście tego naszego systemu, tak? Pamiętam.
2: Tak. Byłem testerem, podobało mi się, ale to może powiem wtedy, jak będzie.
1: Bardzo chętnie usłyszę też komentarze i dziękuję też za ten komentarz oczywiście.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękujemy Karol za telefon, do usłyszenia. Czekamy oczywiście na kolejne telefony 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. To numer telefonu stacjonarnego z krakowskiej strefy numeracyjnej. Skype o loginie tyflopodcast.net. tyflopodcast.net. Przypomnę, piszemy tyflopodcast.net. Jest również do waszej dyspozycji, drodzy słuchacze. Dziś przypomnę, gościem Tyflo Radia w audycji Tyflo Podcast na żywo jest profesor Paweł Strumiło z Politechniki Łódzkiej. Rozmawiamy o tym, co na Politechnice Łódzkiej się dzieje, żeby osobom niewidomym żyło się lepiej, łatwiej i wygodniej. I przede wszystkim, żeby mogły się w przestrzeni orientować. Czy coś jeszcze a propos tego rozwiązania, a propos tych kamer, warto by było dodać?
1: No, możemy się pochwalić tutaj pewną nagrodą, którą otrzymaliśmy od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PART w skrócie. No, w zeszłym roku dostaliśmy za to opracowanie tych okularów taką nagrodę za pewne osiągnięcie w fazie przedwdrożeniowej, jak to ładnie się określa, tak? Czyli to nie jest jeszcze urządzenie gotowe, to jest pewien prototyp we wcześniej fazie, ale zauważono te prace i doceniono, że rzeczywiście tam był duży wkład taki koncepcyjny od strony i elektroniki, i programu, który przetwarzał te otoczenie na pewne modele takie przestrzenne. Także tam było rzeczywiście dużo pracy i gdzieś jesteśmy w jakimś punkcie na tej drodze, która na pewno nie jest jeszcze skończona. No to jest etap na pewno jakiś pośredni. Wiele innych ośrodków też te prace się pojawiają, jeśli chodzi o właśnie zastosowanie w stereowizji do nawigacji w otoczeniu, bo chcę powiedzieć, że to zagadnienie jest dosyć pokrewne do problemów związanych z nawigacją robotów. Proszę zauważyć, że budowa robotów, nawet się teraz mówi o takich humanoidalnych robotach coraz więcej, czy właśnie takich asystentach ludzi, którzy mogłyby pomagać, no to też jest jakby problem bardzo, bardzo podobny, bo chcemy tego robota nakierować w otoczeniu tak, żeby on w sposób taki pewny poruszał.

0: ruchy mogą być właśnie obrotowe. Wtedy te kamery też rozmywają ten obraz. Dzisiaj ta technologia obrazów jest taka, że zbieramy po kilkadziesiąt obrazów na sekundę. Jakbyśmy chcieli przyspieszyć tę liczbę obrazów, no to mamy ogromny strumień informacji, trzeba to znowu przetwarzać. Także czekamy tutaj też może na szybkość obliczeniową większą komputerów, które błyskawicznie nabywają tej prędkości. Proszę zauważyć, że dzisiaj telefony komórkowe, no to są małe komputery. Ja jeszcze pamiętam okres z moich studiów, kiedy korzystałem z centrum obliczeniowego, które było w wielkości, nie wiem, pomieszczenia z 100 metrów kwadratowych. I wie pan, dzisiaj to telefony komórkowe mają taką samą moc obliczeniową, także to tak to wygląda.
1: A na chwilę obecną ta moc obliczeniowa, o której pan wspomniał, chociażby z tego komputera takiego przenośnego, z netbooka dajmy na to, który obecnie jest podłączany do zestawu, no to tam jest procesor jakiś pewnie 1-2 GHz, pewnie z giga albo 2 giga pamięci operacyjnej. To już jest wystarczające, czy przydałoby się jeszcze więcej jednak tej mocy?
0: Zawsze przydałoby się więcej, zawsze. To ja tak mogę powiedzieć, bo im więcej, tym wtedy możemy mieć obraz większej rozdzielczości. Możemy dokładniej te obiekty, ten dokładniejszy model możemy zbudować, w związku z tym dokładniejsza odległość i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj zawsze chcemy więcej mocy. No to jest niezależnie od zastosowania. Zawsze ta moc się bardzo przydaje do obliczeń.
1: To może inaczej. Na co pozwala obecna technika? W jakich sytuacjach to rozwiązanie będzie przydatne, a w jakich jeszcze zdecydowanie nie?
0: Znaczy przydatne jest w sytuacji, tak jak powiedziałem, w tej chwili pozytywnie przetestowaliśmy to rozwiązanie w warunkach modelowych, wewnątrz budynku, przy stałym oświetleniu, także możemy pewnie te przeszkody, które jeszcze troszeczkę kolorujemy po to, żeby łatwiej je wychwycić, móc łatwo wychwycić z otoczenia. No bo jeżeli na przykład poruszamy się na szarym chodniku, jest jakaś przeszkoda, która też ma w szarym takim kolorze, no to niestety, czy może trudno nazwać to kolorem, ale nie ma szans, żeby coś takiego za pomocą tych komputerów wykryć, tak? Takiej czułości kamer. Gdybyśmy mieli jeszcze większej czułości kamery albo większą moc obliczeniową, można by były jeszcze bardziej zaawansowane te algorytmy uruchomić po to, żeby to wykryć. A jest to możliwe, bo nasz zdrowy wzrok potrafi wielkie szczegóły wychwytywać, tak? W zmieniającej się scenie, przy różnych warunkach oświetlenia, przy słabym oświetleniu, większym, mniejszym i tak dalej. Także tutaj gonimy ciągle biologię, która jednak tutaj bardzo jeszcze mocno wyprzedza technikę, można powiedzieć. Dzisiaj chcę taki komentarz powiedzieć, że co, mamy niesamowicie szybkie komputery, sieci internet o wielkiej przepustowości. Natomiast jeśli chodzi o zbudowanie jakiejś tam sztucznej inteligencji, no to jesteśmy na poziomie szczura, tak można powiedzieć. Typu ruch w prawo, jakieś proste reakcje, czyli te roboty humanoidalne, wiele rzeczy potrafią robić, ale wyobraźmy sobie robota, który będzie grał w koszykówkę na poziomie takim jak Michael Jordan. Nie wiem, czy ktoś się interesował, ale to jest moja, to jest koszykówka, ja bardzo się interesowałem tą grą. To wymaga niesamowitej sprawności fizycznej, percepcji, sprytu, szybkości poruszania się. Bardzo długo jeszcze chyba będzie, zanim osiągniemy w urządzeniu technicznym, technologicznym taką sprawność.
1: No i też dosyć sporej mocy obliczeniowej na chociażby analizę ruchów przeciwników. Jak
0: no,
1: jeżeli
0: bo
1: ktoś
0: to
1: postąpi,
0: bardzo...
1: tak, jeżeli tak. Inny robot postąpi tak, no to tak, on będzie tak. Musiał zachować się w jakiś inny sposób.
0: Tak, dzisiaj już się mówi o takich robotach pracujących w zespołach, o takich grach strategicznych. No przeróżnych tutaj rzeczach ciekawych się opowiada. Już są takie quadrocoptery, czyli pewne roboty latające, które można zdalnie sterować i całe jakby grupy tych robotów mogą ze sobą wspólnie poruszać się, tak? Można je wspólnie jakoś sterować. Także to są rzeczywiście bardzo szybko rozwijające się technologie. Natomiast z punktu widzenia tej sztucznej inteligencji, pomimo różnych fajnych, nowych pomysłów, no jeszcze raczkujemy, tak? Jeszcze raczkujemy. To jest, mówię, inteligencja szczura albo... Przepraszam na chwileczkę.
1: Okej. Zatem skoro w tym momencie nasz gość musiał na moment odejść od komputera, to proponuję, żebyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i do programu rzecz jasna wrócimy za chwileczkę. To jest cały czas audycja Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem jest profesor Paweł Strumiło z Politechniki Łódzkiej. Tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, można dzwonić, można pytać, a teraz od odrobina muzyki.

0: Już powracamy do naszej dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Radia. Przypomnę, gościem Tyflo Podcastu na żywo jest profesor Paweł Strumiło z Politechniki Łódzkiej. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Karol do nas zadzwonił jakiś czas temu, może jeszcze ktoś dziś do nas zadzwoni i zada jakieś pytanie w stronę naszego gościa. A póki co, panie profesorze, słuchamy dalej opowieści, bo bardzo ciekawa ona jest. Pierwsze urządzenie już pan opisał. Ono ma w ogóle jakąś nazwę konkretną, czy to jest takie prototypowy jakiś model?
1: No myśmy to tak nazwali Naviton. To jest taka nasza robocza nazwa tego urządzenia, bo od nawigacji, a ton jako tony, które słychać generowane przez to urządzenie, które są, te tony, tak? A jeżeli... Dlatego nazywamy to Naviton, Naviton.
0: Mhm. Tak? Rozumiem. Rozumiem. A jeżeli zostałoby ono wprowadzone do produkcji jakiejś takiej seryjnej, bo zakładam, no, że prędzej czy później możemy się czegoś takiego spodziewać. W końcu takie rzeczy robi się nie po to, żeby one trafiały do szuflady, tylko po to, żeby służyły. Ile w seryjnej produkcji mniej więcej takie urządzenie mogłoby kosztować?
1: No właśnie, tutaj wchodzimy trochę w ekonomię produkcji i ja bym powiedział może w ten sposób, że wszystko zależy od liczby sztuk, bo tak, jakby to tak powiedzieć, bo może taki przykład powiem. Zwróćmy uwagę na przykład telefony te, czy telefony komórkowe, czy komputery przenośne. To są w tej chwili tak skomplikowane urządzenia, że ich opracowanie to są dziesiątki milionów dolarów, ja bym tak powiedział. To jest do momentu, do którego dotarliśmy z technologią telefonów komórkowych, prawda? Natomiast jednostkowo zauważmy, one kosztują, mamy, nie wiem, za złotówkę telefony od operatorów wręcz nawet, ale tak realnie one można je kupić, nie wiem, taki smartfon, tak, na rynku za już poniżej 1000 złotych, za kilkaset złotych. Także jednostkowo są to bardzo tanie produkty, natomiast myśl technologiczna jest tam niesamowita, bo tam jest i kompresja dźwięku, i przesyłanie radiowe, i stacje bazowe, no przeróżne rzeczy. Całe zespoły, grube miliardy nawet bym powiedział, poszły na opracowanie na przykład całego systemu GSM, prawda? Natomiast tutaj, tu jest zagadnienie ekonomii skali. Sama elektronika, bym powiedział, że może kosztować kilkaset złotych takiego urządzenia, może nawet do 1000 złotych. Natomiast oczywiście myśl, opracowanie. Proszę zauważyć, że my pracujemy na uczelni. To, co my wymyślamy na uczelni, tu się przyznam, że to jest bolączką w ogóle naszej uczelni i tej, jak to się mówi, ścieżki od pomysłu do przemysłu, że ona niestety jest dosyć daleka, że my coś tam wymyślamy, próbujemy, i o tym jeszcze powiem, o innych urządzeniach, próbujemy robić też taką promocję tych urządzeń w różnych miejscach, robimy targi, wystawy, w różnych tam kontaktach jesteśmy w Urzędzie Miasta, próbujemy to pokazywać, szukać firm, które by zobaczyły w tym biznes tak zwany, tak? Bo to będzie wtedy wdrożone i sprzedawane, jeżeli ktoś tym się zajmie, będzie to serwisował, produkował, dawał wsparcie serwisowe i tak dalej. No i w tej chwili tak naprawdę, szczerze powiem, jeszcze takich firm nie zobaczyliśmy. I te urządzenia, no, mogą być w związku z tym nie takie tanie, jak mówię, bo jednostkowo sam sprzęt i elektronika może kosztować kilkaset złotych, natomiast jeżeli dołożyć tutaj pracę związaną z marketingiem, jakąś obudową, promocją tego wszystkiego, tak, cała masa różnych rzeczy, certyfikacją, bo się okazuje, że to są też urządzenia, które powinny podlegać certyfikacji, jeżeli osoby niewidome mają z tego korzystać. Tu są jakieś dodatkowe koszty ponoszone. Cała masa rzeczy, która wpływa na koszt końcowego produktu. Tak, jak płacimy za benzynę pewną kwotę, no to się okazuje, że wartość tej samej benzyny to pewnie jest 15%, a cała reszta to są różne narzuty, akcyzy i przeróżne inne rzeczy. Także nie jest to łatwa odpowiedź, panie Michale, na to pytanie. Myśmy tu poświęcili ładnych kilkadziesiąt, można powiedzieć, tysięcy godzin na może kilkanaście tysięcy godzin na opracowanie czegoś takiego, także ma to już pewną taką wartość też innowacyjną. Natomiast uczelnia nie podejmie się produkcji, tak? Na uczelni właśnie prowadzimy projekty, które zmierzają do tego, żeby opracować jakieś koncepcje, potem wdrożenia, prototypy. Natomiast powinna to wziąć w ręce jakaś firma, taka czasami to się określa mianem venture capital, to są takie specjalizowane firmy funkcjonujące świetnie na zachodzie, które szukają właśnie takich innowacyjnych pomysłów i próbują zobaczyć, jakiś taki biznesowy model w tym wszystkim i czasami wkładają $1, a wyjmują z tego 1000, jeżeli dobrze trafią. Także trzeba tutaj próbować coś w tym kierunku iść, my to próbujemy robić, natomiast spodziewana liczba egzemplarzy może nie być taka wielka, no może w skali świata rzeczywiście może być więcej. Natomiast nie będzie to pewnie tanie z tego względu. Ja byłem zaszokowany, widząc takie wyświetlacze Braille'a, które no, tak naprawdę są prostymi urządzeniami mechanicznymi, a kosztują blisko 20 tysięcy złotych. Tak? Prosta elektromechanika. Jakbyśmy porównali to, co w nich jest w porównaniu z notebookiem, no to jest, ja bym powiedział, 100 razy prostsze w sensie koncepcji i techniki, która tam jest zamknięta. Natomiast proszę zauważyć, notebook już można kupić za 1000 zł, a coś takiego 20 tysięcy. No tutaj, tak
0: no
1: jak
0: tak,
1: mówię...
0: To wynika pewnie z tego, że o wiele więcej produkuje się tak, notebooków, dokładnie. A zdecydowanie mniej takich linijek brajlowskich.
1: No, dokładnie tak. Także to jest trudna odpowiedź i pewnie nie będzie to docelowo tanie, no ale mamy tak, PFRON, mamy różne inne instytucje, które powinny pomagać. Ja też próbuję w różnych spotkaniach przekonywać, że problem osób niepełnosprawnych w ogólności i szczególnie osób niewidomych, to nie jest problem tylko tej grupy osób. Ja chcę powiedzieć szerzej, że to jest problem całego naszego społeczeństwa, bo to jest niezależnie od pomocy, tak, tej naprawdę szczytnej rzeczy, którą próbujemy robić, żeby jednak pomóc w samodzielnym docelowo poruszaniu się osób niewidomych, to jest rach. Ich aktywizacji zawodowej, bo jak będą się łatwiej poruszać, to będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji, do pracy, do nauki, prawda? Do studiowania, miejmy nadzieję. I wtedy też jej społeczeństwo skorzysta. Ja znam wiele osób niewidomych, naprawdę doskonałych ludzi, którzy, nie wiem, rozmawiają po angielsku, mają różne zainteresowania. To jest pewien naprawdę kapitał intelektualny, niewykorzystywany w naszym społeczeństwie, w dużym stopniu.
0: To jeszcze zapytam przy okazji jeszcze o taką jedną rzecz, bo wspomniał pan, że no, to będzie jakaś, powiedzmy, duża kwota, którą trzeba będzie wydać. Natomiast chciałbym zapytać, jak w ogóle Politechnika jako uczelnia odnosi się do eksploatowania komercyjnego różnego rodzaju wynalazków, które zostały tam zaprojektowane, opracowane? Czy to jest tak, że jeżeli ktoś, powiedzmy jakaś firma komercyjna przychodzi do was i mówi, no my bylibyśmy zainteresowani, to jest tak, że wy oddajecie to za jakąś symboliczną kwotę, czy no hola, to się musi wszystko zwrócić, ten nasz czas?
1: No to jest tak, nie do końca też jedna prosta odpowiedź, panie Michale, tutaj, bo tak, wszystko, co robimy na Politechnice, jest własnością Politechniki, tak można powiedzieć. My jesteśmy autorami i te prawa autorskie są niezbywalne, tak można powiedzieć, ale prawa autorskie, tak zwane majątkowe, należą do instytucji, w której my to robimy. I w związku z tym nie może być tak, że ja sobie pójdę do firmy jakiejś tam X i powiem, słuchajcie, to mam takie oprowadzenie, zacznijcie to produkować, tak? I to tak jak pan powiedział, hola, no niestety musimy to przekazać, takie opracowanie jakieś innowacyjne na zasadzie transferu technologii, jak to ładnie się określa, czyli przekazania know-how. I tutaj może być kilka wersji, może to być licencja na takie oprogramowanie albo przekazanie na pełne użytkowanie, tak? Na pewną liczbę egzemplarzy produkcji czegoś takiego. Także jakiś koszt tutaj też będzie dodatkowy związany z wkładem pracy, który tutaj został wykonany i taka firma otrzymuje licencję i może to produkować. Też nie przypuszczam, żeby to musiały być jakieś bardzo duże kwoty, tym bardziej, że bardzo trudno wycenić. U nas powstała taka komórka w Politechnice, w zasadzie samodzielna, taka spółka z udziałem Politechniki, Centrum Transferu Technologii i ona właśnie zajmuje się koordynacją takich właśnie różnych wdrożeń, opracowań, które powstały w Politechnice. No bo nie ukrywajmy, na pewno osoby, które wymyślają nowe rzeczy, czy to farmakologii, czy gdzieś, no ci autorzy czasami siedzą całymi nocami, długo coś tam opracowują, prawda, chcą mieć jakąś satysfakcję, ale również jakby do tego doszła jakaś gratyfikacja finansowa, no to super, tak?
0: I wiadomo, nikt się za to nie obrazi, a wręcz
1: przeciwnie. Powinniśmy wynagradzać ludzi, którzy mają doskonałe, fantastyczne pomysły i będą jeszcze więcej pracować po to, żeby wynajdywać nowe leki, nowe technologie i tak dalej. I tych ludzi powinniśmy wynagradzać, tak? I stąd się bierze cała ta idea tak zwanego IP, czyli Intellectual Property po angielsku nazywając, czyli własności intelektualnej, którą jakoś powinniśmy wyceniać. tutaj świetnym przykładem jest farmakologia. Proszę zauważyć, to co kupujemy w tabletce, to jedna tabletka kosztuje kilka groszy, a rynkowa cena takiej jednej tabletki może dochodzić do kilkuset złotych. I za co my płacimy? Nie za ten materiał, który tam jest, tylko za pomysł, jakie komponenty, w jakiej formie, w jakiej, że tak powiem, ciągu produkcyjnym ze sobą połączyć, jakie reakcje przeprowadzić po to, żeby taką tabletkę uzyskać, tak? Także to też nie jest tak, że to jest bardzo drogo, ile oni za to chcą, ale rzeczywiście powinniśmy doceniać pomysły ludzi, innowacyjne właśnie rozwiązania. No dlatego teraz jest cały ten ruch dotyczący ACTA, prawda? To też słyszeliśmy wszyscy, i czy te wszystkie treści, które pojawiają się w internecie, to jest tak, że można sobie je brać, ściągać i używać, czy jednak oddać jakiś tam kredyt tym autorom, którzy mieli pomysł i, nie wiem, nagrali nową, skomponowali muzykę, nagrali i tak dalej. To jest problem bardzo szeroki, wykraczający poza może ramy tego programu, ale może też ciekawy, bo żyjemy w dobie informacji, gdzie przenoszenie pewnych opracowań odbywa się błyskawicznie, tak? Kiedyś wysyłaliśmy listy, które szły z jednego końca świata na drugi przez długie tygodnie. Dzisiaj to wszystko w ciągu jednej sekundy może okrążyć kilkakrotnie Ziemię i można programy, różne kopie programów przesyłać i tak dalej. A żeby jeden program powstał, no to być może jest to kilkadziesiąt tysięcy pracy godzin na przykład jakiegoś zespołu. Tak?
0: A skopiować to jest naprawdę bardzo łatwo, wystarczy kilka sekunda. Kliknięć.
1: No zgadza właśnie, się. Dlatego taki komentarz szeroki tutaj może dałem, może za szeroki, ale warto sobie z tego zdawać sprawę, prawda?
0: Także oczywiście, no bo te prawa autorskie jest zawsze gdzieś tam wokół nas będzie i od tego się tak nie uwolnimy.
1: Tak, ja nawet słyszałem, tu się podzielę takim komentarzem, taki komentarz na jakiejś konferencji zagranicznej, że to, co Polacy tutaj czasami przewożą na konferencję, mówi, to wy tego nie powinniście publikować, tylko patentować, bo jeżeli się opublikuje, to już tak naprawdę otworzy się ten pomysł i już nie można tego dalej opatentować, tak? Czyli też powinniśmy bardziej chronić to, co wymyślamy na Politechnice i być bardziej świadomi, co ma wartość taką patentową, czego nie ma. Te komórki na uczelni u nas i pewnie też na innych uczelniach w Polsce dopiero się tworzą i bardziej świadomie, że tak powiem, no zdradzamy w cudzysłowie, bym powiedział, to, co jest wymyślone tutaj na Politechnice. Bo jeżeli to opublikujemy, to jakaś inna firma gdzieś tam na świecie zauważy i to sobie będzie robić. To, no tutaj na przykład straciliśmy, uważam, bardzo fajne opracowanie w 100% Myśl Polska, tak zwany niebieski laser. To jest też nowa technologia, która pozwalała przeróżne zastosowania medyczne i kompresja ilości informacji, którą można zapamiętać, większa w mniejszej objętości. I też chyba Japończycy już nas wyprzedzili i produkują odpowiednie technologie właśnie na bazie tego niebieskiego lasera, który u nas powstał, dlatego że zabrakło pewnie nam środków na porządne opatentowanie czegoś takiego, bo chcę powiedzieć, że taki patent na jakąś technologię, który by był ważny na cały świat, no to może kosztować dziesiątki tysięcy dolarów. To też nie jest tania sprawa. Także tutaj mówimy o wielkich pieniądzach niestety. No taki jest dzisiaj świat skomercjalizowany i że tak powiem, naczynia połączone są na całym świecie. Jeżeli coś w jednym miejscu powstanie, to bardzo szybko ktoś to na drugim końcu może wykorzystać, zrobić i że tak powiem, puścić nas z torbami, że tak powiem. Chińczycy potrafią niesamowite robić rzeczy w krótkim czasie.
0: No i Chińczycy potrafią sprytnie kopiować, to też jest fakt.
1: Sprytnie kopiować, tak, no ale kiedyś tacy byli, zauważmy, wszyscy Japończycy, kiedy się mówiło o japońskiej tandecie. Ja już pewnie nie pamiętam, ale kiedyś mi tak rodzice opowiadali, a dzisiaj japońskie rzeczy to są uważane za absolutny top technologiczny, prawda? Także to jest ciekawe, że te narody azjatyckie potrafią niesamowicie przyspieszać, pracować całymi dniami. Ja pamiętam, tak troszeczkę taki wątek osobisty tutaj też włączę. Robiłem doktorat w Uniwersytecie Strathclyde w Szkocji, to jest na północy Anglii. Bardzo ładna kraina, Szkocja, to w Glasgow konkretnie, University of Strathclyde, jeszcze raz to tak określę. No i tam byli ludzie z różnych stron świata. Właśnie byli Chińczycy, jacyś Niemcy, Brytyjczycy, trochę Polaków właśnie też. No to co ja zauważyłem, ja też tam pracowałem bardzo intensywnie, że ci Chińczycy, no to oni tam pracowali od rana do wieczora. Dla nich to tam naprawdę, to byli ludzie najciężej pracujący i mieli wyniki fantastyczne, także to jest, mi się wydaje, też jesteśmy w przededniu takiej trochę inwazji nie tylko produktów chińskich w postaci tanich rzeczy, ale ja przypuszczam, że to się tak jak w przypadku japońskich technologii przełoży potem na dużą jakość, bo oni się jednak bardzo szybko uczą, też są to bardzo zdolni ludzie, ciężko pracujący i osiągną na pewno sukces komercyjny.
0: Dobrze, to przejdźmy może teraz do kolejnych rozwiązań, które na Politechnice Łódzkiej tworzycie dla osób niewidomych. Za nami już Naviton i co dalej?
1: No w kolejnej fazie no stwierdziliśmy tak, że ten Naviton rzeczywiście jest to coś fajnego, ale tak naprawdę użyteczność, jeśli chodzi o pomoc osobom niewidomym, no nie jest wielka, bo mamy pewien model, możemy to przetestować, pokazać. Ta akustyka została tutaj opanowana i to jest też nowa technologia, natomiast przełożenie na taką konkretną rzecz nie jest za duże. Na tym etapie, tak? Ja ciągle myślę, że ten kierunek warto kontynuować i coś z tego będzie. I tutaj testy kolejne robimy. Drugi pomysł, jaki nam przyszedł do głowy, to jest takie wspomaganie nawigacji. Jak wiadomo, mamy systemy nawigacyjne, które służą przede wszystkim teraz nawigacji samochodów w pojazdach, czyli nawigacja w sieci dróg, tak? Czyli system GPS, nie wiem, czy muszę tutaj tłumaczyć, ale jest to naprawdę bardzo złożony, rozległy system polegający na tym, że mamy 24 konkretnie satelity krążące wokół Ziemi i one wysyłają sygnały synchronizowane w czasie. Jeżeli wiemy, że one są synchronizowane w czasie, to czas dotarcia tych sygnałów do naszego odbiornika jest różny i na tej podstawie, używając odpowiednich algorytmów, to fachowo określamy te algorytmy algorytmami triangulacyjnymi, możemy nasze położenie na powierzchni Ziemi wyznaczyć. No i oczywiście powstały wersje takich programów i aplikacji dla nawigacji pieszej i między innymi osoby niewidome też z tego korzystają, prawda? Bardzo nawet sprawnie niektórzy. Natomiast tutaj też jest problem troszeczkę taki, że szczegółowość lokalizacji, jaką uzyskujemy w przypadku nawigacji pieszej, nie jest tak dobra jak w przypadku nawigacji samochodowej. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku nawigacji samochodowej te algorytmy, które wyznaczają położenie, biorą pod uwagę jeszcze sieć dróg tak zwaną, czyli jest takie przyciąganie do drogi, mówiąc popularnie. Jeżeli nam system GPS wyznacza położenie z jakimś tam błędem, który może dochodzić do kilkudziesięciu metrów poza drogą, no to zawsze ten algorytm nas ściągnie na tą drogę, także łatwiej jest nawigować, można powiedzieć, samochody niż osoby piesze. A w mieście, chcę określić, w centrum miasta, ta dokładność lokalizacji przestrzennej no, spada do kilkudziesięciu metrów albo jest aż tak duża. No z tego względu, że te sygnały transmitowane przez satelity nie docierają do nas bezpośrednio, tylko odbijają się od budynków i ta widoczność satelit nie jest bezpośrednia i jest przekłamany ten nasz system GPS, czyli tą wyliczoną naszą lokalizację uzyskujemy z błędem 50-60, nawet do 100 metrów porywak, że tak powiem. Także też ta nawigacja piesza jest problematyczna i nie rozwiązuje wszystkich problemów. No i w związku z tym myśmy też tutaj wymyślili taką rzecz. Proszę sobie wyobrazić Skype'a, tak, który mamy w tej chwili, który pozwala tak, transmitować dźwięki, obraz. I to, co myśmy zrobili, tak naprawdę, to jest takie rozwinięcie tego pomysłu Skype'owego, czyli idea następująca. Jest osoba niewidoma, która jest wyposażona w kamerę i to jest takie urządzenie, które wieszamy, jeszcze o szczegółach powiem, na piersi osoby niewidomej. Ta mała kamera śledzi drogę, tak? Czyli otoczenie na drodze osoby niewidomej i transmituje ten obraz na bieżąco do pewnego zdalnego operatora, który widzi tą drogę na bieżąco, ten sygnał przesyłany w czasie rzeczywistym. I tu jest też problem tego czasu rzeczywistego, do czego dojdę. Czyli wyobraźmy sobie, że zamiast mieć przewodnika takiego osobistego, który idzie z tą osobą niewidomą i kieruje w lewo-prawo, no to ten przewodnik gdzieś tam daleko sobie siedzi w dowolnym miejscu, tak, przy dowolnym komputerze, widzi obraz rejestrowany, który rejestruje kamera osoby niewidomej i dodatkowo te osoby mają ze sobą połączenie głosowe, tak jak w Skype'ie i komunikuje, ta osoba niewidoma ostrzega, przepraszam, ten zdalny przewodnik ostrzega osobę niewidomą o przeszkodach, informuje, że za 5 metrów po lewej stronie masz bankomat albo dochodzisz do przejścia dla pieszych. W naszych testach się też okazało, że to jest fajne urządzenie, które może pomóc w zakupach osobie niewidomej, może pomóc wyprowadzić osobę niewidomą w przypadku, kiedy się zagubi. Nie musi to być takie połączenie na stałe. I to nazywamy ten system teleasystentem. On nie jest takim dokładnie repliką tego, co mamy w Skype'ie, dlatego że zauważcie, tak samo jak i w Skype'ie rzeczywiście, przesyłamy obrazy, ale my chcemy uzyskać naprawdę pewność, dużą pewność tego połączenia obrazu wideo, tak żebyśmy mogli z dużą pewnością wiedzieć, że zdalny operator na bieżąco widzi to, co widzi kamera osoby niewidomej. Tam to... stosujemy pewien specjalny algorytm, który testuje.
0: To ja za momencik może zapytam o to dokładnie, jak to funkcjonuje, natomiast znowu mamy na antenie Karola.
1: Bardzo proszę.
0: I Karol chciałby pewnie również o coś zapytać, albo może skomentować. Witamy cię, Karolu.
2: Witam ponownie, witam po raz drugi.
1: Tak, czułem, Karol.
2: Ja, korzystając z okazji, chciałem kilka słów powiedzieć na temat urządzenia, o którym teraz Państwo mówicie.
1: Tak jest.
2: Bo byłem użytkownikiem przez ładnych kilka miesięcy, teraz już nie jestem, a szkoda, gdyby można było wznowić, to dopiszę się chętnie, ponieważ jestem osobą również mieszkającą w Łodzi, ale to... I teraz tak, moje spostrzeżenia były takie, że no, ja miałem urządzenie w 2011 roku. Nie wiem, czy to się teraz zmieniło w jakiś tam sposób, ale wtedy...
1: A jakiej wielkości było? To już wielkości takiego dużego telefonu komórkowego zda się, tak?
2: No, takiego wielkości naprawdę dużego telefonu komórkowego.
1: Tak.
2: Ale miało to pewnego rodzaju swoiste ograniczenia, które polegały na tym, że na przykład, no bo urządzenie to współpracowało też z GPS-em i na mapie zdalnemu operatorowi.
1: Tak, tego jeszcze o tym nie powiedziałem, o tej funkcji, bo dodatkowo mamy możliwość zlokalizowania tej osoby na mapie, czyli operator widzi mapę miasta i punkcik, w którym się znajduje osoba niewidoma, czyli ten terminal.
2: Ale w mojej wersji problem był następujący, że prawdopodobnie fale GSM w jakiś sposób zakłócały odbiór sygnału GPS i było to naprawdę dość mocno niestabilne. Pokazywało dość spore błędy.
1: Mówimy o lokalizacji?
2: Mówimy o lokalizacji, tak.
1: No to jeszcze jest sprawa, nie pamiętam jaka wersja tego odbiornika GPS tam była wykorzystana, bo to rzeczywiście te odbiorniki w tej chwili z każdym rokiem są lepsze. No trudno mi powiedzieć, być może to było przyczyną.
2: Ale naprawdę była to fajna rzecz, bo kamerka ta miała dość szeroki kąt widzenia i z osobą, z którą to ćwiczyłem, spokojnie jadąc w tramwaju, czytaliśmy, ja się wcale nie musiałem jakoś tam zbytnio tego kierować w stronę okna, tam tak było tak po prostu skierowane pod kątem do okna, czytaliśmy sobie napisy nawet przez szybę tramwaju na sklepach i dało się generalnie to przeczytać tam. Pamiętam, że Aldi coś tam, to wszystko było widać.
0: To ja mam do ciebie, Karolu, takie pytanie, bo z tego, co wiem, to ty korzystasz również z iPhone'a obecnie, no i tam na przykład w iPhone'ie również możemy sobie zainstalować Skype'a, do którego tu nasz gość również trochę porównywał to urządzenie, do jego możliwości. Powiedz mi, czy próbowałeś teraz właśnie korzystać w ten sam sposób ze Skype'a i z kamery zamontowanej w telefonie, jak z tego właśnie urządzenia? Czy to są podobne efekty, czy jednak no, takie wyspecjalizowane urządzenie jest lepsze?
2: Oczywiście próbowałem. Obraz w iPhone'ie podobno był troszeczkę bardziej ostry, natomiast ta kamera ma mniejszy kąt widzenia, przednia kamerka w iPhone'ie. To jest minus. Drugi minus jest taki, że iPhone nie ma takiej specjalistycznej przywieszki, jaką ma to urządzenie, o którym teraz mówimy, bo można spokojnie sobie powiesić na szyi, mało tego, pod kątem takim, żeby kamera patrzyła albo wyżej, albo niżej, bo tam jest taki specjalny system linek, który to umożliwia. No a telefon trzeba trzymać w ręku, no w tym momencie nam coś odpada, tak? No jak mamy mieć, załóżmy, laskę w jednym ręku, w drugim torbę z zakupami, trudno.
0: To jeszcze
2: jest.
0: Trzecia ręka by się przydała.
2: No trudno właśnie, jeszcze wziąć tam telefon. Natomiast jest jeden plus, który przemawia za iPhone'em, mianowicie to jest kwestia dostępności dla osoby, która nas nawiguje. No, Skype'a ma każdy generalnie. Jak nie zadzwonię do tej osoby, to zadzwonię do tamtej. Może mam znajomych kilku rozsianych po, nie wiem, po Polsce, po Europie, po świecie. I w sumie zawsze mi ktoś pomoże, jak jestem w jakichś tam tarapatach. Kiedyś, pamiętam, w Łodzi się zgubiłem, nie mogłem znaleźć przystanku tramwajowego i właśnie Skype mi pomógł. No a gdybym używał tego tak zwanego asystenta, a osoby, która od czasu do czasu by mi pomagała, w danym momencie by nie było, to w tym momencie już klapa, bo no nie ruszylibyśmy w tym momencie z miejsca. Ale na pewno jeżeli chodzi o wygodę użytkowania, asystent jest dużo lepszy, bo tak jak powiedziałem, jest tak zaprojektowany, że się go wiesza na szyi i tutaj też bateria trzyma dość długo, a jak wiemy w iPhone'ie, w momencie kiedy włączymy sobie sieć 3G,
0: no to
2: jest nam potrzebne.
0: To krótko rzeczywiście będzie to
2: jeszcze
0: działało.
2: Kamerę, no to bateria leci ciurkiem.
0: Tak, a jak długo, Karolu, bateria w asystencie działała?
2: Bateria w asystencie pozwalała na korzystanie spokojnie kilkugodzinne. Ja też nie robiłem takich testów, żebym, nie wiem, chodził dotąd, aż go zmęczę, tak? Ale na pewno było to dłużej niż w iPhone'ie. No i jeszcze jedna przeszkoda taka globalna, to niestety, z którą się tutaj mierzyliśmy, to był internet. To urządzenie miało włożoną kartę z Polkomtela, to akurat nie ma znaczenia, bo wszystkie sieci, ale to był akurat, pamiętam, Polkomtel. No ten sygnał, jaki by nie był szybki, niekiedy ma przestoje. Wtedy, kiedy ja te testowałem, bywały takie chwile, że przechodziłem ulicę, ja już byłem po drugiej stronie, a osoba nawigująca widziała, że dopiero się zapaliło zielone światło i ja ruszyłem. No a ja już byłem tam daleko gdzieś, prawda? No nie jest to wina tutaj urządzenia, tylko wina niestety operatorów, którzy dostarczają nam internet.
0: A kiedy ty to, Karolu, testowałeś, jeszcze tak zapytam, bo wyleciało mi to z głowy, ile lat temu?
2: Koniec 2011 roku, przy czym ten wahający się internet występował sporadycznie, ale kilka takich sytuacji.
0: No to może teraz już by było na przykład lepiej, bo może lepsze jest pokrycie.
2: No przede wszystkim jest sygnał LTE, który...
1: No właśnie, tak.
2: Który jeszcze wtedy w Polsce nie był dostępny, a i samo urządzenie nie miało modemu LTE, który teraz pewnie by się przydał już, żeby takie coś tam zaimplementować. Podsumowując, generalnie bardzo ciekawy projekt. Fajnie by było, gdyby to było rozwijane, bo naprawdę pewnie wielu osobom by to pomogło, tak jak w zakupach, nie wiem, bo faktycznie można było iść z tym do sklepu i z regału z produktami spożywczymi. Wiadomo, że w troszeczkę takich warunkach bardziej idealnych, że mamy troszeczkę spokoju, dało się coś tam wziąć z półki i pokazać i osoba widziała. No tylko tak jak mówię, no to wszystko musi być udoskonalone. To był taki prototyp, którym ja się bawiłem, ale naprawdę jestem pod wrażeniem, bo to po prostu fajna rzecz.
0: Dobrze, Karolu, także dziękujemy ci bardzo za relację z testowania urządzenia. Asystent, tak? Tak się...
1: Teleasystent,
0: tak nazywa się to urządzenie. Dziękujemy, Karolu, do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Można oczywiście do nas dzwonić. Można dzwonić także na Skype'ie tyflopodcast.net. To jest nasz login. Zapraszamy bardzo serdecznie do dzwonienia i do dzielenia się swoimi refleksjami, tak jak zrobił to Karol. A może ktoś chciałby zapytać naszego gościa o coś? O, właśnie widzę, że mamy kolejny telefon. Tym razem telefon. Halo, kogo witamy?
3: O, witam, tutaj Rafał Harłampowicz.
0: Witaj, Rafale.
1: Cześć, Rafale, miło słyszeć.
3: Witam. Ja też chciałem powiedzieć o swoich wrażeniach z używania nie tylko z asystenta, ale także może jeszcze parę słów o Navitonie, bo tak nikt się nie odzywał. Ja testowałem to urządzenie w tych, powiedzmy, sztucznych warunkach, o których mówił profesor. Wrażenie było bardzo ciekawe i takie dość niesamowite, bo wyglądało to tak, że szło się korytarzem, w którym były poustawiane przeszkody. To były różnej wielkości pudła i szło się w słuchawkach. Na czole miałem zainstalowane kamery i było to tak, że co bodajże co 2 sekundy słyszałem sygnał, który sygnalizował, gdzie znajdują się poszczególne przeszkody. Czyli słyszałem, która przeszkoda jest najbliżej, czy z lewej, czy z prawej, czy przede mną, jaka przeszkoda jest następna. I tak mogłem słyszeć, nawet wysłyszeć cztery obiekty naraz i ominąć je, powiedzmy, takim slalomem.
0: A tak, powiedz mi, Rafale, jak z tymi słuchawkami, bo tu pan profesor powiedział, że zastosowali takie słuchawki, które teoretycznie miały nie blokować słyszenia dźwięków z zewnątrz. Ty to potwierdzasz? Rzeczywiście tak było? Nie przeszkadzało ci to, że masz te słuchawki
3: na
0: uszach?
3: Nie, nie przeszkadzało mi. Ja już dokładnie pamiętam, jakie to były słuchawki, ale nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. A powiedzmy, że to był korytarz. Warunki były takie, dobre do chodzenia, więc nie musiałem się skupiać na jakichś dodatkowych sygnałach. Natomiast nie, tam zupełnie nie odczuwałem jakiegoś odizolowania od przestrzeni. Raczej te sygnały, które odbierałem, to były właśnie dodatkowe informacje o przeszkodach, które fajnie zgrywały się z tym, co słyszałem, także powiedzmy z tej takiej naturalnej przestrzeni. Więc to dla mnie to działało bardzo fajnie, nie wymagało jakiegoś specjalnego, długiego szkolenia.
1: Słuchajcie, ja może tutaj się włączę i mogę puścić 10 sekund tego dźwięku. Nie wiem, czy będziecie słyszeć teraz. No słyszycie właśnie te dźwięki?
0: Myślę, że będziemy słyszeć.
1: No, to jest właśnie ten obraz dźwiękowy, można powiedzieć, który Rafał słyszał, wędrując po korytarzu.
0: No, tylko że w tym momencie nic nie słyszymy niestety.
1: A, nie słyszycie,
0: nie,
1: tak?
0: Nie słyszymy. Bo to jest emitowane prawdopodobnie z tej samej karty dźwiękowej. Także,
1: tak, z tej samej karty, to słyszę lokalnie niestety.
0: No nie, to niestety, okay. To niestety nie słyszymy tego.
1: To ja będę musiał się lepiej przygotować.
0: To poprosimy może już po audycji o jakąś próbkę takich dźwięków, to może uda się to dołączyć do tego materiału gdzieś.
1: Okej, okay, dobra.
0: O, dobrze. To...
1: Jeszcze Rafał chciał, tak? Jeszcze dwa słowa?
0: Tak. To słuchamy tak. Rafale, dalej.
3: A w każdym razie to działało tak, jakby co dwie sekundy przestrzeń przede mną była skanowana i słyszałem, gdzie znajduje się dany obiekt. Także to rzeczywiście było bardzo fajne. A co do teleasystenta, to ja ciągle testuję to urządzenie. Teraz była zima. Zimą jest taki problem, że zimą jest ciemno przez większość dnia, więc trudno jest testować to urządzenie, ponieważ kamerka w ciemności to źle przekazuje obraz. Natomiast jak jest jasno, to działa bardzo fajnie. Ja już tych problemów nie miałem, o których mówił Karol, czyli nie w ostatniej wersji, tej najnowszej, nie było opóźnień obrazu. W ogóle urządzenie jest bardzo funkcjonalne, daje takie dodatkowe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ ja mogę iść sam, natomiast wiem, że w jakiejś kryzysowej sytuacji mogę włączyć kamerkę, skontaktować się z kimś, na przykład z moją dziewczyną i skonsultować to, co się dzieje dookoła. Do tego jeszcze ta mapa GPS, która też pomaga zorientować się w przestrzeni.
0: Także ogólnie jesteś, Rafale, zadowolony z urządzenia?
3: Tak, to jest bardzo, bardzo fajne, praktyczne rozwiązanie, które mi w wielu sytuacjach pomogło.
0: No to bardzo dobrze. Jak rozumiem, testy już się zakończyły. Nie użytkujesz
1: już. Ja jeszcze skomentuję ten temat.
0: Dobrze. To w takim razie, Rafale, bardzo ci serdecznie dziękuję za wypowiedź. Jeszcze zapytam, ty już nie użytkujesz tego urządzenia, tak? Bo to były tylko jakieś takie testy.
3: Nie, użytkuję.
0: A użytkujesz nadal.
3: Cały czas użytkuję dzięki uprzejmości profesora i Przemka, jednego z doktorantów. Cały użytkuję to urządzenie. Teraz była zima, po zimie znowu wracam do używania, bo wreszcie jak wracam z pracy, czy jak idę do pracy, jest jasno. To oczywiście, to jest urządzenie, które przydaje się nie tyle na stałych trasach, no bo na stałych trasach to wiem, jak się poruszać, natomiast albo w sytuacjach wyjątkowych, gdy dzieje się coś nieprzewidzianego, albo właśnie na różnych wyjazdach, nie wiem, przesiadki na dworcu, gdy trzeba odczytać numer peronu, czy napis do pociągu. Tutaj oczywiście trzeba mieć zawsze więcej czasu, to nie jest tak, że można w biegu coś odczytywać, lepiej mieć spokój te kilka minut, żeby ten zdalny przewodnik mógł się skupić na tym, co widzi. Ale właśnie bardzo pomocna rzecz. To ja się rozłączam, dziękuję.
0: Dziękujemy ci bardzo, Rafale, za głos w dyskusji i do usłyszenia.
1: Pozdrawiam, Rafale, serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w Łodzi latem pewnie.
3: Tak.
1: Cześć. Do widzenia.
0: Pozdrawiamy. Czekamy oczywiście na kolejne telefony, bo w międzyczasie widziałem, że ktoś nawet z nami się próbował już połączyć. 123 834 835. Jesteśmy także na Skype'ie tyflopodcast.net. Można do nas dzwonić. To ja zapytam może nieco szerzej o to, jak właściwie została rozwiązana ta warstwa software'owa. Czy to są jakieś konkretne kodeki, takie dostępne na przykład open source'owo, czy to jest wasza własna twórczość, jakieś konkretne algorytmy zostały opracowane w celu transmisji dźwięku i obrazu?
1: No niestety nie, nie wykorzystaliśmy tutaj kodeków, tylko mamy takie własne rozwiązania kompresji obrazów i przesyłania dźwięków, takie zupełnie nietypowe, po to, żeby optymalnie jednak wykorzystać to dostępne pasmo. Myślimy tutaj o przejściu na ten system LTE, o którym tutaj jeszcze Karol wspominał. I też ja bym powiedział jeszcze taki komentarz, zaraz wrócę do szczegółów technicznych, że to ograniczenie, tak jak powiedział Karol, że wszyscy mają Skype'a i tak dalej, nie jest może wielkim ograniczeniem. Oczywiście osoba niewidoma musi mieć ten tak zwany terminal mobilny, który ma specjalizowaną kamerę i ten szeroki kąt jest strasznie ważną rzeczą, dlatego że typowe telefony komórkowe mają gdzieś kąt widzenia około 40 stopni. To jest takie tunelowe prawie widzenie, dosyć wąskie i niestety nie widzimy dobrej perspektywy. Także tutaj myśmy przerobili układ optyczny, specjalnie dopasowali tej kamery, żeby szerzej ona widziała, to jest jedna rzecz. Natomiast aplikacja teleasystenta, czyli tego zdalnego przewodnika, no to jest typowy program, który może być zainstalowany na komputerze Windowsowym w tej chwili albo na Androidzie, bo też mamy wersję na Androida. Także nie wiem, czy Rafał korzystał z tej wersji, pewnie nie, ale teoretycznie można też w praktyce już to robimy. Mamy taką możliwość połączenia tego zdalnego asystenta, który no powiedzmy jedzie sobie tramwajem i może nawigować osobę niewidomą, tak? Co pewnie tego bym nie radził robić, no bo to jest zmienne położenie, zawsze to jest może mniejszy obraz widoczny i tak dalej. Ale
0: no i kwestia też łączności, bo dwie osoby będą połączone mobilnie, to różnie ta prędkość przesyłu może działać. Mamy kolejny telefon. Halo, kogo witamy?
4: Dzień dobry, Paweł Podolski się kłania.
0: Witaj Pawle, słuchamy.
4: Ja bym miał kilka pytań do pana profesora, znaczy może takich pomysłów bardziej niż pytań. Pierwszy z moich pomysłów tutaj zapożyczyłem z komunikatora Voxer, mianowicie chodzi o to, że w Edynburgu są prowadzone prace nad dostosowaniem dla niewidomych przejść dla pieszych. A polega to na tym, że osoba niewidoma ma iPhone'a, jest w iPhone'ie wgrana specjalna aplikacja, i teraz każda skrzynka świetlna na przejściu ma wbudowany specjalny moduł na Bluetootha i w momencie, kiedy osoba niewidoma się zbliża do przejścia, jest informowana po pierwsze, że zbliża się do przejścia, po drugie jest podawana lokalizacja, czyli jakie skrzyżowanie ulic to jest to przejście. A po trzecie mamy informację, jakie jest światło, czy zielone, czy czerwone i po prostu możemy na iPhone'ie jakby wcisnąć ten przycisk. Nie musimy szukać na słupie przycisku, że chcemy przejść.
1: Okej.
4: Okay. To jest jedno rozwiązanie.
1: Ja skomentuję zaraz, bo mamy podobne opracowanie, które też będziemy teraz testować w najbliższym czasie, ale proszę dalej mówić oczywiście, Pawle.
4: Druga rzecz, która by tutaj na przykład mogłaby się przydać, to urządzonko, które by umożliwiało sfotografowanie dowolnego produktu i na podstawie kodu kreskowego wyszukiwałoby w bazie danych informacje o tym produkcie, żebym mógł sobie sprawdzić no, różne rzeczy właśnie za pomocą czegoś takiego. I chciałem się jeszcze zapytać pana tutaj o Poi Explorera. Czy to państwo tutaj...
1: Tak, to jest nasze opracowanie.
4: No ale właśnie, bo już ja kiedyś testowałem tutaj od państwa tutaj to rozwiązanie i dawno już jakby tutaj nie słychać, co się to nowego dzieje.
1: No bardzo dużo się dzieje w tym zakresie, może nie wiem, czy tutaj na necie, ale się dużo dzieje, ale dużo pracy tutaj nad tym Poi Explorerem włożyliśmy ostatnio i mamy pewne mi się wydaje, no, nowe osiągnięcia. To ja skomentuję może całościowo też ten głos. Chyba, że jeszcze coś tam, panie Pawle, jest.
4: Znaczy, chciałbym się tylko zapytać, dobra, jaka jest szansa, żeby taki teleasystent, o którym państwo tutaj mówicie, żeby to było wdrożone jakby w produkcję, bo wydaje mi się, oglądałem ostatnio taki program, który można byłoby zagłosować na wynalazek roku. Tak. I była między innymi pokazana laska tutaj dla niewidomych, którą wymyślono. No i wszystko fajnie, tylko jakby no nie ma tego w produkcji nigdzie, nic się z tym nie dzieje i boję się...
1: To jest ten problem, o którym wcześniej mówiłem, o tym wdrażaniu pewnych pomysłów, które powstają na uczelniach i instytutach badawczych. No u nas to za dobrze nie wygląda, panie Pawle, no.
4: Także życzę państwu, żeby dobra, jednak się udało, żeby to ktoś zaczął produkować. Dziękuję państwu, do widzenia.
0: Dziękujemy, Pawle. Za głosy. Ja się oczywiście do tych życzeń dołączam, no bo w końcu chodzi to też przede wszystkim o to, żebyśmy mieli jak najwięcej takich urządzeń praktycznie dostępnych. Zatem teraz słuchamy może komentarza do wypowiedzi
1: Pawła.
0: Tak,
1: ja słucham komentarza, to bardzo ciekawy głos jest pana Pawła. Ja jeszcze tylko na krótko wrócę do teleasystenta, bo tam jest problem taki w sieciach teleinformatycznych, że te sieci GSM są tak zaprojektowane, że łatwo można, że tak powiem, robić tak zwany download obrazu, czyli jeżeli my chcemy na naszą telefon komórkowy ściągnąć jakiś obraz, to jest tak zwany download, to jest duża przepustowość. Natomiast jeżeli my chcemy z terminala mobilnego wysłać jakiś sygnał, jakieś dane, to się nazywa uploadem i przepustowość tego uploadu jest o wiele mniejsza niestety. Tak są projektowane sieci, żeby użytkownicy ściągali dużo danych, a niezbyt koniecznie dużo wysyłali. Natomiast tu mamy właśnie tą odwrotną sytuację, że my z tego terminala mobilnego chcemy wysyłać obrazy do zdalnego operatora i tutaj jest to ograniczenie transmisyjne i stąd są te ograniczenia, jeśli chodzi o przepustowość, o opóźnienia tego obrazu. Natomiast w przypadku LTE pewnie te ograniczenia mogą zniknąć. Teraz przejdę do komentarza tego, co pan Paweł Podolski tutaj poruszył. Jeśli chodzi o te przejścia niewidomych w Edynburgu wdrażane, no my w tej chwili tak naprawdę jesteśmy praktycznie w tym samym, no może nie wdrożone to, bo tam pewnie to już jest wdrożone, ale jeśli chodzi o prototyp, to już to mamy. My wykorzystujemy podobnie jak pewnie w Edynburgu tak zwane znaczniki radiowe i to nie jest technologia Bluetooth, tylko to są pewne takie malutkie moduliki, no wielkości, nie wiem, jedna czwarta objętości pudełka od zapałek, taki malutki moduł radiowy, który może być umieszczany w różnych punktach miasta. My teraz mamy już umowę podpisaną z MPK Łódzkim i będziemy rozmieszczać w najbliższym czasie takie moduły radiowe na przystankach i w pojazdach komunikacji. Będziemy też na takich kluczowych skrzyżowaniach testowych kilku takie moduły umieszczać. I taki moduł działa właśnie w ten sposób, że jak znajdziemy się w zasięgu pracy takiego modułu, to możemy regulować tą czułość od 10 do kilkunastu metrów, to wtedy my mając ze sobą taki malutki pilot i tu się tak zdecydowaliśmy, żeby to nie był telefon, dlatego że telefon to bezpiecznie mieć w kieszeni, a mieć taki malutki modulik, który mieści się w dłoni i on nam, że tak powiem, wychwyci sygnał ten radiowy, który uzyskujemy albo z przystanku, albo z przejścia i skomunikuje się automatycznie i to już Bluetoothem z telefonem komórkowym, który to telefon komórkowy nam odczyta właśnie pełną informację o tym znaczniku. Gdzie się znajdujemy, na przykład na jakim przystanku, na jakim skrzyżowaniu osoba niewidoma dostanie komunikat taki głosowy, który go zlokalizuje w przestrzeni. Zwróćmy uwagę, że to jest bardzo ważne, dlatego że potrafimy się uszczegółowić nasze położenie w mieście, bo błędy GPS-u mogą dochodzić do dosyć dużych, natomiast tutaj możemy uzyskać takie potwierdzenie, że jesteśmy w danym konkretnym miejscu. Pomysł z tym światłem zielonym to jest rzeczywiście nowa, fajna rzecz, którą warto wprowadzić i postaramy się to przemyśleć, jak moglibyśmy to wdrożyć. Druga rzecz dotycząca, także te moduły radiowe już kilkadziesiąt sztuk i jesteśmy na etapie wykonywania tego i będziemy to wdrażać.
0: A jeszcze jaki jest zasięg takiego jednego modułu?
1: Zasięg takiego modułu jest do kilkudziesięciu metrów i możemy to regulować. Mamy taką drugą generację tych modułów teraz, gdzie można tą moc emisji regulować, tak żeby on mógł, bo wcale taki duży zasięg nie jest dobry. Wyobraźmy sobie dwa przystanki, które są w przeciwnych kierunkach, tak, tory jazdy są i żeby one, że tak powiem, się nie zakłócały ze sobą. Chociaż my musimy mieć informację, który jest bliżej, który jest dalej, tak? Dlatego ta wielki zasięg, to wcale nie musimy walczyć o ten wielki zasięg, bylebyśmy się znaleźli w okolicy tego przystanku i wtedy ten moduł się nam odmelduje. Tak?
0: Zgadza się. Mamy telefon kolejny, więc proszę proponuję, bardzo. Żebyśmy odebrali. Halo, kogo witamy tym razem?
5: Halo. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Michał Michalak z tej strony.
0: Witaj, Michał.
5: Ja dzwonię w takiej sprawie.
1: Sami znajomi dzwonią.
5: Tak, proszę sami bardzo. Znajomi, panie profesorze. Kiedyś testowałem wiele właśnie tych rozwiązań, które pan dzisiaj przedstawia na antenie. I taką ciekawą mam uwagę. Testowałem między innymi tego teleasystenta. Chodziliśmy wtedy, pamiętam, i po Pabianicach, później pojechaliśmy do Łodzi. I było to bardzo ciekawe urządzenie, nawet przeczytał nawigator, który mnie nawigował, datę ważności na pudełku mleka, na kartoniku. Ale do czego zmierzam? Pojechaliśmy do Galerii Łódzkiej, weszliśmy do MediaMarktu, szukaliśmy wtedy, pamiętam, netbooka, bo moja żona była na etapie kupowania netbooka. I był problem właśnie z zasięgiem, ponieważ tam jest dużo tych pięter, wiadomo, żelbetowe konstrukcje, z tym zasięgiem był problem. Czy w jakiś sposób teraz udało się to obejść, właśnie takie problemy z zasięgiem?
1: Okej, to jest jedno pytanie. Ja może sobie będę zbierał, panie Michale. No zasięgiem to
5: dobrze.
1: Nie jest...
5: Dobrze, to w takim razie jeszcze mam drugie pytanie odnośnie tego systemu właśnie Poi Explorer. Kiedy jakieś prace się zaczną i kiedy ewentualnie będzie można do Państwa przyjechać na testy?
1: Okej, to może zacznę od drugiego pytania, bo jest łatwiejsze. Jeśli chodzi o to drugie pytanie, rzeczywiście będziemy planować testy i zapraszamy, panie Michale, bo przed wakacjami czy w okolicy wakacji będziemy testować ten cały program, o którym tutaj jeszcze niewiele nie mówiliśmy, ale ja przypuszczam, że to będzie tak w okolicy czerwca i te testy będziemy chcieli przeprowadzić, także zapraszamy serdecznie do testów, tak jak poprzednio, i dziękuję za te konsultacje, bo chcę powiedzieć, że pan Michał Michalak tutaj nam bardzo dużo takich szczegółowych informacji przekazał, jeśli chodzi o jakby koncepcję też budowania tej aplikacji, bo Poi Explorer to jest pewna taka aplikacja na telefon komórkowy, który może krótko scharakteryzuje, pozwala mieć dostęp do w czasie rzeczywistym do położenia faktycznego, nie zgodnie z rozkładami, ale do faktycznego położenia pojazdów komunikacji miejskiej w Łodzi, czyli byśmy mogli mieć taką informację, że na konkretny przystanek za 10 minut podjedzie tramwaj numer 20 na przykład. Także wiemy, kiedy wyjść na przykład na taki przystanek i jeszcze dodatkowo, stojąc już na przystanku, możemy uzyskiwać komunikaty, ile czasu mamy do podjechania konkretnego tramwaju, a w momencie, jak on podjedzie na przystanek, to nam się odmelduje, że wjechał tramwaj taki i taki.
0: To jeszcze może ja zapytam, czy Michale, jeszcze masz jakieś pytania do naszego gościa, skoro, bo jeszcze jesteś z nami na linii, to żebyśmy je zebrali.
5: Tak. Jestem jeszcze. Bardzo się cieszę, że mogłem w ubiegłym roku również pomóc właśnie, jeśli chodzi o tego Poi Explorera. Oczywiście jak najbardziej, jeśli tylko bym przydał się dalej, to jak najbardziej...
1: No mamy kontakt, panie Michale, chętnie się skontaktujemy, bo mówię, w tych testach będziemy chcieli mieć naprawdę pana udział też, bo jest znaczący już. Już teraz.
5: Mam jeszcze pytanie troszkę z innej beczki. Chciałem jeszcze zapytać, czy w tej chwili są jakieś prace prowadzone w Polsce, jeśli chodzi o samochód przystosowany dla osoby niewidomej? Bo rozmawialiśmy o stereowizji.
1: No pamiętam,
5: o tym. Prace prowadzone kiedyś i pan też mi przybliżał ten temat. I czy coś w tej kwestii jeszcze się dzieje, jakbym jeszcze mógł prosić o komentarz do tej sprawy?
1: No panie Michale, tutaj wiele chyba nowych jakichś informacji dobrych to ja nie mam. No ja pamiętam ciągle tutaj dosyć spektakularne doniesienie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie na torze Daytona takim wyścigowym osoba niewidoma prowadziła samochód, a odbywało się to w ten sposób, że uzyskiwała takimi sygnałami wibracyjnymi informacje o tym, czy jedzie na wprost, czy na lewo, czy na prawo, czy jakaś tam przeszkoda się pojawia. Także zrobiono taki spektakularny eksperyment, ale to był, obawiam się, tylko jednostkowy, pokazujący, że coś takiego można zrobić. Natomiast w praktyce, no, przypuszczam, że to jest problem. Natomiast przechodząc tutaj tak gładko z tego samochodu, może i jakiś taki kierunek takiej rozrywki tego typu mógłby być zaplanowany dla osób niewidomych. No, na jakimś bezpiecznym w miarę torze, może kartingowym, może nie aż takim wyścigowym, bo Bo to jest też taki problem generalny, który chcę... Zaraz, panie Michale, też odpowiem na to pierwsze pytanie. Generalne, że osoby z upośledzonym wzrokiem, z uszkodzonym wzrokiem powinny się ruszać, powinny być aktywne fizycznie, bo to jest w ogóle problem rozwiniętych społeczeństw, że w ogóle wszyscy za mało się pewnie ruszamy, ale w przypadku kłopotów ze wzrokiem to jest szczególnie utrudnione i powinniśmy też mieć możliwość dania bezpiecznej, tak, i rozrywki, i takiego ruchu fizycznego, który by jednak pomógł utrzymać formę osób niewidomych, bo wiele osób jednak niewidomych niezbyt aktywnie się rusza, że tak powiem, i to powoduje potem jakieś inne też choroby. No to taki komentarz przy okazji. Jeszcze, panie Michale, na to pierwsze pytanie odpowiem. O ten zasięg, tak? No ten zasięg, no to jest tak jak w systemie GSM. No niestety w takich wielkich budynkach zaekranowanych, jeżeli nie ma takich retransmitujących tych transmiterów takich GSM-owych zamontowanych, no to będzie gorszy niestety zasięg. To już tak jest. Tutaj można pomyśleć o innej alternatywie i być może to by mogła być następna wersja tego systemu teleasystenta, gdzie w obecności

0: tej radiowej, internetowej.
1: Dobrze, okay? Michale, zatem czy jeszcze jakieś pytania?
2: Bardzo dziękuję za odpowiedź. Bardzo się cieszę, że tak szczegółowo przedstawia pan to wszystkim słuchaczom. Tak jak mówiłem wcześniej, służę swoją osobą na przyszłość. Bardzo dziękuję za wszystko. No i zamieniam się w słuch. Będę słuchał dalej dzisiejszej audycji.
1: Dobranoc. Dziękujemy bardzo za telefon. Do usłyszenia.
0: Skontaktujemy się. Dziękuję panie Michale bardzo.
1: Ja czekam jeszcze na kolejne. To jeszcze może tylko przypomnę o naszych namiarach kontaktowych. 123 834 835. To jest nasz telefon stacjonarny. Tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. To jest nasz radiowy Skype. A już teraz oddaję głos.
0: No tak, tylko komentarz jeszcze do tego chyba, co pan Paweł Podolski wspominał, że ta fotografia produktu i kod kreskowy to tak naprawdę to, co tutaj pan Michał wspomniał, że tak naprawdę to już możemy za pomocą teleasystenta zrobić. A pracujemy teraz, uruchomiliśmy też taki nowy wątek w pracy doktorskiej, w której chcemy zrobić następującą rzeczą, żeby za pomocą odpowiedniej aplikacji w telefonie komórkowym móc rozpoznawać obiekty, to znaczy tak, żeby stworzyć najpierw pewną bazę danych obiektów, na przykład, nie wiem, trzy różne fiolki lekarstw albo jeszcze jakichś innych obiektów, które byłyby odpowiednio zeskanowane przez, no, wykonane zdjęcie odpowiednie, prawda? I potem odpowiednia taka dosyć inteligentna aplikacja analizy obrazów, która by mogła zobaczyć na przykład tą fiolkę pod innym kątem, przy innym oświetleniu, ale jednak dosyć inteligentnie mogłaby dopasować to wykonane zdjęcie przez telefon komórkowy do tego modelu, tego obiektu zapamiętanego w bazie danych. I wtedy byśmy mieli możliwość i rozpoznawania kodów kreskowych. Teraz mamy takie dwuwymiarowe kody kreskowe, też to skomentuję, bo mamy taki fajny systemik do rozpoznawania czegoś takiego. I wtedy byśmy mogli rozróżniać obiekty przez wykonanie zdjęć. Wziąć go, że tak powiem, do ręki, wykonać zdjęcie i wiedzieć, że to konkretnie jest opakowanie takiego i takiego produktu czy konkretnego lekarstwa. Także nad tym pracujemy.
1: I bardzo mamy też, trzeba będzie dokładnie celować tą kamerą w ten
0: obiekt? W miarę dokładnie, bo ta kamera może mieć, bo ta kamera, że tak powiem, może mieć też informację, czy my dosyć ostro ten obiekt skanujemy, że tak powiem. To jest też jeszcze, na razie to wymyślamy te algorytmy, tak, żeby, ja bym tak może to obrazowo powiedział, weźmy do ręki, nie wiem, cokolwiek, co jest na przykład jakąś tam filiżanką, tak, i teraz tą filiżankę możemy obserwować, bo tu mam przy sobie filiżankę i trochę popiłem herbatę w międzyczasie. Więc można zbierać obraz takiej filiżanki pod różnym kątem. Obserwowana od dołu będzie zupełnie wyglądać inaczej niż obserwowana z boku. A my chcemy mieć taką aplikację, która by właśnie całościowo budowała model jakiegoś konkretnego obiektu i mogła dopasować z różnych kątów widzenia ten obiekt zapamiętać, taki zbudować model po to, żeby wykonane zdjęcie z dowolnego miejsca potrafiło zidentyfikować i rozpoznać ten konkretny obiekt. Nie jest to proste, jak się domyślamy, ale to jest też na etapie takich pierwszego prototypu pracy.
1: Mam tu pytanie od Karola. Karol zapytał jeszcze o jedną rzecz. A czy wiadomo, jak dużo pojazdów z łódzkiego MPK będzie miało zamontowane nadajniki radiowe?
0: No właśnie, no to słuchajcie, ja jestem po prostu, przykro po prostu odpowiadać na takie pytania, że nasze prototypy, które my w ramach projektu, który mamy, no po prostu na kilku, pewnie kilku tylko nam starczy tutaj finansów, żeby takie moduły radiowe zrobić i zamontować na pojazdach, bo mamy tak, chcemy zrobić to na kilkunastu przystankach, w kilku pojazdach i jeszcze może właśnie takie kluczowe miejsce w miastach jak wejścia do budynków i te znaczniki radiowe będziemy mogli rozmieścić. Natomiast to, co pyta Karol, no to oczywiście taki system powinien być w skali większej w mieście wdrożony, to wtedy byśmy mówili o kilkuset pojazdach, tak? Czy 200 pojazdach, czy kilkuset przystanków tramwajowych, ale wtedy...
1: A najlepiej o całej flocie.
0: Albo o całej flocie, tak? I tutaj my też mamy teraz poumawiane różne spotkania, nie chcę o szczegółach mówić, Ale będziemy walczyć tutaj też o jakieś środki finansowe z różnych źródeł, może europejskich, żeby coś takiego wdrożyć w skali całego miasta. Zauważmy, że to może być przydatne nie tylko dla osób niewidomych, ale dla osób ze zdrowym wzrokiem, które też by chciały mieć informacje o tym, jaki jest, kiedy przyjadą konkretne pojazdy na przystanki, tak? Także tu jest sprawa, znowu rozbija się o pieniądze, tak? Czy firmy, która by taką technologię od nas

0: kupiła, w cudzysłowie mówiąc, bo to pewnie nie musi być jakaś strasznie wielka kwota, ale żeby chciała po prostu to wdrażać, tak? Żeby chciała to wdrażać, utrzymywać, serwisować i zbudować odpowiednią liczbę tych znaczników radiowych, poprawiać te aplikacje, bo to też każda aplikacja wymaga serwisu. To nie jest tak, że każdemu to będzie pasować. Wiele takich fajnych uwag uzyskaliśmy właśnie od Michała Michalaka, który na przykład też z nami współpracował przy budowaniu tego programu i tej koncepcji właśnie wykorzystania tej informacji o położeniu pojazdów, ale ktoś inny może mieć troszeczkę inne potrzeby, tak? Dlatego też powinna być firma, która by na bieżąco te uwagi szczegółowe klientów uwzględniała, albo też i nie wiem, tu myślimy może też o takiej wersji tak zwanych firm spin-out czy spin-off popularnych firmach na zachodzie, gdzie to są firmy bardzo ściśle współpracujące z uczelniami, potrafiące reagować na właśnie takie różne szybkie zapotrzebowania rynkowe. Także tutaj niestety, panie Pawle, no mam taką ogólną tylko odpowiedź, że my zrobimy prototypy, pokażemy, że to działa, jak to ładnie się mówi, proof of concept chcemy zrobić, pokazać, że osoba niewidoma będzie mogła wyjść z konkretnego punktu A, przejść na konkretny przystanek, skorzystać z tramwaju, który jest wyposażony w te znaczniki radiowe i dojechać do konkretnego miejsca. I to niestety będzie wtedy sukces dla naszego projektu, natomiast niestety, mówię, nie będzie to sukces dla i dobra wiadomość dla całej niemałej rzeszy osób ze słabym wzrokiem z tego względu, że nie powielimy tego, tak? Bo już nie mamy budżetu na budowanie tych wszystkich rzeczy. No to taka jest prawda. I potem utrzymywanie tego. No my jako pracownicy uczelni no musimy mieć zajęcia ze studentami, musimy pisać artykuły, bo z tego jesteśmy rozliczani i tak dalej. Natomiast to jest, że tak powiem, robota dla firmy, która by się zainteresowała takim przedsięwzięciem.
1: Tu jeszcze w międzyczasie padła taka nazwa Poi Explorer. Może nieco więcej na temat tego programu, bo to jest program, tak?
0: No tak. Poi Explorer tak naprawdę to jest aplikacja na telefon komórkowy, która właśnie...
1: A na jaki system?
0: Na Androida w tej chwili to jest budowane i to już działa. W wersji takiej znowu prototypowej, tak? No ciągle o tym rozmawiamy. To jest na telefony Android funkcjonująca aplikacja, która komunikuje się właśnie z takim pilotem. To jest, wydaje mi się, fajne rozwiązanie, że możemy mieć telefon komórkowy schowany w kieszeni, a w ręku trzymać malutki pilot, którym możemy tą aplikację Poi Explorer obsługiwać z tego pilota, bo to jest kilka takich tam klawiszy nawigacyjnych i dosyć łatwo można funkcję tej aplikacji uruchamiać. I ona służy do czego? Dwie rzeczy. Tam jest nawigacja GPS-owa wykorzystana, czyli nawigacja satelitarna, to znaczy możemy mieć komunikaty o punktach zainteresowania. Teraz mamy taką grupę dyskusyjną, gdzie osoby niewidome różne tam sobie stawiają te punkty zainteresowania, czyli mamy w tej aplikacji taką informację o najbliższych punktach zainteresowania i o kierunkach tych punktów, żeby do nich zmierzać, ale jednocześnie ona jest wzbogacona, ta nawigacja, o te systemy znaczników radiowych, które właśnie są rozmieszczane w przystankach, w konkretnych punktach miasta i w pojazdach komunikacji. Czyli ona będzie służyć nie tylko do takiej nawigacji w naszym tradycyjnym zrozumieniu, w poruszaniu się w mieście, ale również będzie komunikowała nas z tym systemem, z tą bazą danych MPK o pojazdach, o czasach dojazdów na przystanki, o potwierdzeniu, że znajdujemy się na dobrym przystanku, tak? Czyli to jest pewna tutaj nowość tego rozwiązania, że to jest nie tylko nawigacja, ale jednocześnie mamy dostęp do tych znaczników radiowych i dostęp do systemu MPK.
1: A baza tych punktów jest brana skąd? Użytkownicy sobie tworzą tę bazę, czy na przykład można sobie ją zaimportować z jakiegoś projektu typu OpenStreetMap albo no to jest, innym tego
0: to
1: typu?
0: Jest, to jest na bazie, z tego co ja pamiętam, Loadstone'a, gdzie mamy te punkty charakterystyczne, prawda? Bo to jest ten projekt Loadstone, gdzie są tylko punkty zainteresowania, natomiast my wzbogacamy te punkty o opisy atrybutów, tak? Że tam jest na przykład bankomat, poczta i przeróżne takie inne rzeczy. I to na tej bazie są wzbogacane, tak? Ta informacja z Loadstone'a jest wzbogacana o te punkty zainteresowania. Tutaj jeden z naszych kolegów, Piotr Kulimowski, konkretnie prowadzi ten wątek z doktorantami i też jest taka dosyć duża grupka osób, które korzystają z tego na bieżąco, uaktualniają tą bazę punktów. Także to jest ta aplikacja Poi Explorer, która też jakby żyje już własnym życiem. I to jest jeszcze taki jeden wątek, który w tej chwili obsługujemy i tak jak mówię, no ta aplikacja Explorer, po to, że ona działała tak jak działa, to już tutaj nad nią pracuje w zasadzie full time kilka osób, żeby komunikować się z serwerem, czy musieliśmy zbudować pewien serwer, który ma dostęp do MPK, do serwera MPK, to też nie było proste, bo my podglądamy to, co śledzi ten serwer MPK i który obserwuje te wszystkie pojazdy. My mamy takie połączenie z tym serwerem tunelowane, tak fachowo mówiąc, już na naszej uczelni. Przechwytujemy te informacje i nasza aplikacja POI Explorer ma dostęp do tych wszystkich danych MPK. Tak?
1: A jak rozumiem, tylko w Łodzi.
0: Tylko w Łodzi, tak. To jest pewne, mi się wydaje, unikatowe rozwiązanie, które mamy w tej chwili w Łodzi. No, jeżeli szybko tego nie wdrożymy, to pewnie inni nas przegonią, bo pamiętam, w zeszłym roku byliśmy z tym POI Explorerem na tych targach Recha for the Blind, to był grudzień. No już tam się Wrocław dopytywał o coś takiego. No, także tutaj musimy chyba na ambicji naszych władz miasta zagrać, żeby byli tym bardziej zainteresowani, bo już mamy technologię, praktycznie mamy w ręku, tylko to jest sprawa przeniesienia skali.
1: No to akurat dobrze by było, żeby wszystkie miasta chciały ze sobą współpracować i żeby dało się zrobić taką wielką bazę.
0: To jest następna rzecz, tak. No sprawa skali to też pewnie może być wcale niełatwy problem, to się tak łatwo mówi, no ale mówię, w tej wersji prototypowej mamy już wstępne testy tych znaczników, które już, że tak powiem, gadają z tym naszym pilotem i z telefonem komórkowym, także ten projekt mamy zamknięty i teraz ten, tak jak Michałowi mówiłem, ten okres testów się zbliża, pewnie czerwiec to będzie, czy koniec czerwca, żeby, że tak powiem, testy terenowe przeprowadzić z tymi znacznikami i z tą aplikacją POI Explorer.
1: A co w ogóle ta aplikacja umożliwia, oprócz wyświetlania punktów, takich najbliższych punktów zainteresowania? Można sobie na przykład stworzyć jakąś trasę, tak jak w Lodestonie?
0: Tak, taką trasę będzie można stworzyć. Mamy przede wszystkim też komunikaty głosowe, to wszystko się obsługa odbywa głosowo. No i według mnie jednak ciągle to powtarzam, możliwość obsługi tej aplikacji bez wyjmowania telefonu. No tutaj pewnie znacie tego Przemka Rogalskiego, większość z was, to pamiętam, widziałem go ostatnio, byliśmy w tym ośrodku dla dzieci na Dziwanny w Łodzi, dla dzieci słabowidzących i niewidomych, no to on fantastycznie obsługuje swój telefon komórkowy, ale musi go przytykać jakby do ucha i dotykowo obsługiwać, no jest świetny w tym Przemek, ale jednak to jest kłopot, tak, bo musimy wykonywać to w takiej nienaturalnej pozycji i przyłożyć ten telefon do ucha jednak. Natomiast jakbyśmy mieli ten pilot, który komunikuje się radiowo z aplikacją, to jest jednak dużo wygodniejsze. To jest też taka pewna cecha tego POI Explorera. Także też wskazywanie, możemy określać, na przykład filtrować punkty zainteresowania, tak? Określać, jakie nas interesują, że szukamy na przykład, nie wiem, apteki chociażby. I wtedy on nam tylko te apteki będzie komunikował. Mówi i tak naprawdę może nas coś w rodzaju takiego kompasu mówić, w jakim kierunku mniej więcej się ten obiekt, punkt zainteresowania znajduje. Oczywiście powinniśmy się chodnikami w mieście poruszać, ale taką orientację przestrzenną też on tutaj może nam pomóc, w jakim kierunku generalnie powinniśmy się przemieszczać. Także wiele wątków tutaj jest rozwijanych, no i mi się wydaje, że ta główna oryginalność i siła to jest w tym, że mamy możliwość łączenia tej naszej aplikacji z tym systemem znaczników radiowych raz i systemem informacji pasażerskiej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łodzi.
1: Mamy tu jeszcze ciekawy głos w wiadomości tekstowej od jednego z naszych słuchaczy, od Stanisława, który napisał coś takiego. Przecież tak? Już takie wyświetlacze funkcjonują na przystankach, informują o zbliżającym się pojeździe komunikacji, za ile minut będzie. Wystarczy tekst z wyświetlacza przekształcić na mowę syntetyczną, nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Taki jest głos Stanisława, jakby pan to skomentował?
0: No tak, ale te wyświetlacze oczywiście, one są dostępne dla osób widzących, natomiast dla osób niewidomych, no to co, będziemy stawiać jakieś kamery, które będą to obserwować, które będą się brudzić, będą i tak dalej. To nie jest chyba tędy droga. No najlepiej, żeby mieć to wszystko, że tak powiem, w sieci i dostać to lokalnie. Te w tej chwili wyświetlacze, no to one są i też nie są wszędzie niestety, tak? One są zamontowane tylko na... Wcale nie są tanie niestety i są zamontowane tylko w Łodzi na pewnym tym takim regionalnym tramwaju, który prowadzi wzdłuż jednej linii, a my byśmy chcieli mieć to na większej liczbie linii. Natomiast taki jeden modulik radiowy, który by był na przystanku, jest o wiele tańszym rozwiązaniem niż montowanie całego wyświetlacza, który wymaga dużego zasilania, dużej tablicy i tak dalej. To jest naprawdę dosyć duża inwestycja. My myślimy tutaj o tych znacznikach radiowych, żeby docelowo też mogły być zasilane energią solarną, więc też wymiana baterii nie musiałaby być problemem.
1: A to się zgadza. Już o kilku rozwiązaniach powiedzieliśmy, ale czy coś jeszcze ciekawego na Politechnice Łódzkiej?
0: No różne wątki. Jeszcze o jednym mogę wątku powiedzieć, który też może tak rozpoznajemy, może bardziej. Mamy dosyć taką fajną pracę na etapie pracy doktorskiej. Próbujemy takie interfejsy haptyczne rozwijać.
1: A co to jest interfejs haptyczny?
0: Tak, no właśnie. To jest taki interfejs, inaczej mówiąc, może bardziej po polsku, dotykowy. Czyli wykorzystanie zmysłu dotyku to też jest taki wątek, mi się wydaje, że niedoceniany, bo może nie ma odpowiednich urządzeń, bo zamiast dźwiękami moglibyśmy jednak obrazowo przekazywać informacje o otoczeniu za pomocą jakichś takich mikrowibracji w różnych miejscach ciała na przykład przykładanych i one by mogły też być taką informacją nawigacyjną. Natomiast to, co my wykorzystujemy, nad czym pracujemy, mówię o tym interfejsie haptycznym, to jest takie urządzenie, które... sobie wyobraźmy taką sytuację, bo mamy taki system zbudowany, że mamy kamerę, która nam odtwarza trójwymiarowy obraz sceny, czyli budujemy komputerowy model otoczenia, wiemy w jakiej odległości konkretne obiekty są i teraz sobie wyobraźmy, że mamy taką wirtualną kulkę i w tej przestrzeni tą kulkę sobie poruszamy przed sobą. I możemy, mówiąc krótko, tak głęboko sięgnąć tą kulką, jak daleko te obiekty się znajdują. Oczywiście wszystko obserwujemy w pewnej skali, o wiele zmniejszonej, powiedzmy 10 do 1. I ten taki interfejs potrafi na podstawie tego modelu, możemy eksplorować tą scenę, że tak powiem, przyciskając tą kulką i ona napotka opór w tym miejscu, gdzie znajduje się konkretny obiekt. Czyli długość przemieszczenia naszej ręki pomoże spróbkować różne fragmenty tego otoczenia. Czyli możemy budować sobie, taki jest nasz jeszcze zamysł, taką mapę wyobrażeniową otoczenia po to, żeby na przykład móc sobie rozpoznać jakieś otoczenie. Jesteśmy, wyobraźmy sobie, w nowym miejscu i gdybyśmy mieli taki manipulator, który może nam plan budynku na przykład, tak, pokazać dotykowo i możemy sobie to w pamięci jakoś wyobrazić i wtedy pewnie łatwiej moglibyśmy się w takim budynku czy w jakimś otoczeniu poruszać. Także na czymś takim trochę pracujemy teraz. Też dosyć ciekawe rozwiązanie i te zagadnienia dotykowe, jak rozwinie się taka pewna technologia odpowiednich polimerów o zmiennym kształcie. To by tutaj dało bardzo duży postęp w tym zakresie, ale to jeszcze troszeczkę raczkująca jest technologia, ale tak troszeczkę weszliśmy w to, bo myślę, że ta technologia właśnie tych polimerów takich zmieniających kształt, które by mogły właśnie taką wibrację wygenerować albo zmienić swój kształt, czyli wyobraźmy sobie takie mapy, bo w tej chwili to drukujemy mapy, takie tyflomapy, prawda, które są na stałe wydrukowane, ale gdybyśmy mogli mieć na przykład coś w rodzaju takiego iPada, czyli tableta, który mógłby generować te wypustki albo grafikę jakąś zupełnie zaprogramowany sposób. To by była kapitalna rzecz, żeby można było różne rzeczy, na przykład rozkład skrzyżowań, rozkład budynków na zawołanie, że tak powiem, wyświetlić dotykowo. To by była świetna rzecz, prawda? Tak nam się zdaje.
1: I jak rozumiem, te prototypy, które powstają na Politechnice Łódzkiej, to na chwilę obecną działają mniej więcej w podobny sposób, że mamy jakieś takie urządzenie i za pomocą tego urządzenia mamy jakiś tam ekran i na tym ekranie możemy coś wyczuć, tak?
0: No nie, to nie jest właśnie ekran. To jest jeszcze takie inne urządzenie, które ma takie jakby wysięgniki i one się zbiegają, te wysięgniki, w jedną taką kulkę, którą możemy dłonią złapać i tą kulkę przemieszczamy wokół, w takim trójwymiarowym otoczeniu i tak jak mówię, teraz to urządzenie, ten interfejs dostaje informację o modelu otoczenia, tak?
1: I on wie. I w tym momencie, kiedy na przykład mamy gdzieś tam, kiedy poczujemy opór, to tak jest. Tu na przykład jest ściana.
0: Dokładnie,
1: a tam jest
0: tak.
1: Gdzieś jakiś korytarz, bo tak jest, możemy tak swobodnie jest, ręką tak przesunąć jest. Na tej zasadzie. Nawet,
0: tak jest, wyobraźmy sobie na przykład sferę, czyli kulę jakąś i możemy tą kulę dotykowo tak objechać prawie praktycznie naokoło tym urządzeniem, czyli dotknąć z każdej strony tej ściany. Dodatkowo możemy programować elastyczność takiego obiektu. On może być miękki jak gąbka albo twardy jak skała, tak? Też taka opcja tutaj wchodzi w grę. Myśmy sprzężyli to urządzenie z taką kamerą, time of flight to się nazywa, czyli czasu przelotu. Ona działa na podobnej zasadzie jak powiedzmy ultradźwięki, tylko w świetle widzialnym. Czyli też mamy bezpośrednio tą informację, tak jak mówiłem, z kamery, zbudowany model trójwymiarowy otoczenia i na podstawie tego modelu ten interfejs właśnie w ten sposób działa, że możemy dotykowo sprawdzić, jak daleko konkretny obiekt i w którym miejscu się znajduje w takiej wirtualnej, dotykowej przestrzeni.
1: No to rzeczywiście dosyć ciekawe zastosowanie i myślę, że w przyszłości może okazać się całkiem przydatne. Kolejny telefon mamy, Karol ponownie jest z nami. Witaj, Karolu.
2: A, bardzo Państwa przepraszam, ale nigdy nie dzwoniłem do Tyfloradia 3 razy w ciągu jednej audycji.
1: Zawsze musi być ten pierwszy raz.
2: Musi być ten pierwszy raz, ale wiecie co, wpadłem na taki pomysł, bo mówicie tutaj o właśnie takim pokazywaniu kształtów. Mhm. A czy można by było zrobić coś takiego, żeby na przykład pokazywać, no w tym momencie nie przestrzennie, ale no mapę, załóżmy, na zasadzie zmiennej temperatury. Czyli mamy jakąś tam płaszczyznę i załóżmy oglądamy figury geometryczne, gdzie jak gdyby, no nie, mamy narysowane kółko i to kółko jest ciepłe. I to teraz wpadłem na taki pomysł, ponieważ jestem posiadaczem lodówki turystycznej, a lodówka turystyczna, jak wiadomo, działa nie na zasadzie sprężarki, tylko na zasadzie ogniw Peltiera, które są tam zastosowane. Mhm. A ogniwa Peltiera, jak wiadomo, mogą się nagrzewać lub mogą się schładzać.
0: Tak.
2: Co pan myśli o tym? Mhm.
0: No, percepcja temperatury to też jest taka dosyć subiektywna rzecz. Tak się zastanawiam, jakby to by trzeba pewnie jakieś takie testy wykonać, jak my odbieramy zmienność temperatury, prawda? Jak szybko możemy taką zmianę wychwycić. Mamy też taką grupę, która zajmuje się termografią u nas w zakładzie. Ja mogę z nimi trochę porozmawiać, natomiast obawiam się, że gdybyśmy byli, nie wiem, w zmiennych warunkach klimatycznych, jakieś spocone dłonie, to zupełnie też inaczej, czy palce, prawda? Inna jest przewodność spoconej ręki, będziemy inaczej tą temperaturę subiektywnie być może odbierać, także...
2: Ale no, gdybyśmy na przykład mieli...
0: No, tak głośno myślę właśnie.
1: To ja jeszcze się włączę do tej rozmowy, bo coś mi świta, że kiedyś na jednej z krakowskich uczelni coś takiego opracowali. Teraz nie pamiętam, czy to była Akademia Górniczo-Hutnicza, czy to była Politechnika Krakowska, chyba AGH, ale wiem, że właśnie były przeprowadzane takie prace i taki prototyp powstał, takiej makiety termicznej. To się, zdaje się, w ten sposób nazywało i rzeczywiście coś takiego zostało opracowane. Natomiast no niestety nie wiem, jakie są tego losy dalsze. Podejrzewam, że na etapie prototypu to się zatrzymało.
2: Bo zobaczcie, gdyby na przykład zrobić sobie takie doświadczenie. Kładziemy rękę na biurku i przesuwamy tą ręką i w pewnym momencie mamy płaszczyznę, która jest o zaledwie 2-3 stopnie zimniejsza. To już naprawdę jest wyczuwalne. Kwestia właśnie tylko odbioru tego, czy te kształty przez wszystkich byłyby...
0: No nie wiem, jak te receptory termiczne tutaj by działały pewnie. Ja nie wiem, czy koncepcja taka, tutaj nasi koledzy też kiedyś w takim projekcie uczestniczyli, gdzie też była wykorzystana efekt temperatury, ale polegający na tym, że jak lokalnie byśmy podgrzali jakiś fragment, załóżmy takiej warstwy specjalnej, to ona po podgrzaniu by zmieniła swoją objętość i taka wypustka, że tak powiem, by taki bąbelek by wypączkował w tym miejscu. Czyli nie wiem, czy to by miało rozdzielczość czegoś takiego jak pismo Braille'a, bo jeszcze pewnie takiego czegoś nie uzyskano, ale to by było też fajną rzeczą, żeby właśnie taką mapę temperatury generować i wtedy by były generowane właśnie takie mapy, na przykład tyfolograficzne, które by reagowały na temperaturę. I wtedy pewnie mimo wszystko dotykowo łatwiej to wychwycić niż te termiczne sygnały, których rozdzielczość prawdopodobnie będzie o wiele gorsza niż rozdzielczość palca, bo opuszki palców mają gdzieś tak około 2 mm rozdzielczość, prawda? To jest naprawdę całkiem nieźle, a ta termika może być gorsza. No tak dyskutuję z tym głośno, ale się zastanawiam jeszcze, no. No jest jakiś pomysł, no warto przemyśleć, bo czasami z takich pomysłów ciekawe rzeczy mogą wyniknąć.
2: Dobrze, to ja dziękuję, obiecuję, że...
0: Dziękuję za ten głos.
1: Dobrze, Karol, dziękujemy ci bardzo za telefon i do usłyszenia. Karol się już z nami rozłączył. Zbliżamy się też do końca naszego dzisiejszego spotkania na antenie Tyflo Radia. Ja mam jeszcze takie pytanie. Opowiedzieliśmy tu o kilku rozwiązaniach, które są projektowane na Politechnice Łódzkiej. Staracie się, działacie, tworzycie prototypowe rozwiązania. Co z tego, o czym dziś powiedzieliśmy, najprawdopodobniej nasi słuchacze będą mieli okazję wykorzystać w najbliższym czasie. Które z tych urządzeń jest najprostsze do implementacji, do wdrożenia? Z czym możemy się jak najszybciej zetknąć?
0: No mi się wydaje, że ten Poi Explorer już jest praktycznie gotowy, tylko to jest sprawa powielenia tych znaczników radiowych, to jest sprawa znalezienia firmy. Może trochę bardziej zaawansowane i pokomplikowane jest zagadnienie teleasystenta, bo tu technologia bardzo szybko się zmienia i tutaj no, też jest ta technologia tak naprawdę gotowa. Może należałoby ją dopracować i przenieść na LTE, ten nowej generacji sieci. Wtedy to by było rzeczywiście bardzo przydatne. Także chyba te dwie rzeczy bym wskazał jako takie najszybsze, które by tutaj mogły w praktyce dosyć szybko pomóc. Natomiast ciągle powtarzam, to jest uwarunkowane znalezieniem firmy, która byłaby zainteresowana rozwinięciem, zobaczenia biznesu w tym, mówiąc krótko, tak? No bo się to wszystko musi opierać na jakichś finansach. No i być może instytucje, które by dofinansowały na przykład abonament jakiś taki, który by pozwalał, nie wiem, przesyłać dane, tak jak w przypadku teleasystenta, po preferencyjnych cenach dla osób niewidomych. Także te dwie rzeczy bym tutaj chyba wskazał jako takie najszybsze, także tutaj biorąc japońskie tempo, no to jest, nie wiem, może rok czasu, tak? A biorąc polskie tempo, no to będzie pewnie trochę dłużej. Ale też, tak jak mówię, to zależy, kogo nam się uda zainteresować tymi naszymi rozwiązaniami.
1: A my oczywiście będziemy sprawę monitorować i mam nadzieję, że za jakiś czas się spotkamy znowu na antenie Tyfloradia i będziemy już mogli powiedzieć o czymś, co zostało wprowadzone w życie, w czyn i z czego
0: no
1: wszyscy
0: właśnie,
1: mogą korzystać.
0: To wtedy byśmy mieli największą satysfakcję z czegoś takiego, powiem szczerze.
1: Oczywiście, że tak. Zatem dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, że gościem audycji Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia był profesor Paweł Strumiło z Politechniki Łódzkiej. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję panie Michale za zaproszenie. Audycja się rozkręciła, żal kończyć, ale może jeszcze będzie okazja. Jak będziemy trochę dalej w tych naszych opracowaniach, to pochwalimy się.
1: To ja proponuję, bo widzę, że nasi słuchacze mieli kilka dosyć ciekawych pomysłów, to ja proponuję, żeby gdzieś to dalej pociągnąć i żeby ślad po tych pomysłach został. Jeżeli ktoś słuchać będzie naszej audycji jako podcastu, bo to już za kilka godzin będzie do pobrania z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś będzie miał jeszcze jakiś ciekawy pomysł na tego typu rozwiązania, ułatwiające życie osobom niewidomym, coś czego nie ma, to niech zostawi komentarz, no i być może kiedyś coś z tego będzie. Może to będzie jakiś pomysł wykorzystany w praktyce.
0: No będę bardzo ciekawy tutaj, bo to są naprawdę takie bezpośrednie informacje, które można przełożyć na konkret technologiczny. Może nam się uda coś nowego jednak zrobić.
1: Zatem zapraszamy do komentowania tej audycji, jak i zresztą pozostałych innych. Zachęcamy do słuchania Tyflo Podcastów, Tyflo Radia również. I do usłyszenia.
0: Dziękuję wszystkim za udział. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również. Do usłyszenia. Kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia już za tydzień po godzinie 19:00. Znowu się spotkamy i znowu porozmawiamy o czymś interesującym dla osób niewidomych i słabowidzących. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam wszystkich w kolejnym Tyflopodcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować aplikację TextGrabber Plus Translator. Co to za program? Przede wszystkim jest to aplikacja z rodzaju OCR, czyli program, który umożliwia rozpoznanie tekstu na zrobionej przez nas fotografii. Aplikacja ta działa na urządzeniach pracujących w oparciu o system iOS, ale dedykowana jest głównie iPhone'om od modelu 3GS wzwyż, Dlaczego? Dlatego głównie, że iPhony posiadają stabilizację obrazu, a inne urządzenia typu iPod Touch czy iPady mogą tej opcji nie posiadać. Jeśli korzystacie z tego typu urządzeń i przetestujecie tekst Grabbera, w komentarze wpisujcie, bo sami jesteśmy ciekawi, jak ten program sprawdza się na najnowszych urządzeniach, które mają odpowiednią jakość aparatów fotograficznych, czyli chodzi tu głównie o najnowszego iPoda Touch i o najnowsze iPady. Cóż można o tym programie powiedzieć? Przede wszystkim można o nim powiedzieć to, że jest to pierwszy program na iOS, który poprawnie rozpoznaje język polski. Osobiście testowałem kilkanaście aplikacji OCR i niestety żadna z nich w zadowalającym stopniu nie spełniała oczekiwań. Tę aplikację, jeśli chodzi o kilka elementów, można porównać do programu KNFB, znanego niektórym użytkownikom Symbiana. Jest to program, który po pierwsze może działać offline, czyli rozpoznajemy tekst bez konieczności połączenia się z internetem, tak jak KNFB. I podobnie jak KNFB, tekst Grabber umożliwia skanowanie i tłumaczenie zeskanowanego tekstu. Właśnie dlatego, że tekst Grabber korzysta z silnika tego samego, którego używa FineReader, jest w stanie rozpoznawać ponad 60 języków, w tych językach rozpoznawać tekst, a w ponad 40 językach dokonywać tłumaczenia z jednego na drugi. To są plusy aplikacji. Minus jest jeden. Niestety, jak w przypadku tych fajnych aplikacji, minusem jest to, że jest to program w języku angielskim. Ale parę słów na temat samej aplikacji. Mamy dwa paski z przyciskami na górze i u dołu ekranu. Na pierwszym przycisku mamy informację, jakie aktualnie ustawione są języki. ENPL, czyli język angielski i polski mam ustawione w tym momencie. Tutaj czasami wynika problem, bo program nie do końca, nie zawsze jest w stanie rozpoznać język skanowania. Także ja osobiście zalecam, abyście ustawiali sobie tylko jeden język, jeśli wiecie, jakie teksty będziecie rozpoznawać. Crop on to jest funkcja, która kadruje nasz obraz, która umożliwia z danego zdjęcia wyselekcjonowanie tekstu. Dlatego zalecam ją włączyć. Flash, czyli po prostu lampa błyskowa. W tym momencie jest wyłączona, bo jest jasno w momencie, gdy nagrywam ten podcast. Settings, ustawienia. Może króciutko przeskoczymy przez te ustawienia, bez wchodzenia w szczegóły. Recognition language, język rozpoznawania. Search web, tutaj ustawiamy silnik do wyszukiwania w internecie, bo jest opcja wyszukiwania pewnych rzeczy. Tutaj mam ustawiony Google. Save, Snapshot, jest to opcja zapisywania fotografii, które wykonujemy w rolce aparatu. Mam to odznaczone, bo nie chcę mieć śmietnika w rolce z aparatu. Potem nie wiem, które zdjęcia ja robiłem, które zdjęcia robiła jakaś aplikacja, więc to mam odznaczone. Enable crop, czyli ta funkcja kadrująca obraz. Tutaj ją też można włączyć. Możemy podlinkować się do słownika, który umożliwi nam dokonywanie detekcji czy tłumaczenia na samym urządzeniu. Niestety jest to aplikacja zewnętrzna i trzeba sobie za nią osobno zapłacić. Aby News jest to po prostu opcja newslettera, gdzie możemy sobie ją włączyć i otrzymywać powiadomienia. Mamy tutaj jeszcze ostatni przycisk w górnym pasku, czyli info. Możemy sobie tam poczytać o samej aplikacji i jakbyśmy chcieli wstawić lajka na Facebooku. Dolny pasek, pierwszy przycisk od lewej, historia. Możemy obejrzeć tam wszystkie zdjęcia, czy właściwie rozpoznany tekst, jaki wcześniej zrobiliśmy, rozpoznaliśmy. Foto, przycisk, jest to przycisk, którym uruchamiamy migawkę. Album, jest to możliwość wejścia do albumu naszego urządzenia, do rolki z aparatu i pozostałych albumów. Camera Dark, tego po prostu nie wiem, szczerze mówiąc, sprawdzałem działanie tego przycisku, ale naprawdę nie wiem, do czego ten przycisk służy. Tyle jeśli chodzi o sam interfejs urządzenia. Przejdźmy może teraz do jakichś prób i testów. Tak szybciutko, mam w tym momencie książkę. Niestety aplikacja ta nie posiada wsparcia takiego jak na przykład inne aplikacje dedykowane specjalnie dla osób z dysfunkcją wzroku. Ta aplikacja jest dla wszystkich. Tak więc okienko Viewfinder, które stanowi główną część aplikacji, służy osobom widzącym do skorygowania utrzymania aparatu. My musimy to robić na czuja. Ustawiamy fokus sobie na przycisku foto, ustawiamy nasz aparat i robimy zdjęcie. W prawym dolnym rogu pojawia nam się przycisk read, więc tapiemy go i dochodzi do rozpoznawania w trakcie rozpoznawania. I co nam program rozpoznał? No, jak słyszymy, bardzo średnio rozpoznał. Dlaczego tak? Przede wszystkim dlatego, że aplikacja ma problem z podziałem na strony. Więc czasami wychodzą takie głupoty. Ja w tym momencie spróbuję zrobić zdjęcie jeszcze raz, z większej wysokości, jakieś 30 cm. Robienie zdjęcia przez tapanie w ekran jest dość nieintuicyjnym rozwiązaniem. Głównie z tego powodu, że tapiemy sobie w aparat w momencie robienia zdjęcia i przesuwamy obiektyw kamery. To ma oczywiście wpływ na wykonywanie zdjęcia. Niestety przyciski nie działają. Przyciski, tak jak do normalnego robienia zdjęcia, gdy naciskamy przycisk głośniej i wykonujemy fotografię, tutaj to nie działa. Teraz rozpoznawanie trwa chwilkę dłużej, bo większy obszar został objęty obiektywem. No i znowu to, o czym mówiłem, czyli problem z rozpoznaniem języka. Sprawdzę jeszcze raz. Dobra, książka leży. Ok. I pstryk. Oczywiście to nie jest program, przy pomocy którego będziemy skanować książki, więc akurat to, że ma problem z podziałem stron, mnie osobiście mało przeszkadza. Ja głównie wykorzystuję to do sprawdzania korespondencji. Wykorzystywałem na Symbianie i teraz będę wykorzystywał na iOSie. No tu mamy problem z rozpoznawaniem języka. Aplikacja w momencie, gdy mamy ustawione dwa języki, ma z tym naprawdę problem. Ale można ją jak gdyby odświeżyć, wchodząc w ustawienia, w ten Recognition Language i nic nie trzeba zmieniać. Możemy sobie sprawdzić ostatnio użyte polski, angielski. Ja nie wyłączam tego angielskiego jeszcze, bo chcę Wam zaraz pokazać tekst skanowany po angielsku. Już odłożyłem książkę, ale spróbujemy jeszcze raz po zmianie ustawień. Fotka zrobiona. Read. Odkładam książkę. Pokażę Wam, jak to działa na piśmie, bo tak naprawdę wtedy to dopiero się sprawdza. Pismo już sobie wezmę. Jak aplikacja działa w tle. No i mamy problem z rozpoznaniem. Szczerze mówiąc, nie wiem, czemu tak się dzieje, bo nie powinno. Dajmy jeszcze raz ten setting. Wyłączę sobie może ten angielski. Ok. Zostawimy tylko polski. Najwyżej zaraz go włączymy ponownie. Ok, ale najpierw pismo, bo już leży. Jak coś, to wrócimy do książki. Podnosimy urządzenie. Jakieś 20 cm. Read.
6: przycisk.
5: I zobaczymy, czy teraz nam rozpozna bez problemu.
6: Camera, przycisk.
5: Okej.
6: Okay. Szanowny panie. Szanowny panie, nowy wiersz w odpowiedzi na pismo otrzymane 2.3.2013 roku informuje, że w oparciu o przedstawione dokumenty nowy wiersz przyznana została 50% zniżka w opłacie abonamentowej dla numeru 8875589.
5: Tu, jak słyszymy, na pewno niebagatelny wpływ ma na jakość rozpoznania też kolor papieru. Pewnie tego typu pisma wysyłane są na bardzo jasnym papierze. I oczywiście są one wydrukowane wyraźną czcionką. Książka, którą jeszcze raz spróbuję zeskanować, jest na takim bardzo podłym papierze, podłej jakości. W momencie, gdy mamy rozpoznany tekst, wracamy przyciskiem kamera, kamera po prostu do głównego ekranu. Spróbuję zeskanować jedną tylko stronę, więc niewiele podnoszę urządzenie. Jakieś 10 cm. Dajemy read. I jak to będzie działało teraz, gdy mamy ustawiony tylko jeden język.
6: Retomidion. In progress.
5: Ciągle in progress.
6: Uwaga. Unable to retomidze THE masz. Unable to retomidze THE COLLET. Retomidion
5: na głowę. No, czyli ewidentnie.
6: Przycisk.
5: Książka nie jest zbyt dobrej jakości, ale ponieważ my się nie poddajemy. Jeszcze raz. Przepraszam za dłużyznę. Ale to tak być nie może. Ostatnia próba. Odkładam książkę na bok. Przygotowany mamy tekst angielski. I patrzymy.
6: Siostrzyczko się naszyje. Ogarnął do mnie ramiona, jak dobrze. Ogarnął do mnie ramiona, jak dobrze. Siostrzyczko się naszyje. Obejmowała go, tuliła punktorik jego policzka, nie za tobą tęskniłam. Tyle się byli obecność. Kali chciała się utopić, nowy wiersz byłaby to zrobiła. Słowa padały, nowy wiersz, szyny łzy. Ole został postrelony i karetka wadzi prawy nawias klamrowy konia, ojciec prosił. Żebym przy karetkach al parę dni temu nowy wiersz dostałem od niego list. Przepraszam, ale musz karetka wracić do domu.
5: Tak,
6: mama na mnie czeka.
5: Ewidentnie niektóre fragmenty ze strony sąsiedniej zostały tutaj zahaczone. Włączymy sobie angielski.
6: Done.
5: Oczywiście poszedłem na łatwiznę i nie mając tekstów anglojęzycznych, wydrukowałem sobie po prostu reklamę tego programu. No i znowu to samo. Jak więc widzimy, problem też ma nie tylko z polskim, ale z angielskim także. Jeszcze raz. I już patrzymy. Read.
6: Przycisk. Retomidion. In progress.
5: Czy teraz go rozpozna? Zabera. Teraz
6: przycisk.
5: Rozpoznał.
6: Tak, ustaw. Tak, stepabedmob, OCE. Tak, stepabedmob, OCE technologii. I to my tak jest zgrabę plus translator. Jaska węce, co stopa, stule, telecom, nie zagrajmy tekst, mimo 60 lat, ładę, nowy wierzch, tekst, zgrabę, transfer, to i greko, ucaca, męcz, trawlata. Ukośnik, dokument, nowy wiersz, karetka, recenzja, nowy wiersz, ukośnik, nowy stepa, ticlest, nowy wiersz, ukośnik.
5: Rozpoznał z błędami oczywiście, jakimiś tam literówkami.
6: Translator, przycisk.
5: Ale dlaczego się uparłem, żeby ten tekst zeskanować? Bo w momencie, gdy pojawia nam się w ogóle tekst jakiś taki zocerowany, już rozpoznany, u dołu mamy translate. Przycisk Translate, po wciśnięciu którego, tapnięciu, pojawia nam się poniżej tekstu, który został rozpoznany, poniżej translator tekstu angielskiego.
6: Translator gwiazdka sekundy fen dokładnie.
5: Pojawia nam się tłumaczenie i oczywiście tłumaczenie translatorowe.
6: Translator gwiazdka sekundy fen dokładnie rozpoznać zwykły tekst w ponad 60 językach z grabberem transfer można dolar może i trawlatę. Ukośnik dokumenty karetka wpływy ukośnik uwagi. Rezerwuje w ukośnik artykuły fragmenty karetka instrukcje obsługi i karetka składników produktu i tym podobne. Główne cechy większe niż dokładne internet FL karetka gwiazdka stopnie karetka D. Pole tekstowe.
5: No, słyszymy takie tłumaczenie typowo translatorowe, ale ma na nie wpływ oczywiście też jakość wcześniej rozpoznanego tekstu. Mamy tutaj do dyspozycji jeszcze jeden przycisk, menu. Mówię w momencie, gdy mamy tekst rozpoznany, mamy przycisk menu u dołu ekranu i po jego tapnięciu mamy do dyspozycji wiele opcji udostępniania. Tu możemy skorzystać sobie z tego słownika, który byśmy zakupili ewentualnie. Możemy wysłać przez iMessage, przez e-mail, skopiować ten tekst, skorzystać tutaj z jeszcze jednego słownika, wysłać przez SMS, znowu e-mail. Możemy wyszukać w internecie. Dotknąłem słownika. Możemy dodać do Evernote. Ci, co korzystają z tej aplikacji, to wiedzą. Facebook także możemy udostępnić. Możemy tweeta puścić. I tutaj możemy rozpocząć wyszukiwanie. Czyli gdyby nasz tekst miał być zapytaniem, możemy tym przyciskiem rozpocząć wyszukiwanie.
6: Ok.
5: Cóż mogę powiedzieć o tej aplikacji? Próbowałem oczywiście skanować też różnego rodzaju słoiki i ze słoikami jest problem dwojaki. Jeden to to, że tekst błyszczy. Błyszczy, te etykietki najczęściej są błyszczące. Mam tutaj taki słoiczek, może w ramach ostatniego eksperymentu spróbujemy, jak ten słoiczek, czy cokolwiek nam się uda z niego wywiedzieć. Pach. Robimy fotkę, dajemy read i zobaczymy, czy cokolwiek się uda rozpoznać. W każdym razie doświadczenia są mieszane. Ma problem często.
6: Królewski aromat higu głęboki. Jacob Skrumunk espresso to kawa. Jacob Skrumunk espresso to kawa. Kate karetka ptacka karetka nowy wiersz królewski aromat higu głęboki. Intensywny smal znad potoku zaksamitną piankę znad potoku prawdziwego espresso. Nowy wiersz jej przyjem karetka tymulująca działanie tylda. Nowy wiersz Jozefia karetka posfer karetka i prowadza pozytywny nastrój. Nowy wiersz odkryj. Pozytywna energia. Nowy wiersz karetka wózki.
5: No okej. Przynajmniej wiemy, co jest w środku. Ja nie wiedziałem wcześniej, bo ja tej kawy nie pijam. Te problemy tutaj, jak gdyby łamanie na końcu linii i problemy z początkiem linii wynikają z krzywizny tego słoiczka, więc to jest jak gdyby naturalne i z tym jeszcze sobie aplikacja też nie radzi. Myślę, że żadna aplikacja sobie nie radzi z takimi krzywiznami. W każdym razie jest to pierwszy program, który rzeczywiście nadaje się do skanowania różnego rodzaju materiałów, dokumentów, pism i tak dalej, i tak dalej. I na tym polu to naprawdę działa. Jakiekolwiek dokumenty, korespondencja, nie musicie sięgać po skaner. Bierzecie tylko sobie iPhone'a, ustawiacie go mniej więcej 15 cm, 20 cm nad dokumentem. Klikacie przycisk foto, następnie w prawym dolnym rogu przycisk read i czekamy na rozpoznanie tekstu. Fajne jest to, że działa ten program offline.
6: Szanowny panie.
5: Patrzcie jeszcze raz to samo pismo.
6: Szanowny panie, nowy wiersz w odpowiedzi na pismo otrzymane 2.3.2013 roku informuje, że także przedstawione dokumenty. Nowy wiersz przyznana została 50%.
5: Działa to. Nie ma tak, że program w ogóle nie działa. On działa, działa dobrze. Muszę przyznać, że biorąc pod uwagę tempo rozpoznawania, porównując do KNFB, ten program działa szybciej. Rozpoznaje, wydaje mi się, na porównywalnym poziomie. KNFB też nie mogliśmy używać jako aplikacji do skanowania książek, a jedynie właśnie jako pomoc w zorientowaniu się, z czym mamy do czynienia. Myślę, że największym argumentem przemawiającym na rzecz tej aplikacji Text Grabber plus Translator jest jej cena. Przypomnę, KNFB swego czasu kosztował ponad 5000 zł. Ta aplikacja aktualnie kosztuje niespełna 25 zł. Zdaje się, że dokładnie 5,5 euro. Tak więc nie jest to koszt duży, a myślę, że każda osoba niewidząca powinna coś takiego w swoim iPhone'ie posiadać. Zatem kończąc dzisiejsze nagranie, które i tak stało się nieco przydługie, miało być krótsze, ale widzicie, że aplikacja fika. To jest też dowód na to, że nie wciskamy Wam kitu pokazując różnego rodzaju aplikacje. One naprawdę raz działają lepiej, raz działają gorzej, czasami w ogóle nie działają. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja przetestowałem kilkanaście aplikacji. Część z nich dedykowana jest osobom z dysfunkcją wzroku. Najlepszą z nich jest Prismo, które niestety nie wspiera języka polskiego. Są różnego rodzaju rozwiązania pomagające utrzymać kamerę w poziomie. tak żebyśmy mieli pewność, że dobrze robimy zdjęcia. Ta aplikacja nie posiada takiego wsparcia, jak miał KNFB na przykład, czy Text Scout, ale cena mówi sama za siebie, jakość jest porównywalna. Działa to o wiele szybciej niż na Symbianie, tak więc jak zwykle. Decyzja należy do Was. W każdym razie prosimy o Wasze komentarze i uwagi na stronie www.tyflopodcast.net. Gdybyście mieli jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, możecie je zadawać albo właśnie w komentarzach, albo za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.mojaszuflada.ovh.org. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy środę, to jest pierwszy dzień lipca 2020 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Startujemy z kolejnym spotkaniem na antenie Tyfloradia, z kolejną audycją na żywo, która dziś będzie audycją o podróżach. Wakacje. Wakacje, no cóż, inne niż wszystkie pozostałe, z jakimi mieliśmy do czynienia. Tak to się niestety wszystko poukładało, że jeszcze mam wrażenie, że ten rynek turystyczny nie do końca będzie taki, jaki byśmy sobie mogli wymarzyć. Z pewnych wakacyjnych planów mogliśmy albo musieliśmy, a może nawet i dobrze byłoby czasami, żebyśmy jednak w tym roku zrezygnowali. Natomiast no, o podróżach będzie, wszak wakacyjny czas to kto zabroni komu pomarzyć i posłuchać o jakichś ciekawych miejscach. Dziś wybierzemy się do Barcelony i do Rzymu. O swoich podróżach w te miejsca opowie Michał Brajer. Witaj, Michale.
1: Witam serdecznie.
0: Tak, ale oprócz Michała dziś mamy również gościnię, która o Barcelonie wie na pewno dużo, bo Iwona Tasino jest również z nami, która zajmuje się, jak rozumiem, oprowadzaniem wycieczek, turystyką właśnie w Barcelonie, tak?
2: Witam serdecznie. Między innymi oprowadzaniem osób po Barcelonie, natomiast też organizacją różnego rodzaju wycieczek do innych miast w Hiszpanii, we Włoszech też.
0: Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś miałby ochotę zapytać u źródła, no to gdzie jak nie u nas? A pytać można i można uczynić to na kilka sposobów, o których teraz pokrótce powiem. Jesteśmy na Zoomie. To po pierwsze. tyflopodcast.net/Zoom. tyflopodcast.net/Zoom. Taki jest ten adres, który należy wpisać w swoją przeglądarkę internetową, żeby się tu z nami połączyć i to będzie połączenie głosowe. To jest pierwsza metoda kontaktu. Druga metoda kontaktu to jest Facebook. Jesteśmy już na żywo na Facebooku. Możecie do nas tam pisać. Zapraszamy bardzo serdecznie. W komentarzach pod transmisją na żywo możecie pytać, możecie jakimiś swoimi podróżniczymi ciekawostkami również się dzielić. I jest jeszcze trzecia metoda i czwarta metoda. Tych metod mamy coraz więcej, ale to bardzo dobrze, bo dla każdego będzie coś miłego. Jest aplikacja Tyflo Podcastu na system Windows, którą możecie sobie pobrać i w trakcie słuchania Tyflo Radia możecie do nas z tej aplikacji napisać. A jeżeli żadna z tych metod wam nie odpowiada, to jest bardzo prosty panel na naszej stronie internetowej kontakt.tyflopodcast.net, kontakt.tyflopodcast.net. On jest już aktywny, jest do waszej dyspozycji i tu również możecie do nas pisać. Uff, tyle tytułem wstępu, to teraz możemy zaczynać. To ja myślę, że najpierw wybierzemy się do Barcelony, żebyście oboje mogli o tym nieco więcej poopowiadać. Najpierw, Michale, ja zapytam ciebie, jak ta twoja podróż przebiegała tam właśnie, jak to w ogóle wszystko wyglądało, o co należało zadbać z twojej perspektywy?
1: To może ja opowiem, jak to się zaczęło, że w Barcelonie wylądowałem.
0: A proszę bardzo.
1: A mianowicie zaczęło się tak, że ciocia już od paru ładnych lat mieszkała w Barcelonie i ja chciałem ją tam zawsze odwiedzić, bo wiedziałem, że ciocia zawsze ciekawie mi o Barcelonie opowiadała, jak przyjeżdżała do Polski. I doszło w końcu to do skutku, a to po bardzo ciekawym prezencie, który otrzymałem na osiemnastkę, a mianowicie był to bon lotniczy. Ale a propos tego bonu, to ciociu, do ciebie, że to był taki bon, który ja myślałem, że muszę go zabrać ze sobą na pokład samolotu.
2: No tak, to rzeczywiście to był taki żart z mojej strony, bo chciałam, żeby Michał poleciał gdzieś samolotem, więc dałam mu na urodziny bon na określoną kwotę i do wykorzystania w określonym czasie. I on właśnie myślał, że bez tego bonu nie poleci, gdzie oczywiście no tak naprawdę trzeba było kupić bilet i Michał zdecydował, że właśnie chciał przylecieć do Barcelony i w zeszłym roku we wrześniu przylecieliśmy razem.
1: Lecieliśmy liniami lotniczymi. Michale, może być kryptoreklama?
0: Proszę bardzo.
1: Liniami lotniczymi Ryanair.
0: I to nie jest reklama, to jest po prostu informacja.
1: Informacja, dokładnie. I w wystartowaliśmy z Poznania. To był czwartek. Żeby teraz nie pomylić, to był 11 września. I od tego momentu moja podróż się zaczęła, czyli od odprawy. Dla mnie to była zagadka, jak my to ogarniemy. Ja słyszałem wiele wersji na temat odpraw, że jest to trudne, jest to no bardzo skomplikowane dla osoby niewidomej. I co się okazuje, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Okazało się, że odprawa wcale przy pomocy przewodnika nie jest taka trudna.
0: Czyli jak rozumiem, to okej, okay, bo to jest, myślę, że dość ważne, bo słuchają nas różne osoby, także i takie, które chciałyby się gdzieś tam wybrać same. To w tym momencie pytanie, jak to z takiej perspektywy, twoim zdaniem, jakiejś takiej samodzielnej podróży. Czy my w tym momencie na przykład moglibyśmy liczyć gdzieś tam na jakąś pomoc przy tej odprawie, czy jakie odniosłeś wrażenie?
1: Jak najbardziej, tylko u mnie było tak, że właśnie w pierwszą stronę to ciocia mi pomagała na odprawie, ale w drugą stronę i to później więcej szczegółów, bo wtedy miałem asystenta na lotnisku i w samolocie, ale to wszystko już ciocia załatwiała, jak to zostało ogarnięte. Ale powiem, ja chwalę sobie asystę, dlatego że od samego początku zostałem zabrany, jak to się mówi, z terminala, przeprowadzony przez odprawę. Ja nie musiałem prawie że no, nic robić, znaczy słuchać się poleceń asystenta, który mnie informował, żeby na przykład kurtkę włożyć do pojemnika, który mi podał, albo białą laskę na przykład wzięto z moich rąk i ją przeskanowano. Bo nie wiem, dlaczego akurat skanowali białą laskę. Może myślano, że to jakiś, nie wiem, coś. No
0: myślę, że po prostu najzwyczajniej w świecie można było coś tam na przykład albo w tej białej lasce schować, albo zwyczajnie mogła ona posłużyć też do jakiejś obrony na przykład, tak? Ewentualnie ataku, tak. Tak.
1: Ataku, takie bojowe starcia na lotnisku.
0: No wiesz, to sobie tak żartujemy, ale myślę, że tu jak najbardziej słusznie, że tego typu rzeczy są prześwietlane, bo gdyby ktoś chciał zrobić coś rzeczywiście złego, to tak sobie myślę, że w takiej białej lasce no, mógłby coś ukryć. I wtedy już śmiesznie by nie było tam kilka kilometrów nad ziemią.
1: Oj, dokładnie tak. Dokładnie tak. I w te dwie strony, jak leciałem w pierwszą i w drugą, nie musiałem być brany na kontrolę osobistą na odprawie. Bo doświadczyłem tego w czasie lotu na Ukrainę, ale to przy końcu jeszcze opowiem. Wszyscy się śmiali, że jestem jakimś podejrzanym terrorystą, bo nikogo nie brano, a mnie wzięto. Ale nie, tu,

0: Tak, czekaliśmy na start i po przylocie samolotu zaczęliśmy się z ciocią kierować w kierunku hali właśnie, w kierunku pasa, gdzie oczekiwał na nas samolot. Pierwsze wrażenia moje po wejściu do samolotu wydawało mi się, że jesteśmy w takim salonie. Jak wszedłem na pokład samolotu, to mój w ogóle pierwszy lot, to na początku to wydawało mi się, że jestem w takim jakimś naprawdę domu, bo wszystko tak było rozmieszczone, takie pokoje, takie no full wypas po prostu.
1: A to w sumie tanie linie były.
0: Tak, tak, tanie linie, a wydawało się, że naprawdę leciało się naprawdę komfortowo. Fotele wygodne samolotu i pierwsza zagadka, jak tu zapiąć pas. To całe szczęście, że ciocia mnie poinstruowała, jak to zrobić, bo potem w drugą stronę to już nikt mi pasa nie zapinał.
1: No dobrze, to może jakieś praktyczne wskazówki od razu, jeżeli ktoś leci samolotem pierwszy raz, na coś tam zwrócić uwagę, to jest rzeczywiście jakoś, nie wiem, bardziej skomplikowane, trudniejsze niż zapięcie pasa w samochodzie?
0: Tak, tak, trzeba zapiąć pas jakby w odwrotną stronę. Jest takie wyżłobienie z tyłu pasa, gdzie umieszczamy element zapięcia.
1: Mhm. I po prostu jedno w drugie trzeba wpasować.
0: Tak, wsunąć i słyszymy taki charakterystyczny dźwięk, który powoduje właśnie sygnał, że otóż jesteśmy zapięci. Ja jeszcze miałem naprawdę ten bonus, że w pierwszą stronę leciałem z ciocią i wiedziałem, co się dzieje po kolei, ale jak leciałem już później sam, to bo jest tak zwane demo. Wszystko mamy opisywane, opowiadane przez stewardesy i stewardów, co jest umieszczone w danych miejscach samolotu. I akurat w pierwszą stronę to też ciocia mi wszystko pokazała, ale w drugą stronę to podeszła do mnie stewardesa, która dosłownie wzięła moje dłonie i moimi dłońmi po prostu zaczęła mi pokazywać
1: co gdzie jest.
0: Co gdzie jest. I powiedziała mi tylko: Michael, jakbyś coś potrzebował, dzwoń, jestem do twojej dyspozycji.
1: Tak, bo to trzeba też wspomnieć o tym, że przy, jak rozumiem, gdzieś tam przy siedzeniach mamy też do dyspozycji jakiś taki przycisk, którym możemy obsługę przywołać.
2: Tak, w panelu nad głową w każdym samolocie, nad siedzeniem każdego pasażera jest taki przycisk i wtedy steward albo stewardessa przychodzą. I każdemu pasażerowi, już tutaj bez względu na to, czy jest niewidomy, czy nie, oczywiście, po prostu pomagają, czy przynoszą, można zamówić coś do jedzenia, do picia, w tanich liniach też.
1: Jasne. No i okej. Okay. I lot, jak rozumiem, przebiegł bez jakichś większych problemów. Tak z ciekawości jeszcze zapytam, jak w ogóle twoje wrażenie z samego faktu lotu, bo no, ci wszyscy, którzy mają już niejedną podróż lotniczą za sobą, to w tym momencie tak nas mogą słuchać i a czym oni tu gadają? Przecież to są takie oczywiste rzeczy. No dobrze, ale jak ktoś nie leciał, to myślę, że to dla niego też mogą być dosyć interesujące informacje i takie po prostu ciekawe wrażenia. Więc Michale, jak to tam z twojej perspektywy?
0: Właśnie miałem też do tego nawiązać. To właśnie jak startowaliśmy, to rękę wyciągałem, żeby się chwycić cioci, bo wydawało mi się, że ten samolot zaraz się dosłownie zwali, że my nie wystartujemy, że on upadnie w takim pod takim kątem, że od jakby się wychyli się na ogon i się przeturla.
1: Aha, czyli po prostu no, takie dość mocne przeciążenie było.
0: Tak, dokładnie. Czujesz dosłownie, jak podłoga, jak wszystko unosi się w górę, a

0: wszystkie nasze wnętrzności dosłownie są wciskane do środka nas jeszcze głębiej niż powinno być ich miejsce.
1: Jasne. A w drugą stronę, jak już lądujemy, podobne uczucie, czy...
0: W drugą stronę? Mhm. Tak czuć tylko czasem, że tak czasem dość gwałtownie opadniemy, ale to nic, to tylko czuć takie lekkie drganie. Najfajniejsze to jest samo lądowanie, bo tak ciocia mi tak to zagadkowo powiedziała i zaraz, a ja co zaraz? A ciocia mówi, zaraz zobaczysz co? I nagle bum, w płytę lotniska. Lądowanie. Także to bum, to już było odczuwalne, bo tak nagle jakby się z prędkością dość mocną uderzyło w ziemię.
1: Jasne. Okej.
0: Są to wrażenia niesamowite.
1: Okej, no i znalazłeś się w Barcelonie, ale to teraz ja bym chciał kilka słów od Iwony się może dowiedzieć na temat samej Barcelony. Już tak poza anteną wcześniej rozmawialiśmy i to jest, myślę, że dość istotne dla naszych słuchaczy. Na jakie udogodnienia dla osób niewidomych można liczyć? Czy to jest w ogóle miasto przyjazne niewidomym, tak z twojej perspektywy? Bo Michała zaraz o to też zapytamy, oczywiście.
2: Według mnie jest to miasto przyjazne osobom niewidomym, natomiast oczywiście to tutaj osoba niewidoma musiałaby ocenić na tle innych miast, natomiast na pewno ja jak byłam z Michałem, to zauważałam te udogodnienia, na przykład na wszystkich stacjach metra, na wszystkich stacjach kolejowych. Są linie, po których osoba, która idzie z laską, może się kierować i tym samym iść bezpiecznie z dala od pociągu, czy jeżeli jest to na peronie. Również te linie są wyznaczone wzdłuż głównych korytarzy w halach dworcowych. Jeżeli jest na przykład skręt do windy, to też są te linie wyznaczone. Poza tym w samych windach jest zawsze sygnalizacja dźwiękowa, że na przykład zamykają się drzwi, że drzwi się otwierają, że winda zjeżdża na dół albo wjeżdża na górę. To jeżeli chodzi o właśnie o stacje metra i stacje kolejowe. Jeżeli chodzi o atrakcje, to na przykład Sagrada Familia, Casa Batlló czy La Pedrera, czyli te główne atrakcje, główne budynki w Barcelonie, mają audioprzewodnika i na przykład w Sagradzie Familii jest przewodnik z autodeskrypcją, natomiast nie znaleźliśmy go w języku polskim. Także Michał chodził z audioprzewodnikiem po polsku, ale bez autodeskrypcji, ale chyba w 6 językach jest autodeskrypcją. No poza tym na przykład jak ktoś idzie na plażę, to na plaży przez megafon ogłaszają w czterech językach różne ważne informacje, na przykład, że zmieniła się flaga z zielonej na żółtą, czyli już trzeba kąpać się ostrożnie, albo że zmieniła się na czerwoną, czyli już nie można się kąpać. Także nawet na plaży osoby niewidome mają udogodnienia.
1: Ale to w Barcelonie. A czy z podobnymi udogodnieniami spotkałaś się w całej Hiszpanii? Czy to tak, powiedzmy, większe turystyczne miasto to okej, ale już gdzieś tam, powiedzmy, w mniejszych miejscowościach jest gorzej?
2: Zdecydowanie jest gorzej. Tak, akurat jeżeli chodzi o Barcelonę i o Madryt, to na pewno są to te większe miasta, które są bardziej przygotowane dla osób niewidomych, ogólnie dla osób niepełnosprawnych. Natomiast no jak się pojedzie gdzieś poza miasto, czy nawet do takich mniejszych miejscowości tutaj pod Barcelonę, to na pewno jest już inaczej. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to że Hiszpanie, Katalończycy, tutaj właśnie w Katalonii, są bardzo przyjaźni i bardzo mili i bardzo pomocni. Także na pewno, jeżeli ktoś chciałby zapytać i uzyskać odpowiedź czy pomoc, to oni właśnie są chętni, żeby takiej pomocy udzielić.
1: No tak, o ile będzie w stanie się porozumieć. I to jest takie moje kolejne pytanie, jak ze znajomością języka angielskiego wśród rdzennych mieszkańców?
2: A to tutaj też zależy. Na pewno młodsze pokolenie, praktycznie wszyscy mówią po angielsku, to troszeczkę tak jak w Polsce. Jeżeli chodzi o osoby starsze, zależy. No i też wiadomo, w większych miastach jest na pewno więcej osób, które mówią po angielsku, a jak się pojedzie już właśnie na peryferię, czy też na wieś, to tych osób mówiących po angielsku jest mniej.
1: Czyli tak w sumie jak wszędzie.
2: Dokładnie.
1: To tak mniej więcej wygląda. No dobrze, Michale, to teraz jak z twojej perspektywy Barcelona się przedstawia? Jako miasto przyjazne niewidomym, czy też wręcz odwrotnie?
0: Według mnie Barcelona przedstawia się jako miasto naprawdę wszechmiar przyjazne. Nie widziałem w Barcelonie czegoś, na co mógłbym narzekać jako osoba niewidoma. Ja też jeszcze powiem, że Barcelona nie ma ani jednego krawężnika. W Barcelonie wygląda to następująco. Mamy wypłaszczone w ogóle drogi, ale przy ulicach na przykład są zrobione takie podjazdy, gdzie można spokojnie też przez tą ulicę przejść.
1: Ale to z drugiej strony, czy to nie jest jakieś takie utrudnienie, żebyśmy przez pomyłkę nie zboczyli z chodnika na jezdnię?
0: Nie, na szczęście jest to na pewnym podwyższeniu, że nie jest to możliwe.
1: Czyli z jednej strony, czyli po prostu te różnice między jedną a drugą powierzchnią nie są jakieś takie duże, tak? Tak to wygląda.
0: Tak, ale na przykład można wyczuć, że to jest chodnik, a ulica, bo chodnik jest położony zdecydowanie wyżej od ulicy. Ulica jest niżej, czyli trzeba zejść sobie tym mini podjazdem i znajdujemy się na ulicy.
1: No jasne. Okej. Okay. Natomiast...
0: Jedyne też, co wyczułem, to tak zawsze żeśmy się z Luigim śmiali, jak szliśmy na spacer, mianowicie idziemy, a do naszych nozdrzy docierały zapachy bijące z kanalizy. Z tego, co słyszałem, to jest gdzieś wywołane wodą, która wybija.
2: Tak, no po pierwsze to chciałam powiedzieć, Luigi to mój mąż, który też chodził z Michałem i rzeczywiście w związku z tym, że Barcelona jest miastem portowym i tutaj no niestety kanalizacja działa trochę tak jak chce, dlatego często latem szczególnie bije od niej nieprzyjemny zapach. Natomiast ja pamiętam, że Michał, ty też wyczuwałeś wszystkie lodziarnie i wszystkie piekarnie.
0: Oj tak, to da się wyczuć, jak szliśmy to...
1: Jak rozumiem, sporo tego jest, sporo tego tak. Można natrafić. No w końcu miasto turystyczne, to z czegoś żyją.
0: Tak, ja miałem okazję zjeść taką słodycz barcelońską, to na spacerze akurat też z Luigim. Nazywa to się, tylko żebym to dobrze wypowiedział, churros.
2: Tak. Dokładnie.
1: To co to jest takiego?
0: To są takie, jakby taki, na zasadzie takiego ciasta zwiniętego w taki gruby rulon. To ciasto jest w środku, ten taki placek jakby, jest nafaszerowany taką czekoladą, jakby taką nutellą można powiedzieć. I ten cały rulon jest posypany taką dobrą, słodką posypką.
1: Mhm.
0: I można się tym pobrudzić troszkę.
1: No ja jak większością różnego rodzaju słodyczy. To jest akurat fakt. No dobrze. A co w takim razie w Barcelonie, Iwono, to pytanie do ciebie. Co warto zwiedzić, jak już tam jesteśmy?
2: Na pewno wszystkie atrakcje związane z Antonim Gaudim, słynnym barcelońskim architektem. Ja na pewno polecam Parc Güell, który jest przepiękny. Poza tym jest to jedno z tak naprawdę niewielu zielonych miejsc w Barcelonie. I tam oprócz tego, że jest to park, jest kilka budynków i te budynki są pokryte taką słynną ceramiką Gaudiego. Jest najdłuższa ławeczka w Europie, która ma ponad 100 metrów. Też właśnie znajduje się w Parku Güell. Poza Parkiem Güell na pewno Sagrada Familia oczywiście, dwa inne budynki Gaudiego, La Pedrera, czyli kamieniołom, i Casa Batlló. Poza tym warto oczywiście pójść na plażę, warto iść do katedry, to jest katedra świętej Eulalii i w tej katedrze mieszka 12 gęsi na przykład, co jest jedno z takich najfajniejszych ciekawostek moim zdaniem w Barcelonie, że właśnie w katedrze mieszka 12 gęsi. Nie w samym budynku, tylko jest takie patio w środku, ale te 12 gęsi, które związane są z legendą świętej Eulalii. I to na pewno są takie miejsca warte odwiedzenia. Poza tym cała dzielnica gotycka, poza tym również dzielnica Barceloneta, która jest położona na plaży. No myślę, że to są takie najgłówniejsze atrakcje dla turystów przyjeżdżających tutaj.
1: No to Michale, z twojej perspektywy teraz, jak to wyglądało, co tak najbardziej ciebie zainteresowało, no i co dało się jakoś tak sensownie obejrzeć, no bo też nie od dziś wiemy, że jeżeli chodzi o gdzieś tam powiedzmy zwiedzanie, oglądanie różnych miejsc, no to też bywa z tym rozmaicie, nie wszystko można dotknąć, jak to tu z przyjaznością, z dostępnością.
0: Oj tak, dlatego też jeszcze wspomnę, że druga podróż, o której będziemy mówić, to też fajnie, że jest ze mną ciocia, bo będziemy lądować w Rzymie i południowych Włoszech, gdzie tam no, z rzeczywistych względów za dużo obejrzeć nie mogłem. Ale co do samej Barcelony, to powiem, jestem zauroczony, zachwycony architekturą Antoniego Gaudí. Po prostu postawiłem sobie za cel zobaczyć wszystko, co jest z nim związane. Także zaczęliśmy od Parku Güell, który jest niesamowity pod kontekstem samych mozaik, które wszystko można dotknąć. To jest bardzo istotne. Nie ma nic za ogrodzeniem. Można pogłaskać słynną jaszczurkę Antoniego Gaudí, którą jak się pogłaska, to się wróci do Barcelony.
1: Pogłaskałeś, jak rozumiem.
0: Pogłaskałem. Była fontanna w Parku Güell.
1: To wiesz co, ja jeszcze bym wrócił do tych mozaik. Jak one wyglądają tak z twojej perspektywy? Jak to się przedstawia? Co jest takiego charakterystycznego w tych mozaikach?
0: Dla Antoniego Gaudí te mozaiki, znaczy dla Antoniego Gaudí ważne było piękno przyrody, piękno roślin najbardziej. I charakterystyczne jest u Antoniego Gaudí to, że te mozaiki są z takiego popękanego szkła, co jest bardzo widoczne, wręcz namacalne. Jak się dotyka na przykład ławeczki Antoniego Gaudí, to widać różne kształty tych szkiełek, takie, co po niektóre rzeczywiście takie pęknięcia, to już są wyczuwalne na przykład na budowlach. Są też schody, które są wykonane też z tej mozaiki, i przede wszystkim one są takie gładkie, że aż chciałoby się przy tych mozaikach zatrzymać i obejrzeć je sobie
1: bardzo dokładnie.
0: Bardzo dokładnie i od nich nie odchodzić dosłownie. Aha. Tak po prostu potrafią zauroczyć człowieka.
1: A to jest w ogóle dużo tych mozaik na jakimś takim, to jest na dużym obszarze, jak rozumiem, tak?
0: Tak, tak. Ile ma Park Güell tak generalnie?
2: Wiesz co, nie wiem ile ma tutaj hektarów, ale rzeczywiście jest to bardzo duży park. Jest taka główna część historyczna, tam gdzie znajdują się budynki zaprojektowane przez Antoniego Gaudiego i ta najsłynniejsza ławeczka. Natomiast dookoła znajduje się park jako taki, gdzie jest mnóstwo roślin, można sobie chodzić, spacerować, są ławeczki już takie normalne, na których można przysiąść i odpocząć, jeżeli ktoś jest zmęczony, bo rzeczywiście dużo tych kilometrów można tam zrobić.
0: Oj tak.
1: To co oprócz, tak. Co oprócz mozaik jeszcze ciekawego miałeś okazję zobaczyć?
0: W samym Parku Güell? O, to miałem okazję dotknąć palmę. Bo w Barcelonie palmy nie rosną, ale zostały sprowadzone. I powiem, niesamowite wrażenia. Palma palma wygląda tak troszeczkę takie, taka lekko chropowata, taka rozgałęziona wręcz. I miałem okazję zobaczyć nie w samym Parku Güell, ale najstarszą palmę Barcelony, która już nie rośnie. Znaczy ona praktycznie jest martwa, tylko pomaga jej żyć wąż, który jest podłączony do góry tej palmy i jest cały czas puszczony na jej liście.
1: Mhm, czyli on tam nawadnia tak cały czas.
0: Dokładnie tak.
2: No to palma ma 30 metrów wysokości, rzeczywiście jest najwyższym drzewem i najwyższą palmą w Barcelonie. I stoi w samym centrum miasta, w dzielnicy gotyckiej.
1: Ale to swoją drogą wiadomo coś, dlaczego ona już no, nie jest w stanie funkcjonować, to po prostu ktoś zaniedbał, czy tam jakaś klęska żywiołowa po drodze miała miejsce, czy jak to
2: nie,
1: było?
2: Nie, to jest dokładnie odwrotnie, właśnie oni bardzo dbają o tą palmę tutaj, natomiast chodzi o to, że ona jest po prostu za wysoka. Aha. I nie ma takiej możliwości, żeby te soki ona tak zasała do samej góry, dlatego właśnie to nawadnianie z drugiej strony, czyli ten wąż jest do samych liści ją nawadnia od góry, dlatego że sama palma nie może po prostu zassać z ziemi wystarczająco wody, żeby do tych liści dotarła.
1: Jasne. Okej, Michale, no to co oprócz parku, co tam jeszcze ciekawego miałeś okazję zwiedzić, zobaczyć?
0: Jeszcze tak do samego parku jeszcze nawiązując, jeszcze słynne kolumny Gaudiego. W samym parku tego aż tak widać nie było, tylko znaczy te kolumny w parku to są całe właśnie wykonane z tej mozaiki. Całe takie ozdobne, przepiękne kolumny. Takie wygładzone wszystko. U Gaudiego to przede wszystkim precyzja. A co oprócz parku, to miałem okazję zobaczyć słynną bokerię.
1: Czyli cóż to takiego jest?
0: Targ Barcelony. I to zasługuje na szczególne uznanie też samej dostępności, bo u nas na rynku to jest różna reakcja, jak przejdzie sobie niewidomy i chce coś dotknąć.
1: A tam
0: nie było najmniejszego problemu. Chociaż, że co po niektóre rzeczy z ciocią tak oglądaliśmy bardzo dyskretnie. Nie wiem, jakie były miny ludzi, ale tak na przykład miałem okazję zobaczyć ośmiornicę.
1: Mhm.
0: To ja ją spróbuję opisać. Ośmiornica.
1: No to spróbuj,
0: wygląda,
1: pewnie.
0: Jest taka, jakby taka, środek jej jest taki, jakby płaskie, jak taka gwiazda wygląda, tylko zamiast 6 ramion to ma ich aż 8. I przy każdym takim odnóżu jest taka brodawka.
1: Aha.
0: To tak mniej więcej można ją opisać. A jeszcze widzieliśmy słynną muszlę świętego Jakuba. Tak zwaną muszlę przegrzebków.
1: Czyli cóż też, to takiego jest?
0: Muszla świętego Jakuba to jest symbol pielgrzymów, którzy idą na pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Bo Barcelona jest właśnie umiejscowiona na szlaku pielgrzymim. A przegrzebki to są takie, żeby teraz nie pomylić, takie coś na zasadzie ślimaków.
1: No tak. To są jakieś owoce morza, tak?
0: I te muszle są wyłożone na takim lodzie.
1: Rozumiem. Dobrze, to teraz tak, Michale, czy coś jeszcze na temat Barcelony, coś jeszcze na temat jakichś takich twoich wrażeń związanych z tym miastem? Czy przenosimy się dalej?
0: Jeszcze myślę, żeby chwilę w samej Barcelonie zostać, bo zasługuje.
1: No właśnie dlatego pytam,
0: uznanie,
1: o czym jeszcze chciałbyś opowiedzieć?
0: Oczywiście, to do Sagrady Familii może byśmy się przenieśli. Jest to niesamowita bazylika. z szeregiem takich punktów architektonicznych. Jest wystawa na przykład w samej Sagradzie elementów, które są wykorzystane w architekturze. Bazylika, te wszystkie, na przykład kolumny Gaudiego w Sagrada Familii, to jest generalnie perła w dziełach Gaudiego. To było jego marzenie, żeby Sagradę Familię dokończyć. Ale no niestety Antonio Gaudi zginął nieszczęśliwie. Tylko że tak ciekawie o odejściu Gaudiego, to poproszę ciocię, żeby opowiedziała.
2: Dobrze, więc tak naprawdę Antoni Gaudí zaplanował budowę Sagrady Familii na 144 lata, czyli on tak naprawdę nie chciał jej dokończyć, on chciał po prostu, on spędzał każdy dzień swojego życia, aż do dnia śmierci, pracując po około 16-18 godzin dziennie nad budową Sagrady Familii. Natomiast sam zaplanował, że ta Sagrada Familia zostanie wybudowana przez 144 lata, czyli do 2026 roku. Brakuje nam jeszcze 6 lat, żeby ją dokończyli. Mam nadzieję, że zostanie skończona za 6 lat. A niestety Antoni Gaudí, kiedy wracał z Sagrady Familii piechotą do siebie do domu, został potrącony przez tramwaj. Ponieważ nigdy nie zwracał uwagi na to, jak był ubrany, ludzie wzięli go za żebraka i został zawieziony najpierw do szpitala, po czym okazało się, że jest w stanie agonii, więc przywieźli go do takiego hospicjum, ale dla osób bezdomnych. I dopiero po 2 dniach ktoś zorientował się, że ta osoba w tych, powiedzmy, łachmanach to był właśnie słynny architekt Antoni Gaudí. I kiedy zmarł i kiedy odbywał się pogrzeb, to na ulicę Barcelony wyszło całe miasto. Wszyscy mieszkańcy Barcelony kochali Antoniego Gaudiego za całą pracę i za całą miłość, którą włożył właśnie tutaj w to miasto. I wyszli na ulicę, żeby oddać mu hołd.
1: Okej, a o samej bazylice w takim razie kilka słów, gdybyś mógł, Michale, opowiedzieć tak z swojej perspektywy.
0: Jak się wchodzi do Sagrady, wydaje się, ja miałem takie wrażenie, że wchodzę do jakiegoś takiego wielkiego jakby dziedzińca. Jakby takiego, takiej niesamowitej przestrzeni z niesamowitą akustyką i swoistym spokojem. Znaczy spokój jest największy w samej Sagradzie, w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. A tak, to sama Sagrada jest wprost wypełniona turystami i właśnie wszędzie są ornamenty roślinne, bardzo cechujące Antoniego Gaudí, czyli sklepienie jest ozdobione ornamentami, nawet są tam kawałki plastru miodowego, oczywiście przypominające plaster miodu, bądź z takich różnych elementów typu jakichś walców, takich okręgów, naprawdę style w Sagradzie są niesamowite. Sklepienia takie łukowe, zabytkowy portyk z kolumnami.
1: No dobrze, ale sklepienia to przypuszczam, że dotknąć nie mogłeś tego zobaczyć, z tym się zapoznać. Czy jakieś takie elementy były dla ciebie dostępne, które mogłeś sobie spokojnie obejrzeć?
0: Tak, przede wszystkim kolumny i muzeum.
1: A jakie muzeum?
0: Muzeum Sagrady Familii, czyli Muzeum Historii Budowy Sagrady Familii. Czyli tam mieliśmy wystawę, na której były powystawiane różne symbole, różne kawałki, które były wykorzystywane właśnie w budowie Sagrady Familii.
1: I co tam można było na przykład zobaczyć w tym muzeum?
0: Na przykład był plaster miodu, który był...
1: Ale taki oryginalny, czy po prostu rzeźba jakaś taka imitująca ten plaster?
0: Taka rzeźba imitująca oczywiście. Jakieś takie walce, takie trójkąty.
1: Czyli jak rozumiem to, co się składa na elementy Sagrada de Familia, tylko po prostu, jeżeli coś na przykład gdzieś tam było sobie na suficie, dajmy na to, to było również i w tym muzeum umieszczone, żeby można było sobie to spokojnie obejrzeć i żeby nie trzeba było, zresztą nawet i pewnie nie można byłoby tam gdzieś się na górę dostać i żeby się z tym bliżej zapoznać, no to po to było muzeum, tak?
0: Dokładnie tak. A sama Sagrada, jakby móc o niej opowiedzieć, to jak szliśmy z tym audioprzewodnikiem, to te wszystkie opisy były naprawdę urzekające. Ktoś, kto naprawdę interesuje się pięknem sztuki, to znajdzie naprawdę tam raj dla siebie. I uwierzcie, że i osoba niewidoma może interesować się sztuką i jej pięknem.
1: No to na pewno, to oczywiście, że tak. Mi akurat gdzieś tam, powiedzmy, zagadnienia związane z rzeźbą czy ze sztuką, no nie są może jakieś wybitnie bliskie, ale jak najbardziej rozumiem, że też można się tego typu kwestiami interesować. No i najważniejsze, żebyśmy mogli się z tym w jakiś taki sensowny sposób zapoznać. A jak rozumiem, muzeum to umożliwiało. Jak z dostępnością w ogóle eksponatów? Skoro tak nam tu to dokładnie opisujesz, to jak rozumiem, problemów nie było z tym, żeby tam sobie obejrzeć różne rzeczy.
0: Nie, problemów nie było. Jak dobrze pamiętam, to chyba jeden czy dwa eksponaty chyba były dla nas niedostępne.
1: Z jakiego powodu?
0: One były bodajże za szybą.
1: Aha, a reszta to po prostu... Jak ktoś chciał, to mógł sobie obejrzeć. A właśnie, czy to tak tylko z myślą o osobach niewidomych? Czy tam trzeba było jakąś specjalną zgodę uzyskać? Czy to tak każdy sobie mógł zwyczajnie podejść i podotykać, jak chciał?
2: Każdy może podejść i podotykać. Jest to skierowane również dla dzieci, które oczywiście są ciekawe i chciałyby też wszystkiego dotknąć, więc nie trzeba specjalnej zgody. Każdy, kto odwiedza muzeum, może dotknąć wielu eksponatów. Dodam jeszcze, myślę, że to jest bardzo ważne, że Sagrada Familia oferuje darmowe wejście dla osób niewidomych. I na początku my zapłaciliśmy tylko za tego audioprzewodnika, ale jak dotarliśmy do tej Sagrady Familii i okazało się, że właśnie mieliśmy tego audioprzewodnika, to powiedziano nam, że tak naprawdę za tego audioprzewodnika też osoba niewidoma nie musi płacić. A wejście do Sagrady Familii kosztuje około 20 euro, więc myślę, że tutaj jest...
1: Można
2: to naprawdę...
1: zaoszczędzić.
2: No, dokładnie.
0: Jeszcze chciałbym opowiedzieć o podróży komunikacją miejską. To, co zauważyłem, to u nas w Polsce to jest szereg formalności w kwestii, trzeba mieć białą legitymację przede wszystkim. Trzeba się jakoś oznaczyć, znaczy, może to głupio zabrzmiało, ale jednak ta biała legitymacja ze zdjęciem jest ważna.
1: No jest wymagana, tak.
0: W Barcelonie nic takiego nie było nam potrzebnego.
1: Po prostu wierzą na słowo.
0: Tak. My, no, normalnie wystarczy, że weszliśmy, no nie wiem, jak to ciociu jest w przypadku typowo kontroli, znaczy nam się coś takiego nie przytrafiło, ale wiemy, że chyba nie trzeba takiego papierka.
2: To znaczy jest to troszeczkę inaczej, dlatego że w Barcelonie osoby niewidome, które mieszkają w mieście, mają darmową komunikację miejską i wtedy na pewno też muszą okazać taką legitymację czy taki dokument, który tutaj jest potrzebny. Natomiast osoby przyjeżdżające z zewnątrz, osoby niewidome, nie mają zniżek na komunikację miejską, więc tak naprawdę płacą taką samą kwotę za bilet jak osoby widzące.
1: A, czyli nie jest tak dobrze.
0: Nie, a jednak co dwie głowy to nie jest.
1: Dobrze, jedna, to w takim razie, to skoro już mamy tu jasność w tej sprawie, to pytanie kolejne, skoro jesteśmy przy tej komunikacji, czy jakieś informacje głosowe na temat przystanków się pojawiają, czy jest to jakoś tak zorganizowane, no bo u nas to wiadomo, jest to, a przynajmniej stara się być w niektórych miejscach, te komunikaty głosowe, o ile kierowca nie wyłączy. A jak to tam wygląda?
0: Ja zauważyłem, że w autobusie, co bądź którymi my się poruszaliśmy, nic takiego nie było. W metrze jest coś takiego. W metrze jest wszystko ogłaszane.
1: Rozumiem.
0: Przystanki. A nie wiem, a ty, ciociu, coś zauważyłaś w jakichś liniach autobusowych?
2: Tak, w wielu liniach autobusowych. Teraz nie pamiętam, bo pamiętam, że jechaliśmy autobusem z tego parku Güell, natomiast w większości linii autobusowych jest właśnie informacja głosowa o tym, jaki jest następny przystanek. Oczywiście po katalońsku. Tak samo w metrze i pociągach. Też tak.
0: A w jednym coś było. Przepraszam, w którym jechaliśmy, to rzeczywiście było. A w metrze oczywiście trzeba było uważać, bo na gdzie jednak się wysiada. Dobrze, że mi ciocia powiedziała, co wysłuchiwać. Ale powiem jedną ważną rzecz na korzyść nas, Polaków i warszawiaków.
1: No to słuchamy.
0: Metro warszawskie ma te komunikaty wyraźniejsze i głośniejsze.
1: Rozumiem. No to dobrze. To co, jeszcze coś o Barcelonie, czy przenosimy się do Rzymu?
0: Ja myślę, żeby jeszcze powiedzieć o samej Barcelonie, też o tych prowadnicach. Ja zauważyłem, jak to można do... chodzi o stacji metra.
1: Aha.
0: Jak to można rozwiązać w sposób całkowicie nieplanowany? No, może tam jakieś planowanie było, ale dlatego, że to są zwykłe wyżłobienia takie w płytkach porobione. U nas to te prowadnice są rzeczywiście ponaklejane na dworcach, a tu jakby ktoś tak porozstawiał płytki, że można było spokojnie białą laskę tam umieścić i po tej prowadnicy iść.
1: No to rzeczywiście dosyć ciekawa koncepcja, jeżeli o to chodzi.
0: Oj tak, bo nawet się cioci spytałem, czy to, aby widzi to samo, co i ja, bo byliśmy na dworcu w Poznaniu i tam rzeczywiście było, jest wszystko ponaklejane. A tu widać, ktoś pomyślał pójść dalej.
1: No dobrze, Michale, to zanim się jeszcze wybierzemy do Rzymu, to jeszcze obiecałeś na początku naszej dzisiejszej audycji, kiedy opowiadałeś o tym, jak leciałeś do Barcelony, że opowiesz kilka słów o drodze powrotnej. No to słuchamy.
0: Tak, ale jeszcze bym zahaczyło jedzenie w Barcelonie.
1: No dobrze.
0: Bo ja to zawsze uważam, nie ma podróży bez jedzenia.
1: Już o jedzeniu, o słodyczach wspominałeś, no to jak jeszcze coś ciekawego, to słucham.
0: Przede wszystkim byśmy opowiedzieli, znaczy ja opowiem o części, które zapamiętałem, czyli na przykład jak wygląda śniadanie w Barcelonie, bo to jest ważna rzecz. Ja byłem zdziwiony wręcz, jak wstajemy rano, na luzie, a tu ciocia mówi, że musimy iść kupić śniadanie. Ja tak na samym początku zastanowiłem się, o co tu chodzi. I zachodzimy. I w Barcelonie jest tak, że śniadanie z reguły je się w barach.
2: Dokładnie.
1: Czyli nie tak jak u nas, że zazwyczaj po prostu śniadanie robimy sobie sami, tylko tam to jednak wybieramy się gdzieś na śniadanie.
2: Dokładnie, jest mnóstwo kawiarni, Właściwie na każdym rogu jest jakaś kawiarnia i Hiszpanie zazwyczaj jedzą albo kanapkę, może to być kanapka z szynką iberyjską, z serem, ewentualnie z tortillą, czyli takim plackiem ziemniaczanym, albo jest to rogalik, popijają to kawą i typowo też na śniadanie piją sok świeżo wyciśnięty z pomarańczy.
1: Mhm. Okej. To co ty byś, Michale, jeszcze dodał do tego?
0: Akurat ja bym jeszcze dodał, co my jedliśmy na śniadanie, czyli nasze śniadanie akurat składało się z croissanta i kawy.
1: A coś jeszcze a propos jedzenia? No bo tak zacząłeś tu mówić o jedzeniu, no to co, jeszcze, to same śniadanie? No chyba nie, chyba się do tego nie ograniczymy.
0: Na pewno nie. To tylko tu akurat przy pomocy cioci jeszcze opowiemy o tych szynkach i serach, które miałem okazję jeść, bo tego przyznaję, nie spamiętałem typowo. Wiem o tym, że była jedna szynka ze świni, która jest karmiona żołędziami.
2: Dokładnie, to jest jedna z takich najbardziej typowych szynek tutaj. Po hiszpańsku nazywa się jamón de bellota, czyli tak jakby szynka z żołędzi, ale to dlatego, że właśnie te świnie jedzą żołędzie, są karmione żołędziami, a później robiona jest z nich szynka. Hiszpania słynie z tego, że te szynki ma w postaci takiej wielkiej nogi, po prostu sprzedaje się takie wielkie nogi i wiele rodzin hiszpańskich ma taką nogę w domu i po prostu codziennie rano czy wieczorem, czy wtedy, kiedy mają ochotę, podchodzą i kroją takie cienkie plasterki tej szynki i je zjadają. My próbowaliśmy tej szynki na tym targowisku La Boqueria. Można ją kupić w takich papierowych rożkach, można też kupić właśnie różnego rodzaju sery tutejsze też w papierowych rożkach. Także wszystko jest dostępne, żeby można spróbować. Czyli nie trzeba iść do supermarketu, czy nie trzeba tego jeść w restauracji, ale można sobie normalnie pójść na rynek i popróbować lokalnych przysmaków.
0: Oj tak, to miałem okazję jeszcze spróbować właśnie jeden z serów właśnie hiszpańskich, znaczy barcelońskich. I plus do tego jeszcze obiad, to na obiad ja jadłem coś takiego, co się nazywa patatas bravas, czyli po polsku wkurzone ziemniaczki.
2: Tak, czyli ziemniaczki zapiekane albo smażone w głębokim oleju i z takim sosem pikantnym, ostrym, dlatego właśnie nazywane są wkurzonymi.
1: Czyli po prostu na ostro.
2: Tak, no i Michale, paella, prawda? Próbowałeś też paella, tak. Czyli jednego z najsłynniejszych hiszpańskich dań.
0: Paella. To było super. To są owoce morza. Czy miałem okazję spróbować, jak smakuje kalmar na przykład? To tak jak go się je, to czuć takie lekko gumowy. Gumowy jest lekko, tak jak go się rozgryza. Ale jest podawany z ryżem, znaczy generalnie to owoce morza, czy tam są kalmary i krewetki, są podawane właśnie z ryżem i zawsze w Barcelonie czy też we Włoszech, to jest bardzo charakterystyczne, na obiad się zamawia wino bądź piwo.
1: Co dla lepszego trawienia.
0: Dokładnie tak. I jeszcze, ale to już u cioci w domu też jadłem, tylko mi się zawsze ta nazwa myli. To jest piadina?
2: Piadina.
0: Mhm. Piadina. To jest taki, jakby to opisać, taki trójkąt jakby. Taki trójkąt, ale taki kawałek jakby takiego ciasta z takim z pomidorem, z jakąś jakby pietruszką,
2: Rukolą.
0: Rukola, o, dokładnie.
2: Tak, tak, tak. No to jest akurat, pochodzi z włoskiej kuchni, w związku z tym, że mój mąż jest Włochem, to robił Michałowi te piadiny, może być z szynką, z serem również i tak, jest to typowa przekąska z Włoch.
1: No dobrze, to słuchajcie. No,
0: a jeszcze, no. I jeszcze zasługuje na opowiedzenie, jak to parapetówka wygląda w Barcelonie.
1: A wygląda jakoś inaczej niż u nas?
0: No tak.
2: Nie.
0: Ale może najpierw tylko... jest pika-pika.
2: A, no tak, tak, dokładnie. Myślę, że taką typową różnicą pomiędzy kulturą polską a tutejszą jest to, że w Polsce my organizujemy o wiele bardziej wystawne przyjęcia, czy też właśnie parapetówki, że zawsze jest dużo tego jedzenia na stole, różnego rodzaju sałatki, dania ciepłe. Natomiast w Barcelonie typowo stawia się oliwki i chipsy. I to jest właśnie najbardziej typowy sposób, żeby przyjąć gości wtedy, kiedy nie zaprasza się ich na jakiś główny posiłek. I ja, jak przyjechałam sama do Barcelony, to byłam bardzo zaskoczona tym, jak my Polacy tak naprawdę potrafimy ugościć naszych gości jedzeniem, a tutaj, jeżeli ktoś zaprasza do domu, to można się spodziewać tego, że zostaniemy poczęstowani oliwkami, chipsami i piwem czy winem.
1: No to faktycznie, czyli rzeczywiście tak bardzo, bardzo oszczędnie, ale z drugiej strony no w Polsce powiedzmy nie jest chyba jakieś takie bardzo częste wystawianie samych oliwek jako takich. One zazwyczaj są dodatkiem do czegoś.
2: Dokładnie.
1: To też
2: dokładnie.
1: Taka różnica.
2: W związku z tym, że Hiszpania jest jednym z największych eksporterów oliwek, w ogóle producentów oliwek, to tutaj te oliwki stawia się na przykład jak w restauracji na przystawkę zamawia się same oliwki. Często jest tak, że do piwa też podają oliwki gratis, także jest to na pewno przysmak tutejszy.
1: Okej, okay, no dobrze, to w takim razie, Michale, teraz myślę, że już mamy godzinkę naszej tu historii, a jeszcze nie przeszliśmy do drugiego miasta, no, o którym będziesz opowiadał, więc...
0: To już sekundka, tylko jeszcze dodam, że na przykład takich okolicznościach pije się wermut. Mhm. Który tak naprawdę to jest taki napój, tylko no oczywiście alkoholowy, ale o smaku jakiś taki pomarańczowy i rzeczywiście z pokrojonym pomarańczem, skórką pomarańcza.
1: No tak, no. Taki wermut to zresztą i w Polsce jest, myślę, znany gdzieś tam.
0: Ja powiem pierwsze, co się zetknąłem właśnie w Barcelonie.
1: Okej, okay, no to teraz opowiedz nam, jak z tej Barcelony wróciłeś.
0: Dobrze. To kończąc podróż w Barcelonie, trzeba było z niej powrócić. I na początku z ciocią dojechaliśmy taksówką do lotniska w Barcelonie. I... na lotnisku niestety trzeba było się pożegnać i wezwaliśmy asystenta za pomocą domofonu takiego. Podszedł asystent i pierwszy mój asystent był Hiszpanem, a drugi asystent był Ekwadorczykiem, co ciekawe. I zostałem zaprowadzony przez asystenta do miejsca odprawy, gdzie oczywiście po angielsku instruowano mnie, co mam robić, czyli że mam pościągać, że mam ściągnąć kurtkę, że mam wydobyć wszystko z kieszeni, że telefon, nawet wszystkie jakieś tam drobnostki warto było powyciągać. Jedyne, czego nie trzeba wyciągać, to wszystkiego, co mamy w walizce bądź w bagażu podręcznym. Ale trzeba dać do zważenia i do ocenienia, bo bo po prostu czasem nie można przewieźć więcej niż 100, znaczy ile mililitrów płynów?
2: Do litra w 100-mililitrowych buteleczkach, czyli największa buteleczka może mieć 100 ml i można taki buteleczek wziąć do 10 na jeden lot, jeżeli chodzi o bagaż podręczny, który zabiera się na pokład.
0: I po odprawie oczywiście też przeskanowano laskę, to już ten asystent ją położył. Jest bardzo duża pomoc. Na przykład później to mamy wszystko podawane przez naszego asystenta, który czeka oczywiście na spokojnie, żebyśmy się ubrali, ogarnęli, jak to się mówi. I zostałem zaprowadzony do biura asystentów. Assistant's office. I tam siedziałem w tym biurze. No, z jakieś 20 minut. Prawie pół godziny.
1: No tak, ale to jest raczej standardowa procedura, że do samolotu gdzieś tam lepiej, kiedy odlatujemy gdziekolwiek, to lepiej wybrać się zdecydowanie wcześniej, niż mielibyśmy się spóźnić.
0: Oj tak, to przede wszystkim. A tam czekałem z jakieś 20 minut, około 30 i jakaś pani zapytała mnie się, Michael, do you speak English? Odpowiedziałem yes. I zostałem poprowadzony do samolotu. Ale na momencik musiałem poczekać, bo trzeba było posprawdzać wszystkie dokumenty, kartę pokładową, dowód. I pierwszy taki kurs przeszedłem u cioci, to Luigi ze mną ćwiczył. Więc już to miałem obeznane. Jak wyglądają pytania, jak trzeba to wszystko okazać. I wiadomość ważna, kartę pokładową miałem w Apple Wallet.
1: No tak, bo to już można i to jest wygodne dosyć, prawda? Bo mamy to w aplikacji, nie trzeba tam szukać tych dokumentów, po prostu pokazujemy telefon i obsługa jest w stanie to zeskanować.
0: Dokładnie, to jest wygodne, chociaż, że to zauważyłem w Ryanairze, ale leciałem Wizzarem na Ukrainę i tam już tego nie było, bo tak ciocia mi wysyła kartę pokładową i w pewnym momencie byłem zdziwiony, bo nie mogłem tego w ogóle nijak do walleta kopiować. I się okazało, że Wizzar tylko ma w PDF-ie.
1: No to akurat szkoda. No ale to zawsze warto jednak mimo wszystko sprawdzać, czy jest opcja tego walleta, czy możemy sobie to gdzieś tam powiedzmy wrzucić, bo po prostu jest wygodniej.
0: Dokładnie, to jest, tak to odpala się walleta, wybiera się karta na przykład, przypuśćmy Ryanair, otwiera się i już. Na co natrafiłem? Gdy oczekiwałem jeszcze za asystentem, bo poszedł jeszcze załatwić pewne sprawy, spotkałem grupę polskich turystów. Zagadałem do nich po polsku. Nic nie odpowiedzieli. Coś tam, jakaś taka zdawkowa odpowiedź. Mówię, o, tak dodałem, że fajnie usłyszeć rodaków, że... Nic, kompletnie, jak się tylko spytałem, państwo z tego samego, państwo też do tego samolotu, który leci do Warszawy? Cisza, prawie, że nikt się nie odezwał.
1: No to szkoda w sumie, szkoda.
0: Wielka szkoda, powiem szczerze. I też miałem okazję zobaczyć podejście ludzi z zagranicy do nas, do niewidomych. To jest po prostu coś niesamowitego. Czy u cioci, czy na lotnisku, wielka naprawdę pomoc, opieka i taki super kontakt, powiem szczerze.
1: Czyli jakoś tak lepiej niż u nas, jakbyś to powiedział?
0: Zdecydowanie lepiej.
1: Ludzie są bardziej otwarci, tak?
0: Tak, dokładnie. Na przykład o coś chciałem zapytać jedną dziewczynę, jak siedzieliśmy na pikniku na trawie koło cioci, to położyłem jej rękę na ramieniu. W Polsce nie wiem, jakby ktoś zareagował tak generalnie, ale tutaj było ewidentnie, że słucham i że mogę zapytać albo coś powiedzieć.
1: Mm-hmm. No jasne.
0: Od razu była fajna reakcja.
1: No i co? I podróż potem, jak już rozumiem, przebiegała standardowo, znalazłeś się w samolocie i tyle. Czy jeszcze jakieś takie ciekawe rzeczy miały miejsce?
0: No, oczywiście to było ciekawe właśnie pokaz tego wszystkiego. To też był taki ujmujący, że wchodzę na pokład samolotu i wszyscy się ze mną witają po imieniu. Pierwszy raz się ze mną widzą i wszyscy: "Hello Michael, how are you?" I to było takie ujmujące, że się w pewnym momencie śmiałem, że to jest Air Force One.
1: No taka otwartość po prostu ludzka, najzwyczajniej
0: otwartość,
1: w świecie.
0: Otwartość, tak. Tak, i to powiem, w pewnym momencie, jak wysiadałem z tego samolotu, to było wzruszenie, że no jednak wróciłem z tej Barcelony, że znowu szara rzeczywistość, szara Polska i podejście różne.
1: Rozumiem. No chociaż z drugiej strony to u nas to też wszystko zależy, na jakiego człowieka się trafi. Wiadomo, w większych miastach jest lepiej, ta otwartość jest większa, a no tak gdzieś tam powiedzmy w tych mniejszych miejscowościach, no to może być z tym różnie, ale to naprawdę to są bardzo, bardzo indywidualne rzeczy, więc też ja bym tak na nasz kraj tak bardzo nie narzekał z drugiej strony.
0: No tak, ale nie, z drugiej strony to prawda. W małych miejscach jest z tym różnie, w większych, na przykład typu Poznań, Warszawa, Łódź, to jest zdecydowanie lepiej. Sam tego doświadczyłem. Także rzeczywiście tak, aż za bardzo nie ma co narzekać.
1: Okej, okay. Dobrze. Ja przypominam, że jeżeli macie ochotę o coś zapytać, no to śmiało tyflopodcast.net/zoom, na Facebooku jesteśmy, i kontakt.tyflopodcast.net, to jest nowa forma kontaktu. Jak na razie wszyscy zasłuchani, pisać im się nie chce, dzwonić do nas też nie bardzo. No dobrze, no to teraz z Barcelony wybieramy się do Rzymu. To jak to tu...
2: Michale, tak. Czy ja mogę ewentualnie ci jeszcze przerwać, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze, może są tacy słuchacze, którzy nigdy nie lecieli samolotem i zastanawiają się, jak w ogóle taka organizacja podróży dla osoby niewidomej wygląda przed kupieniem biletu. Ponieważ ja to robiłam dla Michała, to może byłoby to interesujące.
1: To myślę, że tak, to już ja aż tak bardzo o to nie pytałem, bo już kilka razy ten temat w naszych audycjach poruszaliśmy.
2: Oczywiście, dobrze,
1: Więc to już tak nawet nie pytam, ale może tak pokrótce przypomnij, gdybyś mogła, jak to wygląda na taką okoliczność.
2: To znaczy, chciałam powiedzieć, że przede wszystkim już przy samym kupnie biletu jest taka możliwość zaznaczenia opcji, że jest się osobą niewidomą, i też wybór, czy potrzebny jest asystent, czyli wtedy, kiedy leci się samemu, a jeżeli leci się z rodziną czy ze znajomymi, to takiego asystenta nie trzeba rezerwować, i taka informacja jest od razu podana na bilecie. I jeżeli na przykład tak jak z Michałem leciliśmy razem, to nie musieliśmy być na lotnisku aż tak wcześnie, bo nie mieliśmy dużej walizki do odprawy. Natomiast wtedy, kiedy on wracał sam, to musieliśmy być właśnie, dojechać 2 godziny wcześniej na lotnisko i zadzwonić tak zwanym domofonem po tego asystenta, i wtedy właśnie on przyszedł. To tylko chciałam dodać kilka takich szczegółów, że rzeczywiście można to wszystko jakby zorganizować już przy samym kupnie biletu.
1: Tak, no i przede wszystkim to nawet trzeba, tak myślę, i warto, szczególnie jeżeli gdzieś lecimy sami, żeby miał nam kto pomóc, bo no, zwłaszcza jak znajdziemy się w jakimś obcym miejscu, którego nie znamy, no to zdecydowanie ciężko byłoby nam tam się sprawnie poruszać, a jak już samolot gdzieś tam znajdzie się na płycie, no to nie ma za bardzo czasu na szukanie różnych rzeczy, i wtedy naprawdę dobrze jest móc liczyć na czyjąś pomoc.
2: Dokładnie.
0: A ja tylko jeszcze pytanie do cioci, bo ja myślę, że warto powiedzieć o tym, jak wyglądało generalnie zorganizowanie całej mojej podróży od strony technicznej, znaczy od strony logistycznej, bo powiem, że jeszcze też miałem dwóch przewodników w czasie swojej wizyty w Barcelonie, czyli pierwszym moim przewodnikiem po Barcelonie oczywiście była ciocia, ale ciocia jeszcze załatwiła drugiego przewodnika i to już, ciociu, oddaję tobie głos do samej organizacji całej wyprawy, wszystkiej rezerwacji. Jak to w ogóle, jak ty żeś, od czego żeś zaczęła?
2: No, też myślę, że warto w każdym mieście, które się

0: Była to zorganizowana wycieczka, zapłaciliśmy za nią, natomiast z tego co wiem, to też są takie opcje, że można po prostu pójść na taki spacer tak zwany darmowy i można na koniec dać napiwek takiemu lokalnemu przewodnikowi, który właśnie mówi w twoim języku. Także warto szukać na Facebooku takich informacji, bo tam, gdzie się wyjeżdża, właśnie osoby, które tam mieszkają z Polski, chętnie oprowadzają.
1: Tak, no i jest jeszcze w ogóle mnóstwo różnych opcji, to tak gdyby też ktoś chciał się na własną rękę wybierać wszelkie, kiedyś na przykład mieliśmy taką audycję na temat couchsurfingu, to jest też jakaś opcja dla tych, którzy w miarę dobrze radzą sobie w samodzielnym poruszaniu się po nieznanych miejscach i chcieliby gdzieś tam wybrać się gdzieś na własną rękę, także zachęcamy Was również też do przejrzenia historii audycji tyflopodcastowych, no bo trochę już o podróżach też na naszej antenie było. To co? To teraz Rzym, tak, Michale?
2: No to jednym słowem, buonasera Italia.
1: Tak jest. No to dobrze. To podróż podejrzewam, że podobna. Czy tu były jakieś różnice?
2: A, były bardzo duże, bo to była pielgrzymka zorganizowana i jechaliśmy autokarem.
1: To chyba
2: Tak?
1: prościej.
2: Prościej. Akurat myśmy jechali z takiego, jakby organizowane przez naszą parafię, przez Sanktuarium Świętego Józefa i z takiego biura podróży Orlando. Mieliśmy panią pilot, która też tak ma naprawdę olbrzymią wiedzę na temat miejsc, do których jechaliśmy, ale ona nam opowiadała na przykład tam, gdzie nie mieścił przewodników. W każdym miejscu, gdzie jechaliśmy, mieliśmy opłaconego przewodnika, bo to wszystko było w kosztach pielgrzymki, bo płaciliśmy 2500 plus 90 euro, które było dla pilota. Za przewodników i za tak zwane takie słuchawki. Myśmy na to mówili żartobliwie aparaty dla głuchych, dlatego że to był taki na zasadzie takiego malutkiego radioodbiorniczka z jedną słuchaweczką na ucho.
1: I do czego to było? To był jakiś przewodnik czy coś innego?
2: To miało bardzo proste uzasadnienie, żeby pilot bądź przewodnik danego miejsca nie musiał wydzierać się do całej grupy. Tylko był wyposażony w mikrofonik i mówił do nas, bo grupka liczyła tak sobie, no, 70 osób.
1: A no to rzeczywiście praktyczne, jak na taką większą grupę zorganizowaną. Tymczasem zaglądam na naszego Facebooka, bo tak mówiłem, że wszyscy zasłuchani, ale jednej osobie chciało się do nas napisać. Dorota napisała, że dzisiejsza audycja jest bardzo ciekawa. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Dorota.
2: Bardzo dziękujemy i ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że naprawdę też zachęcam do kontaktu z nami, bo to, że ciocia jest ze mną w audycji, no to ona naprawdę bardzo ciekawie potrafi opowiadać, jak my to mówimy żargonowo, tak po niewidomemu opisywać o wielu rzeczach.
1: No dobrze, Michale, to jak się różni tak z twojej perspektywy taka rzeczywiście taka wyprawa zorganizowana od takiej, no powiedzmy sobie indywidualnej, tak? To lepiej, gorzej? No to 70 osób to dosyć duża grupa, to czy się w takiej grupie dobrze czułeś?
2: Znaczy tak, ale powiem, były pewne różnice, znaczy w sensie takim, że ja to, że człowiek kontaktowy, który stara się złapać kontakty ze wszystkimi, no nie było na przykład takiego czasu, takiego poświęconego na przykład na taką integrację wszystkich. Czy na przykład jedna grupa była na przykład z tyłu, my siedzieliśmy z przodu, no to co poniżej.

0: Niektórymi tam z tyłu, no to miałem okazję porozmawiać, ale no tak raptem wymienić czasem parę zdań. To tak na szczęście z jedną taką rodziną mamy bardzo bliskie relacje, dosłownie przyjaźni. Także i przyjaźnie potrafią się nawiązać. Ale jest to na przykład też pewne utrudnienie, bo na przykład szliśmy w niektóre miejsca, a byli tacy, którzy na przykład już w tych miejscach byli i oni zasuwali jak takie małe motorki.
1: No tak, bo oni to już wszystko widzieli, no to chcą iść dalej w miejsca, w których jeszcze nie byli, i spędzić tam więcej czasu, żeby wszystko lepiej obejrzeć.
0: Dokładnie, i ich to guzik obchodziło, że jest osoba niewidoma. Ja tak myślę z perspektywy czasu, bo ja już byłem, za niedługo będzie 2 lata od tej pielgrzymki, to powiem tak. Jest to po prostu, znaczy, że my chyba popełniliśmy pewien błąd. Trzeba było podejść i powiedzieć przez mikrofon, że jest osoba niewidoma, albo to pilot powinien powiedzieć, żeby po prostu tych, co po prostu chcą iść do przodu, no to żeby jednak ich trochę powstrzymać, żeby nie gnać. To ja tak patrzę z perspektywy.
1: No tak, no ale dobrze, czyli to już mamy takie mniej więcej różnice, których się zresztą powiem szczerze spodziewałem, że to może tak wyglądać, no bo zawsze to większa grupa, to jest jakiś tam powiedzmy problem. Czy były jakieś takie sytuacje, żebyś na przykład gdzieś tam z tyłu został, czy jednak zawsze ktoś zwracał uwagę, żeby jednak poczekać?
0: Znaczy tu też akurat byłem z mamą na tej pielgrzymce, ale zwracano jednak uwagę, żebym był, ale kiedyś prowadził mnie jeden pan i potem mówił, że nie, że on po prostu poszedł tam z kimś porozmawiać, ale ja na przykład, on poszedł do autobusu, a ja sobie stoję jak ta sierotka przed autobusem, ale nie wiedziałem, że ten autobus jest przede mną. To
1: No to
0: raz się
1: tak.
0: zdarzyło, ale ten pan potem, przepraszam, mówi, zostałbyś? No, niemożliwe, ja miałem po ciebie wrócić. Ale wiadome, oczy mamy zawsze są szeroko otwarte i mama od razu zobaczy, że coś jest nie tak.
1: No tak, i trzeba zwracać na tego typu rzeczy, uwagę
0: I
1: jednak.
0: bardzo, bardzo na przykład mama przestrzegała, żeby to ona na przykład mnie prowadziła. No potem właśnie też prowadzili mnie czasem różni ludzie, ale mama zawsze mnie miała na uwadze, bo raz było coś takiego, że jedna pani po prostu ode mnie odeszła tak na chwilę, żeby, nie wiem, zrobić jakieś zdjęcie, a ja sobie na chwilę stanąłem, a ja mam coś takiego, że jak mnie się, że jak ktoś mnie zostawi, no to ja stoję jak żołnierz na warcie w bezruchu. Ale mama od razu mnie przechwyciła, bo myślała, że ta pani chciała mnie zostawić, więc to też matczyny instynkt też w tym bierze udział, ale no były takie właśnie malutkie sytuacje, ale podejrzewam, że wyjaśniłoby to się im prędzej czy później, że halo, halo, kogoś tu nie ma, bo ja byłem taką duszą towarzystwa, w sensie, że rozśpiewywałem cały autokar na przykład.
1: No jasne. No dobrze,
0: Także byłem w pewnym momencie rozpoznawalny.
1: to w takim razie, Michale, co tam ciekawego widziałeś w Rzymie?
0: Ja tak powiedziałem jako Rzym, ale przede wszystkim to był mój główny cel, czyli widziałem niesamowitą Bazylikę Świętego Piotra. Dla mnie to było ujmujące, bo do Watykanu wjeżdża się ruchomymi schodami.
1: No to
0: To
1: rzeczywiście
0: ciekawe.
1: interesujące.
0: Wchodzi się na plac Świętego Piotra, który jest niesamowity. Jest wyłożony takimi płytami. Tutaj pytanie do cioci, jak one mniej więcej wyglądają, to rozmieszczenie tych płyt, to są jakieś granitowe takie?
2: Wiesz co, Michale, nie wiem dokładnie, czy one są granitowe. Nie znam takich szczegółów.
0: Ale co bądź, naprawdę wygodnie się po nich chodziło, powierzchnia naprawdę równa, coś przepięknego. I te dwa okna wychodzące na plac Świętego Piotra, okna Pałacu Apostolskiego. To coś.
1: No tak, ale to miałeś okazję obejrzeć sobie też gdzieś tam, powiedzmy, te okna. Co w ogóle dało się obejrzeć?
0: Znaczy, nie miałem okazji, ale to wrażenie, że one są nade mną, przez które zawsze się tam ukazywał Jan Paweł II, to było dla mnie przede wszystkim, bo ta podróż miała dla mnie walor bardziej duchowy.
1: A z walorów mniej duchowych, takich, które rzeczywiście mogłyby gdzieś tu, powiedzmy, także i naszych słuchaczy, no bo to wiadomo, jeżeli ktoś się wybiera w tego typu miejsce, Rzym, Watykan, tak, no to wiadomo, to będzie bardzo często też jakiś taki wymiar duchowy, no ale taki poza, gdybyś mógł coś tu opowiedzieć, no bo kwestie jakiejś tam wiary, duchowości, no to już zostawmy każdemu dokładnie, indywidualnie.
0: Dokładnie tak. Ale w kwestii tak, to co jest najważniejsze dla osoby niewidomej na Watykanie, no to bez wątpienia bardzo dobry przewodnik. Ja zamierzam się i...
1: To znaczy, żeby był czy był?
0: My na szczęście mieliśmy dobrego przewodnika, ale jeżeli osoba niewidoma chce się wybrać na Watykan, to ja bez wątpienia polecam jednak też indywidualnie. Dlatego, że myśmy tam szli tak w miarę szybko. Ja nawet tak nie mogłem się nawet zatrzymać, bo w takiej grupie zorganizowanej jest jeszcze ten problem, że mama chciała mi tam coś pokazać w różnych miejscach. Na przykład u świętej Rity w Kaszi, na przykład w jej domu w Rocaporenie, jakieś na przykład garnki, jak jej na przykład to co się dało dotknąć, czyli nie wiem, czy czasami, znaczy taki stół nietypowy, to mama mi to chciała pokazać, a tymczasem grupa już do przodu i nagle zrywało mi się połączenie w słuchawce.
1: I nie było już na to zbytnio czasu.
0: Dokładnie tak. I bardziej musiałem się czasem skupiać na tym, co mi mama opowiadała i to, co miałem w słuchawce, niż na samym walorze takiego dotknięcia czegoś. Była na przykład możliwość, czasem pani pilot powiedziała, żebym tutaj na przykład podszedł obejrzeć na przykład jakiś kamień, czy tak jak to było na Lawernie. A w samym Watykanie to miałem okazję dotknąć na przykład sarkofag papieża Jana Pawła I. Mhm. To z takich miejsc, które można było dotknąć. No i oczywiście klęczniki w bazylice. Ale samo wrażenie bazyliki to ogrom. Wchodzi się i odczuwa się tą atmosferę podniosłości, a dla nas osób niewidomych to bez wątpienia jest takie, słychać, że to jest naprawdę ogromna, ogromna przestrzeń.
1: I też tak, pewnie imponująca ilość turystów.
0: Tak, turystów jest mnóstwo. Znaczy przede wszystkim trzeba się trzymać bardzo grupą, bo można po prostu w tłumie się pogubić.
1: Rozumiem. No okej, okay. czyli tak w sumie, no to jak tak cię słucham, to jeżeli ktoś nastawia się rzeczywiście na zwiedzanie, na obejrzenie tego, to wycieczka z grupą zorganizowaną to nie jest najlepszy pomysł.
0: Absolutnie nie, znaczy w sensie...
1: A na pewno nie z taką dużą, bo myślę, że gdyby to było tam powiedzmy kilkanaście osób na przykład... No nie wiem, czy się w ogóle takie niewielkie wycieczki organizuje. To Iwono, może ty coś więcej powiesz na ten temat, ale wydaje mi się, że 70, grupa 70 osób to już jest sporo, czy nie?
2: To zdecydowanie dużo. Moim zdaniem grupa powyżej jednego autokaru to już jest bardzo dużo, żeby skoordynować wszystko. Może to, co ja chciałam powiedzieć o Watykanie, to właśnie, że tam akurat jest bardzo mało rzeczy, które można dotknąć. Wszystko jest za takimi balustradami. Jeżeli ktoś idzie do Muzeum Watykańskiego, to tak naprawdę wszystko, czego będzie miał okazję doświadczyć, oprócz oczywiście przestrzeni, dźwięków i zapachów, to tak naprawdę jest to, co powie przewodnik, bo jednak tam wszystko jest tak chronione w muzeach watykańskich, że nie można wielu rzeczy dotykać i dopiero jak się wejdzie do Bazyliki Świętego Piotra. Nie wiem, czy Michale wiesz, ale jak idziesz do Muzeów Watykańskich, to żeby przejść się całe, to zawsze trzeba liczyć 3 godziny. I z tego Muzeum Watykańskiego idzie się do Kaplicy Sykstyńskiej i potem schodami w dół i przychodzi się bezpośrednio do Bazyliki Świętego Piotra. I taką ciekawą rzeczą jest to, że właśnie jak jest tak dużo turystów w ciągu dnia, to nigdy nie można wrócić, czyli jak już raz wszedłeś do Muzeum Watykańskiego, to musisz przejść się całe.
1: Trzeba płynąć z prądem. Po prostu.
2: Dokładnie. Dlatego najlepiej iść w godzinach wczesnych, porannych. Są takie wizyty nawet o godzinie 7:45 rano, wtedy kiedy jest właśnie mniej turystów, są to najlepsze godziny do zwiedzania.
1: No to rzeczywiście, to warto o tym pamiętać.
0: To powiem teraz ciekawostka, bo nie byłem w Muzeum Watykańskim, a koniecznie chciałbym na przykład zobaczyć Sykstynę. Poczuć tą atmosferę, bo tak jak mówię, w samym Watykanie to bardziej trzeba się nastawić rzeczywiście na doświadczenia duchowe i na to, co powie przewodnik.
1: Watykan to jedno, ale wspominałeś o Rzymie. Była okazja, żeby coś tam też zobaczyć? Czy wy się na Watykanie jednak skupialiście?
0: Na Watykanie i mieliśmy taką wycieczkę typowo autokarową po Rzymie, żeby po prostu obejrzeć wszystko tak z lotu ptaka, to mieliśmy fajną panią przewodnik, która nam wszystko opisywała, czyli mieliśmy okazję jechać koło Koloseum.
1: Mhm. Ale jak rozumiem, też nie było opcji, żeby tam sobie coś zobaczyć, no bo siłą rzeczy wycieczka typowa autokarowa i nie na tym się skupialiście, no w końcu pielgrzymka, no to raczej chodziło o to, żeby jednak ten wymiar duchowy zachować.
0: Dokładnie tak, ale na szczęście troszkę człowiek wiedział ze sztuki, jak to mniej więcej wygląda, że to jest taka rzeczywiście arena i widać te ruiny. Z tego, co coś mi mama opowiadała, bo jej koleżanka też była, to tam jak się wchodzi do Koloseum, to jeszcze czuć zapach krwi.
1: No tak, w końcu sporo osób tam z życiem się rozstało.
0: Miałaś, ciociu, podobne doświadczenia w Koloseum?
2: Ja nie czułam zapachu krwi w Koloseum, natomiast uważam, że akurat Koloseum i Forum Romańskie zaraz obok to są bardzo ciekawe obiekty do zwiedzenia w Rzymie. Z przewodnikiem oczywiście, ale tam akurat można różnych rzeczy dotknąć. Myślę, że dla osób niewidomych w pewnym sensie byłaby to na pewno większa atrakcja i jest to inne doświadczenie niż samo zwiedzanie Watykanu. No i oczywiście historia jest inna, myślę, że bardzo ciekawa. I mi osobiście o wiele bardziej podobało się tam niż w samym Watykanie.
1: A skoro jeszcze jesteśmy przy Watykanie, no to Michale, zapytam, czy tam w ogóle się kładzie nacisk na jakąkolwiek dostępność czegokolwiek? Czy to w ogóle jest pomijane?
0: Jak mniemam, Michale, chodzi tobie o dostępność typowo dla nas.
1: Oczywiście, w końcu mamy audycję dla niewidomych i niedowidzących, no więc...
0: Dokładnie,
1: więc
0: tak.
1: Więc ja cały czas drążę te tematy.
0: Tak, a ja tak pro forma dopytuję. Otóż nie, niestety jest to jakby pomijane w sensie takim, że no rzeczywiście większość rzeczy jest w samej bazylice to jest to wszystko za ogrodzeniem. Jak jest tłum ludzi, to ciężko jest w ogóle gdziekolwiek się w ogóle dopchać, nawet jak coś jest, chociaż dotknąć ściany samej bazyliki, na której jest słynna Pieta na przykład, no to już graniczy naprawdę z cudem. Zwłaszcza, że Gwardia Szwajcarska patrzy.
1: No tak, oni tam pilnują.
0: No nawet byliśmy przy grobie świętego Jana Pawła II, to nie pozwolono nawet dotknąć. Wiem o tym, że co po niektórym grupom się udaje dotknąć grobu papieża, bo Ojciec Święty to też opisze, bo to jest ciekawe. Papież spoczywa w ołtarzu, jakby z tyłu ołtarza jest pochowany w bazylice świętego Sebastiana, to jest bazylika, znaczy, przepraszam, w kaplicy świętego Sebastiana, to jest kaplica umieszczona jakby na po prawej stronie.
1: Mhm. Ale też, no, jeżeli ktoś chciałby sobie chociażby obejrzeć, jak to tam wygląda, no to szans na to nie ma. Jak rozumiem,
0: Czasem jest to, z tego co wiem, czasem jest to możliwe.
1: Zależy na jakich przedstawicieli gwardii się trafi.
0: Tak, dokładnie. Ja, ciociu, jak ty byłaś z którąś z grup, można było na przykład dotknąć, na przykład, nie wiem, ołtarza, jak wygląda ołtarz w tej kaplicy?
2: Nie, nam też się nie udało niczego dotknąć. Generalnie no jest o wiele mniej dostępne. Ja tak jak porównuję Rzym z Barceloną, to zdecydowanie jest o wiele mniej dostępne, jeżeli chodzi o dotykanie czegokolwiek.
1: Ale to tak. Mówimy już w tym momencie też o całym Rzymie jako takim, tak? To nie tylko Watykan, tylko też i z Rzymem jest ten sam kłopot.
2: Dokładnie, tak. W związku z tym, że jest tam dużo, dużo na przykład muzeów sztuki, do których oczywiście nie można się zbliżyć do eksponatów. Są albo strażnicy w muzeum, którzy oczywiście proszą o to, żeby się odsunąć, albo są barierki. Wiadomo, jest to też związane z tym, że wiele tych eksponatów jest wielowiekowych, więc chodzi o to, żeby po prostu ich nie zniszczyć. I pod tym względem. Poza tym Rzym, nie wiem czy Michale wiesz, ale jest wyłożony tymi kocimi...
1: Łbami.
2: Łbami. Tak, kocimi łbami, brakowało mi polskiego słowa. Więc też jeżeli chodzi o poruszanie się, jest myślę o wiele trudniej, nawet dla osób widomych. Ja mam dużo turystów, na przykład klientów w wieku starszym, którym jest ciężko się po prostu poruszać po Rzymie, dlatego że te kocie łby no, nie ułatwiają niczego.
1: Jest to nierówne wszystko po prostu.
0: Oj, tak, jest to właśnie wyczuwalne, te kocie łby. Ja tylko powiem jeszcze też, że dobrze, że jest ciocia, bo ja Rzym doświadczyłem bardziej też pod kontekstem, znaczy duchowym, ale też takim, tylko widziałem te słynne największe bazyliki, a resztę to tak wszystko z lotu ptaka, więc całe szczęście, że nasi słuchacze mogą o tym usłyszeć też z pierwszej ręki.
1: To się zgadza. No okej, okay. To Michale, czy coś jeszcze a propos Rzymu nam jesteś w stanie powiedzieć? Bo powiem szczerze, tak, o ile Barcelona to rzeczywiście, no to udało ci się to faktycznie dość fajnie pozwiedzać i obejrzeć przede wszystkim sporo różnych rzeczy, no to z Rzymem widzę, że jest problem i tak, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy planowałby swoją wycieczkę, no to... Powiem szczerze, że nad Rzymem to by się na pewno poważnie musiał zastanowić, a...
0: Czy ja w samym Rzymie, to ja byłem raptem od ósmej
1: ale na dwa,
0: albo
1: ale nad Watykanem też jakby samym, no bo jeżeli tak, pomijamy te przeżycia duchowe, tak, które no, to są indywidualną sprawą każdego człowieka, no to już niewiele nam zostaje.
0: Dokładnie tak. Znaczy ja powiem jeszcze, jak miałbym okazję spędzić na przykład, nie wiem, 2 dni, nawet 3 i obejrzeć na przykład czy Koloseum, czy resztę innych budynków.
1: No tak, bo to by się dało.
0: Tak. I wtedy można by było coś też jeszcze bardziej opowiedzieć. Ale ja jeszcze widziałem te wszystkie bazyliki, właśnie w bazylikę Santa Maria Maggiore, czyli Matki Bożej Większej, świętego Jana na Lateranie, no to wszystko, znaczy oczywiście wiele rzeczy, no trzeba się skupiać na tym, co mówi przewodnik, ale u świętego Jana jest niesamowita mozaika na podłodze. To jest wyczuwalne pod naszymi nogami w 100%.
1: I co jest niesamowitego w tej mozaice?
0: Ta mozaika przedstawia wszelkich rodzajów, na przykład idzie się, idzie, ma się wrażenie, że albo się idzie po prostym, albo po wzgórkach takich, po takich pagórkach. Ta droga jest równo, wzbija się, równo, znaczy podnosi się, opada. I jest to coś niesamowitego. To trzeba przeżyć naocznie.
1: Rozumiem.
0: Zobaczyć to.
1: Mhm. No to rzeczywiście, to jest interesujące. To jest interesujące. Zaglądam na Facebooka, bo tu Klaudia napisała, że lubi takie audycje o podróżach i nas pozdrawia. No to cieszymy się, że jest takie zadowolenie wśród naszych słuchaczy, że temat się spodobał, no bo rzeczywiście no, audycje o podróżach są interesujące, szczególnie też, że na podstawie tych audycji no, ktoś może sobie coś tam, powiedzmy, przemyśleć, czy w ogóle chciałby się w takie miejsce wybrać.
0: Wybrać, dokładnie, mhm. Bo ja generalnie zjechałem w czasie tej trasy, no to ja też mówię, ja mogę powiedzieć to, co doświadczyłem w przeciągu paru godzin, no to bardziej wymiar duchowy niż sama dostępność, ale ja generalnie wtedy zjechałem, no to tak Włochy z północy na południe, więc takie najśmieszniejsze, najfajniejsze doświadczenia miałem takie pod kontekstem dostępności w Neapolu.
1: A co tam ciekawego było?
0: Crazy Town przede wszystkim, szalone miasto. Widać to, można nawet odczuć samemu, jak idzie się przez ulicę Neapolu i na przykład tuż przed naszymi stopami przejeżdża motocykl.
1: A to o tym to też sporo słyszałem, że tam Włosi dość temperamentni szarżują też w różnych miejscach i na to też trzeba uważać.
0: To też poproszę ciocię o podzielenie się jeszcze refleksjami. Właśnie też ciocia bywa w Neapolu, bo też Luigi jest Neapolitańczykiem.
2: Tak, zdecydowanie w Neapolu trzeba bardzo uważać na samochody i szczególnie na skutery, które po prostu wyłaniają się nie wiadomo skąd i nagle przecinają drogę. Jest bardzo dużo trąbienia, jest generalnie chaos, jest bardzo głośno. Natomiast oczywiście jeżeli chodzi o Neapol, to myślę, że dla wszystkich osób jedną z największych atrakcji jest pizza. Michale?
0: Tak,
1: oryginalna włoska.
0: Oryginalna. Znaczy ja jeszcze jadłem pizzę w Rzymie, co ciekawe, koło Watykanu. Jest taka restauracyjka, ale neapolitańska też, to jest po prostu bomba, ale neapolitańską jadłem w Barcelonie. Jak się nazywa ten lokal, w którym byliśmy, o którym Luigi mi opowiadał?
2: No tak. Jest tutaj taka restauracja, która się nazywa Madre Lievito i właśnie też podają taką typową neapolitańską pizzę. Natomiast no właśnie, Neapol, stolica pizzy, na pewno jeżeli ktoś się tam wybiera, to koniecznie musi spróbować. Jest to inna pizza od takiej naszej polskiej, którą znamy, na cienkim cieście i tak naprawdę jedną z takich najbardziej typowych jest pizza margherita, którą uważam, że w Polsce mało osób preferuje, no bo to tylko sos pomidorowy i ser.
1: No właśnie, bo to tak by się mogło wydawać, że tych składników to tak ubogo.
2: Dokładnie, natomiast w związku z tym, że tam jest to oryginalna mozzarella, to oczywiście ta pizza ma inny smak i sam sos pomidorowy ma inny smak. Ja dodam tutaj, że że my mieszkamy w Barcelonie, to mój mąż kupuje włoski sos pomidorowy. Uważa, że po prostu taki jest najlepszy, ma najlepszy smak i rzeczywiście da się odczuć, że ten sos pomidorowy z Neapolu ma taki wyjątkowy smak i dlatego ta pizza razem z tą mozzarellą. No, moim zdaniem, jeżeli spróbować pizzę, to najlepiej margherita.
0: Margherita, tak. I to jest właśnie niesamowite. Ja właśnie w samych Włoszech to pizzę jadłem aż chyba w trzech czy czterech miejscach. To powiem, polska pizza nasza to się umywa. To się umywa do tej...
1: Chyba nie umywa.
0: Przepraszam, to się nie umywa dokładnie do tej, którą się je właśnie we Włoszech.
1: Oryginalna. Nawet ta, która w Polsce jest reklamowana jako oryginalna włoska pizza prosto z pieca.
0: Tak, dokładnie. To raczej rzekłbym nieoryginalna.
1: No tak.
0: Tak, a jeszcze bym powiedział, dlaczego Neapol, znaczy pod kontekstem takiego największego wrażenia, bo takie największe wrażenie w kwestii, że to miasto w ogóle rządzi się własnymi prawami. Dlatego, że tam na przykład policja w Neapolu to nie ma nic do gadania.
1: O, a kto ma?
0: Camorra!
1: Czyli?
0: Mafia!
1: O, no proszę, nadal!
0: Nadal, niestety. Ja powiem, dla mnie też, ja miałem okazję spotkać jednego człowieka, to nasza pilot nam szepnęła, że to jest właśnie mafiozo, w miejscu degustacji różnych włoskich smakołyków, nalewek, to powiem, miałem okazję spróbować na przykład nalewkę z melona.
2: Meloncello.
0: O właśnie, to żeśmy przywieźli nawet do domu.
1: No ale to ci mafiozi się jakoś tam wyróżniają, że to tak łatwo ich rozpoznać? Czy przewodniczka wiedziała po prostu?
0: Wiedziała o tym, że on jest mafiozo, bo generalnie, znaczy ja jako osoba niewidoma, no w ogóle bym nie poznał.
1: No nie poznałbyś, nie, oczywiście.
0: Nie poznałbym, a ciociu, jak to jest od strony takiej stricte, jako przewodnik też, no. Da się jakoś rozpoznać, oni nie mają coś charakterystycznego albo coś?
2: No nie, to nie jest tak jak w hollywoodzkich filmach, że mają jakąś po prostu jakiś zło w twarzy, tak, że od razu można rozpoznać, że jest to przedstawiciel mafii, także ja na przykład na pewno bym na ulicy nie rozpoznała.
1: Dopiero można się przekonać, jak się ewentualnie zadrze, ale to już wtedy jest źle.
2: Lepiej nie zadzierać.
1: No właśnie.
2: Dokładnie.
0: Oj, lepiej nie zadzierać, a ja powiem, dla mnie na przykład rajem było to w samych Włoszech, na przykład Dania. No ja po prostu jestem typowy makaroniarz dosłownie. Dla mnie makarony to mogą być pod każdą postacią.
1: No tak, kuchnia włoska jest dobra.
0: Tak, o, kuchnia włoska to jest bomba, dosłownie. To już cioci nadmieniłem, że jak przylecę do Barcelony, to fajnie by było, jakby Luigi upiekł pizzę.
1: Dobrze, Michale, to w takim razie, aha, czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o same Włochy, coś jeszcze warto nadmienić tutaj?
0: Tak, jeszcze bym powiedział, gdzie mogłem coś dotknąć, bo były
1: no właśnie
0: miejsca,
1: no to gdzie?
0: Bo, ale to, no wiadome, tak jak to zawsze powtarzam, tak jak to jest z grupą zorganizowaną, ale nasza pani pilot miała jakąś taką estymę do osób niewidomych. I widziałem na przykład ściany krypty na przykład Ojca Pio, które można było sobie obejrzeć. Takie przepiękne ściany wykonane z takich kamyczków, takich jedne co po niektóre oszlifowane.
1: A gdzie jest ta krypta?
0: W San Giovanni Rotondo.
1: I to jest w jakim miejscu?
0: To jest południe Włoch, to jest w górach Gargano.
1: Rozumiem.
0: I tam właśnie działał święty ojciec Pio i tam jest pochowany właśnie w tej krypcie. I tam się właśnie w San Giovanni Rotondo, właśnie od naszego przewodnika, właśnie Franciszkanina Kapucyna, dowiedziałem, i to dla naszych słuchaczy będzie ciekawostka, skąd pochodzi słynne cappuccino.
1: No to skąd?
0: Cappuccino pochodzi właśnie od kapucynów. Dlaczego? Bo do ojców właśnie kapucynów przychodziło kiedyś bardzo dużo biednych ludzi, bardzo dużo też ludzi bezdomnych, i ojcowie gościli ich, dawali im bułeczki. O, włoskie bułki też zasługują na uznanie, a to za moment. Jakieś takie dobre różne rzeczy, ale przede wszystkim do picia dawali im taką kawę z dużą ilością mleka. O tak się robi włoskie cappuccino. I ci ludzie byli tak po prostu tym zachwyceni, że jak szli do różnych ludzi i dostawali kawę, to mówili, nie, my chcemy taką kawę jak u kapucynów. I to się rozprzestrzeniło.
1: Od i wyjaśnienie całej zagadki.
0: Tak. I oto od i wyjaśnienie, dokładnie. Więc ja wiem, że tego typu audycje też są potrzebne, żeby opowiedzieć nawet o dostępności, ale także o takich różnych ciekawostkach.
3: Taka rzeczywistość.
1: Aha. No coś tam tu gdzieś się wcięło.
0: I jeszcze bym powiedział o tym, co jeszcze dotknąłem, to właśnie w domu u świętej Rity były takie różne rzeczy do dotknięcia w Rocaporenie. Bądź też bardzo dużo rzeczy było do dotknięcia u ojca Mateo sekundka.
1: Aha. No dobrze, to Michał szuka zapewne, gdzie to było. To ja jeszcze tylko przypomnę, że możecie do nas pisać. Zapraszamy bardzo serdecznie, tyflopodcast.net/zoom. Tu dzwońcie, jeżeli chcecie, a możecie do nas pisać na Facebooku, pod transmisją, w komentarzach. Możecie również oczywiście do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net bądź też w aplikacji Tyflopodcastu dostępnej dla systemu Windows. Jeżeli, i to od razu przypomnę, jeżeli wam to nie działa, jeżeli nie macie takiej opcji podczas słuchania Tyfloradia, żeby do nas pisać, to sobie po prostu zaktualizujcie aplikację Tyflopodcastu do najnowszej wersji, bo dopiero ta funkcja jest od paru dni w nowej wersji aplikacji. A zatem zainstalujcie, zaktualizujcie. A warto to zaktualizować też chociażby z tego względu, że doszedł nam aktualizator w aplikacji Tyflo Podcastu. No i dzięki temu już nie trzeba będzie wchodzić na repozytorium GitHub, pobierać nowy plik instalacyjny, tylko po prostu wszystko zrobi się samo. Jak tam, Michale, znalazłeś?
0: Znalazłem i to jest miejscowość Sara Capriola. I tam jest pochowany właśnie ojciec Mateo z Anione. I tam u niego właśnie można sobie wszystko podotykać. Na przykład jest jego pokój, można zobaczyć łóżko, można zobaczyć krzesło, stół, ale coś się mnie wydaje, że to musiano zrobić część współczesnych, dlatego że ojciec Mateo żył w XVII wieku. To wątpliwe, że łóżko i to jeszcze z pościelą zostało do tej pory.
1: No całkiem możliwe, no chyba, że ktoś o to jakoś bardzo dobrze zadbał, tak?
0: No, to też.
1: Jest
0: to
1: też taka opcja. Dobrze, Michale, opcja, to co, jeszcze coś?
0: Jeszcze właśnie miałem coś na końcu języka. Na temat jeszcze czegoś, co... Znaczy na temat generalnie liczebności naszej grupy przypomniało mi się takie małe sprostowanie. Było nas 50 osób.
1: Mm-hmm. No ale to też jest sporo. To też jest sporo.
0: Jest,
1: także...
0: jest, bo to był taki autokar taki już z tych dużych, bo to był też luksusowy w tym sensie, że z barkiem nawet.
1: Mm-hmm.
0: No to mniejszych raczej nie ma.
1: Jasne.
0: I plus... I co jeszcze by można było powiedzieć w takich rzeczach do zobaczenia, do dotknięcia, to już by było wszystko. Reszta to wszystko bardziej duchowe, bo było na przykład za kratami, były na przykład ciała świętych.
1: Mm-hmm. No jasne.
0: To w tych różnych miejscach, bo ja mógłbym o tej mojej podróży opowiadać w tym sensie godzinami też, tak samo jak i o Barcelonie, bo po prostu jestem zachwycony po prostu, że miałem taką okazję przejechać rzeczywiście Włochy z północy na południe. Oczywiście no nie w całości, bo to by zajęło zdecydowanie dłużej.
1: Zdecydowanie ale dłużej, tak.
0: W najważniejszych miejscach, ale takie urokliwe miejsce... Tam można było dotknąć na przykład kamień świętego Franciszka, na którym spał. I to oryginalny kamień, bo jednak kamienie to się zachowują.
1: No tak, one są raczej dość trwałe.
0: W miejscowości Laverna. Ale o tym miejscu mówię z perspektywy urokliwości. dlatego że to jest miejsce, gdzie się przyjedzie i się nie chce stamtąd w ogóle odjechać. Tam jest taka cisza, taki błogi spokój.
1: To chyba turystów mało.
0: Tak, tak, bo mało kto o tym miejscu wie. Mhm. Ale tam się wydarzyło coś z życia świętego Franciszka, to ja tylko o tym jednym aspekcie powiem. Tam święty Franciszek otrzymał stygmaty.
1: Rozumiem.
0: I dlatego po prostu, i mało kto właśnie o tym miejscu właśnie wie, ale miejsce jest po prostu takie, że jak ja tam
1: i dlatego tyle tam spokoju.
0: Tak, dokładnie tak. Sam Asyż to jest tłumy dosłownie w Asyżu. To mieliśmy okazję z hotelu koło Asyżu. Dojść do samego Asyżu, to myśmy sobie spokojnie na wieczór z hotelu spacerkiem, to tak mieliśmy, no, z 2-3 kilometry, to sobie tak spacerkiem przeszliśmy.
1: Okej, okay. No dobrze.
0: Ale to było dla chętnych. Mm-hmm. Ale co było też niesamowite, polecam. Zatrzymać się w hotelu koło Asyżu i po prostu przejść się na wieczór. Bo Asyż jest piękny na wieczór, bo otóż, co tam doświadczyłem, na dziedzińcu przed bazyliką, tam gdzie jest pochowany święty Franciszek, jakiś franciszkanin rozkręcał imprezę.
1: O, no to
0: u nas
1: ciekawie.
0: To było nie do pomyślenia.
1: No tak, a tam można.
0: A tam można i w pewnym momencie sam zacząłem tańczyć.
1: No to dosyć oryginalne podejście, to trzeba przyznać.
0: Tak,
1: niewidziane raczej w Polsce.
0: Ja tylko, jeżeli już o tym mowa, to ja bym jeszcze się cofnął do Barcelony, ciociu. Pamiętasz? Słynna parada.
2: Tak, oczywiście. Tutaj każda dzielnica obchodzi swoje święto. Jest przez tydzień obchodzone takie święto i akurat tutaj w tej dzielnicy, w której ja mieszkam, Poblenou, to było we wrześniu, wtedy kiedy Michał był i na ulicę wychodzi parada gigantów, czyli takich figur zrobionych z papieru, tektury, z drewna, przedstawiających królową i króla aragońskich, jak również wychodzi smok na ulicę. I jest tak zwany correfoc, czyli tak zwany biegający ogień. Są to takie sztuczne ognie w kształcie gwiazdy i normalnie ten ogień czy te iskry z tych sztucznych ogni po prostu padają wszędzie na ulicę, także trzeba bardzo na siebie uważać. Ale ogólnie sama parada jest naprawdę bardzo interesująca. Gra muzyka, oczywiście na żywo, są specjalne grupy muzyczne, które grają na bębnach, na trąbkach i chodzą tutaj ulicami i w zależności właśnie od tego, w jakiej dzielnicy się znajdujesz, to może być w sierpniu albo może być we wrześniu i to na pewno jest bardzo fajna atrakcja.
1: No z pewnością. Te figury, o których wspomniałaś, one faktycznie są takie duże? To ile to tak mniej więcej?
2: Tak.
1: Kilka metrów?
2: Mają tak około 3 metrów wysokości, także naprawdę są duże i takie dwie najgłówniejsze w Barcelonie mają, myślę, że około 5 metrów. I one są wystawiane 24 września na ulicę, wtedy kiedy tutaj jest święto La Merced, czyli patronki Barcelony. I przechodzą właśnie paradą po ulicach miasta.
1: No to rzeczywiście musi to wyglądać dosyć ciekawie.
2: Dosyć ciekawie. Jeszcze w międzyczasie przypomniały mi się takie dwie atrakcje, które myślę, że mogą być bardzo ciekawe dla osób niewidomych w Barcelonie. Pierwszą to są śpiewające fontanny, na które nie mieliśmy okazji pójść z Michałem akurat, ale to jest taka fontanna, która od godziny 19 do 21, co pół godziny, jest taki koncert muzyczny, czyli dlatego nazywają się śpiewające fontanny. Woda z tych fontan tańczy w rytm muzyki. Poza tym jest też gra świateł tutaj dobrana w rytm muzyki i przychodzi mnóstwo ludzi i to jest naprawdę taki moment, kiedy na przykład można słyszeć muzykę Pavarottiego, więc można się aż wzruszyć oglądając te fontanny i można poczuć wodę, która na ciebie spada, jeżeli staniesz dosyć blisko. No i taką jeszcze kolejną atrakcją jest Palau de la Música, czyli pałac muzyki katalońskiej tutaj, w którym odbywają się koncerty gitary klasycznej hiszpańskiej na przykład, albo gitary flamenco. I też myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna atrakcja i bardzo fajne miejsce, które można odwiedzić. Można pójść sobie w ciągu dnia, żeby zwiedzić ten pałac, a wieczorem właśnie wybrać się na taki koncert.
1: No to faktycznie to coś, co może być interesującego. Michale, ty jeszcze wspominałeś, tak się wahałeś i zastanawiałeś trochę, kiedy przygotowywaliśmy się do naszej audycji, czy jeszcze coś o Ukrainie wspominać. To ja myślę, że no już 2 godziny przegadaliśmy, to chociaż jeszcze tak kilka słów, gdybyś mógł powiedzieć, co tam ciekawego, jak ta Ukraina, jak ci nasi wschodni sąsiedzi się prezentują, jeżeli chodzi o dostępność, jak to wszystko wygląda.
0: To ja tylko tak powiem pokrótce, co mnie na Ukrainę ściągnęło. Byliśmy na pokazie tenisa stołowego dźwiękowego razem z wujkiem Leszkiem. I
1: gdyby ktoś nie wiedział, to audycja o tenisie stołowym dźwiękowym jest również w Tyflo Podcaście. Warto sobie posłuchać, jeżeli kogoś interesuje, jeżeli kogoś zaciekawi kolejna dyscyplina sportu dostępna dla nas, no zawsze można popróbować, jeżeli nadarzy wam się okazja. A na pewno można o tym u nas posłuchać.
0: Na szczęście można. A otóż jak doszło do tego wyjazdu, to dostałem sygnał od wujka Leszka, że tego i tego dnia jedziemy, czyli dokładnie to było od 5 do 8 grudnia. No to, że ja jestem całkowicie zielony w rezerwacji biletów lotniczych, no to szybciutko telefon do cioci. Ciociu, help, potrzebuję rezerwacji. I ciocia załatwiła mi rezerwację biletu Wizzarem do Ukrainy, czyli lądowaliśmy w Kijowie.
1: No jak się z twojej perspektywy Ukraina przedstawia?
0: Wschodni sąsiedzi nasi są bardzo otwarci na osoby niewidome. Chętnie nam pokażą to przed czym na przykład stoimy, czyli typu jakąś kopułę, znaczy na przykład model kopuły, albo jakieś wszelkich rodzajów na przykład pamiątki w sklepach. To ja doświadczyłem wielkiej serdeczności, bo myśmy nie byli w samym Kijowie, tylko myśmy jechali aż do Czernichowa. Czyli to jest 2,5 godzinki drogi od Kijowa. Na samej Ukrainie trzeba powiedzieć, że u nas cywilizacja poszła bardzo do przodu w kwestii samochodów, w kwestii wszystkiego. Na Ukrainie widać, że to są jeszcze czasy u nas lata 90., nawet koniec 80., jak nie początek nawet 80.
1: Czy jest po prostu biedniej, tak widać.
0: Zdecydowanie widać. Na przykład my mamy po autokarze nawet. My mamy Isuzu z 2018 roku, a ten ukraiński autokar to widać było, że jakieś lata, nie wiem, 90. Naprawdę słychać to było, że no przydałby się im nowy wozik na przykład.
1: A z takich typowo gdzieś tam powiedzmy udogodniej dla nas, no bo jak rozumiem, ty tam byłeś przede wszystkim no, w ramach pokazów tego tenisa stołowego dźwiękowego, więc siłą rzeczy pewnie wiele nie pozwiedzałeś, więc może tylko chociaż coś byś opowiedział, no czy w ogóle na cokolwiek się natknąłeś, co by na przykład nam ułatwiało codzienne życie?
0: Znaczy, jako tak typowo to tak, widziałem generalnie samą mentalność ludzi, to tak, ale jako tak stricte dla nas coś dostępnego to, no nie, bo tak nie było jako takiej możliwości, żeby popatrzeć, ale co bądź byliśmy w takiej cerkwi, tak zwana cerkiew Borysowa, to tam można było dotknąć na przykład części na przykład widokowej, jedną czy drugą rzeźbę, jak wygląda. To można było zobaczyć.
1: Rozumiem.
0: Ale też wielka otwartość rzeczywiście w sklepie. Wszedłem do sklepu i marzyła mi się ikona, żeby sobie przywieźć. I spytałem się, czy mogę poprosić o pokazanie. No moja przewodnik jest właśnie Ukrainką. No to też mi pomagała, to powiedziała tej sprzedawczyni, o co chodzi. No i podała mi tą ikonę, żebym mógł ją sobie obejrzeć.
1: Jak te ikony w ogóle wyglądają? Możesz kilka słów powiedzieć?
0: Z przyjemnością. Ikona wygląda następująco. Znaczy tą, którą ja widziałem, to była ikona taka jakby trochę naklejana. Bo co najważniejsze, ikon się nie maluje, ikony się pisze. Pisze się ikony. Na deskach.
1: Aha.
0: Ta, którą ja widziałem, to była rzeczywiście na takiej deseczce. I na niej była rzeźba. Bo w kulturze prawosławnej na ikonie można spotkać na przykład świętego Mikołaja, Maryję i wszystkich takich dla nich na przykład świętych, na przykład święty Ilia. To tak właśnie tak wygląda ta ikona, którą ja widziałem, czyli deseczka, taka kawał deseczki i na niej wyrzeźbiona postać. Ale jak wygląda sama ikona, powiem, taka typowo pisana, to jest właśnie ciekawostka. Ciociu, widziałaś kiedyś ikonę?
2: Jestem czasami wyłączam mikrofon, żeby dźwięki się z mojej strony nie wkradały, dlatego że na ulicy przed moim domem jest głośno. Czy widziałam również...
1: Oj, mamy jakiś problem, zdaje się.
2: Natomiast to było na prowadku. I rzeczywiście te ikony robione w drewnie. Widziałam takie ikony...
1: O, chyba...
2: Czy słychać mnie?
1: Tak, teraz już jest okej. Okay. Teraz jest już okej. Okay. Gdybyś mogła powtórzyć, Iwonę, jeszcze raz.
0: Gdzie, ciociu, widziałaś?
2: Tak, oczywiście. Tak, widziałam w cerkwi, natomiast na Podkarpaciu w Polsce. I to były ikony w kształcie takiego tryptyku. I rzeczywiście niektóre były zrobione w drewnie i, tak jak mówiłeś, Michale, one były pisane, chociaż wygląda to tak, jakby były pomalowane oczywiście. Natomiast niektóre były też właśnie ozdobione złotem, były takie bogate, jeżeli chodzi o to, o te zdobienia. I właśnie jest taki szlak cerkwi na Podkarpaciu, no to pewnie wiecie, gdzie właśnie te ikony można oglądać.
1: No to już też nieco więcej wiemy.
0: Tak.
1: No dobrze, czyli co, Michale? Czyli tak naprawdę tyle. Czy coś jeszcze chciałbyś a propos Ukrainy dodać? Halo? Oj.
0: O, jestem.
1: Jesteś.
0: Jestem z powrotem. Co jeszcze a propos Ukrainy?
1: Tak.
0: Ja podejrzewam, że a propos samej Ukrainy to już wszystko, tak szczerze, bo można by było jeszcze powiedzieć, że też taka otwartość nawet w galeriach handlowych.
1: To jest w ogóle takie zastanawiające i to jest ciekawe, ale to jest, myślę, temat na dłuższą, jak to się mówi, rozkminę. Z czego to się bierze? Mam dziwne wrażenie, że po prostu z tego, że zazwyczaj trafiamy jednak do miejsc, jeżeli gdziekolwiek się wybieramy za granicę, to trafiamy na miejsca nadstawione typowo na turystykę, a gdy mieszkamy we własnym kraju, to... No mieszkamy w różnych miejscach, niekoniecznie miejscach typowo turystycznych, a już mówię, o co mi chodzi, bo bardzo często i zresztą w tej naszej dzisiejszej audycji też pojawiła się taka twoja, Michale, wypowiedź, że no, mieszkańcy, i to nieważne w sumie skąd, no o Włoszech tak w sumie nie wiem, jak to wyglądało, ale na przykład w kwestii Barcelony, tu w kwestii Ukrainy, to podkreślałeś taką właśnie otwartość. Mówimy, że w Polsce no wygląda to różnie, ale to chyba właśnie ze względu na to, że jak gdzieś się wybieramy, to jednak zazwyczaj jest to jakieś konkretne miejsce, gdzie po prostu ludzie też jednak z tych turystów żyją.
0: Tak, i w samych Włoszech jest to też bardzo widoczne, właśnie taka serdeczność Włochów, taka, ale jest pewna różnica.
1: Aha.
0: Podejrzewam, że to ciociu też potwierdzisz. Północni Włosi różnią się bardzo od południowych.
2: O tak, zdecydowanie. Na południu Włoch ludzie są cieplejsi, bardziej otwarci, bardziej gadatliwi również, a na północy przypominają bardziej kulturę niemiecką, austriacką.
0: Dokładnie tak. Dokładnie ja też to zauważyłem. Takie te relacje były takie te rozmowy były bardziej stonowane. A na południu wszyscy się z nami witali w hotelach, tak się pytali, co tam, jak tam, czy smakowało jedzenie, czy... I na południu Włoch, ale nie wiem, czy w samych Włoszech, ale wiem, że na południu, słyszałem, że dla Włocha jest dobrze, jak na przykład koło talerza jest trochę ubrudzone. To gdzieś kiedyś słyszałem. Może tą teorię obalimy, może potwierdzimy.
1: To jak? To prawda? Czy niekoniecznie?
2: Myślę, że nie, niekoniecznie.
0: To słyszałem to na geografii.
1: Aha, no to... No cóż, ale to w sumie to może nawet dobrze, że nie jest to rzeczywiście prawdą. Dobrze, myślę, że będziemy powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Nasi słuchacze, no jak zresztą widać po komentarzach, no posłuchali różnych ciekawostek i twoich, Michale, wrażeń, jeżeli chodzi o dostępność, a tu Iwona nam dodatkowych jeszcze ciekawych informacji również udzieliła na temat różnych miejsc. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji i życzę przyjemnych dalszych owocnych podróży.
0: Dziękujemy.
2: Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie, Michale. Było mi bardzo miło podzielić się wrażeniami z Barcelony.
0: I ja też się cieszę, że ciociu mogliśmy razem przeprowadzić tą audycję. Ja jeszcze, Michale, mam pytanie, tylko jeszcze ciociu do ciebie. Czy Luigi miałby chwilę, żeby nas tak chociaż tak klimatycznie po włosku pozdrowić?
2: Wszystkich nie ma go akurat. Nie ma go akurat w domu. No bardzo mi przykro.
0: A to ciociu, a możesz wszystkich pozdrowić w języku hiszpańskim?
2: Oczywiście. Saludos a todos desde Barcelona. Adios.
0: Adios.
1: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się i dziękujemy wam za uwagę. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Tak, Michale?
0: Tylko na końcu chcę powiedzieć, że jak znowu polecę do Barcelony, a się na to zanosi, to będzie kolejna część audycji.
1: Okej, no to trzymamy za słowo, czekamy i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Przed mikrofonem Michał Kasperczak. Od 28 do 30 kwietnia 2010 roku we Frankfurcie nad Menem odbywają się takie targi, a właściwie wystawa technologiczna Side City. Ogólnoniemiecka wystawa sprzętu, firm, organizacji i wszystkiego, co dotyczy osób niewidomych i słabowidzących. W wystawie towarzyszy konferencja, głównie w tym roku poświęcona problemom wzrokowym, okulistycznym. Na Side City w tym roku ma być 130 wystawców, wiele szkół, organizacji, instytucji ograniczonych do typowych typowo niemieckiego obszaru językowego, ale będą też światowi potentaci w technologiach dostępowych, tacy jak Freedom Scientific, Humanware, Code Factory, niemiecki Olympus, Plextalk, Shinano Kenshi, będzie Acapella, będzie Daylight, będzie Index Braille, no wiele jeszcze różnych innych

0: i w ten sposób dogadaliśmy się z firmami dystrybucyjnymi, które dla nas prowadziły tutaj wystawy, także przez wiele lat Opterek był naszym wystawcą i myśmy uczestniczyli w ich stoisku, a teraz mamy własne.
1: I co obecnie na Państwa stoisku można obejrzeć?
0: No, muszę powiedzieć, że w tym roku po raz pierwszy mamy pełną ofertę eksportową, którą naprawdę można nazwać dużą ofertą i którą można potraktować jako zestaw urządzeń brajlowskich, które mogą służyć w edukacji nie tylko, praktycznie jako pełen komplet. Są to z nowości, przynajmniej jeśli chodzi o produkcję u nas, Mountbatten Brailler, który jest znany jako produkt australijski, ale myśmy w tej chwili w całości przejęli jego produkcję. Druga też australijska maszyna to Piaf, Pictures in a Flash. To jest urządzenie do uwypuklania papieru puchnącego. Trzeci znany w Polsce od dawna Autolektor. No i dwa Braille Pen 12.
1: To przejdźmy może do Mountbattena. No jest to urządzenie znane od tych 10 lat rzeczywiście w Polsce i nie tylko na świecie. Co się zmieniło przez ten 10 lat? Jak obecnie wygląda Mountbatten?
0: Mountbatten się niewiele zmienił, przynajmniej wyglądem, i w zasadzie na świecie jest to maszyna, która istnieje już od 20 lat. Oczywiście w tej chwili ma już interfejs USB, parę innych z takich technicznych spraw zmieniono. Ponadto rozbudowano jego funkcje, w szczególności w wersji angielskiej i amerykańskiej. I wówczas w tych wersjach nazywa się on Learning System, bo zawiera szereg funkcji, których polscy użytkownicy nie mają szans używać. Tam jest dobry system nauki skrótów brajlowskich z możliwością przełączania poziomów. Skróty brajlowskie po angielsku uczy się w ten sposób, że się różne zestawy skrótów włącza do nauki, do używania w miarę właśnie tej nauki. I dopiero później, kiedy uczeń już wszystkie zna, używa się wszystkie. Poza tym jest tam też bardzo dobry zestaw takich funkcji do nauki z pomocą muzyki i do nauki zapisu muzycznego. A ponadto jeszcze dosyć dobra funkcjonalność takiego notatnika elektronicznego, który bardzo dobrze pozwala na przykład nie tylko drukować tekst, ale i go edytować przed wydrukiem.
1: Bo Mountbatten, on jest udźwiękowiony po prostu nagraniami, takim jakimś wbudowanym lektorem jakimś,
0: po
1: tak?
0: Po polsku. Tylko nagrania, a ma wbudowany syntezator mowy angielskiej i francuskiej.
1: Aha, to jest jakiś niuans, to jest zafirmowane, czy to jest...
0: Nie, to jest hardware'owy syntezator, który pozwala w tej wersji LS, czyli Learning System, używać pełnej syntezy i w pełni czytać to, co jest w jego pamięci.
1: Rozumiem. A komunikacja z komputerem to jest obecnie właśnie przez port USB, czy jak to...
0: Przez port USB, pozostaje port szeregowy do starego Mimika, który jest naszą pierwszą ofiarą i będziemy go zmieniać. Na razie nie będziemy zmieniać samego Mountbattena, bo chcemy dobrze opanować jego produkcję i dobrze się dowiedzieć najpierw, czego nasi klienci naprawdę chcą.
1: Czyli wtedy on jako USB służy jako po prostu, znaczy jest podłączony jako taka klawiatura brajlowska do komputera przez USB, a jeżeli byśmy transferowali dane z tego z wnętrza Mountbattena, to ciągle nie, przez port szereg.
0: On nie jest klawiaturą jako, po podłączeniu jako USB, raczej drukarką.
1: Aha, ale rozumiem.
0: Też tak naprawdę nie pełni technicznie funkcji drukarki, tylko po prostu urządzenia zewnętrznego, z którym możemy wymieniać dane, a te dane możemy wymieniać za pomocą programu MB.com. W chwili MB.com już jest opanowany przez nas. Robimy nową wersję, która chodzi już nawet na 64-bitową wersję Windows.
1: A plus minus, ile tak w Polsce osób używa Mountbattena? Można tak to oszacować? Jakie to
0: Mountbattena
1: są liczby?
0: Sprzedajemy. Ja pierwszy raz spotkałem się z Mountbattenem w 1994 roku, jak miałem okazję być w takiej szacownej instytucji American Print House for the Blind. To jest Louisville, Kentucky. I tam spotkałem szefa firmy Quantum, która produkowała wówczas Mountbattena, ale przez wiele lat tak naprawdę nie zrozumiałem jego zasady działania i jego możliwości, jakie daje w edukacji. I przez wiele lat żeśmy go nie importowali. Dopiero chyba w 1998 roku po raz pierwszy na to wpadliśmy dzięki pani Wierachowskiej, która nam wyjaśniła, dlaczego warto używać Mountbattena.
1: Pewnie tak, no minusem jest jako takim, jeżeli to jest tylko, znaczy pod kątem samej maszyny, no fajnie się na tym pisze, ale jest to głośne, no tak jak drukarka niestety.
0: No tak, ale można nie drukować. Poza tym jako jedyne urządzenie brajlowskie używa zwykłego papieru, dzięki temu jest w sumie bardzo ciche w porównaniu do innych drukarek brajlowskich. Ale można przecież pisać do pamięci i wydrukować w przerwie, w lekcji, czy po jakimś czasie, albo w przerwie na kawę. Musimy sobie wyobrazić taką sytuację, w której w szkole, powiedzmy integracyjnej, mamy dziecko, które

0: się uczy na poziomie pierwszej, drugiej klasy i wszyscy naokoło są nakłaniani do tego, żeby działać z komputerem. I co takie dziecko ma zrobić? To jest daleko za wcześnie, żeby działać z jakimkolwiek screen readerem, czy w ogóle z komputerem, jeżeli się nie widzi. To jest na razie nie do wyobrażenia, bo to dziecko jeszcze nie zna liter. Wtedy, jako jedyne urządzenie elektroniczne, które niewidomemu pozwala już obcować z elektroniką i naprawdę używać pojęć takich jak zapisanie czegoś, odtworzenie czegoś, wydrukowanie czegoś, przeczytanie czegoś, to bambatyn jest w tej chwili jedynym takim urządzeniem. To bardzo dobrze rozumieją Amerykanie, którzy kupują wiele set urządzeń rocznie. Tu padło pytanie w międzyczasie, ile użytkowników w Polsce jest. W Polsce myślę, że mamy 600 do 700 użytkowników. To jest mniej więcej tyle, ile Amerykanie kupią, myślę, w ciągu tego roku. Oczywiście to jest dużo większy kraj od Polski, ale porównanie jednak jest szokujące, bo my sprzedajemy to od 13 lat. W Polsce, prawda? Mówimy o 13-letniej sprzedaży w porównaniu do jednorocznej tam.
1: A jest jakaś szansa, żeby obsługa polskich skrótów brajlowskich była wprowadzona do Mountbattena, czy raczej to jest nieplanowane?
0: Kiedyś próbowaliśmy zainicjować taki proces, w wyniku którego miały powstać wszystkie standardy brajlowskie łącznie ze skrótami. To gdzieś tam utonęło w jakichś przemianach różnych organizacji i gremiów zarządzających edukacją i nie tylko dla niewidomych w Polsce i to nie zostało zakończone. Gdybyśmy mieli jednolity taki system, to byłoby to, powiedzmy, nie bardzo łatwe, ale na pewno moglibyśmy to zrobić i chętnie byśmy to zrobili. Dopóki go nie będziemy mieli, dopóki nie będziemy wiedzieli, że jest w ogóle popyt, zapotrzebowanie w szkołach na to, to robienie tego nie ma żadnego sensu, bo moglibyśmy się napotkać z zarzutami, że zrobiliśmy to źle.
1: No tak, a też prawda jest taka, że ogólnie osób Braille'a używa i zna coraz mniej, a skróty w polskich szkołach bardziej są nieuczone niż uczone, tak naprawdę. Tak mi się wydaje.
0: Nie wiadomo, których uczyć.
1: Znaczy nie, no wiadomo, bo w sumie jest ten pierwszy stopień i opracowany tam 20 ileś lat temu, no i to zasadniczo są jedyne skróty, gowe jest z notacjami matematycznymi.
0: Te matematyczne to jest właśnie ta rzecz, od której staraliśmy się zacząć. Przede wszystkim ustalenie jednego zestawu znaków dla celów informatycznych, na przykład ośmiopunktowego. Po drugie właśnie znaki matematyczne, po trzecie zapis nutowy, no ale to tak daleko nie doszliśmy, ani nawet nie ustaliliśmy tego pierwszego. Powstało ładne opracowanie w Krakowie, które było podstawą do dalszego działania, ale nie zostało zatwierdzone.
1: No, drugim takim czołowym produktem państwa jest autolektor, też już od ponad 10 lat właściwie produkowany i sprzedawany. I to urządzenie też troszkę się zmieniło, bo doszły funkcje internetowe.
0: Dla osób, które znają już obsługę autolektora i jeszcze nie chcą się przesiadać na komputer. Niektóre osoby, które mają komputer i już go używają, lubią używać autolektora. Dorobiliśmy funkcjonalność, która na tej samej zasadzie jak czytanie tekstu ze skanera pozwala na czytanie z internetu, a więc e-mail, zwykłe strony web, czy też kanały RSS, a również można słuchać radia internetowego.
1: Czyli taki Dolphin Guide w wersji autolektor, myśmy mogli powiedzieć. W tym sensie, że też taka prosta obsługa, jednak dająca nieco więcej funkcjonalności.
0: Dokładnie ta sama koncepcja. Poza tym jeszcze dołączyliśmy do autolektora naszego pierwotnego Braille Pena bez linijki brajlowskiej. Czyli właśnie Braille Pena, a nie Braille Pena 12. Który jest w zwykłym autolektorze po prostu w komplecie.
1: Te funkcje internetowe, chyba nie wiem, konkurencyjne urządzenia lektorskie, chyba żadne nie ma, nie wiem, mają jakieś,
0: nie spotkałem się z żadnym urządzeniem, które by miało takie funkcje i myślimy, że to stanowi mocny atut do tego, żeby sprzedawać to na świecie. W tej chwili sprzedajemy już autolektora, eksportujemy dość dobrze. Jesteśmy zachwyceni wynikami w niektórych krajach, także na przykład Czechy doskonale kupują i autolektora, zresztą również Braille Pena, chociaż pod starą nazwą, pod tą nazwą oferowaną przez Optelek, czyli EasyLink.
1: W jakich językach obecnie autolektor jest dostępny? Polski, angielski?
0: Autolektor jest dostępny w tylu językach, ile jest języków syntezatora Nuance. jeśli chodzi o odczytywanie tekstu. Natomiast jeśli chodzi o interfejs, czyli na przykład również opis brajlowskiej klawiatury, to oczywiście musimy przygotować taką wersję, która będzie miała już ten nadruk na pudełku, a więc jest to bardziej żmudne niż tylko zmiana software'owa. W tej chwili są trzy: angielska, czeska i polska.
1: A dalsze plany odnośnie autolektora, najbliższy rok, dwa?
0: W ciągu najbliższych tygodni współpraca z BrailleNem 12 po to, żeby nie tylko można było sterować za pomocą BrailleNa, ale również wpisywać i odczytywać tekst. Oczywiście nie chodzi o pisanie długich elaboratów, tylko o wpisanie na przykład nazwy dla jakiegoś pliku, który się chce zapisać, czy poprawki jakiejś małej w tekście, który chce się gdzieś zachować.
1: Kolejnym urządzeniem jest właśnie BrailleNe, który występuje jako notatnik. I co tutaj się właściwie zmieniło? Co jest jakby nowego w ostatnim czasie?
0: BrailleNe traktujemy już jako dodatek. No, sprzedajemy go osobno, jeżeli ktoś chce kupić, ale nie jest to dla nas jakiś kluczowy produkt. Na przykład właśnie dodajemy go do autolektora, będziemy go dodawać również do innych produktów. Sprzedajemy go na przykład razem z produktem Duxbury, który jest doskonały do poprawiania i to przez osoby widzące, do poprawiania tekstu brajlowskiego już po sformatowaniu. BrailleNe 12 w tej chwili jest aktualnym urządzeniem, chociaż już jest sprzedawane od wielu lat. Oprogramowanie, które zrobiliśmy pod Windows Mobile ze słabnącą popularnością Windows Mobile, właściwie odchodzi w zapomnienie.
1: Czyli już ten Palm Top obecnie on działa pod Windows Mobile'em. Palm Top, na którym działa notatnik, ten BrailleNe.
0: Na którym działa nasze oprogramowanie, działa pod Windows Mobile.
1: Która wersja Mobile'a?
0: 6,5.
1: Aha, czyli najnowsza.
0: Ale wchodzi 7 i ta 7 może tu wiele zmienić. Jeszcze nie wiemy dokładnie ile, bo Microsoft sam jeszcze się nie zdecydował na pewne parametry. Na przykład wielozadaniowość będzie tutaj kluczowa.
1: No tak. A nie byłoby dobrą, no to już teraz trochę za późno, ale dobrą ideą sprzedawanie właśnie z jednej strony tego Palm Topa z Windowsem, Mobile'em, BrailleNe'em i do tego na przykład Pocket Hall.
0: Pocket Hall nie uzyskał popularności, ale zwróćmy uwagę na taką rzecz. Zobaczmy, co zrobił Apple. Wprowadza właśnie iPada, który zdobywa popularność i wydaje się, że dzięki oczywiście marketingowi Apple'a, nie jest urządzeniem, które pozwala na wykonywanie wszystkich funkcji komputera, tylko ograniczonego zestawu, prawda? Mhm. On ma, co prawda, możliwość wprowadzania nowych aplikacji i to jest bardzo ważna przewaga jego nad BrailleNe'em w takiej wersji, jaką prywatnie prowadziliśmy. Ale wygląda na to, że koncepcja taka pierwotna była ta sama. My też zaproponowaliśmy pewne funkcje, które nie wymagają nawet tej wielozadaniowości. Pod Windows 7 na pewno damy sobie radę. Podczas gdy inne produkty, takie jak Pocket Hall, jeżeli wielozadaniowość nie będzie zaproponowana przez Microsofta, nie będą w ogóle działać. Naszym zdaniem, co niestety spotkało się z dużą krytyką, te funkcje przynajmniej były wystarczające do używania większości funkcji Palm Topa, prawda? A więc również i telefonu komórkowego. Teraz oczywiście wszyscy by chcieli mieć wszystko i każdy niewidomy mówi, dobrze, poproszę o dostęp do systemu. Ktoś tak silny jak Apple potrafił zasponsorować swoją własną inicjatywę, żeby ten dostęp jakby zabrać i wszyscy są znowu zadowoleni. Myśmy nie byli na tyle silni. Co teraz się dzieje? Teraz dalej rozwijamy produkt, który się nazywa BrailleNe, jeśli chodzi o oprogramowanie i on będzie zawsze działał na Windows Mobile, chociaż jak mówię, jego gwiazda już minęła. Gwiazda Windows Mobile, nie gwiazda naszego oprogramowania. Natomiast współpracujemy z dużą liczbą innych produktów. Sami programujemy sterownik do Toxa i on działa bardzo dobrze. Sama firma, producent Mobile Speak robi sterownik do BrailleNe'a i też działa bardzo dobrze. Jeżeli zjawi się kolejny produkt, który może to zrobić, z pewnością podsuniemy jego producentowi BrailleNe'a do zaprogramowania.
1: Czyli teraz, jeśli się pojawi iPad i nowy system, ten system iPhone 4.0 i VoiceOver będzie miał, no nie wiadomo teraz, czy VoiceOver będzie miał wbudowane sterowniki do wszystkich urządzeń brajlowskich, w tym na przykład też do EasyLink, czyli BrailleNe'a. Jak to właśnie będzie? Coś tu wiadomo już?
0: Myśmy próbowali z nimi rozmawiać. Apple jak zwykle zrobił jedną rzecz. Kupił BrailleNe'a i zrobili sterownik, który w tej chwili już od dawna, od wejścia wersji Snow Leopard, działa na zwykłym Apple'u i wiem, jak dobrze działa, bo mam Apple'a i używam od wielu lat. Była mowa w artykułach Apple'a, nie jakiejś trzeciej ręki, o tym, że również iPhone będzie miał dostęp do urządzeń brajlowskich. W puli tych urządzeń jest również EasyLink, biorąc jako przykład system Snow Leopard. Zresztą nie wierzę, żeby cokolwiek zmieniali jeżeli mają już to pod ten sam system, ale nie mobilny, przygotowany. Więc zakładam, że EasyLink będzie oprogramowany przez Apple'a dla iPada i w konsekwencji również dla iPhone'a w wersji iPhone 4. No i wtedy my nie mamy nic więcej do zrobienia poza tym, żeby utrzymywać dobrej jakości produkcji, no i myśleć o kolejnej wersji.
1: No być może jakieś właśnie drobne programiki, które by ewentualnie pomagały zrobić coś w tym iPadzie czy iPhone'ie?
0: Wydaje się, biorąc za przykład wszystkie inne funkcje systemowe w iPhone'ie, że to chyba nie będzie możliwe, żeby się dostać do urządzeń brajlowskich z poziomu aplikacji. Ale to wszystko, no, odpowiedź na to znajdziemy w nowej wersji, wtedy kiedy zostanie ogłoszona API do tej wersji. Także to na razie byłoby gdybanie i nie ma sensu opowiadać o czymś, co już jest pewnie w głowie pana Jobsa i doskonale wie, jak to będzie.
1: To jest linijka brajlowska 12-znakowa, ale nie myśleliście, żeby poszerzyć na przykład 20 jakąś wyprodukować ewentualnie? Czy to nie ma sensu?
0: Plan, no nie prototyp, ale plan i model wersji 16 znakowej, to była kolejna wersja BrailPena. Uznaliśmy w pewnym momencie, że za wcześnie na to, żeby robić kolejną wersję, bo musimy przekonać użytkowników za pomocą tej wersji, którą mamy. Miała być mniejsza i będzie na pewno kiedyś i mniejsza i będzie miała więcej funkcji, będzie też trochę cieńsza, ale ograniczenia wynikające z wielkości technologii piezoelektrycznych elementów brajlowskich są takie, że te rozmiary już dużo mniejsze nie będą mogły być i dlatego nie byłaby to jakaś rewolucyjna zmiana. Uznaliśmy, że poczekamy, aż sami spróbujemy marketingowo przedstawić BrailPena 12 i ocenić, jaki sukces i w którym kierunku powinno się iść z jego dalszą konstrukcją. Ja uważam, że również powinniśmy zadbać o to, i to jest na poziomie Unii Europejskiej praca do wykonania, żeby na przykład telewizory i urządzenia audio domowe mogły się porozumiewać z urządzeniami brajlowskimi. To jak? Oczywiście przez Bluetooth. Ja uważam, że to jest właśnie przyszłość, że nie przyszłością jest zrobienie zintegrowanych urządzeń, tylko urządzeń brajlowskich, które będą mogły mówić do wszystkiego, w końcu również do lodówki. Można łatwo zauważyć, że wszyscy w tej chwili w swoich linijkach brajlowskich Bluetooth mają.
1: Tak, właściwie już tak.
0: My byliśmy pierwsi.
1: No tak. A ta wygrzewarka...
0: Piaf. Piaf to jest jedno z wielu urządzeń, chyba czterech na świecie lub pięciu, które służą do wygrzewania papieru puchnącego. My mamy urządzenie, które według nas jest nie tylko najtańsze z tych wszystkich, ale również najlepszej jakości i najbezpieczniejsze. Do niektórych urządzeń chodzi taka pogłoska w świadku technologii dla niewidomych. Trzeba od razu dokupić sobie gaśnicę, do naszego na pewno nie. To urządzenie ma aż 3 zabezpieczenia przeciw temu, żeby papier spłonął. Już nawet nie mówię, że on musi koniecznie się zapalić, ale na przykład może się przypalić. U nas się to nie ma prawa stać, dlatego że są zabezpieczenia i termiczne, i czasowe, i mechaniczne. Poza tym mamy też takie funkcje, które pozwalają najszybciej wykonywać te puchnące wydruki, jeżeli tak to można nazwać. Także uważamy, że zaczęliśmy produkcję bardzo dobrego urządzenia, które powinno wyprzeć wszystkie inne i mamy coraz więcej na nie zamówień i bardzo nas to cieszy, że jeszcze ledwo zaczęliśmy je produkować, a już się okazuje, że jest to rosnący, a nie malejący rynek.
1: Jeszcze jakieś plany takie dotyczące osób niewidomych, coś nowego
0: bardzo,
1: się szykuje?
0: Bardzo dużo planów, będziemy mieli bardzo dużo nowych produktów. W szczególności oczywiście chcemy zmienić te elementy, które przejęliśmy, na przykład Mimik, który jest częścią dla nas, częścią urządzenia Mountbatten Braille, ale jednak fizycznie czy technicznie osobnym urządzeniem.
1: A co to jest, bo ja nie wiem, proszę.
0: Jest to urządzenie, które się łączy za pomocą kabelka w tej chwili z Mountbatten Braillerem i służy do tego, żeby nauczyciel lub rodzic mógł zobaczyć to, co pisze dziecko w Braille'u. Ten rodzic czy nauczyciel zobaczy to w czarnodruku na ekranie tego urządzenia. Można też ściągać na przykład zadania domowe wykonane przez dzieci z wielu Mountbatten Braillerów i tak dalej. Bardzo dobra koncepcja, tylko że trochę przestarzała, bo to działa za pomocą złącza RS-232. Jest to nasza, już tam wspomniałem, kiedyś pierwsza ofiara do zmian. Będziemy po pierwsze zmieniać właśnie Mimika, żeby stało się urządzeniem daleko bardziej wielofunkcyjnym. umożliwi różne funkcje, z którymi był dotąd problem w mandatnym Braillerze. Od tego zaczniemy. Będziemy też szereg robili produktów, które będą albo nowymi urządzeniami, albo nowymi programami. Niektóre z nich we współpracy z potentatami na rynku urządzeń brajlowskich, firmami ze Stanów i z Europy. No ale o tym nie chcę mówić. Nauczyliśmy się od Apple'a, że sukces nieraz warto jest ukrywać. Liczę, że już niedługo się spotkamy, może na następnych targach, a może wcześniej, i będę mógł pokazać właśnie coś nowego.
1: A dla osób słabowidzących jakieś nowości? No jest ZoomText, który chyba jest najlepszym programem tego typu tak naprawdę.
0: Tak, w szczególności bardzo ciekawa będzie, że wersja 10.5. Mogę powiedzieć, że w Dolphinie pracujemy nad jakością, w szczególności polskiej wersji. Napotkaliśmy na pewne problemy, które już niby były rozwiązane, ale w tej chwili je rozwiązujemy i bardzo mocno współpracujemy z Dolphinem, żeby się ich pozbyć.
1: No i ten Dolphin Guide, nie wiem, on jakąś popularność się zdobył? Dużo ludzi się zainteresowało tym Dolphin Guide'em?
0: Zdobywa powoli. Wydaje się, że wobec kruchości Homera może się okazać dobra odpowiedź na tę sytuację.
1: No i mnóstwo powiększalników różnych firm. Tu coś nowego się pojawiło, takiego szczególnego ostatnio?
0: Tak, mamy nowe produkty, w szczególności mamy nowe lupy z Asha, ale nie tylko, bardzo fajne powiększalniki dla Enhanced Vision. Nie mamy ich tutaj, więc o konkretach trudno mi rozmawiać. Ja bym chciał powiedzieć, jeżeli mogę, o tym, co my robimy poza tym, bo firma uczestniczy w bardzo wielu projektach europejskich. Na naszej stronie wystarczy kliknąć flagę europejską i zobaczyć, jak wielu. Jeżeli dobrze pamiętam liczbę, to już w tej chwili 6, a przystępujemy do kilku następnych. Niektóre z tych projektów to są projekty nie robione przez nas lub przez kogoś w Polsce za pieniądze europejskie, a projekty, które są robione w ramach różnych programów, na przykład Framework Program 7, przez uniwersytety i firmy zachodnie, oczywiście europejskie, za pieniądze europejskie. Niektóre z nich będą prowadzić do bardzo dużych osiągnięć, jestem o tym przekonany, technicznych. Inne prowadzą do takich zmian, jak na przykład stworzenie screen leadera, który byłby rozdawany razem z syntezą za darmo. I być może to właśnie jest odpowiedź na sytuację z Homerem, że będzie można wyposażyć tanie albo z drugiej ręki komputery w darmową syntezę, która nie jest bardzo wymagająca, ale pozwoli niewidomym użytkownikom w bieżącej sytuacji działać. Pewnie, że to nie będzie tak dobry produkt jak Supernova czy Widowise.
1: No ale widzimy, jak się NVDA rozwinął. No NVDA się... to nie jest zły program.
0: No tylko brakuje mu syntezy porządnej.
1: No, to prawda.
0: Nad tym pracujemy. No, informacja na ten temat również jest na naszych stronach i jest odnośnik do polskiej strony tego projektu, więc zachęcam do odwiedzenia naszej strony.
2: Tyflo Podcast.
3: To jest Galeria Narodowa w Krakowie.
1: Aha.
3: Na Pułanki 18. Opracowała nową technologię druku książki koedukacyjnej. Książka ta została nagrodzona na konkursie innowatora małopolskiego. Może nie tyle książka, co koncepcja książki, bo wtedy jeszcze nie było gotowego produktu. Dalej nad tym pracowaliśmy, no i efektem tego jest w dniu dzisiejszym pierwsza z serii książeczek, zeszytów do czytania, ilustrowane Brzydkie Kaczątko. Różnicą między normalną książką dla osób niewidzących jest to, że na normalnych literach alfabetu łacińskiego są naniesione znaki Braille'a. Jak również w oparciu o książki siostry Więckowskiej z Lasek zostały zrobione ilustracje. Oczywiście te ilustracje nie do końca są może zgodne z tym, co siostra Więckowska jak gdyby prowadzi. To jest prosty kształt i tak dalej. Wprowadziliśmy tutaj parę elementów, które wymagają współpracy osoby niewidzącej z osobą widzącą, żeby mogła, prowadząc rękę po ilustracji, tłumaczyć, co widzi, co jest. Jest to może bardzo trudne, być może za daleko żeśmy poszli i nie do końca jest to na dzień dzisiejszy do zaadoptowania przez osoby z funkcją wzroku, ale być może jest to pierwszy jakiś krok w celu poznania świata, jak gdyby innych kształtów, innych elementów. Chociażby z faktu, że koszt wytworzenia, jeżeli chodzi o rynek polski w stosunku do rynku niemieckiego, Bo z tego, co żeśmy się tutaj zorientowali, mniej więcej około 7-8 euro kosztuje strona publikacji w Braille'u, natomiast my mamy ten koszt poniżej euro. To jest no, dość duża różnica. Oczywiście dzisiaj pracujemy dalej nad wieloma elementami. Strona niemiecka nam zwraca uwagę, że ten punkt brajlowski, który żeśmy postawili, on ma wysokość 0,5 mm, czyli tak jak powinien mieć. Ale twierdzą, że ze względu na to, że to jest plastik twardy, bo to jest lakier UV twardy, on powinien być niższy, bo przy dłuższym czytaniu bolą opuszki.
1: A to technika produkcji, jak to technicznie się odbywa? To jest jakoś tłoczenie? Jak to technicznie?
3: To nie jest tłoczenie, to jest nadrukowane. Aha. To są dwie techniki druku. Pierwszą techniką druku jest normalny wydruk na normalnych maszynach offsetowych. Z tą tylko różnicą, że druk normalny, standardowy jest zabezpieczony lakierem dyspersyjnym. To jest lakier wodny. Lakier dyspersyjny powoduje pełną barierowość, czyli nie ma możliwości takiej, żeby ktoś uczulony o jakichś wrażliwych takich elementach dostał uczulenia z tytułu migrujących pierwiastków, które są w farbach graficznych. Więc tu mamy jak gdyby zabezpieczony element. Dodatkowo ten lakier, on jest lakierem matowym, służy jako grunt, można tak to określić, do postawienia znaków Braille'a w lakierze UV. Lakiery UV po utwardzeniu są w pełni bezpieczne, w związku z tym nie ma tu już żadnych historii. To jest taka technologia. Mamy technologię druku offsetowego jako druku standardowego dla osób słabowidzących i technologia druku sitodrukowego, bo te znaki są naniesione techniką sitodruku na normalny papier. Czyli papier nie ulega degradacji, nie jest zniszczony, nie jest, że tak powiem, perforowany jak w tradycyjnych metodach brajlowskich. Mamy po prostu naniesione jedno na drugie. Przy czym koleżanka może stwierdzić, czy naniesione znaki powodują utrudnienie czytania, czy nie. Ja dobrze widzę, w związku z tym dla mnie jest to nieutrudniające. Jeszcze żeśmy też nie rozmawiali. Natomiast myślę, że chciałbym, żeby tak się stało, żeby dzieci mogły po prostu w szkołach, czy przynajmniej na początku swojej edukacji, nie żyć w enklawach, gdzie są uczone, tylko mogły się jak gdyby te pierwsze kroki robić razem, nie? Bo dzieciaki się najlepiej uczą same od siebie i to jest jak gdyby element. Mamy przecież olbrzymią kadrę i olbrzymie możliwości dotyczące książek dla osób słabowidzących i one praktycznie są z dnia na dzień do zaadoptowania do tej technologii.
1: Czy obecnie gdzieś te książeczki można już kupić? To są na razie takie tylko prototypy. Jak to wygląda?
3: Ale to robimy w wersji polskiej, ponieważ będziemy chcieli, żeby ona się rozeszła w większej jak gdyby części społeczeństwa. Będzie zrobionych kilkaset tych książeczek. Tej wersji niemieckiej przygotowaliśmy tak naprawdę na potrzeby targowe około 100 egzemplarzy, które są rozdawane, też tu pokazujemy. Osoby czytające dają nam uwagi pewne, głównie od uwagi, bo jeżeli chodzi o tekst, to mówią, że czytelność tych znaków jest nieporównywalna w stosunku do znaków tradycyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o tyflografię właśnie, to jest to zupełnie inny rozdział. Rozdział, który się tak naprawdę tworzy.
1: Rozumiem.
3: Pojęcie perspektywy, pojęcie wielu rzeczy. Chcieliśmy zaznaczyć dodatkowymi elementami części ciała.
1: Tak,
3: czyli mamy ramię.
4: Bo została ręka narysowana, tylko pięść jest wyszczególniona.
1: Aha.
4: Później jest cała noga narysowana pod tym.
1: A gdzie jest ta noga? To jest nie. To
4: nie,
1: jest
4: powyżej. Tutaj, a tylko pięta jest jakby zaznaczona, tak.
1: Aha.
4: Jedź do góry i tu jest ręka przed ramieniem, a tylko dłoń jest.
3: Tutaj jest jak gdyby rączka, ręka, bo to jest jak gdyby adaptowany zeszyt logopedyczny wydawnictwa edukacyjnego dla dzieci.
1: Aha.
3: W związku z tym to może nie do końca jest właściwe, jak gdyby do tej. Pokazujemy jedynie możliwość zaznaczania, ale idąc dalej tym tropem, możemy sobie wyobrazić stare mapy, które były kiedyś produkowane, kiedy nie było jeszcze koloru. Mapy właśnie przez takie linie w lewo, w prawo określały poszczególne państwa, że tak powiem, podział administracyjny. Na tej zasadzie możemy budować jak gdyby dodatkowe obrazy w postaci pierwszego, drugiego planu, żeby ten obraz nie był jedynie dwuwymiarowy, żeby wprowadzić ten trzeci wymiar. Początki na pewno będą trudne, natomiast wierzę, że jeżeli pokaże się więcej publikacji z ilustracjami, to i odczyt, nauka tych ilustracji okaże się łatwiejsza po prostu dla osób z dysfunkcją wzroku.
1: A to jest tak, że Państwo, jeżeli chodzi o Niemcy, współpracujecie z jakąś konkretną organizacją?
3: Nie, czy jak to nie, nie, nie. My jako drukarnia, trzeba się cofnąć troszeczkę wcześniej. Drukarnia Narodowa w Krakowie, opracowując tą technologię, chce to zaprezentować na rynkach, że tak powiem, europejskich. Niezależnie od wszystkiego, cała ta technologia i koncepcja technologiczna została dofinansowana z Unii. To trzeba było kupić maszyny poligraficzne, które są nie do standardowych produkcji. One muszą mieć różne inne możliwości technologiczne, żeby można było takie publikacje produkować. Stąd koszt wytworzenia jest poniżej euro za stronę, a nie 7, jak mamy tutaj u kolegi Niemca. Natomiast, ponieważ były targi w Lipsku, my przygotowaliśmy wersję niemiecką, żeby pokazać i zaprezentować to na rynku niemieckim, jako na targi, żeby był produkt fizycznie na targi. Stąd powstało Brzydkie Kaczątko.
4: To zobacz, co byś to Brzydkie Kaczątko.
3: Brzydkie Kaczątko. Aha. Proszę, to jest pierwsza ilustracja w książce.
1: Aha. Co przedstawia ta ilustracja?
4: No właśnie Brzydkie Kaczątko, małą kaczkę.
3: Ilustracja, tak naprawdę ilustracje w tej książce przedstawiają po kolei genezę. Od pisklaka do łabędzia. Ale nie ma tutaj linii prostych, ostrych. Te wszystkie linie są szarpane, symulujące jak gdyby upierzenie i tym podobne elementy. Tak naprawdę jest to naprawdę fajna, myślę, zabawa dla dwóch osób, osoby widzącej i osoby niewidzącej, ponieważ tekst może czytać, ale też i matka może łatwiej pomóc w interpretacji tekstu, jak są jakieś problemy.
1: Dlatego, że tekst normalnie i właśnie w czarnym tak, druku tak. I w braille, rozumiem. Tak. Mhm. A czy gdzieś konkretnie te książeczki można już kupić?
3: Nie, my w tej chwili kończymy wersję polską. No i to jest kaczka z kaczuszkami na wodzie.
1: Zupełnie za mnie abstrakcyjny, no ale ja nie mam wyobraźni takiej.
3: No ale ja się nie dziwię. Ja się nie dziwię, dlatego że tak naprawdę nie uczymy osób niewidomych rysunku w ogóle. Bo ja na przykład patrząc na pracę dzieci i widzę na przykład jak jabłko, winogrona, czy wszystko to, co sobie są w stanie wybrajlować, rysują niemalże z fotograficzną dokładnością. Natomiast element w postaci aniołek, gdyby nie był podpisany, że jest to aniołek, w życiu bym na to nie wpadł, że to jest aniołek.
4: No, bo to już jest
3: czysta abstrakcja. Muzea, na przykład Muzeum Narodowe w Warszawie powiedziało w ten sposób. Jak chcesz wziąć sobie obraz, który jest Serenissimy, to sobie go weź, go przerób tak, żeby go mogli niewidomi przeczytać. Mówi, bo to jest odwieczny problem. My nie jesteśmy w stanie przekazać, jak przekazać sztukę. I na przykład ja mam przygotowany obraz Pokłon Trzech Króli. Być może w którymś momencie on się, że tak powiem, ukaże, że tak powiem, w większym zakresie. Pani Grażyna Bastek właśnie z Muzeum Narodowego, który się opiekuje jak gdyby Serenissimą w Narodowym w Warszawie, też opisuje to w ten sposób, bo my możemy ten obraz podzielić na sceny, bo każdy obraz ma swoje sceny, prawda? I po kolei przedstawić te sceny plus jeden wspólny jak gdyby element z podstawowymi elementami scen, żeby łatwiej było to odebrać. Natomiast myślę, że dzięki temu zaczniecie, że tak powiem, poznawać, a kończymy taką ilustracją. To jest łabędź.
4: To jest zupełnie abstrakcyjny chyba tak, wygląd.
3: Wygląd, ale no też jak gdyby trzeba...
4: On się też zbija do lotu chyba.
1: Aha.
4: Tak rozumiem.
3: Jest to, że cofniemy się troszeczkę. Tutaj mamy lecącego. Z rozłożonymi skrzydłami.
4: Rozłożone skrzydła. Tutaj na środku jest jego szyja, a tutaj idą skrzydła. Jedno aha. I drugie.
3: I staraliśmy się zaznaczyć pióra, jak to wygląda i tak dalej. No, ja wiem, że to jest trudne i to powiedzmy, i to wszyscy mówią, że dla nich jest to nieczytelne. Mhm. Ale ja nie dziwię się, że jest nieczytelne, dlatego że technologie, które są dzisiaj stosowane, są bardzo kosztowne i efekt końcowy jest nie do końca przewidywalny. Tu możemy sobie, jak gdyby, tworząc te ilustracje tyflograficzne na bazie normalnej ilustracji, bo pod spodem jest normalny, narysowany przez grafika. Tak, co tutaj jest. Bo wtedy nauka, że tak powiem, poznawanie tego świata, czyli opiekun, który jak gdyby funkcjonuje z nim, jest w stanie po prostu pomóc raz, że przy przeczytaniu znaków. Wiersz znak na znaku nie leży ze względu na znaki specjalne, ale wiersz czarnodruku pokrywa się z wierszem znaku Braille'owskim.
1: Inna rzecz, że chyba tak do końca nie da się zrobić takiego tyflograficznego rysunku, który jest tak samo dokładny jak no, ten rysunek taki...
3: No on zawsze będzie miał uproszczenia,
1: tak,
3: ale
1: on
3: chodzi
1: musi mieć
3: o
1: uproszczenia,
3: to...
1: bo inaczej będzie nieprzyswojony, tak jakby, tak mi się wydaje.
3: Wzrok ma inną rozdzielczość niż dotyk, w związku z tym musimy to wziąć pod uwagę. Ale nie, wyczuwasz tu pióra? Jak gdyby elementy tych piór.
1: Tak, no jak się dowiem, to są... Aha, to jest pióro, tak?
4: Tak.
3: To są pióra, lotki, można tak to określić, to są lotki.
4: To są te takie ostatnie pióra, które nadają kierunek, dobrze mówię.
3: Więc tu są pewne elementy, elementy, to są rzeczy, które po prostu umożliwią wam na przykład poznanie, jak gdyby pewnych rzeczy, których no... Na dzień dzisiejszy nie ma nawet sposobu przekazania.
1: No tak.
3: Bo jedyny sposób przekazania to jest złapania gęsi, prawda, czy kaczki, rozłożenia mu tego pióra i pokazania, co jest.
4: Stresujące dla wszystkich.
1: No to życzę powodzenia w dalszym
3: No staramy się. Zobaczymy, jak to się, że tak powiem, ziści.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dziś mówi do Was Mikołaj Hołysz. Mikołaj Hołysz jak zwykle mówi do Was o Macu. To już przynajmniej z tego, co mi się na razie wydaje, ostatnia audycja w cyklu o podstawach korzystania z Maca, o podstawach korzystania z systemu macOS. Oczywiście to nie oznacza, że to jest ostatnia audycja o macOSie w ogóle, bo no podejrzewam, że w przyszłości bliższej lub dalszej coś jeszcze się na ten temat pojawi, może jakieś konkretne aplikacje, może jakieś konkretne gdzieś tam wąskie zagadnienia, ale myślę, że ten cykl audycji, który wieńczymy no, audycją dzisiejszą, powinien każdemu dać solidne podstawy do tego, żeby z Maca korzystać, od tego, jakiego Maca kupić, gdzie tego Maca kupić, przez no, podstawową konfigurację, podstawowe użycie, podstawy voiceovera, najważniejsze aplikacje typu e-mail, typu klient poczty elektronicznej, typu przeglądarka internetowa, zarządzanie plikami, podstawowa praca z tekstem. To wszystko jest omówione i myślę, że no voiceover został, mam przynajmniej taką nadzieję, w tych audycjach na tyle pokazany, że każdy użytkownik, który może nie jest jakoś wybitnie techniczny, może nie ma jakoś wybitnie dużej wiedzy komputerowej, ale rozumie, co się do niego mówi i potrafi trochę pomyśleć, potrafi zajść do pomocy tam, gdzie to potrzebne, potrafi sobie czasem ewentualnie sam czegoś wyszukać. Po takich podcastach, po takim wprowadzeniu, po tej całej serii powinien sobie już nawet widząc jakąś nową aplikację, której wcześniej nie znał, powinien sobie z tą aplikacją zwyczajnie w świecie poradzić. No a dzisiaj o takich nowych aplikacjach właśnie, bo o aplikacjach firm trzecich będzie ta audycja. O tym, skąd takie aplikacje pobrać, jakiego typu sposoby i metody instalacji mamy na Macu do dyspozycji. Będzie to oczywiście wszystko również zademonstrowane na kilku przykładach. Powiem również o tym, jakich aplikacji ja używam i przejdziemy przez całą listę na moim głównym systemie zainstalowanych aplikacji, zatrzymując się na każdej z nich i opisując, co te aplikacje robią, do czego one służą, czy warto z nich korzystać, czy nie warto. No i w ten sposób zobaczycie, jak taki, no, jeden przynajmniej z użytkowników Maca na co dzień, bo ja tego systemu używam na co dzień. No, używa Maca, czego używa, jakie oprogramowanie warto na tym Macu mieć. A więc przystępując już do rzeczy, zacznijmy od tego, jakie mamy formy instalacji aplikacji i skąd aplikacje bierzemy. Pierwsze źródło oczywiście, skąd możemy brać aplikacje, to jest App Store. App Store, jak i na iPhone'ie, tak i na Macu, jest sklepem, w którym aplikacje zarówno płatne, jak i darmowe możemy znaleźć i możemy sobie z takiego App Store'a te aplikacje pobierać. I teraz tak, App Store jest, no, generalnie zalecaną metodą. Jeżeli tylko mamy App Store do dyspozycji, to warto użyć App Store. Z jednego powodu, aplikacje w App Store są weryfikowane przez firmę Apple. Co za tym idzie?
7: Login, audio,
6: Apple każdą aplikację, no, sprawdza dość skrupulatnie, tam siedzi ileś osób w sztabie i oni to sprawdzają, czy ta aplikacja robi to, co robić powinna i czy nie robi przy okazji czegoś, czego my byśmy sobie nie do końca życzyli. Ponadto aplikacje App Store'owe mają kilka dodatkowych restrykcji co do tego, co w systemie można zrobić. Czyli te aplikacje mniej, nawet gdyby miały zrobić coś złego, mniej nam są zwyczajnie w świecie w stanie zaszkodzić. No tutaj oczywiście trzeba powiedzieć, Apple od każdej płatnej aplikacji sprzedawanej przez App Store bierze sobie 30%, więc niektóre aplikacje płatne są w App Store droższe niż na stronie internetowej producenta, które i skąd kupujemy, to jest nasza, no, gdzieś tam prywatna sprawa i to, z czym my się czujemy najpewniej. Wielu aplikacji w App Store również nie ma, bo deweloperzy uznają, że ten proces kontroli jest zbyt czasochłonny, że te wymagania i te restrykcje, które App Store narzuca, do ich aplikacji się nie nadają, bo ich aplikacja robi w systemie coś, czego na co aplikacje z App Store'a nie mają pozwolenia, bo firma uznaje, że ona 30% Apple'owi oddawać nie będzie, bo chce mieć licencję na Windowsie i na Macu jedną, a w App Store nie może. Z tych czy innych powodów wiele aplikacji nie jest do znalezienia w App Store i wiele popularnych naprawdę aplikacji, no, chcąc nie chcąc, musimy pobierać ze strony producenta. Zwłaszcza jeżeli się dotyczy aplikacji wieloplatformowych, które są i na Windowsie, i na Macu, to wtedy wiele firm po prostu wystawia na jednej stronie pobierania wszystkie aplikacje na wszystkie platformy. Ściągnij sobie, użytkowniku, jeżeli ci zależy. No ale przechodząc do już samego App Store'a. W App Store mamy tak naprawdę trzy właściwie typy aplikacji. Po pierwsze, mamy aplikacje na Maca. Mamy zwykłe, tradycyjne aplikacje na Maca. Taką aplikacją, którą za chwilę pobierzemy, jest na przykład aplikacja Overcast, odtwarzacz do podcastów. To jest zwykła aplikacja na Maca, przystosowana, przygotowana pod Maca, którą sobie normalnie możemy w App Store pobrać. Drugim typem aplikacji to są aplikacje tak zwane Catalyst. To są aplikacje na iOS-a, które deweloper przystosował do tego, żeby były na Maca. Twitter jest na przykład jedną z takich aplikacji. Wiele aplikacji wbudowanych w system macOS również działa w ten sposób. Są to tak naprawdę te same aplikacje na iOS-ie, te same aplikacje na Macu. Są tylko przez dewelopera przystosowane, aby działały dobrze i w poprawny sposób na obu tych platformach. Jedyną wadą, a właściwie największą dla nas wadą aplikacji Catalyst jest to, że przynajmniej na czas nagrywania tej audycji w macOSie 11 jest błąd w voiceoverze. Na czym ten błąd polega? W momencie, gdy voiceover odtwarza dźwięki, w aplikacjach Catalyst mowa jest nam odtworzona dopiero, gdy dźwięk się zakończy. Czyli jeżeli słyszymy na przykład ten dźwięk, zawijania, przejścia do nowej linii, to w normalnej aplikacji VoiceOver zacznie nam od razu mówić jednocześnie z tym dźwiękiem. W aplikacji takiej właśnie katalistowej odtworzy się dźwięk, dźwięk się skończy, dopiero usłyszymy VoiceOvera, co nam po prostu dodaje opóźnień i unieprzyjemnia korzystanie z tejże aplikacji. Wiadomości też na przykład są dobrym przykładem takiej aplikacji wbudowanej, gdzie ten problem dość mocno widać. Mówiąc to, trzeba zaznaczyć, że ten problem nie potrwa długo. W najnowszej dosłownie becie macOS 12, która się ukazała kilka dni temu, dochodzą do mnie takie sygnały od ludzi, którzy tę betę testują, że ten problem został rozwiązany. Ja bety nie mam, ja bety nie testuję, to jest dla mnie komputer wykorzystywany w produkcji. I tutaj ja sobie nie mogę pozwolić na instalację wersji testowych, ale skoro ludzie tak mówią, to uznajmy, że tak jest. Więc jeżeli audycja wyjdzie, to podejrzewam, że macOS 12 może się ukazać. Wy możecie już tego problemu nie mieć. Jeżeli ktoś z tego czy innego powodu taki problem ma, można go rozwiązać w jeden sposób. Wchodzimy sobie do narzędzia VoiceOver, tworzymy sobie nową aktywność, wyłączamy sobie w tej aktywności dźwięki VoiceOver i dodajemy sobie, że ta aktywność ma się uruchamiać dla tych i tych aplikacji, gdzie te aplikacje to są właśnie te wszystkie aplikacje katalistowe, z których korzystamy, gdzie nam ten problem przeszkadza. Trzeci typ aplikacji, który również jest dotknięty tym problemem, to są aplikacje stworzone typowo pod iOS-a, w ogóle nieprzystosowane oficjalnie przez dewelopera pod Maca, ale uznane przez Apple'a, że działają na tym Macu na tyle dobrze, że powinno generalnie być ok, i w sumie to dobrze można je na te Maci wrzucić i sobie mogą na tym Macu działać, powinno to wszystko działać w miarę sensownie. W App Store przy takich aplikacjach ujrzymy adnotację, że zaprojektowane pod iPhone'a, niezweryfikowane na Macu. I tutaj jedno zastrzeżenie. Takie aplikacje tego właśnie trzeciego typu, gdzie deweloper nie przystosował specjalnie apki pod Maca, działają tylko i wyłącznie na procesorach Apple Silicon, czyli na tych nowych Macach sprzedanych po roku 2020, w roku właściwie 2020 i później, pod koniec 20 i później, z procesorami M1 Apple Silicon, jak kto woli, ponieważ te procesory są zwyczajnie w świecie bardzo podobne do procesorów iPhone'owych i jedne z drugimi po prostu mogą gdzieś tam współdziałać. Kolejne zastrzeżenie, to nie jest tak, że wszystkie aplikacje na iOS-ie będą działały nam na Macu. To było tak, to już tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że deweloperzy mają opcję wyłączenia w swoim takim panelu, którego oni używają do komunikacji z Applem, do umieszczania swoich aplikacji w App Store, do zajmowania się tym wszystkim, wyłączenia możliwości instalacji na Macu. Robią to z różnych powodów, jeżeli chcą wydać własną wersję na Maca, jeżeli mają inną aplikację na Maca, jeżeli ta aplikacja, i to jest bardzo częsty powód, dobrze działa z VoiceOverem, ale źle wygląda, bo by to widzący instalowali, by narzekali. I niestety wiele aplikacji, które na Macu by działać mogły, z iOS-a na Macu nie działają. Wiele bardzo dużych, bardzo popularnych aplikacji, typu na przykład Messenger, na Macu nie działa, Voice Dream na przykład na Macu nie działa, dużo aplikacji na Macu nie działa, właśnie z tych powodów, że wizualnie tam coś nie do końca grało. Do macOS-a w wersji 11.3 był sposób do instalowania sobie takich aplikacji, dało się to nieoficjalną drogą zrobić. Niestety w iOS-ie 11.3, w macOS-ie, przepraszam, 11.3 tę funkcjonalność zablokowano. Poniekąd to się jeszcze da, jeżeli ktoś ma złamanego, zjailbreakowanego iPhone'a. Są metody, są sposoby wyciągnięcia takiej aplikacji, ale to jest naprawdę karkołomna procedura, ja tego nie będę tutaj omawiał, sam tego nie robiłem. Jeżeli ktoś naprawdę nie wie, co robi, to myślę, że nie polecam, myślę, że nie warto się w to bawić. No ale przechodząc już do samego App Store'a i do instalacji aplikacji. Uruchommy sobie może aplikację App Store, przejdźmy do Findera.
7: Finder.
6: Command Shift A, wyświetlmy sobie listę aplikacji.
7: Aplikacje.
6: App wpiszemy.
7: App Store, aplikacja.
6: Command strzałka w dół, uruchamiamy App Store'a.
7: Otwórz App Store, wczytuję. Odkrywaj, zbiór zaznaczona jest jeden rzecz.
6: Ja jestem już tutaj zalogowany, tutaj mamy...
7: Mikołaj Holsz, przycisk.
6: Ostatni element od prawej strony, pierwszy właściwie element od prawej strony, to jest nazwa naszego Apple ID. Normalnie byśmy tutaj widzieli przycisk zaloguj się, wiadomo, klikamy, wprowadzamy hasło. Standardowa procedura jak w każdym innym momencie. Ale co my tutaj mamy?
7: Odpierw, szukaj, pasek początku, narzędzi.
6: Od początku aplikacji.
7: Pasek narzędzi.
6: Mamy pasek narzędzi.
7: Narzędzi. Odkrywaj.
6: Mamy nazwę aktualnie wybranej kategorii.
7: Odkrywaj. Poza pasek.
6: I nic w tym momencie na nim nie mamy. Za chwilę będziemy na nim mieli trochę więcej rzeczy. Oczywiście standardowo, co w pasku narzędzi, jeżeli chcemy wiedzieć, wchodzimy z nim w interakcję.
7: Szukaj pole wyszukiwania tekstu.
6: Pole wyszukiwania, które tradycyjnie jest w pasku narzędzi, w wielu aplikacjach tutaj jest poza paskiem narzędzi.
7: Tabela. Odkrywaj.
6: Field, czyli pole. Tabela, to jest mniej więcej lista kategorii.
7: Odkrywaj, zbiór zaznaczona jest jeden rzecz.
6: No i tutaj mamy zawartość konkretnej kategorii, zawartość kategorii odkrywaj. Jeżeli chcemy sobie zobaczyć, co jest w kategorii, wchodzimy.
7: Na zostań mistrzem Maca, świetne rozszerzenia Safari, twoją przeglądarkę stać na więcej, grupa. Aplikacje usprawniające naukę i inne artykuły, sekcja 2. Gry i aplikacje, które nas ostatnio zachwyciły. Wszystkie?
6: No, warto sobie to przejrzeć, warto sobie to przepatrzeć, może coś ciekawego dla siebie znajdziemy. Wiadomo, żeby zajrzeć do sekcji, wchodzimy z sekcją w interakcję, ale ja tego nie będę pokazywał, bo ta sekcja jest bardzo, bardzo duża i nie o to w tym podcaście chodzi.
7: Sekcja 2, sekcja.
6: Pokażę,
7: co
6: jest w tabeli, jakie my tutaj mamy kategorie i tu od razu mówię, to jest jeden z tych momentów, gdzie warto wyłączyć tak zwane śledzenie kursora. Dlaczego? Poruszając się po kategoriach tej tabeli, umieszczając kursor voiceover na jednej z tych kategorii, ciągniemy za sobą ten taki zwykły kursor, powiedzmy, no ten, którego byśmy używali poruszając się strzałkami. Co za tym idzie, najeżdżając kursorem voiceover na kategorię, aktywujemy daną kategorię. Aktywacja danej kategorii powoduje przeładowanie tutaj czegoś, przeładowanie czegoś powoduje to, że no, nowa kategoria nam się wczytała, więc kursor voiceover nam gdzieś skoczy do zawartości tej kategorii i może nam czasem wyskoczyć z tej tabelki w momencie, jak my ją przeglądamy i próbujemy znaleźć sobie tę kategorię, która nas interesuje. Wyłączenie tak zwanego śledzenia kursora spowoduje nam to, że kursor voiceover zostanie odpięty od tego naszego głównego kursora, my możemy sobie bezkarnie latać po całym oknie i to poruszanie się nasze po oknie nie będzie powodowało żadnych zmian, dopóki w nic nie klikniemy, to nic nam się nie będzie przeładowywać, bo aplikacja nie będzie nawet wiedziała, że my się po czymkolwiek poruszamy. I sobie możemy spokojnie przejrzeć listę kategorii, kliknąć w kategorię, która nas interesuje i dopiero jak w nią klikniemy, to nam się ta kategoria załaduje. Wyłączamy śledzenie kursora Shift F3.
7: Śledzenie kursora wyłączone.
6: No i wchodzimy sobie w interakcję z listą kategorii z tabelką.
7: Na field, tabela, field, odkrywaj przycisk, odkrywaj arcade, obiekt.
6: Odkrywaj, wiadomo, arcade. Jeżeli mamy subskrypcję albo w Apple Arcade, albo w subskrypcji Apple One, czyli takim dużym pakiecie wielu, wielu usług firmy Apple, na przykład muzyka, TV, więcej przestrzeni w chmurze iCloud, to może być na przykład subskrypcja rodzinna, no to w tym momencie mamy dostęp do takiej usługi jak Apple Arcade, w której możemy sobie za darmo, dopóki oczywiście mamy tę subskrypcję, pobierać gry. Te gry poza arcade'em albo są w ogóle płatne, albo ich w ogóle nie ma, są dostępne tylko w arcade'ie. Jak na moją wiedzę, w obecnej chwili nie ma tam za dużo dostępnych tytułów dla nas, jeżeli w ogóle są. Więc sama subskrypcja na Apple Arcade nie jest warta zachodu. No jeżeli akurat nam się trafi przy okazji całego pakietu, ja akurat jestem częścią no, subskrypcji rodzinnej Apple One'a, więc akurat mam dostęp, no to mamy, ale nie jest to dla nas gdzieś tam wybitnie przydatne.
7: Twórz. Obiekt.
6: No i tutaj mamy kategorie jakby no, poszczególnych aplikacji, no do czego te aplikacje są. Aplikacje do tworzenia, czyli wszelkiego rodzaju filmy, muzyka, tekst, edytory, bo edytorów wszelkiego rodzaju, ten dla pisarzy, ten dla dziennikarzy, ten dla tego, ten dla prowadzenia pamiętnika. To na Maca jest dość sporo.
7: Pracuj. Obiekt. Graj. Programuj. Kategoria. Obiekt.
6: No tutaj mamy takie, to są takie cztery główne działy do tworzenia, do pracy, do grania i tak dalej.
7: Kategoria.
6: Tutaj mamy no już takie bardziej szczegółowe kategorie typu, nie wiem, zdrowie, finanse, produktywność, źródła i tak dalej.
7: Uaktualnienia.
6: No tutaj wiadomo, widzimy listę aplikacji, które sobie możemy zaktualizować.
7: Uaktualnienia.
6: I to tyle.
7: Odkrywaj zaznaczone. Wiersz 1 z 8.
6: Wracamy do odkrywaj. Pamiętamy włączyć śledzenie kursora z powrotem. Bo będziemy mieli
7: śledzenie kursora.
6: Kilka dziwnych niespodzianek, że coś nam się tutaj powinno zmienić, a nam się nie zmieni, nie będziemy wiedzieli dlaczego. Zawsze pamiętać włączyć z powrotem śledzenie kursora.
7: Poza film.
6: Poszukajmy sobie więc na przykład aplikacji Koleo. Aplikacja Koleo jest dostępna w trybie Catalyst. Właściwie w tej trzeciej kategorii, czyli jest to aplikacja na iOS-a, która akurat tak się składa, jest również do zainstalowania na naszym Macu, jeżeli mamy procesorem 1, a ja akurat mam. Całkiem fajna aplikacja, jeżeli jeździmy pociągami, wyszukujemy sobie połączeń, to może nam się ta aplikacja przydać, kupić bilety możemy. Fajnie to działa. Ja sobie na przykład bardzo chwalę, mając taką aplikację na komputerze i to, że mogę sobie robić takie rzeczy bez użycia jakiejś topornej strony internetowej, no aplikacją jest po prostu wygodniej. No a więc tak, przejdźmy sobie do pola wyszukiwania.
7: Szukaj kolejne wyszukiwania.
6: Wpiszmy.
7: Popularne wyszukiwanie. Wczytuję. Wyniki dla Koleo. Zbiór. Obiekt.
6: Wchodzimy w interakcję.
7: Koleo. Rozkład. PKP i bilety. Zaprojektowane dla iPhone'a. Niezweryfikowany na macOS. Pobierz ponownie. Przycisk.
6: Już od razu tutaj widzimy pierwszy wynik. Zaprojektowane dla iPhone'a. Niezweryfikowany na Maca. No, ja mogę zaręczyć. Działa. Z VoiceOverem bardzo dobrze działa. Nie wiem, czy wizualnie, ale z VoiceOverem działa całkiem fajnie. Najszybciej, żeby to pobrać, naciskamy sobie wo command spacja.
7: Menu czynności jeden rzecz. Pobierz ponownie.
6: Pobierz ponownie. No tutaj byśmy mieli pobierz, jeżeli byśmy to pobierali pierwszy raz z racji, że już to zainstalowałem sobie i na iPhone'ie, i na moim drugim systemie.
7: Rozkład PKP.
6: To klikamy po prostu pobierz ponownie wo spacja i nam się zaraz aplikacja zainstaluje. Tutaj, jeżeli dokonaliśmy wyszukiwania, warto pokazać jedną rzecz. Wychodzimy sobie z interakcji z wynikami wyszukiwania, przechodzimy sobie na pasek narzędzi.
7: Pasek narzędzi. Wyniki dla Koleo. Aplikacje na Maca, przycisk. Aplikacje na iPhone i iPada, przycisk. Filtry, przycisk, filtry.
6: Tutaj mamy takie przyciski. Te dwa pierwsze przyciski są dla nas bardzo ważne. Aplikacje na Maca, aplikacje na iPhone'a i iPada. Czasami, zwłaszcza jeżeli szukamy aplikacji na iPhone'a i iPada, która akurat tak wyszło, że działa na Macu, w wynikach wyszukiwania dostaniemy jakieś bzdury, stwierdzimy, tej aplikacji na Macu na pewno nie ma, nie warto. Co się okaże, jest zaznaczony ten pierwszy przycisk, on nam niestety nie powie, który z nich jest zaznaczony. Musimy wtedy zaznaczyć ten drugi przycisk, no i wtedy dostaniemy już te wyniki, które nas interesują. Każdej aplikacji, jakiej szukamy, warto sobie obie te sekcje sprawdzić, bo wiele, wiele aplikacji jest dostępnych tylko w jednej z tych kategorii. W związku z czym, no jeżeli w jednej nie ma, to warto zawsze w drugiej sprawdzić, bo a może, a nuż tam będzie. No, aplikacja nam się już zainstalowała. Zamykamy sobie App Store, Command Q.
7: Finder,
6: będąc teraz na liście aplikacji, przejdźmy sobie do aplikacji Koleo.
7: Koleo, obraz. Obiekt.
6: Mamy.
7: Otwórz zaznaczenie. Centrum powiadomienia Koleo. Teraz powiadomieniami mogą być alerty, dźwięki i plakietki na ikonach.
6: Komand strzałka w dół, uruchomiliśmy sobie aplikację. Wyskoczyło nam tutaj właśnie takie powiadomienie systemowe, które nas pyta, czy ta aplikacja może nam wysyłać powiadomienia. Ja na przykład chcę się zgodzić. Jeżeli mamy takie powiadomienie, naciskamy sobie wo strzałka lewo, prawo, góra, dół. Nic się nie dzieje. Powinniśmy wykonać jedną rzecz. Naciskamy wo komand spacja, aby wyświetlić menu czynności, które możemy na tym powiadomieniu wykonać.
7: Menu czynności, cztery rzeczy. Zamknij, pozwól.
6: I tutaj mamy takie opcje jak zamknij, pozwól.
7: Nie pozwalaj, naciśnij.
6: Nie pozwalaj, naciśnij. To nam chyba otworzy opcję

0: występuje ten problem, o którym powiedziałem przed chwilą, czyli...
1: Dzisiaj data odjazdu, zamień stację, data odjazdu, zamień stację, data odjazdu.
0: Najpierw słyszymy dźwięk, potem słyszymy mowę voiceover. Pokażę może, jak się z tym uporać. Wchodzimy w OF8 do narzędzia VoiceOver.
1: Otwieram narzędzie VoiceOver, narzędzie VoiceOver, po zalogowaniu, kategorie narzędzi, tabela.
0: Kategorie narzędzi, na tutaj przechodzimy do aktywności.
1: Popis, rozpoznaw czynności. Poza
0: czynności, przepraszam, tak to w polskim cudownym, pięknym tłumaczeniu VoiceOvera przetłumaczyli.
1: Skonfiguruj własne czynności, tabela. Wybierz czynność lub kliknij, dodaj czynność.
0: Dodajemy
1: przycisk.
0: Czynność.
1: Bez nazwy.
0: Wpiszemy sobie...
1: Zaznaczone, zastąpione. Bez
0: dźwięków.
1: Czynności. Bez dźwięków. Bez dźwięk. Testowa. Bez dźwięk. Poza czynności.
0: Mamy tutaj czynność bez dźwięków.
1: Wybierz ustawienia. Szczegółowość. Ustaw. www. Ustaw. Ważne miejsca. Niezaznaczone. Zastosowane. Dodatkowe ustawienia do uwzględnienia. Zwinięte. Trójkącik zamykacz.
0: Otwieramy sobie w ospacja te sekcje. Dodatkowe ustawienia. Oczywiście w tabelce się ustawiamy na odpowiedniej aktywności.
1: Rozwinięte. Wymowa. Ustaw. Nawigacja. Ustaw. Głosy. Niezaznaczone. Dźwięk. Niezaznaczone. Pole wyboru. Zaznaczone.
0: Dodajemy sobie, że... Kategorią ustawień, którą ta aktywność będzie obejmować, jest kategoria dźwięk. No tutaj założenie jest takie, że po prostu w pozostałych kategoriach będą się tyczyć nasze ustawienia domyślne.
1: Ustaw, dźwięk, przycisk, na dialog.
0: Ustawiamy ustawienia sobie dźwięk. Ustawienie dźwięku.
1: Ustawienia
0: dla
1: dźwięku,
0: aktywności.
1: Wycisz efekty dźwiękowe, niezaznaczone. Zaznaczone.
0: Zaznaczamy.
1: Obiekt, wycisz efekt, włącz złagodzenie dźwięku, włącz domyślny, pomoc, gotowe, do...
0: Klikamy ustaw. Gotowe.
1: Pomoc wizual. Ustaw. Pismo Braille. Gładzik. Klaw numer. Ustaw. Klawiatur. Szybk. Ustaw. Zastosowanie. Aplikacja.
0: To nam nic nie interesuje.
1: Zastosowanie. Aplikacje i witryny www. Przycisk menu. Obiekt.
0: Klikamy w przycisk aplikacje witryny www, dla której tę aktywność chcemy stosować.
1: Menu. Audio Hiac. Finder. Koleo. Obiekt.
0: Chcemy
1: którym
0: stosować
1: się
0: dla aplikacji Koleo.
1: Koleo. Aplikacje i witryny Koleo. Dodaj czynność. Przycisk. Usuń czynność. Do Koleo. Zastosowanie. Obiekt aplikacji i witryny www, przycisk menu.
0: Jeżeli chcemy dodać kolejną aplikację, to sobie ją uruchamiamy, przechodzimy z powrotem do narzędzia VoiceOver w OF8 i dodajemy sobie ją tutaj znowu, naciskając ten przycisk aplikacji witryny, dodajemy po prostu kolejną aplikację.
1: Kolejną, do usług, konfigur, pomoc.
0: No, tutaj już wszystko mamy ustawione. Command Q, zamykamy narzędzie VoiceOver.
1: Obiekt, w którym... Dzisiaj, data odjazdu. Dzisiaj, wybierz datę odjazdu.
0: I jak słyszymy?
1: Dzisiaj, data odjazdu. Dzisiaj, wybierz datę. Jeden bilet, wyszukaj po zbiór. Wyszukaj po jeden bilet, wybierz datę. Dzisiaj,
0: działa to wszystko nam zdecydowanie szybciej. Wyłączyły nam się dźwięki voiceover. Zamykamy sobie tę aplikację Command Q.
1: Zakończ Finder.
0: Wróciliśmy teraz do Findera. I w Finderze już dźwięki voiceovera jak najbardziej słyszymy. Więc warto sobie, jeżeli jeszcze używamy macOS 11, jeżeli do tej pory ten podcast nam się zdąży ukazać, lub jeżeli no, z jakiegoś powodu ten błąd wróci, bo to, że błąd w becie został poprawiony, to wcale nie znaczy, że w stabilnej wersji będzie on poprawiony również, no to właśnie w taki sposób możemy sobie uprzyjemnić życie w tych aplikacjach. To był App Store, tak, pobieramy aplikacje z App Store'a. Pokażę teraz inne sposoby instalacji aplikacji. Te inne sposoby dotyczą się oczywiście aplikacji typowo Macowych, wszystkie aplikacje iOS-owe, które są na Macu, będą w App Store, no bo wiadomo, jak na iOS-ie są tylko w App Store, to na Macu również tylko w App Store będą, ale aplikacje Macowe niekoniecznie. Wykonałem już przed audycją kilka pobrań. Pobrałem sobie kilka różnych programów, kilka różnych typów, no tak powiem, pakietów instalacji z oczywiście już stron producentów. I teraz te kilka różnych typów pokażę i sobie kilka aplikacji w ten sposób zainstalujemy. Samych procesów pobierania pokazywał nie będę, no bo tutaj... Nie jest to wielka różnica w porównaniu do Windowsa. Wchodzimy przeglądarką internetową, wpisujemy w Google'a, co chcemy pobrać i pobieramy po prostu ze strony producenta. A więc przejdźmy sobie do pobranych. Command Option L.
1: Pobrane rzeczy. Widok list.
0: W Finderze rzecz jasna. Option góra do samej góry listy.
1: Zoom PKG pakiet instalacyjny.
0: Pierwszy instalator to jest instalator Zooma. Myślę, że po pandemii to każdy wie, czym Zoom jest i do czego.

0: służy. Wiele, wiele osób z tej aplikacji korzysta, ja również, no więc chcemy sobie zainstalować na Macu Zooma. Zoom, jak słyszymy, to jest format .pkg, czyli pakiet instalacyjny. Takie pakiety instalacyjne, takie typowe, znane nam z Windowsa instalatory, czasem się zdarzają, rzadko bo rzadko, ale czasem bywają. W przypadku Zooma to właśnie w takiej formie dostajemy aplikację, no i pokażę, jak się z takim instalatorem uporać. Otwieramy go normalnie, komand w dół.
1: Otwórz zaznaczenie. Instalator, instalacja pakietu Zoom, okno. Instalator pakietu Zoom. Odbiera polecenia z klawiatury.
0: To właściwie mamy w systemie aplikację instalator, która się teraz uruchomiła z tym pakietem Zoom. Pakietem instalacyjnym .pkg,
1: blokada,
0: który nam tutaj przyszedł.
1: Instalator pakietu Zoom. Wstęp. Miejsce docelowe. Rodzaj instalacji. Instalacja.
0: To są jakieś takie kroki, które po prostu będą wykonane, tutaj pokazane.
1: Podsumowanie. Obraz. Tekst. Zoom brings people together to connect and get more done in a frictionless, secure video and video.
0: No, opis, co to jest w ogóle za aplikacja. Zoom, jak to Zoom. Cały po angielsku, tego nie unikniemy. Z racji, że no, sama instalacja odbywa się systemowo, to nie jest tak jak na Windowsie, że to aplikacja jest instalatorem, to instalator jest w systemie i mu tylko mówimy, to panie zainstaluj, to instalator mamy po polsku
1: dalej,
0: w języku systemu. Dalej.
1: Dysk, tyflo podcast, urządzenie, disk, wróć, przycisk, dalej, przycisk, dalej, jak chcesz zainstalować, obraz, podsumowanie, instalator, obraz, jak chcesz zainstalować to oprogramowanie, obszar przewijania, na obszar, przycisk wyboru, 1 z 2. Przycisk wyboru, 2 z 2, przycisk, poza instalacja tego oprogramowania wymaga 66,3 MB wolnego miejsca.
0: Nie wiem, czym obiekt są te przyciski. Tutaj przed chwilą powiedział dysk, tyflo podcast i tak dalej. Ponieważ ja mam dwa systemy, dwa dyski, zakładam, że on pyta, na którym z tych systemów chce to instalować. Jeżeli wy będziecie mieć jeden system, no to nic tu nie powinniście.
1: Obraz. Wybrana została opcja instalacji tego oprogramowania dla wszystkich użytkowników komputera.
0: Musisz obiekt wybierać? Aha, o to chodzi. Czy instalować dla wszystkich, czy instalować tylko dla nas? W większości przypadków nie ma to znaczenia, jeżeli mamy więcej niż jedno konto, bo z komputera korzysta więcej niż jedna osoba, no to w tym momencie możemy zainstalować aplikację tylko dla siebie, od chociażby jeżeli nie mamy uprawnień do instalacji dla wszystkich użytkowników, nie jesteśmy administratorami, bo to jest na przykład jakieś szkolne, firmowe urządzenie i nam takich praw
1: dalej,
0: nie dano.
1: Dalej.
0: Ja tu klikam dalej.
1: Zmień miejsce instalacji, przycisk, tekst, obraz, podsumowanie, tekst. Ta rzecz zajmie 66,3 MB miejsca na dysku. Aby wykonać instalację standardową oprogramowania dla wszystkich użytkowników tego komputera, kliknij w instaluj. Z oprogramowania będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy komputera. Obiekt, zmień miejsce instalacji, przycisk.
0: Na Macu wszystkie programy zawsze umieszczamy w folderze aplikacje. Nie warto jakoś rezygnować z tej konwencji. Ja tak to robię, wszyscy tak to robią. Instalując App Store'em też na przykład tak to robimy i tu już z konieczności, więc to nie jest Windows, ja bym to nie ruszał.
1: Wróć, przyinstaluj, przycisk.
0: Klikamy instaluj.
1: Aplikacja, systemowe okno dialogowe. Aplikacja anuluj, użyj hasła, aby na to pozwolić. Aplikacja instalator próbuje zainstalować nowe oprogramowanie. Aby na to pozwolić, użyj Touch ID lub podaj hasło.
0: No, obiekt, system się nas informuje, że nastąpiła właśnie próba zainstalowania nowego oprogramowania. Ja mam czytnik odcisku palca, więc go użyję.
1: Instalator, instalacja pakietu Zoom, okno, dalej, wyszerz, wróć, 95%, wskaźnik postępu. Obiekt, blokada, przycisk, instalacja została zakończona.
0: No właśnie, bardzo szybko, jak słyszymy, bardzo szybko to potrwało.
1: Wstęp. Miejsce do rodzaju instalacji.
0: Bardzo właściwie to potrwało. Zoom,
1: signin, button, join a meeting, zoom logo,
0: o,
1: minimalizuj.
0: No i nam się zoom odpali.
1: Zoom logo, join a meeting, signin, but, version, 5.
0: Zamkniemy Zooma, jak już słyszymy, jesteśmy w Zoomie, zamkniemy Zooma, bo nam akurat niepotrzebny.
1: Instalator, instalacja pakietu Zoom, rodzaj instalacji, instalacja, podsumowanie, obraz, zaznaczone, obraz.
0: Moglibyśmy ten instalator już zamknąć, ale tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz.
1: Instalacja przebiegła pomyślnie. Tekst. Obie oprogramowanie zostało zainstalowane. Wróć, zamknij, zamknij domyślne.
0: Naciskamy zamknij.
1: Na alert, dialog, pozostaw, przycisk. Przenieś do, aby pozostawić ten obraz dysku w bieżącym miejscu, kliknij w pozostaw. Czy chcesz przenieść pakiet instalatora Zoom do kosza? Instalator alert, obraz.
0: No właśnie, czy chcę przenieść pakiet instalatora do kosza?
1: Aby pozostawić, przenieść do kosza, domyślny, przycisk.
0: Ja nacisnę przenieść do kosza.
1: Finder, pobrane rzeczy. Pobrane rzeczy. Lista zaznaczona. Widok listy na wielka data dołączenia. 20 rodzaj. Data dołączenia. Nazwa kolumna.
0: Przyjdziemy.
1: Install pust. Install Spotify puste. Puste. Sklec strona pik. Audio hija. Finder. Sklec strona. Install.
0: Teraz o właśnie. I jak słyszeliśmy, Zoom od razu, a właściwie instalator, od razu przeniósł nam się do kosza. Czyli w przeciwieństwie do Windowsa nie będą nam śmiecić po dyskach instalatory i wersje zainstalowane. Mac sobie od razu z tym poradzi, wyrzuci nam taki pakiet PKG do kosza. Kolejna aplikacja, która się akurat większości użytkownikom nie przyda, ale miałem pod ręką.
1: Install Spotify aplikacja. Sklec strona aplikacja.
0: Obiekt. To jest aplikacja, która przychodzi tak o, po prostu. Jest plik zip, który nam Safari automatycznie rozpakował. W pliku zip jest sama aplikacja goła, bez żadnego instalatora, nic ona więcej, że tak powiem, za sobą nie ciągnie. Jak spotkamy się z taką aplikacją, co musimy zrobić? Bierzemy ją, command C, kopiujemy.
1: Kopiuj sklec stron.
0: Wchodzimy sobie w aplikację, command shift A.
1: Aplikacja, widok ikon.
0: Wklejamy lub przenosimy, przenosimy command option V.
1: Przenieś rzeczy tutaj. Sklec stron, aplikacja.
0: I aplikacja pojawiła nam się w folderze aplikacje. Tak prosto. Wchodzimy sobie do folderu aplikacje i sobie te aplikacje tam zwyczajnie w świecie wrzucamy. Coś, co dla użytkowników Windowsa jest wielkim zaskoczeniem, że wow, większość programów na Macu instalujemy, biorąc program i wrzucając go do folderu aplikacje. Tak się to robi. Wrócimy sobie do pobranych. Command option L.
1: Pobrane rzeczy. Widok install Spotify aplikacja.
0: To jest instalator aplikacji Spotify. Tutaj, no właśnie, to nie jest już pakiet instalacyjny PKG, to jest aplikacja, ale aplikacja ma w sobie nazwę install Spotify, czyli no nie jest to aplikacja samego Spotify, jest to jakby aplikacja, która służy do zainstalowania nam Spotify'a. Nie wiem dlaczego tak to działa, ale tak to działa, czasami się to zdarza. Co musimy zrobić w takim przypadku, gdy mamy install coś tam, na przykład aplikacja? Nie musimy tej aplikacji przenosić do folderu aplikacje, chociaż byśmy mogli. Tamtej zresztą też teoretycznie nie musieliśmy, no ale skoro wszystkie aplikacje trzymamy w aplikacjach, to jest to raczej dobrą praktyką. W tym wypadku te aplikacje sobie po prostu uruchomimy z pobranych i aplikacja instalująca Spotify zainstaluje nam Spotify. Spotify umieści nam się w aplikacjach.
1: Otwórz zaznaczenie. Instalator Spotify, okno, icon installer, obraz
0: no
1: odbiera,
0: właśnie,
1: pobierania
0: instalator.
1: Spotify, 8%, 9%, pobierania.
0: Aha, bo Spotify udostępnia malutki instalator, który sobie po prostu zawsze dociągnie najnowszą wersję najnowszego Spotify'a, gdzie no, gdyby to był jakiś plik PKG czy inny tego typu, no to pobieralibyśmy jedną konkretną wersję, która i ileś czasu później mogłaby być nieaktualna. Teraz po prostu instalator sobie zawsze zainstaluje wersję aktualną, no więc ten instalator jest po prostu osobną aplikacją, która służy tylko i wyłącznie do instalacji Spotify'a.
1: 81 pro pobierania Spotify.
0: Pobiera nam się ten Spotify.
1: Zajęty wskaźnik poinstalowania Spotify.
0: No właśnie, instaluje nam się Spotify.
1: Zajęty, instalowania Spotify. Finder, pobrane rzeczy.
0: O, instalator nam się zamknął.
1: Install Spotify aplikacja. Jeden przeciw.
0: Czy Spotify nam się uruchomi?
1: Aplikacja. Dzisiaj o 21.46. Zaznaczone. File sła install Spotify.
0: Spotify nam się nie chce uruchomić, jeden, aplikacja, ale jeżeli wejdziemy w aplikację,
1: Spotify, aplikacja.
0: To jak słyszymy, zainstalowała nam się tutaj aplikacja Spotify.
1: Otwórz zaznaczenie.
0: Command w dół. I po powinna nam się otworzyć, przepraszam, aplikacja Spotify.
1: Spotify.
0: O właśnie.
1: Pasek narzędzi. Spotify. Login. Zawartość.
0: Uruchomiła nam się aplikacja Spotify. Zamykamy ją Command Q i wracamy sobie do pobranych. Przez to, że to jest własnościowa, Spotify sobie napisała taki instalator, jak słyszymy, malutki, tylko 1 MB, no bo on sobie całą aplikację dociągnął, to on już nam się sam do kosza nie wyrzuci, musimy go Command Delete
1: przenieść do kosza.
0: Wyrzucić do kosza.
1: I
0: teraz tak. Dlaczego ta aplikacja Spotify uruchamiała się tak długo? Mogę zresztą pokazać, że za drugim razem
1: otwórz zaznaczenie Spotify.
0: Uruchomiła się od razu.
1: Finder, otwórz zaznaczenie Spotify. Zamknij Finder, otwórz zaznaczenie Spotify. Finder,
0: tak szybko to się uruchamia.
1: Okno pobrane rzeczy.
0: A dlaczego za pierwszym razem uruchamiała się tak długo? To jest zasługa, jeżeli to można nazwać zasługą, technologii, która nazywa się Rosetta. O którą to technologię, jeżeli kupimy sobie nowego Maca z procesorem M1, zostaniemy prędzej czy później zapytani. My sobie tutaj kulturalnie próbujemy zainstalować jakąś aplikację, a nam Mac krzyczy, czy ty chcesz zainstalować sobie dane niezbędne do obsługi technologii Rosetta. O co chodzi? Niektóre aplikacje są tworzone pod stare Maci, pod Maci z procesorem Intel. I Maci z procesorem M1 domyślnie, no przez to, że jest to inny procesor, inna architektura, nie są z takimi aplikacjami kompatybilne. Więc w momencie, jeżeli Mac zauważy, że taką aplikację zainstaluje, przepraszam, że taką instalację zainstalowaliśmy i próbujemy uruchomić, zaproponuje nam dociągnięcie takiej warstwy kompatybilności, która pozwoli nam bezproblemowo uruchamiać, myślę, dobrych 90 parę procent aplikacji pisanych pod Intela na nowym M1. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby znaleźć jakąś apkę, która się w ten sposób nie uruchamia. My się oczywiście zgadzamy, to troszkę potrwa. No i właśnie, za każdym razem, jak pobierzemy sobie nową aplikację, która jest stworzona pod takie stare procesory i my sobie tę aplikację uruchomimy, to my sobie trochę poczekamy. No tutaj sobie żeśmy poczekali, nie wiem, z minutę może, bo po prostu Mac musiał sobie tę aplikację ukompatybilnić, przystosować, poniekąd przerobić trochę na te nowe procesory, bo tam dużo bardzo poważnej pracy zostało włożone w to, żeby to się dało zrobić. On sobie taką aplikację przygotował, co mu oczywiście trochę zajęło, bo Spotify jakoś wybitnie malutką i wybitnie prostą aplikacją to nie jest.
1: Dzisiaj odwój.
0: Tak mi tutaj voiceover ciągle przerywa i nie daje dość do słowa. No, ale jak już sobie raz tę aplikację przygotował, to jak tę aplikację uruchamiamy drugi raz, to ona się uruchamia bardzo szybko, bo ona już jest po prostu gotowa, kompatybilna z tymi nowymi procesorami i działa jak każda inna aplikacja. Nie zdajemy sobie, używając tej aplikacji, kompletnie sprawy, że ona była pisana pod jakieś inne procesory. To naprawdę działa bardzo, bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż aplikacje pisane pod Intela na wiele procesorów Intela. I to, myślę, wszystko mówi o tym, czy warto kupować Maca z tym nowym procesorem, bo po prostu wiele aplikacji, mimo tego, że przechodzą przez jakąś dziwną warstwę, która na siłę je trochę przystosowuje, to i tak działa szybciej niż na znacznej większości Maców z tymi procesorami, pod które te aplikacje były pisane. No, jakby, co jest dla nas po prostu w tym wszystkim najważniejsze? Nie przerażajmy się, jeżeli aplikacja przy swoim pierwszym uruchomieniu uruchamia się nawet kilka minut. To musi potrwać. Prędzej czy później, deweloperzy przystosują sobie te aplikacje, przepiszą i nie będzie już takiego problemu. Te wszystkie aplikacje będą przychodzić albo w tak zwanych aplikacjach uniwersalnych, czyli aplikacjach, które uruchamiają się zarówno pod jednym, jak i pod drugim bez żadnej ekwilibrystyki, albo już w ogóle jako typowo te nowe aplikacje pod nowe procesory i nie będziemy mieli takiego problemu. Ale póki co, jak nas Mac zapyta, czy chcemy tam dane Rosetta, to chcemy, a jak pobieramy nową aplikację, uruchamiamy ją pierwszy raz, to
1: uwierzytelnienie, login, finder,
0: pozwólmy Macowi zrobić, co trzeba.
1: 103,4 MB.
0: Przechodząc do kolejnych aplikacji, mamy tutaj
1: Harry Potter, WhatsApp, PDMG, obraz dysku. 103.
0: Ostatni już typ, który dzisiaj będę obraz pokazywał, dzisiaj, czyli plik DMG, tak zwany obraz dysku. To jest najpopularniejszy format, w jakim aplikacje na Macu są dystrybuowane. Format mający sporo gdzieś tam historycznego bagażu, bo jest to ni mniej, ni więcej wirtualna płyta CD. No, kiedyś w dawnych czasach aplikacje na Maca przychodziły na płytach CD, teraz już oczywiście na takich nie przychodzą, więc jakoś tak się przyjęło, że dostajemy taki właśnie plik DMG z no właśnie takim wirtualnym obrazem, w którym to ta apka jest zagnieżdżona, umieszczona. I teraz, jak taką wirtualną płytę do naszego wirtualnego napędu włożyć? Nic prostszego, komand strzałka w dół, otwieramy plik jak każdy inny.
1: Otwórz zaznaczenie. Aplikacja. Weryfikuje. Obiekt, w którym się znajduje.
0: Mac sobie weryfikuje, czy nam się plik na przykład nie uszkodził podczas pobierania.
1: Pionowo element, widok ikon, zbiór, Findermanowe
0: okno,
1: WhatsApp, applications, alias, WhatsApp, aplikacja.
0: I wróciliśmy do, i przepraszam, weszliśmy do tego, co znajduje się w naszym obrazie. Zaletą dużą tego obrazu, przynajmniej dla osób widzących, jest to, że znajdują się w nim dwie rzeczy.
1: WhatsApp, aplikacja.
0: Sama aplikacja, no w tym przypadku akurat WhatsApp, aplikacja WhatsApp na Maca.
1: Applications, alias. Obiekt.
0: I alias, skrót, jak go zwał, tak go zwał, ikona pozwalająca nam przejść bezpośrednio do folderu aplikacje. Dlaczego to jest takie super? Osoba widząca chwyta sobie myszką aplikację WhatsApp i wrzuca ją fizycznie na folder aplikacje. Folder aplikacje, który ma tutaj zaraz obok. Ona jej tam wpadnie i no, w ten sposób się zainstaluje. Po prostu wykopiowuje się do folderu aplikacje. Dla nas nie jest to za wygodne, ale to nie szkodzi. Mamy na to prostszy sposób. Ustawiamy się na aplikację WhatsApp. WhatsApp, naciskamy Command C, kopiujemy.
1: Kopiuj WhatsApp.
0: Command Shift A, jak aplikacje.
1: Aplikacje. Obiekt, w którym się...
0: Przez to,
1: album
0: że...
1: z ksiąkami, aplikacja.
0: Przez to, że to jest obraz dysku, to jest plik tylko do odczytu, nie polecam tutaj robić command option V, ale command V, zwykłe wklej.
1: Wklej rzecz.
0: Poczekamy sobie chwilkę.
1: Findermanowe okno. 207,5 MB, pionowo element...
0: O, usłyszeliśmy taki... Widok ikon z... Dźwięk sygnalizuje, że operacja została zakończona.
1: WhatsApp, aplikacja.
0: Możemy sobie przejść do aplikacji WhatsApp i uruchomić ją normalnie komand strzałka w dół.
1: Otwórz zaznaczenie. Aplikacja, alert, systemowe okno dialog.
0: No i właśnie, tutaj dostajemy taki piękny
1: WhatsApp
0: komunikat.
1: WhatsApp jest aplikacja, alert, oby pomoc. WhatsApp jest aplikacją wybraną z internetu. Czy na pewno chcesz ją otworzyć? Aplikacja Safari pobrała ten plik dzisiaj o godzinie 20.13. Ta rzecz została sprawdzona przez Apple i nie wykryto złośliwego oprogramowania.
0: Tak, tu na Apple informuje, że nie wykryto złośliwego oprogramowania.
1: Anuluj, otwórz, domyślny przycisk.
0: Te aplikacje uruchamiamy po pobraniu po raz pierwszy, wyciągamy ją z DMG, więc ona ma takie swoje zabezpieczenie, które mówi Macowi: ej, uważaj, to jest aplikacja pobrana z internetu, sprawdź dla bezpieczeństwa, czy w tej aplikacji czasami nie ma czegoś, nie ma jakiejś niespodzianki. Mac stwierdził: ok, nie ma, ostrzeżmy użytkownika, czy on wie, co robi, użytkownik wie, co robi.
1: Otwórz.
0: Klikamy otwórz.
1: Finder, aplikacja, okno, widok ikon, zbiór zaznaczona jest jeden rzecz. WhatsApp, aplikacja. Widok ikon, zbiór.
0: I to jest też
1: desktop. Zawartość.
0: Aplikacja jeszcze tworzona na Intele, troszkę jej zajęło, zanim ona się tam uruchomiła.
1: Zamknij minima desktop. Zawartość www. To lista czy rzecz open WhatsApp on your phone.
0: I tutaj słyszymy, że mamy aplikację.
1: Finger, aplikacja, okno, widok.
0: No i tak, zainstalowaliśmy sobie aplikację, zainstalowaliśmy ją sobie z pliku DMG. Wydaje nam się, że wszystko zrobiliśmy, a no właśnie nie do końca. Bo ta nasza wirtualna płyta w tym naszym wirtualnym napędzie sobie jeszcze siedzi i nam tutaj troszkę śmieci w tym Macu i wypadałoby ją wyciągnąć. Jak to robimy? W sposób bardzo prosty przechodzimy sobie do Findera, no, w którym jesteśmy. Command akcent, szukamy okna biurka.
1: Przełączaj między oknami. Teraz WhatsApp App Installer, okno, widok ikon, zbiór za...
0: To jest folder samego obrazu.
1: Zamknij okno. Zamykamy teraz aplikację, okno. Przełączaj między oknami. Teraz pobrane rzeczy, okno, widok listy. Przełączaj między oknami. WhatsApp App Installer, wolumin. Obiekt, w którym się znajdujesz?
0: No właśnie, jesteśmy na biurku. Tutaj mamy tylko jeden element, wolumin, no czyli właśnie ten napęd wirtualny nasz z włożonym do niego WhatsAppem. Pozbywamy się go jak każdego innego dysku. Mówiłem o tym już kilka audycji temu w audycji o Finderze, naciskając Command E.
1: Wysuń. Biurko, grupa. Biurko, grupa.
0: Wchodzimy w interakcję, nie możemy wejść w interakcję, nie usłyszeliśmy co prawda żadnego dźwięku, ale jak słyszymy, woluminu się z biurka pozbyliśmy już WhatsAppa, obrazu WhatsAppa w napędzie nie ma.
1: Przełączaj między oknami, teraz w aplikację, okno.
0: No i tym sposobem dobrnęliśmy do końca części podcastu poświęconej instalowaniu aplikacji. Teraz zajmijmy się tym, co ja mam na tym Macu zainstalowane. Przejdziemy sobie do folderu z aplikacjami w moim głównym systemie, czyli wchodzimy sobie w komputer, Command Shift C.
1: Komputer. Widok Macintosh HD, wolumin. Otwórz zaznaczenie.
0: Wchodzimy. Widok
1: aplikacje, folder. Otwórz zaznaczenie.
0: Wchodzimy.
1: Widok 2048, aplikacja. Obiekt, w którym...
0: Command 2 dla bezpieczeństwa.
1: Lista, zaznaczone.
0: Przełączamy na listę.
1: AdWord 2048, aplikacja.
0: I patrzymy, co my tu mamy. Pierwsza aplikacja, gra 2048. Dla osób niewidomych w wersji Accessible 2048, wydana przez Oriola Gomeza. Takie liczbowe puzzle musimy sobie tak manipulować klockami, żeby nam odpowiednia liczba się ułożyła. Jest to dostępne na iOS-ie. Na pewno planowałem o tym zrobić kiedyś podcast. Czy ja ten podcast zrobiłem? Tego szczerze mówiąc nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak.
1: AdWord for Safari aplikacja.
0: Jest oczywiście przez to, że można ją pobrać na iOS-a, jeżeli mamy Maca M1, dostępna również na Maca.
1: AdWord for Safari aplikacja.
0: AdWord for Safari, rozszerzenie pozwalające nam na pozbycie się wszelkiego rodzaju reklam, dostępne w dwóch wersjach, w wersji płatnej dla całego Maca, działające wszędzie, nie tylko w przeglądarkach internetowych, ale również w innych naszych aplikacjach, które mogą potencjalnie wyświetlać reklamy. W wersji darmowej dla przeglądarki Safari, jak dla mnie w zupełności wystarczającej. No ta wersja płatna, Macowa, przez to, że no nie jest rozszerzeniem przeglądarki, nie jest tak bardzo ograniczona, ma troszkę więcej możliwości, to je trzeba przyznać, ale jak dla mnie rozszerzenie dla Safari wystarczające. Jeżeli nie korzystamy z Safari, korzystamy z jakiejś innej przeglądarki, z Firefoxa lub z Chroma, to ja polecam tak na Windowsie, jak i na Macu rozszerzenie Ublock Origin. No dla Safari niestety niedostępne, więc albo AdGuard, albo chyba AdBlock Plus, jeżeli jesteśmy zainteresowani blokerem reklam, będzie nam przydatny.
1: Block Player, aplikacja.
0: Block Player, też aplikacja iOS-owa, standardowa, odtwarzacz książek, był o nim podcast, audiobooki może on odtwarzać. Jakoś wiele nie ma o tej aplikacji do powiedzenia. Działa na Macu, Ja jakoś zainstalowałem, nie używam, ale jak ktoś chce, jak ktoś lubi, to można.
1: BrightGuide aplikacja.
0: BrightGuide. BrightGuide, bardzo fajna rzecz. Aplikacja do obsługi Telegrama. Nieporęczna, niefajna, niewydajna, niewygodnie się z tego korzysta, ale przez to, ile osób używa Telegrama i przez to, że nie ma innego rozwiązania na Macu, które pozwala z tego Telegrama wygodniej korzystać, no to mi BrightGuide, szczerze mówiąc, wiele, wiele, wiele ułatwia życia, no bo jak trzeba z tego Telegrama, komunikatora Telegram skorzystać, no to właśnie za pomocą BrightGuide'a można. WebZ bodajże.telegram.org i webk.telegram.org też są takie przeglądarkowe warianty. Tam jeden jest bardziej dostępny, jeden mniej, ale nie jest to za wygodne. BrightGuide jak dla mnie wygodniejszy. No niestety tutaj za przywilej nagrywanie wiadomości głosowych musimy sobie troszkę zapłacić.
1: Calibre aplikacja.
0: Caliber, aplikacje do konwersji, książek, przepraszam, tekstowych, e-booków. Ja osobiście polecam użytkownikom zaawansowanym. Sam interfejs aplikacji jest dostępny tak jakoś, ale raczej nie za bardzo. Zdecydowanie lepiej działa wersja z linii poleceń, narzędzia, które z tą aplikacją przychodzą w linii poleceń. No i jeżeli z taką linią poleceń jesteśmy gdzieś tam zaznajomieni, to sobie możemy za pomocą Kalibra, zresztą na Windowsie również, konwertować e-booki. Tutaj od razu powiem, ja do czytania plików EPUB używam Safari, zamieniamy rozszerzenie pliku z .epub na .zip, rozpakowujemy go, bo nie każdy o tym wie, że EPUB to jest tak naprawdę zip z jakąś konkretną strukturą w środku i tam w środku mamy pliki, właściwie bardzo dużo plików, różnie się one nazywają, ale najczęściej uda nam się znaleźć tam jakieś pliki HTML, XHTML, jakiś pierwszy będzie tam miał jedynkę w środku, drugi dwójkę, trzeci trójkę, to tak mniej więcej w tej kolejności mamy czytać. I ja tak czytam pliki EPUB.
1: Aplikacja.
0: Kolejna gra tegoż samego dewelopera.
1: 15,6 MB.
0: Odpowiednik polskiego teleturnieju. Jak on się zwał? Grasz czy nie grasz? Bodajże z walizkami. Jest w wersji dostępnej, wersji dla niewidomych. No tylko, że tutaj mamy twarz i emoji z towarzyszącymi efektami dźwiękowymi zamiast walizek.
1: Clubdeck aplikacja.
0: Clubdeck. Bardzo fajna aplikacja do obsługi House'a, sieci społecznościowej, aplikacja, która w tym momencie gdzieś tam święci dość mocne triumfy. Jeżeli ktoś lubi na komputerze, to Clubdeckiem jak najbardziej można.
1: Cok aplikacja.
0: Kong. Widok listy, również polecana przeze mnie bardzo gorąco aplikacja. Najlepszy, jak jest na Maca, odtwarzacz. Jeżeli słuchamy muzyki,
1: zaznaczone,
0: możemy korzystać z aplikacji Muzyka, ale do wszelkiego rodzaju innych plików audio. Od chociażby muzyka nam gdzieś tam świeci, dodaje nam te pliki do biblioteki. No kok, mówimy mu otwórz, kok odtwarza, żadnego problemu. Więc jeżeli ktoś potrzebuje jakkolwiek robić coś z audio, słuchać audio, to Kong, myślę, bardzo, bardzo fajny odtwarzacz, powinniście być z niego zadowoleni. Jeżeli ktoś Fubara 2000 z Windowsa zna, bardzo podobna koncepcja, zresztą osoby, które go tworzą, gdzieś tam też Fubara były w ten czy inny sposób, z tego co pamiętam, zaangażowane.
1: Cyberduck.
0: Klient wszelkiego rodzaju usług chmurowych, od serwerów FTP, serwery WebDAV, serwery SFTP, do chyba jakichś nawet kilku usług typu Dropbox, Google Drive. Nie pamiętam już, co on tam dokładnie wspiera. Dość prosta aplikacja, wybieramy, z czym się to chcemy połączyć i możemy pobierać lub umieszczać pliki na tej konkretnej usłudze. Jeżeli korzystamy z FTP-a, z WebDAV-a, z takich rzeczy, to nam się przyda. Ja z kilku takich serwerów akurat mam potrzebę korzystać, mam kilka zasobów, które są mi w takiej formie udostępniane, no więc potrzebuję takiej aplikacji. Aplikacja CyberDuck działa całkiem fajnie. Jest również dostępna aplikacja MountainDuck, która pochodzi od tych samych deweloperów i pozwala robić mniej więcej to samo, ale podpinając te nasze foldery jako dodatkowe woluminy w Finderze. One będą dostępne na pasku bocznym, czyli jeżeli często z czegoś korzystamy, no to nie będziemy już musieli jakąś aplikacją, tylko one po prostu będą sobie w Finderze. Ja nie korzystałem, ludzie mówią, że fajne, ja nie korzystam z tego na tyle często, żeby się tak bawić.
1: Discord aplikacja.
0: Discord.
1: 21 września 2020.
0: Nic tu dziwnego, nic tu ciekawego. Standardowy Discord, jak wszędzie idzie. Interfejs bardzo podobny.
1: Aplikacja.
0: Wygląda to jak strona internetowa. Dostępny jak najbardziej. Polecam, używam z sukcesem. Jedna prosta porada, jeżeli używamy Discorda, jeżeli często jesteśmy na przykład na jakimś kanale głosowym, warto sobie na nazwę kanału i na przycisk rozłącz ustawić tak zwanego webspota, te miejsca web w sieci web, o których ja tam opowiadałem w podcaście o Safari, w command shift prawy kwadratowy i w command lewy kwadratowy, prawy kwadratowy się możemy szybko między tym przemieszczać, żeby tego przycisku rozłącz gdzieś tam nie szukać. Ale ogólnie aplikacja Discord bardzo podobna do swojego Windowsowego odpowiednika. Fajna, dostępna, polecam.
1: Downie 4 aplikacja.
0: Testowałem jakiś trial, menedżer pobierania, nie wypowiem aplikacja. Się, nie używam.
1: Dropbox aplikacja. 16.
0: Standardowo Dropbox, jak każdy
1: 421
0: inny, działa, dostępny, robi co aplikacja. Ma robić. Widać go w Finderze, nie narzekam. Skonfigurowałem raz, zalogowałem się, więcej tej aplikacji nie widziałem na oczy.
1: Dropbox Envision aplikacja.
0: Envision. Aplikacja na iOS-a, aplikacja płatna, aplikacja subskrypcyjna,
1: aplikacja.
0: Która to jest również do pobrania na Maca, na Maci z procesorami M1 i myślę, że sukcesem też ja jej używam. Potrafi, trochę trzeba tam się w preferencjach systemowych namęczyć, żeby potrafiła, ale potrafi przyjmować pliki PDF, jeżeli oczywiście mamy odpowiedni komputer i te aplikacje możemy na nim uruchomić. I robi dla mnie za program do rozpoznawania tekstu na Macu, żeby nie płacić grubych pieniędzy za FineReadera, żeby nie piracić, nie krakować FineReadera. Mam Envision, płacę i tak za Envision, żeby mieć na iPhone'ie, no to czemu nie użyć na Macu?
1: Ether Radio aplikacja.
0: Ether Radio, odtwarzacz radia, prosty dość. Użyłem raz, potestowałem, robi co ma robić. Nie mam potrzeby tego jakoś częściej używać, więc nie używam. Na ile ja go wtedy testowałem, to funkcję swoją spełniał.
1: GarageBand aplikacja.
0: GarageBand, wiadomo, dostarczany z Maciem, typowa aplikacja do tworzenia aplikacja. Muzyki. Nie tworzę muzyki, ale że przyszła z Maciem, to jest.
1: Google Chrome aplikacja.
0: Przeglądarka, czasem się przyda, czasem na Safari coś nie działa, dostępna, nie narzekam.
1: Aplikacja.
0: Jeżeli ktoś używa na przykład jakiejś synchronizacji z kontem Google, to myślę, że może jak najbardziej korzystać z Chroma, jeżeli ktoś jest z tych czy innych powodów przyzwyczajony, jakichś rozszerzeń mu brakuje w Safari. Chrome jest, Chrome działa, całkiem nawet wygodne. Ja jakoś, nie wiem, przyzwyczaiłem się do Safari. Kilka jest takich rzeczy, które w Safari po prostu działa lepiej. Synchronizacja haseł z iPhone'em, wypełnianie kodów, które nam przyjdą SMS-em, które trzeba wpisać, automatyczne przerzucanie kart Mac do iPhone'a. Jest parę takich rzeczy, które po prostu w tym Safari działają, w Chromie nie. No ale jeżeli chcemy, zarówno Chrome, jak i Firefox, którego tutaj akurat nie uświadczymy, są dostępne, można korzystać.
1: Google Docs aplikacja.
0: Mam zainstalowanego Google Drive'a, dysk Google, więc z Drive'em przyszły dokumenty, niedokumenty, arkusze, cały pakiet. One chyba nawet w ogóle otwierają po prostu stronę.
1: Google Drive aplikacja.
0: Dysk.
1: 20. Google Sheets aplikacja. 21
0: arkusze.
1: Września. Google Slides aplikacja.
0: Prezentacje.
1: 21 września. HammerSpawn aplikacja.
0: No i to tyle z Google'a. Google Drive, jeżeli mamy konto
1: 42,5.
0: Organizacyjne, biznesowe, aplikacja. Edukacyjne. Też potrafi się podpinać do Findera i być takim dyskiem na życzenie, na żądanie. Pobieram ci, co potrzebujesz. Tutaj w przeciwieństwie do Windowsa, Mac udostępnia odpowiedni API zewnętrznym deweloperom i nawigując sobie po takim dysku w Finderze, słyszymy, co, jaki jest status danego pliku, czy plik posiadamy na dysku, czy będzie on wymagał pobrania, czy może jakiś folder na przykład jest w trakcie wysyłania, albo już wysłany, albo częściowo jest na dysku, a częściowo go nie ma. No i też możemy to sobie z menu kontekstowego WoShiftem tym wszystkim ładnie zarządzać. No czyli w przeciwieństwie do Windowsa, my już na przykład bezpośrednio na pliku, w liście plików widzimy o... Ten plik się wysłał, a ten plik jeszcze się nie wysłał, a ten plik się właśnie wysyła. I to działa i w Dropboxie, i w Google Drive, i w OneDrive, i w wielu innych, wszystkich właściwie chyba usługach chmurowych. Jakie ja na Macu widziałem, to taka funkcja działa. No, tego na Windowsie nie mamy.
1: I co mobilny nawigator aplikacja? 15.
0: Nie testowałem, ale jest.
1: 12,7.
0: Aplikacja Intercity do kupienia biletów, można, da się pobrać.
1: Imagining aplikacja.
0: Imazing, bardzo zaawansowana, słabo dostępna, ale używalna aplikacja do zarządzania aplikacja. Bardzo zaawansowanego iPhone'em, jakieś wyciąganie sobie na siłę konwersacji z wiadomości z WhatsAppa, historii połączeń. To już jest profesjonalna aplikacja, tego się nawet na przykład sądowo używa, żeby dowody też z telefonów wyciągać. Ale jeżeli mamy jakieś takie rzeczy, które chcemy zrobić z naszym iPhone'em, na które nam niekoniecznie na przykład sam Mac sam z siebie pozwala, bo na Macu nie musimy już mieć iTunesa, iPhone pojawia nam się w Finderze jako urządzenie, to sobie możemy pobrać Amazing. Ja pobrałem Amazing za czasów macOS 11 jeszcze przed 3, bo ta aplikacja była wymagana, żeby nieoficjalnie instalować aplikacje iOS-owe, jak się jeszcze dało, które na oficjalnie na Maca nie były dostępne, to właśnie ta metoda, która wtedy była, wymagała jako jeden z kroków użycia aplikacji właśnie Amazing i wyciągnięcia sobie tego poniekąd z iPhone'a.
1: iMovie aplikacja.
0: Aplikacja do robienia filmów, nie robię filmów, nie wypowiem się, wbudowana, Apple'owa, zakładam, że dostępna.
1: Keynote aplikacja. Czwartek.
0: Również Apple'owa część pakietu iWork, odpowiednik Microsoft Office do robienia prezentacji. Microsoft Office też na Maca jest chyba nawet dostępny, ale ja nie korzystałem. No, za Office'a to już musimy oczywiście zapłacić, wiadomo.
1: Koleo aplikacja.
0: Koleo, które właśnie przed chwilą też pobieraliśmy.
1: 14
0: megabitów. Fajne, dostępne, polecam.
1: Launchbar aplikacja. 9 marca.
0: Launchbar, bardzo fajna aplikacja.
1: 27,5 MB.
0: Polecam.
1: Aplikacja.
0: Co to jest? Zastępuje nam to wyszukiwarkę Spotlight. Możemy sobie nacisnąć komand spacja. Jeżeli sobie oczywiście taki skrót na launchbara ustawimy, uruchamia nam się launchbar. Wpisujemy sobie w wyszukiwarkę kogoś na przykład lub cokolwiek, czego chcemy wyszukać. Enter nam to otwiera. Strzałką w prawo sobie możemy zobaczyć tego zawartość, no, czyli jeżeli znajdziemy, nie wiem, folder, to się możemy bezpośrednio w launchbarze poruszać po tym folderze, znajdziemy plik, możemy otworzyć sobie plik, znajdziemy kontakt, to strzałką w prawo mamy numer telefonu, maila, wszystko co wiemy o tym kontakcie, tabem możemy na danym elemencie wywołać jakąś akcję, czyli nie wiem, wchodzimy sobie command spację do launchbara, pach, command V, wklejamy plik, tab, S, V, A, D, send via AirDrop, wyślij przez AirDrop. Wpisujemy po prostu pierwsze literki poszczególnych słów naszej akcji, Enter, od razu wysyła nam się AirDropem do innego urządzenia plik. Bardzo szybkie. Jedno z moich ulubionych zastosowań, na przykład Launchbara. Mam synchronizację kontaktów z iPhone'em, command spacja, Mi, Dzi, a właściwie Mem, DZ. Po pierwszych literkach znajdzie mi Michała Dziwisza, naszego tutaj redaktora naczelnego. Strzałką w prawo wejdę sobie w jego kontakt. Pierwsze co widzę, numer telefonu. Tap, wpisuję akcję CWFA, call with FaceTime audio, zadzwoń przez FaceTime audio, enter, dzwonię do Michała Dziwisza. Bez żadnego przeglądania list, szukania kontaktu, szukania gdzie tu jest przycisk zadzwoń, wszystko prosto z lunchbara. Również mogę wysłać wiadomość, wysłać maila, zadzwonić iPhone'em, także no zadzwonię do kogoś po prostu przez Maca, ale połączenie pójdzie przez mojego normalnie operatora, przez iPhone'a, przez kartę SIM.
1: Uwierzytelnienie, login,
0: i
1: okno,
0: zapłacę
1: internet
0: za nie jak za każde inne połączenie Lank, telefoniczne, Marafika. Ale rozmawiał będę nie iPhone'em, a mikrofonem z głośnikami Maca. Bardzo przydatne, jeżeli potrzebuję na przykład do kogoś zadzwonić, a chciałbym mieć przy okazji aplikacja, fajny dostęp zaznaczam do komputera, do internetu, coś mu będę dyktował z jakiejś strony, no działa, fajnie, można.
1: Messenger aplikacja. Lounge by Messenger aplikacja.
0: Messenger nie polecam, toporna aplikacja. Messenger.com z przeglądarki Safari działa zdecydowanie aplikacja lepiej, zdecydowanie dostępniej.
1: Narzędzia folder.
0: Narzędzia, folder wbudowany, zobaczymy.
1: Widok listy, tabela, brak zaznaczenia. Lista zaznaczona. Nazwa, kolumna, nazwa.
0: Nic nie widzimy, to ja nie wiem. Ale to chyba dlatego, że nie wchodzimy w nasz prawdziwy folder narzędzia, tylko folder w drugim systemie. O tym też gdzieś tam mówiłem przy okazji bodajże początku z VoiceOverem, więc tego nie warto gdzieś tam wspominać, ale coś takiego tutaj jest. Więc jakby nie myślę, że nie warto się na tym rozwodzić, bo o tym już było mówione.
1: NetNavsWire aplikacja. Narzędzia
0: NetNavsWire to jest czytnik kanałów RSS, czyli no nie mieli więcej takich źródeł, które niektóre strony udostępniają, które to źródła dają nam dostęp do newsów bez potrzeby wchodzenia na tę stronę. Wrzucamy sobie po prostu ileś takich kanałów do czytnika i widzimy wszystkie artykuły z wszystkich możliwych stron, które sobie wrzuciliśmy naraz. NetNewsWire to jest klasyka gatunku, darmowa aplikacja, jedna z takich starszych, klasycznych, bardziej znanych aplikacji Macowych. Dostępna, działa, da się korzystać. U mnie akurat jeden z autorów, którego lubię i którego czytam, publikuje kolejne rozdziały swojej książki właśnie RSS-em i tak naprawdę nigdy nie wiem, kiedy on to się publikuje, więc sobie go akurat wpiąłem do NetNewsWire i sobie go śledzę w ten sposób. Jak ktoś potrzebuje, jest NetNewsWire, jest News Explorer, chyba jest też taka aplikacja, podobno się da, podobno można. Nie wiem, czy jest Lir na Maca, ale jest troszkę tych apek, można poszukać i się pobawić. Ja na tyle rzadko używam RSS-ów, że jakoś tak użyłem tego NetNewsWire'a i działa. No ale to jest też dość potężna apka, więc myślę, że nawet zaawansowanego użytkownika też gdzieś tam powinna zadowolić.
1: Instagram aplikacja.
0: Kolejna apka do obsługi Telegrama. Niektórzy lubią, ja nie, bo Telegram iOS-owy nie jest dostępny na Maca, został wycofany. To jest jakaś alternatywna wersja, niewiele różniąca się od zwykłego Telegrama for iOS, który na tego Maca jest dostępny. Ma to te same problemy, co Telegram na iOS-a, czyli przewijanie wiadomości to jest problem i dużo innych rzeczy to też jest problem. Jak ktoś chce, jak ktoś musi. Ja nie lubię.
1: Numbers aplikacja.
0: Numbers,
1: czwartek, widok listy,
0: arkusze
1: tabela
0: populacyjne, aploskie. Dostępne, da się, można.
1: Numbers, OneDrive aplikacja.
0: Microsoftowa chmura OneDrive. Mam, działa, da się korzystać.
1: Widok listy,
0: wiele
1: tabela
0: o tym
1: widok listy, tabela.
0: Chyba nie można za bardzo mówić.
1: OneDrive aplikacja.
0: Bo to chmura jak każda inna chmura.
1: Pages, Overcast, aplikacja.
0: Overcast, odtwarzasz do podcastów. Bardzo fajny, synchronizuje się z iPhone'em, więc możemy zacząć podcast na jednym, skończyć podcast na drugim. Dostępny, fajny i na Macu, i na iPhone'ie. Wszystko działa całkiem fajnie.
1: Pages, aplikacja.
0: Pages, edytor tekstu porządny, taki odpowiedni Worda, Microsoft Worda, Apple'owski, też część tego pakietu całego iWork, wbudowany, dostępny, nawet bardzo dostępny, specyficzny bardzo, bo dużo interakcji, ale przez to widzimy, co jest stopką, co jest nagłówkiem, możemy bardzo dużo z VoiceOverem zrobić. Ja czuję się w Pages, że ja mam większą kontrolę nad tym dokumentem niż w Wordzie na przykład. No chociaż też na przykład nie wszystkie funkcje w Pages są, które w Wordzie by były.
1: Parallels desktop aplikacja.
0: $100 za taką przyjemność sobie musimy, sobie twórcy życzą. Aplikacja pozwalająca nam uruchamiać Windowsa na procesorach M1. Wirtualnie Windowsa 4 ARM. Jak ktoś potrzebuje, jak ktoś musi, można. Ciężko jest z dostępnością. Potrzebujemy narzędzia VOCR, o którym za chwilę, ale da się to zrobić. Mi się to udało. No, jak ktoś potrzebuje, to można. Ja osobiście używałem wersji 14-dniowej. Podejrzewam, że prędzej czy później zakupię Parallels, no bo to dobra aplikacja jest. Windows 4 ARM działa, też ma emulację aplikacji pisanych pod Intela, która całkiem dobrze działa. NVDA jesteśmy w stanie nad tym bez problemu postawić, działa to bardzo szybko, bardzo stabilnie, bardzo wydajnie. Powiedziałbym, że lepiej niż na wielu Windowsowych laptopach. Co warto wiedzieć? Warto wiedzieć, po pierwsze, potrzebujemy OCR-a, po drugie, nie zainstalujemy JOS-a, ponieważ sterownik przechwytywania obrazu, którego JOS wymaga do swojej pracy, nie jest kompatybilny z Parallelsami, z Windowsem, właściwie 4R-em nie jest kompatybilny. NVD zainstalujemy, narratora użyjemy, ZDSR-a zainstalujemy, użyjemy również, więc można i w ten sposób. SharpKeys potrzebujemy, mapujemy sobie prawy klawisz Windows w programie SharpKeys już na naszym Windowsie. Prawy klawisz Windows to będzie nasz prawy klawisz Command. Mapujemy sobie, żeby na Windowsie robił nam za caps locka, ponieważ zwykły caps lock z tych czy innych powodów nie jest przesyłany do Windowsa. Czyli jeżeli będziemy wykonywać jakieś polecenia naszego screen leadera z klawiszem NVDA, no to w inny sposób one nie będą wykonane, a tak to po prostu wykonujemy te polecenia z prawym komendem. Czyli no, żeby nacisnąć caps lock T, naciskamy sobie na przykład prawy komend i T. Też możemy, nie wiem, lewy option, prawy shift, jeżeli prawego shift nie używamy, kto jak woli. To warto sobie narzędziem SharpKeys z SharpKeys z poziomu Windowsa zrobić.
1: Parcel aplikacja. Parcel aplikacja.
0: Fajna aplikacja do śledzenia paczek. Jest na Maca, jak i na iOS-a. No, działa. Działa dobrze. Co więcej o tym powiedzieć? O iOS-owej aplikacji był podcast. To jest jedna z, jak dla mnie, najwyższej jakości aplikacji, jakie w ogóle istnieją na urządzenia. To naprawdę bardzo, bardzo fajnie działa. Bardzo, bardzo lubię te aplikacje.
1: Play Sub aplikacja.
0: Play Sub do usługi Subsonic,
1: 13,9
0: czyli takiego naszego własnego streamingu, czy to muzyki, czy to książek audio. Jeżeli mamy własny serwer, sobie możemy taką usługę jak Subsonic postawić. I to PlaySub jest klientem, który nam pozwala się do takiego Subsonica podłączyć na iOS-ie i na Macu. Jest on dostępny, to jest ta aplikacja na iOS-a, ale na Macu od biedy też zadziała. No, działa, da się używać. Ja akurat mam dostęp do dużej dość biblioteki subsonicowej. Mi znajomy udostępnia, bo ma, więc akurat sobie zainstalowałem. Nie korzystam z tego jakoś wybitnie często, ale mam, jest. Jak ktoś ma serwer, ma jakieś rzeczy, które na przykład często słucha, a nie ma na zwykłych usługach streamingowych, to sobie można postawić i skorzystać.
1: Polregio aplikacja.
0: No, kolejna pociągowa działa. 11,2 MB. Jak już używam Koleo, testowałem kilka tych różnych, ale dla mnie jakoś Koleo, szczerze mówiąc, działa chyba najfajniej.
1: Quinter aplikacja.
0: Quinter, klient Twittera, już mało rozwijany, był na Maca, nie byłem fanem, można, jak ktoś chce.
1: Roguję mój folder.
0: Dzisiaj to jest cała firma, ja tutaj mam kilka ich aplikacji. Firma zajmująca się aplikacjami na Maca, typowo na Maca, też bardzo dobrymi aplikacjami do dźwięku wszelkiego rodzaju. Zobaczymy sobie, co my tu mamy.
1: Otwórz zaznaczenie. Widok AirFoil aplikacja.
0: AirFoil nie posiadam, akurat testowałem wersję demo. AirFoil, aplikacja pozwalająca nam puszczanie czegokolwiek od całego dźwięku systemu po dźwięk z konkretnej aplikacji, typu na przykład aplikacji do słuchania muzyki, aplikacji do oglądania filmów, przeglądarki internetowej, na cokolwiek, gdzie cokolwiek, to jest Chromecast, urządzenie, jakiekolwiek inne, czy to Mac, czy to iPhone, czy to Windows, na którym zainstalowaliśmy sobie aplikację AirFoil Satellite, czy to urządzenie z AirPlayem, czy to urządzenie Chromecast, czy to Miracast chyba też. No, jeżeli mamy urządzenie, na które w ten czy inny sposób, tym czy innym protokołem możemy jakoś puszczać dźwięk, jest duża szansa, że AirFoil te urządzenia będzie widział. Bluetooth chociażby też nawet. Głośniki Bluetooth. Jeżeli mamy inne urządzenie typu, nie wiem, komputer z Windowsem albo telefon z czymkolwiek by nie było, to aplikacją AirFoil Satellite i tą samą siecią Wi-Fi również możemy sobie dźwięk transmitować. Do czego nam się to przyda, jeżeli jesteśmy oczywiście gotowi za AirFoil zapłacić, ja nie byłem, niepotrzebne mi to. Możemy sobie, nie wiem, puścić na głośnik Bluetooth muzykę z jakiejś aplikacji, jednocześnie zatrzymując sobie voiceovera na naszym zwykłym Macu. Puścić sobie na Chromecasta cokolwiek, bo normalnie inaczej nie puścimy. Puścić sobie na AirPlaya, albo chyba nawet jako serwer AirPlaya, też można.
1: Audio
0: Hijack, również aplikacja tej firmy. Bardzo fajna aplikacja, bardzo przydatna. Do czego służy Audio Hijack? Weź dźwięk, przerzuć go w inne miejsce i zrób coś z nim. Wiem, że brzmi to bardzo enigmatycznie, już mówię, o co chodzi. Mamy źródła dźwięku typu mikrofon, typu dźwięk z aplikacji. Mamy miejsca, gdzie ten dźwięk może iść, typu plik MP3, typu strumień radiowy, typu YouTube, Facebook, Twitch, na które może byśmy chcieli coś streamować, tylko audio. Mamy efekty, przez które taki dźwięk może przechodzić, a to chcemy jakiś kompresor, a to chcemy podgłośnić, ciszyć, przenieść trochę na lewo, to przenieść trochę na prawo, temu trochę więcej basu dać, a temu trochę więcej góry. To wszystko Audio Hijack nam zrobi. Mamy wielki taki grid, siatkę, na której umieszczamy sobie bloki i sobie z tych bloków budujemy to, co nam akurat w danej chwili potrzebne. Od bardzo prostej rzeczy typu weź cały dźwięk z Zooma, bloczek dźwięk z Zooma wchodzi do bloczku, zmień głośność, ścisz, ścisz, mocno ścisz, bo chcemy tego Zooma mieć w tle, to wchodzi do bloczku, odtwórz dźwięk na głośniki. Przez rzeczy typu weź Zooma i Zoom, dźwięk Zooma rozgałęzia się do dwóch kolejnych bloczków. Jeden bloczek odtwórz, drugi bloczek zapisz do pliku MP3. Efekt będzie taki, że to, co robimy na Zoomie, czy to z naszym mikrofonem, czy to bez, w zależności jak sobie zaznaczymy, zostanie nagrane do MP3 i będziemy mieli jakiś zapis tej konferencji. To samo się oczywiście tyczy dowolnej innej aplikacji do rozmów, albo i nie do rozmów, bo z aplikacji typu muzyka, Safari, Netflix, jakiejkolwiek innej też możemy nagrywać. Oczywiście pamiętając o tym, żeby przestrzegać tu prawa, żeby zapytać rozmówcę, czy wolno nam nagrywać, a jeżeli nagrywamy jakieś materiały skądś, żeby upewnić się, że prawo autorskie nam na takie nagrywanie pozwala. Ja w tym momencie do Państwa mówię, nagrywając audio hijacka, mając tutaj bardzo skomplikowaną sesję. Ta sesja bierze dźwięk z mikrofonu i z całego mojego systemu, także Państwo słyszą również voiceovera. Cały ten dźwięk włącznie ze mną

0: są również wypuszczane do dwóch dodatkowych osobnych plików MP3, tak żeby realizator, jeżeli będzie miał takie życzenie, mógł sobie na przykład w danej chwili wyciszyć tę syntezę i edytować osobno syntezę, osobno mój własny głos i ustawić temu wszystkiemu głośność tak jak mu w danej chwili akurat wygodnie. Ja sobie to wszystko byłem w stanie sam ustawić na Macu audio hijackiem. Na Windowsie miałbym z tym bardzo duży problem, bardzo trudno jest takie rzeczy robić. Na Macu to jest 10 minut roboty, poustawianie sobie odpowiednich bloczków, żeby to z jednego wychodziło do drugiego, no to fizycznie byśmy kablami podłączali i potrzebowali wielu urządzeń. Tak to po prostu robimy to sobie wirtualnie w jednej aplikacji. Hijack potrafi przechwytywać no, dźwięk z jakiejś konkretnej aplikacji, może też na przykład wysyłać do strumieniowania, czy nie wiem, możemy prowadzić jakąś audycję, gdzie słychać nas, słychać dźwięk z Zooma, słychać dźwięk z naszego odtwarzacza, żebyśmy pokazywali materiały i to sobie zapisujemy do pliku MP3, to sobie zapisujemy, to sobie wysyłamy do radia internetowego, to streamujemy na Facebooka i to streamujemy na YouTube'a i to jeszcze wysyłamy na przykład do Zooma, dla naszych znajomych. Ogrom ma możliwości ta aplikacja. Ta aplikacja jest bardzo uniwersalna. Wszystko, co musimy tego typu zrobić dźwiękiem, połączenie jedno z drugim, jesteśmy w stanie zrobić hijackiem. To jest jedna z tych niewielu aplikacji, która jeżeli chodzi o dźwięk, to bardzo wiele naszych potrzeb jest po prostu sama w stanie rozwiązać.
1: Loopback aplikacja.
0: Kolejna aplikacja tej firmy Loopback tworzy nam wirtualną kartę dźwiękową. Aplikacje również mogą sobie na tę kartę wysyłać dźwięk. My sobie możemy również w tej aplikacji dodawać, że my chcemy brać dźwięk z tej aplikacji. I co ważne, czego Hijack nie potrafi, a co potrafi Loopback, ten cały dźwięk, który trafia na Loopbacka, może być przez inne aplikacje konsumowany i Loopback może służyć jako wirtualny mikrofon. O co chodzi? Mamy aplikacje typu Zoom, typu Skype, i chcemy na tym Zoomie, na tym Skype'ie komuś coś pokazać. I chcemy, żeby on słyszał nasz mikrofon i chcemy, żeby on słyszał naszą przeglądarkę, ponieważ z tej przeglądarki będziemy puszczać mu film z audiodeskrypcją. No w Hijacku nie ma opcji wypchnij dźwięk do Zooma. W Loopbacku możemy sobie stworzyć takie urządzenie wirtualne, dopiąć do niego źródło nasz mikrofon, dopiąć do niego źródło nasza przeglądarka i w Zoomie ustawić sobie takiego Loopbacka jako mikrofon. Czyli innymi słowy, dźwięk z mikrofonu i z przeglądarki trafia do Loopbacka, w Loopbacku zostanie zmiksowany. Jeżeli ktoś zna koncepcję miksera, to jest myślę, to aplikacja, myślę, będzie mu gdzieś tam znana i Zoom potem sobie z tego Loopbacka jako z mikrofonu cały ten zmiksowany dźwięk mojego mikrofonu i mojego filmu weźmie i wszyscy inni będą go słyszeć. Ta aplikacja nie jest konieczna, w dużej części pokrywa się z Hijackiem. Warto sobie ją chociażby potestować, nie mówię, żeby ją kupować. Ja uważam, że nie jest ona warta swojej ceny. Jest darmowe rozwiązanie, jest open source'owe rozwiązanie, czyli Black Hole, które robi mniej więcej to samo, ma trochę mniej funkcji, ale właśnie tych funkcji, których nie ma, dorobimy sobie je hijackiem, bo te aplikacje się tak naprawdę w sobie pokrywają w pewnej części. No, czyli to, o czym ja na przykład przed chwilą powiedziałem, czyli puść mi film i puść mi mikrofon na Loopbacka. Ja bym zrobił tak, że do Hijacka weź film, do Hijacka weź mikrofon, wypuść no, i film, i mikrofon jakby w jeden blok, wyjście audio.

0: na Black Hole'a i z karty Black Hole, z wirtualnej karty, niech sobie taki zoom to weźmie i on będzie myślał, że bierze z mikrofonu, a tak naprawdę bierze z tego, no, co na Black Hole'a idzie, czyli z tego, co wysyła nam hijack. Oczywiście równie dobrze mogę sobie w ten czy inny sposób przekierować mikrofon i Safari powiedzieć teraz odtwarzaj przez urządzenie Black Hole i efekt będzie ten sam. O tego typu aplikacjach jakieś dokładniejsze wyjaśnienie przydałby się podcast i myślę, że ten podcast kiedyś będzie zrobiony. Ja tutaj tak mniej więcej nakreśliłem, bo to jest jak dla mnie jedna z fajniejszych rzeczy, jakie ma Mac, taka zabawa dźwiękiem.
1: Folder obejmuje.
0: To się częściej przydaje, niż by nam się wydawało.
1: Widok listy, tabel.
0: Ale to tyle, jeśli chodzi o Rode Amoeba. Oczywiście aplikacji Rode Amoeba jest sporo więcej. Myślę, że Audio Hijack dla nas będzie najprzydatniejszą. Loopbacka, to co tam można obejść to wszystko. Jest jakiś edytor audio, jest jakiś taki board dźwiękowy do odtwarzania poszczególnych sampli na naciśnięcie klawiszy. Jest aplikacja do kontroli głośności i dawania efektów poszczególnym aplikacjom, ale to wszystko kosztuje i to wszystko jesteśmy tak naprawdę w ten czy inny sposób, może nie tak szybko, może nie tak efektywnie, ale nadal zrobić hijackiem i kombinacją open source'owego oprogramowania, w związku z czym myślę, że nie warto na nic poza hijackiem, jeżeli oczywiście nas takie rzeczy interesują, gdzieś tam w ogóle wydawać. No a hijack to hijack, dużo potrafi i ciężko jest go czymkolwiek zastąpić, a to właśnie on nam dużo innych rzeczy potrafi zastąpić.
1: Safari aplikacja.
0: Typowo przeglądarka.
1: C-Drive aplikacja.
0: C-Drive, chmura własnej roboty, jak sobie ktoś na serwerze chce postawić. Ja akurat mam udostępnione zasoby w ten sposób, więc mam potrzeby posiadać. Też się wpina w Finder, jest aplikacja C-File, która nam się synchronizuje cała do folderu jak Dropbox. Jest aplikacja C-Drive, lepiej dostępna, która nam dodaje zewnętrzny jakby wolumin, jakbyśmy zewnętrzny dysk podłączyli do Findera. I aplikacja C-Drive jest lepsza, bo my sobie tam wybieramy, co chcemy trzymać na dysku, co chcemy synchronizować, a co ma być na przykład dostępne tylko na żądanie wtedy, kiedy będziemy tego potrzebować. No z założeniem, że do plików na żądanie to my nie będziemy mieć dostępu, jeżeli nie będzie internetu.
1: Signal aplikacia.
0: Tragicznie dostępny komunikator
1: 350,1
0: MB.
1: SkyCharge aplikacja.
0: Nie testowałem, ale chyba działa. 24,6 MB. Instalować się da.
1: Skype aplikacja.
0: Skype. No, jak Skype. Działa, dostępny.
1: 292.
0: Da się używać. Nie wiem, co więcej aplikacja o nim powiedzieć.
1: Sonobus aplikacja.
0: Sonobus, komunikator bardzo wysokiej jakości, jeżeli go w ogóle można nazwać komunikatorem, powstał właściwie dla dźwiękowców do przesyłania sobie i do pracy na odległość nad pewnymi rzeczami. Ja może dźwiękowcem nie jestem, no ale że komunikator potrafi z niskimi opóźnieniami przesyłać bardzo wysokiej jakości audio, no skoro dla dźwiękowców to idzie bezpośrednio użytkownik do użytkownika, bez serwera. To są zastosowania, w których nawet mi się to przydaje, a daje on sporą kontrolę nad użytkownikami, typu tego chcę wyciszyć, a tego chcę podgłośnić, a tego chcę coś tam, więc jest, są po prostu zastosowania, gdzie taka profesjonalna już aplikacja się przydaje, a skoro darmowa, to czemu nie skorzystać?
1: SoundNote aplikacja.
0: SoundNote, aplikacja, która przestanie działać z macOS-em 12, daje nam dźwięki na wiele zdarzeń makowych. Otwieramy aplikację, zamykamy aplikację. Ciężko to zdobyć, ciężko również zdobyć schemat dźwiękowy. Nie będę o tym wielce mówił, skoro i tak z macOS-em 12 ma to przestać działać. Była aplikacja stareńka, nierozwijana.
1: Spotify Speed Test aplikacja.
0: Speed Test aplikacja z iOS-a, test prędkości internetu, bardzo prosta, działa, spełnia swoje zadanie. Niewiele więcej o niej warto aplikacja powiedzieć. Działa na Macach M1 i robi to, co ma robić.
1: Spotify aplikacja.
0: Spotify standardowo, mówiliśmy o niej.
1: 281. TeamTalk 5 aplikacja.
0: TeamTalk 5, tragicznie dostępna aplikacja. W TeamTalku 5.8, właściwie w każdym TeamTalku, nie są dostępne drzewa użytkowników i kanałów, czyli to te aplikacje wyklucza. Musimy się bawić liczeniem kanału, przechodzeniem myszką, ewentualnie strzałkami na czuja. W TeamTalku 5.8 i wyżej jest troszkę lepiej, bo komand G nam powie, na czym się ustawiliśmy i co to jest za element, jaką po niego na statystyki tego elementu, ale w taki sposób strzałka w dół, komand G, aha, to jest kanał główny, strzałka w dół, komand G, aha, to jest kanał drugi, strzałka w dół, komand G, aha, to jest kanał prywatny, my chcemy wejść na kanał prywatny, komand J, dołącz, ok, wchodzimy na kanał prywatny. I w taki sposób trzeba. Ja zdecydowanie polecam aplikację TeamTalk dla iOS-a, którą mamy dostępną w App Store, a nie aplikację TeamTalk dla Maca, którą pobieramy ze strony bearware.dk. Bo ta aplikacja iOS-owa jest dostępna zdecydowanie bardziej, no ale tutaj znowu założenie, że jeżeli mamy Maca M1, no to ona dla nas będzie dostępna, jeżeli nie, to się możemy obejść smakiem.
1: Telefony, aplikacja.
0: Telefon, 30. Klient do SIP-a, do 19, telefonii internetowej. Jeszcze aplikacja. Się nie bawiłem, zamierzam się pobawić w ciągu najbliższych kilku dni, bo akurat mam potrzebę skonfigurowania sobie numeru w Stanach Zjednoczonych, więc mi się, myślę, aplikacja przyda. Jak na razie, z tego co tak wstępnie patrzyłem, aplikacja dostępna. Ludzie mówią, że fajne, ludzie mówią, że się da.
1: TextMate aplikacja.
0: TextMate, profesjonalny, programistyczny, 39 ale lżejszy edytor, jeżeli robimy cokolwiek w oku kodu i to nie musi być programowanie, to może być HTML, to może być Markdown. O, myślę, że TextMate dobrze nam posłuży. Ja jestem fanem tej aplikacji. Zdecydowanie wolę TextMate'a od Windowsowego Notepada++. Jak dla mnie jedna z fajniejszych rzeczy, które Mac ma do zaoferowania. Dużo fajnych rzeczy ta aplikacja umie. Ja jestem bardzo gorącym zwolennikiem. A jest w miarę lekka, to nie jest wielka kobyła środowisko programistyczne, tylko jeden prosty dokument w Markdownie chcemy sobie zedytować. To się TextMate nam jak najbardziej nada do czegoś takiego na przykład. The Unarchiver. The Unarchiver bardzo przydatna aplikacja. Potrafi dearchiwizować, wypakowywać nam archiwa w bardzo dziwnych formatach. Włącznie z jakimiś grami na konsole Nintendo i samorozpakowującymi się instalatorami dla Windowsa. Mac sam w sobie dużo umie, rary potrafi wypakować, na przykład czego Windows nie potrafi. Na Macu bez problemu nie potrzebujemy do tego żadnej zewnętrznej apki, ale jeżeli potrzebujemy jakichś dziwnych archiwów, to The Unarchiver myślę, że powinien nam spokojnie wystarczyć. Ja jeszcze nie spotkałem archiwum, którego by Unarchiver nie potrafił obsłużyć. A jak jedno spotkałem, to nie mogłem ani na Windowsa, ani na Maca, tylko na Linuxa znaleźć aplikację, która to archiwum by potrafiła obsłużyć, więc to już był naprawdę bardzo dziwny format. Ale naprawdę popularne i mniej popularne formaty to sobie bez problemu Unarchiverem obsłużymy. Dużo fajnych rzeczy ta aplikacja umie, typu przenieść od razu do kosza archiwum, jak je rozpakujesz. Nie potrafi pakować. Ja tutaj jeszcze nie znalazłem aplikacji, która by potrafiła fajnie pakować. Sam Mac sam w sobie potrafi pakować do zipa. Nie znalazłem na przykład jeszcze aplikacji, która by fajnie pakowała do 7Z. Względnie pakowała do zipa i robiła coś więcej, typu na przykład zipy z hasłem. Da się to chyba linią poleceń zrobić, ale takiej graficznej aplikacji nie znalazłem.
1: Thorium aplikacja.
0: Thorium, 14 maja. A czytnik książek elektronicznych EPUB-ów. Ja wolę robić to Safari, jak powiedziałem. Aplikacja. Jeżeli to jest dla kogoś zbyt mocny hardcore, Thorium swoje zadanie spełni. Ponownie w macOSie 12 aplikacja iBox książki ma być tą aplikacją katalistową z iOS-a. W macOSie 11 ona jest tragiczna. Przynajmniej do e-booków, do audiobooków działa całkiem fajnie. Może w macOSie 12 będzie lepiej.
1: Twitter Fix aplikacja.
0: Twitter FX, klient Twittera 40 zł zapłacimy za tę przyjemność w App Store. Jeżeli używamy Twittera, jak dla mnie najlepszy klient na Maca, bardzo fajny, bardzo przyjemnie mi się z niego korzysta, polecam. Dużo dziwnych rzeczy umie, których innych klienty nie umieją, umie wątki poprawnie wyświetlać, które się ostatnio bardzo na Twitterze spopularyzowały. Umie cytaty poprawnie obsługiwać. Night Owl jest taki darmowy stary klient, który ma na przykład z tym problem. Wszystkie te nowe feature, no oczywiście o ile Twitter pozwala, czyli 280 znaków, czyli wiadomości o 10 tysiącach znaków, to wszystko umie. Czego nie umie? Nie umie rozpoznawać obrazków, nie umie robić OCR-a. Co klienty na Windowsie umiały, nie umie obsługiwać TweetShorta, czyli tych takich długich tweetów, które klienty dla Windowsa potrafią dla niewidomych umieszczać, bo to nie jest klient dla niewidomych i musimy sobie klikać w link i czytać tweet na TweetShorcie, on go sam nie rozwinie, ale jest całkiem dostępny, tylko w Twitterifiku uważać, używać kursora VoiceOver, nie używać zwykłych strzałek, bo mniej czyta.
1: Twitter, UTM aplikacja.
0: 11. UTM, podobna aplikacja dla Parallelsów, darmowa, też potrafi uruchamiać Windowsa, ale jest z nią sporo zachodu, tam się trzeba sporo nakonfigurować, żeby to działało, i ekwilibrystyk, i to tam jest naprawdę ogromnie dużo. Jakiś tam trzeba w rejestrze coś w Windowsie edytować, żeby nam poprawnie sieć działała, obrazy sobie konwertować do dziwnych formatów jakimś narzędziem z linii poleceń. Jak jesteśmy bardzo techniczni, postaram się linka w komentarzu wrzucić do opisu, jak to robić. Jak jesteśmy mniej techniczni, wydajemy $100, nie warto. Ja jestem techniczny, nadal uważam, nie warto. Bo to jest po prostu więcej zachodu niż to warte i wielu funkcji tak nie dostaniemy, na przykład nasz Windows nie będzie miał dostępu do mikrofonu, więc jeżeli nam się zamarzy na przykład Altena zainstalować na Windowsie, no to sobie nie zainstalujemy.
1: Visual Studio Code aplikacja.
0: Edytor programistyczny, bardzo dostępny.
1: 4VCR2 aplikacja.
0: WOCR, bardzo przydatna aplikacja, a ciężka do zdobycia, postaram się wrzucić, postaram się dać komentarz. No, rozpoznawacz ekranu, możemy się za pomocą tej aplikacji po tym ekranie poruszać i czytać, co się na tym ekranie znajduje, jeżeli aplikacja nie jest dostępna. We wszystkie te elementy możemy również kliknąć.
1: WhatsApp aplikacja.
0: No i WhatsApp, ja polecam WhatsAppa Web. Jak ktoś lubi WhatsAppa apką, można i WhatsAppa apką. WhatsApp apką ma tę zaletę, że potrafi obsługiwać rozmowy wideo i głosowe, czego WhatsApp Web nie potrafi. Ale jest troszkę mniej dostępny tam, przy liście wiadomości jest jakiś większy problem. WhatsApp Web jako aplikacja można sobie go zrobić z linii poleceń, jak jesteśmy techniczni. Na TVFie tutaj od razu mówię, taki pakiet nam potrzebny. Jeżeli nie jesteśmy techniczni, to używamy przez stronę internetową. Xcode to Apple'owe narzędzie dla programistów tworzących aplikacje na Maca. W App Store dostępne, większości użytkownikom się nie przyda, ogromny kombajn.
1: Zonumus aplikacja.
0: No i Zoom. I tyle. Przez to, że my tutaj patrzymy na inny dysk, nie widzimy aplikacji systemowych i dobrze, bo o aplikacjach systemowych mówiłem w podcaście o podstawach VoiceOvera i je omawiałem, więc nie warto, żebym to robił drugi raz, bo bym się powtarzał, odsyłam do tego podcastu. To tyle, jeżeli chodzi o aplikacje. Dodam jedną rzecz jeszcze. Jedną fajną metodę pozyskiwania aplikacji, która jest dla osób bardzo zaawansowanych. Jeżeli za pan brat jesteśmy z linią komend i na Windowsie się tej linii komend nie baliśmy, polecam menedżer pakietów Homebrew. Menedżer pakietów Homebrew instalujemy zgodnie z dokumentacją na stronie internetowej. Jeżeli nie potrafimy go zainstalować, nie powinniśmy z niego korzystać. Co on nam daje? Daje nam on możliwość zainstalowania po pierwsze wielu narzędzi, no takich bardzo technicznych, które nam się mogą gdzieś tam przydać, typowo obsługiwanych linii poleceń. ale nie tylko to, daje on nam możliwość zainstalowania wielu aplikacji jednym prostym poleceniem. Otóż piszemy sobie brew install na przykład Spotify, enter i dostajemy Spotify. Jeżeli ktoś na Windowsie zna narzędzie Chocolaty, to Homebrew jest tak ze 3 razy lepszy. Większość popularnych aplikacji i dużo mniej popularnych aplikacji naprawdę jesteśmy sobie w stanie w ten sposób zainstalować. Zamiast się kłopotać, szukać po stronach, Homebrew zrobi swoje. Oczywiście w aplikacji, które są tylko w App Store, aplikacje iOS-owe w Homebrew nie znajdziemy, ale tak poza tym całą resztę w Homebrew w większości jak najbardziej będziemy mieć. Co do obsługi terminala, drugą aplikację, którą też polecam, no której tutaj nie widać,
1: login, okno,
0: ponieważ ona nie jest filter, taką aplikacja, typową.
1: Okno, wyciszenie voiceover włączone.
0: Przepraszam, ja tutaj go trochę uciszę, żeby nam tutaj nie gadał, która nie jest taką typową aplikacją Macową. To jest screen reader TDSR, który sobie musimy pobrać z GitHuba, musimy sobie zainstalować Pythona 3, musimy sobie tam zgodnie z wytycznymi postępować, jak ktoś używa terminala, ktoś używa linii poleceń, to myślę, że będzie wiedział jak, tylko mu sygnalizuje po prostu, że takie rzeczy są i że takie rzeczy warto. VoiceOver w linii poleceń działa średnio, to wszystko czyta nie to, co ma, nie to, co trzeba i nie to, co chce. Bardzo często czyta albo za dużo, albo za mało. Tworzymy sobie aktywność do terminala, w terminalu mowę wycisz. Instalujemy sobie TDSR-a zgodnie z instrukcją i niech TDSR będzie naszym screen readerem dla terminala. Użytkownikom zaawansowanym również polecam aplikację Hammerspoon, którą tutaj gdzieś ominęliśmy. Aplikacja do automatyzacji Maca. Możemy sobie pisać skrypty, które na pewne wydarzenia będą wykonywać no cokolwiek byśmy sobie tylko nie zamarzyli. Tutaj polecam rozszerzenie Spoon, tak zwany Indent Beeper, który możemy sobie pobrać, znajdziemy na GitHubie. Jeżeli jesteśmy użytkownikiem zaawansowanym, mamy do czynienia z kodem, z pewnością jedna z pierwszych rzeczy, która nas na Macu zaboli, to jest brak ogłaszania wcięć przez VoiceOvera, więc tutaj od razu odsyłam, używajmy Indent Beepera, Indent Beeper nam będzie w zależności od długości wcięcia ogłaszał to wszystko odpowiednim tonem. Jeżeli chodzi o środowisko VS Code, jeżeli z takiego akurat korzystamy, to tam również indent sounds, indent tones, indentation tones, jakoś tak to się nazywa, jest wtyczka, która robi dokładnie to samo. To tak pokrótce kilka rad, co użytkownicy zaawansowani na Macu mieć powinni. Takie aplikacje będą się im przydawać. No i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast o aplikacjach zewnętrznych na Macu, na systemie macOS. I to tyle, jeżeli chodzi o wielki cykl o podstawach Maca. Myślę, że do usłyszenia w przyszłości, w bliższej lub dalszej przyszłości, tak jak już tu dzisiaj wspominałem, jeżeli będzie podcast o Macu jeszcze jakiś, to będzie podcast o, myślę, już konkretnych aplikacjach, konkretnych funkcjach VoiceOvera, bardziej zaawansowanych rzeczach. Myślę, że o hijacku warto zrobić, myślę, że o launchbarze warto zrobić, może o loopbacku by warto zrobić, na pewno o Wotrze w VOCR, bo to przydatna rzecz jest, warto zrobić. No i myślę, że w pewnym momencie by też można przejechać te wszystkie aplikacje po prostu po kolei i o wiadomościach, i o kalendarzu, i o przypomnieniach, i o pages, o całym pakiecie biurowym. No, możliwości jest dużo, ale tak jak już tutaj wspominałem, podstawy Maca zostały omówione. To, co ma omówione być, omówione jest, myślę, i każdy, kto gdzieś tam, myślę, uważnie słuchał tych podcastów, to jakoś się z tym voiceoverem ogarnie. Tak, na koniec kilka przydatnych źródeł, do których warto zaglądać. Pomoc VoiceOvera przydatna, bardzo przydatna, podręcznik użytkownika VoiceOvera jest dostępna w języku polskim. Dużo rzeczy jest tam opisanych zdecydowanie bardziej szczegółowo, niż my tutaj w podcastach mamy czas na opisywanie. Jest na przykład cała sekcja o obsłudze Maca z monitorami brajlowskimi, o czym ja w ogóle nie wspomniałem z jednego prostego powodu. Nie używałem ani razu w życiu Maca z monitorem brajlowskim, więc nie będę mówił o czymś, o czym nie mam żadnego pojęcia. Ale jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś ma taką ochotę, to odsyłam go do pomocy VoiceOver. Tam ma na to cały rozdział. Tam jest lista wszystkich skrótów klawiszowych, o których może też kiedyś coś będzie, ale one są wszystkie opisane, co one robią. Tam jest opis każdej opcji w narzędziu VoiceOver, każdej zakładki, każdej kategorii, w bardzo dużych szczegółach, co, dlaczego i jakie ta opcja może mieć wartości i do czego te wartości służą. Wszystko jest tam opisane. Jak co z VoiceOverem robić, jak się po tabelach poruszać, jak się po tekście poruszać, jak się po internecie poruszać. Wszystko jest opisane. Ja bardzo użyłem, przydała mi się. Polecam i wam naprawdę, jeżeli ktoś chce, warto, nawet jeżeli się przygotowujemy do zakupu Maca, ta pomoc jest dostępna w internecie na stronie Apple. Możemy tam wejść z Windowsa, możemy tam wejść z telefonu. Jeżeli nie wiemy, jak to jest robić na Macu, mamy na tyle małe pojęcie, że nawet za bardzo jeszcze internetu nie potrafimy używać i sobie na samym Macu jeszcze nie potrafimy za bardzo tej pomocy otworzyć, no to telefon, inny komputer, droga stoi przed nami otworem. Nawet jak, nie wiem, żadnego innego urządzenia nie umiemy używać, Mac to jest nasze pierwsze urządzenie mówiące w życiu, nawet możemy widzącego poprosić, żeby nam przeczytał. To jest, myślę, takie główne źródło, do którego warto zaglądać. Komentarze pod tymi podcastami, bo widzę, że ludzie tutaj dyskutują, pytać, pisać warto. Myślę, że jest szansa na odpowiedź. Grupa Dostępne Apple na Facebooku. Również dołączać, również pytać. Macie pytanie. Tam jest sporo użytkowników Maca. Ja przyznam szczerze, nie śledzę. Ode mnie tam raczej odpowiedzi nie otrzymacie. Ale jest sporo ludzi, którzy śledzą, którzy mają. Więc jest też szansa na to, że ktoś wam odpowie, ktoś wam pomoże, jeżeli potrzebujecie, nie wiem, jakiejś aplikacji do konkretnego zastosowania. Ja też wszystkiego na Macu nie robię, nie wiem, tekstów nie piszę, książek nie piszę, a może ktoś pisze, to nie wiem, potrzebujecie jakiegoś konkretnego zastosowania, dźwięku nie edytuję, to jest szansa na to, że tam dostaniecie odpowiedź. Jak do dźwięku by ktoś chciał edytować, to Reaper i Osara, tak poza wszystkim. Co jeszcze? Apple Viz, to jeżeli znamy język angielski, applevis.com, bardzo szczegółowe, pisane przez użytkowników poradniki, wiele z nich starych, ale wiele z nich uaktualnianych, więc nie przejmujmy się datą napisania 2014. Data napisania 2014 najprawdopodobniej oznacza w 2014 albo i czasami nawet 2009 ktoś napisał, a jeszcze ze 4 razy ktoś to uaktualnił. I tam wiedza jest raczej aktualna. To są poradniki pisane przez ludzi i to są poradniki raczej w stylu Tyflo Podcastu, czyli no wiadomo, tekstowe, ale jak korzystać z maila, a nie poradniki w stylu tak jak mamy w podręczniku VoiceOver, jak poruszać się po tabeli. To jest poradnik typu, no dobra, mam apkę taką i co ja mam z tą apką zrobić. Do wielu rzeczy, wielu więcej niż myśmy tutaj zdołali w Tyflo Podcaście omówić, te poradniki są. Jest na przykład poradnik do Hijacka, do tych wszystkich aplikacji, które ja tutaj też omówiłem, typu Mail, typu Safari, również znajdziemy poradniki i to czasami z większą ilością szczegółów niż ja tutaj zdołałem omówić, bo to wszystko wiadomo, tekst, ludzie mogą to już później gdzieś tam edytować i rozwijać. Więc jest tych szczegółów troszkę więcej. Jeżeli znamy angielski, to warto w sekcji Guides na Apple Visie zajrzeć. A jeżeli nie znamy, no, tłumacz Google istnieje, strony tłumaczyć potrafi. Tutaj nam się przyda przeglądarka Chrome, myślę, bo ona potrafi również strony tłumaczyć. Więc można sobie nawet i w ten sposób w języku polskim do tych poradników uzyskać dostęp. No również na stronie Apple Viz podcasty o Macu, no to już jak znamy angielski typowo, to możemy sobie posłuchać. Na stronie Apple Viz również mamy katalog dostępnych aplikacji i na iOS-a, i na Maca, i na wszystko inne, co ma nadgryzionki jabłko w logu. Warto sobie też przejrzeć, mamy forum, więc jeżeli angielski znamy, to pytanie możemy zadawać. Jeżeli angielskiego nie znamy, tłumacz Google przyjacielem naszym jest. Podcasty Majka Arrigo, choć stare podcasty MacDemo, również sporo rzeczy o Macu pokazują na przykład hotspoty, których ja tutaj nie pokazałem, a może by warto. Pokazują troszkę bardziej zaawansowane rzeczy w VoiceOverze, jakąś instalację macOS-a, która się tutaj na tych nowych Macach trochę zmieniła, więc może nie warto się tym sugerować, ale jest to gdzieś tam w razie czego dostępne, można zajrzeć. Podcasty Davida Woodbridge'a, też po angielsku oczywiście, ja nie słuchałem, ale ludzie mówią, że dobre, ludzie mówią, że warto, ludzie mówią, że bardzo szczegółowe, że bardzo po kolei David Woodbridge opisuje, jak się z tego Maca korzysta, więc jeżeli ktoś zna angielski, to również do Davida Woodbridge'a mogę odesłać. Stare podcasty Roberta Hedziga, które są na Tyflo podcaście, pierwsze spotkanie z Maciem, pierwsze kroki, voiceover, alternatywny opis tego, co ja też opisywałem. Można, jeżeli ktoś chce, ale tutaj też zastrzeżenie, stare są te podcasty, jeszcze za czasów Leoparda, Snow Leoparda, więc dużo rzeczy może troszkę inaczej teraz działać niż działało wtedy. Czy coś jeszcze? Jakieś kilka podcastów Piotra Witka, jakieś kilka artykułów w Tyfloświecie. O właśnie, blog Moja Szuflada, który dużo ciekawych materiałów ma, trochę bardziej podzielonych, też tam jest dużo pokazanych rzeczy i to w formie podcastów, i to w formie tekstów. Jest tam gdzieś cały taki cykl, myślę, że wygooglamy go spokojnie. Wszystkich materiałów, które nowy użytkownik niewidomy Maca będzie potrzebował. To jest blog gdzieś tam Piotra Witka. Na Tyflo podcaście jego podcasty też zresztą są, ale dużo jest tylko na mojej szufladzie. Warto też tam zajrzeć, alternatywny po prostu opis też tego wszystkiego, jak komuś jeszcze moje na przykład by nie wystarczyło, to niech zagląda. Jest na Altenie jakiś blog, który bodajże Maciej Walczak prowadzi, coś o Apple'u. Ja nie pamiętam teraz, jak on się dokładnie nazywa, bo ja z niego nie korzystałem. Też się postaram coś tutaj w komentarzach uzupełnić. Może też coś tam się ciekawego dla Was znajdzie. Czy coś jeszcze? No chyba wszystko wymieniłem. No, Tyflo Podcast, Tyflo Świat, Apple Viz, Facebook. Jest tych sposobów. Ze mną też się gdzieś tam oczywiście można ewentualnie kontaktować, czy to Facebookiem Mikołaj Hołysz, czy to nawet pocztą miki123211@gmail.com. W ten czy inny sposób dojdzie to do mnie. Postaram się odpowiedzieć, ale myślę, że warto raczej pytać publicznie, bo ja alfą i omegą nie jestem, wszystkiego na Macu nie robię. A w kupie siła, w grupie więcej tych informacji, myślę, można będzie uzyskać. No to co? To myślę, że tyle, jeżeli chodzi o serię makową. Mówił do Was, dużo do Was mówił Mikołaj Hołysz, który jak na razie się żegna i liczmy, że do Tyflo Podcastu jeszcze w przyszłości i właściwie do podcastów o Macu powróci, no bo do Tyflo Podcastu to na pewno powróci, ale do podcastów o Macu. No więc pozdrawiam i życzę Państwu miłego dnia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: No to zaczynamy ten ostatni tydzień stycznia. Poniedziałek, 27 dzień tego miesiąca, 2025 rok. Witamy serdecznie na antenie Tyfloradia. Arkadiusz Świętnicki po raz kolejny z nami. To już taka nieomal tradycja, że ty, Arku, w poniedziałki się pojawiasz i przynosisz ze sobą jakąś ciekawą aplikację. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam wszystkich po raz kolejny.
3: Cóż dla nas masz tym razem?
4: Dziś mam menedżer zakładek. Teoretycznie nic ciekawego, a w praktyce, jak się okaże, myślę, że jednak dla niektórych ten program może okazać się bardzo ciekawy. Mowa dzisiaj o narzędziu Anybox. Jest to program, który pozwala nam zapisywać różnego rodzaju artykuły w sieci, klasyfikować je, katalogować, tagować, potem wyszukiwać. Mamy też wtyczkę do przeglądarki, ale nie musimy z niej korzystać, możemy sobie z klawiatury bezpośrednio z aplikacji dodawać. Mamy nawet API, jeżeli chcielibyśmy integrować Anyboxa z zewnętrznymi usługami, i jest to aplikacja dla Maca, iPhone'a i Apple Watcha.
3: Więc rzeczywiście, no, tak jak wspomniałeś na samym początku, można by powiedzieć, że nic ciekawego. To moje pierwsze pytanie, to w takim razie, jaki jest sens używać Anyboxa zamiast narzędzi do zakładek, które oferuje nam każda przeglądarka? I więcej powiem, nawet te narzędzia pozwalają na to, żeby te zakładki za nami szły, czyli czy mamy tam iPhone'a, czy mamy Maca, no to możemy sobie przecież synchronizować te zakładki, nawet powiedziałbym, że no okej, jak mamy nawet Windowsa, to możemy sobie też to synchronizować. Dziś nie będzie o Windowsie, ale zatrzymajmy się w tym ekosystemie Apple. Jaka jest przewaga Anybox?
4: Anybox pozwala nam synchronizować zakładki, te linki. Taką dla mnie najważniejszą przewagą Anyboxa jest to, że zakładki w przeglądarce, przynajmniej w Safari, to jest dość jednowymiarowa struktura. To znaczy, tam nie mogę sobie tworzyć folderów, tworzyć tagów, na przykład dodawać notatek do na przykład tych artykułów. Anybox posiada taką funkcję, jak była kiedyś dawno temu na antenie Tyfloradia, chyba w 2015 czy nawet 2014 roku opisywana aplikacja Pocket. I ta aplikacja miała taką możliwość, to chyba nawet ty, Michale, ją pokazywałeś, ale mogę się akurat mylić. Ktoś ją pokazywał. W każdym razie ta aplikacja ma możliwość pobierania artykułów z sieci, aha, że możemy sobie czytać te artykuły, nawet jeżeli jesteśmy poza siecią. No i mamy też w Anyboxie zaawansowane wyszukiwanie. Możemy szukać po treści artykułów, a nie tylko po ich jakby tytule. Co więcej, Anybox ma coś takiego jak Intelligent Refresh i to jest coś takiego, że na przykład jeżeli tytuł linka się zmieni, to w Anyboxie od razu się to zaktualizuje. Oczywiście możemy to wyłączać. Myślę, że jest to, no i chyba taka najważniejsza zaleta dla mnie. Ja jako programista czasami muszę przełączać się pomiędzy kilkoma przeglądarkami, jak coś testuję. I na przykład jestem czasami na Safari, czasami na Chromie, czasami na jeszcze czymś innym. I zawsze na którejś z tych przeglądarek może się stać tak, że na coś natrafię, co będę chciał na przykład zapisać na później. I tak to muszę mieć osobne zakładki w Chromie, osobne zakładki w Safari. I mogę je synchronizować, owszem, ale jeżeli wszystkie te przeglądarki są na jednym komputerze, to te zakładki tak czy tak są kilkukrotnie zapisane. A tutaj mam jedno źródło informacji, niezależnie od tego, z której przeglądarki obecnie korzystam.
3: No to rzeczywiście jest, myślę, że bardzo trafny argument. Ja jeszcze dodam, zanim się rozkręcimy, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, no to zapraszamy serdecznie. 663-883-600 to nasz numer telefonu, jest też Facebook, jest też YouTube, jest również nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net. Dziś zaprezentujesz aplikację w dwóch odsłonach, mobilną jak i desktopową, to od czego zaczynamy?
4: Od desktopa, myślę. Ja jednak jestem bardziej komputerowy. Zresztą Anybox chyba też twórcy. Oczywiście najpierw powstała wersja komputerowa, potem dopiero mobilna.
3: To ja od razu zapytam, czy ona jest, czy to jest aplikacja płatna, czy darmowa? Jak to wygląda?
4: Jest subskrypcja, która kosztuje 10 zł miesięcznie albo 80 rocznie. Jest wersja darmowa, ale wersja płatna posiada zaawansowane możliwości tagowania, możemy mieć więcej zapisanych elementów, bo tam domyślnie jest, w darmowej wersji jest chyba 100 zapisanych elementów, można mieć.
3: No to wydaje się sporo, ale jak przyjdzie co do czego, to szybko ten limit, podejrzewam, wykorzystamy.
4: No, to prawda. To prawda. No porozmawiamy sobie potem, czy warto. Ja nawet na potrzeby audycji wyłączyłem sobie subskrypcję. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc ja sobie tu
1: Search for Apps Application System.
4: Otworzymy sobie aplikację Anybox.
1: Anybox, 5 al 48 items, Windows, 2 Windows.
4: Ja mam tutaj pokazane all 48 items, czyli 48 elementów.
1: Toolbar, 48.
4: Idąc od góry okno, mamy pasek narzędzi.
1: Toolbar, book, back, for, sort, all, first, regular expression.
4: Później.
1: To regular expression, option command R, button.
4: I tutaj pierwsza opcja, która się nam rzuca w oczy po pasku narzędzi, to regular expression. Możemy wyszukiwać za pomocą wyrażeń regularnych.
1: Blank, search text field.
4: Tutaj mamy wyszukiwarkę.
1: Flash, button. Tak, flash, button. Command palette, command K.
4: Tutaj mamy command K, paletę poleceń. Możemy sobie wyszukiwać z tej palety różne polecenia programu, a także nasze zakładki. To jest takie jakby uruchom, tylko że dla tych zakładek.
1: Tak, button. Tags, shift, command T.
4: Tutaj mamy tagi.
1: More, button. More options, command G.
4: Jak widać, wszystko ma swój skrót klawiszowy w tej aplikacji, co jest bardzo przydatne. Jeżeli się tych skrótów nauczymy, no to będzie nam po prostu dużo
1: kind,
4: łatwiej.
1: 13 items. Kind, al. Kind, link. Kind, note. Kind, image.
4: Właśnie, tutaj mamy też różnego rodzaju kategorie tych rzeczy, które możemy trzymać, bo Anybox jest głównie menedżerem zakładek.
1: Kind, al, kind, link.
4: Ale możemy tutaj kind, trzymać note. Też na przykład notatki. Jest to bardzo prosty oczywiście edytor.
1: Kind, image.
4: Możemy trzymać obrazki.
1: Kind, file, staret.
4: Albo
1: staret,
4: nawet pliki.
1: Staret, unstaret, data added.
4: Tutaj możemy
1: staret.
4: Filtrować, czy chcemy
1: staret.
4: Mieć, widzieć ulubione, czy tylko elementy, które nie ma, których nie mamy w ulubionych.
1: Data added, disabled, data added, kind, al, kind, link, kind, no, kind, al, kind, link, kind, ima, kind, fi, kind, al, kind,
4: tutaj znowu staret, nam przelatuje ekran
1: kind.
4: Na tą listę z filtrami.
1: Close, button, table, row 2 of 37. Al, close, button, table.
4: Dalej mamy najważniejszy element dokna, czyli kategorie. Tutaj mamy wszystkie.
1: Inbox.
4: Nieotagowane.
1: Unsorted.
4: Nieposortowane.
1: Flash, you, kings, link, note, image, file, smart list, button, add, ta portal, wyliczan, portal, wyliczanka, program, wyliczanka.
4: Moje tagi.
1: Program, rozrywki, blog, filmy, rozrywka, artykuł, programowanie, artykuł, rozrywka, filmy, seriale. Love, ma, i, minimum, są zasoby, sources, expanded.
4: I tutaj mamy źródła, czyli z jakiego urządzenia zapisaliśmy dany link.
1: iPhone. Mininuno. iPhone.
3: Czyli są dwa, twój telefon i twój Mac.
4: Tak. I wezmę sobie na przykład tego iPhone'a.
1: Auto w table. Vertice table.
4: Idąc dalej.
1: Automatic task send. Cosmos Clipboard. Realis Cool Last Week. Technikalia. Projekt.
4: Tutaj mi mówi.
1: Cosmos Clipboard.
4: Cosmos Keyboard, czyli tytuł strony.
1: Realis Cool Last Week. Technikalia.
4: Realis.cool. Strona.
1: Ja, projekt.
4: Kiedy to dodałem? W ostatnim tygodniu. I tagi. Technikalia i projekt. No bo ja mam taki system, że na przykład projekt czyjś może, nie wiem, może być na przykład projekt i zdrowie, czyli jakaś strona, nie wiem, o zdrowiu, dajmy na to. No to jest akurat strona o klawiaturach, builder własny, można sobie klawiaturę mechaniczną stworzyć swoją.
1: Automaty task send get more done, mac automation cosmos kalibo, auto tap to unlock, automaty task send get more done, tap to unlock, schlades, share, scale and swift news, share, scale and deploy SQLite databases, messages, swift share, scale and deploy SQLite databases, sklipet low key o 6 months ago, programowanie, projekt.
4: Mhm.
1: Swift News Urces New Efficient Main Swift 8200654954905074827 UI Browser Latenik Swift No Cosmos Keyboard.
4: My na przykład mamy ten Cosmos Keyboard. Nacisnę sobie. Mam dodaj. Mogę od razu z samego okna głównego coś tu dodać, co jest akurat mało wygodne oczywiście. Ja potem pokażę sposoby, jak szybciej coś dodać.
1: Select, Upgrade to Anybox Pro, to Gle Button.
4: I tutaj mogę do AnyBox Pro.
1: Locatium Services, Locatium Services, Locatium Services, button. Open Quickly, Command P.
4: I tutaj Command P, otwórz szybko, czyli mogę wpisać nazwę i dać Enter i od razu otworzy się w przeglądarce link. Wrócimy sobie do tej tabeli. Mam to Cosmos Keyboard na przykład, klikam Enter.
1: Safari, Untitled, Cosmos Keyboard.
4: I od razu mi się otwiera.
1: Cosmos Beta, Wisi, Dot, Shop, Distort, Close Window, AnyBox.
4: Ale jak sobie nacisnę w osi w tym, żeby otworzyć menu kontekstowe.
1: Open Vid, Safari, Open Vid, Open Vid, Safari, Hammer Spawn, Parallels Desktop, Safari, Hammer Spawn.
4: Mogę wybrać, jaką aplikacją chcę to otwierać.
1: Parallels Desktop.
4: I fajne jest to, że możemy sobie AnyBoxa skonfigurować w taki sposób, że jeżeli na przykład zapiszę linka z Chroma, to on będzie otwierał w Chromie. Jeśli zapiszę linka w Safari, z Safari będzie otwierał w Safari.
1: Menu copy. Open vid. Copy. Copy the link. Copy.
4: Dalej mamy copy. I tutaj ważna rzecz, jak przytrzymamy sobie option,
1: copy the link.
4: To mamy copy deep copy. Link, czyli link, który prowadzi do tej zakładki, ale w AnyBoxie samym. Czyli możemy zintegrować AnyBoxa w taki sposób z jakimiś innymi narzędziami, i AnyBox sam wykryje, w jaki sposób ma to otworzyć i tak dalej, w zależności od różnych ustawień.
1: Copy as markdown.
4: Tutaj mamy copy jako
1: markdown with description. Markdown.
4: Markdown, czyli po prostu link markdown.
1: Markdown with description.
4: Markdown with description, czyli mamy link markdown, ale z tytułem od razu.
1: Title. Description.
4: Możemy title. Skopiować sam tytuł, description. Sam opis.
1: Deplink. New template ellipsis. Markdown. New template ellipsis.
4: Albo możemy utworzyć nowy szablon.
3: A deep link jeżeli... czym jest? To jest jakiś link wewnętrzny?
4: To jest link wewnętrzny, którego możemy używać do integracji AnyBoxa z innymi narzędziami.
1: Edit URL ellipsis.
4: Dalej mamy edytuj adres URL.
1: Wifon internet archive.
4: Tu możemy sobie zobaczyć przy okazji tą stronę w internet archive.
1: Archivas.
4: Możemy zarchiwizować stronę jako web archive, czyli taki plik z pełną stroną.
1: PDF. Screenshot.
4: Możemy jako PDF zarchiwizować, jako screena.
1: Open in WebView and Archive Ellipsis. Web Archive. Open in WebView and Archive Ellipsis.
4: Open in WebView and Archive. AnyBox zasymuluje wczytanie tej strony i wtedy ją zarchiwizuje dopiero.
1: Add Archive File Ellipsis.
4: Możemy dodać jakiś plik archiwum, jeżeli zarchiwizowaliśmy innym narzędziem. To możemy tu tutaj dodać.
1: Download article.
4: Możemy pobrać artykuł.
1: Edit link metadata ellipsis. Refresh link. Add to anedock. Edit link metadata ellipsis.
4: Możemy edytować dane linku, czyli jakiś opis.
1: Intiple dialog archive. To gdy masz, to gdy archive. Im select text. To gdy masz archive. Co z cancel. Book.
4: Tu jest drugie pole na opis. Mogę sobie tu napisać. Na tej stronie możemy zbudować sami klawiaturę mechaniczną.
1: Save, default, save, proof 1 of 16. Cosmos Keyboard, Realis Full Last Break, Technicalia, Projekt, Selected.
4: I mamy.
1: Show Inspector. Vertic Scroll ADD, Book Scroll in HTTPS, Scroll Area, Scroll Area, O, Vertic Table, proof 1.
4: Ale przez przypadek wyprzedziłem
1: table,
4: fakty.
1: Show Inspect, Vertic ADD, Select, ADD, Vertic Table.
4: Inspektora ukryje.
1: Open OPC, co pia, edit, wifo, archivas, add, archiv, download, edit, refresh, link, add, to, anedock, capture, screens, add, to, anedock.
4: AnyDock, to akurat jest niedostępne, możemy sobie zrobić jakby drugi dock, w którym mamy nasze linki. Jeżeli na przykład odwiedzamy jakieś strony często, to jest bardziej dla użytkowników myszy, no my możemy sobie skróty klawiszowe na przykład przypisywać. Właśnie do takich rzeczy, Michale, na przykład może się przydać deep link, czyli ten link wewnętrzny, bo możesz sobie do takiego linka przypisać skrót, na przykład w VoiceOverze, klawiszowy.
3: A to rzeczywiście też fajne.
1: Capture screenshot.
4: Capture screenshot. Program otworzy stronę i zrobi zrzut ekranu z niej w tym momencie.
1: Preferred browser. Preferred menu, preferred broken, preferred browser.
4: I tu preferred browser, czyli jaka przeglądarka będzie używana do otwierania tego linku enterem.
1: Red Safari, Heads, Parallels, Hammers, Safari. Broken link, Heads, Ellipsis.
4: Manager zepsutych linków.
1: Table, proof 1 of 16, Broken link, Heads, 0 of 1, Broken link, DTSP, 0 remaining.
4: Właśnie, on sprawdza, jakie linki już na przykład nie działają, jeżeli na przykład mamy kilkanaście tysięcy tych rzeczy w AnyBoxie na przykład, no to on wtedy sprawdza, ile z nich jest zepsutych.
1: Table, proof 1, Table.
4: Ja to sprawdzę na tym profilu.
1: Tak, vertical, proof 1 of 16, vertical, intable, today, flat, al, today, al, out, vertical, select, al, table.
4: Tablet. Żeby to pokazać na jakiejś większej próbie, tablet. Może coś się uda, żeby
1: tablet. Nie zepsuć. Tablet, 30, Intact, Star, Al, iCloud, 40, Auto, Vertable.
4: Akurat tu mi się
1: Safari, Anybox, Al, 48 items, Windows, tablet. Vertical, ADD, Bukcele, Locatium, Zerg, Locat, Loce, ADD, Vertable, Vertable, Lose, Table, Rook 2, Hangeitz, Hangecopy, Sid, Hangecopy, Hangeitz, Onelipsis, Intact, Star, Unta, Unsort, Rush, Kings, Link, Link, Link, Note, Link, Safari, Auto, Vertable. Int, Gitfu, co z Moskaryboer?
4: O, jest.
1: Select, 48, Rocks.
4: No i...
1: Broken Link, Hetz, Terelipsis, co z Moskaryboer? Broken Link Heads 0 of 48 Broken Cable 1 of 48 Broken Links Detected 2 Remaining.
4: O!
1: Filter 1 of 48 Broken Links Detected 1 Remaining.
4: Coś nam nie działa.
1: Cable. In Gitfu, co z Moskaryboer? Broken Link Heads Broken Link Heads Care.
4: Tutaj
1: cable.
4: Po lewej stronie mamy wszystkie linki, zabarko. Które on sprawdził.
1: 1 of filter, close, but, mowy to trash, slow, filter, button. 1 filter.
4: I to mamy przecisk filter.
1: Mowy to
4: filter.
1: Slow, filter, jeden o table. Broken Link Cable. In Git, co z Moskaryboer? Git, build, rozgubił, out of table. Broken Link Heads Care. Cable, roof 3 of 48 1 of 4 filter, button. Jeden of cable.
4: Nie jestem pewien, jaki link jest zepsuty. Intact,
1: kule, kule, kule, kule, kule,
4: a ten jest zepsuty. To jak link do jakiegoś jeden sklepu jest filter, zepsuty.
1: Button, close, mowy to trash, default, button.
4: Więc mogę kliknąć move to trash i on wówczas, ten link zostanie przeniesiony do kosza. Też myślę, że fajna rzecz. Przeglądarki tego nie mają, z tego co mi wiadomo.
1: Close, button. Table.
4: Więc... W ten sposób.
1: 40 table, out, vertable, ink, no, empty, smart, adeport, 2 program, 6 rozy, film, blog, 3 blog, filmy, seriale, lowie, ice, pixur, min, ice, out of, vertable, table, in, automate, task, send, open, open, so, copy, edit, vfo, archivas, add, arch, down, edit, link, refreshly, add, to, anedots, capture, stare, preferred, browser, broken link, head, stare, star, as, syntax, ellipsis, star.
4: Tutaj możemy dodać do ulubionych,
1: as, syntax, ellipsis,
4: przypisać tagi,
1: mowy to folder, ellipsis,
4: przenieść do innego folderu,
1: create, reminder, ellipsis,
4: utworzyć przypomnienie, żebyśmy na przykład tę stronę odwiedzili za jakiś czas.
1: Quick lock.
4: Szybki podgląd.
1: Update on mentalipsis. Add keyword ellipsis.
4: Możemy dodać słowo kluczowe, żeby nam się prościej szukało, lub też możemy Anyboxa ustawić w taki sposób, że jeżeli wpiszemy dane słowo kluczowe, to się nam w miejsce tego słowa wklei szablon. Czy to na przykład sam link, czy to link z opisem i tak dalej. To, co pokazywałem wcześniej.
1: Mówię to trash. Szare. Open with Safari. Open, open, share.
4: No i tu możemy przenieść do kosza, no i też udostępnić. Taki problem, jaki ja mam z Anyboxem, jest to, że na przykład mamy osobno edytuj adres URL, osobno dodaj tagi i tak dalej. Fajniej by było, myślę, gdybyśmy mieli jakiś pełnoprawny formularz z tym.
1: Automatyk.
4: No i częściowo można taki efekt osiągnąć, jak sobie naciśniemy Command I.
1: Show inspector.
4: To się nam pokaże widok inspektora.
1: Tak to umlot automatyka auto vertical stable in tak co smoskary auto vertical scroller in http scroller in scroller 3 items co smoskary board i masz na tej stronie możemy z auto w scroller in co smoskary
3: ten inspektor to jest taki rozszerzony widok jak rozumiem tak?
4: Tak, takie jakby właściwości.
1: Auto https dwukrotax projekt button close boot folder technikalia button close start favorite button last today at 7 last openet today at 7 14 pm updated today at 7 17 pm added 15 jan 2025 córce. iPhone. iPhone.
4: O, i tutaj mamy informacje. Jakie źródło, skąd to się w ogóle wzięło. Co jest fajne, jeżeli na przykład mamy osobny telefon prywatny i osobny służbowy, no to mamy darmowe tak naprawdę filtrowanie. Chyba, że przeglądamy rzeczy prywatne na służbowym
1: Messages,
4: telefonie
1: chwilę,
4: i no.
1: To, jest, 17 PM.
4: To wtedy jest z tym problem. Ale... Tak poza tym to się może właśnie w taki sposób nam przydać.
1: Apple, Anybox, File, Open Ellipsis, Commando, Oscar.
4: Teraz przejdziemy sobie do opisu paska menu aplikacji.
1: Anybox.
4: Mamy pierwsze menu, czyli Anybox.
1: About Anybox.
4: No to mamy tutaj klasyczne rzeczy poza acknowledgements, czyli jakby autorzy.
1: Rateon de App Store Ellipsis.
4: Możemy ocenić też aplikację w App Store. Mało osób to zrobiło. Ta aplikacja jest dość znana, chyba ma 5 ocen w App Store. Jakoś tak swoją drogą wydaje mi się, że bardziej ludzie oceniają aplikacje w Google Playu niż w App Store, ale może mi się myli.
3: Może po prostu wynika to z tego, że też jest więcej użytkowników jednak.
4: Tak, ale to jest bardzo znaczny rozstrzał.
3: A to ciekawe.
1: Settings Ellipsis Command, co Advanced Settings Ellipsis Command, co ma?
4: Tutaj mamy ustawienia.
1: Advanced Settings Ellipsis Command Shift, Summa.
4: Co ciekawe, mamy zaawansowane ustawienia.
1: Services. Advanced Settings Ellipsis Command Shift, Services.
4: Usługi.
1: Hide Anybox Command H, Hide Others Control L.
4: Możemy ukryć. Warn
1: Before Exiting, Command Q, Warn Before Exiting, Command Q.
4: Tutaj mamy ostrzegaj przed wyjściem.
1: Quit Anybox Command Q.
4: No i zamknij.
1: About Anybox. Chwilę, Open Ellipsis Command O.
4: Dalej mamy menu Oscar. Plik, możemy otworzyć na przykład jakiś plik albo link i automatycznie go dodać.
1: New note ellipsis command T.
4: Dalej mamy nowa Tango. Notatka. Tak jak mówiłem, to jest bardzo, bardzo prosty edytor. Nie używałbym go raczej do niczego, chyba że coś bardzo szybko trzeba zapisać.
1: Ellipsis. Start command shift S, zawieraj ellipsis.
4: Mamy zapisz jako. No to tak jakbyśmy, możemy z tego miejsca też stworzyć archiwum na przykład.
1: Start command shift S.
4: Dodaj do ulubionych.
1: Assign tags ellipsis command shift T.
4: Przypisz tagi.
1: Edit. Mowy to komand new smart list ellipsis new komplet lot relat mowy to folder assign tags ellipsis mowy to folder ellipsis command shift M.
4: Przenieść do folderu.
1: Relat reminder ellipsis command shift L. Lima, edit.
4: Quick no,
1: command
4: palette
1: news new tag ellipsis command palette quick load command Y command palette ellipsis command messages quick relat quick load command palette ellipsis command K new smart list command palette ellipsis command K.
4: Paleta poleceń.
1: Kilo. New smart list ellipsis command G.
4: Go. Nowa lista inteligentna. Lista inteligentna to jest coś takiego, że możemy sobie na przykład zapisać jakieś wyszukiwanie z filtrami i tak dalej. No i je potem przywołać.
1: New tag ellipsis command N.
4: Nowy tag.
1: November. New folder ellipsis command shift N.
4: Nowy folder.
1: November. New anegdot profil ellipsis.
4: Nowy profil tego AnyDoc'a, czyli tego tak naprawdę niedostępnego pływającego okna z zakładkami.
1: Filters. Filters, new filter ellipsis.
4: Tutaj mamy filtry, możemy tworzyć nowe filtry i używać je jako tego swego rodzaju szablony, na przykład w inteligentnych listach. Możemy tworzyć właśnie te inteligentne listy i z tych filtrów te listy komponować.
1: File, filter, mowy to trash command, delete.
4: Command delete, command backspace, tak naprawdę możemy przenieść coś do kosza.
1: Delete immediately, command shift, delete.
4: Usuń natychmiast, command shift backspace.
1: Share.
4: Udostępnij.
1: Import with migration assistant ellipsis.
4: Zaimportuj z asystenta migracji, możemy zmigrować się z innego programu.
1: Migration assist, zoom, mini, zoom, migration assistant, bullet. Migrate from browsers. Convert bookmark hierarchy to. Tax. Convert bookmark hierarchy to. Pod button. Convert bullet. Migrate from browsers.
4: Gdy migrujesz przeglądarek, konwertuj hierarchy
1: to.
4: Konwertuj hierarchię zakładek.
1: Folder. Bot tags and folders.
4: Tagi, foldery. Tax. Albo tagi
1: tax.
4: I foldery.
1: Question mark. But. Safari. Button. Bullet. Safari.
4: I tutaj z jakiej przeglądarki
1: chcemy się
4: list migrować.
1: This tutorial will welcome metodę, welcome metodę quick start tutorial for an lose. Quest Safari, quest K, convert mark, bull, migration, tak, quest Safari, bull,
3: migrate from browser.
4: Tak, właśnie nie mam pojęcia skąd. On się pojawia przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, ale wydaje mi się, że to dlatego, że on nas wtedy pyta, czy chcemy się skądś migrować. No i on po prostu się
1: bullet.
4: Zbugował.
1: Migrate from other services. Bullet. Safari. Button. Bullet. Migrate from other services.
4: Migruj z innych usług.
1: Import from HTML file of browsers. Button.
4: O, możemy zaimportować plik HTML, czyli po prostu z przeglądarki.
3: No tak, bo przeglądarki potrafią też eksportować zakładki jako zwykłą stronę HTML.
1: Migrate import from HTML. Import from JSON file of Anybox. Button.
4: Możemy zaimportować z Anyboxowego JSON-a, jeżeli na przykład nie chcemy... czy chcemy na przykład przenieść się bez synchronizacji z innego profilu Anyboxa.
1: Import from HTML file of Raindrop.io, button.
4: Możemy zaimportować z Raindrop.io, to też taka inna znana bardzo aplikacja do zakładek.
1: Import from CSV file of Pocket, button.
4: Możemy zaimportować z pliku CSV Pocketa, tej aplikacji, o której mówiłem.
1: Import from JSON file of Godlinks, button.
4: Możemy zaimportować z Godlinks. Akurat o tej aplikacji nigdy nie słyszałem. W sensie słyszałem, że jest, ale nigdy w życiu jej nawet nie widziałem.
1: Import from JSON file of pinboard, button.
4: Możemy zaimportować z pinboarda.
1: Import from JSON, import
4: from... No i to tyle, więc też twórcy zadbali o to, żeby...
1: Apple, ale
4: byśmy mieli jak z innych narzędzi się migrować.
1: New file, mowy, delete, share, import, export as. Los export as.
4: Możemy też eksportować.
1: Un dokument, open new, save, as, mowy, create, quick, command, new, file, mowy, delete, share, import, export as. Close command w, close
4: możemy zamknąć open okno,
1: close
4: zamknąć open. Wszystko. No i to jest menu plik.
1: Edit, undo command, z.
4: Dalej mamy Zulu. Edycję.
1: Fin command F. Copy command C. Copy as plain text. Copy as markdown command shift D.
4: Command shift Delta. D możemy sobie skopiować jako markdown. To jest taka ciekawa akurat komenda. Ktoś by się mógł zapytać, dlaczego jest tak, że powiela się nam tak naprawdę pasek menu z menu kontekstowym. To wynika bezpośrednio z tego, w jaki sposób działa macOS, bo w macOSie jest taka funkcja, że do każdego niemalże elementu menu możemy przypisać skrót klawiszowy. I dlatego to w ten sposób Apple, wygląda, że mamy zduplikowane te polecenia.
1: Copy plus markdown with description command shift.
4: Command shift E to markdown zapisy.
1: Paste command V, edit URL ellipsis command, add detail word ellipsis command shift K, rename file ellipsis command option R.
4: Jeżeli jest plik, to na przykład command option R możemy zmienić
1: command ellipsis command J, add comment ellipsis command J.
4: Command J możemy dodać komentarz.
1: Archivas. Add archive file ellipsis command shift O, edit link metadata ellipsis command D, refresh link command R, zap to link screens hot command L, select file command A, reading

0: Option 3.
1: 3. Ikony to też jest taki siatkowy widok. Czym się różnią ikony od kart? Karty różnią się tym, że mamy taki prostokątny, mały podgląd każdej strony.
0: A z galerii option 4.
1: Jako galeria, czyli poziomo przewijalna lista jakby, no dla nas najlepszy zawsze
0: default,
1: będzie
0: default,
1: mimo wszystko
0: default, as galerii,
1: widok
0: default,
1: listy.
0: Style.
1: Tutaj mamy domyślny widok.
0: Default w style. Hexmark. Charts.
1: I tutaj możemy sobie ustawić dla każdego folderu osobny
0: list.
1: Widok. Domyślnie są to oczywiście karty. Co ciekawe, możemy też to ustawić w preferencjach programu i preferencje mają precedens nad tą opcją, czyli innymi słowy precedens ustawia tę opcję globalnie. Tutaj możemy ewentualnie nadpisać to w menu. A jeszcze mamy te option 1, 2 i tak dalej, żeby to zmienić tymczasowo.
0: Icons.
1: No i tu mamy to samo. Ikony, karty i tak dalej.
0: Default sort order. Default w style. Default sort order.
1: Domyślna kolejność sortowania.
0: Default sort order. Date last opened. Date updated.
1: Mamy datę ostatniego otwarcia, datę aktualizacji.
0: Date added. Name.
1: Datę dodania.
0: URL.
1: Kin, URL. Nazwę, adres URL.
0: Size.
1: Typ, rozmiar.
0: Date updated. Wie, sort B. Sort B.
2: Opcji do sortowania mnóstwo.
0: Download article command shift R.
1: Tutaj
0: numero.
1: Można pobrać artykuł, command shift R.
0: Show inspector command i. Actualize the command, 0, zoom in command, equals.
2: To pobieranie tego artykułu, to jeszcze tak od razu dopytam, to pobierze jako co? Jako stronę, czy...
1: On to zapisze po prostu u siebie.
2: U siebie, w jakimś swoim wewnętrznym formacie.
1: Tak, tak, tak. I potem można to wyeksportować.
2: Jasne.
0: Hide the bar command control S, hide the all bar command option T.
1: Możemy ukryć pasek narzędzi, możemy ukryć pasek boczny.
0: Showpad bar command control P. Enter full screen, showpad bar command control P.
1: Możemy pokazać pasek ścieżek, command control P.
0: Enter
1: asterisk
0: option, 1, navigate. Open quick ellipsis command P. Papa.
1: Można szybko otworzyć.
0: Today command 1.
1: Dzisiaj.
0: All command 2.
1: Wszystkie.
0: Start command 3.
1: Ulubione.
0: Untagged command. Untagged command 4.
1: Untagged
0: command.
1: Slash
0: command 6. Go forward. Command control. Lit arrow.
1: Oczywiście możemy też iść w prawo, w lewo, jak w przeglądarkach.
0: Command control. Left arrow.
1: Dalej nie wiem, dlaczego to nie jest command prawy kwadrat, lewy kwadrat, jak w całym systemie, tylko jakieś inne
0: open quick ellipsis command P. Today open quick window. Minimize command M.
1: Dalej
0: zoom.
1: Mamy okno. File
0: FM, center FM, file FM, concentre, mowa, full screen, mowa, head, minimize command, zoom. File FM, center, mowa, ampersand, lesize.
1: Mowa i lesize, left, FM,
0: ratules. What is anedock? What is detect ping from past board?
1: Tutaj mamy features i tutaj mamy taką jakby pomoc. Czym jest AnyDock? Czym jest automatyczne wykrywanie linków w schowku? Czym są szybkie linki i rozszerzanie jakby słów?
0: Show AnyDock command option K.
1: Command option K, możemy pokazać ten AnyDock.
0: Open link from past board, command shift V.
1: Command shift V, możemy otworzyć link ze schowka.
0: Detect link from past board.
1: Tu możemy wykryć link ze schowka i wtedy go na przykład dodać.
0: Accessibility required. Keyword expansion. Accessibility required.
1: Tutaj mamy, że wymagane są uprawnienia dostępności.
0: Keyword expansion.
1: No bo on tego potrzebuje do tego keyword expansion, czyli że możemy wpisać coś i się nam wklei szablon, albo do szybkich linków, czyli wpiszemy tekst i nam się link od razu otworzy.
0: What is anedock? Quick help, search result. Follow anedock, more ads, support email.
1: Terms of service,
0: private page, frequent, Alfred, greatest browser extension, greatest extension. Browser website, tips and tricks, browser extensions.
1: Mamy rozszerzenie do przeglądarek.
0: Follow more ads, terms, private track, Alfred, greatest browser extension, greatest extension.
1: Wtyczka do Raycasta.
0: Alfred Workflow.
1: Wtyczka do Alfreda.
0: Frequent last text, private page, terms, more ads, follow, search, quick, tips and website. Browser greatest extension.
1: Strona internetowa i tak dalej. Wejdziemy sobie na przykład właśnie w Raycast extension.
0: Safari, untitle.
1: Otwiera się nam
0: przeglądarka. Anybox. Control Anybox with Raycast. Avatar Anybox LTD 2.629 Installs Install Extension Menu Pop Overview Command Version Anybox Search Links Anybox Extension for Raycast Search Links Save Links Show Quick Save Toggle Anybox Core Do Tracking Switching Raycast.
1: No właśnie, mamy tutaj
0: Within Raycast Store
1: po prostu wtyczkę do Raycasta. Więc fajnie, że twórcy zadbali o użytkowników różnego rodzaju programów. Fajnie to widzieć. Przejdziemy sobie może do ustawień teraz, no bo w tej aplikacji jest dużo do ustawiania.
0: Toolbar, General, Unhexed, Launchpad, Login, Hexbox.
1: Oczywiście możemy uruchamiać AnyBoxa wraz z systemem, jeżeli dużo z niego korzystamy.
0: Clear cache, clear, button.
1: Możemy wyczyścić pamięć podręczną.
0: Clear cache, filtrate, space, occupant, paste, accessibility, button, for occupant, paste to work, accessibility, next, to be enabled for AnyBox.
1: Tak, do kopiowania i wklejania są nam potrzebne uprawnienia dostępności.
0: Adiker. 5.4DC APKR, 5 copy, book reset, book usage, about 5,5 MB, document sent archive, last sync.
2: Do czego nam się może tu przydać ten klucz API?
1: bo możemy na przykład

0: z Windowsa zapisywać. Nie wydaje mi się, żeby dało się odczytywać te zakładki, ale możemy z Windowsa zapisywać do Anyboxa.
1: Layout 7.34 toolbar. Internet behaviors, button. Author, unhead control services submenu in main Windows menu. Head toolbar, unhead control services submenu in main Windows menu.
0: Pokazuję im menu usług, to te macOS-owe usługi, czy możemy, czy program będzie pozwalał je wykorzystywać do jakiegoś tam przetwarzania tych adresów.
1: Head control confirmation window after saving, Hexbox.
0: Pokazuję okno z potwierdzeniem po zapisaniu.
1: Unhead script on tracking parameters from error on saving, Hexbox.
0: Usuwaj parametry śledzące z adresów.
1: Hexcat expand short links on saving, Hexbox.
0: Rozszerzaj linki, krótkie linki po zapisywaniu, czyli jeżeli korzystamy z jakiejś usługi, z jakiegoś skracacza linków, no to wówczas możemy włączyć te opcje i linki będą rozszerzane.
1: Hexcat capture screen shots, Hexbox.
0: Pobieraj zrzuty ekranu. To po prostu chodzi o to, że jak zapisujemy stronę w Anyboxie, to zostaje pobrany jej zrzut ekranu od razu automatycznie, taki jak taka ta strona będzie, jak była w momencie, kiedy ją
1: zapisywaliśmy.
0: Dalej mamy wygląd. Pokazuj ikonę w doku. Pokazuj ikonę w pasku menu. Pokazuj liczbę elementów w listach. Tutaj możemy dostosować ten widok kart. Pokazuj opisy linków. Pokazuj daty. Pokazuj ikony zamiast obrazków z linka w trybie szybkiego szukania. Pokazuj pełne adresy, czyli zamiast po prostu na przykład Google będzie pokazywało https://google.com. Tutaj mamy widok ikony galerii. Tak samo pokazuj opisy linków. Pokazuj daty.
1: Tekst size 14,3%.
0: Rozmiar tekstu.
1: Apicon. Original. Popout button.
0: Tu możemy sobie zmienić ikonę aplikacji, jeśli byśmy chcieli. Dla użytkowników niewidomych nie ma to żadnego znaczenia.
1: Toolbar style. Regular.
0: Tutaj mamy styl paska narzędzi. To też nie ma dla nas znaczenia. VoiceOver tak samo ten pasek zawsze widzi. No ale na przykład, gdyby był użytkownik słabowidzący, to mógłby chcieć sobie to zmienić. Tutaj najciekawsze, czyli skróty klawiszowe. Można sobie ustawić skróty. Na przykład otwórz konto, okno główne. Powiedzmy, że Ctrl A, jak Anybox.
1: Open Ctrl A, Anydoc. Record short, quick save, record short.
0: Szybkie blank, zapisywanie, field, czyli program zapisze to, co aktualnie mamy otwarte w przeglądarce, po prostu zapisze nieotagowane, nieposortowane, żebyśmy się potem mogli tym zająć.
1: Quick control S, save current tab, record short, blank, search text field.
0: Zapisz aktualną kartę.
1: Copy URL of current tab, record short.
0: Copy adres URL aktualnej karty.
1: Paste from stash box. Record short. Also show stash box when it's not available and hide it when it's instant send. Record short. Blank.
0: Szybkie wysyłanie.
1: Record short.
0: Szybkie wysyłanie to możemy na przykład przypisać jakieś skrypty do Anyboxa i wówczas do tych skryptów możemy przekazywać
1: linki. Enable instant send to send selected files or text by pressing keyboard short. A quick find. Record short.
0: Szybkie szukanie.
1: Search off. Popout button. You can do that modifier to open quick find. Accessibility. Book search engines. Record short. Directly show search engines in quick find. You can also press command F to switch to search engines.
0: O, tutaj możemy szukać przy pomocy wyszukiwarek.
1: Directly show search. You off. Red quick enable record instant. Also show record paste from stash. Red copy URL of. Red save current tab. Record short.
0: Ja sobie to przypiszę, to zapisz aktualną kartę pod Ctrl D. No bo na Windowsie się tak zapisuje zakładki, zresztą na Macu też jest command D.
1: Save control D, save control E, quick record show, anek, control A, open toolbar.
0: Moim modyfikatorem dla Anyboxa jest control.
1: Into app, short, archive, boot, quick, fi, archive, auto, auto, archive, web, archive, PDF, screenshot, PDF, web, auto, archive.
0: Tutaj mamy automatyczne archiwi, automatyczna archiwizacja.
1: You are currently on a radio button, 1 of 3, to select the auto, web, PDF. You are currently on a selected screenshot.
0: Tu możemy wybrać, w jaki sposób się nam automatycznie archiwizują strony. Domyślnie to jest PDF i te PDF-y są czytelne, ale lepiej to archiwizować jako web archive.
1: Strength. Use to separate domains. Anybox will automatically save archive when new link matchone of these domains. Use start matchal. Mailing automatically archive all links.
0: I tutaj możemy sobie wybrać, z jakich domen chcemy mieć automatyczną archiwizację. Jak wpiszemy gwiazdkę, no to ze wszystkich, które mamy zapisane.
1: Autoarchive i saprofilature. Archive delay. 21,4%. 800 sąd. Sumy wekcipes usera technologica letlazy loading. Nich may bede cause of missing images. At linka delay can mitigate this issue. Please note that the delay is only applied to the autoarchive domain sent you can always manually archive in WebVF.
0: No i właśnie chodzi o to, że niektóre strony stosują technikę zwaną leniwym ładowaniem, która może powodować, że niektóre grafiki nie będą wyświetlane zaraz po załadowaniu strony. Zwiększenie tej wartości może rozwiązać ten problem.
1: System CSS, table, edit, table.
0: To możemy sobie własny edit, CSS.
1: Dim, button, add, dim, remove, dim, you can retail own CSS to modify or hide some HTML elements for specific domains.
0: Ja akurat nie znam CSS-a, tutaj możemy do domen przypisywać.
1: Ten CSS. CSS Unhecked remove JavaScript. Hecked remove JavaScript when archiving. This option may reduce the behavior of the percent behaves.
0: No właśnie, tu możemy na przykład usunąć JavaScript. Tak jak w Firefoxie się czasami wyłączało JavaScript. Czy w innych przeglądarkach, tak samo tutaj też możemy JS-a wyłączyć do archiwizacji.
1: Archive vid 58 1200 inpoints, mail inpoint 1000 inpoints, mailing canbox will open link via webview being this vid and export PDF or screenshot in this webview. Normally 375 is suitable for viewing in iPhone, while 1280 is suitable for Mac.
0: No i tutaj jaka będzie szerokość, jeżeli będziemy archiwizować do screenów lub PDF-ów.
1: Toolbar. In quick find. Book archive. Quick find. Quick save. Quick find.
0: Tutaj szybkie szukanie.
1: Hecket open links in front most browser if possible. Hecbox. Hecket open links in front most browser if possible. Hecbox.
0: Jeśli to możliwe, otwieraj linki w aktualnej przeglądarce.
1: Search results. Unhecket show smart lists in search results. Hecbox.
0: Pokazuj listy inteligentne w wynikach wyszukiwania.
1: Unhecket show tags in search results. Hecbox.
0: Pokazuj tagi w wynikach wyszukiwania. Unhecket
1: show folders in search results.
0: Pokazuj foldery w wynikach unhecket wyszukiwania. Unhecket show folders in search results. Domyślnie mamy tylko linki pokazane. Tutaj szybki zapis. Czy chcemy podawać opis linka? Czy chcemy opcję archiwizacji pokazać? Czy chcemy pokazać opcję do pobrania
1: artykułu?
0: I czy chcemy otworzyć pole do wpisywania tagów? Domyślnie to jest wszystko odznaczone, czyli QuickSave po prostu zapisuje
2: i o nic nie pyta.
0: W surowej postaci.
1: General. Show anedock menu barycon. Hexbox.
0: Tutaj mamy ten anydock.
1: Unhecked open links in front most browser if possible.
0: Anedock in match. Ten anydock jest niedostępny po prostu dla
1: nas. Sync status. Button. Anedock. Sync status. Button. Sync status. Select.
0: I tutaj synchronizacja.
1: iCloud account status. Available. Cloud kit status. Succeeded. Setup. Not started. Import, succeeded, export, succeeded, reset locals, delete local data and download from cloud kit, should be considered only when syncing stops working.
0: Tu możemy usunąć wszystkie dane lokalne i pobrać.
1: Into Anybox Pro, Anybox Pro, Anybox in app purchase, show purchase, URL on free trial, reference ID, reference ID help, reference ID helps with issues related to in app purchase, URL on show purchase page, button, untitle, window, terms of service. Payment will be hard. Restore to hash. Add-on and please team max. Annual. Ship monthly. Favorite. Auto archive everlink or base. Save unlimited items. Brujące. Use ever. Anybox Pro. Zoom. Mini. Z Anybox Brujące. Use ever. Heron Mac. iPhone and iPad. Save unlimited items.
0: Zapisz nieograniczoną listę
1: auto archive everlink or base. Domains. Auto favorite.
0: Automatyczne archiwizowanie.
1: 9 zł. Annual. 70 monthly. Favorite. Monthly. 9 zł. 99 groszy.
0: Także button. Ta wersja darmowa jest dość pokaźna. W sensie ta wersja pro. Poza tak naprawdę tą dość małą listą rzeczy, jakie możemy zapisać, to jest, myślę, dość fajna i dość pokaźna.
1: Monthly 9 zł 99
0: groszy. Miesięcznie.
1: Annual 79 zł 99
0: groszy.
1: Refetime 149 zł 99 groszy. Original 299 zł 99 groszy.
2: Ale 50% fajnie, button. Że też jest ta opcja lifetime.
0: Tak, to... ona chyba jest zawsze na promocji, tak mi się wydaje.
2: To rzeczywiście jest dobre, bo no, powiedzmy 2 lata i już nam się to zwraca. I jeżeli wiemy, że naprawdę chcielibyśmy tego używać, a to naprawdę ten model biznesowy, który oni sobie przyjęli, pozwala na wytestowanie tej aplikacji, no bo 100 elementów zakładek, to na dobry początek możemy sobie w ogóle za darmo sprawdzić, czy nam się to opłaca, czy nam się to podoba,
0: czy
2: my chcemy tego faktycznie używać.
0: Wydaje, że...
2: Dokładnie. Potem możemy zdecydować, albo sobie na przykład 10 zł miesięcznie płacimy, albo od razu, jak nam przyjdzie jakaś większa gotówka, to sobie na przykład płacimy no tę kwotę taką dożywotnią, bo wydaje mi się, że ten roczny abonament to najmniej opłaca się z tego wszystkiego.
0: No i mamy to na wszystkich naszych urządzeniach.
1: Restore Purchase Payment will be harder to your Apple ID at sound at decent firmation of Purchase. Subscription automatic alienes unlet. Terms of set private private set payment. Ale alize tanno. Montle. Favorite. Montle. Alibox Pro. Bujące. Use every her. Bujące. Saweł. I fiuha. Nuno 69. Forgot sand. Bule. Bule. Passport. Set.
0: Można to po prostu kupić przez App Store'a.
1: Application. Stop store. Wait. Cancel. Continue. Continue. Anibox. Application. OK. Cancel. Automatic subscription. OK.
0: Anibox. Subskrypcję trzeba kilka razy potwierdzać i to akurat dobrze, bo...
1: Application. OK. Your purchase was successful.
0: O.
1: OK. Anibox. Untitled. Windows. Save unlimited items. Done. Subscription started. Thanks for your support and enjoy. In app purchase. Done. Untitled. Windows. Thanks for your support. Your own monthly plan of Anibox Pro.
0: Pokazałem to dlatego...
1: Favorite. Don't forget to cancel subscription. Don't forget to cancel subscription after fit.
0: O, właśnie tutaj nawet nam mówią, żebyśmy nie zapomnieli ewentualnie o anulowaniu subskrypcji. Ale pokazałem to dlatego, że teraz jak będziemy próbowali iść sobie w lewo, to jedyne co będziemy mieli to...
1: Anybox Pro. Zoom, dim, minimize, bits lose, bits lose, bits lose, bits lose, bits lose, bits
0: lose. I przejście na Pro teoretycznie robi, że aplikacja jest niedostępna. Ale na szczęście tak nie jest, wystarczy ją po prostu zamknąć.
1: iPhone 16.
0: Całkiem...
1: Anybox.
0: I otworzyć jeszcze raz.
1: Tak. HTTPS Bookro Out of Scroll Toolbar.
0: Także jakby się ktoś wystraszył, że aplikacja po zakupie jest niedostępna.
2: A było tak fajnie, a popsuli. I jeszcze pieniądze wzięli.
0: Zgłaszałem ten błąd. Nie wiem, dlaczego on występuje. Mamy jeszcze toolbar. Ustawienia zaawansowane.
1: Z option, toolbar, into option, apparent, stashboard, app options, select, open, headset, lock to file, headsbot, this option helps with debugging problems you are having, you have to send the lock file to,
0: quit and
1: restart, restart any box to make this option, stack f, restart any quit, this on head, toolbar, into apparent, open, headset, show menu item, it's on, headsbot, quit and restart, restart any box, restart a quit, headset, show menu,
0: toolbar, into stashboard,
1: open, grant access, not select, handle option, book for stashbox to work properly, eg, being able to drag and drop to copy or move files, we strongly recommend you granting access to your home directory.
0: I stashbox to jest coś takiego, że... Dla nas też to jest niedostępne. Niestety, że możemy na przykład wiele plików naraz przenieść z różnych folderów do tego, do tej skrzynki i potem wszystko naraz z tej skrzynki gdzieś wysłać. Także to jeszcze chciałem pokazać. No i teraz chyba przejdziemy do najważniejszego, czyli do próby zapisania czegoś.
1: Safari.
0: Przyjmijmy, że sobie znajdę jakiś artykuł, poszukam sobie how to.
1: Hosto, co?
0: Link. A co librare with Swift na przykład?
1: Hosto link. End of, co te access, co headings. Fixer, linking to co librare jest. Using Swift, Swift forms, HTTPS dwukropek.
0: O, pięknie.
1: Linking to co librare menu.
0: Mamy tutaj wątek na forum.
1: Label.
0: I robimy sobie Ctrl D.
1: Application, alert, system dialog. Anybox app wants access to control Safari app.
0: No i oczywiście Anybox chce kontrolować Safari. No bo wiadomo, on musi sobie pobrać Safari linka. Book,
1: Safari, linking to celi brawies, skip to pside, skip to main content, link, windows hop, linking to linking, link, losing, Safari, skip, anebox, anebox, safa, anebox, anebox, anebox, has no window, zoom, Safari, linking, anebox, saving, skip, pack, show in anebox, https, https, dwukropek, slash, kreska, slash, forums, kropka, swift, kropka, org, slash, t, slash,
0: no link, i już. To było to szybkie zapisywanie.
1: Inbox, table, prof 1 of 1. Linking to celibraries, using Swift, Swift forums, forums Swift or used now. Select that.
0: I już. Ale ja pokażę to wolne zapisywanie, pokaż, że tak powiem. Table. Na razie to wykasujemy.
1: Safari.
0: Coś mi tu się popsuło.
1: Skip. Askari, Safari, Anybox, Today, Windows, Safari, Safari,
0: Anybox,
1: URL, Greeting to all in Netscape, HTTPS dwukropek, slash, kreska, slash, forums, kropka, swift, kropka, org, slash, t, slash,
0: wątek.
1: Linking, myślnik, teo, myślnik, linking to celibraries, using swift, swift forums, content select,
0: to jest tytuł?
1: A brief comment to help remember or window this link, blank, edit text.
0: Ja mogę napisać krótki komentarz,
1: to help remember or window this link.
0: Czyli na przykład notatkę jakąś, na przykład, nie wiem, że interesuje mnie post trzeci na przykład, nie wiem, co mówi post trzeci, ale... Piszę to po prostu jako przykład.
1: Link interesuje mnie post 3. Co tags? Button.
0: I tutaj mamy tags.
1: Command to assign tags. Blank. Dwa items. Blank. Blank.
0: Jak chcemy search przepisać jakieś tagi.
1: Prof 1 of 14. Blank. Search text field.
0: No to Możemy tutaj sobie wpisać, jeżeli nie ma takiego tagu, no to zostanie on utworzony, a jeżeli jest, to zostanie przepisany.
1: Portal, wylicz portal, wyliczanka, programowanie.
0: No jest to związane z programowaniem, więc naciskam W, Shift, spacja, żeby kliknąć jakby myszką.
1: Programowanie.
0: I teraz ten tag wyleciał na samą górę, to znaczy, że jest przepisany.
1: Wylicz blank, search text. SYD. Table, int program, wylicz artykuł. Rozryw, artykuł, rozryw, filmy, blok, roj, blok, filmy, seria, blok. Kroje, kocha, kroj, blok, film, rozryw, artykuł, zdrowie, row 14, sprzęt.
0: I tak, table, tak można sobie w nieskończoność te tagi dodawać.
1: Blank table, no plus 8, off, blank, prezesca, jak sit popover.
0: Nie ma jak z tego wyjść, VoiceOver nam mówi, żebyśmy nacisnęli escape, ale to spowoduje zamknięcie całego interfejsu zapisywania i to akurat VoiceOver mówi źle, to nie jest wina Anyboxa.
1: Popow, Windows, jak chcemy HTTPS, wrócić cór, win, to day zero, cór,
0: do zapisu, to musimy nacisnąć WF2 system i dialog. Enter. WF2 dwukrotnie, żeby otworzyć listę okien i Enter.
1: Interesu tax, folder, tax, button, folder, tax, folder, favorite, folder, button.
0: Tutaj mamy folder.
1: Press shift, command, enter, mowę to folder. Blank, table, blank, search text field.
0: Ja mam taki folder jak
1: table,
0: technikalia.
1: Table, 2 of 6, tech, tech, table, row 2 of 6, technikalia, mowę.
0: I tu Enter.
1: Nie, jednak cel, nie select, enter, default, folder, button.
0: W prawo.
1: Tak, folder, favorite, button, cel, save, de, save, default, button.
0: No i możemy command to po prostu symbol zapisać. O, nawet jest napisane, że command enter. Czyli jeżeli już się tego nauczymy, to możemy
1: HTTPS, blink,
0: tap, tap, tap, tap, tap, tap.
1: Blank, table, row 1, blank, search text field.
0: Wszystko pięknie sobie zapisywać.
1: HTTPS, abbrief, save, default, tutaj jeden item.
0: No i mam to zapisane.
1: Windows, toolbar. Regu, bla, fla, tak, morc, lokal, vertitable, vertitable, row 1 of 30, vertable. Linking to celibraries, using swift, swift forums, forums swift audios, no interesuje mnie post, linking to celibraries, using swift,
0: mam
1: linking
0: ten.
1: To celibraries.
2: I tu od razu też czyta tę notatkę.
1: Linking to autosta, tak. Vertable.
0: Intable, no
1: linking to celibraries, linking to celibraries, linking to celibraries.
0: No, po prostu możemy sobie mieć jakieś,
1: mówię,
0: proste notatki, które mogą nam na przykład mówić, po co dany link zapisaliśmy, albo nie wiem, cokolwiek.
1: Ade, vertable, intab, linking to celibra. OpenVIP, Safa, OpenVIP, COPE, COPLAS, edit URL, lib, viewfont, int, archivas. Add archive file, ellipsis. Archivas, add download article.
0: Przyjmijmy, że pobiorę sobie artykuł.
1: Linking to celibraries, using swift, swift forums, forums swift audios, not interesuje, system article downloaded. Linking to celibraries, linking to article, select, tab, button, select, article downloaded.
0: No i on to mówi, że artykuł jest
1: link,
0: pobrany.
1: Link, select, star, button, star, small, larger font, size, theme, font, out of toolbar. Linking to celibraries, linking to celibraries, linking to celibraries, link forums, linking to celibraries, link forums, RHX, post number 1, byłem bas 21,
0: widać,
1: region.
0: Widać, on to dość ładnie zrobił.
1: Ignore this is probably really simple and used not grasping it, but how
0: vault such as
1: link, but any help or links, and post number basic, you need one, basic, ale, what you vault net to do is add the system library target to your patskage, you end post, sorry for the
0: tag, tak
1: it
0: dalej,
1: it get, sorry for the post number 3, byłem bas 22, for the latter reply to this, apreciate the response, and you are correct, following tag guide to SORC on Windows. Dating stats on fusek meveret at you need to have the...
0: No i... Naprawdę bardzo ładnie on to robi. Ma bardzo fajny algorytm do wyciągania rzeczy, które faktycznie...
2: Czyli to nie jest ten taki natywny z Safari, ten reader, tylko...
0: Nie, on ma jakiś swój algorytm.
2: Aha.
0: Bo Safari trochę inaczej się zachowuje na tej stronie. Dobrze, że akurat siadło to forum z Swift.org, bo ja wiem, jak Safari się zachowuje, więc mam teraz takie porównanie. Oczywiście działa normalnie.
1: Threading, no, linking to celibrary, first threading, last threading.
0: Nawigacja
1: linking,
0: po nagłówkach.
1: Forum Swift, RHX. Libus, RHX. Daniel Lunde, Libus, Plink, Clitz, Cat 16, Specificale, Ivan, Thomas, Around, Vit. Libus, Tim, Nox, Urechow, Evolved, Construct, SPM, Sota, Clitz, Old, Rapid, Link, Toit.
0: O, w ten sposób to wygląda. Swoją drogą na fajną dyskusję trafiłem. Więc sobie na pewno to obczaję w wolnej chwili.
2: Przyjemne z pożytecznym.
1: Los Windows, start, hi, you can bull. Anybox, follow us on X for lat, quick start tutorial. Welcome to metodę quick start tutorial for Anybox.
0: Oni bardzo chcą, żebym ten samouczek zrobił. A ja bardzo nie chcę tego robić.
1: Linking to celibraries, using swift, swift forums, forums swift.org 2 minuty sago, interesuje mnie post 3, technikalia.
0: No i tu wszystko pięknie mi czyta. Możemy sobie na przykład sortować, udostępniać i tak dalej. Do Anyboxa możemy też jakieś rzeczy udostępniać. Jeżeli na przykład jakaś aplikacja nie wspiera, Anybox nie wspiera jakiejś aplikacji, no to możemy wówczas też sobie udostępniać przez zwykły systemowy ekran udostępniania. Myślę, że teraz można powoli przejść już do opisu wersji na iPhone'a. No bo tutaj możemy na przykład wyszukiwać wyrażeniami regularnymi i tak dalej, ale ale to są rzeczy, które można sobie samemu doczytać, a fajnie będzie, myślę, też pokazać wersję na iPhone.
2: No dokładnie, najważniejsze funkcje tu pokazałeś, więc teraz zobaczmy, co mobilnie można zrobić.
0: Już tu przygotowuję iPhone'a.
2: To ja przypomnę jeszcze w międzyczasie nasze namiary kontaktowe 663-883-600, to telefon, WhatsApp też do waszej dyspozycji. Jest oczywiście również nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net, jest też Facebook, jest też YouTube. Ja za moment tam się jeszcze rozejrzę, czy do nas coś piszecie. No, i być może jakieś komentarze będą, a może jesteście szczęśliwymi użytkownikami Anyboxa. Jeśli tak, to też dajcie znać, czy wam się ta aplikacja sprawdza.
0: Może zanim otworzymy aplikację, to zobaczymy, co możemy zrobić z szybkiego menu. Trzy razy.
1: Usuń aplikację. Wymaga udostępnić edycję Open Quick Find. Przycisk.
0: I to możemy od razu otworzyć szybkie szukanie.
1: Zawila test foto. Przycisk.
0: Zapisać ostatnie zdjęcie.
1: Zawet clipboard. Przycisk.
0: Zapisać zawartość schowka.
1: New notę. Przycisk.
0: Otworzyć nową notatkę.
1: Ikonę aplikacji. Mały, średni widget. Duży widget. Zamknij menu kontekstowe.
0: No i mamy też
1: przycisk.
0: Widgety z Anyboxa. Możemy sobie na przykład na ekranie głównym, czy na Macu w sumie też, przypiąć jakąś listę, czyli folder. Z
1: YouTube, Safari, Anybox, notat, Anybox, Anybox, Untagged, Untagged, przycisk, list, lists, przycisk wróć.
0: Ja wrócę się do głównego Al49,
1: Al49, stare, Al49.
0: I tutaj mamy, tak podobnie jak na Macu,
1: Al4, start, Untagged, Unsorted 6.
0: Nieposortowane.
1: Today 1, Today 1.
0: Dzisiaj kosz.
1: Trash, Kings, Trash, Today, Trash, Kings.
0: Tutaj mamy gatunki.
1: Co lepsze content. Aktywny,
0: i nawet mamy porobione czynności dla VoiceOvera.
1: Collapse content.
0: Mamy collapse content, czyli zwiń.
1: Link 49, przycisk. Notę, przycisk, imasz, przycisk.
0: Tutaj mamy linki, notatki.
1: File, imasz, tax,
0: grafiki,
1: portal,
0: tagi.
1: Dwa, wyliczaj, portal, tax, portal, 2, przycisk.
0: I tutaj mamy tagi.
1: Wyliczanka, 3, przycisk.
0: Na przykład wejdziemy sobie w wyliczankę. Ja tu mam link, zapisane import, różnego rodzaju spisy, topki i tak dalej.
1: Link import export tools, FreeSLD, tag wylicz, link runirap endpoint, link titanboard, link runirap endpoints, gist, link import export tools, FreeSLD, tag wylicz, czanka, tag port, filter, przycisk, o. Link import,
0: import export tools, czyli spis różnego rodzaju narzędzi, które pozwalają do różnych miejsc importować różne rzeczy i eksportować. To też ciekawa, swoją drogą, strona.
1: Link import,
0: no i tutaj mamy
1: tools, free, copy.
0: Na czynnościach mamy copy.
1: Open link.
0: Otwórz adres.
1: Mowę to trash. Szare.
0: Przenieś do kosza, udostępnij. Przeciągnij.
1: Aktywuj.
0: Aktywuj.
1: Domyślna.
0: Aktywujemy.
1: Zaznaczone. Link import export to copy. Zaznaczone. Copy. Przycisk.
0: I aktywowanie otwiera nam takie oto menu.
1: Open link. Open link in detail. Przycisk.
0: Gdzie mamy
1: open link in app.
0: Podobne
1: przycisk.
0: Rzeczy jak w czynnościach, z tym, że
1: open link. Przycisk.
0: Mamy otwórz link. Czyli zostanie otwarty link w przeglądarce.
1: Open link in app, przycisk.
0: Open link in app, czyli w aplikacji zostanie otwarty ten link.
1: Detail, przycisk.
0: Szczegóły.
1: Share, przycisk. Link, share, detail. Open link, detail, przycisk.
0: Wejdziemy sobie w szczegóły.
1: Link, nagłówek. Title, import, export, tools, przycisk. Description, n, url, hat, description, n, przycisk.
0: Opis niedostępny.
1: URL, https, des, drag item. Aktywu. URL, https, freshld tilde kosmos box import html. Drag item. Aktywu. Drag
0: link.
1: Information. Tax. Przycisk. Zaznaczone. Adspion. Adspions. Nagłówek. Share. Przycisk. Copy the link. Przycisk. Open link. Download article. Open link in app. Przycisk. Star. Przycisk. Move to folder. Przycisk. Comment. Przycisk.
0: I tutaj mamy podobne opcje jak na Macu.
1: Create reminder. Przycisk. Copy URL. Copy as. Przycisk. Archive as. Przycisk. Move to trash. Move to trash.
0: Na iPhone'ie też możemy oczywiście archiwizować.
1: Zaznaczone. Link import export tools. Free toolbar. Open it SEO 8 mod. Zakupy. Toolbar. Open quit settings. Przycisk. Open add. Add. Open settings.
0: I cały
1: przycisk.
0: Ekran zajmuje nam.
1: Blok. Filmy, seriale.
0: Te nasze listy. To,
1: Al 49.
0: Co tam aktualnie.
1: Stary. Untag. Al 49.
0: Ja coś tu link, wejdę.
1: Al. Upgrade to Anybox Pro. Morewac. Upgrade to Anybox Pro. Przycisk.
0: O właśnie, tu się nie odświeżyło. Więc sobie to od razu wejdziemy.
1: Upgrade to Slose. Przy privat term rest pur lift pur restore pur hases. Przy restore pur hases.
0: Wygaszony. Klasyczne w aplikacjach.
1: Uwaga, pur hases restore successful.
0: O,
1: okay.
0: Udało
1: przycisk.
0: Się.
1: Slose. Przyć. Get an. Slose. Przycisk. link git list al paste przy al lists przycisk wróć al adpiąc menu przycisk.
0: I teraz jak widać trochę się nam to zmieniło na iPhone'ie.
1: List al adpiąc menu przycisk.
0: No, mamy all actions menu.
1: Wyliczanka, unta, wyliczanka, zaskoch, pro,
0: tutaj możemy sobie filtrować po tagach.
1: Przycisk, list, al, paste, przycisk.
0: To możemy sobie od razu wkleić ze schowka, bo tutaj chodzi o to, że Animox Pro na iPhone'ie pozwala nam bardzo dostosowywać, co widzimy na tym głównym ekranie.
1: More actions, przycisk.
0: Tutaj mamy więcej opcji.
1: Select, przycisk.
0: Mamy tryb zaznaczania.
1: Swit, wiew.
0: Możemy przełączyć widok.
1: Zaznaczone. As charts. As icons. Przy. Default sort order. Przycisk. Zwinięte.
0: Domyślna kolejność sortowania.
1: Date last openek. Date udate. Zaznacz. Name. Przy. URL. Przycisk. Kind. Przyć. Size. Przy. Settings. Przyci. Dismiss contact. Dismiss settings.
0: Tu mamy ustawienia,
1: przycisk,
0: w które sobie wejdziemy.
1: Settings. Nagłów. Set. Slos. ANYBOX. Off. ANYBOX Pro. Membership since February 2024. Przycisk. Off. Face ID. Przy. Behaviors. Off. Face ID. Przycisk.
0: To możemy sobie Face ID włączyć. Jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała.
1: Link biurko, list, alpa, morse, filter, search, pole wyszukiwania.
0: Że tutaj właśnie mamy pole wyszukiwania.
1: Filter, przycisk.
0: Tutaj mamy filtry.
1: Link, filter,
0: no i
1: przycisk.
0: Też mamy nasze linki.
1: Filters, nagłówek, slos, conditions, nagłówek.
0: Tutaj mamy filtry, mamy warunki.
1: Zaznaczone, al, przycisk, jeden z trzech, start, przy, unstart, przycisk.
0: No i tutaj wszystkie ulubione, nieulubione. In.
1: Al, przy, tak,
0: możemy
1: sobie folders,
0: wybrać jaki typ.
1: N, fol, search filena, fol, n, tak relations hip. Tags, przycisk. Tak relations
0: hip. Relacje między tagami.
1: End, przycisk, folders, przycisk. End, przycisk.
0: Tutaj mamy end domyślnie wybrane, czyli i. Możemy na przykład wybrać, że pokaż elementy, które mają albo jeden, albo drugi tag, ale nie obydwa.
1: Folders, przycisk. Search file name, URL, title and description, pole, search comments, pole text, filter title, pole tekstowe, save, przycisk, atle, przycisk, atle.
0: I tutaj mamy dwa przyciski, zapisz, zapisujemy to wtedy jako listę inteligentną.
1: Atle.
0: I zastosuj, filtrujemy sobie to po prostu teraz.
1: Toolbar, added, open quickscle, added, settings, added, open new note, przy, quick find, przycisk, to, open, added, settings, przycisk.
0: Przejdziemy sobie settings, do tych ustawień.
1: Set, slot, ANYBOX Pro, membership since February 2024, przycisk. Off, face ID, przycisk.
0: Tutaj na wstępie możemy ochronić dostęp do naszego Anyboxa Face ID.
1: Behaviors, przycisk.
0: I tutaj mamy zachowania.
1: Start the icon, setting, behaviors, start the icon, Monday, przycisk.
0: Pierwszy dzień tygodnia.
1: This setting will be set in smart list.
0: No to chodzi o inteligentne listy.
1: Remove trackers. Przełącznik. Wyłączone.
0: Tutaj to co na Macu, usuń trackery.
1: Strip some non-tracking parameters from expand short links. Przełącznik. Włączone.
0: Rozszerzaj krótkie linki.
1: Capture screenshots. Przełącznik. Reader mode. Przełącznik.
0: Rób screeny.
1: Włączone. Enter Safari reader mode if it's available for the given webpad and open link in app.
0: Tutaj tryb readera, czyli jeżeli otworzymy linka z Anyboxa w Safari, to automatycznie włączy się nam reader.
1: Enter Safari, reader mode.
0: Fajna opcja, ja bardzo... Ja osobiście nie wiem jak ty, ale ja bardzo używam readera dużo.
2: Wiesz co, ja akurat chyba nie zdecydowałbym się na włączenie jego na zasadzie tej automatycznej, bo czasem jednak mi potrzeba jest dostępu do pełnej strony, ale rzeczywiście też dość dużo używam readera.
0: No, reader jest fajny.
1: Mowę w autoarchiwę, przycisk.
0: Taka pierwsza, jak kupiłem sobie iPhone'a pierwszego, to reader to była taka pierwsza rzecz, która mi mówiła, tak mi szeptała, dobrze zrobiłeś, że się z Androida przesiadłeś.
2: No tak, bo w Chromie jeszcze sensownie działającego readera na przykład to nie ma do dziś. Tam oni coś cały czas próbują, no, mam takie wrażenie.
0: Może
2: ale
0: się
2: to...
0: kiedyś uda, jak tak, z PDF-ami no, w Edge'u.
2: Oczywiście, bo tam to działa naprawdę całkiem fajnie.
0: W Edge'u też jest niezły ten reader. Tym komputerowym.
2: Mhm.
1: Autoarchiwę, przycisk. Behavior, autoarchiwę.
0: Tutaj znowu auto-archiwę, automatyczna archiwizacja.
1: Pole tekstowe, autoarchiwę, web archiwę, przycisk. Pole tekstowe. Use, to separate domains. Anybox will automatically save archive when new link matchone of these domains. Use gwiazdka to matchal, meaning automatically archive all links. Archive delay. Decrement, 8, increment, 8 seconds.
0: No i dokładnie takie same opcje jak na Macu.
1: Autoarchiwę, carryboard, przycisk. Auto, carryboard.
0: Mamy klawiaturę.
1: Use anybox carryboard to quickly input your frequently used links and notes.
0: O,
1: no i właśnie. General Kelleboerps to added to your Kelleboerps.
0: Tu jest taki ciekawy smaczek, że możemy Anyboxa używać jako klawiatury i wówczas możemy wstawiać jakieś linki często używane czy notatki.
1: Losy, przyć, haptic feedback, przełącznik, włączone.
0: Wibracja.
1: Showdates, przełącznik.
2: Czy z naszego
1: włączone.
2: Takiego voiceoverowego punktu widzenia to ta klawiatura ma sens?
0: Gdyby się dało szybko, znaczy w sumie może o tyle ma, jak ktoś korzysta z Braille'a teraz w 18 jako domyślnego wejścia, no bo wtedy wiesz, masz zwykłą klawiaturę pokazaną, no to tam sobie ustawiasz, jakie te linki chcesz wklejać,
2: no.
0: A normalnie piszesz Braille'em cały czas, więc i tak robisz ten gest i tak ten Braille działa. Więc możliwe, ja akurat tego nie używam, ja korzystam z tego menu po potrójnym kliknięciu, które się pojawia, ale może tak.
1: Haptic feedback, przełącznik, włączony.
0: Tu jest wibracja.
1: Show dates, przełącznik.
0: Pokazuj daty.
1: URLs, wygaszony, przełącznik, wyłączony. Lists, przycisk.
0: Tutaj mamy pokazuj pełny adres URL.
1: Lists, przycisk.
0: I no możemy wybrać, jaka lista się nam na tej klawiaturze pokazuje. Jakby ja wiem, że niektóre aplikacje mają te swoje klawiatury, ale ja bardzo nie lubię w systemie włączać klawiatur, bo nie chodzi o jakieś prywatnościowe rzeczy, tylko jak na przykład potrzebuję szybko przejść na klawiaturę emoji, to potem mam problem, bo muszę przez te wszystkie klawiatury przechodzić.
1: Keyboard, aperance, nagłówek, temetint color, przycisk.
0: Tutaj mamy motyw,
1: Apicon, przycisk,
0: ikona aplikacji. Sidebar,
1: przycisk, toolbar, sidebar, przycisk.
0: I właśnie tu jest tak, pasek boczny.
1: Przełącz, sidebar, setki, sidebar, setki, sidebar, nagłówek.
0: Mamy tylko pokaż liczbę elementów na listach.
1: Preview, nagłówek,
0: mamy pasek narzędzi.
1: Preview, new note, przycisk. Open quickly, fotos, files, setki, enablet, nagłówek, new note. Preorder new note, przycisk, można przeciągnąć.
0: I tutaj możemy sobie na tym pasku narzędzi układać.
1: Open quickly, mowę down.
0: Różne aktyw, rzeczy.
1: Mowę preorder, preorder, files, preorder, setki, preorder, disable, paste, disablet, nagłówek. Preorder, setki, mowę up, aktyw, mowę up, preorder, set, mowę, aktyw, mowę up, settings. Settings, preorder, set, pre, disa, paste, pre, select, pre, recents, pre, sort by.
0: Możemy sortowanie pre, sobie search, na ten pasek pre, dodać.
1: Filters, pre, tak, funnel,
0: filtry.
1: Preorder, tak, go to home.
0: Tagi.
1: Preorder, go to home. Przycisk, set, scroll, preview, nagłówek, ote, przycisk, open quickly, przycisk.
0: I tu mamy zawsze podgląd files, tego paska
1: set, paste, disable, settings, files.
0: Ja musiałem na przykład pliki wyłączyć.
1: Files.
0: I żeby wyłączyć coś, to musimy to złapać dwuklikiem z przytrzymaniem i przeciągnąć w dół.
1: Link release him from
0: znak to
1: link
0: biur kolego
1: list stolba add from settings
0: add
1: from add setting add from files add from photo library przycisk
0: i mi się niestety tu zrobił
1: add settings settings
0: wiew
1: add wiew stolbar przycisk preview open quick photos set pad select pret sort set files paste disable files set files
0: trudno przeciągnąć jako oczywiście mam opóźnienie jak streamuję na Zoomie i
1: preview pad files settings
0: o udało się
1: photos set files pre disable nagłówek
0: jest disabled
1: paste.
0: Szkoda, że na przykład to nie działa w taki sposób, że można to jakoś z czynności wyłączyć, czy...
1: Preorder settings, set, pre, files, preorder files,
0: no, przycisk,
1: można przeciągnąć, moved below filters, recent,
0: i można preorder, to w taki sposób ściągać też
1: preorder
0: na
1: sam settings, settings, preorder photos,
0: no, ale to preorder open quick, preorder photos, przycisk,
1: można przeciągnąć, moved below tak
0: to złapać, open gdzieś to przeciągnąć tam do tych
1: open
0: wyłączonych.
1: Preview, tolba, new, open quickly, przycisk.
0: I tutaj na samym dole mamy preview.
1: Preview, new note, przyć, open quickly, settings.
0: Czyli widzimy, jak enable, ten pasek
1: nagłówek, set, open
0: wygląda.
1: Quick, new note, open, new note.
0: Więc fajnie, że możemy sobie to na iPhone'ie dostosować.
1: Setting, disable, settings.
0: Nie przeszkadza mi, że nie możemy tego dostosować na Macu, bo z paska narzędzi tak czy tak ja osobiście nie korzystam. Ja
1: tolba.
0: Korzystam ze skrótów klawiszowych, więc...
1: Wiew style, toolbar, wiew style, przy, navigation bar, nagłówek, wiew, na, show paste button, przełącznik, włączone.
0: Tutaj pokaż przycisk wklej.
1: Go to settings, przycisk, allow Anyboxa to paste from other apps in settings.
0: Pozwala Anyboxowi wklejać z innych aplikacji w ustawieniach. No tutaj jest to rozwiązane tak, że nie mamy Apple Scripta, no to jak coś chcemy dodać do Anyboxa, no to fajnie jest sobie to wkleić.
1: Show floating quick find button. Przełącznik. Włączony.
0: Pokaż pływający przycisk szybkiego szukania.
1: Default view w style. Charts. Przycisk.
0: Tutaj mamy domyślny widok.
1: I zaznacz. I dismiss context. Zaznaczone. Dismiss context
0: menu. Albo ikony.
1: Charts view. Charts view. Na górę. Thumbnail size. Small. Przycisk.
0: Tutaj mamy rozmiar miniaturki.
1: Thumbnail position. Left.
0: Przycisk.
1: Show icons instead of images. Przełącznik. Wyłącz.
0: Pokazuj ikony zamiast obrazków.
1: Show link descriptions. Przełącznik.
0: Pokazuj opisy linków.
1: Show dates. Przełącznik. Włączony.
0: Pokazuj daty.
1: Show full URLs. Wygaszony. Przełącznik. Wyłączony. Icons VF.
0: I nie mam pojęcia, dlaczego pokazuj pełne adresy URL mam wygaszone.
1: Icons
0: VF. Tak było od czasu, kiedy zainstalowałem aplikację.
1: Show dates. Przełącznik. Show link descriptions. Show link descriptions.
0: Przełącznik. Dla widoku ikon.
1: Add pions. Nagłówek. Tfax. Przycisk. Default Ads Pions. Przycisk.
0: Tutaj mamy dostosowywanie akcji.
1: Set Edit. Disable or Reorder Ads Pions in the Context Menu.
0: Tutaj możemy menu kontekstowe sobie dostosować.
2: Czyli to kontekstowe po trójnym stuknięciu, tak?
0: Nie. To jest menu kontekstowe, które się nam pojawia, jak trzy razy stukniemy w jakiś link.
1: Assign Tags. Okay. Przełącznik. Mowę to folder. Create Reminder. Przełącznik. Detail. Comment. Przełącznik.
0: Problem. Nie czyta nam statusu przełącznika, chyba że przełączymy go.
1: Share. Mowę to delete. Noteset. Edit. Noteset. Pion.
0: Tutaj możemy na przykład do notatek osobno ustawiać.
1: Links. Open link. Link set. Pion. Open link. Show reader. Co plus. Archive as. Edit link. Image set. Quick lock. Przełącznik.
0: Dla obrazków.
1: Znaki. Wyraz. Nagłówki. Co py masz. File set. Co py file. Quick lock. Co plus plain text. Co plus plain text. Quick. Co py file. Przełącznik. Disable as. Pion. Aktywu. Disable Ads Pion.
0: O, na czynnościach mamy na przykład Disable Action.
1: Co plus plain text. Tfax. Wie w style.
0: Myślę, że na iPhone'ie takie dostosowywanie jest dużo ważniejsze niż na Macu. Przynajmniej dla niewidomych, bo na komputerze raczej korzystasz ze skrótów.
2: No dokładnie. A tutaj jest jednak istotne, do czego jesteś w stanie dotrzeć po prostu, czy to z czynności, czy gdzieś tam
0: ten
2: z jakiejś opcji.
0: Ten program trochę przypomina Mone, jeśli chodzi o te ustawienia, czy Springa, taki program do Twittera.
2: No to prawda, bo tam też bardzo wiele można było sobie dostosować.
1: Line toolbar, przycisk, default ads pions, tfax, default ads pions, przycisk.
0: I to jest bardzo fajne, domyślne akcje.
1: Serbs VF, nagłówek, default, link, show in line toolbar, przycisk.
0: O, bo mamy link i pamiętasz, jak dwukrotnie stuknąłem, to mi się pojawił ten mały pasek z opcjami.
2: No tak.
0: I to mogę to zmienić.
1: Link. Show in line to all, zaznaczone, detail.
0: Mogę albo detail, pokazać zaznaczone, ten pasek, detail. Albo otworzyć informację
1: share.
0: O linku, udostępnić, przypisać
1: mowę
0: tagi, przepisać do folderu.
1: Open link
0: no wszystkie te opcje, które...
1: Show reader will fallback to info if the article is not available.
0: Wszystkie te akcje mogę wykonać.
1: Link, show in line to all bar, notę, show in line to all bar. I masz?
0: Osobne mogę dla różnych gatunków.
1: File, show in line, icons VF, nagłów, link, detail, przycisk.
0: I osobno dla widoku ikon.
1: Notę, detail, i masz? File, file, detail, przycisk.
0: Poustawiać, więc bardzo fajnie.
1: Default ads pion, in line to all bar, przycisk, icon ads pion. Swipe ads pion, in line to all bar, przycisk, icon ads pion, przycisk.
0: Icon action, to jest właśnie menu kontekstowe, które mamy
1: link,
0: po
1: open link.
0: Kliknięciu.
1: I co na
0: przykład widget.
1: Link, notę, copy, przycisk, link, open link, przycisk.
0: Tutaj dla linka to jest otwarcie.
1: Notę, copy, przycisk.
0: Dla notatki to
1: image,
0: jest skopiowanie.
1: Share, link, open, not, image, file, share. Set i co na pions for different kinds of documents. I co na pion will be performed when you tap an item i co in charts VF or i co VF. Set i co na pions for i co na swipe at pions, przycisk.
0: Swipe actions, ważna rzecz. To się też tyczy czynności VoiceOvera. To są te akcje po przesunięciu.
1: Link, przycisk, swipe ads, link, notę, przycisk, image, przycisk, file, przycisk, set swipe ads pions for different kinds of documents, ich direct pion supports at maximum pre ads pions, you can swipe from left to right or right to left in documents to reveal tese ads pions.
0: Czyli możemy set łącznie sześć akcji maksymalnie przypisać.
1: Setting, swipe, link, przycisk,
0: na
1: left,
0: link.
1: Nagłówek, copy, przycisk, reorder, copy, reorder, copy, open link. Reorder open, read, mowę to, reorder, mowę to trash, przy, reorder, share, reorder, available, nagłówek, star, przy, reorder, assign tags, reorder, mowę to folder.
0: I znowu mamy to samo, co w przypadku paska narzędzi.
1: Przy, reorder, comment, copy the link.
0: Bardzo fajnie. Reorder,
1: delete, przy, reorder, copy as, przy, reorder, edit, reorder, edit link title, reorder, open link in.
0: Ja już o Anyboxie pisałem w Tyfloświecie,
1: archive as,
0: ale uważam, że ten program jest na tyle fajny, że warto go pokazać.
2: Zdecydowanie, bo to dla tych, którzy naprawdę gromadzą sporo różnych informacji z internetu, to może być przydatne takie narzędzie.
0: No, bo właśnie w tamtym tygodniu mówiłeś, Michale, że ty korzystasz z Joplina do tego i mi się właśnie tak przypomniało, że... Znaczy, już wtedy planowałem tą audycję, ale tak sobie pomyślałem, że o, ten Anybox też jest.
2: No, jakby był pod Windowsa i działał dobrze, to kto wie?
0: No, właśnie o to chodzi, że...
1: Przycisk. Swipe widget action, przycisk.
0: Tu osobne akcje dla widgetów.
1: Import-export, widget action, link, open link, notę, copy, imasz, share, przycisk, widget action, import-export, clear-cache, import-export, przycisk, clear-router-app, nagłówek, pinning, calendar-zone-down, przycisk, sync status, przycisk.
0: Tu oni mają jakąś inną aplikację.
1: About Anybox, przycisk, About Anybox, version 2, 9, 1, 264. Contact plus X, formerly Twitter Anybox podkreśl, Anybox Mastodon Social, Rate Anybox, Rate on the App Store, przycisk.
0: Możemy ocenić aplikację i tak dalej.
2: Bardzo fajnie i bardzo mnie to cieszy, że to są kolejni, którzy są na Mastodonie. Coraz więcej tych twórców różnych aplikacji tam się pojawia i dobrze.
0: Tak, i dobrze, Mastodon jest fajny. Teraz tak, jeżeli chcemy dodawania rzeczy do Anyboxa na iPhone'ie, to musimy trochę niestety się nagrzebać, bo możemy sobie wejść w ustawienia.
1: Wejście ekranu Braille'a. TA. Otwieram ustawienia. Tryb. Zatrzymuję wejście ekranu Braille'a. Bateria. Bateria. Centrum. Apple Intelligence. Centrum. Tryb czuwania.
0: Nie mogę się przyzwyczaić, że to jest Apple Intelligence i jak słyszę Apple, no to ikacja mi się.
1: Develop. Portfel. Aplikacja. Zaznaczone. Aplikacja. Apple Store. Szukaj. Dykt. Indeks sekcji. Regulacja. Zaznaczone. Allegro. A. Nagłówek. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. Nagłówek. S. Safari, przycisk.
0: Jest Safari.
1: Wyszukiwanie. Używaj. Ogólne. Ulubię. Bloku. Pobrane rozszerzenia. Dopuść te rozszerzenia. Matper. Włącz. Matper. Open in Mona. PayPal. Rozszerzenia. Więcej rozszerz. Na wszystkich urządzeń. Na wszystkich.
0: No i niestety to jest PayPal. Błąd.
1: Open. Mat. Dopuść te rozszerzenia. Safari.
0: Safari.
1: Mat. Dopuść te rozszerzenia.
0: O którym słyszałem i o nim zapomniałem. Jeżeli mamy iPhone'a jakiegoś starego i przenosimy się na nowego, to rozszerzenie się nam nie przenosi. Trzeba przeinstalować Anyboxa. To teraz nie będę już tego robił. Pokażę za to inny sposób, w jaki można sobie łatwo do Anyboxa coś dopisać.
1: Adres forum.spa. Wejście ekranu Braille. Zaznaczenie usunięte. https://tyflosfiat.
0: Na przykład.
1: Przejdź do menu. Nierozpoznane. Zatrzymuj wyszukiwanie w systemie macOS. Nagłówek poziomu 1 główna. Punkt orientacyjny. Adres. Pasek narzędzi. Pokaż zakład. Udostępnij. Przycisk.
0: Możemy zrobić. Udostępnij.
1: Zamknij. Wyszukiwanie. Anybox. Przycisk.
0: No i Anybox. Klikamy.
1: Anuluj. Przycisk. Save to Anybox. Save. Przy. HTTPS. Tyflosfiat.pl. Wyszukiwanie w systemie macOS. Przy. Abbreviation. Poletekst. Star. Przełącznik. Download article. Przełącznik. Tax. Nagłówek. Sprzęt.
0: No i mamy tożsame rzeczy jak.
1: Dom. Pro. Search. Pro. Dom. Sprzęt.
0: Macu.
2: A te tagi, jak rozumiem, też są z twojego Anyboxa.
0: Tak.
1: Search for tag. Mowę to folder. Cancel. Przy. Mowę to folder. Search for tags.
0: Mamy search for tags. Tutaj, jeżeli nam nie pokazuje tego tagu, albo chcemy utworzyć nowy, no to tak klika, tak go, tak ten tag wybieramy.
1: Mowę to folder.
0: To możemy przenieść do folderu.
1: Cancel. Save. Przycisk.
0: No i zapisać. Jest też trzeci sposób na zapisanie czegoś w Anyboxie, ale on wymaga zabawy w aplikacji skróty.
1: Dok, po.
0: Ja sobie otworzę
1: wejście ekranu Braille'a. S, K, R, ukreskowane. Otwieram skróty. Tryb pulek. Zatrzymuję wejście. ADD. Galery. K. Zaznaczone.
0: Ja mam aplikację skróty po angielsku, bo... O ile naprawdę staram się mieć wszystko po polsku, co się da, o tyle tłumaczenie aplikacji skróty jest na tyle jakby dla mnie trudne w zrozumieniu, szczególnie w takiej aplikacji, że przełączyłem po prostu. Ale to nic. Po polsku to się nazywa nowy skrót.
1: Create shortcut. Przycisk.
0: O.
1: New short. Done. Action. Search actions. Pole tekstowe.
0: No i teraz to wygląda. Próbujemy jeszcze raz z tym get screen.
1: Get. Zatrzymuję. Get latest. Get device detail. More info. Get all wallpapers. Documents. Sharing. media, location,
2: O, coś miałeś,
0: get what's on screen. To po polsku się nazywa pobierz zawartość ekranu.
1: Text view finder, obrazek, get what's lose, get the current content on screen, if available.
0: Pobiera aktualną zawartość ekranu.
1: Pin, add, przycisk.
0: Dodajemy tą czynność.
1: Przycisk. Detła, done, przycisk, detła, remove action, search, toolbar, undo, red,
0: search, teraz klikamy sobie w pole wyszukiwania, jak chcemy się dostać do akcji, która jakby eksportuje Anybox,
1: cancel, pole, cancel,
0: to musimy tak to zrobić, kliknąć.
1: Pole tekstowe, edycja, search, action, can, script, con, devi, loca, media, share, do, web, op, send, mesa, more, open, web, przy, docu, share, med, loca, devi, condro, script, cancel, pole tekst, can, pole teksto, punkt wstawiania na końcu, wejście ekranu Braille.
0: Box.
1: Zatrzymuję w Anybox. Create new Anybox. Create new folder. More info. Create new tag.
0: Tutaj mamy wszystkie. I to zawsze będziemy mieli po angielsku, nieważne jak mamy ustawioną aplikację skróty.
1: More. Delete files. Delete folder. Delete link. Delete note. Delete tag. Edit link. Find files. Find link. Find notes. Get files. Get li- get note. Open folder. Open smart. Open tag. Save new file. More info. Save new link.
0: Save new link.
1: Save new link. Remove action from search action. Toolbar. Redo. Un. Save. URL. Edit. URL. Show more. Aktywuj.
0: I ten show URL.
1: Get what's on screen.
0: On remove sobie pobrał to z tego show get what's on menu. Screen.
1: Save new link.
0: Ta akcja ma taką wadę, że jeżeli nie będzie adresu URL, no to nam wyskoczy brzydki błąd. Można się w skrótach pobawić tak, żeby to działało, ale ja to pokazuję w bardzo URL. Najprostszy możliwy sposób.
1: Show more.
0: Możemy też zrobić pokaż więcej.
1: Remowywać folder. Folder. Przycisk. Tax. Jose. Przycisk. Comment. Comment. Poletekst. Staret. Przełom. Title. Title. Poletekst. Description. Description.
0: Show and run.
1: Search at pio. Save new link. Można przeciągnąć. Show. Description. Show and run. Przełącznik. Włączony.
0: Od razu uzupełnić metadane. Jeżeli byśmy na przykład chcieli, możemy oczywiście korzystać ze zmiennych, jeżeli mamy jakiś inny skrót, który już robi inne rzeczy, no to możemy jakoś te rzeczy ze sobą powiązać. No ale jak już sobie zrobimy taki skrót, ja go nawet nie nazwałem, no bo i tak
1: wejście ekranu Braille.
0: Na razie mi to jest potrzebne. Możemy sobie przejść do ustawień.
1: Otwieram ustawienia, ale tryb pole na wszystko więcej rozszerzeń.
0: Wrócić się tu
1: ustawienia
0: na górę. Na samą górę. Przejść do dostępności.
1: Czas, tryb, tryb, tak, ekran, centr, atli, apart, ogólne, dostępność, dostępno, voiceover, włączone,
0: voiceover,
1: co no, ćwic, sam, szyb, koryguj, mowy, pism, roz, dwie, polec, pokręt, polecenia, przycisk.
0: Polecenia.
1: Wszystkie polecenia, gesty, dotyk, przycisk, wszystkie polecenia, przycisk.
0: Wszystkie polecenia.
1: Skróty, skróty, polecenia, skróty,
0: skróty,
1: new shortcut, przycisk, new shortcut, przycisk.
0: Skrót, który utworzyłem.
1: Create enter, new shortcut.
0: Ten new shortcut, możemy w niego kliknąć.
1: Gesty, dotyk, dodaj gest, przycisk.
0: I możemy dodać gest. Ja tego teraz nie będę robił, bo mam wszystkie gesty pozajmowane, jakie są, już nie mam absolutnie ani jednego wolnego gestu. Natomiast jeżeli sobie dodamy gest i wrócimy do Safari, to możemy ten skrót wykonać. No i on sobie zasie Safari linka. Więc mamy taką namiastkę skrótu klawiszowego z komputera. Pomyślałem sobie, że pokażę ten sposób, bo
1: skróty.
2: No bo on jest nieoczywisty, a rzeczywiście może być przydatny.
0: No właśnie o to chodzi. Więc tak pomyślałem, że pokażę w ramach takiego bonusu.
1: Mowa wyłączona.
0: No i cóż, to by chyba było na tyle, jeśli chodzi o Anyboxa. Jest to, jak widać, aplikacja prosta, ale niekoniecznie. W sensie jest to aplikacja, myślę, łatwa w obsłudze, ale posiadająca wiele ciekawych, interesujących funkcji.
2: To się zgadza. Tu rzeczywiście wydawałoby się, że to proste narzędzie do zbierania zakładek, ale z racji tego, że można je sortować po folderach, można mieć w tym wszystkim porządek, można jeszcze z tagów korzystać. To się też przydaje, jeżeli na przykład mamy dużo tych notatek, dużo tych zakładek i na przykład niektóre mogą nam pasować do kilku miejsc jednocześnie, do kilku folderów. To też może być.
0: Ja mam na przykład zrobiony, a propos jeszcze tych, bo ty się pytałeś, te linki wewnętrzne.
2: No.
0: Ja mam to zrobione w taki sposób, że jak zapisuję jakiś PDF do Devona, do DevonThinka, to on skanuje ten PDF w poszukiwaniu zewnętrznych adresów. Jeżeli one prowadzą do codeco.com, ravenderlich.com, msdn.com lub developer.apple.com, to wówczas właśnie przez te linki wewnętrzne, bo te linki wewnętrzne też pozwalają nam tworzyć treści, nie tylko je czytać, Devon wywołuje sobie Anyboxa i zapisuje mi to w specjalnym folderze.
2: I on po prostu wyrzuca ci te linki, no bo wiesz, że te źródła mogą być dla ciebie interesujące.
0: Tak, i ja wolę to mieć w innym oknie, nie lubię na przykład z PDF-a klikać, bo ja korzystam z takiej aplikacji jak Write Command, że mogę bardzo szybko się pomiędzy otwartymi oknami, otwartymi aplikacjami przenosić. No i to jest w moim, jakby w mojej pracy to jest bardzo, bardzo produktywne. Swoją drogą zastanawiam się, czy kiedyś nie zrobić takiej audycji tak ogólnie o produktywności.
2: No to myślę, że zdecydowanie warto, bo jeżeli ktoś na przykład robi dużo, jeżeli mamy wiele rzeczy do wykonania, różnych zadań, różnego typu też czasem, to może być fajna opcja, żeby tę naszą produktywność zwiększyć na różne sposoby.
0: Jest taka książka, napisał ją Tiago Forte i ta książka się nazywa The Second Brain, czyli drugi mózg. Aha. I on właśnie opisuje przeróżne narzędzia, właśnie on opisywał między innymi DevonThinka, właśnie też on akurat korzystał w tej książce z takiego innego narzędzia konkurencyjnego jak Raindrop, o którym też było wspomniane w Anyboxie, ale myślę, że też bardzo fajna książka, jakby ktoś na przykład zastanawiał się, jak może w swojej pracy wykorzystać. Jest do kupienia na książkach Apple, jest do kupienia na Amazonie. Jest co prawda po angielsku, ale możliwe, że jest jakaś polska wersja, bo to dość znana książka, więc polecam. Taka polecajka ode mnie jeszcze w bonusie.
2: No i cóż, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o tę naszą dzisiejszą audycję Anybox. Ciekawe swoją drogą, na ile użyteczny na Apple Watcha. Może ktoś korzysta i się podzieli jakimiś wrażeniami.
0: No, to prawda, bo nie widziałbym zastosowania za bardzo na Apple Watchu.
2: Szczególnie, że tam chyba jeszcze po dziś dzień nie ma przeglądarki internetowej.
0: Właśnie, wiesz co, jest sposób, jak można wywołać przeglądarkę internetową. Aha. Tworzysz skrót, który prosi cię o adres URL.
2: Adres. Mhm.
0: I tam jest taka funkcja, jak... ona się po polsku jakoś śmiesznie nazywa. Wykonaj adres URL chyba. Mhm. I na Apple Watchu wykonanie adresu URL otwiera nam po prostu Safari, jakby.
2: O, proszę. To może w ten sposób właśnie Anybox działa.
0: Możliwe.
2: Że pozwala, na otwieranie po prostu tych elementów ze swojej pamięci właśnie na Apple
0: Możliwe,
2: Watchu. Jeżeli ktoś używa, to dajcie znać, bo to może być rzeczywiście też ciekawe zastosowanie. A na dziś, Jarku, bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, do kolejnego spotkania w Tyflo Radiu.
0: Na razie.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Tu Radio N, jesteśmy z wami jak zawsze, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. No tak, ktoś byś sobie mógł pomyśleć, ale przecież ten człowiek zwykle się w poniedziałek odzywał o tej porze i mówił coś w tym stylu, a później jeszcze mówił długo, długo, długo i zapraszał gości do studia. No i rzeczywiście, tak było zawsze i tak też będzie w przyszłym tygodniu. Tyflo Podcast w Radiu N po godzinie 19 się pojawi w poniedziałek, a dziś mamy wydanie specjalne audycji Tyflo Podcast w Radiu N w związku z faktem, że po prostu mój dzisiejszy gość no niestety będzie musiał rozstać się z urządzeniem, jakie testuje i z którym się zapoznawał, a chciał przetestować to tak jakby i udzielać informacji na bieżąco, jeszcze mając te urządzenie w dłoniach. Mowa o urządzeniu wyposażonym w system iOS, mowa o iPodzie i dziś w Radiu N goszczę Rafała Kiwaka. Witaj, Rafale.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Rafał jest znany z audycji Tyflo Podcastu, nie tylko w Radiu N, ale także z tych materiałów, jakie zgromadzone są na naszej stronie internetowej, do której to odwiedzenia

0: jest całkiem fajnym urządzeniem, całkiem fajnym telefonem i iOS to jest w ogóle ciekawy system, zarówno w przypadku no, tabletów, jak i odtwarzaczy, jak i zresztą telefonów. No, Rafał iPhone'a nie dostał, natomiast dostał iPoda, czyli tak naprawdę dostał iPhone'a bez telefonu. Mógł tam sprawdzić niemalże wszystko, no bo nie zupełnie wszystko, ale większość rzeczy. Mógł sprawdzić zachowanie się systemu iOS, zachowanie się ekranów dotykowych no, w przypadku pracy na tym urządzeniu osoby niewidomej. No i Rafale, testowałeś Symbiany, testowałeś telefony komórkowe z systemem Symbian, teraz miałeś do dyspozycji iPoda, mogłeś sobie przetestować ten system. Ale zanim zapytam Cię o Twoje wrażenia i zanim będziemy to wszystko konfrontować, to może słów kilka o pierwszych wrażeniach Twoich związanych z iPodem. Jak w ogóle samo urządzenie Ci się podoba?
1: To jest mój drugi iPod, który miałem w rękach. Pierwszy iPod to był iPod Shuffle, czyli taki prosty odtwarzacz multimedialny. Takie malutkie coś, że tak powiem, tu nie będę się za bardzo rozpisywał, które tak naprawdę umie odtwarzać i umie przeczytać nam nazwę playlisty bądź nazwę utworu, jaki jest odtwarzany i tyle potrafi. I już właśnie wtedy urzekło mnie opakowanie tegoż iPoda. No i to samo tutaj, proszę Państwa. To jest arcydzieło samo w sobie i no pewnie już nie raz to słyszeliście i pewnie jeszcze nie raz usłyszycie, ale faktycznie to trzeba przeżyć. To trzeba wziąć do rąk, to trzeba rozpakować, to trzeba zobaczyć, jak to wszystko jest poukładane, dopasowywane, poopakowywane, porobione. I co najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak się to pakuje, to tak samo się to pakuje, jak się to rozpakowywało. Co z innymi sprzętami, a miałem ich ostatnio trochę, no już mi się tak fajnie nie udaje.
0: A miałeś okazję sprawdzić pakowanie iPoda, bo jak rozmawialiśmy jeszcze w sobotę,
1: tak, rozmawialiśmy
0: no właśnie,
1: niedawno,
0: zastanawiałeś się, czy ci się tak uda.
1: Uda się, już teraz wiem, że mi się uda. Tam jeszcze jedna taka naklejka była, która przytwierdzała iPoda do takiej
0: płytki plastikowej.
1: Takiej płytki, dokładnie. To z tą naklejką nie bardzo umiem sobie poradzić, no ale myślę, że to chyba nie o to chodzi. Wszystko ma się zgadzać z tym faktyczny i ma się to zamknąć w pudełku, co najważniejsze. A pudełko jest malutkie, jest plastikowe, takie sobie fajne. I faktycznie to wszystko się zamyka, co najlepsze. Także, tak jak mówię, to trzeba przeżyć. To jest klasa sama w sobie i to trzeba sobie powiedzieć.
0: I teraz może niektórzy nasi słuchacze się zastanawiają, dlaczego to już jest kolejny człowiek, który no, bardzo pozytywnie się wypowiada o urządzeniach iOS. Czy nam przypadkiem ktoś nie płaci za tego typu wypowiedzi? No słuchajcie Państwo, naprawdę nam nikt nie płaci ze strony Apple za to, żebyśmy mówili pozytywnie o tych urządzeniach.
1: Z tego miejsca dziękujemy firmie Compress, tak, która nam te sprzęty
0: udostępnia do testów.
1: Nadzieję, nie pokręciłem nazwy. Nie mamy z tego nic. Mamy z tego kupę satysfakcji tak naprawdę, że możemy się pobawić, a bynajmniej może ja powiem od siebie, że naprawdę ja się cieszę, że ja mogłem to sprawdzić, że mogłem skonfrontować swoją dotychczasową wiedzę, jaką miałem na temat tych wszystkich rozwiązań mobilnych i mogę ją wzbogacić właśnie o urządzenia z iOS-em. No i cóż, no. No i macie mnie, no.
0: No to teraz jeszcze kilka słów, Rafale, może o tych takich pierwszych wrażeniach. Jak w ogóle samo urządzenie w porównaniu do... Musimy powiedzieć, że no, iPhone w porównaniu do iPoda to się troszeczkę różni. No jest jednak grubsze nieco urządzenie, jeżeli chodzi o swoje gabaryty, ale może nie uprzedzajmy faktów.
1: Ja ci powiem, że iPhone'a nawet w ręku nie miałem, także trudno mi się wypowiadać na temat iPhone'a. Jedyne, co wiem o iPhone'ie, co mi się strasznie podoba, to pozdrawiamy kolegę Piotra, jak rozmawiam z kolegą Piotrem pyta się mnie zawsze kolega, a słyszysz jakieś tło? Tam słyszysz, co Ala powiedziała? Co jego żona powiedziała? No niestety, proszę Państwa, nie słychać żadnego tła i iPhone pięknie wycina, redukuje wszystkie pozostałe szumy. Oczywiście, gdy się iPhone'a odstawi od ucha, przechodzi on na tryb głośnomówiący, no to wtedy już wiadomo, też zmienia się odbiór przez słuchacza tego, co do niego jest mówione. Także to jest świetne, tego nie umie żadne urządzenie, które było mi dane.

0: potestować dotychczas. To tyle mogę powiedzieć o iPhone'ie ja ze swojej strony. No to jest pierwsze urządzenie z iOS, z którym się spotkałem. No i mam nadzieję, że nie ostatnie. Tak w skrytności na to liczę. Zresztą już rozmawialiśmy poza anteną, że tutaj szerokie plany sobie snuję na ten temat. Także może kiedyś coś więcej na ten temat, na temat iOS-a samego jako takiego powiem. Ale o czym ja chciałem mówić, bo z tego wszystkiego wątek... A, już wiem.
1: O pierwszych wrażeniach pewnie.
0: Pierwsza rzecz, proszę Państwa, dla mnie najważniejsza. Najważniejsza dla mnie rzecz to jest taka, że ilu z Was rozmawiających ze mną miało dylemat, że kurczę, jakiś PC Switcher trzeba zainstalować, trzeba podłączyć ten telefon, tego Toxa zainstalować. Przecież nawet swego czasu na liście dyskusyjnej Tyflos chodził gotowiec tak zwany, jak, co i co nacisnąć i mniej więcej w jakich odstępach czasu, żeby zainstalować sobie Toxa, tak? Czy tam Mobile Speaka, no akurat to o Toxa chodziło, pamiętam. Proszę Państwa, tutaj pomijając to fantastyczne opakowanie, to wyjmujemy sobie takiego iPoda z opakowania. Ja akurat byłem w stanie stwierdzić, że ekran mi się zaświecił, czyli że coś ten iPod tutaj ze mną jakoś się komunikuje. Nacisnąłem sobie 3 razy klawisz home i usłyszałem znajomy komunikat voice over on. I jak już mi powiedział, że voice over on, to ja wiedząc o nim tyle, że on jest dotykowy, przesuwając tymi palcami w górę, w dół, w prawo, lewo, złapałem się na tym, że w prawo, lewo jestem w stanie sobie ustawić całego iPoda. No i za chwilę komunikował się ze mną już po polsku, a za chwilę już czytałem sobie pocztę na tym, że... Także, no inna też rzecz może, że ja już troszeczkę z tymi urządzeniami jakieś tam doświadczenie miałem. To może o tyle mi to bardzo prosto poszło, ale naprawdę uruchomienie samego voiceovera, no to było coś i wreszcie miałem satysfakcję, że nie musiałem gnębić swojej żony, żeby tutaj, żeby mi jakieś tam hasła OWI powpisywała i w ogóle te mobile speaki, toksy i tamte wszystkie inne rzeczy, tylko wziąłem i pokazałem jej grę. O!
1: Czyli w końcu to ty mogłeś coś pokazać, a tak, niekoniecznie twoja żona tak, na przykład musiała pokazywać tak. Coś tobie, że o, tu musisz nacisnąć, tu musisz gdzieś wejść i dopiero
0: tu
1: wtedy
0: gdzieś,
1: będzie
0: coś,
1: ci gadać.
0: Tutaj jakaś grafika, bo to się zmieniło, to tego nie było. Jak to tak? I w ogóle problem, bo ja też nie wiem, jak co tam się do końca wyświetla w tych Symbianach, zwłaszcza te Symbiany się zmieniały, że Anna, Bell i tak dalej, to jakoś tam graficznie też się zmieniał. A tutaj, proszę bardzo, masz gierkę, kochanie, pograj sobie.
1: No proszę, także to niewątpliwie bardzo fajna rzecz, która, jeszcze dodajmy, ona nie została wprowadzona od razu, bo kiedyś, kiedy ja jeszcze, na przykład ja dostałem iPoda Touch, no to jeszcze musiałem bawić się z konfiguracją tego poprzez iTunes. To jeszcze nie było tak fajnie, ale od iOS-a 5 już to jest, każde urządzenie po prostu wyjmujemy z pudełka, wciskamy 3 razy klawisz home, ten okrągły klawisz, który jest na urządzeniu, wciskamy go 3 razy, odzywa nam się synteza i proszę Państwa, możemy używać, możemy korzystać. Jeszcze Rafale, jakieś takie pierwsze wrażenia? Coś byś chciał powiedzieć a propos? Czy już przejdziemy do tego, co chyba naszych
0: myślę,
1: słuchaczy...
0: Myślę, że przejdźmy, bo
1: dobrze,
0: to można
1: ja,
0: długo.
1: To ja myślę, że zrobię tak. W tym momencie, bo nasza audycja podejrzewam, że będzie krótsza od Tyflo Podcastów w Radiu N, takich tradycyjnych, no bo to jednak nie jest temat, który można by ciągnąć przez 2 godziny, chociaż no... Może się mylę. Dobrze. Okej. Okay. Może się mylę, więc jeżeli się mylę, to będziemy tu siedzieć, dopóki będziesz ty miał cierpliwości, dopóki oczywiście nasi słuchacze będą chcieli cię pomęczyć pytaniami. Natomiast, no, żeby dać szansę słuchaczom, to już w tym momencie, gdzie mi się schował ten Skype. O, tu jest Skype. Nie ma go. O. Chwilę to jeszcze potrwa. W każdym razie, dobrze, to ja będę uruchamiał Skype'a i powiem wam tyle. 223988027, wewnętrzny 938, to jest nasz telefon. Nasz Skype to jest tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać Rafała o no, jakieś kwestie związane z iOS-em, no, jakieś jego pierwsze wrażenia, czy po prostu o cokolwiek, o co chcecie zapytać no, takiego początkującego użytkownika tego systemu, a póki co...
0: Świeżynkę taką.
1: Dokładnie. O, już się Skype uaktywnił, już jesteśmy widoczni, można dzwonić, można się też jakimiś może swoimi refleksjami z nami i ze słuchaczami Tyflo Podcastu na antenie Radia N dzielić. A teraz, Rafale, przejdźmy do rzeczy, do tego, myślę, że najistotniejszego dla wszystkich użytkowników programów udźwiękawiających punktu, czyli jakbyś skonfrontował to, co mamy na Symbiana, czyli Toxa, Mobile Speaka z iOS-em, z VoiceOverem.
0: Wiesz, Michał, sporo ludzi mnie o to pytało, bo ludzi, którzy dowiedzieli się, że mam do testowania właśnie iPoda. No i jak? I takie pierwsze moje skojarzenie to było takie, że kurczę, jakoś tak przykro mi się zrobiło, że tyle urządzeń jest produkowanych, jest dedykowanych urządzeń osobom niewidomym i tak naprawdę nic z tego nie wynika. I to też tyczy się telefonów. Mamy taki iPod, pozostajemy przy tym iPodzie, bo ja akurat testowałem iPoda. Mamy takie urządzenie z iOS, które jest dedykowane dla wszystkich, nie tylko dla niewidomych, ale właśnie, proszę Państwa, jest dedykowane dla wszystkich. Chcemy sobie poczytać książkę? Proszę bardzo. Chcemy sobie muzyki posłuchać? Proszę bardzo. Chcemy sobie pocztę przejrzeć? Proszę bardzo. Chcemy sobie w gry pograć? Ale owszem, czemu nie? I tak dalej, i tak dalej. Mamy jedno, w jednym urządzeniu mnóstwo opcji, funkcji, które możemy wykorzystywać. Weźmy na przykład odtwarzacze książek słynne, które to, ja tu nie będę wymieniał marek, bo to nie o to chodzi, które to potrafią wstawiać zakładki w tekście, na przykład. Tak, bo generalnie no, o to w tych odtwarzaczach chodzi, żeby on umiał czytać pliki tekstowe i żeby umiał wstawiać zakładki. No, w iPodzie też to mamy. Urządzenie dla osób niewidomych to on nie jest, jest urządzeniem dla wszystkich. Jeszcze, żeby było śmiesznie, to o czym mówił Piotr, jeśli dorzucimy do takiego urządzenia klawiaturę firmy Apple, mamy świetny notatnik. Jest prawda. Wszystkie mobilne urządzenia, które są dla osób niewidomych, typu PackMate na przykład, czy BrightSense, mają taką jedną zaletę, że uruchamiają się bardzo szybko. Poza tym większych zalet ja dla nich nie widzę.
1: No i jeszcze ewentualnie mają linijkę brajlowską, bo to komuś może być potrzebne.
0: To zaraz.
1: Okej.
0: Okay. Czekaj. Ja się dopiero rozkręcam.
1: Dobrze, pójdę dalej. Mamy czas.
0: Tak, pójdę dalej. Mam w posiadaniu monitor brajlowski Focus 40, akurat w moim przypadku. Swego czasu Robert Hecyk mówił o Braille Refreshable. To się jakoś nazywa.
1: Refreshable Braille Display.
0: O, właśnie tak. O tym. To jest monitorek, który za chyba niecałe 5000 można sobie zanabyć. Co się, proszę Państwa, okazuje, że jeśli kupimy sobie takiego iPoda, iPhone'a na przykład, czy iPada, do tego sobie dorzucimy klawiaturkę, co by się nie męczyć z tym ekranem dotykowym, do którego też zaraz przejdę, do tego sobie dorzucimy taki refreshable braille display i mamy świetny, podkreślam, notatnik brajlowski, mobilny, oczywiście składający się z trzech części. To może być dla niektórych jakiś tam problem, ale zapewniam gorąco, że to problem nie jest żaden, który wszechstronnością bije wszystkie rozwiązania dedykowane osobom niewidomym. I to mówię z pełną odpowiedzialnością tutaj, jak sobie w swoim domu właśnie siedzę i do Państwa mówię.
1: A tak, powiedz
0: niestety
1: mi...
0: Jest.
1: A powiedz
0: niestety,
1: mi,
0: albo
1: czy
0: niestety,
1: miałeś...
0: bo nie wiem... Tak?
1: A powiedz mi, czy miałeś możliwość podpięcia Twojego Focusa do iPoda?
0: No oczywiście,
1: iPoda?
0: No to przecież... Jeden jest problem taki, że oczywiście po stronie polskiej ktoś tu coś gdzieś nie zrobił tak, jak powinien, że nie do końca działa poprawnie tablica brajlowska. Czy działają skróty, nie do końca działają diakrytyki, z ich wpisywanie też jest problem. Ale jak ktoś nie czuje się na przykład na siłach, jeśli chodzi o obsługę ekranu dotykowego, co też jest mitem, który zaraz tutaj obalimy, to podpina sobie takiego iPoda pod Focusa na przykład, tak jak w moim przypadku, i tymże Focusem robi dosłownie wszystko na iPodzie. Steruje całym voiceoverem, całym urządzeniem.
1: Czyli to jest to, co ja pokazywałem kiedyś w przypadku Braille Sense on Hand, że też jest możliwe po prostu podpięcie tego urządzenia do właśnie iPoda, czy jakiegokolwiek urządzenia wyposażonego w iOS. No i po prostu możemy w tym momencie korzystać raz, że z klawiatury tego urządzenia i możemy sterować. Są niestety problemy z polskimi znakami wtedy. To jest tak, prawda. Tak. To jest prawda niestety. Natomiast no, mamy sterowanie voiceoverem i to takie całkiem fajne sterowanie voiceoverem. Mamy więc klawiaturę i mamy także monitor brajlowski w tym momencie, bo na monitorze wyświetlają nam się informacje w zakresie tego, co ten voiceover mówi.
0: Mamy klawiaturę, mamy monitor brajlowski, mamy mnóstwo skrótów brajlowskich z wykorzystaniem akordu. Nawet możemy sobie uruchomić opcję ćwiczenia voiceover i wtedy różne dziwne kombinacje. Ja się, proszę Państwa, tak właśnie w ten sposób uczę wszelkich skrótów, że uruchamiam sobie tryby pomocy, jeśli one są dostępne, i klikam sobie, wyklikiwuję różne dziwne kombinacje, które mi do głowy przyjdą, i w ten sposób jakoś tam, bo nie mam niestety czasu niekiedy na czytanie dokumentacji, a niekiedy też jej nie ma, no i jakoś trzeba sobie radzić. I właśnie tutaj też zrobiłem to samo, że po prostu włączyłem ćwiczenie voiceover i dawaj wszystkie kombinacje, jakie mi do głowy przyszły, no i mnóstwo tego jest.
1: No to się zgadza. I można się bawić, można testować i można się uczyć. No miejmy nadzieję, że z tymi polskimi znakami zostanie to poprawione, bo to jest problem
0: tak,
1: jednak.
0: W końcu,
1: jeżeli ktoś
0: no
1: by chciał,
0: by
1: jeżeli
0: świetne.
1: Ktoś by chciał tak produkcyjnie wykorzystywać to urządzenie, tak trochę mówię żargonem technicznym, ale no o co mi chodzi? No chociażby robić sobie jakieś sensowne notatki w szkole, powiedzmy. No bez polskich znaków to jest to trochę problem. To jednak nie
0: to
1: da
0: znaczy,
1: się
0: znaczy, jest to trochę problem, ale on ma taką fajną... Znaczy fajną i nie fajną, bo... Jeszcze nie wiem, czy fajną. Jakbym potestował może tydzień, to bym się dowiedział, ale... ale ma taką opcję jak... nie pamiętam teraz, jak to się dokładnie nazywa. Poprawianie pisowni, czy jakoś tak. Ja na przykład pisząc na różnych komunikatorach i portalach społecznościowych ani razu nie użyłem polskiego diakrytyka. On mi zawsze tej diakrytyki wstawiał.
1: A było
0: także
1: tak,
0: że poprawiał.
1: A było tak, że na przykład wpisałeś jakiś wyraz i on się pomylił?
0: Tak, no tam ze dwa razy się pomylił, no to wiadomo, to jest urządzenie. Ale się pomylił nam mają, to wpisał mi Maja, tak? No czyli nie zatrybił, że akurat mi chodziło o Mają, że oni mają.
1: A nie o
0: ona
1: imię.
0: Jest Maja.
1: Dokładnie.
0: Tak, a nie o imię. No ale no to już jak się chce psa uderzyć, to kij się zawsze znajdzie, prawda? Ale radził sobie z tym świetnie i to też mnie jakoś tam zaintrygowało, że to tak się robi. Także z tymi notatkami w szkole, wykorzystując monitor brajlowski, no to może być problem, faktem. No ale proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Toksa mamy od którego roku? Michał Kasperczak, gdzie jesteś?
1: Właśnie,
0: no, od dawna.
1: Przydałaby się nam teraz wiedza historyczna kolegi tak. Michała, bo on ma to wszystko tak, tak fajnie
0: dokładnie.
1: Poukładane, jeżeli chodzi o te, takie,
0: to...
1: o te takie zagadnienia. Ale w każdym razie, no co to... z tym Toksem?
0: Umówmy się, że od dawna mamy Toksa. I Toks do tej pory, proszę Państwa, nie ma poprawnej tablicy brajlowskiej.
1: Tylko, że wiesz co? Ja tak sobie myślę, no teraz już trochę kombinuję, ale jeżeli chcemy mieć poprawne polskie literki i chcemy mieć wszystko, a przy tym no nie chcemy na przykład inwestować w jakąś tam linijkę z klawiaturą, powiedzmy, a w jakąś linijkę, która ma Bluetootha, to zawsze możemy jeszcze sobie taką klawiaturę dokupić. I tu chyba nie ma problemu z spisywaniem polskich liter.
0: Nie, tutaj nie ma już w ogóle żadnego problemu, bo to po prostu, zresztą to, co pokazywał Piotr na podcaście, no to można się zakochać w tym rozwiązaniu. To po prostu śmiga, proszę Państwa, bo to nie wiem, jak to powiedzieć, żeby się tutaj nie wyrażać za nadto.
1: Po prostu działa.
0: Ale to jest piękne.
1: Po prostu
0: to
1: działa.
0: Tak, to po prostu działa, tak.
1: I tego trzeba, i tego
0: naprawdę, się trzymajmy.
1: I tego można by oczekiwać od wszystkich urządzeń, które są określane mianem tyflo sprzętu, żeby to po prostu działało, bo tak sobie myślę, że niewidomi użytkownicy nie chcą jakichś wynalazków, oni nie oczekują czegoś, co będzie nie wiadomo, jakie funkcje miało. Po prostu oczekują tego, że będzie to działało, że będzie to aktualne. Niestety.
0: No ale weźmy takiego Pac-Mate'a, weźmy takiego Braille Sensa. No tutaj no, uderzamy w firmy troszeczkę. No ja uderzam, biorę to na siebie, okej. Okay. Jeśli tak będzie. Takie urządzenie kosztuje kupę pieniędzy tak naprawdę. Owszem, no generalnie są to zakupy dofinansowywane, ale to też nie o to chodzi. Bo jeżeli ja dorobię się produktu Apple, no to pewnie to zrobię to za własne pieniądze i każdy, większość z nas mógłby to zrobić za własne pieniądze, a nie właśnie dawać, zarobić firmom, które sprzedają takie, tego typu urządzenia, które tak naprawdę nic nie wnoszą. No i to jest najbardziej przykre w tym wszystkim.
1: To znaczy, wiesz, ja myślę, że te urządzenia...
0: Trochę się rozpędziłem, ja sobie zdaję sobie sprawę, ale...
1: Ja myślę, że te urządzenia jednak wnoszą, tylko jest jeden problem. Tylko jest jeden problem. I to trzeba zwrócić na to uwagę. Mamy firmę, która zajmuje się produkcją takiego urządzenia specjalistycznego i mamy takiego, no nie bójmy się tego słowa, giganta jak Apple. Oni mają ludzi, którzy są w stanie zapewnić, że to wszystko będzie jak najbardziej aktualne. A taka firemka, która sobie gdzieś tam pracuje nad tym jednym produktem, ma jeszcze dział marketingu, ma jeszcze kupę innych rzeczy, gdzieś tam producenci muszą jeździć, pokazywać to urządzenie. Oni nie mają na tyle czasu, nie mają na tyle możliwości, co taki Apple, żeby po prostu no być dla niego konkurencją. Oni co najwyżej mogą się starać, co też zresztą niejednokrotnie podawane jest jako atut, że tego typu urządzenia są przystosowane do potrzeb użytkowników niewidomych, że są projektowane z myślą o nich. Coś w tym jest, ale też myślę, że nie do końca.
0: W sensie urządzeń...
1: urządzeń tyflo.
0: Notatnika, tak?
1: Tak, urządzeń tyflo notatników.
0: Mnie to zawsze zastanawiało, czemu te są takie brzydkie.
1: A to jest już inna sprawa.
0: To już tak abstrahując od... Nie, bo Apple jest piękny, tak? No to jest urządzenie jednobryłowe. Zresztą czy iPod, czy iPhone, czy MacBooki wszelkiej maści. To są piękne urządzenia, tak? To wszystko jest dopasowane do dopieszczonej w ogóle. A tutaj mamy takie urządzenie, które nie wiadomo tak naprawdę, co pan designer miał na myśli.
1: Ja myślę, że pan designer miał na myśli tylko tyle, żeby się płytka z elektroniką pomieściła w tym urządzeniu i żeby obudowa nie była zbyt droga.
0: No cóż.
1: Pewnie się trochę naraziliśmy, no ale proszę państwa, no taka jest prawda, no tego typu urządzenia, nam jest ciężko wypowiadać się o wyglądzie tych urządzeń. Może one są piękne. Tylko my jakoś tak dotykiem nie możemy ich,
0: nie, wiesz co,
1: ich
0: ja
1: wyczuć,
0: myślę,
1: ale
0: że...
1: ja teraz nie chciałbym podawać jakichś konkretnych nazw, bo to nie o to chodzi, żeby w tym momencie kogoś pogrążać,
0: dokładnie,
1: żeby robić komuś antyreklamę. Ale ja kiedyś
0: dokładnie
1: wziąłem w ręce takie jedno urządzenie, drugie urządzenie, celowo nie podaję nazw, ale po prostu kiedy wziąłem to w rękę, to zrobiło mi się przykro, że tego typu urządzenie jest sprzedawane i to za niemałe pieniądze, bo to była tak odpustowa robota, takie po prostu jarmarczne wykonanie tego, jakby ktoś, nie wiem, siedział na przykład nad tą obudową i dłutkiem ją rezał i dziurki na przykład do głośnika dłutkiem wydłubywał. No to po
0: też
1: prostu...
0: Chyba wiem, o czym mówisz.
1: No właśnie, to już pominimy. Ale tego typu, ale tego typu urządzenia się sprzedaje. Dobrze, powylewaliśmy swoje żale, to teraz może, Rafale, przejdźmy do rzeczy. Może właśnie słów
0: to
1: kilka...
0: ja powiem o wadzie iPoda, żeby nie było, że ja tutaj tak w ogóle strasznie chwalę i ten... Kurczę, no czemu ten iPod nie ma dwóch głośników, nie jest stereofoniczny, no. To tego nie rozumiem i pojąć nie mogę, że to ma tylko jeden głośnik.
1: A to prawda.
0: To jest jego wada straszna.
1: To jest wada, niemniej jednak zależy dla kogo. No jeżeli ktoś... Ja powiem szczerze, tak Jacek Zadrożny pisał kiedyś na blogu swoim, że on iPoda używa do wszystkiego, ale nie do słuchania muzyki. Na przykład ze mną też jest troszeczkę tak podobnie, jak gdzieś tego urządzenia tam sobie używam jako takiego podręcznego komputerka i jakoś specjalnie muzyki na nim nie słucham, bo powiem tak, wrażenia odsłuchowe z iPoda... No to nie jest jakieś takie mistrzostwo świata. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz,
0: to znaczy,
1: na temat
0: te
1: jakości
0: słuchawki
1: tego głośnika. Ale na temat
0: one,
1: jakości
0: one
1: głośnika.
0: Takie...
1: O głośnik mi chodzi.
0: A nie, o głośniku to pomijmy, to jest profanacja. To chyba nie ma o czym mówić w ogóle, bo jak słyszę te wszystkie grające MP3 i młodzież biegającą, słuchającą rzekomo muzyki, to po prostu bym ich wszystkich powybijał, jakbym tylko mógł, bo to jest profanacja, także nie, no to o tym nie mów.
1: Pozdrawiamy wszystkich, jak to ostatnio takie określenie słyszałem, autobusowi DJ-e. Pozdrawiamy wszystkich autobusowych DJ-ów. Tak. No to co do tego głośnika, to taki minus, myślę, tu można powiedzieć względem iPoda, ale jak słuchawki właśnie, jakie twoje
0: słuchawki
1: wrażenia?
0: Słuchawki iPodowe to są ja się niedawno dowiedziałem, że one kosztują 130 zł, gdyby się zepsuły. Gdyby je dokupić do iPoda, żeby były oryginalne, to kosztują 130 zł, czy 140 nawet. No, za 140 zł, proszę Państwa, to można mieć porządne słuchaweczki, które już no, zagrają dość ładnie.
1: Na szczęście, w przypadku iPoda nie musimy podpinać tych firmowych słuchawek. Możemy tak, sobie podpiąć jakiekolwiek inne. Na
0: tylko żeby się oporność zgadzała, żeby nie była za duża. Tam chyba do 32 ohmów, z tego co wiem, żeby to było. I wszystkie inne słuchawki zagrają, chociaż ja z 64 ohmy podpiąłem, też działało całkiem dobrze, także myślę, że to też będzie chodziło.
1: Ja swego czasu podpiąłem nawet takie swoje słuchawki już z tych takich większych, tych takich, których używam na co dzień do pracy i też nie było problemów, też to działało bez większego problemu. Miałem trochę problem i tutaj się słabo to sprawdziło, podpinając iPoda do miksera. Był problem, jakoś cicho to strasznie działało, może właśnie było to związane z opornością. Jakoś mi się to udało zrealizować, niemniej jednak no, musiałem się troszeczkę nabiedzić. A ja przypominam naszym słuchaczom, że można do nas dzwonić, można pytać. Może wy też używacie systemu z rodziny iOS, chcecie coś powiedzieć na ten temat, bo dziś tak sobie rozmawiamy bardzo luźno o tym systemie. Dziś gościem Tyflo Podcastu w Radiu N, wydania nietypowego, niecodziennego, bo wtorkowego, jest Rafał Kiwak. Rafał miał możliwość testów iPoda Touch, możliwość testów systemu iOS. No i dzieli się z nami tu swoimi wrażeniami. 223-988-027, wewnętrzne 938 oraz Skype tyflopodcast.net. Zapraszam, a my do was wracamy już za chwilę po muzycznej przerwie.
2: Radio N.
1: I już do was wracamy. Dzisiejsze nietypowe wtorkowe wydanie Tyflo Podcastu na antenie Radia N cały czas trwa. 223988027, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać. W końcu ta audycja dla was, więc jeżeli chcielibyście o coś zapytać, to proszę śmiało to czynić. Dziś z Rafałem Kiwakiem rozmawiamy na temat jego wrażeń z testowania systemu iOS. No i właśnie, to może dalej. Dalej pójdźmy, Rafale, tym tropem iOS-owym, co nieco może o w ogóle komforcie pracy, no bo to jest ekran dotykowy. Ludzie się obawiają tego ekranu dotykowego, bo to trudne.
0: Pierwsza rzecz, tak, pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, właśnie chciałem ci powiedzieć przed anteną, ale nie zdążyliśmy, to jest taka, jak zetknąłem się pierwszy raz z ekranem dotykowym z Mobile Speakiem 4, HTC Diamond. Oczywiście zablokowałem szwagrowi kartę SIM, bo PIN-u nie potrafiłem wpisać, no ale to już insza inszość. I to, co moja żona zawsze chciała mi pomóc coś tam zrobić w tym Mobile Speaku, gdzieś tam dotknęła, Mobile Speak mówi co innego, widać co innego, on robi co innego. I zawsze, o co mu chodzi? Co on robi? Co jest? Czyli co innego w ogóle różni się, ja nie bardzo wiem jak to powiedzieć, bo to jest nawet trudne do powiedzenia, różni się odbiór osoby widzącej z odbiorem naszym, czyli tak jak mamy te cztery kwadraty w Mobile Speaku, o których swego czasu też opowiadałem, ich nie widać, tak? One są wirtualne, czyli one są jakby dla nas. Osoba widząca widzi, że tutaj jak dotknie, to będzie przycisk OK, a tu się okazuje, że guzik prawda, bo to jest kwadrat, który mówi, że teraz możesz tam sobie przeczytać, że Mobile Speak ma tyle i tyle baterii. Otóż w programie VoiceOver, w systemie iOS, takich rzeczy, proszę Państwa, nie ma. Różnica między niewidomymi a widzącymi jest taka, że jeżeli niewidomy chce coś aktywować, to musi uderzyć sobie dwa razy. Natomiast jeśli voice-overa włączonego nie ma, osoba widząca musi się uderzyć raz. I chodzi o to, że po prostu, żeby osoba niewidoma mogła dotknąć, przejechać sobie po tym ekranie i zobaczyć, gdzie co jest. I jeżeli ktoś nam mówi, że no to jest ten dolny pasek i trzeci przycisk od lewej strony, to tak faktycznie jest. I my możemy powiedzieć osobie widzącej dokładnie to samo, bo to jest święta prawda. Czyli voice-over nie przekłamuje stanu faktycznego, czyli tego, co widzimy na ekranie.
1: Jeżeli dana aplikacja oczywiście z voice-overem jest dobrze...
0: Jest wspierana.
1: Wspierana, tak, jest kompatybilna.
0: Obsługiwana.
1: Bo trzeba też o tym powiedzieć, myślę, że to nie jest tak idealnie, że każda aplikacja, którą sobie pobierzemy z App Store, o którym też zresztą myślę, że sobie powiemy co nieco, będzie idealnie działać. Będą aplikacje, proszę Państwa, z nieopisanymi przyciskami, które możemy sobie opisać, ale też będą takie aplikacje, no, w których po prostu voiceover nie powie nic. Ich jest coraz mniej, ale one są. I to trzeba na to też jednak jeszcze uwagę
0: zwrócić.
1: Wiesz
0: co, one są, zgadza się, tyle że kiedy weźmiesz iPoda do ręki, uruchomisz voiceover, to cały iPod, wszystko to, co się na nim znajduje, jest odczytywane.
1: Oczywiście. To jest prawda, bo to jest, bo voiceover to jest...
0: jest odczytywany, gdziekolwiek byś nie wszedł.
1: Dokładnie.
0: Cokolwiek byś nie otworzył, wszystko jest odczytywane.
1: Voiceover jest po prostu integralną częścią systemu.
0: Tak, tak. Voiceover jest integralną częścią systemu. Czego o Toxie i o Mobile Speaku, o rozwiązaniach dedykowanych osobom niewidomym, powiedzieć nie jesteśmy w stanie. Chociażby weźmy Ovi Sklep. Weźmy różne aplikacje od Google, których jest teraz coraz więcej, jakieś tam, no nawet nazw nie pomnę, bo tego jest dużo. Mnóstwo aplikacji jest po prostu nieobsługiwanych. Ja bym powiedział nawet, że to jest 40% aplikacji, które znajdują się na pokładzie Nokii, jest nieobsługiwana przez czytniki ekranu. I zawsze możemy spotkać się z takimi mailami na listach dyskusyjnych, że albo Tox nie czyta kalendarza, albo Mobile Speak nie czyta czegoś tam, albo tam Tox i Mobile Speak nie radzą sobie z tym czy z tamtym. Przecież ile czasu było takiego, że Mobile Speak nie wspierał internetu? Nie wspierał, nie, bo nie. No z Toxem to było lepiej akurat w tym przypadku, ale tak było. A tutaj otwieramy wszystko to, co jest na pokładzie iPoda, jest bez problemu przez voiceover odczytywany, ale nie o tym chciałem jak zwykle mówić, jak to ja.
1: To zanim, Rafale, powiesz o tym, o czym chciałeś, to odbierzemy telefon, bo Mateusz się do nas dodzwonił. Witaj, Mateuszu.
2: Witam serdecznie. Chciałem powiedzieć, że używam systemu iOS i właśnie dzwonię z mojego iPhone'a 4 i chciałbym powiedzieć, że to urządzenie jest naprawdę fajne. Fakt, że trochę drogo, trochę ono drogie jest, ale jest naprawdę fajne. I od razu to, co mi się rzuciło w oczy, to jest właśnie ten wbudowany screen reader, że nic nie muszę instalować, że na przykład jak kolega da mi iPhone'a, to ja mogę koledze powiedzieć widzącemu, że tam jest ten screen reader i że nie muszę po prostu w nim nic robić, a kolega by wtedy powiedział, tak? No jak to? No w takim iPhone'ie to jest screen reader? No nie wiedziałem, prawda? I właśnie to o to chodzi, że to urządzenie jest dla wszystkich. I popieram Rafała, jeśli chodzi o notatniki brajlowskie, bo kiedyś dostałem do ręki notatnik brajlowski, oczywiście też nie podam nazwy, prawda?
0: No bardzo dobrze, bardzo dobrze.
2: Tak. I dostałem kiedyś ten notatnik i ten notatnik działa na takiej zasadzie po prostu jak notatnik z firmy, prawda? Produkującej kajetkę, prawda? I to na takiej zasadzie działa. A kosztuje po prostu tyle pieniędzy, że aż się po prostu za głowę złapałam. Taki notatnik, który jest oparty na systemie DOS, no to jest po prostu porażka i tyle pieniędzy kosztuje. No to ja nie mogę po prostu.
1: No cóż, no to takie są niestety realia, a powiedz, Mateuszu, jak ty bardzo intensywnie wykorzystujesz swojego iPhone'a? To jest dla ciebie, no, chyba nie tylko telefon, prawda?
2: To nie jest dla mnie nie tylko telefon. Na przerwach w szkole służy jako radyjko, służy na przykład jako dzwonienie na Skype'ie, żebym nie musiał dzwonić, wiecie, na komputerze, tak? Bo tutaj trzeba mikrofonu poszukać i tak dalej. A tutaj
0: taki
2: mogę...
0: mini komputerek.
1: Dokładnie.
2: Tak, taki mini komputerek właśnie, tak.
1: No to, to ja bardzo
2: pamiętam,
1: dobrze.
2: Jak mi się komputer zepsuł, to właśnie iPhone wypełniał większość lukę. Czasu.
1: A jak z dostępnością aplikacji takich zewnętrznych? Dużo trafiasz takich aplikacji, które są niedostępne?
2: Dużo trafiam, znaczy troszeczkę tak, bo na przykład niedostępna jest dla iPhone'a Apple'a. Znaczy niedostępna.
1: A kiedyś była dostępna.
0: Przepraszam, ja Apple używałem dni temu dwa i ja w ogóle jestem zachwycony. To chyba coś nie ten.
2: Dla mnie jest niedostępna. Tak samo gadu-gadu też jest niedostępna, ale Palringo używam do gadu-gadu. Także...
0: Palringo jest fajny.
1: Dokładnie, ale Mateuszu, Apple sprawdź jeszcze dokładnie, bo...
0: Bo ja niedawno się tym bawiłem, ja po prostu byłem oczarowany, że to się da.
1: Na pewno da się zrobić więcej niż w tej Apple na Windowsie.
0: Zdecydowanie.
1: Tam się nie da zrobić praktycznie nic, jak dobrze pamiętam.
2: Co jeszcze chciałeś powiedzieć, tato, że co?
3: Mówię, że na przykład ma radio bez słuchawek.
2: A, właśnie, ma radio bez słuchawek i po prostu dla mnie to wygodnie jest. Mogę po prostu się poruszać bez problemu po kontaktach, mogę bez problemu dzwonić. Obsługę głosową mam bardzo fajną. No szkoda, że nie mam Siri, ale do MediaMarktu będę musiał kiedyś pojechać i przetestuję tą Siri, jako że jestem użytkownikiem anglojęzycznym, właściwie amerykańskojęzycznym i właśnie chciałbym potestować tą Siri kiedyś.
1: No ja powiem, ja już tak uchylę rąbka tajemnicy, że za jakiś czas na łamach Tyflo Podcastu na naszej stronie internetowej pojawi się podcast na temat Siri. On już czeka sobie w kolejce, więc cierpliwości, słuchacze, będziecie mogli sobie posłuchać co nieco na temat właśnie tak. Siri. No, także to tak, a propos przyszłości.
2: To był ten podcast na temat Siri.
1: Nasz etatowy iPhone'owiec i iOS-owiec, czyli Piotr Witek.
2: Tak. Ale ciekawe, jak mu to fajnie szło.
1: No to jeszcze trochę i na pewno będzie ci dane tego posłuchać, Mateuszu, oraz pozostałym słuchaczom. Dobrze, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za telefon. Pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymaj się.
2: Do usłyszenia.
1: Tyflopodcast.net oraz 223988027 wewnętrzny 938, można dzwonić, tak jak uczynił to przed momentem Mateusz. No to co, Rafale, wracamy do tematu, wracamy do twoich wrażeń.
0: Wracamy do moich wrażeń. Gro ludzi zastanawia się nad tym, bo to jest dotykowe. Ojej, to jest straszne. Jak to w ogóle? To się da? No, proszę Państwa, da się. Pamiętacie Państwo, jak wchodził iPhone i w ogóle jak było głośno, zwłaszcza za oceanem. Ja się tak zastanawiałem, czego ci wszyscy niewidomi Amerykanie chcą? Co oni w ogóle powariowali, czy jak? O co im chodzi, że oni wszyscy na te iPhony tak migrują? Teraz już, proszę Państwa, wiem, o co chodzi, a zmierzając do sedna sprawy, to tak naprawdę potrzebne są nam dwa gesty, żeby takie urządzenie obsłużyć. A mianowicie gest przesunięcia palcem w lewo i w prawo i gest puknięcia podwójnego w ekran. Jeśli te dwa gesty już znamy, to jesteśmy w stanie sobie całe urządzenie obsłużyć, włącznie z tym, żeby coś napisać. Całe urządzenie, włącznie z przesunięciem, ze zmianą zakładek, ze zmianą z stron pulpitów, jesteśmy w stanie zrobić jednym palcem, a z drugiej strony jeszcze... No pokażcie mi Państwo urządzenie, które jest tak responsywne. No ja mu teraz tutaj głupoty gada, bo ja w ogóle robię dziwne rzeczy, ale na każde naciśnięcie mojego palca on po prostu reaguje bardzo, bardzo szybko, także...
1: A powiedz mi tak a propos responsywności, jak ci się podoba praca z tym lepszym głosem voiceovera?
0: W ogóle mi się nie podoba.
1: Aha.
0: No w ogóle mi się nie podoba. To znaczy,
1: też jakoś tak spowalnia?
0: Nie, wiesz co, może nie, może, ale on mi się jakoś za bardzo z komputerem kojarzy. Ja jakoś nigdy za Agatą nie przepadałem i poza Booksensem, w którym sprawdza się naprawdę dobrze, to niech ona sobie jest, ale ja jej używać nie muszę. Tak. Także mamy te dwa gesty. Mamy mnóstwo programów dostępnych na platformę iOS i resztę gestów, jeżeli chcemy się douczyć, to one po prostu wchodzą z czasem, ale ja się ich tak naprawdę nie uczę. Ja sobie posłuchałem raz podcastu Piotra, wziąłem sobie iPoda do ręki i to, co mówił Piotr o gestach w iOS-ie, to ja sobie wykonałem. I już. I tyle.
1: I to po prostu... I to zostało. Po prostu działa. Z tym, że jedna rzecz, jeżeli ktoś z osób widzących wam będzie pokazywał na przykład iPhone'a, czy w ogóle jakieś urządzenie z iOS-em, bo będziecie chcieli to sobie sprawdzić, to zwróćcie uwagę na to, o czym mówił Rafał. Bo jeżeli będziecie próbowali po prostu tak jak osoba widząca korzystać z tego urządzenia, czyli na przykład dotykać go w różnych miejscach ekranu, na dobry początek, no to po prostu się możecie zniechęcić, bo on rzeczywiście będzie czytał, ale na samym początku, w momencie takich stawiania takich pierwszych kroków z iOS-em, to się po prostu, to może wam się wydać za trudne, no bo tu jakaś ikonka, tu trzeba będzie to pamiętać, to trzeba będzie pamiętać. Nie, to urządzenie można naprawdę obsługiwać takimi prostymi gestami, o jakich mówił Rafał, po
0: jeżeli
1: prostu
0: iPod jest używany przez jakąś osobę, no to tych ikonek się robi troszkę, bo to się zbiera, bo to się instaluje różne dziwne aplikacje, a skróty się jakieś robi, a to się układa, rozkłada, przekłada i w ogóle tam. No, to tego troszkę jest. Naciskamy klawisz home.
1: 19:51, wtorek, 7, odblokuj. No ty popatrz, 19:51, my już kończyć w zasadzie niedługo powinniśmy, a tu się dyskusja. A tu się dyskusja nam...
0: Stukam dwa razy palcem.
1: Rozszerza.
0: I proszę Państwa, mam odblokowany iPod i mogę sobie tutaj go... Mogę sobie go eksplorować, że tak powiem. Także obsługa samego iOS-a, nawet już pomijając voiceovera, ale samego iOS-a jest po prostu banalna. Jest przyjemna, jest bardzo przyjemna, bo... no ja cały czas wracam do momentu, kiedy zacząłem bawić się Symbianami, tamten rok 2008, tak, czy tam jakoś tak, nie, wcześniej, 2006, już nawet w datach się gubię, no brak Michała jak zwykle, i pamiętam, ile nocek spędziłem nad tym, jak nie mogłem spać, na przeglądaniu telefonów Symbianowych i tam szukanie, a to do czego, aha, to będzie to, biorę jakiś inny telefon, nie, tu znowu poprzestawiali, tu jest inaczej, tu znowu trzeba szukać. Tutaj były narzędzia, tu jest panel sterowania, o co chodzi? Nie, to znowu jakoś tam poprzestawiali. Weszła Symbian Bell, mamy menu, które nam się zrobiło 50-iluś elementowe i tam dopiero trzeba szukać, proszę Państwa.
1: Mamy kolejny telefon, Paweł się do nas dodzwonił, witaj Pawle.
4: Cześć, witam, dobry wieczór.
1: Słuchamy cię.
0: Już się boję.
4: No właśnie. Jak zwykle będę marudził, narzekał i w ogóle mówił, że B. Powiem tak, ponieważ mimo tego, a może właśnie dlatego, że nie miałem aż tak znowu dużo do czynienia z tym wszystkim, to ciągle jestem zniechęcony i przede wszystkim planowałem jakby od początku audycji zadzwonić, ale to, co przed chwilą powiedział Michał, jakoś szczególnie do mnie uderzyło, a mianowicie właśnie o tych początkach i dotykaniu tego ekranu od tak sobie, czy jakiejś próbie pobawienia się tym. Miałem jakby do czynienia z iPodem, głównie u Piotra Witka, dzięki tam, którego uprzejmości kilkukrotnie się jakoś z tym mierzyłem. W dużej mierze korzystałem sobie z tego krótkofalarskiego programu Echolink, wtedy jakoś najbardziej starałem się opanować to i powiem szczerze, że nie wiem, czy po prostu kwestia cały czas myślenia nomenklaturą Windowsową, chyba właśnie w dużej mierze to, sprawia, że nijak nie mogę się przekonać do tego. Nie, to no być może w jakimś sensie jest to kwestia czy to jakiejś mojej umiejętności, czy braku wyobraźni takiej w aspekcie zilustrowania sobie gdzieś tam w głowie tego ekranu i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem, że nawet niektóre gesty, które wydawałyby się bardzo proste, jak tam powiedzmy przeciągnij trzema palcami po ekranie albo coś takiego zrób, to jakoś no ja nie umiem się tego w żadnym razie przekonać i powiem szczerze, że mimo naprawdę kilku czy kilkunastu podejść, oczywiście zawsze były to próby takie kilku czy kilkunastominutowe, bo nie było tak, że wziąłem sobie urządzenie do domu i się tym pobawiłem i tak dalej.
0: A to może to, błąd właśnie.
4: No właśnie, ale muszę powiedzieć, że do mnie jakoś ciągle to nie trafia. No i jeszcze kwestia tej klawiatury. No sorry, o ile oczywiście znów tutaj niestety jakby bazowałem na skrótach klawiszowych Windowsowych, typu tam przełącz się na inną aplikację, Alt-Tab czy coś takiego, to czasami niektóre kombinacje klawiszowe przy tej klawiaturze wykorzystywanej na przykład przy iPodzie czy na Macu, bo tym się też bawiłem trochę u Piotra, jak akurat miał komputer na testach, to czasami po prostu wręcz fizycznie nie dało sobie się ułożyć nadgarstka do tego, żeby jakąś tą kombinację klawiszy wcisnąć potrójną czy poczwórną, także dla mnie to było strasznie dziwne i powiem, że mimo, że rozumiem potencjał, jaki to daje, mimo, że Agata w tej wersji nie jest dla mnie jakoś szczególnie uciążliwa czy coś takiego, to mnie po prostu cholera bierze, jak mam się z tym jakoś mierzyć i tak dalej i ciągle nie umiem sobie wyobrazić poręczności, szybkości czy jakiejś takiej efektywności działania tego nie w domowym zaciszu z, leżąc sobie gdzieś tam na kanapie z tym telefonem, tylko właśnie gdzieś tam w sytuacji, kiedy jest mi to rzeczywiście potrzebne. W drodze, gdzieś na mieście, w autobusie czy coś takiego. Także ja ciągle jestem na tym etapie takiego niemowlęctwa wręcz. A mówię o tym dlatego, że no niestety Symbian w moim odczuciu, albo raczej aplikacje, które są, mam na myśli te nasze udźwiękawiające pod niego, no są w tym momencie tam, gdzie skowronek ma ogonek, tak najsubtelniej to ujmując. Więc siłą rzeczy z czasem będzie się trzeba przesiąść na coś innego. No ja ciągle, no nie powiem, jestem pełen takich rozterek, bo jednak uważam się za osobę, która tam no, jest dosyć mobilna i lubi nowe gadżety, jakieś tam nowe wyzwania i wykorzystywanie potencjału tych wszystkich ustrojstw. No i kurczę, szczerze powiedziawszy, nie bardzo się z tym czuję, bo nie wiem jak do tego podejść, jak to ugryźć, tak żeby się do tego móc przekonać i myślę, że podobny dylemat jak ja ma mnóstwo osób, które gdzieś tam chwilę się z tym pobawiły i nie umieją się tego przekonać, nie czują tego, to chyba będzie.
1: Ale powiedz mi, Pawle, co jest dla ciebie takim największym problemem? Czy dla ciebie największym problemem są gesty, to, że to jest ekran dotykowy, czy jeszcze coś innego?
0: Brak wyobraźni no, przestrzeni.
4: Myślę właśnie, że to, co mówi Rafał, czyli po prostu jakoś brak wyobraźni, ponieważ ja jestem resztkowcem i nie korzystam może ze wzroku przy powiedzmy, nie wiem, klikaniu myszką czy coś takiego, ale widzę na przykład rozkład elementów na ekranie, zarówno w telefonie komórkowym, czy na ekranie komputera. Natomiast jakoś na iPhone'ie czy tam iPodzie, no powiedzmy, że to jest mniej więcej to samo, nie mogę sobie nijak tego jakoś zilustrować. Być może to wynika z tego, że cały czas w głowie mam tą i nazewnictwo Windowsowe, I rozkład tych okien identyczny w zasadzie jak jest w Windowsie, co do końca tutaj się sprawdza. A
1: to ja bym miał dla ciebie taką radę. Może spróbuj nie próbować sobie tego wizualizować, tylko spróbuj bazować właśnie na gestach. Może to będzie prostsze, bo powiedz mi, czy ty jak testowałeś iOS, jak testowałeś iOS na iPodzie, to próbowałeś po prostu ten voiceover zmusić do mówienia poprzez dotykanie właśnie konkretnych elementów, czy wykorzystywałeś gesty jako takie?
4: Bardziej starałem się właśnie wykorzystywać gesty, bo na przykład żeby sobie coś tam przewinąć, otworzyć jakąś tam listę, nawet powiedzmy tam podwójne tapnięcie jest dla mnie czasami jakimś tam problemem, niby wydaje mi się, że robię to dobrze, czyli tam dwukrotnie stuknę paluchem w ekran albo coś tam zrobię innego, ale często mi się na przykład zdarza, że gdzieś przeskoczę na ten powiedzmy sobie drugi ekran, czy zrobię jakiś taki gest, który wydaje mi się, że robię dobrze, a który wprowadza totalne zamieszanie i na przykład de facto opuszczam całkowicie okno aplikacji, w której się znajduję, albo coś tam zrzucam na pasek czy coś takiego. No nie wiem, nie uważam się za osobę jakąś tam niezgrabną. Natomiast po prostu jakoś siłą rzeczy, no ciągle robię coś nie tak, tak?
1: A to jest ciekawy głos w dyskusji i myślę, że to też trzeba wziąć pod uwagę. No cóż, ja powiem szczerze, ja z obsługą nie mam problemów, jak się okazuje Rafał też nie, ale rzeczywiście mogą być wśród nas tacy słuchacze, którzy no, obawiają się tych ekranów dotykowych, ale słuchajcie, no, Symbian was nie zbawi. Znaczy, niestety.
0: To proszę państwa, Symbian was nie zbawi. Symbian, gdyby Paweł potestował Symbiana, na przykład...
1: A może Paweł Symbianie, testował dotykowego Symbiana, czy nie, Pawle?
4: Chyba nie, jest tego, nowszych telefonów nawet nie widziałem.
0: No to gdybyś, powiem ci, że gdybyś potestował sobie Toxa na Symbianie, to w ogóle byś powiedział, że
4: to
0: się nie da na antenie powiedzieć, co byś powiedział, ale
1: byś był niezadowolony.
0: Wyraziłbyś się chyba tak w sposób bardzo... No.
4: Znaczy ja też powiem tyle.
0: To jest porażka, no to jest porażka.
4: Tutaj jest też ten minus, że no, nie ma się co czarować, te urządzenia oparte na tym systemie, mówią o iOSie, są dosyć drogie, więc oczywiście nie ma problemu później z odsprzedażą tego czy coś takiego, ale wyasygnować sobie jakąś tam kwotę pieniążków, żeby to kupić, pobawić się i ewentualnie stwierdzić, że okej, jest fajnie, lub też po prostu, no sorki, ale to jednak nie dla mnie. No cóż, no konkursu nie udało mi się wygrać, więc siłą rzeczy ciągle jestem w punkcie wyjścia.
1: Nie, no, nie trafił iPad w twoje ręce, no niestety. Kurczę. No cóż. No
4: muszę chyba jeszcze znowu poczekać na następną szansę. Ale znaczy ja powiem tak, że ciągle właśnie, bo mam dobrą sprawę tylko z Piotrem Witkiem, mam kontakt z taką osobą, która powiedzmy tam bez obaw powierzy mi w ręce to ustrojstwo. I każdorazowo jak się widzimy, to troszeczkę tam próbuję. Oczywiście te odstępy są na tyle duże, że gdzieś tam nie ma to jakiejś takiej ciągłości. Natomiast no, dla mnie argumentem za jest potencjał właśnie, jaki to ma, o czym mówiłem na początku. No i z kolei może nie pokrywa się to w 100%. Niemniej jednak, ponieważ ten voiceover jest zaimplementowany, jest po prostu częścią tego właśnie urządzenia, więc de facto to, co tworzy Apple, programy, jakie wypuszcza i tak dalej, są w jakimś sensie robione tak, żeby to działało. I to jest dla mnie bardzo duży argument za. Samo to, że w ostatnim czasie pojawiła się jakaś tam nawigacja, powiedzmy sobie umownie, lodestonopodobna, to też jest coś za
0: ta, my way.
4: Przemawiająca na korzyść. Natomiast niestety właśnie na przykład napisanie szybko jakiegoś SMS-a czy coś takiego, no sami przyznacie, że nawet dla zaawansowanych użytkowników nie jest po prostu to już takie proste.
0: Mamy Dragona, to możesz powiedzieć, słuchaj, tak, zaraz przyjadę, będę, cześć.
4: No więc właśnie.
0: Dragon tutaj się sprawdza, także no tutaj też się da.
4: No da się, natomiast mam na myśli, powiedzmy sobie...
1: Jeżeli mamy w tym momencie dostęp do internetu, no bo Dragon jednak wymaga połączenia z internetem.
4: No więc właśnie, o ile ten Braille, to dla mnie to jest kwestia w ogóle poza dyskusją, no bo po prostu z tego nie korzystam, nie neguję jakby przydatności tego, o czym tam na początku mówił Rafał, o tyle dla mnie po prostu to nie jest fajne. Natomiast klawiatura dodatkowa no, ma swoje plusy, no niemniej jednak to jest fajne, jak sobie siedzę w pociągu, samolocie czy gdzieś tam i mogę się jakby rozłożyć z tym. O tyle gdzieś tam na mieście, na przystanku czy coś takiego, szczególnie no, jak mamy taką zimę jak teraz, no wiadomo, że na Symbianie też nie napiszę w rękawiczkach SMS-a, ale jednak jest to znacznie prostsze niż wydaje mi się na takim ekranie dotykowym.
1: Mogę wiesz co, a propos Symbiana, to powiem ci szczerze, ja na przykład kiedyś pamiętam pewną podróż, kiedy siedziałem z tyłu w samochodzie, tam dosyć ścisk był, bo w trójkę siedzieliśmy i nie miałem za bardzo nawet możliwości wyjęcia telefonu z kieszeni, to na swojej Nokia 51 pisałem SMS-a na czuja, pisząc na zasadzie takiej, że ten telefon w kieszeni był.
4: Tak, no właśnie.
1: Zastanawiam się, czy na iPhone'ie na przykład dokonałbym tej sztuki. Może...
0: Nie, ja tak używałem Lodestone'a na Mobile Speak'u i na Nokia 701, gdzie telefon miałem w kurtce, na kieszeni, na piersi i o ile strzałkę w górę udało mi się zasymulować, o tyle strzałkę w dół już nie, także... No ale jakoś tam generalnie dawałem radę.
4: No więc dla mnie cały czas największym problemem, znaczy wiadomo, że według powiedzenia, no początki bywają trudne, czy tam powiedzmy sobie, że nie od razu Kraków zbudowano, tudzież Rzym bądź jakieś tam inne miasto, trzeba się tego przekonać. Jednak dużym ograniczeniem myślę jest cena tego wszystkiego i to, że no rzeczywiście no nie każdemu musi to podejść. I mimo, że trafia do większości z nas, bo myślę, że każdy rozumie potencjał, jaki to daje i że w zasadzie to jest przyszłość i teraźniejszość na dobrą sprawę, o tyle zmierzenie się z tym i samo to przestawienie, bo później już pójdzie łatwiej. No, gdzieś tam w jednym z podcastów, czy któryś jakiś tam prywatny rozmów z Piotrem Witkiem mówił mi, że na dobrą sprawę przy codziennym obcowaniu, powiedzmy sobie jakimś takim nawet kilkudziesięciominutowym czy kilkugodzinnym właśnie w skali dnia zabawie tym ustrojstwem wystarczą 2 tygodnie, żeby sobie dobrze radzić. I być może to jest argument. Natomiast tak, ja ciągle jakoś jestem przy tym, że ja po prostu nie mogę się przekonać. I nie powiem, że przy tym pozostanę, ale to jest to, przy czym w takim sensie obecnie jestem. No i ciągle brakuje mi, może nawet nie to, że bodźca, bo one ciągle są, ale ciągle brakuje mi jakiejś takiej możliwości, żeby po prostu się z tym zmierzyć.
1: A wiesz, Pawle, no różne ludzie mają preferencje. Ja na przykład w dalszym ciągu z przyczyn wydajnościowych jeszcze na chwilę obecną, ale dwa jakby też z jakiegoś takiego przyzwyczajenia w dalszym ciągu na przykład korzystam z Windowsa XP, więc a już przecież od jakiegoś czasu popularna jest 7. Ja ten system jakoś znam, ja jestem w stanie z niego korzystać, no ale jeszcze swojej głównej stacji roboczej nie przestawiłem na Windowsa 7, więc ile użytkowników, tyle jakichś tam preferencji.
4: To sporo rzeczy jest w głowie w jakimś tam sensie.
1: Dokładnie. Czasem ciężko się przestawić, no ale po to są między innymi te nasze audycje, żeby mówić słuchaczom, że słuchajcie, no jest coś takiego, jest takie rozwiązanie, ono naprawdę jest fajne, a jeżeli nie to, no to takie no to smutne właśnie, pytanie, no to co innego, no ja nie widzę za bardzo.
4: No i to jest
0: właśnie. Ja tu mam inne przesłanie troszkę też, jeśli mogę, bo mówią nasi dystrybutorzy, że kurczę, no macie tego Toxa i macie te ekrany dotykowe i to faktycznie się da i to faktycznie ten ekran można tak eksplorować, jest fajnie, jest, wszystko się da zrobić bez problemu, nie bójcie się. To jest guzik prawda i to mnie najbardziej denerwuje, że właśnie mówi się takie rzeczy, które nijak się nie pokrywają z rzeczywistością i
4: ja się dlatego, z tym zgadzam, bo w zasadzie sedno sprawy...
0: Mówię właśnie o tym Apple,
4: sedno,
0: że jednak...
4: Jedno z takich głównych czynników, które poruszyliście w zasadzie na początku, to nie ma być tak jak kiedyś, tak? Że pewne rzeczy jeszcze były pod DOS-em i tak dalej i trzeba się było... Bo powiedzmy, odnośmy się do komputerów. I trzeba się było nawet na przykład namordować, żeby jakaś tam drukarka zadziałała, brajlowska czy coś takiego. Te czasy już minęły. To, co powiedzieliście, to ma po prostu działać i ma działać dobrze.
0: Te urządzenia są dla nas, a nie my dla nich.
4: No więc właśnie o to właśnie chodzi.
1: Ja to zawsze sobie tak przypominam, takie spotkanie, to był 2001 rok bodajże, albo 2000, ale chyba 2001 nawet. Byłem wtedy na pewnym szkoleniu w jednej z firm informatycznych, tyfloinformatycznych nawet powiedziałbym, no i tam kilku niewidomych dyskutowało na temat komputerów. Ja się wtedy spotkałem z taką opinią: oj, ten DOS, to jeszcze my z niego długo będziemy korzystać, bo to jednak dla niewidomego to jest najlepsze rozwiązanie.
4: No. I o ile taka
1: to był 20... Tak zaznaczam, to był 21 wiek.
4: No właśnie, o ile taka opinia sama w sobie nie jest niczym złym, o tyle powiedzmy sobie powielanie takich wzorców to już nie do końca jest właściwe, no nie?
1: Bo pamiętajmy, że okej, jeżeli my jesteśmy w stanie być produktywni, nawet na tym DOSie, nawet nie wiem, nawet na telefonie sprzed 10 lat, to jest okej, to jest nasza sprawa i tu nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli nie będziemy na bieżąco z technologią, tak jak chociażby ja tak jak mówiłem, ja jakoś tę siódemkę znam, to że się jeszcze nie, na nią nie przesiadłem, to jest jakiś mój wybór, pewnie mnie to czeka prędzej czy później. Nie, tylko wiesz co, tylko po prostu, tylko to jest różnica jakichś naszych preferencji, a kwestia tego, kiedy przychodzimy i mamy sytuację, w której musimy coś zrobić na danym komputerze, czy na przykład idziemy do pracy i jesteśmy w plecy, bo nie potrafimy korzystać z tego.
4: Tylko że mnie też martwi sprawa w takim nieco szerszym aspekcie, ponieważ gdy, powiedzmy, nie to, że powstał, ale gdy był Symbian, on już tak się troszeczkę rozwinął, pojawiały się co jakiś czas nowe telefony, ten system, jakaś tam ewolucja była, te nasze screen readery, powiedzmy, w nieco wolniejszym tempie, ale starały się, bo to może nie zawsze się udawało, ale starały się nadążyć i wydawało się, że to wszystko idzie w dobrą stronę, w sensie takim, że po prostu była jakaś tam ciągłość zachowana. O tyle teraz, o ile tam Mobile Speak jakoś daje radę, o tyle powiedzmy Tox nie do końca nadąża za tymi wszystkimi dotykowymi nowościami, które są w Nokiach. Nie wiem, jak tam ma się obecnie Mobile Speak do Windows Mobile'a. I powiedzmy
0: sobie,
4: nie ma
0: już Windows Mobile'a jakby także.
4: No więc właśnie. Powiedzmy sobie, że znów teraz mamy taką sytuację, że w pewnym sensie jesteśmy znowu ograniczeni. I to mnie martwi, że znów zostało nam jakby parę okienek odciętych i de facto albo możemy sobie pozostać przy, powiedzmy, tym, może nie do końca starym, ale już nieco leciwym Symbianie i tym, co mamy, czyli telefonach niedotykowych i takich standardowych Nokiach z jakimś tam Symbianem trójką czy coś takiego, no ewentualnie próbować, kto tam czuje się na tyle dobry czy tam mocny, czy na tyle omnipotentny, że tak się wyrażę, żeby skorzystać z tych urządzeń dotykowych na iOS-ie i de facto tyle. A podczas gdy, powiedzmy sobie, na przykład nie mówię, że chciałbym korzystać z Androida, ale na przykład bawiłem się troszeczkę, czy tam oglądałem sobie Samsunga Galaxy i tak dalej, no nie jest to żadna reklama, bo praktycznie żaden z nas nie może tego używać, więc to powiem. Ale martwi mnie na przykład to,
0: że... Ale czemu? U mnie dwa Androidy leżą, czekają na testy, także spokojnie.

0: części wszystkiego, jednak ciągle znowu jesteśmy gdzieś tam troszeczkę przepraszam, wypychani na boczny tor.
1: No ale miejmy nadzieję.
2: Ja się cieszę, Paweł, że zadzwoniłeś.
0: Ale jednak.
2: Ja się cieszę, Paweł, że zadzwoniłeś, bo z jednej strony ja tutaj peany podnoszę tutaj na temat
0: to jest to,
2: iOS. Paweł mnie skontrował, ale o co mi tak naprawdę chodzi, proszę Państwa, to chodzi mi tak naprawdę o to, żeby nie robić ludziom wody z mózgu, że coś jest fajne i żeby przekonywać ich tylko po to, żeby to kupili, a się później okazuje, że to no, jednak nie jest takie fajne, no ale skoro już kasa poszła na to, co nas to obchodzi, to nie tędy droga. Ja mówię o iOSie, Paweł mnie kontruje, wy wyciągacie wnioski. To jest, najfajniejsze w tym wszystkim.
0: Istotne jest to, że każdy z nas rozumie to, co nam to daje i tak dalej, a to, że się ktoś nie może tego przekonać tak jak ja, no w pewnym sensie jest to sprawa indywidualna, no bo nie mogę się
2: przekonać,
0: to jest tylko i wyłącznie mój problem.
1: To są indywidualne preferencje każdego z nas, taka jest prawda.
0: No właśnie, ale z drugiej strony trzeba zdać sobie z tego sprawę, w jakimś sensie może nie, żeby tam kogoś zniechęcać, bo to zupełnie nie tak, ale trzeba zdać sobie sprawę, że jak ze wszystkim, to nie jest tak, że mimo tego, że ten voice-over jest zaimplementowany, to jest w 100% w zasadzie, czy tam w 98% jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, to też nie jest tak, że my weźmiemy to do ręki i to od razu nam zagada dokładnie tak, jak chcemy, to, co chcemy i będziemy sobie mieli z tym poradzić. Miejmy świadomość tego, że musimy w jakimś sensie to okiełznać, bo inaczej po prostu nie da rady. Na początku jest to czasami jakieś tam przez zaciśnięte zęby próba walki z tym, ale no, mam nadzieję, że i mi z czasem się uda i będę podobnie jak wy jakoś tam...
1: Prawda też jest taka, że jednym to przychodzi z łatwością opanowywanie pewnych urządzeń, pewnych typów urządzeń, a innym no, przychodzi to z nieco większą trudnością. Inni się w ogóle zniechęcają. Dlatego no, trzeba po prostu... na własnej skórze sprawdzić. My tu mówimy na temat iOS-a tak dość pozytywnie. Paweł, jak się okazuje, no, ma nieco inne zdanie na ten temat, ale próbuje, to cieszy. No i też wyciąga jakieś tam wnioski. A ja mam nadzieję, że nasi słuchacze również wyciągną wnioski. Nam się podoba. Paweł ma zdanie na ten temat nieco inne, a wy też możecie do nas dzwonić. tyflopodcast.net 223988027 wnętrzny 938.
0: Zachęcam.
2: To my tobie dziękujemy
0: tak
2: naprawdę.
0: Żeby ta ciągłość była zachowana, bo tak naprawdę tylu, ilu nas jest, tyle samo jest opinii. Mnie troszeczkę martwi, że jakaś taka absencja a propos tego kontaktu z wami przez słuchaczy jest. Także mam nadzieję, że jeszcze chwilę zostaniemy i coś tam się jeszcze ciekawego uda usłyszeć. Pozdrawiam serdecznie i każdemu, kto troszeczkę kuleje ze zdrowiem, tak jak ja ostatnio tego zdrowia dużo życzę, bo te mrozy dały się jednak we znaki. Trzymajcie się ciepło.
1: Nie tylko mi, ja powiem szczerze, że ja dziś wyłączam dosyć często mikrofon w trakcie audycji. Do usłyszenia, Pawle, trzymaj się. Wy też możecie oczywiście do nas dzwonić, a żebyście tak mogli sięgnąć po słuchawki i mikrofon, albo po własne urządzenia jakieś mobilne, czy symbianowe, czy iOS-owe, no, jakiekolwiek, to damy wam teraz odrobinę muzycznego wytchnienia i wracamy do was już za chwileczkę.

0: Cały czas słuchacie wtorkowego, wyjątkowego Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy wspólnie z Rafałem Kiwakiem a propos iOS-a. No, mamy kolejny telefon. Adam tym razem się do nas dodzwonił. Witaj, Adamie.
1: No, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i was, koledzy. Dawno się nie słyszeliśmy. Fajnie, że audycja we wtorek. W końcu mogę posłuchać i nawet pouczestniczyć trochę.
0: No to się bardzo cieszymy. Liczymy na wypowiedź ciekawą. Ty będziesz pro, czy będziesz anty? Tak z ciekawości.
1: Myślę, że pro. Ja miałem też do czynienia tylko z iPodem do tej pory. Tak przez weekend mogłem sobie pobawić się tym urządzeniem. Pierwsze kroczki tak przez pierwsze, powiedzmy, 2-3 godziny, to w ogóle wydawało mi się, jakbym po raz pierwszy miał urządzenie jakiekolwiek elektroniczne w dłoni. No nie szło mi specjalnie, natomiast na drugi dzień właściwie urządzenie było już moje. Potrafiłem bardzo szybko pisać wszędzie, gdzie chciałem, byłem w stanie dotrzeć.

0: Także trochę nie zgadzam się tutaj z jakby nastawieniem Pawła, że jest to trudne. Jeśli tylko byłby w stanie odrzucić jakby porównywanie tego do nomenklatury Windowsowej ekranu Windowsa, bardzo szybko doszedłby do wprawy w obsłudze tego urządzenia. I myślę, że to jest nasza przyszłość, bo tak obserwując ten rynek dosyć intensywnie, niespecjalnie widać perspektywy dla Androida, dla nas. Jest tego zbyt dużo odmian, zbyt wiele niuansów i niespecjalnie wygląda na to, żeby dało się to zebrać w całość w najbliższej przyszłości, żeby powstało jakieś konkretne rozwiązanie, które mogłoby się nadawać do zastosowania w każdym androidowym urządzeniu. Symbian trochę odpływa i rzeczywiście zgoda pełna z tym, że dotykowy Symbian i programy udźwiękawiające Mobile Speak i Talks, no dosyć często się to zbyt mocno rozjeżdża, idzie jakby dwoma torami. Miałem też przez jakiś czas, korzystałem z dotykowej Nokii model C6.
1: No bo właśnie o to miałem pytać. Czy miałeś okazję to jakoś tak skonfrontować, tą dotykowość? Tak,
0: ja pisałem kiedyś nawet tekst o tej Nokii C6. Przez kilka miesięcy korzystałem z tego telefonu. Powiem z powodzeniem. Ja wtedy byłem zdania, że dla osoby niewidomej telefon dotykowy, a i owszem, pod warunkiem, że jest to jakby podwójny interfejs, czyli mamy do czynienia i z klawiaturą QWERTY standardową i z dotykowym interfejsem, bo wtedy rzeczywiście mogłem zrobić wszystko, jak mi się wydawało. Potem okazało się, że jednak nie wszystko, bo nie byłem w stanie obsłużyć kalkulatora ni w ząb, żadnym sposobem, ponieważ kalkulatorek był bardzo maleńki, nie dało się zaetykietować klawiszki, TOX nie czytał mi pewnych operacji, a z klawiatury kuwerty nie dało się wprowadzić pewnych działań matematycznych, które były mi potrzebne. Proste, typu dodaj, odejmij, podziel i procenty i tego typu historie. W związku z tym szczęśliwą posiadaczką do dziś tego telefonu jest moja córka, która jest z niego bardzo zadowolona. Ja korzystam póki co z Nokia 52, aczkolwiek coraz częściej jakby dorastam do tego, żeby sprawić sobie iPhone'a i to chyba będzie mój kolejny telefon, aczkolwiek troszeczkę no, przerażające są koszty takiego zakupu i to myślę jest dzisiaj jeden z większych hamulców przesiadania się, mówiąc przysłowiowo, osób niewidomych z rozwiązań symbianowych na iOS-a. Mam kilka przypadków, ponieważ często ludzie zasięgają mnie porad, opinii, czasem też i kupują te urządzenia. Mam ostatnimi czasy kilka takich osób, które wybierając nowy telefon, przedłużając umowę u operatora, czy w ogóle w sytuacji, kiedy stary telefon dobiegał swojego żywota, przez dłuższy czas zastanawiały się nad tym, czy zostać przy Symbianie, czy jednak przejść na iPhone'a. Mam przynajmniej dwie takie osoby, które miały ogromne wątpliwości i które w końcu zdecydowały się na ten krok i dzisiaj są po prostu zachwycone i to po dość krótkim czasie, co dla mnie też było mocnym zdziwieniem, bo raczej miałem wrażenie, że tutaj ta dotykowość urządzenia i zmiana sposobu korzystania z urządzenia będzie dla nich dużym takim bardzo wysokim schodkiem. Okazało się, że nie mam racji, że poradziły sobie świetnie i dzisiaj dzwonią i dziękują mi za radę, że
1: jednak, może by jednak spróbować tego iPhone'a.
0: Może by jednak spróbować i jednak wejść w takie rozwiązanie. Myślę, że chociaż nie ma za bardzo perspektyw na to, że produkty Apple będą jakoś bardziej dostępne cenowo, ale mam nadzieję, że my będziemy trochę bogatsi, będziemy w stanie sobie na takie urządzenia pozwolić.
1: No ewentualnie zawsze można sobie radzić w ten sposób, że można kupować te nieco starsze modele iPhone'ów, które również mają już udźwiękowienie. No... To jest jeszcze jakaś tam możliwość.
0: Poruszasz temat, który tak naprawdę na dzień dzisiejszy chyba jeszcze jest nie do końca jakby znany i rozpoznany, bo powiedzmy w telefonie Nokia kończy się czas życia baterii, tak? I no taniej lub drożej jakiś tam zamiennik, coś tam i za niewielkie pieniądze jesteśmy to urządzenie w stanie jakoś tam zreanimować. Uszkodzi się nam klawiatura, uszkodzi się nam ekran, również mniejszym lub większym kosztem możemy to naprawić. Ciekaw jestem i tak naprawdę nie drążyłem tego zbyt mocno, ale na ten moment chyba jeszcze nie ma tak do końca konieczności w tych urządzeniach, które ludzie posiadają, wymian właśnie chociażby.
1: To znaczy, wiesz co, ja akurat nie mówiłem...
0: Ciekaw jestem, jak wygląda serwis i możliwość jakby przedłużania życia takiego naszego iPhone'a.
1: Ja akurat nie mówiłem nawet o urządzeniach z jakiejś drugiej ręki, ale no też jeszcze można nowe dostać iPhone'y, na przykład
2: 1500
1: złotych 3GS.
2: iPhone 3GS, tak.
1: Nowy.
0: No, ale trójeczka na nowy, dzisiaj, znaczy to jest na pewno w momencie, jak ktoś chciałby po prostu przejść na iOS-a, na urządzenie ze stajni Apple, no to na pewno 3GS jest wart grzechu jeszcze, z całą pewnością, no ale już nie ma tych wszystkich funkcji, które są dostępne w tych nowych modelach.
1: Nie, tak? Ma, natomiast ma w dalszym ciągu aktualizowany system, co myślę, że no jest...
0: Jeszcze do piątki tak, ale już następna, powiedzmy, wersja już może dla 3GS być niedostępna.
1: Być niedostępna, no może, to tak, jest,
0: tutaj,
1: to jest
0: i tutaj,
1: prawda.
0: I tutaj jakby ta ścieżka się zamyka, biorąc pod uwagę, że no, kupujemy te urządzenia na kilka kolejnych lat, no to pewnie każdy chciałby mieć jakby w miarę nowe, aktualne urządzenie.
1: No a niestety, ale... 4S to jest urządzenie drogie.
0: No tak nawet dzisiaj patrzyłem na ceny, no w Łos się jeżdż. No
1: ewentualnie
2: tak się wersja.
1: Ewentualnie podpisując jakiś cyrograf z operatorem, no można to mieć
2: jest dużo taniej.
0: U operatorów niestety w przypadku iPhone'a ta cena spadnie o no 400, może 500 złotych. Raczej te urządzenia nie są w jakichś tam specjalnych promocjach atrakcyjnych cenowo. No ale może się to zmieni. Chociaż widać ewidentnie taką dosyć dużą ekspansję właśnie Androida i sporo osób widzących jednak z tych telefonów androidowych, które są i w dobrych cenach i rzeczywiście są to sprzęty potrafiące bardzo wiele i to się na pewno rozwija, ale jakoś mam wrażenie, że trochę gdzieś tam nas jakąś obwodnicą ten Android omija.
1: No miejmy nadzieję, że jakieś testy, które Rafał przeprowadzi na telefonach, które dotarły do niego, no, jakoś nam to też zweryfikują, bo być może po prostu jeszcze nie miał nikt na tyle cierpliwości, żeby do tego się dosiąść.
2: Ja się obawiam jednej rzeczy, że może się okazać, że aplikacja wspomagająca używanie Androida, czyli Mobile Accessibility, może być bardziej wydajna i przystępna niż obecny Symbian. W obecnym wypadku, także no
1: wiesz,
2: zobaczymy.
1: Nie gdybajmy, pożyjemy, zobaczymy. Na pewno będziemy czekać.
0: Nie do końca jestem zorientowany, jak to do końca wygląda z Androidem i tą właśnie aplikacją na niego przygotowaną, ale no z tego, co wiem, nie jest to tak do końca aplikacja, która udźwiękawia nam Androida, tylko jest to jakby coś, co może działać na Androidzie, czyli mamy jakby zamknięty obszar, z którego możemy korzystać, tak?
1: Tak trochę porównując, no tak, widzisz, to takie Klango na telefon.
2: No tak, Klango na telefon, tylko z drugiej strony mamy Symbiana, o czym już mówiłem dzisiaj wcześniej, i mamy 40% tego Symbiana jednak nieudźwiękowionego, no. Czy nawet więcej, no bo to trudno tak policzyć. Mnóstwo
0: no to jest,
2: jest,
0: no to
2: zwłaszcza
0: jest,
2: przy,
0: to jest...
2: przy nowych Symbianach.
1: No a jednak program udźwiękawiający na Symbiana jest droższy. To Mobile Accessibility to ma być w granicach kosztuje... 400 zł, jak dobrze kojarzę.
0: Tylko tutaj jakby moja obawa, tak? Jeżeli mamy aplikację, która właśnie działa jakby w środowisku, nie udźwiękawia środowiska, tylko działa w tym środowisku, ciekaw jestem, jak wygląda kwestia samej na przykład konfiguracji tego systemu, tak? Czy ona to jest w stanie udostępnić, czy czasem na tym poziomie nie pojawiają się jakieś tam problemy z korzystaniem. No, skoro jest, to pewnie będzie się rozwijać, tak? Trzeba mieć nadzieję, że będzie się to rozwijało i będzie udostępniało coraz więcej urządzeń i będziemy mieli po prostu większą gamę rzeczy, z których możemy korzystać, bo o to tak naprawdę głównie chodzi, żeby każdy miał wybór na swoją kieszeń i na swoje możliwości. Tak?
1: I potrzeby również.
0: No dokładnie. Żeby można było
1: jak
0: z tego...
1: Jak to mówią, jeżeli ktoś chce napić się szklanki wody, nie musi od razu kupować studni. Bo to też pamiętajmy, że nie wszyscy chcą używać telefonu do nie wiadomo jak bardzo zaawansowanych zadań. Dla niektórych to on po prostu ma być tylko do dzwonienia.
0: To się również zgadza, bo też część, bardzo duża grupa ludzi szuka po prostu telefonu, który będzie dzwonił, ewentualnie odbierał SMS-y i nic poza tym, tak? A takich urządzeń prawie że nie ma, no, poza jakąś tam gamą tak zwanych urządzeń dla seniora. Prawie nikt już takich urządzeń nie produkuje.
1: No a znowu tak, te urządzenia dla seniora tak specjalnie dostępne dla nas, to chyba też nie są.
0: Nie są, bo to nie
2: dla
0: są.
2: Dla nas nie są, ale są całkiem, całkiem sensowne, tak jak oglądałem.
0: Znaczy, dla osób starszych rzeczywiście jest to super sprawa, chociażby takie kwestie jaka tam w każdym w zasadzie tym modelu dla seniora jest diodowa latareczka, co się ludziom bardzo podoba. Są z reguły duże przyciski i co najważniejsze, przesuwana blokada klawiatury, tak? Nie trzeba pamiętać kombinacji klawiszy.
1: Jest jakieś pstryczek tam przyciski, i już.
0: Przyciski SOS i tak dalej. Także tu... Gdzieś tam ten rynek jest...
2: Żeby to jeszcze chciało
0: ktoś,
2: gadać, no.
0: Tak, żeby... Znaczy była kiedyś taka jakaś Motorola, która coś tam potrafiła gadać, ale to...
2: To wszystko...
0: No ale to jeszcze czasy, kiedy w ogóle marzyliśmy o czymś, co będzie do nas mówiło, tak? Kiedy się pisało SMS-y na pamięć itp. itd.
1: I cały telefon się obsługiwał na pamięć jeszcze nawet.
0: No dokładnie. Dlatego teraz jesteśmy tak troszeczkę, mam wrażenie, czasem rozwydrzeni, rozpieszczeni.
1: Ale to bardzo, ale to chce, bardzo dobrze, ale, Adamie, ale, bo w końcu ale, no, klient ale, po no... to jest, żeby wymagał. Klient po to jest, żeby wymagał. Ja wychodzę z takiego założenia, bo po prostu, bo wiesz, jeżeli klient nie będzie wymagał, no to kto będzie wymagał? Sprzedawca od siebie będzie wymagał? Producent od siebie będzie wymagał? Nie. Im zależy na tym, żeby na tym zarobić. A my możemy dać im pieniądze, ale dajmy pieniądze za coś konkretnego.
0: Tak, tylko, że właśnie sensem. Ja mam wrażenie, że cały, jak to określić, problem rozwiązań na Symbiana, czy powiedzmy Androida, a wspaniałość rozwiązań Apple polega na tym, że ludzie w Apple dostrzegli jakby nasze środowisko i nasze potrzeby i kiedy jakby zapoczątkowali, zaimplementowali ten voiceover, który przecież na początku też nie był jakiś tam hiper rozbudowany i aż taki och-ach, zauważyli, że ludzie niewidomi to dostrzegli, to się błyskawicznie, bardzo dynamicznie zaczęło rozwijać. Natomiast w przypadku i Windowsa, i Symbiana, i Androida nie ma kompletnie żadnego porozumienia między firmami, które produkują urządzenia, produkują aplikacje. To wszystko gdzieś się wszystko rozmywa, nie ma jakichś konkretnych zasad tworzenia aplikacji.
1: Ja tak sobie jeszcze, Adamie, przerwę ci na moment, ale taka myśl już jakiś czas temu mi do głowy wpadła i po prostu no, niepokojąca to jest myśl, bo jeżeli Nokia, producent telefonu komórkowego, który ten swój system operacyjny to powinien znać no, na wylot, zatrudnia do udźwiękowienia tego systemu firmę zewnętrzną, która no
2: coś
1: fakt,
2: jest nie halo, prawda?
1: Która no fakt, no, no ma doświadczenie, ale no przecież tak naprawdę jeżeli ja napisałem system, to ja powinienem dosyć prosto wiedzieć, co z tym zrobić, żeby mi to wszystko zagadało.
0: Zwłaszcza, że już wcześniej przecież w niektórych modelach jest system głośnomówiący, tak? Jest wbudowana aplikacja, która potrafi przeczytać SMS-a, maila czy książkę adresową. W związku z tym jakby można by było to porozwijać, a nie wpuszczać właśnie firmy zewnętrznej. Chociaż może plusem wpuszczenia firmy zewnętrznej jest to, że może tutaj jakieś większe doświadczenie w tworzeniu tego typu aplikacji, tak?
1: No to jest prawda, no ale powiedzmy sobie szczerze, Microsoftowy narrator no nie jest wzorem programu odczytu ekranu.
0: No zdecydowanie tak i tutaj też chociaż powiedzmy w siódemce już da się z tego skorzystać i czasami też mi narrator gdzieś tam przy jakimś serwisowaniu życie uratował, bo już tam Microsoft Anna jakoś wchodzi do ucha w miarę zrozumiale, nie tak jak Microsoft sam w XP-ku, ale mimo wszystko gdzieś tam można dostrzec, że powiedzmy w Windowsie 7 tych rozwiązań dedykowanych pod kątem osób niepełnosprawnych jest troszeczkę więcej, ale nie ma takiego parcia w tym kierunku. Aczkolwiek sądzę, że ten Nokia Screen Reader to też jest taki odzew na
1: Apple'a.
0: Rozwiązania Apple'a. No, dokładnie.
1: Oni zrobili, to my też coś zróbmy.
0: Że konkurencja chce zrobić coś, bo widzi, że jednak ten rynek ma jakiś potencjał, że to nie jest tak, jak powiedzmy próbujesz rozmawiać z producentem, nie wiem, wagi ciśnieniomierza, żeby polski język zaimplementował. To jest od razu opór. Nie, to przecież ile się tego sprzeda? 5, 10, 15, nie ma sensu, tak? Tutaj jednak ktoś zaczyna dostrzegać to, że jednak osób, które będą z tego korzystały, jest całkiem sporo i gdzieś w milionach egzemplarzy urządzeń Apple, które się sprzedają coraz mocniej, coraz dynamiczniej, bo ta sprzedaż cały czas rośnie i ten Apple pod strzechy zaczyna coraz bardziej wpadać, mimo że ceny wcale nie lecą w dół. To powoduje, że pozostali zaczynają to dostrzegać, ale myślę, że mimo wszystko zbyt wolno to dostrzegają i tu już tego jakby parcia na Apple nie da się zatrzymać.
1: No ale ja mam taką nadzieję, że się kiedyś doczekamy takiej sytuacji, że no, większość urządzeń, które wyjmiemy sobie z pudełka...
2: Może nasze dzieci się doczekają.
1: No może, no, może.
0: Bardziej wnuki, ale ja też jestem niepoprawnym optymistą.
1: Dobrze, ale w każdym razie, że któreś następne pokolenie dojdzie do takiej możliwości, że po prostu wyjmie jakieś urządzenie, naciśnie kilka razy jakiś tam przycisk i to urządzenie mu się odezwie. No chyba, że wcześniej jakby medycyna tak pójdzie do przodu, że da radę wszystkie te niepełnosprawności na przykład zmysłów wyeliminować i pójdą tą drogą. Nie będzie trzeba tworzyć urządzeń dla osób ze specjalnymi potrzebami. Zobaczymy, co będzie pierwsze. No ale to już tak naprawdę sobie gdybamy.
0: Ostatnio miałem taką dosyć fajną sytuację. Szkoliłem człowieka w zakresie obsługi komputera z udźwiękowieniem. No i tak w którymś tam momencie zrobiliśmy sobie przerwę i rozmawialiśmy tak zupełnie poza konkursem. I właśnie coś padło z jego strony na temat tego, że no tutaj Windows i tak dalej, a ciekawe jak to jest na innych platformach. Ja mówię, no w przypadku Apple jest bardzo fajnie. On mówi, no ja mam iPhone'a i co, da się z tego skorzystać? Ja mówię, oczywiście, że tak. No ale jak? Są jakieś aplikacje, można to ściągnąć? Ja mówię, nie, proszę nacisnąć 3 razy home. Wyciągnął z kieszeni, nacisnął, zaczął gadać. Bardzo
2: ale o co chodzi? Tak?
1: Ale o co chodzi? Właśnie. No proszę.
0: Nawet nie pytał, jak to wyłączyć, bo to też jest tak, że czasami ludzie od razu, nawet osoby, które kupują to gdzieś tam. O zgrozo. Pierwsze pytanie po jakiejś prezentacji, która następuje, to jest, ale jak to wyłączyć? Tutaj rzeczywiście super byłoby, gdyby świat pewne rzeczy dostrzegł i myślę, że dużo taniej byłoby produkować pewne urządzenia masowe z funkcjami przystosowanymi do naszych potrzeb, niż produkować, że nie będę powtarzał waszych słów z początku audycji, urządzenia w XXI wieku wyglądające jak z epoki kamienia łupanego za olbrzymie pieniądze, tylko i wyłącznie jakby do celów osób niepełnosprawnych.
1: Uniwersalne projektowanie górą.
2: Z czymś takim, tak?
0: Tak, tak. Gdzieś, ale...
2: Wyciągasz takie dziwne coś, o Boże, co on ma, co to jest?
0: Ale zauważcie jeszcze taką tendencję, że co jakiś czas tam czasami strasznie dziwią mnie reakcje różnych listowiczów na pewne zapytania, ale zauważcie, że na listach dyskusyjnych coraz częściej pojawiają się jakieś czasem takie trochę naiwne pytania o jakieś, nie wiem, projekty czy sprzętów, czy jakiejś przestrzeni pod kątem niewidomych. Czasem trochę mnie nawet irytują reakcje niektórych listowiczów, którzy tam od razu jakieś wiadra zimnej wody im na głowę wylewają, ale tak naprawdę to jest o tyle fajne, że gdzieś też zaczyna się dostrzegać ten potrzebę projektowania takich urządzeń uniwersalnych czy przestrzeni, które będą tak samo użyteczne dla osób pełnosprawnych, jak z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
1: Że będzie to dostępne dla każdego, że tak jak w przypadku...
0: Nie na zasadzie, że mamy 360 miejsc w sali kinowej, z czego 4 dla osoby niepełnosprawnej, tylko że tak naprawdę mogłoby do tej sali wejść 365 niepełnosprawnych i byłoby okej, tak? I mam nadzieję, że gdzieś tam ten świat jednak w tym kierunku pójdzie, a z całą pewnością omnipotentność, jak to już zostało powiedziane, rozwiązanie Apple jest niesamowita, bo ja sam byłem niesamowicie zdziwiony, jak mając tego iPodzika wyjąłem Vario Connect, monitor railowski. Uruchomiłem Bluetooth, iPod go zauważył, przyjął, pozwolił
2: od razu, na klawiaturze.
0: Bez żadnych sterowników, bez szukania w sieci, a czy to 32 bit, a nie
2: aplikacja, producent. Tak, to
1: jakieś sterowniki instalowanie. No bo powiem wam szczerze,
2: 40 BT, dziękuję bardzo, działa.
1: Powiem wam szczerze, żeby nie było tak prosto i fajnie, ja na przykład miałem z połączeniem Braille Sensa z iPodem, miałem trochę problemów, nie wiem w sumie nawet dlaczego, chyba po prostu za wolno wpisywałem PIN, ale jak mi się w końcu udało to zrobić, to poszło.
0: Ja też na tę chwilkę spędziłem, bo rzeczywiście tam, już nie pamiętam jak to wyglądało, bo to było dosyć dawno z tym, ta moja przygoda z iPodem, ale też z tym PIN-em przez chwilę miałem problem, żeby go wprowadzić, ale jak już wpadłem na to, jak to zrobić, po kilku minutach, to poszło błyskawicznie i rzeczywiście.
1: No i potem to już po prostu działa.
0: No
1: i
0: dokładnie.
1: Tyle.
2: No to ja w ogóle jakiś wybitny jestem, bo mi to 30 sekund zajęło.
1: No to tylko ci pogratulować, Rafale. Naprawdę, naprawdę. Moje gratulacje. Dostałbyś nawet owację na stojąco, ale nie będę wstawał, wygodny jestem.
2: Włączyłem, wpisałem, poszło, dziękuję bardzo.
1: No, dobrze Adamie, bardzo ci dziękujemy za głos w dyskusji.
0: Również.
1: Pozdrawiamy, trzymaj się, do usłyszenia.
0: Trzymajcie się, pozdrawiam.
1: Jeszcze czekamy oczywiście na wasze telefony. tyflopodcast.net 223988027 wewnętrzny 938. Godzinę to miało trwać, tak? Nasze spotkanie.
2: Tam miało być krócej. Krócej, tak, tak, tak.
1: Okej, okay, dobrze. To wróćmy do tematu. Fajnie, że tak do nas słuchacze dzwonią, bo to jest, bo my sobie tu możemy siedzieć i gadać, ale no... Wasze głosy w dyskusji są naprawdę dla nas bardzo, bardzo istotne i pozwalają, myślę, że też pokazać no, jakieś różne punkty widzenia, bo po prostu my tu sobie możemy, ktoś może sobie pomyśleć, że my tu sobie tak siedzimy bo i chcemy wam coś powiedzieć, ale nie, to się okazuje, że nasi słuchacze no też mają, nie cenzurujemy, wpuszczamy ich na antenę i, tak. mogą się wypowiedzieć. No, i my z nimi po prostu rozmawiamy, z wami też możemy. Dzwońcie do nas, a skoro na razie nikt nie dzwoni, to wróćmy może do twojej, Rafale, z iPodem i systemem iOS przygody. Może co nieco na temat App Store'a, bo ze sklepem Ovi w Nokii to twoja przygoda była bardzo krótka.
2: To znaczy nie, ona krótka nie była, bo ona jakąś godzinę trwała, ale to w ogóle było tak, że przypomniałem sobie wszystkie słowa powszechnie uznane za obelżywe, których dawno nie używałem. Adrenalina mi się podniosła i ciśnienie i nie wiem co tam jeszcze i w ogóle było fajnie, bo udało mi się pobrać zaledwie jedną aplikację przy użyciu pięknych oczu mojej pani, która też serdecznie miała dość tego wszystkiego i wcale jej się nie dziwię, przy czym trzy razy ten Office sklep nam się zawiesił, także no w ogóle było fajnie. A tutaj w przypadku App Store'a to ja mówię tutaj, masz kochanie gierkę, se pograj, tak? Ale sam App Store, no to oczywiście miałem zagłopację, ale to wychodzi z mojej niewiedzy na temat kart kredytowych, wszystkich tych kwestii bankowych. Tutaj musiałem kolegi Piotra się dopytać, co, jak, gdzie, dlaczego i po co. No ale jak już się dopytałem, no to zasiadłem sobie grzecznie do App Store'a. No i cóż, jak już chcemy mieć smartfona, czy palmtopa, czy coś, no to wiadomo, że nie mamy go tylko po to, żeby on sobie był.
1: I żeby tylko dzwonił.
2: Po to, żeby,
1: na przykład.
2: Tak, tylko mamy go po to, żeby z niego korzystać. I właśnie tak jak mówiłem do Michała, poza anteną, zaktualizowałem sobie firmware w swojej Nokii E6 i Skype nie chce coś mi działać. No i cóż ja muszę zrobić? No oczywiście znowu uśmiechnąć się do mojej pani, co by mi przeczytała z Ovistora, żeby tego Skype'a znowu pobrać i go zainstalować, żeby on był, no bo sam niestety tego nie zrobię. Tutaj w przypadku App Store'a robię sobie wszystko sam, sobie wszystkie aplikacje testuję. No jakieś 3 godziny sobie spędziłem w tym App Store'ze, kurczę, nie wyspałem się strasznie w ogóle. I można się bawić, jest to prościuteńkie. Proszę Państwa, mamy... Jest podcast o App Store, także ja może nie będę się tutaj rozwodził nad samym App Store'em, ale dostępność tego jest banalna. Wchodzisz, klikasz, czy chcesz darmowe, czy nie. Najbardziej obchodzi nas zakładka Top 25, czyli 25 ostatnio pobieranych aplikacji. Wybieramy sobie, że mają być to aplikacje darmowe. Miłej zabawy życzę.
1: I to tyle.
2: I 3 godziny nie nasz.
1: I można sobie korzystać. Dokładnie. I można używać bez większych problemów, no, bez żadnych problemów tak naprawdę.
2: Pierwsza rzecz, Skype, Facebook, oczywiście mamy Facebooka w Nokii, w Symbianie, ależ owszem, czemu nie, tylko że kurczę, czemu on nie gada. No Tox nam jeszcze powie, że to jest Facebook i że tutaj się hasło wpisuje, a tu login, ale co z tego, jak się żadną interakcję z tym nie da wejść. MS nie powie nic. Poza nazwą aplikacji, no ale to już jakby wiadomo. Tutaj z tego Facebooka korzysta się zupełnie normalnie, zupełnie przystępnie. Twitter to w ogóle zakochałem się w Twitterze z poziomu iOS-a. Prościutki Twitterek, który robi to, co robić powinien. Po prostu pisze się i czyta się tweety i tyle. I tak powinno być. I Skype... To już nawet pomijając obsługę, prostotę tegoż rozwiązania, to powiem Państwu, że Skype z iPoda brzmi niejednokrotnie lepiej od wielu komputerów razem wziętych. Jeśli chodzi zarówno o głos, jak i o kamerę wideo.
1: To się zgadza, bo no, część komputerów przenośnych, zresztą my mamy okazję w redakcji Tyfloświata niejednokrotnie testować mikrofony różnych laptopów. No, niektóre z tych mikrofonów są po prostu słabe. I ja się czasem zastanawiam, co...
2: Po co to?
1: Tak, po co to? To naprawdę, to jest zbrodnia dla uszu. Oczywiście zdarzają się laptopy z dobrymi mikrofonami, ja nie mówię, że nie, żeby teraz to nie zabrzmiało tak, że nie ma. Są, oczywiście, że są. Na przykład ten mikrofon, który ja tu mam, no też jest lepszy od mikrofonu, który jest w iPodzie, no ale to jest już zupełnie inna bajka.
2: No nie, no to już...
1: No, więc...
2: W troszku się kolega rozpędził.
1: Tak sobie chciałem po prostu pogdybać, żeby to wszystko tak porównać jedno z drugim. No w każdym razie mikrofon jest naprawdę dobry, działa to, a co do kamery to się, no nie wypowiem. Pozostaje wierzyć na słowo, że jest
2: naprawdę. A rozmów wideo w Skype'ie na Symbiana nie mamy do tej pory. I chyba nic się nie zanosi się na to, żeby one były, także no coś tu jest nie halo. Mamy Fringa, ale Fring to był jedną z tych aplikacji, która nijak nie dała się poprzeć z Office Store'a, ponieważ on się często zawieszał. No, nie wiem. No nie było mi dane przetestować Fringa, brakło mi cierpliwości. Tutaj w przypadku zarówno FaceTime'a, który jest wbudowany w iOS, jak i Skype'a, którego sobie pobrałem, 125 z App Store'a, wszystko działało naprawdę świetnie.
1: A co z pocztą? Bo wspominałeś, że poczty zacząłeś od razu używać.
2: Poczta. Tak, zacząłem sobie używać poczty, skonfigurowałem sobie Gmaila. Ja to w ogóle jestem taki człowiek, że ja muszę zobaczyć wszystko, sprawdzić w ogóle wzdłuż i wszerz, i jak nie drzwiami, to oknem wejdę. No i zacząłem sobie oglądać, to eksplorować ten ekran tej poczty i w poczcie się po prostu zakochałem. U góry mamy przycisk edycji, czyli do oznaczenia. Jeśli ten przycisk edycji sobie wciśniemy, to na dole pokazuje nam się paseczek, gdzie oznaczamy sobie wiadomości, czy oznacz, czy usuń, czy przenieś. I wiadomości pokazują nam się od góry do dołu, są układane automatycznie w wątki, czyli przydaje się to do szybkiego przeglądania list dyskusyjnych. No i jak kto woli, możemy sobie paluszkiem w lewo i w prawo, tak jak, czyli ten pierwszy gest, o którym mówiłem, sobie tą pocztę czytać, możemy sobie z góry na dół jechać trzema palcami do góry, przewijać ekran, żeby widzieć kolejne wiadomości. Rewelacyjnie się z tego korzysta. I samo odczytywanie, jeszcze jedna rzecz, która mnie też urzekła, wyświetlanie załącznika. Masz tutaj, przeczytaj sobie artykuł, tam dopisz tam od siebie coś tam. Dobra. No to jak już skoro jestem na tym iPodzie, w łóżku sobie wygodnie leżę, no to po co będę wstawał do komputera? No to klikam załącznik. Załącznik się pięknie otworzył, pięknie sobie go przeczytałem. Co prawda nic nie dopisałem, bo nie miałem takiej potrzeby, ale w Symbianie program Quick Office też doprowadza mnie do szewskiej pasji, bo ponoć z Mobile Speakiem ma działać on, ale ja tego nie potwierdzam. A tutaj istna rewelacja, proszę Państwa.
1: Mamy kolejny telefon, tym razem Piotr się do nas dodzwonił. Witaj Piotrze, wywoływany do tablicy niejednokrotnie w trakcie dzisiejszej audycji.
3: Witajcie, witaj Michale, witaj Rafale. No ja muszę, no cóż, no złego słowa nie powiem, tak?
1: Ale o, tak. Chyba do nas z iPhone'a dzwonisz, tak?
3: Tak, dzwonię do was z iPhone'a i w ogóle słuchałem was, wracając dzisiaj z Krakowa, słuchałem was na iPhone'ie. Także budziło to też niejakie tam zainteresowanie, bo zacząłem się bawić iPhone'em bez słuchawek i mogłem was sobie posłuchać. Już nie próbowałem się dodzwonić w trakcie podróży, aczkolwiek przyszło mi to do głowy. Niedawno dotarłem do domu, słyszę, że rozmawiacie między innymi o Skype'ie, więc właśnie ze Skype'a dzwonię i tutaj rozmawialiście też o kamerach. To taka ciekawa może informacja, program FaceTime, który jest wbudowany, jest komunikatorem, także komunikatorem wideo, działa doskonale. Tutaj mieliśmy okazję z Rafałem Harłampowiczem sprawdzić FaceTime'a nawet w takich rozmowach międzynarodowych, gdzie on jadąc samochodem z kimś tam we Włoszech łączył się ze mną przez FaceTime'a i obraz był bardzo fajny, nic nie skakało, także oprócz transmisji dźwięku
2: z Robertem,
3: przepraszam, z Robertem, no z Robertem Hedzygiem, przepraszam. W każdym razie dochodzą też takie sygnały, że ludzie korzystają z FaceTime'a, osoby niewidome, jako właśnie z takiego pomocniczego rozwiązania. Czytałem maila takiej dziewczyny, która, gdy wybiera się na zakupy do sklepu i ma problem na przykład, czy dana bluzka będzie kolorystycznie pasowała, to po prostu dzwoni na FaceTime do swojej mamy, która odbiera rozmowę na tablecie i w tym momencie córka pokazuje jej po prostu, wykorzystując iPhone'a, jakie tam ubrania, rzeczy czy tam inne przedmioty chce sobie kupić i tam zasięga języka opinii swojej matki, także i na tym polu urządzenia iOS mogą nam się przydać. Oczywiście Symbiany też zapewniają nam możliwość wideorozmów i tak dalej, no ale tutaj wydaje mi się, że korzystając z połączenia internetowego, mimo wszystko będzie to tańsze. Także no cóż tu mogę dodać? Słucham was już, tak jak wspomniałem, dłuższą chwilę. Podoba mi się, że są głosy za, jak i przeciw, ponieważ pamiętajmy, że to nie jest panaceum. Nic jeszcze nie stworzono chyba takiej rzeczy, która odpowiadałaby wszystkim. Także trzeba spróbować. Tutaj mam tylko jeden kontrargument odnośnie cen. Nieraz poruszana kwestia, że są to drogie urządzenia i bez wątpienia jest to prawda, ale pamiętajmy, już nieraz natykaliśmy się na zestawienia. Cena komputera plus screen reader, cena telefonu plus program odczytu ekranu. Wcale to nie jest takie oczywiste, że te urządzenia Apple'owskie są dla nas droższe. Szczególnie gdy na przykład porównamy sobie możliwości, powiedzmy, czytników książek elektronicznych, tak? Praktycznie to wszystko, co zapewnia nam taki, nie wiem, BookSense standard, czy tam inne milestone'y, to wszystko mamy w naszych urządzeniach, a przecież tak naprawdę taki BookSense, powiedzmy XT, jest w porównywalnej cenie co najnowszy iPhone. A jakie tutaj mamy,
2: no prawie,
3: spektrum,
2: prawda?
3: Jakie mamy tutaj spektrum możliwości? Ten App Store, o którym Rafał wspomniał, ja muszę sobie po prostu limitować. Ja mam 1-2 dni w tygodniu, kiedy pozwalam sobie zaglądać do App Store'a, bo rzeczywiście czasami można popłynąć, gdy człowiek zaczyna przeglądać aplikacje. Nie dość, że może je sobie łatwo ściągnąć. Proces instalacji praktycznie nie istnieje, bo w momencie, gdy tylko klikniemy pobierz, aplikacja się instaluje automatycznie, więc później tylko pozostaje nam zabawa, sprawdzanie, na ile nam się
2: to podoba. No jak to nie istnieje? No musisz dwukrotnie tapnąć palcem w ekran.
1: Na przycisku instaluj.
2: No przecież no to jest nie lada wyzwanie, no przecież o czym my tu mówimy? No
1: zdecydowanie prostsze przecież jest podłączenie telefonu do komputera.
2: No, PC Suite.
1: Dokładnie, PC Suite'em, zainstalowanie, no to no, o czym my tu mówimy? Oczywiście to był żart, gdyby ktoś nie załapał.
3: Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jeden minus, który mnie osobiście bardzo przeszkadza w urządzeniach iOS, a o czym myślę warto powiedzieć też, jeśli mamy to jakoś tam wyważyć, te zagadnienia. To znaczy synchronizacja kontaktów. To jest rzecz, która po prostu, jeśli ktoś przechodzi sobie z innej platformy na iOS-a, tutaj trochę gimnastyki trzeba zrobić. Jeśli chcemy oczywiście importować całość naszych kontaktów, to nie jest tak, że się nie da, bo dać się da, tylko niestety to jest rzecz, która najbardziej przypomina tak Symbiana w urządzeniach iOS. To znaczy trzeba pokombinować, żeby znaleźć sposób na import kontaktów. I to niestety wydaje mi się, że ja znalazłem optymalny, ponieważ bez problemu udało mi się zaimportować kilkaset wręcz kontaktów. Tutaj mówię kilkaset, bo niektóre posiadały i parę numerów telefonów, i adresy e-mail, i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek widzę, że nie wszystkie na przykład udało się zaimportować. Tu myślę kwestia Windowsa, że Windows sobie nie poradził z przetworzeniem tego wszystkiego. No ale to jest jak gdyby jedna kwestia i jeszcze, jeśli pozostajemy przy kontaktach, to jest kwestia wizytówek, wysyłania wizytówek. Jeśli wyślemy jakąś wizytówkę z Symbiana na urządzenie iOS, no to jest problem, bo po prostu iOS, iPhone nie przyjmie takiej wizytówki. Za to działa to w drugą stronę, bo to sprawdzałem, czyli wysyłanie z iPhone'a wizytówek na Symbiany działa bez problemu. Także te dwie rzeczy, myślę, jeśli chodzi o kontakty, trzeba by poprawić. No a tak to cóż, no myślę, że panów na dzisiejszy wieczór wystarczy. Myślę,
1: no i ja jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która no, może być problematyczna dla niektórych i o tym też planowaliśmy z Rafałem powiedzieć. Mianowicie, no jednak ta konieczność używania iTunes. W części symbianowych telefonów to jest tak, że po prostu no, ten telefon był widoczny, czy jest widoczny w dalszym ciągu jako po prostu dodatkowy dysk. Wrzucamy sobie tam co chcemy i gdzie chcemy, i możemy to robić metodą taką bardziej tradycyjną. Tu jednak, jeżeli chcemy tak, załadować jakąś muzykę...
3: A potem się odtwarza wszystko naraz w jednym katalogu, bo Symbian tego nie dzieli.
1: A to się zgadza, ale prosto się wrzuca.
3: Ja myślę, że iTunes...
2: A wiesz co, nie, tutaj bym się z tą nie zgodził, z tym niedzieleniem.
3: No, chyba, że w nowych Symbianach to zostało poprawione.
2: Zostało, no, zdecydowanie, to możesz sobie katalogować, jak
3: to chcesz. To dobrze, aczkolwiek jeśli chodzi o muzykę, to Michale, się z tobą zgodzę, a jeśli chodzi o inne pliki, to już też nie do końca, ponieważ chociażby aplikacja Dropbox, nie wiem, Rafał, czy już miałeś okazję testować?
2: To oczywiście.
3: Wystarczy, że na naszym komputerze wrzucimy coś do katalogu tak. Dropboxa i to samo mamy zaraz na naszym urządzeniu iOS.
1: No tak, tylko musimy to jeszcze dodać do ulubionych, żeby nam nie znikło.
3: Dlaczego?
1: A to nie jest tak, że ja nie testowałem tego offline, a miałeś okazję, miałeś, Piotrze, możliwość testowania Dropboxa offline? Zawartości? Dropboxa offline?
3: Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale
1: no bo
3: mówisz,
1: to,
3: że to znika, tak?
1: To znaczy tak, jeżeli dodasz coś do ulubionych w Dropboxie, tak ja wyczytałem w opisie, jak dodasz coś do ulubionych, to wtedy jest to pobierane. Jeżeli nie dodasz tego do ulubionych, to ci to znika. Nie masz tego jakby pobranego na urządzenie.
3: No to będę musiał to sprawdzić, bo ja z natury nie jestem offline.
1: Aha, no to...
3: Także zawsze jestem w zasięgu i to jest, może dlatego nie rzuciło mi się to w oczy jakoś, ale ja nie korzystam zbyt często z Dropboxa, mimo to ja używam innego rozwiązania, takiego programiku FTP Server, gdzie po prostu przez połączenie FTP po lokalnej sieci wrzucam sobie pliki dokładnie tak, jak ma to miejsce w przypadku pamięci masowej i tam sobie właśnie najróżniejsze pliki wrzucam, je tam też można edytować i tak dalej, i tak dalej, także jest to taki program.
1: A to jest bardzo fajne rozwiązanie, nieco, wydaje mi się, że nieco dla bardziej zaawansowanych użytkowników, niemniej jednak, no, dla mnie fajna sprawa.
3: Także ja polecam. No tak jak mówię, nie ma panaceum, także to rozwiązanie ma jakieś tam swoje minusy, ma jeszcze jakieś niedociągnięcia. Obecnie za największe uważam to, że Siri jest po angielsku, a nie po polsku.
1: Ale to przynajmniej języka możesz się nauczyć, Piotrze, nieco bardziej.
3: No tak, ale myślę, że na jakimś nagraniu, które tam już popełniłem odnośnie Siri, będzie widać, że to niby jest fajnie, ale znowu niekoniecznie tak do końca. Także myślę, że tutaj ludzie, którzy rzeczywiście ten akcent mają, bo tu nawet nie tyle chodzi o język, tylko tutaj bardziej chodzi o akcent, żeby mieć w danym języku, to można się już tym bawić.
1: Dokładnie. Dobrze.
2: Piotrze, jeszcze jedną prośbę mam do ciebie, jeśli możesz. Oddal iPhone'a od ucha.
3: Oddalić iPhone'a od ucha. Dobra, możemy spróbować. Aczkolwiek, dobra, ale to ci powiem za chwilę, jaka jest różnica między iPhone'em, iPodem i Skype'em na tych urządzeniach. Oddalam. Ja w tej chwili mówię do was, ale od razu wam powiem, sorry, że mówię cały czas, bo was nie słyszę. To jest właśnie różnica. Nie przełącza się Skype automatycznie na zewnętrzny głośnik, tak jak ma to miejsce w iPodach.
1: A to tak, a dlaczego? Dlaczego tak jest zrobione? To jest jakaś niedoróbka? Czy to będzie poprawione? Czy wiesz coś na ten temat?
3: Nie wiem, bo musiałbym podłączyć słuchawki. Nigdy nie sprawdzałem, czy można podłączyć...
2: Ale mikrofon się przełącza.
3: Mikrofon się przełącza.
2: Właśnie o to mi chodzi, żeby słuchacze to usłyszeli. To jest właśnie to. Że to po prostu to jest,
3: Rafał,
2: działa to rewelacyjnie.
3: Zwrócić waszą uwagę na bardzo fajną kwestię, ponieważ iPhone ma coś takiego, że mikrofon właśnie działa w taki sposób, że jeśli teraz ktoś by stanął przy mnie i coś zaczął do mnie mówić, to wy usłyszycie tylko taki bełkot zniekształcony. Bardzo dobrze działa
2: tutaj,
3: bardzo działa mikrofon kierunkowy i po odsunięciu urządzenia od ucha automatycznie przełącza się na zestaw głośnomówiący i wtedy tak samo mikrofon zmienia swoją specyfikę i zaczyna zbierać wszystkie odgłosy.
2: Zresztą nie wiem, czy to jest też możliwe, ale kiedy bawiłem się plikami wideo, nagrywaniem plików wideo, zauważyłem taką dziwną przypadłość, że kiedy mówi coś osoba oddalona od nas o jakieś 3 metry, to tak jakby ten mikrofon również działał kierunkowo i zbierał tylko i wyłącznie tą osobę, a pomijał całą resztę, jakby koncentrował się na jednym dźwięku. Nie wiem, czy mi się to po prostu wydawało, czy tak faktycznie jest, bo no, trudno mi to jakoś zweryfikować, ale coś takiego zaobserwowałem też.
3: Ja chciałem powiedzieć, że Rafał ostatnio się bawi w paparazzi i po prostu docenia uroki robienia zdjęć bez pomocy wzroku. Tak.
1: Rozpoznawania twarzy.
2: Masz twarz w lewym rogu, tak. Tak, tak.
1: No i
2: coś moja córka na ten temat może powiedzieć.
1: I w tym momencie tak trochę wykrakałem, bo pisząc taki artykuł króciutki w Tyfloświecie, w wakacje, o tym jak pewien niewidomy Anglik robił zdjęcia, które były wykorzystywane w reklamach Nokii bodajże, zastanawiałem się, czy no, wielu będzie niewidomych fotografów. O, mamy następnego. Aczkolwiek niekoniecznie z Nokii.
3: Michał, ale jaka satysfakcja,
2: nie, zdecydowanie
3: jaka satysfakcja,
2: nie.
3: Że wiesz, osoba niewidoma może zrobić sobie
2: ale naprawdę,
3: zdjęcia swoim
2: naprawdę.
3: Dzieciom, tak jak Rafał.
2: Wcale się nie ma co śmiać, ale to jest naprawdę satysfakcja, to straszna.
1: Dokładnie. I z tym, i to zdjęcie ogromne. Na przykład, bo i to zdjęcie można na przykład, nie wiem, czy gdzieś sobie do albumu, czy umieścić gdzieś w internecie i no... Będzie po prostu to, co na tym zdjęciu ma być, a nie na zasadzie, że ktoś później nam w komentarzu na Facebooku pisze, a no fajne, ale co
2: a
1: to jest?
2: Ci się ucięło, co to jest?
1: Ale co, to, no, co na tym zdjęciu miało być? Bo nie bardzo wiemy. No, także to jest bardzo fajna funkcja i myślę, że
2: jeszcze
1: no, sporo
2: jeden,
1: osób ją doceni.
2: Jeszcze jedno pytanie do Piotra, żeby nam tu nie uciekł, bo ja oczywiście mam pamięć dobrą, ale krótką. Piotrze, mówiłeś mi o aplikacji, która to jest audioetykietownikiem. Czy mógłbyś powiedzieć, jak ona się nazywa?
3: Tak jest. Audiolabel.
2: Audiolabel, tak. Czyli dążę do tego, że jak się uprzemy, to iPhone czy iPod, urządzenie z iOS-em, może być również audioetykietownikiem, proszę Państwa.
3: Tak
2: czyli
3: jest. Ja tą aplikację sprawdzałem.
2: Zaoszczędzone.
3: Ta aplikacja jest w dwóch wersjach, płatnej i bezpłatnej. Bezpłatne ograniczenie polega na tym, że po prostu wszystkie etykietki, które sobie nagramy, możemy je też sobie opisać, także VoiceOver będzie nam je wymawiał. One po prostu po wyjściu z aplikacji znikają, także żeby jak nam się aplikacja spodoba, to oczywiście możemy sobie ją później nabyć, zakupić i po prostu cieszyć się funkcjonalnością zbliżoną do PenFrienda.
1: A ja mam takie pytanie, bo ja akurat jeszcze tej aplikacji nie testowałem. Na jakiej zasadzie ona rozpoznaje później te obiekty? Po prostu porównuje sobie zdjęcie, które ma gdzieś w bazie, czy jak to działa?
3: Ja bawiłem się tym praktycznie jeden dzień, także trudno mi jest coś więcej powiedzieć. Myślałem właśnie o nagraniu jakiejś audycji na ten temat, więc wtedy raczej gruntownie badam tego typu aplikacje. Wydaje mi się tak, ona rozpoznaje aplikację, ma jakąś bazę danych, która u nas się nie sprawdza, bo to jest jakaś amerykańska baza, więc to jest raczej na zasadzie takiej, że ona rozpoznaje kod i zapisuje go jakoś w swojej pamięci, jeśli on nie występuje w bazie. I możemy sobie taką etykietkę stworzyć. To jest jak gdyby jedna funkcjonalność. Druga funkcjonalność jest taka, że jak się kupi pełną wersję, można sobie ze strony producenta pobrać plik PDF, bodajże jest tam 88 kodów, które drukujemy na takiej kartce samoprzylepnej. Ktoś nam musi to powycinać i wtedy mamy takie kody jak do penfrienda.
1: A, jak do penfrienda. Na tej zasadzie to działa. Dokładnie. Właśnie zastanawiałem się, skąd to urządzenie wie, że no, to jest to, że to jest właśnie ten obiekt, który ma rozpoznać i no, do którego ma przypisać na etykietę.
3: Michał, ja wyjąłem z lodówki coś, spytałem żony, co to. Okazało się, że maślanka truskawkowa. Po chwili Audio Label wykrył etykietę, nagrałem maślanka truskawkowa. Po chwili przejeżdżając iPhone'em nad tąże maślanką, no, usłyszałem swój własny głos, maślanka truskawkowa. Nie przejeżdża się tym blisko, nie wiem jak to używasz penfrienda, ale tutaj jak gdyby...
1: Trzeba dosyć blisko.
3: A tu właśnie nie. Tu jest odległość rzędu 15 cm nawet od danego obiektu. Także no, działa to fajnie. Nie wiem jeszcze na ile bezbłędnie, no ale myślę, że potestujemy. Jak okaże się aplikacją ciekawą, no to nie omieszkamy umieścić jakiegoś podcastu na ten temat.
2: Jeszcze mamy dwie aplikacje, testery kolorów. Sejkolor i druga, nazwy nie pomnę oczywiście. Tym Sejkolorem się bawiłem nawet i nawet jako tako też to działa. Na pewno lepiej niż... Symbianowy odpowiednik. Ja dzisiaj nie mam głowy do nazw, ale był takowy dość powszechnie. Color, Mobile jest. Color Recognizer. O.
3: O, też był taki, no.
1: Był, to się kalibrowało to chyba z jakąś kartką białą, tak? Jak dobrze pamiętam.
2: Zawsze była tak, czarna podłoga.
1: Co mi powiedział, że mój pies jest różowy. Czy jakoś tak.
2: Coś ty mu zrobił, tak?
1: No, sam się zastanawiałem.
3: Vision Hunt, jeszcze był Vision Hunt.
2: Tak, był jeszcze Vision Hunt, dokładnie.
3: Ja bym chciał wam jeszcze powiedzieć parę innych bardzo ciekawych aplikacji, typu na przykład Light Detector, czyli wykrywacz źródła światła, który działa na tyle precyzyjnie, że ja na przykład diodę na urządzeniach jestem w stanie sobie nim zdiagnozować, która się świeci, która się nie świeci.
2: Kolejne parę stów do przodu.
3: No, zgadza się. To i tego typu urządzeń jest, czy aplikacji jest dużo, dużo więcej. Już nie mówimy o takich, które możemy na przykład podłączyć do innych zewnętrznych urządzeń dedykowanych, czy to do ćwiczeń, czy do mierzenia pracy serca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tego jest po prostu multum.
1: I jest jeszcze
2: ale już
1: taka...
2: pomijając wszystko...
1: Jest jeszcze jeśli taka strona, pomijać. Bo ja jeszcze chciałbym powiedzieć, bo to myślę, że też jest istotne. Jest taka strona applevis.com, tam jest całkiem spora baza informacji o dostępnych aplikacjach. Jeżeli jest jakaś aplikacja po prostu przetestowana przez użytkowników VoiceOvera, tam są informacje na temat tego, że możemy sobie wyfiltrować, że chcemy poszukać tego, tego i tego i do takich, a nie innych zadań, że to ma być na przykład aplikacja darmowa, no i wyświetla nam się lista. I są informacje, że na przykład ta aplikacja jest słabo dostępna z VoiceOverem, dobrze dostępna z VoiceOverem i tak dalej, i tak dalej. Także to też może się przydać.
3: Okay.
2: Jeszcze jedna rzecz, która mnie urzekła w iOS-ie, coś, co zawsze szukałem na Symbiana odnośnie zegara, to był stopper i timer. I otwieram sobie iOS, zegar, pierwsza rzecz, stopper działający, druga rzecz, minutnik, również działający.
3: Tak jest.
2: Także, co tu dużo mówić?
1: Jest po prostu, no system jest ciekawy, jest ciekawy. Tak, spoglądam na zegarek, 12 minut po godzinie 21, słuchajcie, także...
2: Nie, bo to godzinka
1: no,
2: będzie.
1: No, godzinka, tylko. Dokładnie, godzinka miała być, wyszły dwie godzinki ponad. Piotrze, bardzo ci serdecznie dziękuję za głos w dyskusji naszej dzisiejszej.
3: Telefonów... Ja również dziękuję za rozmowę, życzę wam miłego wieczoru, wszystkim słuchaczom i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie. Telefonów dziś było, może jeszcze ktoś do nas zadzwoni tak na ostatni dzwonek, na ostatnią chwilę. Rafale, no ale my będziemy powolutku już tak podsumowywać tą naszą dzisiejszą audycję. No chyba, że jeszcze chciałbyś coś dodać a propos.
2: Cóż, Cóż ja mogę, proszę Państwa, dodać? Natestowałem się tych urządzeń tyle i jedyne rozwiązanie, jakie jeszcze mogę polecić odnośnie Symbiana, to jest telefon Nokia C5, który to jest prosty telefon i telefon tylko i wyłącznie praktycznie do dzwonienia. No, tam ma większość rzeczy, które mają smartfony, ale to taki telefon dla osób, które chcą tylko i wyłącznie dzwonić i ewentualnie napisać SMS-a. A reszta, no to cóż, no, zapraszam do iOS-a, no, tyle mogę powiedzieć.
1: Telefon mamy kolejny. Michał się do nas dodzwonił. Witaj, Michale.
4: Dzień dobry, Michał Kasperczak. Czy w miarę mnie słychać?
1: Słychać cię głośno i wyraźnie.
4: Dobrze, no to chociaż tutaj głośno na Skype'ie, bo to ostatnio na tym toku były nieco inne doświadczenia. No cóż, tak słucham nie do końca, może nie tyle, że nie do końca uważnie, ile dosyć późno włączyłem audycję, więc nie wiem, co już było mówione, a co nie. Ja też tak dzwonię jako taki użytkownik Symbiana, używający Symbiana, nie używający iOS-a, a zarazem będący, no,

0: tych działających aplikacji.
1: Tak, było tego dużo.
0: To jest po prostu, no, o wiele szybciej znajdziemy taką aplikację. Właściwie to też mówiliśmy w tej audycji kilka tygodni temu, że po prostu kiedyś w Symbianie, no to było tak, że mogliśmy znaleźć jakieś sensowne aplikacje, a teraz jest tak, że owszem, Symbian te aplikacje sensowne jakieś ma, bo nie można powiedzieć, są te nowe funkcje w systemie. No dzisiaj Symbian Bell, nie wiem jak w końcu to się czyta, na te nowe telefony, no ale co z tego?
1: Nokia. Nokia Bell.
0: Aha, tak, teraz Nokia.
1: Już nie Symbian.
0: Już nie Symbian. Tak. No cóż, to jest, no tak.
1: Czepiam się, ale to ja już
0: no
1: tak
0: dobrze, mam. Dobrze, Nokia Bell, którą, zresztą my dzisiaj Nokia pogrzebujemy, ja tak mówię troszeczkę prowokacyjnie, specjalnie dzisiaj, natomiast no my Nokia pogrzebujemy w tej audycji, znaczy Nokia, Symbiana, czy tam system Nokii. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie zależy mu na fizycznej klawiaturze albo tej normalnej, numerycznej, albo QWERTY, nie ma problemu z ekranem dotykowym, i jeżeli aż tak czynnik finansowy nie gra roli, to wydaje się, że no nie ma żadnego, może tak mówię zbyt kategorycznie, ale może czasami trzeba. Nie ma powodu, żeby w tej chwili używać Symbiana. Nie wiem, możesz to potwierdzić?
1: No ja właśnie to mówię od 2 godzin ponad, także...
0: Rozumiem. Czyli to niejako tak trafia...
1: Moje zdanie jest jednoznaczne i tutaj

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Studencki kwadrans już za nami, nawet parę minut po studenckim kwadransie, 12 czerwca, a więc myślę, że najwyższa pora rozpocząć kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem, z Tyflo Radiem, w zależności od tego, gdzie nas słuchacie. W sumie mógłbym tą audycję rozpocząć od słynnych słów good morning, które w sumie słyszeliśmy przynajmniej od Tima Cooka po raz ostatni, ostatnich kilkunastu lat, kiedy to Tim Cook był szefem Apple'a, no bo on już we wrześniu przechodzi trochę innej roli, ale jeszcze zdążył ostatnią konferencję w swojej karierze z serii Worldwide Developer Conference, czyli WWDC, poprowadzić. A że konferencja się odbyła, no to myślę, że pora temat omówić, jak ostatnio to mamy okazję robić od kilku lat w Tyflo Podcaście. Podobnie jak w zeszłym roku postanowiliśmy to zrobić kilka dni później, tak żeby z wami podzielić się też takimi uwagami na gorąco z tego, co dowiedzieliśmy się jeszcze poza samą konferencją, bo już te systemy w wersji 27 też zdążyły gdzieś się pojawiać, ludzie je zaczęli testować, my tutaj, niektórzy z nas w studiu też, więc po prostu będziemy mieli dla was trochę więcej informacji, natomiast to też nie będzie taka audycja, która wszystkie funkcje szczegółowo omówi, na to przyjdzie czas jeszcze później. Ale że mówiłem, że jest nas kilku w studiu, no to myślę, że pora wszystkich przedstawić, a trochę nas dzisiaj jest, bo jest z nami Paweł Masarczyk, Patryk Faliszewski, Arek Świętnicki, Michał Dziwisz i ja, Piotr Machacz. No i oczywiście jesteście wy. I tradycyjnie możecie się z nami kontaktować na kilka sposobów. Jest strona kontakt.tyflopodcast.net, jest aplikacja Tyflo Centrum na iPhone'a i nawet na Androida, jakby ktoś nas po drugiej stronie
2: słuchał. I na Windowsa.
3: To z racji tego, że mamy Arka, to ja chciałem publicznie zapytać Arku, bo się słuchacze pytają, aplikacja nie wygaśnie.
4: Nie wygaśnie, nie zdąży. Mam wszystko pod kontrolą.
1: No to bardzo super. Fajnie. Także możecie z aplikacji coś korzystać, pisać, nagrywać głosówki. I jest numer telefonu 663-883-600. Potem numer można dzwonić. Tradycyjnie po FaceTime czy na WhatsAppie. No i na WhatsAppie też, gdybyście woleli, też można nam wiadomości wysyłać.
2: Po FaceTime zdradzimy trochę ponoć lepsza jakość. Jeszcze nie mieliśmy z kim testować.
1: Ktoś chce być pierwszy, zapraszamy.
3: No nie wiem, jak nasz Bluetooth to przepuści. Podejrzewam, że tak jak zwykle. Także tu nie będzie rewolucji, cytując
2: klasyka.
3: Tak.
1: No, więc konferencja w tym roku była trochę krótsza, rozpoczynając naszą dyskusję, bo nie trwała, jak to nas Apple ostatnio przyzwyczaił, jakieś 2 godziny, tylko nie wiem, to była jakaś godzina 15? 20, coś koło tego, teraz nie pamiętam dokładnie.
4: No tak, bo odpadło parę segmentów. W ogóle zupełnie inaczej to przeprowadzili.
1: Właśnie, do tego chciałem przejść, bo tak naprawdę mieliśmy takie 3 główne sekcje, które się pojawiły. Była sekcja dotycząca nowych funkcji ogólnie w systemach 27. Tutaj nie było takiego podziału na Maca, na iPhone'a, na Watch IT. W ogóle Watch ITV to praktycznie nie było w tej konferencji, tak a propos. To o tych systemach to trzeba było się...
4: Ale Vision OS był i Vision OS 27 jest całkiem fajny dla nas niewidomych, ale to zaraz.
1: Więc no te systemy były. Później mieliśmy sekcję dotyczącą prywatności i czasu przed ekranem, zwłaszcza dzieci, a potem mieliśmy tematy AI. I to już tym razem Apple faktycznie, kiedyś były takie czasy, że Apple się tego słowa AI bało, no to teraz już się ewidentnie nie boją. I to o tym pewnie jeszcze sobie powiemy. Ale pomału myślę, że możemy przejść no mniej więcej w tej kolejności, jakiej to było prezentowane w konferencji, ale tutaj też pewnie będziemy trochę dywagować, bo też dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy później, jeśli chodzi o jakie nowości w tych systemach się pojawiły, zwłaszcza takie drobne nowości, no to zaczęły pojawiać się wcześniej. I w ogóle, kiedy ta audycja już pojawi się na stronie, to znajdziecie kilka ciekawych linków, na których możecie poczytać trochę więcej i to zarówno z polskich, jak i zagranicznych portali, głównie polskich, co tam dokładnie w tych nowych systemach się pojawiło. Taki slajd Apple fajny pokazywał 260 nowych zmian we wszystkich systemach. My chyba nie będziemy wszystkich wymieniać.
4: Ale nie było audiodeskrypcji, niestety,
1: nie było.
4: W tym slajdzie. I to jest straszne, bo moim zdaniem tak to Apple trochę niefajnie postąpiło.
1: A wiesz, przez ile sekund to było? Dało się tam w ogóle coś wcisnąć?
4: to było chyba 45 sekund, no nie dałoby się za bardzo w sumie wszystkiego.
2: Mówisz, powinni wyzwanie podjąć i spróbować wylistować wszystkie.
1: Może jakiś kod QR?
4: Właśnie, na przykład kod QR mógłby być coś takiego, no mogłoby coś być.
1: No to no właśnie ciekawy pomysł, jak to by można było zrobić. Co ciekawe, zaczęli od macOS-a i macOS tym razem został nazwany po miejscu, tak czasami te miejsca, które ostatnio są używane do nazywania w Kalifornii, są mniej bardziej znane. No ostatnio mieliśmy jezioro Tahoe, no to myślę, że dużo osób będzie kojarzyło. Myślę, że most Golden Gate też. No i też tutaj chyba nie będzie aż takich problemów z pisownią Golden Gate, tak się to pisze.
2: Tak, i też taki symboliczny, powiedzmy. Myślę, że Apple też wybrało to. Oni lubią przypisywać ideologię wszystkiemu i takie gdzieś tam drugie znaczenie. I skoro się bawią bardziej w ten AI, to może ku temu jakby.
1: To jest jedno.
4: Albo być może ku temu, że Intel idzie, papa.
1: Właśnie. Tak, i tutaj jeśli chodzi o kompatybilność macOS-a, to sprawa jest prosta. Wszystkie komputery z procesorami Apple Silicon, czyli M1 wzwyż. Jak ktoś ma starszy sprzęt, no to niestety już z tym najnowszym macOS-em ten system działać nie będzie. Jeśli ktoś ma jeszcze takie starsze aplikacje, które są tylko pod Intela, to one jeszcze w tej wersji będą działać, natomiast w wersji następnej, w przyszłym roku też już działać przestaną. Także też myślę, że o tym warto pamiętać. Ja mam wrażenie, że 90% aplikacji, z których ludzie korzystają, na szczęście zostały zaktualizowane. No tutaj chyba aż tak dużych problemów z tym nie będzie.
4: Ale Steam na przykład. Przynajmniej mi macOS krzyczy, że Steama trzeba zaktualizować, bo jak nie, to przestanie działać w macOSie 28, bo już rozety nie będzie.
1: To ciekawe, bo chociaż ja w sumie Steama jeszcze nie odpalałem tej nowej wersji, ale sama aplikacja to wiem, że jakiś czas temu była zmieniona w binarkę Apple Silicon. Może tam jeszcze jakieś komponenty są w środku. Nie
2: ciekaw
1: wiem.
2: Jestem, jak programy do audio, na przykład Reaper.
4: Reaper jest na
1: Reaper to tak.
4: Ale na przykład Izotop, wtyczki Izotopa krzyczą, że naprawdę? Nie będą działać.
2: No i to już.
1: A to zaskoczenie.
2: Jakby wobec tego, że tam Native Instruments, Izotop i tak dalej, tam były problemy, przejęcia, fuzje w międzyczasie, no to zobaczymy, czy się wyrobią.
1: No te, które ja mam, wszystkie są kompatybilne, też jeśli chodzi o takie DAWy, no to Ableton, Reaper Logic, to wszystkie są kompatybilne i większość wtyczek, z których ja korzystam, to też. Dobrze, to co w tym macOSie się zmieniło? No tutaj duża uwaga była przyłożona na, w ogóle w tych wszystkich systemach, na to, że generalnie Apple stwierdziło, że warto byłoby trochę popracować nad wydajnością tych systemów i nad naprawianiem błędów. No i mówicie generalnie, że wszystko powinno ładować się szybciej. Na Macu Apple podkreśliło na przykład, że transfery po sieciach lokalnych powinny działać lepiej. No ja jeszcze nie miałem okazji tego sprawić, bo moje...
4: A ja miałem.
1: Jest tak, lepiej? Bo wiem, że było to wcześniej.
4: Tak, to testowałem to na jednym... Wykonałem dwa testy. Jeden test na pojedynczym pliku 50 GB i drugi test na 1000 plików po 5 MB każdy. I jest na pewno ogromna poprawa, jeśli chodzi o transfer bardzo dużej liczby małych plików. W tej kwestii jest ogromna poprawa.
1: No z tym jakieś był duży
4: 40-50% szybciej. To jest
1: no
4: do
1: to jest
4: stopnia.
1: Duża różnica. Ja na pewno po transferach po SMB w dyskach sieciowych widziałem, że Mac jest dużo wolniejszy od Windowsa, więc no to dobrze, że coś z tym zrobili. Dla osób słabowidzących myślę, że fajną informacją może być to, że generalnie tutaj trochę ten Liquid Glass został stonowany, jak to ktoś ładnie na Redditie napisał, że ten macOS już nie wygląda jak zabawka Fisher-Price.
2: Trochę wrócili, to.
1: Wrócili trochę do starego wyglądu.
4: Liquid tak Glassa można wyłączyć w ogóle całkowicie praktycznie. Możesz zbić suwak na 0%.
1: No właśnie, i to jest taka duża nowość. Paski boczne też będą wypełniały lepiej całą szerokość okna. No tego typu zabiegi możemy zauważyć. My z VoiceOverem masz jakichś dużych problemów w zmianach interfacing. Ja nie zauważyłem, żeby tam coś się bardzo popsuło, na szczęście. Tam w wiadomościach tam niektóre kontrolki trochę powędrowały w różne miejsca, ale to jest beta 1, więc tutaj też
4: No, ale w becie 1 są duże problemy, jeśli chodzi o kursor, jak już przy Macu jesteśmy. Nie wiem, czy mogę, Piotrze, powiedzieć teraz, czy wolisz to na potem zachować.
1: Znaczy, może powiem tak, jeśli ktoś będzie chciał te bety instalować, to warto też, myślę, że o tym wspomnieć i chyba wiem, o czym chcesz powiedzieć, to jest dobre, myślę, dobre przejście. Gdyby ktoś chciał, bo teraz no można, wystarczy tylko zapisać się do tej darmowej części programu deweloperskiego, ewentualnie poczekać kilka tygodni na to, kiedy bety publiczne ruszą nawet. Można, natomiast pamiętajcie, że to są wersje beta, mogą być błędy mniej lub bardziej poważne.
2: Mogą być błędy bardzo poważne. Gdzieś tam czytałem już, że wykryli na przykład błąd przy jakimś głębszym rozładowaniu starszych iPhone'ów. On potrafił startować w pętli bootloopu, tak? Nagle.
1: No, czyli po prostu nam
4: teraz ja miałem taki błąd, że straciłem wszystkie skróty, które sobie utworzyłem w aplikacji skróty po aktualizacji do iOS-a 27b1.
2: Pozdrawiamy.
1: No, to jak tak,
2: no i to
1: jak
2: są jest... takie błędy, z którymi trzeba się liczyć.
1: Tak, więc lepiej nie instalować na głównym urządzeniu, nawet jeśli ktoś tak się zdecyduje, no, warto mieć kopię zapasową i warto po prostu wtedy być przygotowanym na to, że coś się może popsuć. Na pewno mogą być sytuacje, że coś nie będzie działało tak, jak
2: może
1: powinno.
2: Wejdę, słuchajcie, na dziadersa, ale wbrew temu, co Apple mówi, że transfer po iCloud jest taki super i transfer iPhone to iPhone pleckami jest taki super i ja nadal po prostu team szyfrowany backup.
4: Ja tak samo.
2: Z iTunesa, bo on jest najbardziej kompletny.
1: Zwłaszcza przed instalacją wersji beta, bo tam tak, w międzyczasie ten backup nadpisać w chmurze, tak.
2: Oczywiście.
1: Więc właśnie to też bym polecił zrobić, backup szyfrowany, bo wtedy nam się rzeczy typu hasła, typu danie health zdrowotne też zapiszą, jak ktoś korzysta. Tam trochę rzeczy wtedy więcej się zapisuje. No i musicie być gotowi na to. Generalnie
2: mówię, ktoś przykład sam... obrazowy. Przykład obrazowy. Tak. Zapisują się nawet do tego stopnia, że stany apek w App Switcherze się zapisują z danego backupu.
1: Nawet nie sprawdzałem. No to ciekawe. Generalnie, jeśli ktoś to instaluje, no to musicie na to być gotowi i generalnie no, to instalować powinny osoby, które chcą też później poświęcić czas, żeby ewentualnie do Apple przez aplikację uwagi chyba, feedback?
4: Opinia.
1: Po prostu przez tą aplikację później ewentualnie błędy zgłaszać.
3: Mamy, słuchajcie, właśnie... pierwszy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Kto jest z nami?
5: Dzień dobry, Dominiku Ręcz z tej strony.
3: Cześć, Dominiku, słuchamy.
5: Tak jeszcze w kwestii instalacji macOS-a, ja też mogę, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale kiedyś go nawet robiłem, że nawet wygospodarować można na tą betę drugą partycję na dysku.
1: Tak,
4: to jest bardzo dobry pomysł.
5: I tylko przenieść najważniejsze programy, na przykład, nie wiem, jakieś do miksowania, do nadawania na Shoutcastie, na przykład w moim przypadku właśnie miksowanie TeamTalk, nadawanie na Shoutcast i te najważniejsze programy właśnie tam przenieść i wtedy można testować najnowsze funkcje systemowe, a jeśli na przykład by coś tam nam nie działało, to zawsze sobie można przez wybór dysku startowego sobie tą partycję na przykład do 26.3.1 do starej partycji wrócić tam, gdzie mamy już wszystkie pliki, nie?
1: Tak, to jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że my też zawsze do tej poprzedniej partycji mamy dostęp w każdej chwili, nawet z tej bety, więc jakby ktoś chciał sobie jakąś aplikację przenieść, to można w każdej chwili, więc no tak, to jest bardzo dobry pomysł. No, na iPhone'ie się tak niestety nie da, ale na Macu to jest dobry pomysł. No. Czy coś jeszcze?
5: Ogólnie czytałem, że iOS 27 przyniósł nam funkcję przywracania wersji systemu bez użycia komputera. Nie wiem, jak do końca to działa, ale to się wchodzi w ten tryb tak samo, jakbyśmy chcieli wejść w tryb DFU. Nie wiem, jak ze systemnością będzie z VoiceOverem. I mamy tam kilka opcji. Zmiana języka, regionu, wymazywanie iPhone'a oraz przywrócenie systemu. Jeśli klikniemy przywrócenie systemu, musi być bodajże odznaczone pole wymasz wszystkie dane, bo inaczej stracimy pliki. No i jak klikniemy przywróć, to na drugim iPhone'ie, który ma oficjalny system, pojawi nam się komunikat, że chcemy przywrócić system, czy chcemy na to pozwolić. No i z drugiego iPhone'a będzie przywracany system. Nie wiem, ile w tym prawdy i nie wiem, jak to będzie działało w praktyce, ale dosyć ciekawa opcja.
1: Ja słyszałem, że VoiceOver w tym ponoć działa. Nie sprawdzałem osobiście.
4: A ja właśnie zaczynam sprawdzać.
1: No, widzicie, mamy te sceny żywo.
2: Ciekawe, czy będzie tylko Fredek, czy pełny voiceover.
1: Czy Zosia na przykład, czy Samanta będzie mówić po włosku.
5: Albo Samanta.
6: Czy po niemiecku się odezwie, jak na machu.
1: No, no to jest tak, to jest kolejna opcja.
5: Voiceover aplikacji Viber Disco Startowego Okno.
1: Tak.
5: W macOS taki mamy. Informacja dla użytkowników iPadów. iPad 10 dostanie iPada OS 27. Także można jeszcze z tego tabletu normalnie korzystać. A natomiast jeśli chodzi jeszcze o programy, które wspierają Intela, no to jeszcze DJ Pro algorytm wspiera Intele, bo mamy wsparcie tutaj wymagania systemowe na poziomie macOS-a Kataliny.
1: Znaczy wsparcie to jest jedno, natomiast tutaj największy problem jest, jeśli jakaś aplikacja nie wspiera ARM, no nie, ale takie uniwersalne aplikacje to jeszcze pewnie z nami na jakiś czas zostaną, zwłaszcza w tym przemyśle muzycznym, wydaje mi się, gdzie no często te sprzęty są wymieniane rzadziej, w jakichś studiach na przykład, no to pewnie takie aplikacje jeszcze będą długo wspierały zarówno Intela i ARM.
5: No dokładnie. Chociaż tutaj... że tak powiem, no spodziewam się na przestrzeni lat, że DJI zostanie zaktualizowane wymaganie w wersji 7 albo 8, nawet w 6 się tego spodziewam, że będzie macOS Monterey wymagany. Ale na pewno będzie taka sytuacja, że cały czas najprawdopodobniej, nie wiem na ile w tym będzie prawdy, ale podejrzewam, że algorytm będzie wydawał aktualizację zabezpieczeń dla tego programu i będzie również można skorzystać z tym programem na Intelu, nie posiadając systemu najnowszego.
1: Dobrze, czy jeszcze masz jakieś uwagi, jakieś spostrzeżenia, bo tutaj też jeszcze mamy trochę materiału do omówienia.
4: Niestety nie działa u mnie.
5: Bateria w iOSie 27 został poprawiony jej czas użytkowania mniej więcej 10-16 godzin na jednym ładowaniu.
1: No to ciekawe, że w wersji beta nawet masz lepszą żywotność na baterii, bo z reguły jest na odwrót.
4: To ja bynajmniej u mnie bateria leci na łeb na szyję, ale to dlatego chyba, że ja cały czas mam indeksowanie. On cały czas mi indeksuje.
1: Steam, to indeksowanie to jest w ogóle ciekawy temat, to pewnie do tego jeszcze przejdziemy, jakby zaczniemy omawiać tę funkcję Apple Intelligence, natomiast tam faktycznie to indeksowanie to u mnie też jest. Ja jestem, nie tylko ja zresztą, bo nawet takie osoby jak Federico Vetici, czyli założyciel strony Mac Stories, jak ktoś zna takie zagraniczne portale, to jest bardzo ceniony portal, no to on właśnie o tym pisał, że to cały czas się indeksuje. Ja myślałem, że to tak następnego dnia się zakończy, a to nie.
5: No i jeszcze ode mnie, jeszcze ostatnia informacja ode mnie, już bardziej taka kosmetyka. W niektórych systemowych przestrzeniach zostało zmienione tłumaczenie. Na przykład mamy, jak mieliśmy wcześniej mail 2500 nieprzeczytanych wiadomości e-mail, teraz mamy mail 2500 nieprzeczytanych maili.
4: I mamy odstęp zamiast spacji.
1: O.
5: No.
1: No to ciekawe. Więc jakieś drobne poprawki w tłumaczeniach.
5: No to tak z iPadOS-ili, bo odstęp, no właśnie iPady gadają.
1: No to ciekawe, no... Dobrze, to bardzo dziękujemy Ci za telefon. Jeśli jeszcze będziesz chciał coś dodać, no to zapraszamy.
5: Dziękuję bardzo.
1: Czy przez wiadomości. Ja też dziękuję, do usłyszenia. A my wracamy do tego, co było powiedziane. A propos tych poprawek wydajności, no tutaj Apple trochę skakało po tych systemach, bo tutaj jak zaczęli mówić o tych poprawkach wydajności w animacjach i tak dalej, to powiedzieli przy okazji, że no w sumie to na wszystkich systemach tak się stało. Został poprawiony tak zwany scheduler w procesorze, czyli ta część systemu odpowiedzialna za to, jakie aplikacje mają akurat dostęp do procesora, co jest uruchamiane z wyższymi priorytetami i tak dalej. Summa summarum, aplikacje mają, zwłaszcza na starszym sprzęcie, uruchamiać się do 20-30% szybciej. I zwłaszcza mają to odczuć użytkownicy starszych telefonów. I tutaj ciekawostka, iOS 27 no to działa nawet na bardzo leciwym już w tym momencie sprzęcie, bo od iPhone'a 11 wzwyż. I to jest zaskoczenie. Natomiast z iPadami już tak różowo nie jest, bo tam z iPadami to tylko iPady z M2 wzwyż, więc jak ktoś ma iPada, tam chyba R, tak iPad, nie wiem, czy iPady Pro z M1 też wyszły, na pewno iPady R, no to tam to już nie działa. Też iPady...
4: Z watchami też nie jest kolorowo.
1: Z watchami, tak, z watchami też nie jest kolorowo, bo jeśli chodzi o watche, to tam Watch Series 9 wzwyż jest wspierany w WatchOS 27 lub Apple Watch SE 3 oraz Ultra 2 i to jest chyba wszystko, także jak ktoś ma starszego Watcha, to niestety po prostu tego systemu nie dostaniecie, co
4: i
1: jest
4: to
1: trochę
4: też ma jedno, bo ludzie tam na Reddicie się rzucali, że jak to Apple może robić, a no także to jest kwestia tego, że starsze Watchy działały na architekturze RMF32 i razem z Intelem Apple też ubija inne architektury stare, w tym właśnie te, która jest używana w tych starszych zegarkach.
1: Ja myślałem, że od Watcha chyba szóstki już było 64 bit, czy to jest coś innego?
4: Nie, to chyba coś innego.
1: Okej. Okay. Ja też słyszałem wersję, że te nowsze Watcha mają 2 GB RAMu, a to poprzednie tylko jeden. I to też w sumie może coś tłumaczyć. No, mniej więcej, no tutaj niestety tego nowego WatchOS-a nie dostaniemy. Aczkolwiek tam jakoś bardzo dużo się nie zmieniło. Znaczy mamy oprócz tych funkcji AI, o których powiemy więcej za chwilę, to tam pojawił się nowy ekran aplikacji, który nam wyświetla 6 takich najczęściej używanych aplikacji. Nie mamy już ekranu przełączania programów. Na razie on został właśnie zastąpiony tym nowym ekranem, który nam się zawsze otwiera i stamtąd możemy wejść sobie, jak ktoś sobie ustawił widok aplikacji na listę, na sztywno, tak ja, no to niestety zawsze teraz widzimy ten ekran i tam musimy się przeklikać do listy wszystkich aplikacji. Co tam jeszcze się zmieniło w Watchu? Workout Buddy, czyli takie te głosy AI, które nam podpowiadają podczas treningu, wspierają język hiszpański. I też na przykład, i to jest też duże zaskoczenie, przynajmniej w pierwszej becie zniknęło walkie-talkie całkowicie. Co jest trochę zaskoczeniem. Dużo osób pisze, że będą za tym tęsknić. Mi to nie chciało do końca działać tak fajnie. Może przez to, że to po prostu działało przez takie połączenie FaceTime.
6: Ja miło wspominam tą funkcję z czasów, jak testowałem właśnie Watcha 10 wtedy. Wtedy no to nawet jakoś działało. Jedyny problem to był mój internet, który się rwał i no to niestety też cierpiało.
1: No właśnie.
6: Ten sam syndrom, także no. Szkoda. Jeżeli rzeczywiście jest to celowe działanie, szkoda. Ale widać,
1: no nie wiemy na ten moment. Tak, to tak. Jest audycja na gorąco, więc albo ta kwestia się potwierdzi, albo nie. Jeszcze z takich kwestii właśnie, czemu to wszystko ładuje szybciej, to aplikacje też są w stanie jakieś niektóre pliki ładować szybciej, tutaj zwłaszcza zdjęcia, te transfery po sieci, to już o tym wspominaliśmy.
2: Na niniejszym się pojawiam ponownie. W końcu udało się wszystko załatwić.
1: No tutaj właśnie rozmawialiśmy w kompatybilnych urządzeniach, także tutaj iOS 27 jest od iPhone'a 11 wzwyż.
2: 11, tak jak było, tak.
1: Tak, tak. Natomiast w iPadach i Watchach jest trochę żniwo. I tam tych wspieranych urządzeń trochę.
2: No niestety, mój Watch 6, jestem niepocieszony. Może zdegustowany to nie, ale niepocieszony, że nie potestuję nowych funkcji. Z drugiej strony na Watchu 6 już iOS 26, powiedzmy, znaczy WatchOS 26, powiedzmy sobie szczerze, działał dosyć ociężale.
1: Mm-hmm. No więc jakieś podłoże pewnie Apple miało.
2: Nie, myślę, że bardziej marketingowe niż technologiczne, ale jednak.
1: Co tutaj mamy dalej napisane? Lepsze zarządzanie siecią, czyli przełączanie się między na przykład Wi-Fi a siecią komórkową i lepsze komunikaty, jeśli wiadomości się nie wyślą. Tutaj zwłaszcza chodzi o jakieś duże załączniki typu zdjęcia.
4: I tutaj kolejna jedna rzecz, której Apple nie powiedział. Kiedyś iMessage robiło coś takiego, że na przykład jak wysyłałeś filmik i chciałeś coś dopisać do wiadomości, to on to kolejkował, czyli najpierw
2: wysyłał filmik, potem wiadomość.
4: Tak, a teraz to się wysyła asynchronicznie. I to działa, natomiast przynajmniej według moich testów, jak ja na przykład się przełączałem między Wi-Fi a siecią komórkową, to o tym lepszym działaniu przełączania to można sobie między bajki wsadzić, przynajmniej według moich testów.
2: Obawiam się, Arku, że do testów wymagany jest naturalny handoff, naturalny roaming, nie że ja wyłączam przyciskiem i być
4: nie,
2: może...
4: Nie, nie, naturalny. W sensie takim, że ja idę na przykład gdzieś i rozmawiam z kimś na przykład przez komunikator, wyłącza mi się Wi-Fi, przełącza mi się sieć komórkowa. Ja to tak testowałem.
2: No czyli dokładnie tak, jak poniekąd oczekuję i tu jest niestety bardzo dużo zależy od samego komunikatora, jak reaguje na różne zmiany.
4: No, z tego, co rozumiem... Ja na FaceTime testowałem.
2: Nie, no to FaceTime powinien... Wszak to Apple. Powinien rozumieć, o co chodzi.
1: A co w ogóle powinien.
2: No, mamy jeszcze ten cały Smart Switch, ten asystę, nie pamiętam jak to się, ten asysta Wi-Fi to się nazywa, od iluś już wersji. I ona też może wpływać na to, jak to się nam tam przełączy, bo on część połączeń będzie trzymał. I dla mnie to jest jedna z pierwszych rzeczy do wyłączenia.
4: Tak,
2: konfiguruje nowy system.
4: Razem z 5G w moim wypadku.
2: I no tak, jeżeli masz na złym paśmie albo masz oszukane 5G, to takie tam... No, w DC-ie to tak, to...
1: I tutaj ciekawostka a propos tej funkcji, to w ustawieniach Wi-Fi ona ma nową nazwę, bo tak niedawno musiałem coś tam konfigurować i teraz to się nie nazywa Wi-Fi Assist, tylko Connectivity Assist. Nie wiem, jak to zostanie przetłumaczone, ale zmienili nazwę, to tak przy okazji.
2: O.
1: No i a propos tego indeksowania, o którym tutaj rozmawialiśmy przez chwilę, kiedy rozmawiał z nami Dominik, to tutaj Apple też chwali się tym, że no wyszukiwarka, czyli Spotlight został trochę przepisany, mamy nowy system wyszukiwania, który powinien działać szybciej i ma mieć lepszy system rankingowy, czyli to jak system ocenia, o co nam chodzi, to powinno...
4: Jeśli chodzi o indekser, przynajmniej na Macu, to się jak dobry mile, czyli że bardzo fajnie sobie indeksuje różne pliki. I no, muszę powiedzieć, że Spotlighta da się wreszcie używać. Nie trzeba Alfreda instalować, czy tam Raycasta, czy co kto lubi.
1: No natomiast na iPhone'ie to się indeksuje mi od tygodnia i pewnie cały czas się to indeksuje.
2: Ja też tak mam, właśnie miałem, tylko nie wiedziałem, czy o tym powiedzieć, czy to po prostu pokazać. Indexing is in progress, longer charging sessions may help, coś tam, faster indexing, do widzenia.
4: I nie wiadomo.
2: Nie, oczywiście, że nie widać, bo tym bardziej, że on realnie z tego, co rozumiem, nic nie robi. Jak ja przyłożę nawet pod ładowarką, nie słyszę procesora, a w 13 to jednak ten procesor trochę mieli.
1: No to jest arcy ciekawe, jak to wygląda, ale tak jak mówiłem, to nawet właśnie Federico Vetici o tym pisało, czyli to właśnie osoba szanowana w sferze technologicznej. Fajnie, że to się wyświetla, bo zawsze ludzie mówią, ojej, zainstalowałem baterię, bateria pada. Natomiast może właśnie też Apple specjalnie jakoś ten proces spowalnia? To taka może trochę teoria spiskowa, ale no kto wie.
2: Ale wiesz, ja mam tylko 60 kilka giga danych. Ja rozumiem, gdybym dał mu do synchronizowania dysk Google kilka terabajtów.
1: No też nie mam jakoś dużo zdjęć na przykład, które wymagały analizy zdjęć.
2: Jeden iPhone, jeden 128-gigowy iPhone, a indexing in progress od wtorku, odkąd zainstalowałem betę.
3: Mamy, słuchajcie, kolejny telefon, więc odbierzmy. Kto jest z nami tym razem?
7: Patryk.
3: Słuchamy.
7: No to ja takie pytanie w zasadzie a propos, bo oczywiście będzie testowane u mnie również iOS, ale o WatchOS-a się chciałem tak z ciekawości zapytać, czy może coś wiecie, czy czasem aplikacja trening już nam się nie odzywa po polsku, czy dalej się odzywa głosem Siri angielskim? Czy macie jakieś info a propos
1: treningu? Nie sprawdzałem.
2: Ale dlaczego miałaby się odzywać głosem Siri angielskim? U mnie na szóstce tak w ogóle nie było tego problemu.
7: To
2: akurat teraz mam rozładowaną szóstkę, ale...
7: To masz szczęście, znaczy ogólnie ten WatchOS 20... Ogólnie ten WatchOS 26 to jest jakiś najbardziej zbagowany według mnie OS wśród systemów, bo na przykład taki ostatnio błąd, który
2: iOS 8
7: mnie tak
2: nie pobije.
7: Który mnie wkurza i sprawia, że mam ochotę wywalić po prostu mojego Apple Watcha SE 3 przez okno, którego kocham. To jak nacisnę sobie przycisk, żeby sobie w nocy sprawdzić godzinę i to potrafi się zbagować i mówić centrum powiadomień, centrum powiadomień, centrum powiadomień, centrum powiadomień, centrum powiadomień i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko, aż się ekran nie zablokuje.
2: No to wybaczcie... No.
4: A propos godziny, to jest piękny błąd w iOSie, że on zawsze konwertuje tekst na 12-godzinny zegar.
2: Tak.
4: a jak chodzisz znak po znaku, to pokazuje dobrze.
1: Jest okej. Okay. Ale skoro wywołałeś temat Watcha, to tutaj zobaczcie, że będziemy tak trochę skakać, ale no tego nie było w notatkach, więc musimy gdzieś to umieścić.
2: Fajna tu wielu rzeczy nie było, ale po to tu jesteśmy, tak, żeby na gorąco się podzielić.
1: Jeśli chodzi o voiceovera na Watchu, możemy wyłączyć funkcję dotknij, aby obudzić, czyli po prostu jak to sobie wyłączymy, to jedyny sposób na wybudzenie zegarka to jest naciśnięcie koronki albo przycisku.
2: A tego nie było wcześniej? Chyba nie było.
4: Super. Nie, nie było. To była bardzo irytująca rzecz, to budzenie Watcha. Teraz można
1: znaczy,
4: to...
1: jak to lubi, może ktoś to lubi, ale no to jest fajne. Jak ktoś, jak komuś się to często powodowało, że Watch się włączał, to jest bardzo fajne.
2: Kurczę, ja...
7: Ale super.
2: Określenie Race to Wake to pamiętam.
1: A to jest jeszcze...
4: Nie, to jest coś innego.
2: A dobra, to jest...
7: Nie, to jest, że dotkniemy ekranu, to on
2: okay,
7: będzie...
2: Okej, już rozumiem. Już,
7: na
2: dobra.
7: Godzinę czytać.
2: Tak. Tak. Ale a propos, słuchajcie, to się podzielę na gorąco, póki mam, bo potem mogę nie mieć. Uwaga. Otóż dostałem przed sekundą takie oto powiadomienie. To jest telefon 13 z simką wyłączoną. Tak.
8: 8.49 PM. Spróbuj ponownie.
2: Czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, 8.49 PM.
8: Utrata sieci. Wybrana sieć komórkowa nie jest już dostępna. Możesz wybrać inną sieć w ustawieniach.
2: Nie mogę, bo nie mam żadnej karty SIM ani eSIM.
1: To ciekawe.
2: I to jest powiadomienie, które mi wchodzi co kilka minut. I mnie tutaj bombarduje. Włożę sobie SIM lub na chwilę może nawet przełożę eSIM, przepnę kiedyś tam. Jak już będzie beta, nie wiem, powiedzmy dwa.
1: Tak. Patryk, zobaczcie się jeszcze.
7: Tak, jeszcze mam takie pytanie a propos tworzenia Apple ID. Chciałem się zapytać, czy istnieje stworzenie sobie Apple ID w koncie amerykańskim? Myślę, że po co to będzie mówione, bo chcę sobie popisać po polsku Siri, a żeby to zrobić, muszę mieć konto. Z tego, co czytam,
4: To nie zadziała. Oni mają bardzo rozbudowany system wielowarstwowy, który nie pamiętam, jak się nazywa.
7: No, Antek pisał, że działał, jeśli można wierzyć.
2: Przez chwilę działało, na Macu działa, bo po prostu działa.
4: Na Macu działa, bo po prostu jest zalany rynek i Apple się nie stara jakoś tego zablokować. Więc na Macu działa w miarę bez problemu.
1: Na Watchu ci to też powinno zadziałać.
2: Tak, jeżeli masz kompatybilnego Watcha do Watcha
4: SR27.
7: No mam SE3, to powinno.
1: No to powinno.
7: No a dlaczego? Właśnie trochę nie jestem w stanie tego zrozumieć. So why? Dlaczego to nie działa na iPhone'ie? Skoro działa na Watchu.
4: Musielibyśmy wejść w politykę, a tego lepiej w tym podcaście nie robić, myślę.
2: Unia.
1: W dużym skrócie rynek cyfrowy i już znany od dłuższego czasu spór Apple z Unią Europejską. Tak.
7: Znaczy ja podejrzewam, że to by dało się rozwiązać w taki sposób, że Siri musiałaby działać tak, jak działa do tej pory, czyli w chmurze. I to by
4: myślę
7: było...
4: Nie, oni by musieli dać innym asystentom, czyli że na przykład ty możesz sobie zrobić takiego samego asystenta jak Siri, co jest, umówmy się, głupie i nierealne.
7: No to dlaczego Google na przykład jest w stanie
2: jeszcze
7: działać
2: na przykład okienko wyboru, którego chcesz używać.
7: No a dlaczego Google na przykład jest też amerykańską firmą i sobie działa
4: no
7: na...
4: No właśnie, nie wiadomo. Tak jak mówię, wchodzimy na bardzo...
2: Różne spekulacje wchodzą
4: na bardzo grząski grunt wchodzimy.
1: Tak.
7: Ale miejmy nadzieję, że się dogadają.
1: Tak generalnie się nie dowiemy, na ten moment oficjalna sytuacja wygląda tak, że Apple mówi, to jest wina Unii Europejskiej, Unia Europejska też wydała swoje oświadczenie, mówi, że to jest wina Apple'a. Więc,
7: czyli nie potestuje sobie Siri na iPhone'ie?
1: Na iPhone'ie nie, dlatego że ten system, który te wszystkie funkcje wyłącza, nie tylko to, bo na przykład też tą genialną aplikację iPhone Mirroring na Macu, tam bierze pod uwagę naszą lokalizację, to z jakimi sieciami komórkowymi jesteśmy połączeni, tam nam VPN nie pomógł.
4: Ale wiesz co, Piotrze, bo nie wiem, czy tego nie da się zrobić tak, że na starym iOSie sobie zmieni, włączy to Apple Intelligence, bo na iOSie 26 wystarczy zmienić język, chyba żeby to działało.
7: Tak,
4: I podniesie się do 27, to nie zadziała wtedy? Bo ja zmarnowałem tą szansę, bo ja zmieniłem system na polski i mi zadziałało do restartu, a potem już nie.
1: Ale poczekajcie, no bo nawet w iOSie 27 Apple Intelligence cały czas jest dostępne w Unii, tak? Czy w ogóle Apple Intelligence usunęli?
4: Nie, w ogóle Apple właśnie. Intelligence nie ma. W ogóle Apple Intelligence już nie ma w Unii. To tam nowa Siri, to panie, to ja nawet nie, Nie mówię o tym. Ja mówię o Apple Intelligence typu Writing Tools, typu...
2: Tak, bo w 2026 one są, wystarczy faktycznie zmienić język iPhone'a.
7: Czyli zdjęć sobie nie poopisujemy z VoiceOver'em, bo to też bazuje na
2: Apple Intelligence
7: w ogóle.
4: To znaczy? No nie.
2: Użyjesz czegoś porównywalnego, użyjesz zwykłego uczenia maszynowego, czegoś porównywalnego z Maciem tam 2 czy 3 lata temu. Foto zawierające coś tam, to jest. Foto zawiera tekst i ten tekst jest nawet ładnie wyciągany, tak po prostu w VoiceOverze. Mam iPhone'a 13.
4: A proszę, ale nie. Wreszcie działa OCR po polsku w VoiceOverze.
2: Działa.
4: To jest najważniejsza chyba funkcja.
9: To znaczy,
4: nie?
9: Powiem wam, to jest dla mnie trochę zaskoczenie, bo jakoś nigdzie nie dotarłem do takiej informacji, że Apple to całkowicie usunęło.
2: Może jest jeszcze tak, że to jest, słuchajcie, beta i to nagle w becie 2 zwykły Intelligence
9: wróci. Ja generalnie tak, ja słyszałem, że owszem Siri tak jest nawet zaznaczone, że nie jest znaczy, w Unii Europejskiej.
7: Nie słyszałem, żeby to mieli wyłączyć.
9: Tak, natomiast te inne notki przy tych innych funkcjach nowych Apple Intelligence tylko jest zaznaczone dostępne w językach, w których jest Apple Intelligence wspierany.
7: Bo na przykład też czytałem, że jest taka, na Mastodonie widziałem, że jest taka rzecz w VoiceOverze, jak na przykład eksploracja ekranu, albo na przykład opisy
2: tak dane jest.
7: I że to używa Apple Intelligence. No i pytanie, czy to po polsku w związku z Apple Intelligence będzie działać, czy też nie? Czy
2: nie, to coś? Nie będzie działać, to wkliknięte w to robi dźwięk granicy VoiceOvera.
7: Okej. Okay. No dobrze, to chyba tylko instalujemy po te rzeczy dostępnościowe, które ewentualnie mogą być. No szkoda.
2: Ale jeżeli
7: szkoda.
2: Chcesz spróbować, no to możesz z angielskim językiem wybranym upgrade'nąć, a potem zobaczymy, co się stanie.
7: Okej. Okay. Dobrze, to dziękuję w takim razie i słucham dalej.
9: Dzięki za uwagę też. Ja tutaj jeszcze wczytywałem się w oficjalną notkę prasową Apple'a, dlatego przez chwilę była cisza. I tam jest zaznaczone właśnie, że tutaj mówimy o Siri AI konkretnie i tych funkcjach związanych z nową funkcją, też nowymi funkcjami Visual Intelligence na ekranie na przykład dostępnych. Natomiast pozostałe nowości Apple Intelligence, a tam kilka takich ciekawych nowości się pojawiło w Unii, cały czas dostępne powinny być. Więc tak. Jeszcze tutaj jest ciekawe, a propos tego Watcha, bo widziałem właśnie artykuły, że na WatchOS-ie to Siri AI będzie dostępne. Natomiast artykuł Apple'a temu zaprzecza, bo piszą, że żeby nowa to Siri AI działała na Watchu, to musi być sparowana z iPhone'em, który też tą Siri ma. Więc no też do końca nie jesteśmy pewni. Na Macu i na Vision Pro jest zaznaczone, że tak, ta nowa Siri będzie.
4: Tak, na Vision Pro jest, to mogę potwierdzić. Na Macu też jest, też mogę potwierdzić.
9: Tak. I teraz tak, jeśli chodzi, jeszcze wracając do tego, co się działo w konferencji, to no tutaj mamy trochę nowości dotyczących zdjęć, tam na przykład można sobie wybrać, ktoś sobie tapety ustawia ulubionego zwierzaka i on będzie bardziej promowany, ale jeśli ktoś udostępnia albumy po iCloudzie, to teraz do tych udostępnionych albumów mogą dołączyć użytkownicy Androidów i Windowsów i wrzucać zdjęcia. To może być fajne, jak ktoś dużo zdjęć robi.
2: Luki w API za 3.2.1.
9: No, kto wie. W aplikacji zdrowie zostało rozbudowane śledzenie menopause w tej aplikacji, tak, śledzenia okresów menstrualnych.
4: Śledzenia cyklu,
9: tak. W AirPodsach doczekaliśmy się własnego korektora, no to jest też fajne. Niestety tylko 3 pasma,
2: tak.
9: Niskie, średnie, wysokie tony, ale coś jest.
4: Mi nie działa jeszcze, nie chcę mi się AirPodsy do bety podnieść, mam Pro 3.
9: No ja w zeszłym roku 2 miesiące czekałem, więc mam nadzieję, że tyle nie będziesz czekał.
2: No ja czekałem 10 minut.
9: No i to jest też ciekawe z tymi aktualizacjami AirPodsów.
2: Ja czekałem 10 minut, ale 10 minut od początku czekania. Włączyłem sobie to gdzieś na przysłowiowej toalecie i potem po prostu, gdy był czas, no to od podłączenia ich do ładowarki 10-12 minut i było.
9: Jeszcze a propos zdjęć, co tam można sobie z panoram robić. Zdjęcia przestrzenne na Vision Pro w aplikacji mapy, ten widok z lotu ptaka flyover jest lepszy. Tam też jest AI używane, żeby tam różne rzeczy uzupełniać.
4: Tak, można na Vision Pro robić środowisko ze zdjęć, tak. I to jest o tyle ciekawe, że na przykład jak zrobimy zdjęcie jakiegoś pomieszczenia i zrobimy z tego środowisko, to echo, które jest sugerowane przez mowę, będzie zachowane w miarę.
9: No to ciekawe.
4: To bawiłem się tym, ale ja wolę te domyślne środowiska, które są w Vision Pro, bo one mają fajne dźwięki, otoczenia.
9: Ale zanim przejdziemy dalej o tym, co też w iOSie na przykład zostało dane, o czym nie było omówione, z jakich fajnych funkcji, które mogą się przydać nam. To na przykład, i tutaj androidowcy powiedzą, a my to mieliśmy od ich czasu, można sobie oddzielić głośność dzwonka, głośność powiadomień, głośność alarmów. Do tej pory mieliśmy jeden suwak, który z reguły sterował wszystkim.
2: Robił tylko dzwonek.
9: Tak, robił tylko dzwonek, mniej więcej. A teraz przy alarmach i przy powiadomieniach mamy przełączniki. Tak, używaj głośności dzwonka. Jeśli te przełączniki sobie wyłączymy, no to te opcje zostaną delegowane suwaki, które sobie po prostu można ustawić tak, jak ktoś chce. I to jest bardzo fajne, także można sobie to dostosować i to faktycznie działa. I co jeszcze, na co jeszcze warto zwrócić uwagę z takich funkcji niezwiązanych z inteligencją, które doszły do VoiceOvera, to też można sobie lepiej dostosować podpowiedzi, które to teraz można ustawić, żeby były czytane tylko podpowiedzi dodane przez deweloperów aplikacji, a więc możemy sobie wyłączyć te podpowiedzi.
4: No i można zmniejszyć ich opóźnienie, co mi się tak podoba, to jest dla mnie najpiękniejsza funkcja chyba w
2: końcu, tak.
9: No najlepsze jest to, że to była funkcja, która coś popsuli. I przez chwilę tego opóźnienia nie było. I ja między innymi wiem, że parę innych osób też pisało do Apple, słuchajcie, zostawcie to, bo to jest
4: fajne. Ja też pisałem.
9: No to niestety naprawili, ale no, opcja wróciła w pewnym sensie. Teraz każdy sobie może to ustawić.
6: I ja polecam wam, jak już wyjdzie system oficjalny, ustawić sobie to na to ustawienie tylko podpowiedzi deweloperów, bo rzeczywiście czasami są w tym bardzo użyteczne informacje.
2: Zupełnie zwłaszcza wartościowe rzeczy.
6: Tak, jak używacie aplikacji, które mają jakieś niestandardowe kontrolki i macie z nią do czynienia po raz pierwszy, a nawet jak nie po raz pierwszy, to no często są tam właśnie rzeczy, które mogą
4: też
6: pomóc.
4: Niektórzy źle z tego systemu korzystają i wrzucają tam
6: jak
4: na przykład jakieś podtytuły.
6: Tak,
9: opisy jakichś odcinków. Przez długi czas pilot WP na przykład tam podawał informacje o czasie trwania programów, teraz już nie, bo tam teraz trochę ten interfejs się przeprojektował, ale Castro albo Overcast tam wrzucał opisy odcinków, nie pamiętam, który.
2: Nie no, Kanal Plus też robił coś, chociaż mi się to akurat podobało. Program rozpoczął się wtedy i wtedy, program zakończy się za tyle i tyle. Co? No ja chyba... Jest, mimo
4: ale
2: wszystko.
4: Ale to nie tam, to do więcej, do more content.
6: Tak, więcej zawartości na pokrętle. No ja pamiętam jeszcze za czasów, kiedy nie było więcej zawartości na pokrętle, to jakieś już 12 czy ileś lat temu, Words with Friends jeszcze, jak się grało, czy w Hanging with Friends, przepraszam, w tego wisielca od Zengi, to tam była wartość danego kafla, ile punktów jest za daną literkę.
9: A tak, a w ogóle gry to też często z tego korzystają, seria Adventure to Fates też tam na mapce różne powiedzieć tam daje, więc no warto sobie to ustawić, podpisuję się pod tym, co powiedział.
4: No i myślę, że ważna rzecz w VoiceOverze, która może przyprawić niektórych o palpitację serca, jest taka, że wejście ekranu Braille'a w pełni integruje się teraz, działa jak każda inna klawiatura programowa, czyli działa autokorekta i korzysta z tego samego systemu autokorekty i predykcji tekstu. I ogólnie to jest fajne, bo możemy sobie góra-dół zmieniać podpowiedzi jak chcemy, ale musimy pamiętać, że teraz globalna opcja autokorekta, która jest w ustawienia ogólne klawiatura, działa też na wejście ekranu Braille'a, czyli jak mamy włączoną autokorektę i piszemy...
2: Podpowiedzi wcześniej też były pod górą dołu.
4: Tak, ale one były z innego źródła sorsowane. Były jakby inne źródło było tych podpowiedzi dla Braille'a.
2: A da się wrócić do tamtego źródła, względnie zintegrować z...
4: Chyba nie. Teraz jest chyba tylko to, co mają osoby widzące, te predykcje
6: to i... To pytanie moje jest inne. Czy ktoś testował taki wariant? Mamy sobie, technicznie powiem, element HTML-owy datalist, a bardziej po ludzku mamy pole edycji Z autouzupełnianiem i z podpowiedziami na stronkach. Czyli, nie wiem, wyszukuję sobie miasto, tak, i wpisuję w Ary dostępne sugestie i idę strzałkami. Warszawa,
4: nie, war, nie. Coś to tam. Musisz dalej w tryb poleceń i czwartym punktem i myślnikiem aktywować.
6: Okej. I emoji można też jakoś tak wstawiać? Próbowaliście?
4: W release notesach, w changelogu jest niby taka możliwość. Ja próbowałem i mi nie wyszło.
6: Okej.
9: No ja niestety mało piszę w Braille'u, więc no tutaj za dużo...
2: Za to ja wiem, że się echo klawiatury też teraz bardzo popsuło w Braille'u. Ono w klawiaturach, tak jak ja używam na przykład skrótów, to ono teraz tam bardzo mocno eksponuje znaki i słowa. Jak wyłączę tylko na znaki, to jeżeli dany skrót jest słowem, czyli ja na przykład piszę pierwsze piąte, czyli E, które jest ale, to nie zostanie mi odczytane, bo ma klasę słowo.
4: I też stacja nie jest czytana w ogóle,
9: są problemy z czytaniem interpunkcji podczas pisania.
2: Tak, tak, potwierdzam.
9: Ale to jest beta 1. Tak.
2: No dokładnie, więc...
9: Będziemy to powtarzać kilka razy, ale no...
6: To ja zapytam o jeszcze teraz jeden wkurzający błąd, którego nie umie Apple naprawić od dwóch wersji większych. Zmiana języka tablicy brajlowskiej. Dalej jest to skolejkowane, jak się szybko przełącza języki, czy już to ogarnęli i przeskakuje ją?
2: Było skolejkowane, jak patrzyłem, ale...
6: Frafrafa niemiecki na przykład, nie?
2: Nie, zapomnij. Dalej. Niemiecki z kontrakcjami, polski z kontrakcjami. O, dobrze, spoko. Stop.
9: Natomiast a propos Braille'a, to też tutaj coś dla tych, którzy korzystają z monitorów brajlowskich, to iOS w końcu zachowuje się trochę tak jak inne czytniki ekranu na innych systemach. W polach edycji, to znaczy, bo wcześniej to było tak, że kliknęliśmy na jakieś pole edycji, żeby coś w nim pisać, to znikała etykieta tego pola i tylko widzieliśmy od razu kursor, gdzie, no, czy to Jaws, czy NVIDIA, zawsze nam pokazywał jednak tą etykietę, dopóki nie zaczęliśmy pisać i było miejsce potrzebne. iOS teraz działa tak, że ta etykieta jest pokazana i co ciekawe, ona jest skrócona trochę, tak żebyśmy widzieli i jakąś zawartość i kawałek tej etykiety. Można na niej nacisnąć kursor router, czyli próbowanie kursora, żeby tą etykietę rozwinąć jako całą. I to jest ciekawe rozwiązanie, ale wydaje mi się, że nie głupie, zwłaszcza jeśli jakiś formularz wypełniamy często.
4: A mnie to się nie podoba. W sensie ja wolałem ten stary system, gdzie nie było etykiety, bo ja nigdy nie korzystałem z samego Braille'a, tylko mowa plus Braille ewentualnie.
9: No to tutaj pewnie by się jakieś opcje przydały w takim razie, no bo to każdy ma jakieś tutaj inne potrzeby. Czy chcemy przy okazji powiedzieć o, jeśli już jesteśmy przy tematach dostępnościowych, no o funkcjach AI, w WSOP-erze, to myślę, że powiemy, kiedy już omówimy to AI, ale jeszcze takie ogólne rzeczy, bo na przykład tutaj też będziecie mieć link do sesji deweloperskiej, gdzie ludzie mogli zadawać pytania związane z dostępnością między innymi. Tam kilka fajnych rzeczy też się pojawiło, jeśli chodzi o Xcode'a. Wiem, że Arek tutaj ma jakieś doświadczenia i też w internecie parę fajnych rzeczy zostało zrobione, jeśli chodzi o Arię.
2: Tak, w końcu tak. Aria wchodzi na salony. Wow.
4: O Xcode mogę opowiedzieć. Zostało poprawionych kilka błędów. Po pierwsze, tryb Vima, czyli skróty edytora Vim działają z VoiceOverem teraz w Xcode wreszcie. Czyli mogę sobie robić, nie wiem, C i W na przykład i VoiceOver mi powie słowo, które edytuję aktualnie. Mogę sobie robić C i S i VoiceOver mi przeczyta zdanie, które edytuję, czy tam blok kodu. To zostało poprawione. Też ten Visual Selection Mode pod V w Vimie działa z VoiceOverem. Ale kolejną bardzo ważną rzeczą dla mnie przynajmniej jest to, że jak się edytowało pliki plist, to są takie pliki właściwości, gdzie się na przykład ustawia rzeczy takie jak nazwa
9: aplikacji. Coś jak pliki inni na Windowsie, JSON.
4: Nazwa takie aplikacji i tak dalej.
9: No pliki konfiguracyjne.
4: No, takie, tego typu rzeczy. To kiedyś w VoiceOverze, z VoiceOverem było to mega ciężkie i upierdliwe, bo oni korzystali z jakiejś kontrolki, która się teoretycznie nazywała Combo Box, ale to nie był zwykły Combo Box, bo chodzenie strzałkami nic nie dawało. Trzeba było kombinować z wpisywaniem surowych wartości ręcznie tego. Teraz to jest zwykły pop-up makowy i to działa. Teraz sygnatury funkcji są lepiej ogłaszane w VoiceOverze, czyli co funkcja chce przyjąć i co funkcja nam zwróci. tak samo dokumentacji, widok dokumentacji został poprawiony, był długo taki błąd, że kursor skakał, jak się chodziło po nagłówkach w dokumentacji deweloperskiej, teraz tego błędu nie ma. Ja już trochę tam pisałem widok w Audzie.
2: Ten widok dokumentacji dla mnie zawsze był taki obcy, taki surowy, dziwny, ja go nie lubiłem.
4: On mi się zawsze bardzo podobał. Jedyne, czego mi brakowało, to czegoś, co mam w Emacsie, czyli możliwości, że sobie piszę kod i jakoś sobie podglądam te dokumentacje. No ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. A jak nie lubisz, to jest aplikacja Dash, bardzo fajna, gdzie ten widok wygląda bardziej nowocześnie, że tak powiem.
9: I jeszcze w końcu, a propos poprawionych błędów na Macu, tutaj jeśli chodzi o Arię, to tam VoiceOver w końcu te komunikaty kolejkuje prawidłowo, co było bardzo długo problemem i przez to aplikacje typu Playroom, ale wszelkie też jakieś czaty, no w sytuacji, gdzie mieliśmy dużo powiadomień, które przechodziły po sobie, nie chcieliśmy, żeby te powiadomienia się przerywały nawzajem, coś co fajnie na Windowsie działało, to powodowało niemałe problemy dla web aplikacji na Macu, no w końcu to naprawili i tutaj też, no to Paweł na przykład zwrócił uwagę, że już jest wspierane w jakimś stopniu to nowe API Aria Notify, które dopiero się gdzieś zaczyna pojawiać, czyli taka no, nowa wersja tych powiadomień.
6: Tak, ja może krótko wyjaśnię, o co chodzi, tak żeby ludzie zrozumieli. Mam nadzieję, że mi się to uda. Otóż do tej pory, żeby wydać jakieś powiadomienia automatyczne za pomocą strony internetowej, trzeba było utworzyć na stronie już przy jej załadowaniu taki region, powiedzmy, taki element, w którym będzie ładowany ten tekst. Czyli on musiał już być na początku i ten tekst się musiał tam pojawiać. I to miało swoje drzewko problemów dla wielu twórców stron, bo nie wiedzieli, dużo osób po prostu robiło to źle, albo wrzucali ten region dopiero jak potrzebowali komunikatu, więc on już się pojawiał na stronie, jak strona była załadowana, co no, kompletnie nie robiło nic. Albo pojawiało się tam za dużo rzeczy, albo nie wiedzieli, jak to ukrywać, więc potem jak się szło na sam dół strony, to były różne dziwne rzeczy, jakieś stare komunikaty do znalezienia strzałkami. No więc było dużo różnych problemów z tym związanych. No więc Microsoft wpadł na pomysł, że wystarczy wprowadzić jedną funkcję w JavaScriptie, czyli w tej warstwie strony internetowej, która odpowiada za całą logikę taką programową, czyli jak coś się stanie, to zrób to, jak coś tam, to wtedy ten i tak dalej, tak, warunkowość. No i teraz mamy od niedawna już w większości przeglądarek, na pewno na Windowsie, no i teraz się okazuje, że w Apple też, bo to już ktoś sprawdzał, jedna z osób, które testują już bety, nie wiem, czy wy to patrzyliście na tym linku, który wam podałem? Działa to?
4: Ale to jest schowane za flagą. W sensie trzeba włączyć flagę w Safari.
6: To ciekawe, okay. Bo nie wydaje mi się, żeby osoba, która mi to na iPhone'ie testowała, robiła takie rzeczy, ale...
4: A to ja nie wiem, jak na iPhone'ie, ja mówię o Macu, wiesz?
6: Okej, okay. W porządku.
9: Ale na Macu też są flagi w Safari, więc może on sobie to włączył. Trudno mi powiedzieć. Ja jeszcze tego nie zdążyłem sprawdzić.
6: No w każdym
2: też
6: razie...
2: Też jeszcze się nie bawiłem.
6: Tak, można...
2: Szczególnie, że mam utrudniony dostęp do Maca, tylko iPhone. Tak.
6: W ten sposób można też teraz wysyłać komunikaty przez stronę. Jest to dla po prostu... Dla nas się nie zmienia nic. Dla twórców.
2: A przypomnij mi, Pawle, jak standard z asertywnością tych komunikatów można zrobić też niekolejkowane tak. I kolejkowane
6: tak,
2: i tak,
6: tak
2: dalej?
6: Tak, czy... są różne rodzaje.
2: Nie pamiętam.
6: Urgent, nie, priority high, medium low, coś takiego, że słowa 3 stopnie.
9: I to też dużo...
6: kolejkowane.
9: No, to też dużo bardziej przypomina API, które mamy w systemach operacyjnych, bo z tego co pamiętam, to taki Macowy czy Windowsowy odpowiednik takich powiadomień też właśnie takie priorytety przyjmuje. Więc
2: przyjmuje,
9: to...
2: przyjmuje, tak.
9: Tak, tak, więc tak, ktoś przechodzi...
4: Post announcement.
9: Tak, drogą, więc ktoś...
4: No? To jest ciekawe, bo na Macu dalej jak chcemy używać API post announcement, to tylko przez AppKit i w SwiftUI, czyli w tym nowym mechanizmie tworzenia interfejsów, dalej nie ma tej funkcji, trzeba przez AppKita kombinować, co jest mega dziwne.
9: No to ciekawe, miejmy nadzieję, że to zostanie naprawione. Dobrze, zanim przejdziemy dalej, to...
3: Bo to odbierzmy tutaj... telefon.
9: O, właśnie. Chciałem zapytać, czy są wiadomości jeszcze po drodze, ale to za chwilę.
3: Mamy faktycznie. Telefon. Kto jest z nami?
10: Cześć, Mateusz z tej strony.
3: Słuchamy.
10: Cześć. Ja mam takie tylko pytanie, bo ukazała się poprawka iOS 26.5 i mam pytanie, bo ta poprawka nam przynosi

0: nie jest żadne prawo, które blokuje Apple'a, czy to nie jest Apple, który blokuje operatorów. Z jakiegoś powodu operatorzy tego nie chcą wdrożyć.
1: Może w końcu, jak jest ten end-to-end, bo ja znałem stanowisko T-Mobile'a sprzed roku, wdrożymy jak będzie end-to-end, bo na razie to...
2: Ja ostatnio czytałem, to było w kwietniu chyba na tabletowo, wydaje mi się, i oni znów odpytali wszystkie sieci i wtedy T-Mobile powiedziało, że oni już się do tego szykują tam, no trochę to no muszą się dogadać z dostawcami i tam certyfikację jeszcze jakąś będą musieli od Apple uzyskać, ale oni jako jedyni powiedzieli, że nad tym pracują, plus tak. Jako jedyny powiedział jawnie, że nad tym nie pracuje
1: i nie będzie.
2: Reszta powiedzieli, nie mamy zdania. Tak, więc nie wiemy, co tam się będzie działo, więc... Tak to wygląda.
1: Aktualnie toolkit dla T-Mobile'a operatorski to jest chyba 70.0 i tam na razie nie ma RCS-ów.
3: A Orange'ada?
2: Nie ustosunkowali się do...
1: Tak.
3: Dobra. No to tyle chciałem. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się.
2: My też pozdrawiamy, do usłyszenia.
4: To cześć, jeszcze cześć, idąc za ciosem, tak. Piotrze, to może jeszcze posłuchajmy jednej wiadomości, która do nas na WhatsAppie przyszła tym razem. Mateusz dzwonił, ale chyba nie ten sam się nagrał.
5: Witajcie. Mam pytanie co do Łączosa. Czy zauważyliście, czy może poprawili kwestię, żeby była wyświetlana godzina w trybie treningu? Bo na przykład dla mnie to jest uciążliwe. Włączam trening pływacki, chcę podejrzeć, która godzina jest i jeżeli blokada wodna jest aktywna, są tylko informacje o treningu. Nie można zobaczyć, która jest godzina. Chyba, że już w tym starym iOSie coś jest, o czym ja nie wiem. Co można było dodać?
1: Że w blokadzie wodnej w ogóle nie ma innych informacji niż te kontekstowe.
2: Tak, no problem z akurat no, z treningu jako taką korzystam z treningu pływackiego, nie, gdzie ekran się blokuje na dotyk i to jest trochę problem. No w innych sytuacjach to naciśnięcie koronki generalnie powinno prędzej czy później tą godzinę wyświetlić.
1: Powie tę godzinę, w innych tak sytuacjach na pewno tak powie.
2: No musiałbym ten trening sobie uaktywnić, zobaczyć jak się zachowa, natomiast no też te nowe zegarki mają wykrywanie wody i nie wiem czy on wtedy mi nawet zareaguje na to odpowiednio, czy to się wyświetli tak jak u ciebie, więc trudno mi tutaj powiedzieć. No jak coś będziemy więcej wiedzieć, no to zobaczymy, natomiast na ten moment takiej od razu odpowiedzi niestety nie mogę dać.
6: Ja może jeszcze a propos przeglądarki wrócę na chwilę do tego, że ja też wrzuciłem link, my pewnie go opublikujemy jakoś po komentarzu, do listy zmian tyczącej się konkretnie właśnie przeglądarki. I to jest bardzo techniczna lista zmian, czyli jakie są różne nowe standardy, są wspierane nowe elementy, HTML, no nie wszystkich musi to interesować. Jest około 20 poprawek dostępności, takich dość szczegółowych, jakie elementy będą jak odczytywane i tak dalej. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, tego nie ma na tej liście z kolei, podobno dużo lepiej jest odczytywana treść stron internetowych, kiedy na przykład tekst jest pogrubiony albo jakoś inaczej sformatowany. To było dość dużym problemem, że on wtedy rozbijał nam tę stronę na te elementy, jak się przesuwało gestami lewo-prawo, na dużo mniejsze bloczki, tak, że każde wystąpienie czegoś pogrubionego powodowało, że to był automatycznie nowy element.
0: Ja tam się nie znam na tym akurat, ale jedną rzecz powiem wam, jak już przy tym jesteśmy, że Reddit wreszcie działa na Macu jak należy, bez kombinowania w jakieś zmiany, no, w ustawieniach VoiceOvera i tak dalej. To może to dzięki temu.
6: Możliwe, ale też ja mam nadzieję i pytanie, może trzeba będzie to dłużej poobserwować, czy on dalej fokusuje, to znaczy jako osobny element wyszczególnia wszystkie pseudoelementy CSS, czyli te różne takie rzeczy, które wizualnie są może dla widzących ciekawe, dla nas to jest po prostu dekoracyjne blabla, czyli jakieś znaczki strzałeczek unikodowe. To, gdzie VoiceOver po prostu nie mówi nic, znaczy Zosia, czy tam te głosy wbudowane, a eSpeak namiętnie symbol 846, symbol coś tam, niewymawialne. Było tego bardzo dużo do tej pory.
1: Musimy to poobserwować, na razie na pewno linki. Cały czas iOS nie ma odpowiednika screen layoutu w NVDA, cały czas jest Polska, jest Flik, link krajem, Flik w Flik, link Unii Europejskiej.
6: To widzisz, że mi aż tak nie przeszkadzało. Może fajnie, jakby to było opcjonalne tam dla kogoś. Dla mnie jest okej. Natomiast no właśnie, te symbole to już było dla mnie troszkę za dużo, bo tam było dużo jakichś rzeczy.
1: Tak, separatorki jakieś, logiczne divy, oczywiście, tak, on tam...
2: Ja aż tak się nie wypowiem, chyba że masz jakąś stronę, na której to często widziałeś, to...

0: generatorki tak na szybko nie, linki rozdzielające tekst linki Wikipedia.
1: To, a linki to wiem, no to linki to tak, to wiem o tym.
2: Nic mi nie spada do głowy, ale pomyślę.
1: Na pewno jeśli chodzi o te pogrubione fragmenty, to to zauważyłem nawet na forum Audio Games, gdzie na przykład mieliśmy sytuację, gdzie mieliśmy rozpisane logged in as następny flick, nazwa użytkownika następny flick, kropka. I to było całe zdanie. I tego już nie ma, więc faktycznie tam jest lepiej i to ta zmiana też dotyczy zarówno iOS-a i Maca i to jest bardzo fajne. Więc faktycznie no tutaj, tutaj jest lepiej. Rozumiem, że to były wszystkie wiadomości.
3: Zgadza się.
1: Okej, okay. 663-883-600, po ten numer można dzwonić, pisać. Jest Tyflocentrum na iPhone'a, Androida i Windowsa, jest YouTube, jest Facebook, jest strona kontakt.tyflopodcast.net, gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować. I miejmy nadzieję, że będziecie mogli to zrobić bez pytania o pozwolenie rodziców, a mówię to dlatego, że właśnie od iOS 27 takie rzeczy rodzice będą mogli swoim dzieciom zgotować, gdyby chcieli, bo tutaj też mieliśmy kilka zmian dotyczących funkcji kontroli rodzicielskiej.
4: Czy ktoś czytał mojego posta na ten temat? W sensie tam...
1: Nie.
4: A.
2: Ja czytałem, widziałem, że no nie był, wyraziłeś się zbyt chyba pochlebnie o tym do końca.
4: Nie, w sensie ja akurat o tych funkcjach pisałem, że są bardzo potrzebne.
2: Okej. Okay. Nie ma wcale myślę, że wyrazy współczucia naszym młodszym.
4: Wyrazy współczucia naszym najmłodszym kolegom, tak?
2: Tak, no. tak.
4: Tak, to
0: bo dobrze ustawiona taka funkcja może być dosyć skuteczną blokadą. Akurat gdzie, ale w iOSie.
4: To znaczy no mnie tak śmieszy to, że na przykład rodzice dają dzieciom dostęp do przeglądarki i całej, nie do Edge'a na przykład i się potem dziwią, ojojoj, bo moje dziecko ogląda filmy
1: no
4: 18+, no nie?
1: No i a propos tego tutaj bardzo fajne, znaczy ja już pozostawiam kwestię, no to generalnie moim zdaniem to powinna być zawsze decyzja rodzica, więc tutaj gdzieś tematy polityczne, jak tutaj w niektórych krajach to zaczyna się myśleć o blokadzie różnych portali i tak dalej. Co, na co nam iOS właśnie pozwoli, a propos tego tematu stron internetowych, no to generalnie właśnie rodzic będzie mógł skonfigurować system tak, że kiedy dziecko będzie próbowało wchodzić na jakąś nową stronę, to po prostu rodzic zostanie powiadomić, że dziecko będzie mogło poprosić rodzica o pozwolenie, tak?
4: Przetestowałem to, byłem dzieckiem i rodzicem jednocześnie i to działa tylko w Safari.
1: Wiem, że jakieś API do tego ma być, więc pewnie inne przeglądarki będą mogły być do tego zastosowane.
4: Tak, jest API do tego, ale tak. Jest też rozszerzona znacznie, ta funkcja ask, czyli że dziecko może pytać rodzica o na przykład zakup jakiejś aplikacji. Mm-hmm. Teraz to też się tyczy zakupów w aplikacji, teraz to się tyczy oglądania filmów, słuchania muzyki, podcastów i co ciekawe komunikacji. Czyli jak dziecko będzie próbowało zadzwonić na jakiś numer, to rodzicowi wyskoczy powiadomienie, czy chce się zgodzić na to, żeby dziecko zadzwoniło na ten numer. Przepraszam, ale trochę choruję. To jest pierwsza rzecz.
2: Ja tu mam, pomijając już wszystkie jakby oczywiście skuteczność tych systemów i jakieś tam kwestie takie podstawowe, etyczne, na co dziecku pozwalać nie, to ktoś bardzo ciekawy argument na Mastodonie podniósł, a mianowicie dostęp do informacji o tym, jak chronić się przed przemocą rodzicielską. W rodzinach, gdzie jest to problem, rodzic byłby teoretycznie w stanie zablokować dziecku dostęp na przykład do telefonu zaufania albo do stron, gdzie można się dowiedzieć, w jaki sposób można szukać pomocy.
4: Niestety zawsze takie funkcje, takie usprawnienia będą trochę mieczem obosiecznym, czyli wiesz, przyjmijmy, nie wiem, tak jak mówisz, nie? Możemy zablokować komuś telefon zaufania, ale możemy na przykład zablokować dziecku kontakt z potencjalnym pedofilem na przykład.
2: Tak, tak, więc... no oczywiście, że to ma też zalety, nie?
4: Tylko z cholerami po prostu... ciężki trochę temat.
1: Byłoby dobrze, gdyby Apple miało
4: listę nieblokowalnych numerów, nie?
1: Tak, albo słów klucz, nie wiem, no tutaj może jakieś te funkcje AI dałoby się wykorzystać. Pytanie, czy
3: a to jest w ogóle bardzo ciekawa zrobią kwestia, czy na przykład, wiecie, czy na przykład numer 112, bo moim zdaniem numer 112 to powinien być poza wszystkim i jestem
1: ja
3: bardzo
1: myślę, że
3: ciekaw,
1: tak jest.
3: Czy tak jest i mam nadzieję, że Apple to przemyślało.
4: Myślę, że tak może
1: myślę,
4: być.
1: Że tak.
3: Bo to...
4: Nie,
3: no bo to jest, to byłby absurd, gdyby na przykład dziecku coś
4: dom
3: się działo.
4: Pani, mamo, mogę zadzwonić po straż?
3: Na przykład, wiesz, może być sytuacja taka, że dziecko jest jedyne, które jest w danym momencie przytomne i jest w stanie w ogóle z tego skorzystać, bo na przykład rodzice ulegli jakiemuś tam zaczadzeniu albo innej sytuacji. No i co wtedy?
1: No biorąc pod uwagę, że połączenia alarmowe można wykonywać właśnie nawet bez odblokowania iPhone'a, to ja myślę, że takie numery będą cały czas dostępne.
3: Oby tak
4: było. No ale na przykład telefon zaufania, no może być z tym faktycznie... To jest pewnie kwestia...
2: Jest ogólnopolski, ale są też różnego rodzaju fundacje, które to organizują.
4: No się odchodzi, ciężko jest zagregować takie listy. Zresztą jeżeli zaczniemy robić takie listy, to zawsze jest możliwość błędu, nie?
1: Tutaj oczywiście Apple, a propos tych funkcji, to też będzie rodzicom dawało dużo wskazówek, bo dużo tutaj też jest trochę po prostu przeprojektowanego interfejsu. Tutaj w każdej chwili rodzic może sobie ten interfejs czasu przed ekranem został trochę odświeżony, tam można w każdej chwili na jakieś sytuacje zareagować, natomiast oni też podczas konfigurowania tych funkcji będą różne takie szablony, jakieś profile rekomendować rodzicowi na podstawie wieku dziecka, na przykład jak można stopniowo to rozszerzać.
4: Co ciekawe, jeżeli mamy system po polsku, to nie ma w ogóle tych poradników. Jak zmienimy system na angielski, to one się pojawiają.
1: A to jest ciekawe, no właśnie chciałem powiedzieć, że generalnie tam było powiedziane, że te poradniki są zrobione w współpracy z jakimiś amerykańskimi stowarzyszeniami. I to może być z tym związane. Ciekawe, czy tak na przykład samo byłoby, gdyby ktoś to na przykład w Anglii ustawił. Poza Stanami Zjednoczonymi.
4: Nie testowałem aż tak. Kolejna rzecz.
1: No wiadomo.
4: Kolejna rzecz jest taka, że mamy rozszerzone filtrowanie treści. Już chyba w iOSie 17 dostaliśmy funkcję filtrowania na gości w zdjęciach i filmach. Teraz a propos na gości, to w połączeniach FaceTime też jest to filtrowanie, czyli jak się nam ktoś rozbierze przed kamerką, no to system nam powie ale jest też wprowadzony nowy system filtrowania treści brutalnych, czyli tak zwanych gore, czyli jakieś wypadki, czy sceny po wypadkach. Ogólnie brutalne treści, no tak to można chyba określić.
1: I a propos takich treści, bo tutaj będziemy pomału przechodzić do wątków AI już tutaj, bo to też nie był jakiś bardzo długi segment tej konferencji, ale to trochę nawiązuje do właśnie tych filtrów i tego wykrywania. To się też trochę łączy z tymi funkcjami AI, no bo VoiceOver nam będzie w stanie dopisywać zdjęcia. O tym się już mówiło wcześniej, nawet przy okazji Dnia Świadomości Dostępności. To już też ludzie zaczęli testować. I bardzo szybko okazało się, że jeśli system właśnie takie treści wykryje, to nie mówimy nawet o jakichś wiadomo, znaczy osoba, zakładamy tutaj dorosła sobie sprawdza, każdy ma prawo do oglądania tego, co chce, ale nawet, nie wiem, oglądamy zwiastun jakiegoś filmu akcji, jakiegoś horroru, jakiejś
4: tak,
1: gry.
4: Tak, on już się burzy o to.
1: System nam tego nie opisze. I ludzie już też zaczęli właśnie, no wiem, że media społecznościowe na Macedonii na pewno właśnie ruszyła taka trochę akcja wysyłania feedbacków, no że jeśli ktoś jest osobą dorosłą, system wie o tym, no to VoiceOver powinien takie rzeczy opisać jakoś.
4: Tak, to prawda.
1: Bo na razie tego po prostu nawet niby się nie podejmuje.
4: Tak, no mówisz, że nieodpowiednie treści i tak dalej. I dalej mamy przebudowany ekran czasu przed ekranem. Były takie plotki, jeszcze... Kurczę, zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy powiedzieć, a to na końcu audycji powiem a propos plotek jeszcze i tego, co się dzieje w każdym roku w WWDC. Ale były takie plotki, że będzie aplikacja czas przed ekranem. Byłoby to całkiem ciekawe, jakby była i na przykład tam by się pojawiały te powiadomienia o dziecku, a nie w wiadomościach, gdzie po prostu to jest zrobione tak, że jak robimy sobie chmurę rodzinną z dziećmi, to rodzice plus dzieci są dodawani po prostu do grupy iMessage na siłę. Takiej wspólnej i tamte powiadomienia przychodzą. No, niechlujne rozwiązanie, trochę tak jak kiedyś hasła były w ustawieniach wszystkie. Dlatego miałem nadzieję, że będzie ta aplikacja czasu przed ekranem, ale jej nie ma.
1: No z grami było podobnie z Game Centerem, więc może jak to na tyle...
4: Z Game Centerem to w ogóle było ciekawe, bo kiedyś była aplikacja Game Center, ona potem
1: nie było. Tak, to prawda.
4: Tak, no ale to... I w każdym razie teraz ten ekran czasu przed ekranem jest przebudowany, można łatwiej... Wreszcie zrobili tak, że na przykład możemy, bo kiedyś było tak, że można było dziecku pozwolić jeszcze dodatkową minutę, 5 minut, godzinę albo cały dzień. teraz mamy wybierak, możemy dodać tyle czasu, ile potrzebujemy.
1: W ogóle tam teraz można też te harmonogramy bardziej szczegółowo planować na konkretne dni, więc na przykład można ustalić, że od tam powiedzmy od poniedziałku do piątku, kiedy dziecko chodzi do szkoły, no to dostęp do aplikacji społecznościowych, jakichś Netflixów i tak dalej jest ograniczony, na przykład w weekendy ma więcej czasu czy na jakieś gry.
4: Tak, i jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Kiedyś można było na przykład zrobić tak, że dajemy dziecku, nie wiem, 3 godziny powiedzmy albo 2 i tyle. A teraz możemy zrobić tak, że dajemy dziecku 2 godziny, ale z tych 2 godzin tylko pół godziny na TikToka na przykład.
1: No to jest też całkiem, myślę, przydatna funkcja. I po omówieniu tych kwestii zaczęła się rozmowa o AI. I tutaj no, AI zarówno mówiąc w temacie Apple Intelligence, tak kiedyś Apple w swoich konferencjach bało się tego określenia AI, to no to teraz to już się nie boi. To myślę, że można śmiało powiedzieć. AI padało...
5: Nie, teraz wahadło odbiło. Mam wrażenie.
1: Odbiło do tego stopnia, że ta nowa wersja Siri, o której tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, dosłownie właśnie się nazywa Siri AI. Teraz Siri dzieli się na Siri i na Siri AI.
4: Tak. I tutaj pierwsza kontrowersja, mam nadzieję, że to jest błąd, ale AI nie można wyłączyć w betach.
1: Co jest o tyle problematyczne, jak ktoś ma mniejszego iPhone'a, bo te modele trochę miejsca zajmują. To też trzeba powiedzieć. I skoro o modelach mowa, no to zdecydowanie największa nowość jest taka, że po prostu dostajemy nowe modele. I tutaj no Apple, tak jak to, o tym się mówiło, to już jest oficjalnie potwierdzone, po prostu dogadało się z Googlem i to Google właściwie im te nowe modele stworzył. I to w kilku wersjach, zarówno te, które mamy na urządzeniu, jak i te, które działają w chmurze. Co ciekawe, one działają na serwerach Google z aplowskim oprogramowaniem, no ale tutaj no po prostu uznali, że no nie są w stanie uruchomić na własnej infrastrukturze, przynajmniej na ten moment.
4: No nie, bo Google im daje te TPU, nie?
1: Tak, po prostu dedykowane procesory do tego, więc no to jest uruchamiane na ich serwerach, ale cały czas taka potwierdzi też to każdy może.
4: Nie podoba mi się to, jeśli mam być szczery. Jak coś Google'owi muszę oddawać, to nie podoba
1: tak,
4: mi się.
1: Tak, no Apple oczywiście cały czas nam mówi, że ta architektura nie pozwala mimo wszystko nikomu na wgląd do tych informacji i to każdy jakoś może cały czas audytować, natomiast no tutaj no tak to sytuacja wygląda. Co na pewno my odczujemy jako użytkownicy, to ta jakość tych modeli jest zdecydowanie lepsza, między innymi przez to, że one faktycznie zaczęły nawet po polsku odpowiadać, żeby to, gdyby ktoś chciał testować, mimo to, że no właśnie Apple Intelligence oficjalnie w Polsce nie ma po polsku, to te modele jak najbardziej w Polsce nam mogą zadziałać, mogą nam coś opisać.
4: Tak, i są cholernie szybkie. Ja ogólnie, tak. Nie wiem, jeżeli ktoś nie wie, ja tutaj nie zamierzam akurat się jakoś bardzo w to zagłębić, ja jestem przeciwny sztucznej inteligencji generatywnej, ale modele od Apple mnie po prostu zaskoczyły bardzo pozytywnie.
1: I te modele tak naprawdę dzielą się na takie 3 kategorie, można powiedzieć, jak to myślę, że możemy opisać. Mamy te modele takie najbardziej podstawowe, teraz nie pamiętam, jak one się nazywały, to one były w innych sesjach. Natomiast mamy taki jeden mniejszy model, który zawsze nam działa na urządzeniu i ten model właśnie też dostał no, możliwości multimodalne, jak my lubimy to określenie, czyli w przeglądach się pojawia. Po polsku to znaczy, że ten model teraz może rozumieć obrazki. I między innymi dzięki temu właśnie VoiceOver może nam teraz zdjęcia opisywać. Te opisy są po części generowane na urządzeniu, czasem mogą być wysyłane do serwera. Ja myślę, że o tym zaraz powiem więcej, jak chcę dokończyć kwestię tych modeli, żeby zaraz nie zapomnieć. Mamy ten model na najnowszym sprzęcie, czyli po prostu to są wszystkie urządzenia z przynajmniej 12 GB RAM-u, więc to są iPhone'y 17 Pro, są to iPady przynajmniej z M3, które właśnie mają tego RAM-u więcej i są to Maci też z M3 lub wzwyż, też chyba które mają 16 GB RAM-u, dostają jeszcze...
4: Core AI to się nazywa.
1: Dostają modele, które dodatkowo no po prostu no, mają gdzieś tych parametrów więcej, więc są bardziej inteligentne i to też pozwala na lepsze dyktowanie, przynajmniej w języku angielskim, i to dyktowanie jest takim na poziomie whisperowym. Ja naprawdę mam nadzieję, że kiedyś trafi do Polski, bo to jest naprawdę, faktycznie jest różnica, i pozwalają też na lepszą syntezę mowy, właśnie z tego między innymi korzysta ta nowa Siri AI.
4: I teraz ciekawostka, myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, Apple się tym nie chwali, ale w macOSie jest nowe narzędzie konsolowe, FN się nazywa, i to narzędzie FN pozwala nam interagować z tymi modelami surowo, po prostu możemy je promptować i uzyskiwać informacje, ale to nie jest najciekawsze. Jest jakiś przełącznik, którego teraz nie pamiętam, więc nie będę zmyślał. I wtedy na naszym komputerze uruchamia się serwer, który, serwer HTTP, który wystawia endpointa kompatybilnego z OpenAI, czyli na przykład możemy kodeksa podpiąć pod to.
0: O kurczę.
1: Czytaj VOCR też.
4: Tak. Ty, właśnie.
0: To mi się podoba.
4: Męczcie mnie, bo ja niestety jestem zakręcony jak bardzo, ale męczcie mnie, żebym do audycji dał linka z tym, z tą notką.
0: A powiedz
1: proszę
0: mi,
1: wyślij
0: proszę
1: na
0: jeszcze,
1: grupę, to będzie.
0: Powiedz mi jeszcze, proszę, taką rzecz. Czy te modele, no bo ja niestety jeszcze na swoim iPhone'ie głównym poczekam chwilę, aż ta beta będzie stabilniejsza. No i zawirowanie unijne, wiadomo, z Apple Intelligence, ale powiedz proszę, Arku, czy one mogą na przykład robić opcję, też nie pamiętam, jak to się fachowo nazywa, żeby model mały zbierał strzępy kontekstu, które już potem jako podpowiedź wyślę do chmury do większego zapytania?
4: Aż tak się jeszcze tym nie bawiłem, ale z tego, co sprawdzałem zdolność, jakby kodeksa podpinałem, to na pewno jest w stanie planować, na pewno jest w stanie z MCP gadać. Na pewno jest w stanie robić autokompakt, więc jest szansa, że też to potrafi.
0: Mhm. No bo taki routing to mały, średni, wielki, no to już by była w ogóle zabawa.
1: Na pewno ta podstawowa funkcja Apple Intelligence wspiera, i w ogóle te nowe modele, nawet te działające w chmurze, też właśnie mają funkcję szukania w internecie. Tym Apple też się chwaliło, tego wcześniej nie było, to teraz jest i deweloperzy mają do tego dostęp, więc to też może być fajne. No właśnie, bo tutaj też co z tymi modelami możemy robić, no to możemy robić wiele, między innymi możemy je wykorzystywać w skrótach, i a propos skrótów, to właśnie te modele nam mogą pisać skróty, i to jest właściwie nawet domyślny teraz tryb tworzenia skrótów. Tak kiedyś, jak ktoś się bawił skrótami, to wiecie, klikało się nowy skrót, pojawiał się taki bardzo strasznie wyglądający edytor, no dobra, może nie strasznie, ale no tam się trochę działo. Natomiast jak teraz klikamy nowy skrót, domyślnie nam się wyświetla pole edycji, wyświetla nam się klawiaturka, opisz, co chcesz zrobić. I po prostu...
4: Działa to tragicznie. O ile tworzeniem rozszerzeń jestem zachwycony, ale może to dlatego, że nie widzę ich kodu, bo Apple go po prostu nie pokazuje, o tyle tworzenie skrótów działa tragicznie w takim sensie, że ja poprosiłem go o stworzenie skrótu. Zrób mi taki skrót, że jak jestem w domu, to otwórz, zamknij inteligentny zamek. Jeśli jestem poza domem, ale inna osoba jest w domu, to zadzwoń do tej osoby, a jeśli obydwoje jesteśmy poza domem, zrób coś tam. I on, zamiast użyć nowej akcji, którą ma, wreszcie w skrótach dodali else if, czyli po prostu jest taka klauzula, że możemy wiele rzeczy, wiele warunków naraz sprawdzać w programowaniu, to on robi if ja jestem w domu, zrób to, jeśli nie, zwróć, ale jeśli i ten drugi warunek i tak dalej, łączy te warunki w jakiś bardzo dziwny sposób.
0: Ifem pogania.
4: Tak, co potem spowoduje straszne, dziwne
1: błędy.
4: Mówi się,
1: że tak się nie programuje, tak, bo można się potem pogubić w kodzie.
4: O to chodzi.
1: Może te modele były trenowane, zanim to weszło. Kto wie. Natomiast właśnie, można też pisać rozszerzenia do Safari, i wiem, że to już ludzie też testowali. No ciekawe. Ciekawe. Muszę to przetestować, a może jakieś ciekawe przykłady na takie strony testowe, może jakieś poprawienie błędów dostępności. No muszę się pobawić tym.
2: Ciekawe, ja mam szybko pytanie. No? czy dostępność tego opisywania zdjęć w VoiceOverze, zadawania pytań o te zdjęcia, mhm, jest uzależniona w Unii od Siri AI, czy raczej od tego Apple Intelligence?
1: Od Apple Intelligence raczej.
2: Aha, czyli jest szansa, że to się w Unii raczej szybciej pojawi niż ta Siri?
1: No.
2: Powinno już działać de facto, tak, według wszelkich tych prawideł, tylko że nie ma polskiego oficjalnie.
1: Oficjalnie, to znaczy, to Arek będzie może w stanie powiedzieć szybciej, jak się system zachowuje, jak mamy język ustawiony na polski. Ja mogę powiedzieć tyle, że tą funkcję generalnie można wywołać na kilka sposobów. Jeśli chodzi o zdjęcia, to na pokręta teraz pojawiły się nowe czynności, jak mamy jakiś obrazek pod fokusem. I te czynności można sobie wyłączyć, jak ktoś nie chce. I tam mamy kilka opcji. Inteligentny opis to po prostu nam wygeneruje opis jednym zdaniem i go przeczyta. Tam się wtedy nic nie otwieram, po prostu ten opis sobie tak odczyta w locie. To w ogóle się generuje jakieś 2 sekundy. To ja jestem pod wrażeniem, jak szybko się to generuje i jak dobry ten opis jest, który z tego wychodzi. Więc tam no ewidentnie ktoś dobry prompt do tego stworzył.
2: I to jest offline? Czy...
4: To ja może powiem od razu. Okay. Jak mamy system ustawiony na polski, to w moim przynajmniej przypadku jest coś poszło nie tak, spróbuj ponownie później, ale jest sposób, żeby nam generował opisy po polsku. Jest możliwość ustawienia domyślnego prompta dla tej funkcji, domyślnego właśnie pytania. Jeżeli to domyślne pytanie jest po polsku, to model odpowie też po polsku.
1: Dokładnie.
0: A gdzie się to zmienia?
1: Ustawienia voiceover.
4: Ustawienia, dostępność voiceover, rozpoznawanie voiceover.
0: A, no czyli muszę poczekać, bo tutaj już widać przepaść. Na 13
4: przepraszam
0: tego
4: nie bardzo,
0: ma.
4: Czy dostaliście linka?
0: Tak, dostaliśmy link.
4: O, to tak.
1: Tak, ja go zaraz spróbuję wysłać na naszą taką grupę, gdzie tobie to myśli nie zgubi, żeby tutaj też Michał później to wstawił do komentarza, tak.
0: Natomiast no, u mnie na 13, bo 13 mogę sobie pozwolić na razie mieć testową, no to tam wszystkie te opcje widać. Na której się faktycznie proszę spróbować później, na której się jest dźwięk krawędzi voiceover. Nie ma, nie da się, do widzenia.
4: No ja myślę, no zapytaj prostu... obrazka jest. No zapytaj o obrazek. Jest chyba krawędź voiceovera, to jest błąd, jak jest polski system.
0: Tak, no i 13 też nie ma tych funkcji Apple Intelligence.
1: Tak, to jest 15 prompt wyż, z tego co pamiętam. Więc no faktycznie tam ten telefon musi być trochę nowszy. No właśnie, więc mamy to, ja jeszcze może dokończę opisywanie, jakby ktoś był ciekawy. No właśnie mamy ten inteligentny opis. Mamy opcję zapytaj o zdjęcie i to właśnie tutaj ten domyślny prompt jest wywołany. I to jest wtedy taki interfejs bardzo Be My Eyes-owy, że po prostu mamy taką konwersację, na dole mamy pole edycji, można dyktować, można pisać, można też właśnie a propos, co można ustawić w ustawieniach, to czy domyślnie wolimy pisać, czy mówić i on wtedy nam ustali, czy wtedy się uruchomi dyktowanie, czy się klawiatura wyświetli. No i kolejne pytania po prostu nam się wyświetlają. No, mamy też czynności na tych odpowiedziach. Możemy sobie łatwo skopiować taką odpowiedź i coś z nią zrobić. Także bardzo fajnie to zostało przemyślane i tak jak wspominał Arek, to jak najbardziej po polsku odpowiada. To są obrazki. Podobnie możemy zrobić na całym ekranie i to, co ciekawe, wywołujemy z poziomu dynamicznej wyspy. Na dynamicznej wyspie się nam te czynności pojawiają, tak jak wyżej. I one też, to wszystko też działa z włączoną kurtyną, jak ktoś był ciekawy. Także nie trzeba tutaj kurtyny wyłączać, żeby...
0: Jeśli nie ma wyspy, 16E... 17 i tak dalej.
1: To można sobie przypisać gesty do tego.
4: Nie zgodzę się z tym, że to działa bez kurtyny. Z kurtyną, w sensie u mnie nie działa z kurtyną.
1: U mnie działa, okej. Okay. No to.
4: Ale ja bym chciał powiedzieć o innej rzeczy, że Apple tutaj strasznie upuścił piłeczkę, bo okej, my możemy pytać o ten ekran, ale nie możemy w żaden sposób z nim interagować. I na iPhone'ie to jest mały problem, bo mamy rozpoznawanie ekranu, które wreszcie działa po polsku i to jest bardzo dobry OCR. To jest
0: w końcu działa.
4: To jest niezwykle dobry OCR. Warto
0: już
4: było
0: w tamtym
4: poczekać.
0: iOSie działało nieźle, lepiej niż 3 czy 4 wersje temu, ale teraz w końcu po prostu działa. Kropka.
1: Tak. Polskie znaki, wszystko jest ładnie czytane.
4: Bardzo
1: dobry
4: ciebie, OCR.
1: Rozumiem, Patryk, u ciebie na tej 13 też.
0: Też. No też, super, 30, ten 30-megowy dataset, który tam jest, on po prostu w końcu jest odblokowany, w końcu jest użyty. W sensie ja miałem dziwne wrażenie, że on do tej pory szukał angielskich słów kluczowych, bo po angielsku on widział, że na przykład tam, nie wiem, base był suwakiem. On umiał połączyć tekst base z custom kontrolką, która w ogóle nie była w hierarchii fokusu i zrobić ją, że to jest suwak. który po prostu działa. Podczas gdy w Polsce to trzeba było nawet z rozpoznawaniem ekranu miałeś klikalne, w sensie dźwięk voiceovera, odpowiednio bass i treble i liczyć na to, że tap-tap, przesuwanie suwaka metodą starą, bo przecież to jest obrazek, więc domyślnie go eksploruj i tam eksploruj obrazek, coś tam, a nie czynności, łaskawie zadziała, a teraz to po prostu działa od buta.
4: Działa naprawdę pięknie.
0: Tak, w końcu.
1: Natomiast mówi, że tutaj Apple trochę upuściło piłeczkę. Tutaj chodzi o to, że na przykład, bo na Macu te funkcje generalnie też są, tam nie można nic klikać, nie?
4: No tak. Właśnie o to mi chodzi. Tego szkoda. Aczkolwiek fajna rzecz jeszcze w tym eksploratorze obrazków jest taka, że mamy tekst i mamy metadane. Swoją drogą tutaj Apple znowu upuściło piłeczkę, jeśli chodzi o design, bo jak otworzysz ten eksplorator obrazków, to on zamiast otworzyć ci domyślnie treść obrazka, to masz pusty interfejs, musisz sobie kliknąć w treść obrazka, on łaskawie to wyświetli i potem możesz sobie kliknąć w metadane. I w metadanych widzisz kody QR, widzisz jakieś adresy e-mail, jakieś daty do kalendarza i tak dalej. Fajna rzecz, to live text to dawno, dawno temu umiał, ale
0: to chociaż tyle dobrze, bo do tej pory to były takie bardziej tagi. Dziecko, piłka, bawi się, plac zabaw, coś tam bardziej niż ten, a teraz to może być w końcu.
1: Tak, bo on domyślnie się otwiera na tym widoku opisu AI i tam faktycznie na początku jest pusty ekran, po kilku sekundach to się tam wypełnia takim ładnym opisem, pełnym zdaniem. No i można później przełączyć się na te metadane, o czym Arek wspominał. No i mamy jeszcze rozpoznawanie na żywo, które też ma takie funkcje do pytania. I co ciekawe, je w ogóle można sobie przepisać jako skrót dostępności, między innymi do przycisku akcji, którym to Apple się bardzo chwaliło. I to jest fajne faktycznie, bo tutaj też możemy sobie ustawić domyślny prompt. Co ciekawe, mi dyktowanie nie chce tutaj działać, ale to
4: mi
1: jest beta pierwsza.
4: Ja to testowałem na Vision Pro i na Vision Pro robi to cholerną robotę. Te opisy są po prostu kosmicznie dokładne.
1: No na Vision Pro mogę sobie wyobrazić, ale nawet na iPhone'ie to nawet działa sensownie o tyle, że my sobie ten prompt możemy zmienić. To nie jest takie typowo rozpoznawanie na żywo, tak jak nie wiem, w Google'u, czy w Gemini'u, czy w GPT, że on nam co kilka zaczyna, tam się musimy dopytywać. Tu Apple też nam dało bardzo fajne rozwiązanie, bo gdybyśmy chcieli ponowić to samo pytanie, to przyciski głośności nam zrobią kolejne zdjęcie. Więc jeśli zrobimy sobie prompt, ja jeszcze muszę potestować, czy to by się sprawdziło, typu, nie wiem, co jest zaznaczone, czy na przykład, czy to coś jest widoczne, nie wiem, coś z tego typu, to możemy sobie po prostu naciskać przycisk głośności, poczekać. Przypominam, te opisy się generują 2-3 sekundy. Dostajemy odpowiedź, naciskamy znów przycisk głośności, robi nam się kolejne zdjęcie. To naprawdę można szybko z tym pracować. Więc to jest super, to jest po prostu super. Gorąco polecam to sprawdzić, jak ktoś będzie miał na tyle mocny sprzęt. Na Macu to te polecenia też są, to znaczy no, nie mamy właśnie klikania w ekran, ale możemy się pytać o zdjęcia, możemy pytać się o cały ekran, zarówno mamy ten tryb eksploracji dostępny, który z jakiegoś powodu w pierwszej becie nie przyjmuje fokusu, automatycznie trzeba go szukać, ale no to jest beta pierwsza. Ale generalnie to jest, to działa.
4: Czekajcie, nie obiecuję, ale może mi się uda pokazać. Dajcie mi moment.
1: No to w międzyczasie ja tylko powiem, że no to jeszcze może się zmienić do bety. Ja też zasugerowałem, żeby to, jeśli przypiszemy sobie własny gest do tego, żeby to dało się też wywołać na inne kontrolka, które obrazkami nie są, bo nie wiem, taki WhatsApp na przykład, czy nie wiem, YouTube.
0: Jakieś niestandardowe nawet kontrolki.
1: Tak, no tam gdzie deweloper po prostu zapomniał odpowiednią rolę dać temu. Jakbyśmy nie chcieli całego ekranu wysyłać, no bo wiadomo, jak wysyłamy cały ekran, to nam też powie, że a obok mamy na dole pasek narzędzi z przyciskami udostępnij i tak dalej. No jakbyśmy tego nie chcieli.
0: Jakbyśmy tego nie wiedzieli.
4: Tak. Jest, nie wiem, czy będzie słychać, bo ja na drugim komputerze mam prompta.
1: Coś tam słychać.
4: Spróbuję jeszcze bliżej. Mam prompta, co jest widoczne na ekranie. Daję Enter.
6: I co jest widoczne na ekranie?
4: Czekamy.
6: Na ekranie widoczny jest pultik systemu macOS z otwartymi kilkoma oknami, w tym przeglądarką internetową, edytorem tekstu Emacs oraz aplikacją z czatem. W prawym górnym rogu wyświetlane są powiadomienia systemowe, a na dole znajduje się pasek do wzikonami aplikacji.
4: I taki opis mamy.
1: No i to jej można byłoby się dopytać o.
4: Ja go zatrzymałem, bo on tam nie wiem, czy no. O tym czacie by mi nie chciał zacząć opowiadać, a nie wiem, co tam jest otwarte.
1: Tak. Więc... No ja z doświadczenia powiem, że no jeśli chcemy się dopytać o konkretny stan jakiejś ikonki, coś w tym stylu, można. Ja na przykład sprawdzałem na pasku z autosu.
0: Jak reaguje na prompty dziwne, na dziwne pytania?
1: Co to znaczy dziwne?
4: Zapytamy się go, czy lubisz chleb na przykład.
0: O właśnie, właśnie dokładnie coś tego typu mi akurat przyszło do głowy, czy lubisz kebab, ale tak, dokładnie tego typu.
6: Jako program komputerowy nie jem, więc nie mam preferencji dotyczących jedzenia. Mogę jednak pomóc ci w analizie tekstu lub obrazów.
4: Okej, okay. Klasyczny prompt. Jestem komputerem, nie jem, więc nie mogę lubić chleba.
0: Tak.
1: Dobrze, natomiast no to jest funkcja z gigantycznym potencjałem i to faktycznie mam wrażenie, że Apple dowiozło w dużej mierze. Także
0: tak,
1: to...
0: i potencjał trollerski też może być humorystyczny, myślę, że...
1: Tak, natomiast...
0: No i ciekawe, czy też będzie miał taki problem z klasyfikowaniem informacji. Mój polonistyczny duch po prostu krzyczy i gniewa się na Be My AI, well, Be My Eyes, w ogóle na te modele. On na przykład kiedyś potrafił mi zrobić numer w stylu, tam na szafie leży to, na kanapie jest tam kanapa, która, znaczy na kanapie jest tam koc, który ma tam ileś plam, a na szafie leży niebieska rura. Mhm. Jakby tak kolejność, dopasowanie informacji, no gdzieś tam było śmiesznie.
4: Nie wiem, ale bardzo fajnie to działa.
1: No i teraz...
0: szybko.
1: I szybko, tak. To zresztą właśnie mieliście okazję zobaczyć. To Arek pokazywał na Macu, ale na iPhone'ie to działa równie szybko. Więc to jest naprawdę imponujące. Zanim omówimy Siri, bo to jest następny wątek, to tylko zapytam tradycyjnie, czy są jakieś wiadomości.
3: Na ten moment nie.
1: No to super, w takim razie możemy przejść do Siri, natomiast wiadomo, każdy, jak macie jakieś pytania, to możecie śmiało pisać, dzwonić, pisać przez aplikację, nagrywać się.
0: Marku, pytanie, teraz mi się przypomniało. Czy Apple już na tym etapie zadbało o to, żeby połączyć to z już istniejącą funkcją, na przykład labelerem elementów w VoiceOverze?
1: Jeszcze nie.
4: Jedyne, gdzie AI tak naprawdę jest i gdzie próbuje działać, to w Finderze pojawiła się na Macu nowa opcja. Sugeruj nazwy plików podczas zmiany i zapisywania. I on wtedy analizuje treść pliku i próbuje nadawać im nazwy. Mhm. I to to fajnie działa, tylko jest cholernie niedostępny na razie.
1: Ściągami można to wybierać, znaczy to da się z tego korzystać. To ciekawe, nawet działa z plikami po polsku, bo właśnie jak zapisywałem notatki na dzisiejszą audycję, to no to już też mi coś proponował, także no...
4: A w Emacsie nie działa.
1: No nie, ale tak sobie już zadziałało akurat tutaj, to tak dalej.
0: Nie, no ja się zapytałem, no bo to teoretycznie no tak. Z perspektywy voiceovera jest potencjał, tak? Zawsze ten autolabeler, ten tak. Wiecie... customowa etykietka tak. Mogłaby być proponowana przez AI. Jak ci się nie podoba, no, to zmieńmy.
1: No patrz Joss, tak? No tutaj właśnie...
0: No tak, tak, tak, tak. Ja stąd tak. Poszedłem za ciosem troszkę.
1: Gdzie to jest na razie używane w taki sposób, jak mówisz, to jest rozpoznawanie głosowe, polecenia głosowe, gdzie tam no, te osoby muszą sobie włączyć wtedy, jak, powiedzmy, jak mają niezetykietowany przycisk, to muszą sobie włączyć siatkę i tam się im wyświetlały cyferki i po prostu musieli w odpowiednią cyferkę w bo wyjść. To też na pewno nie było dla nich za wesołe, jak są jakieś niezetykietowane przyciski. A teraz będą mogli sobie powiedzieć na przykład kliknij w zieloną strzałkę na przykład, albo jaki tam był przykład podany, coś z restauracjami było na mapce. Teraz nie pamiętam, ale...
4: Także no... kliknij w azjatycką restaurację z ramenem w menu, coś tego typu.
1: Coś takiego było, tak. I on jest właśnie w stanie, używając tego typu modeli, zrozumieć, o co chodzi. Więc...
0: Już czy to... audio, jakieś ulepszenia w macOSie?
1: W samym dźwięku? Słyszałem, żeby coś...
4: Wiesz co, Core Audio sobie lepiej radzi z małymi buforami. To tak z doświadczenia mogę powiedzieć.
0: Jeszcze można zniżyć latencję?
4: Jeszcze można. Jest
0: tak malutko.
1: No proszę. No właśnie.
2: I tak samo nie ma ponoć usprawnień w tym AV Speech Frameworku żadnych.
4: Nie, AV Speech Framework. Znaczy AV Speech Framework jest pobugowany tak jak zawsze był. To jest najgorszy po prostu framework, jaki spod ręki Apple wyszedł. Ale go nie zabierajcie, bo jest przydatny. Natomiast... SPIC nie działa, bo jest błąd 62131. Nie mam pojęcia, co to jest za błąd. Nie mam czasu na razie debugera podpiąć.
1: A to dobrze wiedzieć, RH Voice działa. Jakby ktoś był ciekawy na betach. Z RH Voice'em problemów nie ma.
0: Mówimy o tym takim RH Voice z podwórka. Tym w z Polski.
4: RH Voice.
1: Tak. RH Voice, dokładnie.
0: Tak. Chociaż mi robił siupy i mimo wszystko nie polecam, bo co? Nie wystartował mi z systemem. A że teraz właśnie, to nie wiem, czy Siri, czy teraz różne rzeczy, które poodkrywaliśmy, bo ja kilka na przykład poodkrywałem w VoiceOverze dziwnych rzeczy.
2: No to możemy do Siri.
1: Dobra.
4: Może myślę, że Siri VoiceOver.
2: Albo dobra.
4: Nie, sorry.
2: Każdy chce czego innego. Moja logika była taka, dokończmy
1: tak,
2: to, co było
1: AI, tak,
2: na konferencji
1: AI,
2: i potem
1: dobra.
2: Przejdźmy do...
4: Tak.
0: Dobra, po prostu o Siri jesteśmy w stanie trochę mniej powiedzieć siłą rzeczy.
1: Ja myślę, że zanim zaczniemy, to tutaj po prostu dosłownie przeczytam to, co napisałem w notatkach i to tak trochę zaobrazuje, co nam tutaj Apple próbuje zareklamować, a potem możemy się odnieść do tego i jak to jest w realiach. No ja jeszcze tej Siri nie zdążyłem sprawdzić, chociaż mogę na Macu. Wiem, że z dostępnością tej nowej aplikacji jest tak sobie na ten moment, ale to jest beta 1, także zobaczymy. Natomiast, nowa Siri oparta w pełni o AI, nazywa się Siri AI. Ktoś pamięta, kiedy Apple bało się tego słowa? To i tak sobie napisałem. Wspiera wszystkie wyżej wspomniane funkcje. Tutaj chodzi o te rzeczy związane z Apple Intelligence, nowe modele, które są używane do zbierania informacji. Ona też jest świadoma tego, co jest na ekranie, co za chwilę będzie bardzo istotne. Funkcje, mamy dedykowaną aplikację Siri, która, tutaj Apple się też kiedyś z tym zbraniało, że Siri nie będzie chatbotem, gdzie tam, teraz już jest, mamy aplikacje nam się rozmowy zapisują, ba, nawet się synchronizują po iCloudzie.
4: Ale ważna rzecz, i dla mnie fajna rzecz, Siri nie zgadza się na rozmowy o tematach osobistych, takich jak emocje.
1: Tak, to jest narzędzie i nie partner.
4: I mam nadzieję, że to zawsze tak będzie, mam nadzieję, że Apple się nie ugnie.
1: No, Craig Federighi powiedział, że tak. Więc zobaczymy.
4: Ale może taka krótka prezentacja tej nowej Siri na Macu.
1: A masz ją uruchomioną?
4: Tak. Patrzcie.
6: Ogonina, co mam w kalendarzu?
4: To jest mój prompt.
6: W najbliższym czasie masz zaplanowanych kilka wydarzeń. Jutro, w sobotę 13 czerwca, odbędzie się programowanie z Kubą. W niedzielę czekają cię dodatkowe lekcje języka chińskiego, a w przyszłym tygodniu masz...
4: No i tam już dalej. Różne inne.
1: Czyli już jakiś kontekst osobisty, jak to Apple nazywa, czyli właśnie te informacje, które ponoć właśnie są na serwery wysyłane tak, że oni nawet nie wiedzą, co tam jest wysyłane, ale on sobie to jakoś potrafi poskładać, to właśnie może takie rzeczy robić.
0: No, to jest miłe. To jest akurat miłe, bo w końcu to podąża za tą jakby takim paradygmatem Apple'a, uczyć się twoich nawyków.
4: No tak. i to działa po polsku. Ja bo mogę bardzo niechlujnie pisać, a on działa. Nie wiem, napiszę mu na przykład... No nie wiem...
0: Pisz z mnóstwem literówek. Nie wiem, czy tak...
6: Dawaj definicję chwilę.
4: A on to tok myślenia? O, the word chleb is Polish for bread. Poddał się, nie odpowiedział po polsku, to tyle literówek i bez spacji i tak dalej.
1: Ale zrozumiał, o co chodzi. Więc tak, Siri reaguje na to, co jest na ekranie i tutaj przykład z konferencji widzimy informacje o loterii i Siri może dodać przypomnienie, kiedy się, żeby się zapisać na tą loterię.
0: Akurat tego kawałka konferencji słuchałem, prezentacji Siri, bo muszę przyznać, że odkąd konferencje są w większości nagrywane, tak, czyli od COVID-a, tej COVID-owej to z nawet takim miłym sentymentem posłuchałem na zasadzie, o, namiastka normalności, natomiast każdej następnej słuchałem z coraz większą nudą. Jako konferencji samej. No, bo prawdopodobnie i tak to nadrobię w kolejne 4 godziny.
1: Swoją drogą, gdyby ktoś chciał, też będzie podlinkowane nawet w wersji Dolby Atmos, jakby ktoś chciał zająć dyskrypcją, będzie też wersja stereo.
0: Ładnie zrobi Dolby Atmos.
1: Musicie mieć odtwarzacz, który wspiera HLS, czyli jakiś VLC, jakiś FUBAR pewnie.
0: Podplayer, DVB Viewer.
1: Tak.
0: No DVB Viewer nie wspiera Dolby Atmos. Jeszcze chyba nic na kompy nie wspiera sensownie Dolby Atmos. Jeżeli nie ma tam customowych tych pod Windowsem. No i Mac wspiera oczywiście.
4: I na Macu wspiera, jak włączysz sobie AV Audio Support.
1: Patryk, chciałeś coś...
0: Tak. Akurat na ten kawałek prezentacji o Siri trafiłem w czasie trwania konferencji jakby na żywo i bardzo fajnie było pokazane, że jakby tutaj mało kto montował przy tym, że było pokazane to opóźnienie, że ten model jednak potrzebuje chwilki. Mhm. To mi się nawet podobało, że nie próbowano tego na siłę ulepszać.
1: Tak. I teraz bardzo praktyczne zastosowanie nowej Siri. Prosimy, żeby otworzył nam podcast, który wysłał znajomy. A Siri to po prostu zrobi. No to właśnie takie zastosowania. Tutaj kolejny przykład. Pytamy się, gdzie to było, patrząc na konkretne zdjęcie, które jest na ekranie wyświetlone. A Siri to pokazuje. Znajomy tam się przeprowadził. My nie jesteśmy pewni, jaki jest jego nowy adres. Można zapytać Siri, zaplanuj mi trasę do tego miejsca z przystankiem u znajomego. I on jest w stanie wyciągnąć ten kontekst i tam było pokazane, że po prostu została nowa trasa w mapach utworzona z dwoma przystankami. Nowe, dużo bardziej realistyczne głosy pokazane na czytaniu SMS-ów i to faktycznie działało, te głosy...
4: Na prezentacji tak, ale podobno w realu nie działa, ja nie wiem, bo ja nie lubię tych imersywnych głosów. Mm-hmm. Wiem natomiast na pewno, że nie da się zmieniać tych parametrów, oni tam obiecali, że się im będzie dało zmieniać intonację.
1: Ponoć z voiceoverem nie działa tylko.
4: Podobno Syl napisał na liście, że nie działa u nikogo.
0: A teraz pytanie, beta 1 czy...
4: Beta 1, podejrzewam beta 1.
1: Beta 1 pewnie.
0: Bo nawet w ogóle nie wiem czy... Nie no, pewnie wiecie, to jest oczywistość. W iOSie 26X tylko w zasadzie angielski, amerykański ma głosy 60-paromegowe na modelu. Mhm. Każdy inny język ma te wspomagane modelem, ale te 400-500
1: megabajtów. 400 megabajtów, tak.
2: Czyli tych głosów Siri nowych da się używać z voiceoverem, tak?
1: Nie. Natomiast one w ogóle też, te głosy chyba są tylko na tych najnowszych.
4: Tylko na 17 ramkach.
1: I one też chyba do czytników ekranu by się średnio nadawały, bo widziałem też jeden komentarz, że ktoś sobie przyspieszył w ustawieniu dostępności te głosy na powyżej 100%, to one łapały zadyszki i się zacinały. Więc ewidentnie ten model...
4: No i to jest inny problem, ta inferencja bardzo dużo baterii by kosztowała.
1: Tak, to jest na tyle responsywne, że spokojnie to można do czytania SMS-ów wygenerować, ale to już było widać właśnie, że to się generuje mniej więcej w czasie rzeczywistym. Jak ktoś próbuje to przyspieszyć, no to już się zacinało, tak? System na tym nie nadążał. Więc no to nie są ewidentnie głosy pod screen reader.
2: Nie, mówimy, że ktoś się do tego odniósł właśnie w Accessibility Technologies na tym Group Labie, czyli jak były te różne sesje w ramach WWDC, no to była cała taka godzinna sesja właśnie, o której też już wspominałeś, Piotrze, odnośnie dostępności i tam ktoś za to zapytał. I nie wiem, czy dobrze uchwyciłem tą odpowiedź. Wydawało mi się, że właśnie była mowa o tej prędkości, że ona nie wyrobi pod takie typowe nawyki przeciętnego, niewidomego użytkownika, który sobie lubi te głosy przyspieszyć jednak, nie?
1: No właśnie. No ale to czytanie SMS-u fajnie, że to będzie bardziej ekspresywne, jak ktoś tak lubi. W ogóle to będzie się dało dostosować, jak oni to już robią. Właśnie będziemy mieli słówek na szybkość i na ekspresywność, ilość emocji. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale właśnie mogą być mniej bardziej ekspresywne. Dyktowanie, to już mówiłem o tym, że też na nowszych iPhone'ach ma działać jeszcze lepiej. To wszystko będzie dostępne w CarPlay, więc wiadomo, jak ktoś samochód prowadzi, to tam też to będzie wszystko działało. Siri ma dwa widoki, no właśnie, więc albo mamy tą aplikację pełną, albo też może nam się wyświetlić pływające okno nad aplikacją, w której pracujemy, więc jak chcemy jakieś szybkie pytanie zadać, to tam można jakoś palcem otworzyć jakimś gestem, już teraz nie pamiętam dokładnie jakim, ale to można
4: sobie... Zwoicowe, cztery palce w dół i teraz w ogóle domyślnie i... To jest fajna sprawa, bo jeżeli odpalamy z tego widoku pływającego, czy na Macu ze Spotlighta, to te konwersacje się nam nie zapisują. I myślę, że to jest bardzo fajne, że jakby takie szybkie pytanie chcemy zadać, no to on nie zapycha nam tego widoku konwersacji w aplikacji Siri.
0: No musiał swój skrót zmienić, bo ja mam cztery palce w dół na ten.
1: Ja mam zmianę głosów i nie korzystam z Siri na tyle często, żeby
4: ja tak samo, nie zamierzam tego w ogóle.
0: Ja mam ustawienia voice-owe akurat.
1: Ja na tyle często zmieniam głosy, że to mi jest bardziej... O, proszę bardzo.
5: Też można, fajnie.
1: Też można, dokładnie. I tutaj kolejny przykład, jak to można wykorzystać. Pan sprawdzał harmonogram meczy FIFA, wybrał mecz Maroko-Brazylia, chciał zrobić imprezę i zapytał, jakie są popularne dania w tych krajach, które akurat grają. Potem zapytał o deser, który wysłała, o którym wspomniała mu koleżanka w wiadomościach. Połączył te dania i ten deser w jedno menu. Kazał wysłał wiadomość do grupy, czy chcą na imprezę i dołączył menu. Czy właściwie Siri mu to menu dołączyła. Przygotowała takie ładne, sformatowane menu z
5: nagłówkami. Czyli na razie plac zabaw tak naprawdę. Trochę troszeczkę. Tak.
1: No ale z drugiej strony no, praktyczny pomysł, tak?
5: Że... Tak, a z trzeciej strony ciekawe, czy byłaby w stanie na przykład Siri na Macu wykodzić, co, znaczy na iOSie, wykodzić jakiś kod sensowny, na przykład JavaScript, albo coś prostego relatywnie, które potem zapiszę do odpowiedniego pliku i wykonam na Windowsie na przykład, czy będzie działał. Czy te modele będą na tyle rozumiały?
1: Może poprzez skróty, gdybyśmy mieli jakąś aplikację, a chyba są takie, nie wiem, czy to jakiś prompt, albo Secure Shellfish, jakaś aplikacja, która by zamieciła odpowiednie intenty.
4: I jest
1: Hal
4: na przykład.
1: Tak, o, to też. Albo co nam ostatnio słuchać, polecam takie ta lokalna powłoka na iPhone, to też fajnie z VoiceOver'em działało, z Unixowymi narzędziami.
2: Ashel,
1: dziękuję. Tak. No właśnie, więc pewnie z takimi narzędziami dałoby się, bo mają być API, które pozwolą Siri gdzieś mieć wgląd i wykonywać operacje w aplikacjach.
5: Całe szczęście, bo bez tego to trochę sensu nie ma. No fajny Power Assistant, ale tyle.
1: Tak, no i dlatego też właśnie aplikacje mogą pozwolić systemowi na indeksowanie wiadomości, jakiś notatek treści, no i między innymi właśnie to jest z tym związane, że no, to, żeby to miało ręce i nogi, jak sam
5: wspomniałeś. A powiedzcie proszę, czy coś a propos Siri, znaczy właśnie poza Siri, o samym bezpieczeństwie, jakby o bezpieczeństwie i prywatności, ale nie w rozumieniu kontroli rodzicielskiej, tylko ogólnie o takim tym, było na konferencji w tym razem,
4: nie,
5: czy nic?
4: Nie, nic.
1: Nie, poza tym, że właśnie jeśli chodzi o Siri, to dane są przetwarzane tak, że to wszystko od razu znika po przetworzeniu naszego zapytania. Nie ma tych zabezpieczeń większych. Tam gdzieś na Macu czasami tam lubili coś zaostrzyć. Nic takiego nie miało miejsca z tego, co ja wiem. Więc...
4: Nie, jedną rzecz zaostrzyli. Jak instalujesz Parallelsa przez Homebrew albo jakąkolwiek inną aplikację, która musi sobie uprawnienia pozmieniać, to będzie ci krzyczało, że terminal próbował zmienić dane aplikacji i nie zostało mu to zezwolone. I kiedyś to było okno systemowe, a teraz to jest powiadomienie. I to długo się męczyłem. Czemu on nie może tego zrobić, jak ma sudo? A i tak nie może tego zrobić. To tak.
1: Jakie zezwolenie trzeba przyznać wtedy?
4: Modyfikuj inne aplikacje. Modyfikuj pakiety aplikacji.
1: Okej.
5: Takie jeszcze gdzieś tam mignęło mi, że można było sobie przez drag and drop nagle terminal i archiwizator dostawał piękne uprawnienia wysokie i potencjalnie i też wypompowali.
1: No to pewnie to też zostało naprawione. Gdzie jeszcze Siri jest zintegrowana na Macu? Przez Spotlighta, to właśnie słyszeliście przed chwilą. W menu kontekstowym dowolnym też jest polecenie Ask Siri, więc można coś sobie zaznaczyć i po prostu wysłać.
4: No i to powoduje, że kursor nasz strzałkowy działa bardzo dziwnie w menu, trzeba w ostrzałki robić. Zresztą teraz na Macu wprowadzili coś takiego, nie wiem czy to jest błąd, czy tak ma być, ale dłuższe przytrzymanie strzałki przechodzi na koniec każdej listy. Nie wiem, czy ty też, Piotrze, tak masz.
1: Nie sprawdzałem, ale mnie zaciekawiłeś. Aż sobie sprawdzę. W Finderze przynajmniej nie.
4: A widzisz, a u mnie na przykład tak się dzieje. No i tak, no i zgadnij dlaczego, nie wiadomo.
5: Beta 1.
1: W jakiej aplikacji to sprawdzałeś?
4: W tym momencie Finderze.
1: W Finderze, okej, nie, no. Poczcie. No to nie, no jeszcze mogę szybko pocztę sprawdzić, bo to mam...
5: A propos poczty. Drobna pierdoła. Już w poczcie nie ma wiadomości. Wiadomości są tylko w iMessage.
4: Tak, w poczcie są maile. To Dominik o tym chyba mówił, jak dzwonił. Ale to ciebie nie było wtedy.
5: Tak, w poczcie są teraz maile.
1: No w poczcie jedyne, co mi się udało osiągnąć, to zawiesić syntezę. Także... także słuchajcie...
4: Hashtag beta 1.
1: Tak, już nadrobił zaległości. Wracamy, słuchajcie. Wracamy do Siri, które też w kamerze, w aparacie właśnie mamy tryb Siri, tak, mamy tryb foto, mamy tryb wideo, mamy tryb panorama i mamy też tryb Siri teraz. I
5: czekam na tryb kawa do łóżka.
1: No byłoby fajnie. No i ten, co ten Trip Siri pozwala, no wiadomo, jak skierujemy na coś aparat, no to tam możemy też się różne rzeczy pytać. I na przykład, no to ma być też na tyle inteligentne, że jeśli kierujemy na przykład na jedzenie, no to nam może podać jakieś wartości odżywcze.
5: Kiedy wróci opcja, która była tu przez przypadek w becie jakiegoś iOS-a 15 czy 14, kiedy VoiceOver tym dopiero co wprowadzonym modelem opisywania wtedy rzeczy na ekranie czytał widok z aparatu. Zmienny.
1: No.
5: To było
1: piękne.
5: A jak
1: ustawiliście na wizorze, to to nie działa cały czas?
5: No właśnie nie wiem. Długi czas nie działa.
4: Obserwowanie, obserwuj rzecz na wizjerze, to chyba działa.
5: A, obserwuj rzecz, na to nie wpadłem. Kiedyś działało
1: tak
5: po prostu.
1: Mi się wydawało, że to tak,
5: tak
1: po prostu z kopyta działało tak na wizjerze.
5: Tak, bo to tak kiedyś działało,
1: na dawno nie robiłem, znaczy no robiłem zdjęcia, ale skupiałem się na komunikatach tych, czy twarz jest widoczna, więc...
5: Nie, no tak, no bo one są jakby najważniejsze, ale czasami tak. Po prostu...
1: Tak, tak, oczywiście.
5: Szczególnie system na angielskim, gdzie on nie mówił, nie wiem, człowiek, znak, inne, tylko realnie... Nawet wtedy mówi jakieś tam a person lying on a bed albo coś, no to...
1: Tak, tak, tak. Na Macu skrótem klawiszem też można ten tryb Visual Intelligence wywołać, czyli to są właśnie te funkcje wizualne.
4: Tak, ale to działa na tym samym silniku, co zakreślanie okna, jak chcemy nagrywać Command Shift 4, więc nie za bardzo sobie wybierzemy.
1: Ale a propos nagrywania, ja wiem, że o tym, że o takich ciekawostkach
4: będzie później. Dźwięk systemowy można wreszcie nagrywać.
1: Właśnie.
5: No, łaskawcy.
2: Ale że sam dźwięk bez obrazu?
4: Nie, zobacz.
1: Bo do tej pory nagrywanie ekranu na Macu było tak, przepraszam, że użyję słowa głupie, że tylko mogło nagrywać dźwięk z mikrofonu, więc jak chciałeś sobie nagrać dźwięk, bo nie wiem, zgłaszałeś jakiś błąd, no to trzeba było się audio hijackiem, czy jakimś loopbackiem, czymś posiłkować, żeby ten dźwięk nagrać.
2: To jest
1: nagrać.
2: Ciekawe, bo na iPhone'ie działało, nie?
1: No tak. Właśnie, to
5: tyle
1: jest,
5: lat.
1: To jest to, tak. Ja nawet cały tutaj o tym tekst napisałem, jak to OBS-a trzeba używać, jak ktoś nie chce się hijackiem bawić. No na szczęście już nie trzeba. Tylko po prostu w tym menu, gdzie ustawiamy te wszystkie opcje nagrywania, jest opcja używać dźwięk, nagrywać dźwięk, zaznaczamy sobie to i koniec tematu, się po prostu nam ładnie nagrywa. Mikrofon też może być nagrany, jak ktoś chce, także no, po prostu działa to tak, jak powinno, tak to podsumuję. Na iPadzie w widoku ekranu też to można sobie wywołać. VisionOS możemy zapytać się na to, co patrzymy. Na przykład w Safari, tak? Że tutaj był podany taki ciekawy przykład, że pan sobie szukał chyba torby jakiejś do podróży, tak? I no i coś tam właśnie popatrzył się na jakąś torbę i zapytał, czy te jego konkretne buty wejdą do tej torby i tam Siri mu coś szukała.
4: VisionOSie, a propos Siri, to w trybie aparatu, jak sobie w VisionOSie zrobimy tryb Siri, to mamy naprawdę cudownie, bo możemy, ja mogę obracać sobie głowę i się go pytać, na przykład, co jest wokół mnie. Na przykład ja tylko używałem, bo zgubiłem kabel USB i on mi pomógł go znaleźć.
1: Czyli co, jak będzie sierpniowa audycja nowości w systemach Apple, to będzie nagranie z terenu? Jak to działa?
4: Nie wiem, nie obiecuję, ale na pewno VisionOS będzie w jakiejś formie.
1: Także jak do kogoś te audycje były za krótkie, to spokojnie. Jeszcze pracujemy nad tym, żeby były dłuższe, ale myślę, że to może być ciekawy temat. Co to jeszcze? Narzędzie pisania zostały rozbudowane, zintegrowane z Siri, która może się nauczyć, w jakim stylu piszemy do konkretnych osób i wpisać w takim stylu. Możemy też wtedy też zareagować, czy odpowiedź nam się podobała, czy nie, i on na tej zasadzie będzie się jakoś uczył. Mamy też lepsze sprowadzenie gramatyki Siri, tak ogólnie bardziej. No i tutaj Siri AI na start po angielsku, kolejne języki później, w EU, czyli tak w Unii Europejskiej, no to tylko na Macach i na Vision Pro. Tutaj też zaznaczyłem Apple Watcha, bo tutaj iMagazine na przykład o tym pisał, ale tutaj ten artykuł Apple mówi, że nie, więc no to trochę nie wiem. Ale oprócz Siri, to Apple Intelligence też się pojawiło w różnych aplikacjach na różne
4: Safari
1: sposoby.
4: Na przykład?
1: Tak. I w Safari właśnie Apple Intelligence może nam łączyć grupy kart w powiązane tematy.
4: Średnio mi to działa, ale to dlatego, że ja mam bardzo różne karty i on chyba się gubi w tym.
1: No i chyba tak. Te nowe karty są automatycznie dodawane, nawet jak ktoś takiego wykryje. Apple Intelligence może też monitorować strony, nawet gdy karta jest zamknięta, tutaj można sobie ustawić jakiś, nie wiem, alert o cenach. Czy ktoś z was wie w ogóle, jak to działa? Czy on szuka wtedy?
4: Jego się pytasz, zadajesz mu po prostu pytanie, czego ma, co ma monitorować, ale to ma dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, że to w ogóle nie działa, w moim przypadku przynajmniej, a drugi jest taki, że to może maksymalnie raz dziennie sprawdzać.
1: Właśnie byłem ciekawy, jak oni tutaj będą zapobiegać, żeby nie obciążyć serwerów, a tutaj też ktoś na Macedonii napisał, wow, Apple wymyśliło RSS-y od nowa.
4: Ale ja bym chciał pokazać...
2: Nawet nie RSS-y, po prostu web monitoring, bo były przecież programy i apki nawet są do tego, żeby monitorować...
4: Tak, to już w latach 10 były.
2: Tak.
4: Ale chciałbym pokazać funkcję, która myślę dla niewidomych ma bardzo duży potencjał, czyli tworzenie rozszerzeń, jeśli mogę.
0: No myślę, że to jest czas.
4: Mam już gotowego prompta. Okay. Jestem sobie na Allegro. Mam wpisane wyszukiwanie jakieś i mam takiego prompta. Tylko moment. Kurczę.
6: Dostosuj wyniki wyszukiwania tak, aby były one z tabeli. Tabela powinna mieć kolumnę przedmiot. Cena kliknięcie na kolumnie powinno przesortować tabelę. Linę 1.
4: Co jest mój prompt? To jest sobie next.
0: Myśli.
4: I create klikam. Mam creating extension. On tworzy to rozszerzenie. Ja pokażę, jak to teraz może wygląda. Mam normalnie Allegro. Mogę chodzić po tych nagłówkach, no nie? Zobaczymy, czy już się zrobiło. Kurczę, akurat. Spróbuj później.
1: Pisałeś, że ci to działało.

0: No chyba, że robimy, ale Grace Monkey tak jak już dostanie wyniki, to niech je zamienia na tabelę.
1: Ja mam wrażenie, że tu jest po prostu problem z serwerem.
2: Tak mi się wydaje, to bardzo
0: może, mało stabilne. Swoją drogą.
3: Może też, ja może też by to zadziałało lepiej, gdyby prąd był po angielsku, coś czuję też może. Trudno mi powiedzieć. Natomiast a propos takich rzeczy, w aplikacji hasła dla wybranych stron...
2: O, nie przepraszam, wiem, co... że ci przerwę, ale dodałem kropkę na koniec prompta.
3: I wystarczyło.
2: I klikam sobie try. I uwaga. O, nie ma tabeli.
4: Wyniki wyszły podobne do tego. Wyniki prawie podwójne. Nawias od 200 ofer. Prawie na przychodzi o ci. Zamiast na dodaj szlej, przyłącz na wieczle. Departy akcentem. Przyłącz na sortowanie. Zamknij do pas, zamknij szybki.
0: Zrobił jakąś dziwną tabelę, ale to chyba nie
3: chyba taką, że voice-over tak, albo wyniki zniknęły po prostu.
2: Zgubił kursor. No, niestety, to jest właśnie widok, znaczy urok audycji na żywo, jak mówicie.
3: Wiem, że tutaj Arek pisał wcześniej, że testował to i zadziałało, tak, że tam nawet i fokus był ustawiony na tańszy produkt chyba nawet, tak, coś tam sprawdzałeś, pamiętam.
2: Tak, to było inne rozszerzenie, że tam Alt F on mi ustawiał na najtańszym produkcie i to działało. Tylko problem z tymi rozszerzeniami jest taki, że na razie przynajmniej chyba problem pod tytułem Beta 1, że możemy mieć tylko jedno to rozszerzenie stworzone przez nas, bo jak zapiszemy sobie inne, to ono się nam nadpisze.
3: No, mieliśmy przycisk View, który rozumiem pozwala nam kod źródłowy zobaczyć, tak? Więc może dałoby się jakoś to sobie zapisać gdzieś i później ewentualnie jakoś wykorzystać inaczej. Co jeszcze nam może Safari zrobić? Może nam na przykład na niektórych stronach wybranych aktualizować hasła, które zostały, które gdzieś trafiły do jakichś wycieków. Nie wiem, na jakich stronach to miałoby działać, ale tutaj takie trochę agentyczne funkcje w pewnym sensie się pojawiły. No, fajna funkcja. W wiadomościach różne sugestie się nam mogą pojawić, na przykład jak ktoś nam wyśle, nie wiem, nie zapomnij audycja dzisiaj o 20, to system nam może zaproponować dodanie tego do kalendarza. Bardzo fajna rzecz. To na samym powiadomieniu. Gdyby ktoś zapytał, a jakie zdjęcie, to Siri nam może zaproponować od razu to zdjęcie znaleźć.
2: Uwaga, udało się. Patrzcie.
4: Cena, przedmiot, co lub 1. Cena, co lub 2. Rów 2, przedmiot, rów 3. Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 6, 12 GB, 256 GB, 5G niebieski. Cena, 2890 zł, co lub 2.
3: No trzech razy sztuka, słuchajcie.
2: No nie? Jeszcze raz ten sam prompt wysłałem i zarobił.
3: No to jest mega przydatne. Myślę, że to też ma ogromny potencjał.
0: Myślę, że może być używane nawet coś w stylu, ja nie znam tej strony, zrób mi tak, żeby widok był prosty.
2: Ale on też ma pewne ograniczenia, bo ja chciałem, żeby on mi zrobił coś takiego, żebym mógł sobie posty z jednego forum to CSV kopiować. Mhm. I o ile on na przykład zgodził się na to, że okej, on to, co już widzi, to może skopiować, jak mu pokazałem, przejdź przez paginację, przeiteruj się przez każdą stronę i zapisz wszystko do CSV, to on mówił, że on tego nie zrobi, bo on nie będzie automatyzował działań na stronie.
3: Natomiast no, czego też mamy skróty, które też mogą gdzieś pozyskiwać to, co jest na ekranie. Nie wiem, czy wspomnieliśmy o tym, że a propos skrótów, to tam teraz też mogą na powiadomienia reagować z aplikacji. Chyba przy okazji dźwięków, tak?
5: Tak, my o tym mówiliśmy przed anteną.
3: A to było przed jeszcze audycją.
5: Tak.
3: Aha, no właśnie, bo właśnie też tutaj była rozmowa.
5: To jest też fajne. Czyli mamy teraz skróty, które mogą reagować na aplikację, z której przyszło powiadomienie, albo nie wiem, tytuł, podtytuł, tak, treść.
2: Tytuł, tak, podtytuł, treść.
3: Tak.
2: No i tu się pojawia bolączka skrótów, brak wsparcia wyrażeń regularnych.
3: Aha. Naprawdę nie ma funkcji na wyrażenia regularne? No to jestem trochę zaskoczony.
2: Nie. Znaczy, ale to są no wyobrażenia, wyrażenia regularne po Apple'owemu, czyli tekst zawiera, tekst nie zawiera.
3: No ale coś się da z tego ulepić, tak? Jakby ktoś właśnie chciał tutaj rozmawiać.
5: Przede wszystkim to, co my, o czym my rozmawialiśmy, no to, że teoretycznie można teraz sobie zrobić, jeszcze tego nie testowaliśmy, nikt z nas, znaczy ja nie mam bety, ale nie testowaliście, żeby można było sobie ustawić tak pokrętnie własne dźwięki, nie tylko na aplikacje konkretne, na powiadomienia z konkretnych aplikacji, ale też na konkretne rzeczy w
2: ja mam inny, tak? inny use case do tego, którego używam. Mhm. Mam sobie w Uberze zrobione powiadomienie, reakcja na powiadomienie, twój kierowca podjeżdża. To powiadomienie robi tak, że pauzuje mi się muzyka, podbija mi się synteza na 70%, mówi

0: mi komunikat i odpauzowuje mi muzyka. Jak na przykład czekam na Ubera gdzieś i coś robię na telefonie, to żebym tego nie przegapił.
1: No bardzo mądre. Tutaj naprawdę takich pomysłów może być dużo, bo powiedzmy na przykład, jeśli kogoś, taki przykład, który mi przyszedł, że ktoś na przykład sobie gdzieś zapisuje wydatki, prowadzimy gdzieś sobie to, nie zawsze korzystamy z Apple Pay, ale nasza aplikacja bankowa nam wyświetla na
0: No nie,
1: przykład
0: to parsujesz to powiadomienie i wyciągasz te
1: dokładnie.
0: liczby. Tylko jest taki
1: Można.
0: problem, że przynajmniej z VoiceOver'em nie udaje mi się przekazać do następnej czynności treści powiadomienia. I nie wiem, czy to tak ma być, bo Apple nie chce, żeby skróty czytały nasze powiadomienia. Czy to jest bug? Nie wiem
1: Może
0: tego.
1: być nowe.
2: Mi
1: No.
2: przyszedł do głowy jeszcze jeden pomysł, jeszcze jeden use case. A jaki problem na to samo powiadomienie, twój kierowca już podjeżdża, względnie ze współrzędnych ekranu, tu nie mam pewności, gdzie Uber to pokazuje, i w mniej niż 300 metrów, wyślij wiadomość do kierowcy przez czynność, przez jakiś Uberowy tam element, o treści, także na przykład, nie wiem, osoba niewidoma z białą laską, coś tam, coś tam.
0: No
2: Im to i
0: niestety
2: tak
0: Uber nie
2: wytłumaczy automat.
0: pozwala, nie eksponuje takich akcji. Ogólnie fajny
1: Szkoda.
0: pomysł.
1: Tak, no skróty nie mają też automatyki. Mogą pozyskiwać tekst z ekranu. Tam też to zostało trochę rozbudowane, bo może tam wyciągać czy to linki, czy adresy, czy tam cały tekst, więc może by się te 300 metrów dało wyciągnąć, no, ale dalej to już nie, niestety. Ale no coś by się dało z tego zrobić. No generalnie tylko jeszcze powiem, że niestety cały czas dostęp do skrótów nie jest tak fajnie, jak było kiedyś. Cały czas przeciąganie czynności, akcji nie jest jakkolwiek oznajmiane. W sumie muszę się też przypomnieć o tym chyba, bo byłoby dobrze, tam cały czas jakieś pojedyncze niezaetykietowane przyciski się znajdą, więc no myślę, że też ten temat z tym tekstem powiadomień to też warto
0: Nie, no ja
1: dopytać.
0: będę to, będziemy chyba to pokazywać w naszej tej dużej
1: A
0: audycji,
1: na
0: nie?
1: pewno, oczywiście, że tak. Co jeszcze tutaj się zdało? Mówiliśmy o sugestiach do powiadomienia. W poczcie jest to samo. W kalendarzu mamy bardziej naturalną edycję wydarzeń naturalnym językiem, czyli możemy to przykładać coś a la Fantastical, ale no tylko po angielsku. Apple Intelligence może nam podpowiadać potrzebne informacje i w aplikacji telefon. O co chodzi? Dzwonimy na linię lotniczą, żeby zmienić rezerwację. System może nam inteligentnie wyświetlić kod potwierdzający z poczty, tak? Czyli on wyciągnie właśnie
0: No
1: kod naszej
0: brzmi super,
1: rezerwacji.
0: tylko no nie działa u nas niestety.
1: No właśnie. Teraz aplikacja Dom, zrozumienie powiązanych powiadomień, czyli tak jak ktoś wchodzi, wychodzi, coś się dzieje, to może wykryć. Analiza powiązanych plików w kamerach i generowanie opisów. Szukanie po klipach na podstawie, co się w nim dzieje. Czyli możemy na przykład przeszukiwać sobie zdjęcia na podstawie szukając, kiedy przyjechał kurier, a kiedy dostaliśmy
2: Tak, bo to
1: paczkę.
2: są zdjęcia z domu, żeby nie było.
0: Tak,
1: Zdjęcia z
0: z
1: domu, tak.
0: kamery i to działa. Na przykład się pojawiało powiadomienie, że tam pies podszedł, pies odszedł i tak dalej.
1: No
0: Oczywiście
1: i
0: po
1: to dla
0: angielsku.
1: nas myślę, że może być bardzo fajne.
2: Jak ktoś zainwestował w dom zgodny z HomeKit?
1: Z HomeKitem,
2: Powiedzmy sobie
1: tak.
2: szczerze, no zabawa dla dosyć wybranych.
0: No nie,
1: Tak,
0: niekoniecznie.
1: aczkolwiek wydaje mi się, że tego typu funkcje
0: Zresztą to z
1: mogą do
0: materem
1: tego.
0: też działa.
2: A okej, no to już wtedy troszkę,
1: Ale
2: powiedzmy, bardziej.
1: kamery chyba muszą być HomeKitowe, no nie? Kompatybilne z
0: No
1: HomeKit.
0: tak, ale na przykład takie Eufy kamery za jakieś tam 120 zł już wspierają HomeKita, więc.
1: Aha.
2: No to dobra, istotnie cofam, jest to odrobinę bardziej dostępne niż mi się wydawało. Może miałem wyobrażenie o bardziej kompleksowej instalacji w całym domu, a wtedy to już trochę ten koszt.
1: Więcej niż w jednym znaczeniu nawet dostępne, tak? Bo wydaje mi się, że właśnie takie powiadomienia to dla nas mogą być naprawdę bardzo fajne.
2: Tak, takie powiadomienia to już jest
0: Ale
2: okej, nie?
0: interfejs przeglądania klipów z kamery dalej to jest najgorsze, co człowiek zrobił dla VoiceOvera, bo ten interfejs w domu po prostu wygląda jak jakaś aplikacja firmy trzeciej, jakiegoś
1: Aha.
0: kazachskiego dewelopera, który napisał pierwszą aplikację w życiu.
2: To prawda, on jest jakiś taki w ogóle i wolny, ale przede wszystkim tam nie ma pełnej dostępności z jakiegoś powodu. On jest taki.
0: Tak, ten potrafi się tak zrobić, że ty sobie słuchasz jakiegoś klipu, przejdziesz w prawo i on ci zacznie nagle odtwarzać zupełnie inny klip, nie wiem, z
2: Ojej,
0: poprzedniego
2: mimo
0: tygodnia.
2: tego, że jest voiceover, nie? Czyli nie
1: To
2: powinien w
1: jest
2: ogóle zablokować ruchu.
1: co jest aplikacja Dom czy TikTok? Słuchajcie, bo to by jakbyś o TikToku mówił.
0: Dom, okay. Ale tak, to jest to samo. No
3: wiesz, tak jest, nie? Że jak rolkę podświetlisz, to rolka się sama odtwarza.
2: A to już jak to ma ustawione. Ja tego nie mam i sobie chwalę.
1: To słuchajcie, pro tip, nawet jak macie to ustawione, że jest wyciszone, nie naciskajcie przycisku głośności Facebooku, bo to wyciszenie wyłącza. I wtedy to będzie wszystko ładnie słychać.
2: A to ja nie wiem, mówię, mam wyłączone na etapie redukuj ruch w dostępności.
1: Aha, masz autoplay wyłączony, okej.
2: Okay. Tak. Zrobię się, tu będzie jakieś...
1: No, tak przy okazji właśnie taki protip. Dobrze, co to
2: tak
1: jeszcze...
2: Tak jakby autoplay ktoś chciał wyłączyć, to też dostępność i tam, gdzie redukuj ruch. Teraz nie pamiętam, gdzie dokładnie po kolei. Tam jest autoodtwarzanie wideo i autoodtwarzanie efektów wiadomości. To ostatnio sobie zaznaczyłem. Fajnie jest ludziom wysłać głupkowate fajerwerki iMessage, ale rolki i inne autopleje, do widzenia.
4: Mamy wiadomość na Facebooku, więc może ją od razu odczytam. Tu Martyna do nas napisała, a ja chciałam powiedzieć, że z wyłączeniem iPhone'a się poprzestawiało, bo najpierw wyłączało się przyciskami, teraz wyłącza się w ustawieniach, a dzisiaj nawet nie mogłam wyłączyć telefonu. Myślałam, że to wina VoiceOvera i go wyłączyłam i mama mi sprawdziła, też nie chciał się wyłączyć, ale potem się okazało, że przesuwa się suwakiem w prawo, a mnie ciekawi, jak to będzie w iOSie 27.
0: Generalnie taki sposób, który zawsze działa, naciskasz głośność w górę, potem głośność w dół, potem trzymasz power
2: i zawsze działa.
1: Natomiast, żeby przejść do tego interfejsu wyłączania, i to sprawdziłem, cały czas działa tak, jak działało na tych nowszych iPhone'ach, które już nie mają przycisku home.
0: Co to jest działa, nie?
1: To można tak, a mój sposób, trzymamy ciszej i power przez jakieś 3-4 sekundy. I wtedy
0: tak, tylko w iOSie 27, jak wejdziesz w taki sposób, to voiceover milknie, przynajmniej u mnie.
1: U mnie nie. Właśnie teraz sprawdziłem i jest okej.
0: Okay. O, to u mnie milknie.
1: Beta 1.
0: 17 PM-ka, nie wiem jak u ciebie.
2: Witamy w beta 1. 13, wszystkie sposoby wyłączenia opisane działają.
1: 17 PI też działają, także... No.
2: Za to doprowadziłem czymś, szczerze mówiąc nie wiem czym, do sytuacji, kiedy nie mogłem odblokować telefonu z powera. Naciskam krótko power, dostałem tylko wibrację w rękę. Telefon nadal był na ekranie wyłączonym. Oczywiście Siri wracała go do żywych, z Siri już nagle mogłem te tum krawędziami zrobić home, wiadomo, i poszło. Wiecie, jakie było rozwiązanie tego problemu? To jest Apple. Słucham, mam do czynienia z ekspertami, bo ja wpadłem.
1: Wyłączyć voiceovera, nie wiem.
2: Wyłączyć voiceovera niezłe, ale nie zadziałało.
0: Pewnie w aparat wejść z ekranu. Nie, bo jak nie mogłeś na ekran blokady wejść, to...
2: Z włączonym voiceoverem wyłączyć kurtynę i wyłączyć voiceovera i włączyć.
0: Ale to ciekawe.
1: Okej.
2: Okay. No, beta 1. Witamy.
1: Dobra. No właśnie, tak to przypominamy, to jakby ktoś takie... chciał... Jakby ktoś chciał instalować, można oczywiście, ale nastawcie się na to, że no to się instaluje właśnie po to, żeby takie rzeczy zgłaszać. No i z takimi rzeczami się wtedy żyje, także... Właśnie.
2: Tak. Telefon, który to było chyba w poprzednim iOSie, jak się chodziło po kontaktach, to po prostu do nich dzwonił.
1: Ja tego nie miałem, ale chyba to ten. Ale a propos, zakładka ostatnie, stuknięcie dwukrotne w jakiś wpis na zakładce ostatniej nie powoduje, że nam odzwania, czy tam otwiera szczegóły. To też się popsuło. To naprawią na pewno, ale... No.
0: A u mnie to działa na przykład. Okay. Ale wiesz, że...
1: Ale u paru osób nie działa, to wiem na pewno.
2: iPhone 13, aplikacja typu Canal Plus, taka, która na miękkie zamknięcie wyłącza swoje odtwarzanie. W iOSie 26.5 i 26.6 w ogóle nie wyłączała, w iOSie 27 wyłącza, tak jak było to przedtem, ale Magic Tab nie działa. Trzeba Multimedia Control.
1: Magic Tab
0: jest w ogóle zbugowany.
2: Także wiecie, no, to jest beta 1. My jesteśmy tu po to, że to lubimy. Mamy też, przynajmniej ja w tym roku, urządzenie typowo pod testy. Jak to już będzie beta, nie wiem, 3-4, w zależności jak się uwiną w Apple'u, pewnie sobie upgrade'nę dla tych funkcji AI swoje duże urządzenie, normalne. Natomiast no, to jest beta 1. Tu takie rzeczy...
1: Właśnie, to jeszcze a propos skrótów, to akurat mam w tym miejscu w notatkach, to też w skrótach w końcu możemy sobie niektóre zmienne zachować, jest takie coś storage, co się po angielsku nazywa. I to ludzie o to bardzo często prosili właśnie, że po prostu skróty mogą jakieś dane przechowywać. Klucze, API, jakieś inne dane właśnie, które gdzieś chcemy zapamiętywać. Chciałoby się powiedzieć w końcu.
0: Tak. Dla ludzi technicznie obeznanych działa to na zasadzie Core Data, czyli baza danych SQLite, która się synchronizuje po iCloudzie, więc te dane są na wszystkich urządzeniach.
2: I te dane są w sposób, że się tak wyrażę, proste, a działa. SQLite wybrał chyba jeden z podstawowszych, jaki mogli zrobić.
1: No właśnie. Dobrze, co mamy dalej? O skrótach, no to już mówiliśmy. Image Playground, czyli aplikacja do tworzenia zdjęć, to generalnie po prostu działa lepiej, jeszcze bardziej realistyczne zdjęcia. Aczkolwiek tutaj co ciekawe, też już pomału, tak jak Google, tak jak OpenAI, czy no generalnie się pojawiają limity. Jak ktoś ma iClouda Plus, to może tych zdjęć sobie generować więcej. Jakość jest dużo wyższa, możemy transformować nasze zdjęcia, więc możemy kogoś twarz na przykład sobie wkleić i coś z nią zrobić, tak, transformacje jakieś dokonywać. Możemy przenosić obiekty w ogóle w aplikacji zdjęcia, tam narzędzia do edycji zdjęć zostały znacznie rozbudowane, to narzędzia do usuwania tła na przykład, to właśnie można obiekty przestawiać jakoś, no trochę nowych funkcji weszło. Możemy generować sobie wizytówki kontaktów, możemy sobie tapety na ekran blokady generować, jakby ktoś chciał.
0: Możemy edytować ten reframe robić, jak po polsku powiedzieć. Możemy zmieniać punkt ostrości zdjęcia.
1: Tak.
0: Kadr. Rekadrować
2: zdjęcia.
1: Nowe API dla deweloperów, na przykład dające Siri dostęp do danych w aplikacjach i pozwolić Siri na wydawanie poleceń, rozszerzenie wsparcia dla modeli, w tym obrazy na wejściu, to o czym mówiłem, po prostu, że te nowe modele Apple'a właśnie mogą też obrazki rozumieć.
0: Co jest ciekawe, jeśli aplikacja eksponuje już jakieś intenty, tak jak nie wiem, na przykład na WWDC był podany przykład tej aplikacji Structured do robienia list zadań, to już wtedy modele mogą coś w tej aplikacji robić same.
2: O!
1: Też te modele, do nich można własne tak zwane skille dodawać, czy to takie właśnie różne narzędzia. Nowy framework, czyli taki API deweloperski Core AI, wspierający wszystkie lokalne modele, o tym właśnie mówiliśmy. Włącznie też jakoś z tym mogą się integrować modele firm trzecich, jakoś przez to jedno API też można rozmawiać, czy to z GPT, czy z innymi modelami jakoś, tak?
0: Core AI to jest po prostu nakładka na Core ML. Apple lubi robić takie cebulki, jeśli chodzi o API, tak jak Core ML to jest taki bardziej niskopoziomowy, możemy własne modele na przykład tworzyć, uczenie maszynowe to jest dużo starszy framework, a Core AI to jest właśnie ten nowy framework, który w tym roku się pojawił i tu możemy z tymi foundation models rozmawiać, czyli z tymi modelami właśnie jakoś interagować. W ogóle to jest ciekawe, bo jest coś takiego, że my możemy ten model zmusić do tego, żeby generował dane w konkretny sposób, czyli robimy sobie na przykład, nie wiem, strukturę jakąś i on według tej struktury będzie nam generował te dane. I na przykład ja zastanawiam się, czy nie zrobię wtyczki do tłumaczenia na żywo voiceoverem za pomocą tych modeli kiedyś, jak będę miał czas.
2: No. Czy framework Core ML może się przydać do jakichś zabaw z dźwiękiem typowo z DSP, czy on nie ma takiego?
0: Ma Core ML, jest zresztą taka aplikacja w Xcode, jak sobie wejdziesz w Xcode Tools, to jest gdzieś w menu, to masz Core ML Studio i tam możesz dźwięki robić, pełnoprawne modele różnego rodzaju.
1: Na pewno pod MLX-a już został przeportowany Whisper, jakieś syntezy AI, więc nie widzę przeszkód, żeby właśnie jakieś inne rzeczy też na to napisać.
2: Ja bardziej w drugą stronę, jakieś filtering, jakieś odszumianie, restauracja bardziej tego typu rzeczy mnie akurat
1: interesują. Jest nawet aplikacja, która z tego korzystała, z Core ML-a, to się Hash nazywało, natomiast to było o tyle irytujące, że ta aplikacja była dostępna w dwóch wersjach, albo aplikacji, w której po prostu budowaliśmy pliki, albo wtyczki, która tylko działała z Pro Toolsem, bo tam było, bo oni tam chcieli mieć dostęp do całego pliku od razu.
2: A do reszty integracja w AI się pewnie.
0: Do reszty ten hash po prostu bardzo źle działał, źle odszumiał.
1: Znaczy to lepsze rzeczy po prostu wyszły.
2: W ogóle odszumiacze AI to tak naprawdę nie są, trzeba umieć zrobić i je się robi pod konkretne zastosowanie. Bardzo ciężko jest zrobić odszumiacz AI globalnie
1: do wszystkiego.
2: Dobry. Tak. Na tym polega w ogóle inferencja, tak? Jako taka.
1: I teraz jeszcze, jeśli o temat AI już kończąc tak naprawdę, to w Xcode też wsparcie agentów AI zostało rozszerzone, tam to się teraz nazywa Code Intelligence. To,
2: no to pewnie Arek będzie wiedział więcej.
1: Jak to... Tam też Gemini jest wspierany, oprócz Claude'a i Codexa, jakby ktoś chciał, to teraz właśnie też można z
0: tych... Jeszcze się tym nie bawiłem, tymi agentami nowymi.
1: Ja też jeszcze nie muszę sobie Xcode'a 27 ogarnąć, ale na pewno to zrobię. No i właśnie to też zostało zapowiedziane i to...
2: Z ciekawości, Piotrze, ty sobie uaktualniłeś produkcyjne urządzenie, czy też testowe?
1: Produkcyjne. I nawet powiem więcej, z produkcyjnego teraz wchodzę.
2: Nie no, natomiast... ale to jest maczek, a myślałem o iPhone'ie akurat.
1: Też.
2: O, to odważny.
0: Ja też.
2: Ale oczywiście, ja też tak robiłem przez wiele lat. Po prostu dzisiaj mam okazję nie robić.
1: Przez to, że posiadam jedno urządzenie, no to za dużego wyjścia nie miałem. Tak. Natomiast po prostu przygotowałem się, tak, backupy i tak dalej były porobione, więc...
2: Nie, ale jeszcze mnie ten iOS zbyt mocno irytuje, żebym ten... Natomiast to muszę potwierdzić na tej dosyć leciwej 13 z nie najlepszą kondycją, więc on już tam robi jakieś na pewno ograniczenia na planowaniu, na procku i tak dalej. On mimo wszystko faktycznie szybciej odpala te apki.
1: Czyli faktycznie te zmiany, o których mówił Apple, coś
2: działa.
1: Tutaj. I tym sposobem fajnie przechodzimy do jakichś jeszcze drobnych rzeczy, które zauważyliście, których jeszcze nie wspomnieliśmy, to...
2: Voice-over. Jeszcze... Voice-over, wielojęzyczność. Mówiłem poza anteną, wyżywałem się na tej wielojęzyczności.
0: Tekst nie do odczytania.
2: To nawet nie chodzi o tekst nie do odczytania, to bardziej chodzi o sytuację, kiedy na przykład tyłek po rosyjsku to... W nowej linii. Pierwszy raz zostanie przeczytane po bułgarsku, drugi raz po ukraińsku, tak. Trzeci raz po rosyjsku, czwarty raz koreańską syntezą, która z jakiegoś powodu deklaruje, że rozumie zakres unikodowy cyrylicy. Potem znowu po litewsku, potem znowu po rosyjsku, potem
0: ale
2: znowu po ukraińsku.
0: Chiński jest jeszcze większy błąd. Jak włączysz sobie chiński syntezator i przeczytasz chiński tekst, to on ci powie po chińsku, tekst nie do odczytania, chiński.
1: Oj,
0: i koniec.
1: Oj.
0: Więc Chińczycy mają teraz problem.
1: No to jest beta 1, słuchajcie, ale no to jak tutaj Chińczyk sobie zaktualizuje iPhone'a, to faktycznie nie lada problem.
2: Ale ja w ogóle muszę powiedzieć, że co, że rozsypały się, Apple coś znowu kombinuje w interpunkcji, w sklejaniu znaków, w jakiś API domowy. Potem tam prywatnie się odezwę przy okazji, bo mam jakąś tam sugestię, to później. Po prostu zapomniałem, gdzie tego szukać. No w każdym razie oni coś kombinują, bo na przykład poleciały języki z kontekstem. On po hebrajsku w tym momencie na przykład czyta tak, że ja mimo tego, że coś rozumiem w tym języku, syntezy nie rozumiem.
3: Tak. No ja z takich rzeczy jeszcze a propos AI-owych nadmienię, bo to też już mi mignęło na Mastodonie, że teraz deweloperzy mogą, jeżeli mają jakieś obrazki zawieszone w aplikacji, załączone do kontrolek, czy ogólnie eksponują jakiekolwiek obrazy, można nakazać modelom właśnie chyba Foundation Models generowanie alternatywnych tekstów dla tych obrazów.
2: W ogóle teraz dużo więcej...
0: użyć modelu do tego, żeby ci przetłumaczył całą aplikację naraz.
2: Dużo więcej rzeczy teraz jest obrazkiem i na przykład mimo tego, że Facebook ostatnio, co to było, grupa Broadcast Engineers chyba, piękne zdjęcie jakiejś starej z lat 50. wieży radiowej, tak, podpis w stylu kto tak dzisiaj potrafi, może być zdjęciem przedstawiającym sterowiec ciśnieniowy. No, z facebookowego opisu niewiele bym się dowiedział. Problem w tym, że Apple samo z siebie możliwy tekst, możliwy obrazek, wieża, coś tam, wieża telekomunikacyjna po polsku, no i to działa.
1: No i to już jest bliższe prawdy.
2: Czyli on jakby w tym momencie nawet do Facebooka, który tam narzuca, w ogóle Facebook to jest osobna zabawa, bo tam jest z SSML-em, tak, że tam ktoś publiczne, coś tam są pauzy, tak, i one też się rozjeżdżają w tym momencie, bo coś już jest po nowemu, coś jest po staremu. Natomiast opisuje, odpukać w niemalowane, żeby tego nie wywalili, bo opisuje dużo dokładniej nawet ten model z trzynastki, ten ML zwykły, od tego, co mi oferuje Facebook. Więc polecam.
1: Na pewno coś tutaj jeszcze w tej... Aha, a propos tych sesji dostępnościowych, tam jakiś deweloper w ogóle zapytał o... To było bardzo ciekawe pytanie, że on ma w swojej aplikacji okładki albumów, sam pisze teksty alternatywne, jak wyłączy, żeby to AI mu nie generowało? I tam bardzo ciekawa dyskusja się wywiozła. Między innymi od niewidomej inżynierki Apple'a, która sama jest użytkowniczką VoiceOvera i właśnie tam pracuje nad jakością VoiceOvera, że no w sumie to czasami nawet jak ten tekst alternatywy jest, to użytkownik może chcieć jednak sobie sprawdzić, co mu ten model
2: powie. Jeszcze się w coś tam dopytać, wgłębić więcej, tak.
1: Dopytać się o coś, tak. Że lepiej właśnie tego
2: nie wyłączać, nawet nie robić w ten sposób.
1: Nie robić, tak.
2: Tak, więc co na pewno mamy? Mamy wielojęzyczność. Co tak? Jeszcze? Coś jeszcze, Pawle?
3: Z ciekawych API, które doszły, i to jest coś, co ja widziałem w czasie jednej z sesji deweloperskich. Autorzy aplikacji, i to jest zwłaszcza przydatne, jak mamy aplikację, w której dużo się pracuje z tekstem, możemy teraz dodać własne czynności do pokrętła edycja. I tu przykład, jaki był podany, to jest, no nie wiem, jest aplikacja, w której sobie tam zapisałem jakieś różne zabytki, coś tam, jest to parę linijek tekstu, więc mogę po nim nawigować, tak, znaki, wyrazy, wiersze i zaznaczać. I mogę zaznaczyć sobie na przykład jakiś tam nazwę zabytku czy coś. I w edycji mam już nie tylko kopiuj, wklej, udostępnij, tylko mam też opcję z apki, zapisz zaznaczenie. I to się zapisuje do jakichś tam wewnętrznych zakładek aplikacji.
0: Nie mogę się też grać, aż aplikacja Drafts zacznie z tego korzystać.
2: Albo na przykład jakiś potencjał na rzeczy takie niewidomo brilliantowe. Szukaj w Wikipedii, szukaj w WordNet, szukaj w jakieś third party rozszerzenia, pool edycji.
3: Tak, znaczy ja bym tego na przykład używał. Ja używałem, bo to Kindle amazonowy jakoś to zaimplementował, na pewno jak na Androidzie, przypuszczam, że na iOSie też, już w roku 2018, jak ja pisałem pracę magisterską, bo pamiętam, że czy nawet 17, bo pamiętam, że w jakiś sposób byłem w stanie na Androidzie czytać sobie książkę do mojej pracy, której używałem jako źródło i sobie jakieś cytaty z niej zaznaczałem i robiłem wokół nich te wyróżnienia, takie highlighty. Więc to się już jakoś dało, tylko to było oczywiście przebudowane, jakoś przekombinowane przez Amazon, pewnie z dwukrotnym stuknięciem, z przytrzymaniem, bo to był Android, nie wiem, 6 czy jaki.
2: Powiedzcie mi proszę, czy da się w końcu w Apple'u w Braille'u, bo przyznam, nie pracuję z monitorem i sprzętami Apple'a, aż tak, czy da się zaznaczać trochę tak jak w JOS-ie, na zasadzie cursor routing na jednym znaku, cursor routing na docelowym znaku, jakaś jedna komenda skopiuj?
0: Niestety nie.
1: Niestety nie, można od 26 można zaznaczać słowo lub cały akapit, albo dwukrotnym kliknięciem w router.
2: Nie, chyba. No, ale to i tak wymaga interakcji gdzieś tam z telefonem, z samym iPhone'em.
0: Fajnie było, jakby można było dwa routery nacisnąć naraz. Nie?
3: Tak, NVIDIA tak. Teraz wprowadza taki feature.
1: Pracuje nad tym, tak. To mi się wydaje tak oczywiste.
2: No właśnie. To
1: bardzo logiczna interakcja.
0: Mi
1: panie,
0: też, tak. To powinno być, nie wiem, ja już w 2009 roku, jak pierwszy raz miałem do czynienia z monitorami brajlowskimi, to się zastanawiałem, czy by tego nie było.
3: Ale za to tryb Braille'a, ten taki, co głównie w Stanach był do tej pory użyteczny, pozwala teraz na czytanie TXT-ków.
1: No i to nam może być faktycznie przydatne, bo no to jest o tyle fajne, że no po pierwsze to możemy mieć otwarte obok wszelkich innych aplikacji, po drugie wtedy jak mamy ten tryb otwarty, to faktycznie nam kursor wtedy zostaje tylko wewnątrz notatki, tak? No bo wiadomo jak to na iOSie jest, że po prostu możemy gdzieś wyjechać poza tą notatkę i tam coś sobie kliknąć, a tak mamy ten tryb, no to się nie stanie, tam można sobie te przyciski tam ukryć i w ogóle to wtedy działa bardzo fajnie. A propos notatek, to w ogóle notatki teraz też pozwalają, bo wcześniej mieliśmy funkcję eksportu-importu z Markdown, a teraz też to zostało rozszerzone o schowek. I można kopiować do Markdowna, można wklejać z Markdowna i jeśli pracujemy nad notatkami z poziomu skrótów, to one też mogą Markdown interpretować.
2: Nie jestem jakimś wielkim użytkownikiem, ale fajnie mieć.
1: Mhm, zgadzam się.
0: Ależ, fajnie, że Markdown jest. Ja akurat zastanawiam się, czy dałoby się jakoś rozszerzyć, żeby Org Moda parsował, ale nie wątpię.
3: A propos nawigacji po tekście, VoiceOver ma teraz też ustawienie. Nie wiem, czy wam się to zdarza, ja nigdy tego produktywnie nie potrafiłem wykorzystać.
0: Ja zmieniłem sobie na zdania. Bardzo ważna rzecz.
3: Eksploracja palcem po ekranie tekstu.
0: Tak.
1: Nie wiem, dla mnie zawsze zamówił za, to było zbyt precyzyjne nawet, tak? Bo on wcześniej mówił tam linijki, a wiadomo, na ekranie dotykowym te linijki nie są jakieś duże. A teraz to może nawet mieć ręce i nogi.
0: Ja na przykład już wcześniej z tego korzystałem, jak edytowałem jakiś dłuższy tekst, bo nie wiem, czy wiecie o tym, że jak się zrobiło dwuklik z przytrzymaniem na spacji, to można było jeździć po tekście.
2: Tak.
1: Tak.
0: Ja z tego korzystałem. Bardzo
1: ja nie, ale znajomy bardzo to z tego korzystał, właśnie tego stopnia, że...
2: Nowa rzecz mi się jeszcze przypominała, o której nikt chyba nie powiedział w Tyflo Przeglądach, a to już jest stare. To jest, wystarczy mieć nowy telefon. Bo jest to już w iOSie 26. Ale w iOSie 27 może, jest szansa, że może, nie wiem, dwa modele w dół to dostaną. Zobaczymy, nie chcę gdybać. Mianowicie ulepszanie na siłę połączeń jakości stacjonarnej. Nie wiem, czy natknęliście się. Mając iPhone'a 17, nawet E, i Voice over LTE, i Wi-Fi calling włączony, tę kombinację nieblokowaną niczym, no i akurat w Polsce na pewno T-Mobile, z tego co wiem, też Orange, jeżeli dzwonimy na stary, dobry PST, nowy numer 8 kHz, to pasmo od mniej więcej 2,5 do 3 z kawałkiem, tak do końca, służy jako filtr resyntezy prostego, szumowego, modelowego AI, żeby zrobić z tego taki HD voice.
4: Ja mam wrażenie, że wynika to z czego innego, ale to jest tylko moja teoria. Mianowicie, że już część central jest na tyle scyfryzowana, że są w stanie numer PSTN-owy, który ma przekierowanie na komórkę de facto, puścić po prostu kanałem mobilnym.
2: Nie. Zbije to dlatego, że iPhone 16 nawet Pro nie ogarniał tego.
4: Wiesz co, tylko że ja to miałem już na 13.
1: To chyba miałem. I to teraz, ja nawet nie wiedziałem, że to jest to. Natomiast ja akurat mam telefon w plusie i tutaj nie mówię o telefonach stacjonarnych, natomiast co zauważyłem, że komunikaty...
2: Co tym bardziej potwierdzałoby moją opcję, Michale, tak, że jak jest 8 kHz, to telefon to robi on device.
1: Mam, słuchajcie, taka sytuacja właśnie, wszelkie komunikaty błędów, które na pewno kiedyś były tylko w 8 kHz i w muzyczka, kiedy ktoś ma włączone oczekiwanie połączenia i nas rozłączy, tak, da nas na oczekiwanie, tam myślę, jest taka fajna wtedy muzyczka. Tak. Ona mi... ale ona mi tak przeskakiwała między 8, a czasami jak mówił głos lektora, to tam się robiło na chwilę 16 i ja to tak bardzo powiem nieprofesjonalnie, bardzo śmiesznie bulgotało i zastanawiałem się, co to za kodek?
2: To nie jest kodek, to jest robione on device. Okay. Z tego, co on dostanie jako input. Ale musi być nowy telefon.
1: I to by tłumaczyło, dlaczego to tak dziwnie brzmiało.
2: Potwierdzone na Pixelu 10, chyba 10 Pro, iPhone'ach całej serii 17. Co ciekawe, na 16 Pro nie, ale no może, Apple się postara i widząc, że to działa, da to też dalej. Zobaczymy.
4: To całkiem możliwe, że po prostu te dwie rzeczy istnieją równolegle.
1: Bardzo tak. I oczywiście. Ja się bardzo długo głowiłem, co to jest.
2: Nie, to jest
1: iPhone. Bo to tak dziwnie brzmiało.
2: To jest iPhone i to jest iOS 26 i to jakoś w ogóle w środku, po cichu, w stylu iOS 26. To nie było od razu.
1: Tak, no ja myślałem, że może Plus coś zaktualizował, tak? Bo
2: nie, po Plus, jak wiesz, jest ostatnią siecią, która się zaplem dogada.
1: No, tego się dziwiłem, że ta muzyka tak, że te komunikaty takie nagle trochę się lepsze stały, tak dziwne miało te artefakty.
2: Tak, to są dziwne artefakty, no bo przy 4 kilo, powiedzmy sobie szczerze, trochę nie ma z czego robić tej góry, no tak, żeby była naturalna.
1: Tak.
2: I dlatego pewne głosy, na przykład nieskromnie powiem mój, mają na tyle bogate te harmoniczne, że działa, a są ludzie, którzy mają na tyle czyściutki ten głos, że nie ma z czego trochę. I on głupieje.
1: Tak. W międzyczasie, wracając do tematu nowości, ja tutaj patrzę sobie na listę 260 zmian. Bardzo długa lista będzie podlinkowana.
2: A paradoksalnie ta lista mnie wręcz znużyła momentami. Tak, to bardzo mało jest dla nas.
1: Dokładnie. Nie będziemy czytać wszystkiego, ale tutaj na przykład co mi już się rzuciło w oczy. Cofanie i ponawianie zmian na ekranie górnym w iPadOS. To może być fajne, tak?
0: Sobie coś podobno w iPhone'ie też to jest, ale nie udało mi się tego...
1: Ja mam potrząśnienie, aby cofnąć wyłączone, bo to czasami...
0: Ja też i dlatego nie ma innej opcji, żeby
1: natomiast też na iPadzie i to możesz ewentualnie powiedzieć, czy to może, to wydaje mi się, że to może być bardzo dla nas przydatne. Można sobie włączyć pasek menu na stałe.
0: Z tym, że dla VoiceOvera jest on niewidoczny.
1: Naprawdę, no to jest błąd. Jak dla mnie
0: nie,
1: to jest błąd.
0: iPadOS jest tak zbugowany, 27, że od razu mówię, że nie wiem, czy iPada będę pokazywał w tym roku.
1: A miejmy nadzieję, że do sierpnia
2: to chyba, że bety się polepszą.
1: Zresztą do września.
3: Co tam, ja co tam jeszcze? Ja mam inne pytanie. A portfel i tworzenie pasów od zera.
1: No właśnie.
0: Testowałem, działa, na razie zbyt wiele więcej nie mogę powiedzieć. Jest tryb AI, ale on nie jest u nas dostępny. Natomiast jeśli chodzi o portfel, to ciekawą rzecz zrobili, jeżeli mamy checkout Apple Payowy za jakiejś aplikacji, już nie mamy stosy innych kart przycisk, tylko mamy na wierzchu taki wybierak, gdzie możemy sobie karty
2: wchodzić.
0: No, bardzo fajnie, haptycznie też mamy haptykę, jak to zmieniamy. Natomiast jak naciśniemy sobie dwa razy przycisk boczny, żeby zapłacić w sklepie, to dalej mamy stosy innych kart, co dla mnie jest błędem.
2: Może zrobią, poczekajmy.
3: Może.
2: Bo też pisali, że to ma być jednolite, więc...
3: Żeby wyjaśnić tym, którzy nie wiedzą, o co chodziło z tym, o czym ja mówiłem, no do tej pory mieliśmy tylko możliwość zaimportowania sobie biletów czy jakichś kart wstępu, różnych kart, jeżeli wystawca tej karty wspierał rzeczywiście portfel Apple. Teraz możemy sobie dowolny, przynajmniej w teorii, bilet tam wrazić w ten sposób, że po prostu stworzymy go sobie.
0: Pod warunkiem, że ma kod QR.
3: Tak, i że możemy sobie właśnie ten kod QR zaimportować. Jak przebiega import tego kodu QR? Czy ja tam muszę zrobić screenshot, plik PDF zaimportować? Co ja mam zrobić?
0: Możesz na input wybrać zdjęcie, albo zdjęcie zrobić, albo wybrać plik.
3: I on sobie sam wyłuszczy z tego kod QR?
0: Tak.
3: Okej, okay, fajne, czyli bilety wszystkie możliwe. Flixbus, nie wiem, Szwagropol, PKP.
2: Kwestia, czy będą to honorować. Natomiast technicznie tak można z tego sobie zrobić kartę.
3: Okej. Okay. W sensie skaner zeskanuje QR-kę i będzie tak samo ważne i będzie okej. Okay. Pytanie, czy podoba się konduktorowi layout, tak?
1: No pewnie zależy, jak zdjęcie zrobimy.
2: Tak, no w PKP Intercity jest Aztek na przykład, nie QR, więc powodzenia.
3: Okej. Okay.
1: Ja sobie tutaj dalej przeglądam listę i oprócz takich ciekawych rzeczy, jak że w Safari powinno być bardziej wydajne energetycznie, łatwiejsze czytanie i edycja plików PDF przy użyciu funkcji VoiceOver.
0: No nie wiem, zbugowane.
2: Chyba raczej na Mac. Ja myślę, że to przede wszystkim na Maca i bardziej chodzi chyba o parsowanie tych plików niż o
1: No czytanie. Tutaj coś pewnie Michał miałby do powiedzenia, jak tam się listy ostatnio popsuły, tak, w plikach PDF. Ja nie korzystam z tego na tyle często, żeby się wypowiedzieć.
4: A ja dosyć często ze względu na to, że gdzieś tam pracuję też przy audytowaniu dokumentów cyfrowych, a PDF no to jest format bardzo popularny tutaj i no już niejednokrotnie widziałem właśnie PDF, który na Windowsie z NVDA działa pięknie, wszystko wyświetla się ładnie, otwieram go w iOSie w podglądzie. No i gdzie się podziały listy? Gdzie się, a właściwie to, co w tych listach jest? No zniknęło. No i to jest taki problem.
2: No to może teraz będzie lepiej.
1: Miejmy nadzieję, no bo generalnie z tymi PDF-ami tak zawsze było źle. Swoją drogą, ja wiem, że to nie jest tylko przegląd, ale tak przy okazji powiem, paperback już też można na Macu PDF otwierać, więc mamy alternatywę dla podglądu. Jak ktoś potrzebuje coś przeczytać, bardzo mnie to cieszy, ale nie o tym.
2: Czy coś jeszcze?
1: W Apple TV doczekaliśmy się aplikacji podcasty, w ogóle tam w Apple TV też tam jakieś modele wyleciały z kompatybilności, chyba tylko ten najnowszy jest teraz wspierany?
0: Jakoś tak, bo tam jest kwestia też tej architektury ARM32.
1: Aha, no to
0: ja
1: może
0: myślę,
1: być.
0: Ja myślę, że właśnie, wiesz, tę resztę to zostawimy na tę audycję taką...
1: Tak, no to miała być taka generalnie audycja poglądowa i myślę, że to nawet wyszło bardzo fajnie.
0: Ja co chciałbym na pewno powiedzieć, to jest taki rok, na który, to też jak Paweł czyta mój wpis, to ja tak naprawdę zacytuję, na co wielu fanów Apple'a czekało, to jest rok tak Snow Leoparda, tak? Tak jak kiedyś, kilkanaście lat temu była wersja bugfixowa macOS-a, która...
1: Wersja, która jest bardzo dobrze wspominana do dziś.
0: I tak samo macOS 27, iOS 27, bardzo dużo błędów zostało poprawionych. Jest to jedna ze stabilniejszych bet.
2: To się zapowiada na naprawdę dobry system. Jak niczego nie rozwalą po drodze, jak nie wypuszczą jakiejś bety z fatalną pomyłką w stylu nie da się voiceovera odpalić, jak tam kiedyś jakiś watch wyskoczył, że to było nieużywalne, no to czekam, bo to jest naprawdę właśnie App Store i ten widok uaktualnienie. Testował już ktoś? Jak tam się zmieniło mocno?
1: Cyferki zniknęły, tam przecież jak powiedzmy wszystkie nie ma cyferki już obok siebie.
0: Ale to takie drobne drożnie. Błędy, które...
1: Ale generalnie jest tak, jak było. Aplikacji Znajdź też tam się trochę porozjeżdżały elementy, ale to jest pierwsza beta, więc no tutaj mówię, tak. Nie przykładam tego
2: oczywiście,
1: dużej
2: oczywiście, jak zwykle rozmiar i opisy w becie, a potem to nagle znika. Co jako more content available, tak, jako more content jest opis. To jest fajne. Nie wiem, czy u was też.
1: Nie, no właśnie u mnie
2: bo z tego, co rozumiem, to jest A-B testing jeszcze wewnątrz bety. Bo ja raz miałem tak, a kiedyś miałem inaczej.
1: A też ten App Store to w ogóle dużo po stronie serwera wyświetla.
2: Tak, App Store ładuje bardzo dużo komponentów po stronie serwera, dlatego o tym właśnie mówię, że...
1: Okej, no to może być tak, że tam coś
2: spoko, a propos takich ciekawostek, miałem już przygodę z Uberem, który nie załadował mi w ogóle lokalizacji. I jak
0: on ładuje lokalizację, tylko ci mówi miejsce odbioru, ładowanie. Ale jak
2: nie załadował lokalizacji w sensie pliku z tłumaczeniem. I miałem GVA zakładka, GWX zakładka, GWY zakładka.
0: O!
1: Tam
2: jakieś w ogóle zmienne.
1: Oni tam właśnie też między innymi dla deweloperów jedną z nowości właśnie jest to, że system może jakoś na bieżąco pobierać pakiety lokalizacyjne w zależności od tego, jakie systemy, jakie języki ma użytkownik ustawiony. No to też może być fajne, jeśli to zostało zimplementowane dobrze. No,
0: fajnie jesteś... zrobili, jeszcze jedną rzecz, taką malutką nowość, dosłownie w centrum sterowania AirPodsy teraz na kafelku w centrum sterowania pokazują status naładowania baterii.
2: A to muszę zobaczyć na czwórkach bez ANC, bo mam czwórki z ANC i one faktycznie, bo mają to etui z tym chipem większym, natomiast muszę zobaczyć, czy to się też tyczy czwórek bez ANC. Bo na ANC faktycznie zauważyłem i na ANC testowałem ten equalizer. I ale ogólnie... jako dźwiękowca to on jest... No fajnie, że jest.
0: Tyle. Ogólnie mega, mega fajny system. Cieszę się z niego jak na razie.
3: To jeszcze jedna rzecz z Group Labów, z Accessibility Technologies. Powiedziano, że popracowano nad stabilnością i w ogóle wydajnością voiceovera w terminalu na Macu. Prawda to?
0: Guzik
1: trochę,
0: prawda.
1: Trochę, znaczy, dla może mnie. Coś tam fokus jest przenoszony lepiej, ale tak jak cały czas korzystałem z TDSera, to cały czas korzystam.
0: Jest jeszcze gorzej niż było, śmiałbym powiedzieć.
1: Bo nie wiem, czy jest gorzej, ale mam wrażenie, że jest podobnie.
0: Nie, no na przykład w aplikacjach, które korzystają z tego Kersy, z tej biblioteki, czyli no nie wiem, żeby długo nie szukać Vim, no to o ile kiedyś w Vimie na przykład on był w stanie przeczytać, gdzie jest,
2: w którym Kersy, rozumiem, interaktywne menu, te takie konsolowe.
0: Tak. No to teraz nie jest w stanie, nie wiem, HTOP na przykład, czyli interaktywne sprawdzenie procesora, crashuje voiceovera.
2: Za dużo cyferek pewnie.
0: Jedyne, co fajnie działa, to teraz faktycznie zakładki w terminalu można robić i do nich przeskakiwać, i to jest jedyna rzecz, która dobrze działa. Terminal i voiceover, ja już się poddałem po prostu.
1: Tak,
0: ja
1: coś co jest cały czas problemem, znaczy, wydaje mi się, jeśli Apple znów zaczęło na terminal patrzeć, może przez to, że ludzie zaczęli AI korzystać, to może być dobry moment, żeby się przypomnieć o tym. To jest to, że jak przychodzi jakiś nowy tekst, no to po pierwsze on przerywa to, co mówi, więc jak na przykład robimy ping, to słyszymy tego 64 bytes, zanim nie zatrzymamy sobie tego pinga. Bardzo dużo, tak. No to też za każdym razem, jak nam to się dzieje, to też tam kursor wraca na dół i w przeciwieństwie do NVIDIA czy jakiegoś TDSR-a, czy tam co lubi, można wyłączyć śledzenie kursora, no to z voiceoverem chociaż mamy do tego polecenie, no akurat w terminalu nam nie działa. Więc w praktyce, jak robimy jakąś operację, niby coś się nam pobiera, coś się kompiluje, tam dużo przychodzi na ten terminal, my chcemy sobie jednak popatrzeć do góry, no nie da się na ten moment.
0: Piotrze, ja taki trik miałem Command A, Command C, wklejam do Emacsa i teraz się w pełni się przesiadłem na Emacsa jako na terminal na V-term i jestem zadowolony.
2: Piotrze, odrobina prywaty, ale związanej z audycją. Jak myślisz, co trzeba zrobić, żeby przekonać Apple, żeby w końcu dodali atak i release dla kaczki?
1: Nie wiem, trzeba...
2: No, tak mi brakuje, powiem szczerze. Tym bardziej, że ona teraz w końcu działa dosyć sprawnie, tylko jest bardzo wolna. I ona
1: ja w ogóle mam pytanie, co trzeba zrobić, żeby dodali docking amount na Maca? I te tryby when speaking i always. Tak, bo tam na Macu cały czas tylko możemy to włączyć albo wyłączyć i tyle.
2: Tak, już nie wspomnę. Oczywiście bawiłem się Maciem dosłownie pół roku temu i oczywiście problem z dzieciństwa nie zginął. Włączam voiceovera z domyślnie duckingiem włączonym. Słyszę pięknie na całą parę tak komunikat voiceovera, następny komunikat jest ciszej. Klasyka gatunku.
1: Ja mam wrażenie, że z tym jest trochę lepiej, ale...
2: Jest
1: ale...
2: lepiej, chyba, też, chyba jest lepiej faktycznie, ale sorry, nadal.
1: No jeszcze tak, idealnie nie jest. Natomiast a propos ukopiowania wklejenia, to taka też fajna nowość to z Mastodona. Możemy po prostu sobie cokolwiek wkleić z Findera, do Findera i on nam otworzy plik. Czyli kopiujemy tekst ze strony internetowej, kopiujemy jakiś obrazek, wchodzimy sobie do Findera, nie wiem, do katalogu notatki, robimy Command V i się robi plik.
0: Tak, ale dalej nie możemy wkleić, jak otwieramy jakiś plik w Finderze, to nie możemy go wkleić z innego okna. Dalej niestety tego się nie da zrobić.
1: A może kiedyś.
4: Dostaliśmy pytanie od Bartka, który napisał do nas tak. Witajcie, chciałbym się tylko zapytać w temacie App Store'a, czy w nowej wersji został już usunięty błąd, który widzę u mnie, kiedy jestem na karcie szukajki, szukaj właściwie, i czyta, że to jest karta piąta z sześciu, no a tych kart tam jest mniej.
0: Tak. To już jest poprawione.
1: Tak. Ja nawet nie zwróciłem uwagi, dobrze wiedzieć. No to fajnie. Więc coś tam naprawiają.
2: Ale szukajka jest w starym miejscu, czyli na dole.
1: Na dole, tak.
2: Nie wróciła na górę tak, jak tam kiedyś.
1: Dobrze, czy my o czymś zapomnieliśmy? A, jeszcze a propos terminala, i to już naprawdę będzie ostatni temat, jak to dla tych, którzy Eloquenta skorzystają na przykład do programowania. W końcu rozdzielają, tak jak inne czytniki ekranu, jak mamy słowo pisane tak zwanym camel case'em, czy po prostu tak, kolejne słowo od dużych liter, ale bez spacji, w końcu Eloquent to oddziela, więc...
2: Da się to wyłączyć?
1: Nie, ale
2: to jest. Ja wiem, że to ogólnie jest zmiana bardzo na dobre, natomiast z drugiej strony nie lubię, jak synteza. Jak coś ingeruje w syntezie, co ma mówić.
1: No więcej ja niż przy to programowaniu konieczne. Było to.
2: Nie
1: bardzo
2: no, przy programowaniu irytujące. To jest wiadomo, oczywiście. Czyli dlatego się pytam, tak? Czy jest możliwość.
1: Może jeszcze dodadzą, no ale mniej więcej dla mnie to jest zmiana na plus. Dobrze, więc...
2: Ale szybkość. Nie powiedzieliśmy chyba, że natywne syntezy, żeby nie było to, są pojedyncze milisekundy szybciej. To jest na granicy błędu statystycznego, ale fizycznie na głośniku jest troszeczkę szybciej.
0: Tak, szczególnie to widać, jak scrollujesz coś. Na
2: tak, responsywność ogólnie to, po prostu syntez.
1: To jedno, a też dla niektórych syntezatorów pauzy zostały znacznie skrócone. To znaczy, powiedzmy, sytuacja typu, kiedyś mieliśmy, nie wiem, zaznaczona, szukaj, karta 4 z 5, teraz powiem zaznaczony, szukaj, karta 4 z 5.
2: Ale to nadal są mnożniki SSML.
1: Tak.
2: One są wyliczane na podstawie szybkości, tam przeliczane to jest, już wgryzłem się w temat właśnie chwilę temu. Tak.
1: Natomiast no, na pewno w przypadku tam Eloquenta niektórych wokalizerów to jest szybciej. RH Voice też na tym zyskał.
2: Tak, RH Voice. Do tego stopnia, że on teraz dziwnie klika przy złączaniu, bo ma bardzo dosunięte te pauzy, aż za chyba to.
1: Tak, ale no generalnie tam faktycznie też jest z tym trochę lepiej. Dobrze, to Arek trochę tutaj ze swojej strony już chyba podsumował swoje wrażenia. Ja z mojej strony się chyba tylko mogę zgodzić w sumie. No, te opisy obrazków mnie zaimponowały i te możliwości Siri, muszę sobie tą nową Siri włączyć, ale no gdzieś to tworzenie rozszerzeń Safari, widzę w tym ogromny potencjał i na pewno też będę
2: musiał... Czy one jest też dostępne z iOS?
1: Chyba tak.
2: Czy tylko na Macu?
1: Popraw mnie, jeśli się mylę, wydaje mi się, że na iOSie też to jest.
2: Okej. No to już zmienia zasady gry.
1: Tak. Patryk, Paweł, też macie jakieś, nie wiem, spostrzeżenia jeszcze?
3: Ja jako, że nie testuję tych bet, to nie bardzo. Chyba z moich jakichś tam pozbieranych po internecie ciekawostek też się wypstrykałem, także.
2: Czekam, aż naprawią to, co jest irytujące. Myślę, że beta 3, beta 4 ma szansę być bardzo dobrym systemem już. A 17, znaczy A27 tam jeden, kiedy już w ogóle ten system nabierze trochę mocy urzędowej, no oby tego nie, krótko mówiąc, zepsuli, bo jest potencjał, jest dobrze.
1: Ja też na to liczę, myślę, że wy wszyscy słuchający też. Jak to będzie? No to pewnie spotkamy się gdzieś pod koniec sierpnia, początek września, kiedy już będziemy 3-4-5 bet do przodu i wtedy pewnie znów będzie kilka, jak nie kilkanaście może godzin demonstracji.
4: Ale znowu spotkamy się na jednej audycji i trzeba będzie zrobić 3.
1: Ja myślę, że już
0: od razu planować.
2: Tak. Co na pewno, no to szybkość. Odpalanie tych aplikacji nawet na sfatygowanych i to sporych aplikacji, jakichś takich po 100 kilkadziesiąt mega. Ja wiem, że w iPhone'ie te megabajty to troszeczkę nie zawsze świadczą ciężkości apki, ale jest okej, jest fajnie. Nie wiem jak z drenażem baterii. Wydaje mi się, że na razie mi to drenuje baterię bardziej. Ale znowu, to jest nowy system. Indexing trwa od czasu instalacji tego systemu i jeszcze się nie zindeksował. Nie wiem, czy to błąd, czy to feature. Więc jakby...
1: No właśnie, także no, robi się ciekawie i na pewno do tematu nowych systemów Apple wrócimy. Pewnie będziemy wracać, jak się będą kolejne bety.
2: Ale no i nie pojawiać. Powiedzieliśmy, że premier rozmawiał dzisiaj z Timem Cookiem i Johnem Turnusem. Więc, więc zobaczymy, może z starym Philip nowym po polsku awansem.
1: No byłoby fajnie, ale...
2: Nie pompujmy balonika.
1: Tak.
2: Reprezentację pompowali co i Mistrzostwa Świata bez Polski.
1: Dokładnie.
2: To może jednak nie... Nie tak.
1: Może jednak nie, natomiast wiemy, że nowe systemy się tradycyjnie pojawią jesienią, we wrześniu, do tego czasu
2: zainteresowane. W okolicy 30, prawdopodobnie we wtorek, środę lub czwartek. Mhm.
1: Tak z reguły było. Zainteresowane osoby, wiadomo, jak już wspominaliśmy, można się zapisać, można testować, ale jak też słyszeliście, no wiąże się to z ryzykiem i na pewno powinny
2: testujecie to robić. Testujecie na własną odpowiedzialność. Tak.
1: Róbcie to tylko, jeśli faktycznie chcecie ewentualnie różne rzeczy zgłaszać, a nie, bo jesteście ciekawi. Tak.
2: Przynajmniej na produkcyjnych telefonach.
1: Przynajmniej na produkcyjnych telefonach, dokładnie. A dzisiejszą audycję, podsumowującą konferencję Worldwide Developer Conference WWDC WWDC, podsumowywali dla was Patryk Waliszewski, Arek Świętnicki, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Piotr Machacz. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.
2: Postscriptum, voiceover nadal wszystkimi angielskimi syntezami czyta WWDC.
5: O. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: I ten automat jest też zrobiony, żeby nie było takiej potrzeby. Natomiast polecam sprawdzić, jaką Państwo macie wersję oprogramowania i uaktualnić do najnowszej, bo
1: Jest jeszcze
0: no na
1: lepiej.
0: przykład jest jeszcze lepiej, a to na przykład, co ja miałem, to urządzenie, które tutaj do nas trafiło, ono ileś czasu w magazynie jednak przeleżało. Tak ja uważam, bo no bo chyba mogło. Tak mi się jakoś wydaje.
1: Też i
0: I
1: JBL generalnie nie jest firmą znaną z radioodbiorników. Jak
0: tak.
1: słyszymy JBL, to teraz
0: Głośniki.
1: przeważnie kojarzy nam się to właśnie z głośnikami, z takimi głośnikami bezprzewodowymi. Oczywiście, tak jak wspomniałeś na początku naszej dzisiejszej audycji, są urządzenia większe, pokroju partyboxa, ale to są
0: Ale też są
1: przeważnie...
0: malutkie JBL Go,
1: Tak,
0: JBL Essential, JBL Flip
1: dokładnie,
0: i tak
1: dokładnie.
0: dalej.
1: To
0: To
1: są
0: są te
1: takie
0: malutkie.
1: głośniczki,
0: Ale
1: które
0: przede
1: sporo
0: wszystkim
1: osób
0: to
1: ma.
0: gra.
1: Tak, i to
0: To,
1: gra.
0: ale to gra po prostu. To gra bardzo elegancko i trzeba to sobie powiedzieć na tak malutkie gabaryty. I to obojętnie, czy to będzie JBL Go, czy to będzie JBL Flip, czy JBL Charge. To po prostu gra. Nie wiem, jak oni to robią, mają na to jakiś patent. Ale po prostu to grano. No taka prawda jest niestety. Co ja mogę
1: Dokładnie.
0: powiedzieć? No grano i tyle. No.
1: JBL Tuner 2,
0: Tu, tak.
1: JBL Tuner 2 to
0: Dwa,
1: jest
0: tak, dokładnie.
1: urządzenie, które dziś demonstrował na antenie Tyfloradia Robert Łabęcki. Cóż.
0: Jeśli ktoś chce, może sobie kupić, naprawdę ładnie to gra. Jeżeli chce, tylko do słuchania, nie zależy mu na jakimś stereo, na czymś, tylko szuka sobie fajnego radia, któremu naprawdę przyjemnie zagra. Bardzo przyjemnie zagra. Po prostu nie wiem, podczas pracy, gdzieś w pokoju, gdzieś. No ale nie wiem, no, nawet jak ktoś się uprze pod prysznicem, w łazience, gdzieś, ale po prostu fajnie i wszędzie go można przenieść i nie ma problemu, bo go można wrzucić, bo to jest tak jakby baton. Można go wrzucić do plecaka gdzieś tam,
1: Nawet do
0: no.
1: większej kieszeni.
0: No nie, aż tak to może nie do końca, bo to jest trochę jednak grube, powiem
1: Aha.
0: szczerze. No, do kieszeni bym raczej nie ryzykował, bo to jest takie. Nie. No, to chyba, że ta kieszeń naprawdę jest duża, no,
1: W jakiejś
0: ekstremalnie.
1: kurtce.
0: Ja wiem. No to jest wielkości pilota, tak? Takiego większego pilota do telewizora, więc. No nie wiem, ja tam w kieszeni bym tego nie ryzykował, ale spokojnie do plecaka, spokojnie do jakiejś torebki, no gdzieś do torby, no. Po
1: To na
0: prostu takie
1: pewno,
0: przenośne coś. Bo to nie sztuka zrobić przenośne urządzenie, które będzie miało dużo basu, a będzie nam tańczyło po stole, tak? Bo nie będzie miało stabilności. No to znamy takie urządzenia też. Tutaj nie ma tego problemu. To jak się to położy, to jest położone i to nam spokojnie gra. No i jeszcze przypomnę, 12 godzin pracy na akumulatorze, to też nie jest mało.
1: Oczywiście.
0: Także spokojnie, 3,5 godziny czas ładowania, w zależności od ładowarki, można szybciej, można wolniej. No to tam wiadomo, bo to różnie bywa. No i co jeszcze?
1: I potem ile 12 godzin pracy?
0: Tak, 12 godzin pracy na akumulatorze. No można też pracować bezpośrednio pod ładowarką, ale tego producent nie zaleca, ponieważ według producenta, i na to zwraca bardzo uwagę, nawet na pudełku i w ogóle w swoich papierach, że wtedy drastycznie odbiór się pogarsza. Ja nie
1: Potwierdzasz?
0: próbowałem.
1: A, nie
0: Nie,
1: próbowałeś.
0: nie,
1: Okej.
0: nie próbowałem. Wiem tylko tyle, że jak aktualizujemy firmware i potem jak nie wyłączymy z kabelka USB, to on nam nie wyszukuje DAB-u, więc polecam po aktualizacji firmware'u w ogóle odłączyć go od wszelkich USB-ków i tego typu rzeczy. I potem zrobić skanowanie i on wtedy wszystko załapie, bo tak to może być bardzo różnie.
1: A czy
0: I
1: jesteśmy
0: na przykład
1: jakoś
0: nie chciał.
1: informowani o tym, że bateria nam spada?
0: Ten dźwięk, ten on się pojawia i przerywa nam program.
1: Okej.
0: Co jakiś czas.
1: No
0: No a
1: to.
0: potem w ogóle się
1: No
0: wyłączy.
1: tak, no. W końcu, jak już nie będzie miał wyboru,
0: No i
1: no to tak.
0: oczywiście jakoś diodowo na wyświetlaczu
1: No
0: tam
1: to na
0: coś się
1: pewno.
0: wyświetla.
1: Ale to
0: I
1: dla
0: tam
1: nas,
0: z
1: umówmy
0: boku.
1: się, to jest ostateczność, tak? Dobrze, że są te sygnały
0: No
1: akustyczne.
0: właśnie, mówię, to radio jest praktycznie prawie w całości dostępne. Jak ktoś chce jeszcze się potwierdzić, ktoś chce coś tam zrobić, no to spokojnie może, czy Envision Eye, czy Sing AI, czy tym
1: Sing Assistant Home.
0: Sing Assistant, tudzież Lookoutem, spokojnie może z wyświetlacza zczytywać.
1: Nawet Be My Eyes ewentualnie ostatecznie.
0: No nie, bo on chyba nie umie w czasie rzeczywistym. On, jemu trzeba zrobić zdjęcie.
1: No nie,
0: zdjęcie,
1: tego nie umie w czasie rzeczywistym.
0: No to właśnie to nie bardzo. Mhm. On powie, co jest, ale...
1: No ale no, to już będzie jest, informacja...
0: To będzie po ptakach, a to nam potrzeba coś takiego, co jest jednak w czasie rzeczywistym, żeby móc sterować, czy menu, czy coś. Jak ktoś chce. Oczywiście tam nie ma menu, no ale jak ktoś chce na przykład... sobie poczytać RDS na przykład.
1: No
0: tak?
1: To tak.
0: Szczególnie, że w DAB-ie jest ten RDS. Ja jeszcze powiem, jak się steruje tymi segmentami, czyli jak się robi coś takiego jak info. Mhm. Otóż jest ten klawisz scan, jak go naciskamy długo i przytrzymujemy, to nam się zmieniają te wartości na wyświetlaczu. Bo jak naciśniemy krótko, to nam się zaczyna skanowanie. Ale jak go naciśniemy i przytrzymamy, to wtedy nam się zmieniają te wartości, to jest troszeczkę trudne, bo trzeba naciskać i przytrzymywać. Naciskać i przytrzymywać. No ale, ale nie jest do niezrobienia, o tak powiem.
1: Jak się bardzo uprzemy i bardzo nam zależy na tym, żeby czytać te informacje, no to
0: no to bez problemu. Mhm. Po prostu trzeba nacisnąć i nie naciskać krótko, tylko naciskać i przytrzymywać. Puszczać, naciskać i przytrzymywać, puszczać, naciskać i przytrzymywać. Aha. I wtedy dojdziemy do wszystkich, czy to jest art, jaka to jest jakość, tam ile tych kilobitów i tak dalej, tam wszystko można wyczytać. No ten zasilacz, nie zasilacz, tylko wyświetlacz pozostawia trochę do życzenia, no bo on taki jest średni na jeża, no ale... No ale jaki jest taki dali, no.
1: No tak.
0: To nie to, że nie jest w ogóle nieczytelny. W dużym słońcu są trochę problemy, ale poza tym, no to idzie żyć, o tak powiem.
1: Dokładnie. A urządzenie jest naprawdę całkiem ciekawe i myślę, że warte rozważenia w kontekście nadchodzącego
0: tak.
1: Black Friday'a szczególnie.
0: Tak, jest warte rozważenia. Rozważenia, podkreślam.
1: Tak. Dobrze. JBL Tuner 2 to urządzenie na antenie Tyfloradia Robert Łabęcki dziś demonstrował. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję za uwagę.
1: I cóż, do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyfloradiu.
0: Do następnego.
1: Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: No i startujemy tak na koniec miesiąca, piątek 31 dzień stycznia 2025 roku. Zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia, a dziś będziemy gotować, a właściwie piec, nawet smażyć, ale bez tłuszczu. Konrad Skrzydlewski po drugiej stronie, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Michale. No faktycznie, będziemy nie tylko piec, ale będziemy także próbować tych naszych fajnych rzeczy. Nawet jesteśmy w

0: wrażenie, że od niedawna na taki sprzęt zrobił się jakiś większy boom. Kiedyś były termomiksy, to wszyscy się termomiksami, lidlomiksami i innymi miksami zachwycali, bo to takie fajne i samo gotuje praktycznie rzecz biorąc. A teraz mamy modę na nowy sprzęt, właśnie na frytkownicę beztłuszczową. Ale gdyby ktoś nie wiedział, gdyby kogoś ta moda ominęła, to może na dobry początek, gdybyś mógł w ogóle, Konradzie, przybliżyć, co to właściwie jest za urządzenie.
1: Moi drodzy, air fryer jest niczym więcej jak naczyniem, które zostaje poprzez wiatrak i odpowiednie grzałki, jakby do tego naczynia jest dostarczane gorące powietrze od góry w taki sposób, że wytwarza się taka no, swoista komora powietrzna, która potrafi nam upiec coś, co znajduje się w koszu tego urządzenia. I o tyle to jest fajne, że tak naprawdę nie trzeba mieć znajomości na poziomie pana, nie wiem, Karola Okrasy czy innego kucharza, żeby móc zrobić sobie fajny posiłek w dość krótkim czasie, a jednocześnie daje nam to gwarancję, że jeśli zależy nam na jakiejś zbilansowanej diecie albo lubimy jakieś pewne przysmaki, które najczęściej trzeba na przykład smażyć w głębokim tłuszczu, to w większości przypadków jesteśmy w stanie ominąć ten proces i potraktować je gorącym powietrzem i efekt w zasadzie będzie bardzo podobny i jakby nie powiedzieć, że ten sam.
0: Metoda pieczenia gorącym powietrzem to wcale nie jest nowa. Kilkanaście lat temu ja nawet w Tyflo Podcaście pokazywałem takie urządzenie jak kombiwar. Ono też działało na podobnej zasadzie.
1: Kombiwar działał na tej samej praktycznie zasadzie, z tym, że tamto się gorące powietrze było dostarczane tylko od góry i ono jakby w tym naczyniu, całe naczynie ogrzewało, to te kombiwary najczęściej były szklane.
0: Tak.
1: Moja mama nawet ma coś takiego i czasem z tego jeszcze gdzieś tam w domu korzysta. No a airfryer jest niczym więcej jak młodszym bratem kombiwara i w przypadku omawianego dzisiaj urządzenia trochę bardziej inteligentnym. Więc dla tych, którzy nie lubią się z na przykład smażeniem w oleju albo boją się o swoje bezpieczeństwo, chcą zachować pewność, że będą móc sobie pozwalać na pewne dania bez brudzenia się i bez kombinowania, to też jest świetna opcja.
0: Aha, no więc w takim razie, gdybyś mógł powiedzieć, jak ten sprzęt wygląda? Wspomniałeś o koszu, wspomniałeś o tym, że są jakieś grzałki. Co my tam mamy tak naprawdę?
1: W zasadzie urządzenie, czyli dokładnie model Xiaomi Smart Air Fryer Pro w wersji 4-litrowej, składa się z czterech elementów. Cała bryła przypomina taki trochę bardziej złożony ekspres do kawy lub jest kwadratową taką zaobloną bryłą na bokach, na której tylnej ścianie znajduje się odprowadzenie gorącego powietrza i na górze, a na przedniej ścianie widnieje tylko zegar z obrotowym wyświetlaczem, na którym ustawiamy sobie wszelkie parametry i dotykowy przycisk włączania bądź wyłączania. A u dołu tego wyświetlacza mamy kosz, który w tej wersji Pro posiada jeszcze okienko, przez które możemy widzieć i podglądać nasze pyszności.
0: To rzeczywiście taka w sumie frytkownica, tylko że oleju tam nie wlewamy. W ogóle nie wlewamy, czy jakieś tam niewielkie ilości?
1: W zasadzie można bez tego oleju się obyć. Czasem warto jakieś tam tematy potraktować troszeczkę jakimś tłuszczykiem, ale to są przepisy, które na przykład w ogóle zakładają, że tego nie używamy. Tak? Wszystko zależy od inwencji albo wszystko zależy od przepisu. To akurat jeśli gdzieś tam chcemy dodać, to w sumie nie ma z tym problemu, bo kosz można spokojnie wyczyścić sobie, bo nie jest rozkładalny, możemy go sobie potem ręcznie.

0: ręcznie wyczyścić. W razie czego? Kosz jeszcze posiada w zestawie taką nakładkę grillową, bo wtedy możemy na przykład piec dwie rzeczy, więcej rzeczy jednocześnie przy niezmienionej formie, tak? Na przykład przepisy zakładają, że są jakieś tam babeczki do zrobienia, no to zamiast czterech możemy zrobić osiem przy jednym załadowaniu.
1: Czyli po prostu wtedy stawiamy to wszystko na piętra.
0: Tak, stawiamy na piętra, albo jeśli na przykład pieczemy coś, co zawiera w sobie tłuszcz, to ten tłuszcz ma wtedy jak ociec na dół i wtedy możemy jakby to jedzonko, które mamy u góry na tej podstawie grillowej, jest już tego tłuszczu pozbawione.
1: Czy to urządzenie, jak rozumiem, nagrzewa się we wszystkich miejscach tak samo? To nie jest tak jak w przypadku kombiwara, że u góry to już było gorąco, a na dole to jeszcze tak w sumie dość chłodnawo.
0: Tutaj jest tak, że to urządzenie nagrzewa się w 95% tak samo, z tym, że w przypadku niektórych przepisów albo w przypadku niektórych programów, do których za chwilę przejdziemy, urządzenie samo sygnalizuje nam na przykład konieczność przełożenia składników na przykład z góry na dół albo potrząśnięcia tym koszem, tak żeby rozprowadzić temperaturę równomiernie, tak żeby choćby na przykład frytki nam się upiekły w sposób prawidłowy, bez pominięcia żadnej warstwy.
1: I w takiej sytuacji, czy my mamy na przykład jakieś łapki do chwycenia tego kosza, czy ten sam kosz ma uchwyt,
0: Sam
1: żeby...
0: kosz ma solidny uchwyt i sam kosz łatwo się wyciąga, praktycznie bez użycia jakiejś większej siły, więc spokojnie jedną ręką chwyciwszy jesteśmy w stanie sobie go wyjąć, potrząsnąć, wsadzić i bez żadnego problemu on się potem startuje samodzielnie na resztę programu, więc z tym nie ma żadnego problemu.
1: Czy jak rozumiem, to urządzenie nas po prostu za rękę prowadzi po tym przepisie, tak?
0: Tak, wszystko zależy właśnie od tego, jaką mamy koncepcję na to, co chcemy zrobić. Bo oczywiście Państwu to pokażę za parę minut, ale wszystko sprowadza się znowu do naszej magicznej aplikacji Xiaomi Home, do której jakby dodajemy to urządzenie i je tam sobie konfigurujemy wstępnie. I aplikacja w tej wersji Pro, ta aplikacja posiada wbudowane przepisy i urządzenie ma zapisane w swojej pamięci podstawowe przepisy na przykład jajka, frytki z ziemniaka. Jest przepis na frytki z mrożonych ziemniaków, już gotowych. Na przykład jakieś krewetki, czy na przykład jakieś muffiny, to jest tego mnóstwo i jest wygodna wyszukiwarka takich przepisów. I tam już nas aplikacja prowadzi za rękę, co musimy dodać, co będzie nam potrzebne. I ma już wgrany program, na ile coś takiego nam wstawia, w jakiej temperaturze. My tylko wstawiamy produkt, zamykamy szufladę, startujemy program i urządzenie resztę procesu wykonuje za nas.
1: Mówisz o wersji Pro, czy to znaczy, że to wiąże się z koniecznością uiszczenia jakiegoś abonamentu?
0: Nie, w tej sytuacji nie. Jeśli moja wiedza jest kompletna, w razie czego no, oczywiście zachęcam do poprawy mnie w komentarzach. W wersji Pro tego urządzenia jest opcja taka, że ta wersja Pro ma właśnie wbudowane te przepisy i już wgrane na pamięć jakby urządzenia, co pozwala nam nawet niekoniecznie używać aplikacji, żeby jakiś podstawowy przepis odpalić z samego interfejsu tego RFID-a, ale też ma wbudowaną opcję zaplanowanego gotowania. Czyli załóżmy, że no nie wiem, mamy bardzo zabiegany poranek, ale potrzebujemy jakiegoś, nie wiem, świeżego tosta sobie zrobić, tak? No to nie wiem, pakujemy takie tosty cztery do airfryera, idziemy w tym czasie, nie wiem, wyprowadzić psa, wziąć prysznic, cokolwiek. W międzyczasie o zadanej godzinie nam się program odpala, No i po 10 minutach mamy jedzonko ciepłe, gotowe do spożycia albo do włożenia do lunchboxa i możemy śmigać do pracy na przykład, nie? Więc to odróżnia wersję pro tego airfryera od wersji standardowych.
1: Okej, okay, no to w takim razie jeszcze tak zanim przejdziemy do jakiegoś wstępnej, do jakiejś wstępnej demonstracji, to zapytam o cenę. Ile ta konkretna frytkownica kosztuje?
0: Ta konkretna frytkownica na stronie oficjalnej Xiaomi Polska jest wyceniana obecnie na 599 zł. Nie jest to drogo. Uważam, że to jest niewygórowana cena za szczyptę wygody w tym naszym życiu. A jeszcze dodam, że jakby sama aplikacja Xiaomi Home nie wymaga ona od nas żadnych opłat za bazę przepisów i innych dodatkowych opłat związanych z użytkowaniem tej frytkownicy. Także jest to duże, duże ułatwienie, bo choćby na przykład przy Thermomixie, oprócz ceny samego Thermomixa, musimy sobie za Cookiebooka doliczyć dodatkowy abonament.
1: No i z dostępnością tego urządzenia jest coraz gorzej, niestety.
0: No dokładnie.
1: Okej, okay, no to co? Z teorii do praktyki?
0: Oczywiście, działamy. Ja sobie pozwolę tutaj przejść do naszego kuchennego zakątka. I teraz tak, mam przed sobą to rzeczone urządzenie. Sprawdzam, czy szuflada jest czysta. I szuflada jest czysta, w niej jest tylko ta grillowa podstawka. Ja ją sobie wyjmę. I mamy urządzenie gotowe do pracy, jest czyste. Urządzenie składa się, już o tym wspominałem, z tego pokrętła. I ono jest skonstruowane tak, że mamy wyświetlacz, który sam się obraca. Wyświetlacz wskazuje nam temperaturę i czas gotowania.
1: On Ale sam co masz sobie... na myśli mówiąc obraca? Po prostu on rzeczywiście fizycznie się jakoś zmienia swoje położenie?
0: Właśnie, dokładnie. To znaczy właśnie fajną cechą dostępnościową tego urządzenia jest to, że na przykład ja teraz mogę to urządzenie włączyć. Ono sobie teraz jest w trybie gotowości i jest na przykład w trybie ręcznym. Czyli to jest taki pierwszy podstawowy tryb. Ja ten wyświetlacz naciskam i teraz dostaję opcję temperatury i mogę go obrócić fizycznie i obracając każdy stopień obrotu, to pokrętło jest stopniowane. Każde moje obrócenie o jeden stopień to 5 stopni na plusie bądź na minusie. Tu w tej sytuacji jakby podstawową temperaturą jest 180 stopni.
1: I ono zawsze startuje od 180?
0: Zawsze. W trybie ręcznym zawsze startuje od 180 stopni i mogę na przykład chcąc sobie zrobić, nie wiem, frytki, obracam o 4 razy i mam 200 stopni, tak? Już zadane. Naciskając jeszcze raz, dostaję zapytanie od urządzenia, na ile czasu potrzebuje je wstawić. Zaczyna się od 15 minut i na tym zawsze startuje. No i każde obrócenie tego wyświetlacza, to jest tego pokrętła, to jest minuta, tak? Czyli na przykład w przebisie mam 12 minut, no to ustawiam 12 minut, no i teraz...
1: Czy to jest tak, że, bo kiedy naciskasz to pokrętło, to sygnalizowane jest dźwiękiem. A czy obrót tego pokrętła też generuje z siebie jakiś dźwięk, czy już po prostu tylko skoki trzeba liczyć?
0: Trzeba liczyć skoki. Nie ma dźwiękowej informacji, że pokrętło się przekręciło.
1: Jasne.
0: Ale jest bardzo wyraźnie wyczuwalny skok samego pokrętła, więc z tym nie ma problemu. Żeby trochę wyczuć po prostu, na ilu się zatrzymujemy. W razie czego, jeśli nie chcemy się bawić pokrętłem, mamy do dyspozycji oczywiście aplikację, do której zaraz przejdę i tutaj też możemy sobie takie rzeczy ustawić. Ja tutaj przygotowałem sobie opakowanie frytek, już wstępnie mrożonych, żeby było łatwiej i szybciej. No i tutaj producent deklaruje, żeby sobie to na 200 stopni ustawić od 15 do 20 minut. I możemy sobie tutaj zrobić taki mały eksperyment na wizji, w eterze i je razem wstawić.
1: No to myślę, że nawet się doczekamy, aż się zrobią.
0: Dokładnie. Ja w międzyczasie pokażę, jak się w czasie, kiedy się frytki będą robić, no to będę mógł Państwu pokazać całą resztę. Jak procedura o tyle jest fajna, że jak robię to ręcznie i ustawiam czas pieczenia, to jak przytrzymam pokrętło przez 2 sekundy wciśnięte, to wychodzi mi do jakby wcześniejszego ekranu. Czyli ja teraz miałem ekran czasu, przytrzymałem 2 sekundy, przeszło do ekranu temperatury i tak dalej, i tak dalej. Więc w razie czego, jeśli na przykład się pomylimy, możemy łatwo tą opcję cofnąć. No to tak. Słyszycie, właśnie wyjąłem szufladę. Pozostaje tylko rozciąć paczkę i załadować materiał do spożycia. Do frytkownicy. Lekko wstrząsnąć i załadować. I teraz tak.
1: Czyli tak naprawdę nie trzeba czekać, żeby to urządzenie się nagrzało. To już po prostu wkładamy i jak ono się będzie nagrzewać, to będzie przy okazji jakoś tam rozmrażać.
0: Tak, można oczywiście ustawić nagrzewanie wstępne i można to zrobić w programie. Ja zaraz pokażę, jak to zrobić. Ale można też spróbować od razu je. Ja je teraz trzymam w lodówce, nie w rozmrażarce, więc one już są na tyle, że tak powiem, nabrały w miarę dobrej temperatury, że im te 20 minut nie zaszkodzi i nie będzie trzeba ich jakoś tam mocno potem jeszcze na przykład traktować więcej minut, czy w jeszcze raz ten proces przechodzić, tak? Bo też no, wiedząc o tym, co robimy, no to tak ustawiłem, tak żeby to miało ręce i nogi, tak żebyśmy mogli może to w trakcie audycji sobie ogarnąć.
1: Jasne, a tak standardowo, jakbyś na przykład wyjmował te frytki z zamrażalnika, to co wtedy? Musiałbyś jakieś wstępne nagrzewanie włączyć?
0: Jest coś takiego jak nagrzewanie wstępne i wtedy... Jak mamy dosłownie frytki przełożone z zamrażalnika, no to ustawiamy w aplikacji nagrzewanie wstępne, wtedy air fryer się do tej temperatury rozgrzewa, przy okazji nam te frytki trochę rozmraża, no i potem program się kończy i możemy na nowo puścić program już, który będzie właściwą zadaną temperaturę trzymał cały czas i będzie za nas gotował.
1: Okej. Okay.
0: Dobrze, to już zrobimy teraz tak. Ja przejdę do aplikacji od razu.
2: 21. Kamera szybko. Kamera szybko. Oczysz. Nawilżasz powietrza. Jadalnie księżniczki. Pokój się. Jadalnie przycisk.
0: To jest nasza miska, o której była mowa wcześniej. To przypadkowo się czuśnęło. U nas mamy taką manierę nazywania w ramach wiedźmińskiego uniwersum naszych akcesoriów w domu. Więc to jest taki ciekawy, ciekawy twist. I teraz jesteśmy sobie na ekranie głównym tego airfryera.
2: Kaczma, szkole, trzy urządzenia. Ręczne. Frytki. Skrzydełka z kurczaka. Warzywa. Ciasto. Suszone owoce. Ryby. Stek. Jogurt. Krewki.
0: I tu są podstawowe przepisy, które urządzenie ma w pamięci. I tutaj niżej.
2: Ulubione przepisy, 5 ukośnik maili. Otwórz.
0: Można sobie utworzyć przepis.
2: Nowy spersonalizowany przepis. Frytki zrobione z zamrożonych ziemniaków.
0: I odpalamy ten przepis.
2: Frytki zrobione z zamrożonych ziemniaków. Frytki uwielbiane są zwłaszcza przez dzieci. W przypadku tych frytek nie musisz dodawać ani kropli oleju, aby sprawić, żeby były chrupkie na zewnątrz i miękkie wewnątrz. Najważniejsze jest własnoręczne przyrządzenie frytek, które dzieci zjedzą bez żadnych obaw. Czas gotowania 15 minut. Temperatura gotowania 200 stopni Celsjusza.
0: I to jest jakby producent tak sugeruje.
2: 500 gramów zamrożonych frytek, 500 gramów soli, 10 gramów wskazówki, 1. W połowie programu wielofunkcyjnej frytownicy emituje sygnał, który wskaże, że jedzenie należy obrócić. Po prostu wyciągnij koszyk pod frytkami, a następnie umieść go z powrotem w wielofunkcyjnej frytkownicy. Program wznosi się automatycznie. 2. Wyreguluj czas i temperaturę gotowania zgodnie z rodzajem składników i preferencjami. Procedura. 1. Wyjmij kosz. Włóż do niego zamrożone frytki, umieść go z powrotem w wielofunkcyjnej frytkownicy, a następnie naciśnij start, aby uruchomić program. 2. Wyjmij frytki z wielofunkcyjnej frytkownicy i posyp solą do smaku. Nielubiane. Rozpocznij program. Rozpocznij program.
0: Ja teraz go rozpoczynam.
2: Przycisk. Przycisk. Uruchom. Zaplanuj. Nagrzewanie wstęp. Czas gotowania. Temperatura gotowania 200 stopni Celsjusza.
0: Tu jest temperatura gotowania.
2: Czas gotowania 15 minut.
0: I tutaj.
2: Czas gotowania 15 minut.
0: Muszę zmienić na 20.
1: No tak, 15, bo producent 15, zaleca.
2: 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 60.
1: Ale też 20, okay. Jest ok. Ten wybieracz jest, tak, do regulacji.
0: Okay. Tak, jest wybieracz voice-overowy.
2: Zatem ok. Ok. Ok. Frytki zrobione z zamrożonych ziemniaków.
0: To jest tytuł programu.
2: 20 minut. Nagrzewanie wstępne.
0: I tu jest właśnie to, o czym mówiłem. Możemy włączyć nagrzewanie wstępne.
2: Nagrzewanie wstępne. Nagrzewanie wstępne. Zaplanuj. Uruchom.
0: Możemy wcisnąć zaplanuj i wtedy on nam... my tylko musimy umieścić składniki wewnątrz kosza i na przykład możemy spokojnie te składniki mogą przez pewien czas tam sobie poleżeć, a możemy w tym czasie zrobić coś innego, no i mieć na konkretną godzinkę gotowe frytki na przykład. Tyle na przykład, żeby były świeże, jak przyjdą goście.
2: Uruchom. Uruchom.
1: Usłyszeliśmy piknięcie.
0: Dokładnie. I zaczął się cały proces już bez nagrzewania wstępnego.
2: Program trwa. Wielokropek.
0: No i aplikacja nas informuje, że właśnie program trwa.
2: Skończy się około 20.04.
1: No właśnie.
0: I że skończy się niecałe 4 minuty po 20. I tak to wygląda. W najprostszym skrócie. W samym ekranie Airfryera, gdzie możemy manualnie wybrać sobie rzeczy, tam możemy przełączać się między programami właśnie ręczne, ryby, frytki i tak dalej. Tylko, że to musimy robić trochę na pamięć. To znaczy najlepiej sobie przestudiować, jak one są ułożone w aplikacji, a potem po prostu trochę na pamięć je wybierać, dlatego że sam wyświetlacz nam o tym nie mówi, tak? Więc tu musimy trochę podziałać na pamięć, jeśli chcemy, ale i tak zalecam korzystanie z aplikacji, bo daje ona szersze możliwości niż manualne używanie airfryera.
1: No jasne. I teraz, jak rozumiem, to się tam po prostu będzie piekło pod wpływem wysokiej temperatury. No i czekamy tak naprawdę teraz na ten komunikat za jakieś niecałe 10 minut, żeby po prostu obrócić to jedzenie, tak? Czyli żeby potrząsnąć koszem.
0: Tak, z tym, że komunikat będzie słyszalny z airfryera. Aplikacja nam raczej o tym nie przypomni, bo już to praktykowaliśmy z narzeczoną. I dobrze jest po prostu przy tym być. Dlatego, że no, jest to słyszalne dla domowników. Ten airfryer się upomina o to cały czas. I on, zresztą to nie jest tak, że on cały czas piecze. On po tych 10 minutach przerwie program, przestanie piec i póki nie wyjmiemy szuflady, nie potrząśniemy i nie zamkniemy, to on tego programu nie wznowi. Więc to jest o tyle fajne, że w razie czego, no, gdybyśmy o tym zapomnieli, to nie spalimy sobie tych frytek na przykład, nie? A jest to jednak fajny temat, bo już na tym urządzonku praktykowaliśmy właśnie frytki, mrożone frytki wykonane z ziemniaka ręcznie, nuggetsy, takie klasyczne, powiedzmy, mrożonki. Ja już robiłem nawet zapiekanki w airfryerze, przy czym przy takich tematach, kiedy występuje tam dużo sera, to sugeruję patrzeć albo co jakiś czas otwierać szufladę i kontrolować, bo przez to, że to powietrze jest też zasysane potem od góry, to jeśli ser się rozpuszcza i się zaczyna na przykład do góry unosić, to się czasem może do kratki z góry przykleić.
1: I może być zapiekanka bez sera.
0: I może, i ja potem otwieram, bo to było tam z tydzień temu, Otwieram szufladę airfryera, myślę, a jakie fajne zapiekanki, ciągnący się ser i tak dalej. A tu patrzę, że sera jakoś tam nie widzę i się zastanawiam, gdzie on jest. Po czym wkładam szpatułkę do wnętrza airfryera, patrzę na kratkę, a tam na kratce ten ser.
1: No tak, no to trzeba rzeczywiście na to uważać. Czyli tak naprawdę większość tego jedzenia, jaką testowaliście na razie w ramach tej frytkownicy, to już takie wstępnie przygotowane. Czy próbowaliście też coś od zera robić tutaj na przykład?
0: Ogólnie rzecz biorąc, właśnie od zera robiliśmy frytki.
1: Aha.
0: Nie takie półmrożone, tylko klasyczne.
1: No.
0: I no jednak powtarza się to, co mówią najczęściej specjaliści od gastronomii, że to musi być odpowiednia odmiana ziemniaka do frytek, dlatego że no odmiana z dużą ilością skrobi sprawi, że te frytki nam będą mokły. Trzeba je odpowiednio wypłukać, dać im czas odstać, żeby ta skrobia mogła wyjść z tych ziemniaków. Odpowiednio je te też potraktować właśnie tłuszczem, żeby były chrupiące, bo one nam wyszły w miarę fajnie, ale w pewnych miejscach były miękkie, a w innych miejscach były takie jak chipsy.
1: Mhm.
0: No ale to jest właśnie metoda trochę prób i błędów, tak jak człowiek się uczy.
1: No oczywiście.
0: Uczy po prostu używać takich rzeczy. Jednak my też wtedy mieliśmy taką odmianę ziemniaka, która była dostosowana do pieczenia, ale jednak nie była, nie potraktowaliśmy jej tak, jak powinno się te frytki potraktować, nie? Więc tutaj to nie jest wina samego urządzenia, a bardziej tego, jak się to jedzonko przygotuje.
1: Zastanawia mnie, jak rzeczywiście zrobieniem takich przepisów typu ciasto, bo tu nawet było coś takiego. Pytanie, co by z tego wyszło i czy faktycznie byłoby to dobre?
0: Powiem tak, jeśli będzie jakiś update na ten temat, to jeśli będziemy próbować jakiegoś nowego przepisu, to w komentarzu pod tym odcinkiem, na przykład na Facebooku, czy w innym social medium, ja osobiście zamieszczę komentarz z informacją, czy to wyszło, czy nie.
1: Aha.
0: Bo mamy plan takie rzeczy przetestować, ale nie zawsze nam po drodze po prostu, żeby od podstaw wykonać cały taki przepis od zera.
1: No wiadomo, to jest więcej czasu po prostu.
0: Dokładnie. Przy czym i tak faktycznie to urządzenie parę rzeczy nam ułatwia i faktycznie no na przykład smażenie mięsa w głębokim tłuszczu, to można się tego podjąć, ale można to też mięso odpowiednio przygotować i spróbować machnąć w airfryerze i też będzie ok.
1: A jaki sposób przygotowania tego mięsa do właśnie takiej frytkownicy masz na myśli? Jak specjalnie jakoś trzeba do tego mięsa podejść?
0: Z tego, co patrzyłem na parę przepisów takich internetowych, to niektórzy na przykład wykładają wnętrze airfryera na przykład folią spożywczą, w sensie folią aluminiową, tak żeby na przykład ten tłuszcz z mięsa nie uciekał, a został przez to mięso wchłonięte, żeby trochę tak, żeby na przykład ludzie piekli normalnie schab w airfryerze, tak? W bardzo konkretny sposób. Nie będę teraz rzucał szczegółami, bo nie chcę skłamać za mocno, ale widziałem też parę przepisów, gdzie też dużo fajnych rzeczy ludziom wychodziło w takim urządzeniu. Ja jeszcze tak przypomniałem się, że praktykowałem parówki w serze na airfryerze i to też w miarę fajnie wychodziło, bo przez to, że to tworzy tą komorę gorącego powietrza, to fajnie się gdzieś tam nam to układa tak, jak być powinno. Nie trzeba kombinować z piekarnikiem na przykład na mniejszą ilość osób. Przy czym, no jeśli na przykład ktoś w domu nie ma dostępnego piekarnika i nie jest w stanie się w nim połapać, a kupi takiego airfryera, to tak naprawdę na przykład na jedną osobę taki airfryer spokojnie starczy, czy na dwie osoby, tak, żeby na przykład było to pewnym zamiennikiem piekarnika. No chyba, że już tam robimy jakieś większe ciasta czy coś, no to już wtedy warto jednak użyć standardowego piekarnika.
1: No właśnie, bo to też miałem zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ilość tego jedzenia, które możemy przygotować w tym sprzęcie, no bo przecież ma to jakąś tam swoją określoną pojemność. Jak rozumiem, na was dwoje wystarcza, ale jak już by było więcej gości, to byłby problem.
0: Zdarzyło nam się robić na przykład właśnie frytki dla czterech osób. No i nie jest to problemem, no po prostu trzeba poświęcić wtedy na to więcej czasu.
1: Czyli po prostu to się robi na kilka kolejek, tak?
0: Na kilka kolejek, tak, ale to w zasadzie na jak ktoś można zawsze, tak jak teraz, ustawić program, zająć się czymś innym, sobie porozmawiać, a w międzyczasie się frytki robią same na przykład, tak? No, jest to ciekawa kwestia. I ciekawe rozwiązanie po prostu, bo tak naprawdę też nie trzeba ich pilnować. W przypadku smażenia w klasycznej frytkownicy trzeba pilnować czasu, trzeba pilnować koloru tych frytek, tak? Czy dobrze już się upiekły, czy się nie przypadkiem nie spaliły. No i trzeba mieć, jednak tutaj używać wtedy wzroku. A tutaj tak naprawdę wystarczy zaufać temu, co producent pisze na opakowaniu. Najczęściej te firmy już to mają ustalone w taki sposób, że to powinno wyjść tak, jak być powinno. I w 9 na 10 przypadków nie ma żadnego problemu.
1: No, i jak tam sytuacja w kuchni?
0: Sytuacja w kuchni przedstawia się następująco. Właśnie zmierzamy.
1: Bo jest 19:54 w tym momencie, więc...
0: Okej, okay, pokazuję mi 10 minut jeszcze, czyli pewnie za niedługo powinno się...
1: Będzie się domagał, żeby obrócić jedzenie. Urządzenie nie jest głośne, co zresztą słychać. Czekamy. Wydaje mi się, że ona nawet chyba jest trochę cichsza od kombiwara, który miałem. No ale miałem go też już ładnych naście lat temu, więc

0: Widzę, że nasze urządzenie twierdzi, że chyba nie trzeba to nim potrząsać, ale można zawsze zastosować temat awaryjny na zasadzie po prostu wyciągnąć i potrząsnąć samodzielnie, bez konieczności tego, żeby urządzenie nam samo o tym przypomniało.
1: Dziwne w sumie, że nie przypominał, skoro i tak mówił o tym, że w przepisie to jest.
0: Tak, ale
1: może dlatego, a wiesz co, może dlatego, że zmieniłeś czas.
0: Może właśnie dlatego. Może dlatego, że zmieniłem czas, może gdzieś tam sobie to obliczył inaczej. Przy czym wyświetlacz nam ładnie pokazuje, że to jest tak zwany przepis w chmurze, czyli nie przepis lokalny na urządzeniu. Więc zawsze może gdzieś tam wystąpić jakaś choćby anomalia internetowa. No, czasem takie rzeczy się zdarzają. Dlatego warto temu urządzeniu, zaufać, ale warto mieć własną głowę i trochę kontrolować ten proces. No bo wszystko może się zdarzyć.
1: No czyli co? Potrząsnąłeś, obróciłeś i można...
0: Potrząsnąłem, obróciłem. Starałem się patrzeć tak, żeby w miarę te warstwa wierzchnia przeszła na dół, a żeby się warstwy zamieniły. No i wrzuciłem z powrotem szufladę do airfryera. No i zostało nam ostatnie 10 minut.
1: Czy tam trzeba coś kliknąć, żeby to dalej działało? Czy
0: nie,
1: po prostu wkładamy szufladę i...
0: Nie, urządzenie samo się wyłącza, jak wyjmujemy szufladę i samo się włącza, jak ją wkładamy. Mhm.
1: To w takim razie zapytam jeszcze o kwestie związane z jakimś czyszczeniem. No bo kosz to jest jedno. To w jaki sposób go czyścimy? Można na przykład w zmywarce?
0: Z tego, co producent tutaj gdzieś podawał, mignęło mi to gdzieś przez opis produktu. Wydaje mi się, że producent wspomina, że można myć w zmywarce, ale na wszelki wypadek ja sobie to jeszcze sprawdzę i zaraz to potwierdzę. Przy czym można spokojnie umyć to ręcznie, też nie ma z tym problemu.
1: Mhm. A jak jest z pozostałą kwestią mycia no, tego urządzenia? Jakąś pewnie szmatką ewentualnie wilgotną, tak?
0: Wilgotna gąbka, szmatka. Warto od czasu do czasu właśnie tą kratkę górną przeczyścić tak, żeby tam nic się nam nie osadzało.
1: Jakby się ser gdzieś tam przykleił.
0: Dokładnie.
1: Tak,
0: to... Warto też co jakiś czas przemyć to okienko podglądowe, tak, żeby widzieć po prostu, żeby nic tam się nam nie osadziło, nie zabrudziło. Sam kosz jest dwuwarstwowy, bo ten kosz ma jakby właściwe swoje ścianki, ma solidnie zbudowane, ale na dnie tego kosza jest jeszcze taka jakby dziurkowana, perforowana warstwa, jest taka płytka, którą można zdemontować, wyjąć i normalnie też wyczyścić, bo pod tą płytką najczęściej zbierają się jakieś takie okruchy, czy właśnie tłuszcz, który gdzieś tam wycieka i warto ten kosz po prostu sobie zdemontować, rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby mieć pewność, że został umyty prawidłowo.
1: I w jaki sposób to się demontuje? Tam coś trzeba nacisnąć, pociągnąć,
0: nie,
1: podważyć?
0: Wystarczy pociągnąć. Jest w środku taki pręcik, który no oczywiście nie może być to gorące, trzeba poczekać, aż to wszystko ostygnie, ale jak już jest, jak już to nam ostygnie, to wystarczy ręką chwycić za ten pręcik i podnieść tą blaszkę do góry i ona się sama tak naprawdę wychodzi z tego kosza. Ona jest na takich gumowych jakby uszczelkach z czterech stron, tak żeby ona nie latała tam nam w środku i żeby ładnie zbierała te wszystkie resztki, tak, które gdzieś tam mogą zostać. Tak, i teraz
1: I teraz to już pozostaje nam tak naprawdę czekać. Ja zerknę w międzyczasie, czy ktoś do nas napisał z jakimiś pytaniami, ale nie. Pytań nie ma, jest pusto, no więc wygląda na to, że o wszystkim opowiadasz tak, że po prostu nikt nie ma żadnych pytań. Ja się tak jeszcze zastanawiam nad tym, co by mi przyszło do głowy. O właśnie, jak to jest z tymi przepisami? To tak jeszcze dopytam, bo mówisz, że tu są jakieś przepisy chmurowe, tu gdzieś mogą być przepisy w tym urządzeniu. Jak to jest? Od czego to zależy, że na przykład jakiś przepis jest w chmurze, inny jest gdzieś tam w urządzeniu? Można na przykład sobie zapisywać te przepisy w pamięci urządzenia, które są gdzieś zdalnie?
0: Właśnie nie znalazłem jeszcze takiej opcji, to znaczy nie spotkałem się z tym, żeby można było te przepisy wgrać jakby do pamięci urządzenia. Prawdopodobnie no, dzieli się to na takie dwie grupy, czyli przepisy online i przepisy lokalne. I myślę, że to jest głównie dlatego, że no, jeśli ktoś nie jest obyty z aplikacją za mocno, a chciałby w jakiś sposób móc tym sobie zarządzać, no to ma jakieś tam podstawowe przepisy, programy raczej, bo to nie są przepisy, tylko programy pieczenia już zawarte w urządzeniu. A jeśli ktoś chce więcej poeksperymentować, szuka jakiejś większej inspiracji, no to pewnie to sięga po aplikację i tam ma dostęp do już nie tylko programów, a całych przepisów na jakieś potrawy. Więc pewnie też to jest takie ograniczenie stricte nałożone przez producenta, no bo Smart Air Fryer od Xiaomi ma chyba 4 wersje, z tym, że jedna ma tą wersję właśnie Pro, którą my mamy, więc pewnie gdzieś tam to jest takie trochę sztuczne ograniczenie nałożone przez producenta, że no wersja Pro ma przepisy chmurowe, a wersja klasyczna ich nie ma.
1: Czyli to urządzenie dokładnie nazywa się Smart Air Fryer Pro.
0: Smart Air Fryer Pro 4 litry.
1: 4 litry. Są większe z ciekawości w ofercie Xiaomi?
0: Są wersje 4,5 litra, są wersje 6-litrowe, które po prostu mieszczą więcej, ale ta wersja Pro, z tego co widzę tutaj na polskim rynku, jest tylko w wersji 4-litrowej, ale ta 4-litrowa spokojnie, myślę, wystarczy na 2 osoby.
1: No tak, jeżeli ktoś by potrzebował więcej, bo na przykład ma większą rodzinę, no to pewnie też gdzieś można by to było zdobyć, albo po prostu no, pokusić się o wyrób innego producenta, bo też można w końcu do niego. Xiaomi produkuje ten sprzęt.
0: Dokładnie, ja już teraz dostałem informację.
2: Program zakończony.
0: Że program jest zakończony.
2: Czas gotowy, nagrzewanie wstępne. Ok.
0: No i mamy...
2: Xiaomi, program zakończony.
0: Jest informacja w aplikacji o tym, że się program zakończył. I idziemy zajrzeć do frytek.
1: Tak jest. Teraz najprzyjemniejsza część programu.
0: Tak, teraz najprzyjemniejsza część programów jeszcze. O, teraz takie małe przemieszanie. Dajmy im teraz trochę odpocząć. Ale już po kolorze widzę, że są pięknie złote. Nabrały tego złotego odcienia. O, teraz frytkownica przeszła w tryb gotowości. Wyłączyła jakby ten tryb i ona czekała tylko na wyjęcie szuflady. Jak wyjąłem szufladę, to ona przeszła w tryb gotowości. Czyli można by teraz podjąć ponownie jakiś przepis albo skorzystać z wbudowanego programu. Teraz jedyne, co mi pozostaje, to uszykować miskę. Jakąś większą na przykład, o, wziąć pacjenta i go przesypać. Jakieś takie drobne okruszki zostały wewnątrz, ale teraz wsadzam z powrotem i urządzenie jest gotowe do następnych użyć.
1: A ty masz gotową kolację.
0: Dokładnie. No właśnie, teraz robimy test organoleptyczny.
1: Aha.
0: Tak, część podzieliły się te frytki na takie dwie frakcje, bo to była inna marka, której użyłem. Wcześniejsze były trochę lepsze. Część jest upieczona, ale nie jest w pełni chrupiąca. Ale to jest też zasługa po prostu tego, że czasem gdzieś tam na przykład wewnątrz tych frytek temperatura nie zawsze dochodzi równomiernie. Więc warto na przykład przy frytkach, co do których nie mamy zaufania, jak się one upieką, na przykład przemieszać 2-3 razy w ciągu programu. To da nam większą pewność, że to, co robimy, na pewno nam wyjdzie.
1: No tak, tym bardziej, że tu nie ma jakiejś większej obawy przed dotykaniem tego, bo po prostu wyciągamy ten kosz, trzymamy za uchwyt i możemy śmiało nim jakoś tam manipulować.
0: Dokładnie. Ja teraz sięgnąłem po taką, która była bardzo dobrze wypieczona i właśnie tego efektu oczekiwałem. Teraz one muszą po prostu trochę odpocząć. Zaraz się potraktuję solą i innymi przyprawami i można podawać, także...
1: Tak jest. No cóż, to w takim razie pozostaje życzyć ci, Konradzie, smacznego. A na dziś, jeżeli chodzi o audycję na antenie Tyfloradia, to tyle. I do usłyszenia.
0: Wyjątkowo kulinarnie tak. Było, ale zachęcam do zakupu, bo my mamy go od świąt. Mniej więcej. Przed świętami został nam dostarczony w ramach prezentu. I naprawdę dobrze się z tym urządzeniem czujemy. Jest proste w obsłudze. I też Państwu życzę smacznego, cokolwiek będzie jedzone.
1: Airfryer Smart w wersji Pro od Xiaomi. Dziś o tym urządzeniu na antenie Tyfloradia opowiadał Konrad Skrzydlewski. Dzięki raz jeszcze.
0: Wszystkiego dobrego, kochani.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: 6 października, parę minut po godzinie 20 i jesteśmy. Udało się, to jest Tyflo Przegląd, z tej strony Katarzyna Ślipek. I co? Coraz zimniej, wieczory już są naprawdę coraz chłodniejsze, chociaż pogody w dzień rozpieszczają. Ze mną dzisiaj Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Tomasz Bilecki.
1: Dzień dobry, wieczór.
0: Oraz ja, Katarzyna Ślipek.
1: I ja.
0: I ojej, no i widzisz, jak ja mogłam, no. Jak ja mogłam.
1: Michał Dziwisz, dobry wieczór.
0: Nasz tu naczelny zza konsoli i tak dalej. To tak, na początek, zanim zaczniemy opowiadać o tym, co dzisiaj będziemy, o czym będziemy dzisiaj mówić, to zdradzę, że naprawdę może zostać pobity rekord, bo dużo tego mamy. Ale nim to wszystko, to trzeba by wam wiedzieć, to już zapewne wiecie, ale warto przypomnieć, że z nami się można kontaktować. I to na różne sposoby. Przede wszystkim można do nas zadzwonić z Zooma. Można telefonicznie, można poprzez aplikację i można się tutaj wprosić do nas na antenę. Jeżeli macie dla nas coś ciekawego do przekazania, zawsze warto. Kolejną taką alternatywą jest Facebook, gdzie trwa transmisja. Oprócz tego, że trwa transmisja, to również możecie pisać komentarze, które tutaj Michał na bieżąco odczytuje. Dużo pytacie, co jest fajne i w poprzedniej audycji naprawdę daliście temu wyraz. Kolejną taką alternatywą jest aplikacja na PC. Tam również możecie do nas pisać komentarze. I Tyflo Podcast i taka strona, gdzie
1: kontakt tyflopodcast.net.
0: Właśnie, tak, to o to mi chodziło, Michale. To co, mogę zaczynać hedy, czy jeszcze chwila?
1: Nie no, możesz zaczynać hedy, proszę bardzo.
0: To zapraszam.
2: W dzisiejszym programie. Od teraz witryny internetowe sektora publicznego powinny być dostępne. W związku z tym nagroda dla PZN-u. W warszawskich urzędach tabliczki z Braillem. ICC w tym roku online. Jak po niewidomym zweryfikować, czy mamy do czynienia z prawdziwym policjantem? Tales Wally Police ma na to sposób. Powstał dostępny emulator Windowsa Mobile. Jest szablon do tworzenia dostępnych publikacji naukowych. YouTube i wiele ścieżek we filmach. Jest też audiodeskrypcja. Tylko co czwarte przejście dla pieszych dostępne dla osób niewidomych. Zapytamy Pawła, co nowego w dostępności Firefoxa. Etykiety brajlowskie na pralki Samsunga można zamawiać. Kosmetyki marki L'Occitane też mają etykiety w brajlu. Facebook i opis dostępności jego głównej strony. Jak zrobić konferencję online tak, żeby przypominała najbardziej spotkanie w realu? Paweł ma na to patent. Asystent Google zajmie za nas kolejkę i poczeka na połączenie telefoniczne. Listen and Write. Co to za narzędzie? Chcesz odtworzyć na Spotify piosenkę, ale nie pamiętasz jej tytułu? Od teraz to nie problem. Aplikacje koronawirusowe różnych krajów. Łączcie się. Google Pay i jego nowe funkcjonalności. Denerwują cię śmieci na ekranie aplikacji? Już niedługo ma się to zmienić. Można zmienić silnik wyszukiwania w Windowsie 10. Jak tego dokonać, opowie Mikołaj.
0: To i jeszcze trochę. Myślę, że tego sporo, a jeszcze sporo mamy takich zanadrzu informacji. Także dużo, dużo rzeczywiście.
1: Trochę z wami tu dziś pobędziemy, po prostu.
0: Mikołaj powraca do naszego takiego już chyba cyklu w miarę nagrywadeł na iOS-a, które by nagrywały w stereo i znalazł jeszcze następne takie narzędzie.
3: Tak, bo te funkcje otrzymała ostatnio aplikacja Alon MP3 Dictaphone. Aplikacja znana zresztą wielu osobom z Symbianów, bo to na tej platformie była aplikacją bardzo popularną. Teraz się też pojawiła na iPhone'ie. Znaczy na iPhone'ie ona już jest od jakiegoś czasu, ale teraz otrzymała możliwość nagrywania w stereo. Ja się szczerze mówiąc aplikacją nie bawiłem, bo sam nie mam urządzenia, które pozwalałoby mi na to, żeby w stereo nagrywać, ale z tego, co gdzieś słyszałem od ludzi, to podobno aplikacja wyróżnia się tym, że ma bardzo dużo wszelkiego rodzaju opcji konfiguracji. Co, gdzie, jak, gdzie zapisywać, jak nagrywać, do czego nagrywać, kiedy nagrywać. Że jesteśmy w stanie sobie na przykład zrobić coś takiego, co no, wydaje się fajną opcją, jak na przykład wymuszenie nagrywania od razu po kliknięciu ikonki aplikacji, od razu po starcie. Czyli jeżeli, nie wiem, mamy jakieś sytuacje albo obawiamy się takiej sytuacji, że musimy szybko włączyć nagrywanie, to sobie umieszczamy taką aplikację na przykład w doku, szybko sobie ją jesteśmy w tym momencie w stanie uruchomić. Nie musimy szukać przycisków gdzieś, włączyć, tylko od razu klikamy, jest, nagrywa. Też mamy jakąś opcję, żeby postawić, żeby się połączyć bodajże pod serwer jakiś FTP i te nagrania bezpośrednio tam załadować, żeby jakoś się z komputera do tej aplikacji podłączyć i sobie te nagrania wyciągnąć. Jest tam tych opcji sporo. Myślę, że jeżeli ktoś lubi, to może sobie gdzieś tam pobrać i potestować. Kosztuje ta aplikacja ze 20 zł, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, Alon MP3 Digitap Hone w App Store będzie w stanie bez problemu znaleźć.
0: I proszę bardzo, oby więcej takich pozytywnych informacji. Pozytywną informacją jest jeszcze to, że dostajemy od Was komentarze dotyczące poprzednich audycji. Jednym z nich jest komentarz od Agi, bardzo długi, ale dosyć taki przydatny. Tomku, czy jesteś w stanie chociaż go zreferować jakoś?
4: No myślę, że tak, znaczy no mogę go przeczytać. Nie
0: wiem, że Aga się odnosiła do Always on Display,
4: tak,
0: o którym ja mówiłam.
4: Natomiast...
0: I ona to mówiła w kontekście zegarka, że bo ja pamiętam, jak to było. To było tak, że ja mówiłam, że ktoś, moja przewodniczka chciała się stać screen readerką i informowała mnie o mailu, który to do mnie przyszedł i powiedziała mi, od kogo to jest. I dlatego ja teraz mam czarny ciferblat po prostu i czarny wyświetlacz na zegarku. I ona znalazła taką funkcję, co prawda, na Apple Watchu, że jakoś z boku nie da się podejrzeć, co tam na tym zegarku mamy. Ale może przeczytaj po prostu ten komentarz, to będzie prościej niż tak wychwytywać pojedyncze takie sytuacje.
4: Tak, to jest jakby jedna rzecz. Tam jeszcze wspomnę o tej funkcji, o której się robi coraz głośniej, bo się okazuje, że różne aplikacje sobie czytają to, co mamy w schowku, i też Aga zauważyła, że taką aplikacją jest na przykład gazeta.pl i VoiceOver nam to anonsuje podobno w ten sposób. Wklejono z wiadomości wszystko. Zależy, w której aplikacji kupia jakiś tekst do schowka.
0: Tak, i przepraszam, że to, tak sobie będziemy może po prostu analizować ten komentarz, bo rzeczywiście Aga też stwierdziła, że fajniej się coś tam na przykład do banku jakiś kod autoryzacyjny wpisuje, bo sobie na nadgarstku po znaku nawiguje i wpisuje sobie to w telefon. I to też rzeczywiście to jest jedyne, znaczy kolejne ułatwienie dzięki zegarkowi, że nie musimy wchodzić z okienka do okienka. W Androidzie jest to przez przegląd realizowane albo przez aplikację, to zależy w jakim telefonie. Rzeczywiście no, ten smartwatch ułatwia i to jest na to dowód. Tak, Aga, zgadzam się z Tobą.
4: No i na koniec jest takie małe, powiedzmy, ostrzeżenie, bo może się okazać, że wersja iOS 14.01 może powodować problemy. Tam też w tym komentarzu była informacja, że na jakimś telefonie były jakieś problemy, pojawiały
0: bodajże
4: się...
0: Bodajże SE 2020, tak, właśnie, no. I to
1: czyli
0: jest...
1: Czyli stosunkowo nowym urządzeniu.
0: Tak, no właśnie tak. Pojawiają się jakieś białe plamki na wyświetlaczu, które bardzo przeszkadzają jakby widzieć i wiedzieć, co jest na ekranie, i tylko reset może to, że tak powiem, przywrócić. I to też nie zawsze, a nawet jeżeli, to potem znowu sytuacja się pojawia na nowo, więc to jest takie niepokojące. To tyle, wydaje mi się, od Agi, ale jeszcze jest komentarz od Romana.
4: Tak, jeszcze jest komentarz od Romana odnośnie aplikacji Recorder HQ. Też całkiem sprytnie wyciąga tekst z nagrań w pliku wynikowym. Niestety nie ma interfunkcji, ale rozpoznawanie jest niezłe. Testowałem około 8-minutowe nagranie, rozpoznawanie trwało około minuty i naprawdę byłem zaskoczony pozytywnie rezultatami.
1: Inna rzecz, że jeżeli chodzi o te interpunkcje, no to przecież zazwyczaj, jeżeli to jest jakaś notatka głosowa, czyli transkrypcja z jakiegoś nagrania, no to i tak tam nie będziemy przecież mówili przecinek, kropka, znak zapytania, no, wykrzyknik, więc i tak nie bardzo on ma z czego te interpunkcje
4: tak,
1: wyciągnąć.
4: Chociaż podobno Google przymierza się do algorytmu, który podobno jest w stanie wyciągnąć interpunkcję z tego, co i w jaki sposób mówimy, czyli nie tylko jakby rozpoznają tekst, ale również intonację. I na tej podstawie podobno te algorytmy, chyba już w języku angielskim jest taka możliwość.
1: W języku angielskim żeby... to nawet od jakiegoś czasu są takie możliwości, że on pewne rzeczy wykrywa, typu jakiś tam śmiech, jakieś inne efekty
0: chyba
1: tła.
0: Klaśnięcie,
1: tak. I potrafi to po prostu też zapisać, że jest taka informacja w notatce.
4: Tak,
0: ale ona... miło, że do nas piszecie i właśnie fajnie, że...
4: Tak,
0: że
4: no i ten, ta aplikacja właśnie Recorder Hachu nagrywa. Nie wiadomo, czy w, darmowej wersji, bo to jest aplikacja, która ma darmową i płatną wersję. Ta płatna kosztuje około 20 zł. No i tam na pewno to działa. Także no...
0: No i to jest na iOS-a, nie wiem, czy jest...
4: Tak, to jest na iOS-a aplikacja, no bo chodzi o to, że ta aplikacja nagrywa... nagrywa co? A, nie wiem.
1: Nagrywa w stereo?
0: Nagrywa po prostu... Nie,
4: a nie, tak, tylko tekst, że jest nagrany.
1: A, że tekst, tak. Tekst, okej.
0: Okay. Ale może
4: i jest
0: pomocą...
4: link w komentarzu do aplikacji.
0: Jest.
4: Chciałbym się jeszcze tylko wytłumaczyć, bo też Adela mnie tutaj pogoniła, można powiedzieć. Szczerze mówiąc, gdzieś mi tam umknęło to. Ta strona, na której są komendy do asystenta Google wszystkie wylistowane, spróbuję to rzeczywiście znaleźć i dzięki za przypomnienie.
0: No, widzisz, dostało ci się. Dyscyplina
4: musi być. Czasem trzeba, widocznie.
0: To co, zaczynamy rubryczkę Tyflowieści. No i PZN dostał nagrodę, bo od 23 września wszystkie witryny internetowe, wszystkie strony sektora publicznego muszą już być dostępne. Jestem ciekawa, jakby to, no nie da się tego tak całego prześledzić, ale jestem ciekawa, jakby to sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest i co grozi takim podmiotom, które się do tego nie zastosowały, ale właśnie szerzej o tym, Paweł. Może nie o tym, co komu grozi i jak to sprawdzi i czy wszystko sprawdził, no ale przynajmniej o tej nagrodzie i o takiej ankietce też.
5: Ja wszystko sprawdził. Ojej, to dużo tych stron by było.
0: No więc mówię, że nie każe ci tego.
5: Nie, robi. Ale sposób na sprawdzenie tego poniekąd jest. Jest nim ankieta, która również jest pod linkiem, który zostanie umieszczony w komentarzu, ankieta, którą to po raz kolejny rozsyła Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych, European Disability Forum. I ankieta jest do wypełnienia, jest w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim i możemy sobie ją wypełnić, oczywiście opisując, skąd jesteśmy, z czego korzystamy, jaka niepełnosprawność, jakie potrzeby dostępności, no i jak wygląda sytuacja w naszym kraju, jeśli chodzi właśnie o dostępność wedle tej europejskiej dyrektywy o dostępności stron internetowych. Wyniki tej ankiety posłużą do stworzenia zbiorczej publikacji EDF-u, w której właśnie sytuacja w różnych krajach europejskich zostanie przeanalizowana. Miejmy nadzieję, że będzie to rzetelne, że dostateczna ilość osób wyrazi swoją opinię, żeby właśnie pomóc stworzyć taki solidny materiał. Więc jeżeli władacie jednym z tych języków i macie taką potrzebę, doświadczenia i macie dużo do powiedzenia na ten temat, to śmiało wypełniajcie, bo ankieta

0: tym roku akurat tematem tego konkursu są praktyki dostępności w zakresie stron internetowych. No i pomimo małej ilości ponoć zgłoszeń, wyłonione zostały 3 kraje. Ja tak to rozumiem, że jakby PZN, na ręce PZN-u jakby spadła nagroda jako organizacji, która reprezentuje nasz kraj w EBU. Natomiast nagroda jest poniekąd dla Polski, bo chodzi o po prostu praktyki, które są w konkretnym kraju zaimplementowane. PZN tam pewnie też pomagał. Natomiast nagroda jest jakby dla całego kraju, dla jakby struktur rządowych,
1: warto o tym wiedzieć,
0: że się udało. I nagroda jest za właśnie całokształt programu Dostępność Plus. Czyli no, może nie za jakieś konkretne działanie na zasadzie, że tutaj zrobiono to, tamto, tylko ogólnie na to, że za to, że udało się tą dyrektywę unijną przetłumaczyć na konkretną ustawę, tą ustawę przegłosować, wprowadzić i że rzeczywiście Ministerstwo Cyfryzacji też szarpnęło konkretne zmiany. Na ich stronie są też różne zasoby odnośnie właśnie dostępności, tworzenia dostępnych stron. W publikacji, która została nominowana do konkursu, jakby cała ustawa jest opisana, jak działa, jakie są wyjątki, jakie są różne tam, jaka była jej historia troszkę, jak do niej doszło. No i za to właśnie PZN został nagrodzony nagrodą drugiego miejsca, bo pierwsze miejsce zdobyli Czesi. A no Czesi, Czeski Związek Niewidomych, to może Roberto nam więcej opowie, czy to rzeczywiście jakoś widać to w działaniu. Przy współpracy z jakimś tam podmiotem, z którym tam działali na rzecz dostępności, opracował listę 10 porad, jak wprowadzać tą dostępność efektywnie, jak współpracować z organami sektora publicznego, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No między innymi co tam mamy? Mamy tam na przykład poradę, żeby oferować prezentację na temat dostępności, gdzie się tylko da, czyli na różne wydarzenia właśnie około cyfryzacyjne, IT, gdzieś tam w sektorze rządowym i government, jeździć i prezentować, że dostępność ważna i się zgłaszać z tymi prezentacjami i głosić dobrą nowinę. Po drugie, angażować się w te projekty dostępnościowe i namawiać do tej dostępności od samego początku, czyli w momencie, kiedy powstaje nowa jakaś strona, nowa jakaś aplikacja, to już od razu się interesować i gdzieś tam naciskać, że dostępność powinna być też wzięta pod uwagę. I taki model trochę przynęty zaproponowano, że taki pierwszy wstępny test dostępności, takie pierwsze oszacowanie powinno być za darmo, żeby gdzieś tam pokazać, że ta organizacja, która się tym zajmuje, rzeczywiście się na tym zna, żeby dać taką próbkę swoich możliwości i zachęcić też trochę, że jakby jest jakieś pole do działania i możemy współpracować, a dopiero potem niech ten podmiot się zdecyduje na konkretny już taki płatny, całościowy, pełny audyt. Tych porad jest tam też trochę więcej, oczywiście jakieś zaangażowanie użytkowników z niepełnosprawnościami jako testerów, dużo, dużo takich dobrych praktyk. No i Czesi tym sobie zagwarantowali pierwsze miejsce w tymże konkursie. Natomiast trzecie miejsce przypadło Włochom, którzy to również na szczeblu rządowym zadziałali, przetłumaczyli sobie całą tą dyrektywę odnośnie dostępności i różne towarzyszące dokumenty oraz, mówimy o Związku Niewidomych Włoch, weszli we współpracę po pierwsze ze Związkiem Banków Włoskich i tam zadziałali na rzecz dostępności, a po drugie z RAI, czyli znanym włoskim koncernem medialnym, tym państwowym, w którym jest tyle kanałów i radia włoskiego. I powstała dzięki temu specjalna podstrona RAI z dostępnymi materiałami i informacjami o tym, co, gdzie, jak można dostępnie obejrzeć, czy tam na żywo, czy VOD, czy jak. Pytanie, czy to jest dobre podejście, żeby robić osobną, specjalną stronę i oddzielać w ten sposób troszkę społeczność osób niewidzących od widzących, bo raczej dąży się w kierunku universal design, czyli projektowania uniwersalnego. I nie chodzi tu tylko o sam jakby efekt getta, że ktoś się czuje wykluczony, że korzysta z czegoś osobnego, tylko bardzo łatwo w takim podejściu popaść potem w zaniedbanie tej wersji alternatywnej, tej wersji drugiej, bo to jest zawsze to drugie coś do aktualizowania.
1: Albo chociażby dopilnować bezpieczeństwa takiej strony, nie?
0: No czy nawet, bo tam powiedzmy,
2: bezpieczeństwo
0: że
2: jak bezpieczeństwo, bo tak to może być na tym samym portalu, ale po prostu może być odrębna podstrona. I zazwyczaj niestety to potem jest tak, że jak ktoś tego dogląda, to oczywiście materiały się będą pojawiać, ale no widzimy to chociażby po przykładzie Telewizji Polskiej, że oni kiedyś tam publikowali właśnie na osobnych podstronach jakieś materiały z audiodeskrypcją. Trochę tego było, ale później przestało to być uaktualnione.

0: zwalniane i tak naprawdę to teraz, jak to kiedyś zostało parę rzeczy wrzuconych, to tak chyba jest po dziś dzień. Tymczasem telefon mamy. Kto jest z nami?
1: Witajcie, Krzysiek z tej strony.
0: Cześć, Krzysztofie.
1: Ja tutaj dzwonię z takim newsem dla was, ponieważ na kanale Tyflo Akademia wczoraj po dokładnie 2 tygodniach ukazała się premiera odnośnie filmu, odnośnie zegarka Apple Watch, który właśnie prezentowałem. Tak mniej więcej podstawowe funkcje, jak on wygląda, także wszystkich słuchaczy zachęcam do subskrypcji kanału Tyflo Akademia, no i zachęcam do zobaczenia właśnie tego filmiku o zegarku Apple Watch, gdzie jest opisywane przeze mnie, jak, czy on jest dla nas przydatny i takie podstawowe funkcje. Natomiast kolejny filmik będzie trudniejszy, którego się zamierzam podjąć, czyli wymiana pasków, bo niestety nie każdy to potrafi i wie, jak to zrobić.
0: Okej, Krzysztofie, no to zachęcamy do Tyflo Akademii, zachęcamy, żeby dać suba, jak to się kolokwialnie mówi, i kliknąć w dzwoneczek.
2: Tak, dzwoneczek, łapka w górę, subix, komentix.
0: Tak, oczywiście. Nam też zresztą możecie dać suba. Ostatnio, jak widziałem statystyki, to na YouTubie 116 osób to zrobiło, także... Do góry, ciśniemy.
1: Wczoraj filmik się ukazał, już dużo widzę łapek, jest ponad 60 łapek, już jest wyświetleń, także jest dobrze i myślę, że będzie jak najlepiej.
0: No to super, Krzysztofie. Dzięki w takim razie za informację. No i powodzenia
1: jeszcze
0: w tworzeniu
1: jedno
0: kolejnych
1: pytanko.
0: Materiałów, tak?
3: Łapki nie równają się
1: wyświetleniom. Jeszcze mam jedno pytanie. No tak.
3: Tu mówisz,
1: że... Odnośnie takiej rzeczy, jeżeli chodzi o iPhone'a, bo znalazłem w iOS 14 coś takiego, że wchodzimy w ustawienia i jest taka funkcja w iPhone'ie, rozpoznaj dźwięki. Jak w to wszedłem, to mi się pokazała lista dźwięków, które iPhone może rozpoznać i gdzieś tam nas zawiadomić, że on te dźwięki rozpoznaje. Nie wiem, jakiś kwar dziecka, przykładowo, nie wiem, syrenę jakąś. I nie wiem za bardzo, co by to nam miało dawać i do czego to miałoby służyć nam.
2: To jest bardziej dla osób niesłyszących.
3: Tak.
2: Że jak na przykład dzwoni ci dzwonek do drzwi, albo alarm przeciwpożarowy się włącza, to iPhone wykrywa ten dźwięk i daje informację, że hej, ktoś chyba dzwoni do drzwi, może warto by otworzyć, albo może warto by się ewakuować. I to jest właśnie bardzo przydatne dla osób niesłyszących.
1: To dlatego mi właśnie, bo ja tak, Paweł, się zacząłem tym bawić i zacząłem zaznaczać te wszystkie pola i nawet tam było, żeby rozpoznało moje urządzenie, czyli w naszym przypadku iPhone'a. I rzeczywiście przyszło powiadomienie z Messengera i on mi wysłał komunikat, że jest właśnie powiadomienie z Messengera. No to już wiem dlaczego.
2: Tak, ciekawa funkcja, eksperymentalna. Ja kojarzę opowieści osób niesłyszących na Twitterze, które się bardzo cieszyły, mając na przykład smart dzwonek do drzwi, który wysyłał im powiadomienia push na Apple Watcha, jak ktoś dzwonił. To jest dla takich osób bardzo ważne.
3: Płacz dziecka, myślę, też jest taką fajną funkcją, tak. Bo o to się najbardziej obawiają osoby niesłyszące, więc to też jest dobre. Czy coś jeszcze?
1: To myślę, że ode mnie tyle.
3: O, dobra. Dziękujemy bardzo serdecznie i będziemy pamiętać, żeby tutaj klikać na Akademię.
1: Dzięki serdecznie. Jak coś jeszcze będę miał newsy, to będę.
3: Jasne, dbać. Zapraszamy. A teraz Mikołaj, który nam opowie o emulatorze Windowsa Mobile. Po co? Po co to, Mikołaj? Tak się zastanawiam, co nam to ma dać?
4: No to jest zabawka. To jest głównie zabawka.
0: Z sentymentu po prostu.
4: Z sentymentu, tak. Względnie historyczna. Jeżeli ktoś, na przykład tak jak ja, nie doświadczył nigdy, bo ja na przykład nie doświadczyłem Windowsa Mobile, to się może pobawić.
3: Jak? To przecież to niedawno zniknęło.
2: Jak? Windows Mobile, nie Windows Phone, tylko Windows Mobile 6.1. Mówimy o latach 3 za wcześnie, to był Pocket PC. 2005-2006, coś takiego.
4: No tak, mniej więcej.
2: Nowszy Pacmate Omni się na to załapał, zdaje się. Pacmate Omni już miał tego Windows Mobile'a. I chyba były nawet całe stronki z dostępnymi, sprawdzonymi apkami na tego Pacmate'a.
4: Aha, no ale teraz można sobie zaemulować Windowsa Mobile. Jest to emulator, bo to oczywiście to już można było dawno zrobić ze strony Microsoftu, ale ktoś po prostu przygotował dużą taką paczkę z już gotowym obrazem, z zainstalowanym na tym angielskim mobile speakiem. Czyli nie musimy się bawić gdzieś tam w instalację screenreadera, bo ten screenreader po prostu od razu nam będzie mówił. Problem jest tak naprawdę jeden. Ten mobile speak jest w trybie demo 10-minutowym, no i my po 10 minutach musimy sobie ten emulator zrestartować, bo po prostu no mobile speak nam się wyłączy. Nie zrobimy tym za dużo, nie jesteśmy na przykład w stanie w fajny sposób wgrać apki z komputera, bo musimy zainstalować ActiveSync'a, który działa tylko na Windowsie XP, więc sobie musimy maszynę wirtualną Windowsa XP jeszcze do tego postawić. Ale jak się chce tak ktoś tylko pobawić, zobaczyć w ogóle jak to wyglądało, jaki to miało interfejs, co to umiało, co tam się dało zrobić, że to było normalnie menu start na telefonie, i tak dalej. To sobie można normalnie wejść, pobrać i skorzystać. To rzeczywiście to jest na razie jakaś taka pierwsza wersja. Gdzieś człowiek, który to zrobił, chce pisać do Dolphina, żeby na przykład Pocket Hala udostępnić już w pełnej wersji na tym urządzeniu.
0: No tak, bo jeszcze przecież HAL miał swoją wersję. Nawet kiedyś były takie, chociaż nie, to jeszcze a propos wcześniejszych systemów, to były takie próby, to teraz mi się tak przypomniało, bo przecież Josto tam był, no bo Pacmate, ale były takie próby i były takie działania gdzieś tam podejmowane w Freedomie i jeszcze chyba może nawet wtedy w Joyce, ale chyba to już w Freedomie, żeby Josa napisać na Symbiana, słuchajcie, to takie były prototypy, ale to poza laboratorium nigdy nie wyszło.
4: No, ale na Pocket PC był, chyba tylko na Pacmate'cie, nie wydaje mi się, żeby on poza Pacmate'a kiedyś wyszedł, chyba że się mylę.
0: Ja nic na ten temat nie wiem, natomiast no u nas to chyba bardziej właśnie ten HAL, jeżeli już. To takim był wolnostojącym czytnikiem ekranu, który można sobie było zainstalować i on mógł sobie działać. Jeszcze tu tak tylko nawiasem dodam, że Roman do nas napisał, że recorder HQ czy HQ tak właściwie to również nagrywa w stereo, czyli to tak a propos tej aplikacji, o której mówiliśmy chwilkę temu. Dzięki Romanie za info.
4: Wracając jeszcze do emulacji, co jest ciekawe, możemy oczywiście obsługiwać interfejs za pomocą strzałek, taba i klawisze na przykład Windows normalnie zwykłego, którym wchodzimy sobie do menu start i to jest to menu start systemu Windows Mobile, a nie menu start naszego komputera. Ale możemy też, jeżeli przywołamy sobie myszkę odpowiednim skrótem do okienka, które to okienko jest dość małe, jeżeli przytrzymamy na przykład przycisk myszy i przesuniemy myszkę w dół, czyli no odpowiednik wykonania gestu przesunięcia palcem w dół po ekranie, to mobile speak nam to wyłapie i w ten sposób również jesteśmy w stanie korzystać z tego z systemu. Możemy też gdzieś się pobawić, spróbować tak mniej więcej od tego przywołania myszki, oczywiście włączając sobie jakieś tam oznajmienie audio, pozycji myszy, coś takiego, powyszukiwać na ekranie te takie cztery kwadranty, z których ten mobile speak korzystał i coś próbować nawet za pomocą myszki obsługiwać to, ale ekran dotykowy. To jest oczywiście wszystko takie bardziej eksperymentalne i zabawkowe, ale jeżeli ktoś się chce po prostu pobawić i zobaczyć trochę, co te takie lepsze, porządne telefony kiedyś umiały i co tak naprawdę osoby niewidome mogły na czymś takim zrobić, to może sobie potestować. Co jest na pewno bardzo zauważalne, bo mimo tego, że syntezą, która tam działa, jest bodajże Dektok, czyli syntezator no...
0: Oj, i chyba Mikołaj nam uciekł na moment.
4: O,
0: już
4: teraz?
0: Jesteś.
3: O.
4: No, mówię, mimo że tam działa Dektok, czyli syntezator, który no nie wymaga jakichś większych zasobów, to opóźnienia są masakryczne. Ja szczerze mówiąc współczuję osobom, które z czegoś takiego musiałyby korzystać, bo no Nie byłoby to, myślę, przyjemne.
0: Ale myślisz, Mikołaju, że to nie jest czasem kwestia po prostu tej emulacji?
3: Właśnie,
0: bo
3: ja też o to chciałam zapytać.
0: Ja tak kojarzę, że te pakmejty, to one jakoś tak bardzo źle to nie działały. No to nie było nigdy, to nie było nigdy urządzenie super ekstra działające naprawdę tak bardzo, bardzo przyzwoicie. Natomiast, ale to z innych powodów. Natomiast no, faktem nie testowałem nigdy Mobile Speaka na tym.
4: Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby to była kwestia emulacji o tyle, że dźwięki interfejsu to takie t, t, t. Jak się poruszasz po tym, słychać natychmiast.
0: Rozumiem.
4: Więc jakby on reaguje na te klawisze od razu. Może jest kwestia taka, że jakiś ten, w cudzysłowie, procesor, który tam jest emulowany, ma jakiś większy problem. Może faktycznie na telefonie działałoby to trochę szybciej, ale no... Nie chciałbym musieć korzystać na co dzień z czegoś takiego, szczerze mówiąc.
3: Ale pamiętaj, że kiedyś, możliwe, że po prostu jest też tak, że kiedyś nie mieliśmy tego, co teraz i nie wiedzieliśmy, że coś może działać szybciej.
4: No tak.
3: W sensie, rozumiesz, że teraz wiemy, że to wszystko jest takie responsywne i tak dalej. A może kiedyś to było po prostu rarytas, że coś takiego w ogóle było nikomu nie przyszło do głowy, że to w ogóle jest wolne, tylko że to jest.
4: No tak, bo przecież w ogóle urządzenie z Windows Mobile to nawet wśród widzących to był taki gdzieś tam palm top, to w ogóle mieć coś takiego i to może mieć faktycznie rację, że cud w ogóle, że to było dostępne, tak. Ale co by nie mówić, podobno jak się popatrzy na używanym rynku gdzieś tam na jakichś eBayach, to podobno za naprawdę niewielkie pieniądze można kupić obecnie takie rzeczy. Więc jeżeli ktoś...
3: A podasz przykład jakiegoś smartfona z Windows Phone'em?
4: Windows Mobile. Wiesz co, nie wiem dokładnie, nie podam ci dokładnie teraz modelu, ale jest właśnie na tym forum, na tym wątku, w którym jest ten emulator, w którym jest link, jest podany jakiś model, który podobno na eBayu, przynajmniej w Stanach, chodzi po $10. Więc...
2: Ja pamiętam, że kiedyś były bardzo HTC Ozone, chyba był dość popularny
4: tak,
2: w Stanach.
4: Tak, tak, tak. To jest ten
2: jeśli
4: właśnie.
2: O to chodzi. U nas w Polsce ja bardziej kojarzę takie hybrydy telefonów, które miały klawiaturę i taki mały ekranik dotykowy. To były, na nie się mówiło palmtopy teoretycznie, albo palmofony nawet. Natomiast one w praktyce miały i klawiaturę, i ekran dotykowy, i slot na kartę SIM, i wszystko.
4: I to jeszcze z rysikiem.
2: Tak, tak, dokładnie. I na przykład takie telefony robił Fujitsu Siemens swego czasu. W Polsce. Mhm. No pewnie więcej producentów również. Ja pamiętam trochę pobieżnie, ale wiem, że były takie urządzenia dość w modzie.
4: No, ale jeżeli ktoś by chciał się pobawić fizycznym urządzeniem, znalazłby to w jakiejś malutkiej cenie. Oczywiście wiadomo, musiałby gdzieś wyszperać Mobile Speaka, wyszperać osobę widzącą, która mu tego Mobile Speaka zainstaluje, ale myślę, że mógłby się jakoś pobawić czymś takim.
3: A ciekawe, jak to jest złem.
4: Nie, wiesz co, wydaje mi się, że na rynku europejskim się znajdzie coś takiego.
2: Tak, jak nawet nie ten model, to jakiś podobny stary. Tak, mocny odzysk, ale no znajdziesz. Dokładnie. Bo to były popularne urządzenia kiedyś też na przykład GPS-y do auta. Jak jeszcze nie było wbudowanych w samochodach nawigacji, tak, to tak, różnego rodzaju palmtopy i palmofony z Pocket PC z Windowsem Mobile szły jako nawigacja na przykład.
4: Tak, nawet bez karty SIM bardzo często. I to wtedy kosztowało tam ze 200 zł, więc teraz to myślę... Nie będzie jakaś tragedia. Ale tak, tu masz rację, Windows, właśnie ten mobile, to był bardzo popularny system właśnie w takich urządzeniach. Tak, tak, tak, tak.
3: Okej, to może teraz przejdźmy sobie do urzędów warszawskich, bo tam czy już się pojawiły, czy mają się pojawić tabliczki z Braillem. Czego one mają dotyczyć?
5: Tak, chyba mają się pojawiać, to znaczy Warszawa wydała ileś pieniędzy, podobno 800 ponad tysięcy na to, żeby w urzędach, które mają cokolwiek związanego z nami, z niewidomymi, pojawiały się tabliczki z napisami w Braille'u różnymi przy wejściu do urzędu, że to jest ten urząd, jakieś jeszcze tabliczki z godzinami otwarcia, tabliczki obok pokojów, zwłaszcza tych, w których się załatwia te, jak to się mówi, nasze sprawy. No, tych tabliczek ma być dość sporo, one mają
3: ale
5: być już w tych dzielnicach.
3: Moment, aha. Bo czy to ma być tylko w tych, że tak powiem, działach, w których jakby nasze sprawy załatwiamy. To trochę
5: tego nie wiem, czy tylko, ale jest to niestety dość możliwe. No,
3: szkoda.
5: No szkoda, ale no co.
3: No bo co
5: zrobić?
3: Jak ja już chcę wziąć i założyć sobie paszport, to już na taką tabliczkę ja się nie natknę, bo.
5: No
3: jest
5: właśnie
3: zbyt
5: ciekaw jestem, jak to.
3: Dostępna, tak? Ale
5: jak to wygląda?
3: Iść po jakąś, nie wiem. Po
5: jeszcze nie sprawdzam, bo to jest na którymś z tych portali.
3: Do barier,
5: różnych.
3: To już tabliczka będzie. To takie.
5: No tego nie wiem rzeczywiście. No, może jakiś słuchacz jest gdzieś tutaj bliżej. I może, nie wiem, dowiemy się czegoś jeszcze od was. My z kolei.
3: To teraz znowu śmigamy za granicę i będzie o ICC Weekend, które teraz w tym roku odbędzie się online, tak Pawle?
2: Tak, zostało to ogłoszone wczoraj. ICC Weekend, nie mylić tego z obozem ICC. No zbieżność nas nie jest do końca przypadkowa, bo za imprezą stoi ICC Belgium, czyli organizacja, która formuje grupę belgijską. Ale nie jest to jakby oficjalny obóz ICC, nie jest to wydarzenie zastępujące obóz w pełnym wymiarze. Bardziej jest to wydarzenie weekendowe o trochę luźniejszej formie, gdzie nie trzeba mieć grupy narodowej, żeby przyjechać, a można sobie spróbować, jak to jest być prawie na takim pełnym obozie. No jako, że jest jak jest, to ekipa, która się tym zajmuje, postanowiła zorganizować to wydarzenie w wersji online. Będzie cały weekend warsztatów, od piątku wieczora do niedzieli będą warsztaty, różnego rodzaju, będą zapowiadane były między innymi jakieś warsztaty o aplikacjach mobilnych, tworzenie dźwięku, coś było nawet o gotowaniu, nie mam pojęcia jak to zostanie zrobione, nawet o jakimś swego rodzaju escape roomie, to już też nie mam pojęcia jak to zostanie zrobione, więc nie tylko komputerowe, ale też takie bardziej społeczne, integracyjne, socjalne, coś takiego. I będzie też możliwość interakcji z innymi w formie takiej bardziej wolnej, po prostu spędzenia czasu gdzieś tam online, żeby się poznać, żeby się zintegrować. Wszystko się będzie działo na Zoomie. W komentarzu będzie link do wydarzenia na stronie ICC Belgium. Będzie można się zapisać. Koszt rejestracji to 15 euro. I rejestracje trwają do 18 października, więc spieszcie się, bo liczba miejsc jest ograniczona. I tak naprawdę pewnie kto pierwszy, ten lepszy. Więc rezerwujcie sobie miejsca i...
3: Ty już masz bilecik?
2: Ja zobaczymy jeszcze, czy się pojawię i w jakiej formie, ale planuję być. Więc jeżeli to wszystko się uda, za wiele jeszcze nie chcę mówić, to do zobaczenia. A jeżeli nie, to bawcie się dobrze. Jeżeli znacie angielski, jesteście w wieku od 16 do 30 lat i chcecie, i macie czas w ten weekend, jest to weekend, bo zapomniałem powiedzieć, 15 zdaje się, tak, listopada, 15-17, tak to jest? Bo ten drugi weekend listopada, nie, trzeci weekend listopada, bo 1 listopada 8, czyli 13 do 15. No to jeżeli macie wtedy czas, rejestracja jest wasza. Ja szczerze powiedziawszy, ty Miki też chyba byłeś, nie, rok temu?
4: Tak.
2: No, polecamy, nie? Bo dobre,
4: no,
2: chyba.
4: Oczywiście.
2: Dobre rzeczy. Fajna organizacja i fajne warsztaty są i przede wszystkim, że można poznać ludzi, więc jeżeli znacie ten język jakkolwiek, chociaż troszeczkę i nie macie co do roboty w ten weekend, to się zapiszcie, bo możecie poznać sporo ludzi w waszym wieku niewidomych i jakoś poszerzyć sobie przy okazji też umiejętności i mimo, że nie możemy wyjść z domu aż tak daleko, jest wszystko poograniczane w kwestii wydarzeń, to możemy przeżyć coś naprawdę fajnego.
4: Tylko jedna mała sugestia, załóżcie sobie Revoluta, bo tam z tego co pamiętam opłatę się robi przelewem międzynarodowym i czasami jeżeli będziecie to robić ze zwykłego banku, to może się skończyć, że więcej zapłacicie opłaty za przelew niż faktycznej opłaty, więc Revolut polecamy.
2: Owszem, to jest prawda.
3: No, to ja również. Nic mi nie pozostaje innego, jak też zaprosić i zachęcić. Thames Valley Police. Co to takiego i na co oni wpadli, Michał?
0: To jest...
3: Trochę już mówiłam w headach.
0: Tak. Thames Valley Police to jest taki... Jeden z oddziałów brytyjskiej policji, jedna z formacji brytyjskiej policji, oni tam funkcjonują w pewnych miejscach Wielkiej Brytanii, to nie jest chyba w całym, teraz szczerze powiedziawszy już nie pamiętam w których tam hrabstwach i gdzie to dokładnie jest, natomiast oni wpadli na bardzo prosty, ale wydawać by się mogło, że dość skuteczny pomysł na to, żeby się niewidomemu zidentyfikować, że to są oni. Bo no wiadomo, problem jest taki, że jak policja do nas przychodzi w jakiejś tam sprawie, nieważne już jakiej, no to zwykle, żebyśmy my ich mogli wpuścić, czy chcieli wpuścić, no to oni nam się powinni jakoś zidentyfikować, mają swoje odznaki, legitymacje, no i wtedy po prostu wiadomo, z kim mamy do czynienia, że to nie są jacyś ludzie, którzy podają się za policjanta, tylko no to są ludzie, którzy faktycznie mają prawo na przykład do naszego domu wejść albo w jakiś sposób tam nas przesłuchać na jakąś okoliczność. No i teraz z niewidomymi jest sprawa taka, jest taki problem, że po prostu no my nie jesteśmy w stanie się zapoznać z tą odznaką w żaden sposób, że no ktoś nam może dać kawałek jakiegoś, nie wiem, metalu, plastiku i wszystko wmówić. A ta organizacja, ta instytucja policyjna wpadła na taki pomysł, żeby osoby niewidome zgłaszały się na komisariaty, żeby sygnalizowały, że są niewidome, no, mogą się skontaktować, zdaje się, że nawet to może być i telefonicznie, i ustalają hasło. To hasło jest znane tej osobie niewidomej i policji. I w tym momencie, kiedy funkcjonariusz udaje się na służbę gdzieś tam, na interwencję na przykład, w dane miejsce, gdzie mieszka osoba niewidoma, to po prostu od dyspozytora dostaje taką informację, że słuchaj, tu jest osoba niewidoma w tym miejscu i możesz się zidentyfikować tym a tym hasłem. I on to hasło musi podać. Jeżeli tego hasła nie zna, to nie ma obowiązku, żeby tego funkcjonariusza wpuszczać. Proste i chyba dość skuteczne.
3: Prawda? No właśnie, fajnie, dobrze, że na coś takiego wpadli. Można by było to zaimplementować tutaj w naszej policji. Nic by się nie stało, a też myślę, że zdałoby egzamin. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie.
0: No co najwyżej kwestia przechowywania, ale myślę, że policja to raczej ma to jakoś zabezpieczone, no bo to jest kwestia przechowywania danych wrażliwych, tak? Że gdzieś tam powiedzmy ten i ten, czy pod takim i takim adresem jest osoba z taką i taką niepełnosprawnością, no ale to myślę, że nie jest jakiś wielki problem.
3: A to jest jakaś tajemnica, bo nie sądzę.
0: No niepełnosprawność jest daną wrażliwą, RODO.
4: Tak. I to bardzo często się pojawia właśnie ten problem, że i to mi się już parę razy w życiu zdarzyło, że a panie, my nie możemy, bo RODO. I jakby w pewnych rzeczy nie do końca chce się robić, bo wtedy trochę są inne obowiązki nakładane. Tam też nie wiem do końca, jak to wygląda, ale wiem, że na przykład no u nas na przykład na uczelni pojawia się taka kwestia, że oni tam przy rejestracji nie mogą już teraz pobierać tej informacji, czy jesteśmy osobą niepełnosprawną. Jedyne, co mogą nam zrobić, to wyświetlić komunikat, że jeżeli jesteś, to prosimy o kontakt i liczyć na to, że postąpimy zgodnie z tą wskazówką, co się nie zawsze sprawdza. Więc jest faktycznie taki problem, jeżeli chodzi o te dane wrażliwe.
2: Jest to tym argumentowane, Kasiu, na przykład na Zachodzie. Przynajmniej tak kojarzę sytuację ze różnych tam reportaży ze Stanów, że właśnie, żeby uniknąć dyskryminacji, żeby ktoś, nie mając do dyspozycji taką daną, że my jesteśmy osobą niepełnosprawną, nie aplikował wobec nas żadnych uprzedzeń. Na przykład w procesie rekrutacji gdzieś tam na stanowisko pracy albo w czasie oceniania jakichś egzaminów na uczelnie i tak dalej.
4: Dokładnie.
3: Oczywiście.
4: Chociaż to też w drugą stronę czasami powinno działać, bo właśnie czasami chce się, żeby nam, jako osobom niepełnosprawnym, coś dać, coś przyznać. No i tu się pojawia problem, że trzeba o nas przechowywać pewne informacje, żeby zweryfikować, że my jesteśmy na pewno niepełnosprawni.
2: Ja czytałem o sytuacji w drugą stronę, że dziewczyna jakby celowo nie ujawniła przed swoim pracodawcą, przed HR-ami, aplikując o pracę, że jest niepełnosprawna, bo się właśnie bała dyskryminacji. Przez co nie dowiedziała się o tym, że oni mają dostosowania na proces rekrutacyjny.
3: No, takie kwiatki. To teraz, bo no pojawiło... Aha, proszę Tomku.
5: Nie, tylko tu chciałem powiedzieć, że to jest ciekawe.
0: I tu jeszcze mamy informację, którą napisał do nas Mojsior. Jedna z osób z fundacji Wismajor opublikowała filmik, jak korzystać z Dolphin Easy Reader z powodu tych znaków wodnych. Jak macie konto w DZDN, to powinniście dostać maila. Zatem taka ciekawostka
5: tak,
0: na marginesie.
5: Tak, rzeczywiście ja to miałem wrzucić i zapomniałem. Ja mam, słuchajcie, taką prośbę. Czy ja mógłbym teraz powiedzieć te wszystkie newsy, które mam, bo tu u mnie się robi trochę fajnie i będę musiał niedługo kończyć chyba, niestety.
3: Jasne, jakby ja nie mam problemu.
0: Dawaj, Tomku.
5: Dobrze, to w takim razie szybko powiem najpierw o etykietach na pralkach Samsunga. Generalnie Samsung, jak się okazuje, też ma coś takiego, że może swoje pralki udostępnić nam, niewidomym. Pralki z najnowszej serii. Te z tym... jak to oni nazywali?
2: Drive coś tam.
5: W każdym razie o tyle to jest ciekawsze, moim zdaniem, przynajmniej od propozycji firmy Miele, że to nie jest jedna dedykowana pralka, którą tam, nie wiem, sobie którą sobie tworzą, nie wiem, z jakąś tam instytucją i ta pralka jest dostępna tylko gdzieś tam, tylko to jest pralka, która jest normalnie w sprzedaży. Czy pralki, bo to chyba tych pralek jest kilka. I wydaje mi się, że bo to nie jakby, nie ja dzwonię na infolinię Samsunga, tylko tam jeden z znajomych. Podobno Samsung twierdzi, że może na te nowe pralki dostarczyć i zamontować pracownik może taką etykietę. Niestety to trochę kosztuje, bo 300 zł. No i też jest w tych najnowszych pralkach taki system nawigacji też oparty na dźwiękach, właśnie trochę jak w Miele. To jest to, co ja o czym mówiłem też w przypadku mojej pralki Samsunga. Tylko teraz ten system jest trochę bardziej dopracowany. To znaczy chodzi o to, żeby również to, co się nie dało na przykład u mnie w pralce dźwiękiem sprawdzić, czyli na przykład no, największy problem był z programami, ponieważ te programy się no, w kółko sobie szły i nie dało się sprawdzić, który jest ten tym pierwszym, że tak powiem, tym domyślnym. Teraz to się ponoć da sprawdzić. Jest jakiś specjalny dźwięk, który mówi, że o, teraz jesteśmy na programie pierwszym i w ten sposób możemy sobie no, jakoś nam się odnaleźć w tej liście programów, bo to rzeczywiście było dość trudne.
3: Bo to się taka pętla robi. Ła.
5: Tak. Jest jedna tylko rzecz, która troszkę mnie tak smuci, bo rzeczywiście jak się wpisze odpowiednią frazę w Google, czyli na przykład nie wiem, tam po angielsku pralki, dostępność dla niewidomych, no to jest nawet na stronie Samsunga taka informacja, natomiast z tego co wiem, ale proszę mnie poprawić, bo mogę się źle mylić, że przynajmniej na polskich stronach jest zupełnie wycięte to info na temat tego, że te pralki są dostępne i to jest niestety praktyka, o której, znaczy na którą się natknę nie po raz pierwszy u Samsunga. Znaczy problem polega na tym, że jest kilka firm, które swoje sprzęty w jakiś sposób no dla osób niewidomych są w stanie jakoś tam no zmienić i ulepszyć dla nas. No tylko rzadko kiedy jest o tym taka pełna, fajna informacja. Kiedyś widziałem taką producenta wtyczek VST, który właśnie też miał specjalnie w ogóle skompilowane wtyczki dla osób niewidomych, które tam miały mocno uporządkowany interfejs i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym nie było ani słowa w dokumentacji. I trzeba to wszystko było się, nie wiem, domyślać, czy być na jakichś tajemniczych stronach. I to jest ciekawe, że sporo takich, no nie wiem, czy graczy, czy firm, w każdym razie ukrywa u siebie na stronach dość skutecznie czasami informacje, że ten, nie wiem, odkurzacz, deska do pasowania, golarka, co tam mamy w ogóle, głośniki, nie wiem, czasami. W każdym razie, no nie masz ogłośniki, to ten. W każdym razie...
0: No, nie ma informacji. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu brak przepływu tej informacji od jakichś inżynierów czy jakichś zespołów, które dbają o zapewnienie dostępności, do tych tak zwanych menedżerów produktów, którzy, czy tam jakiegoś marketingu, którzy są odpowiedzialni za publikowanie tych treści. I to ja się tak obawiam, że to z tym może być problem właśnie w takich większych firmach, które jeszcze nie do końca mają uporządkowany ten proces dostępności i tej świadomości dostępności nie mają.
5: Tak, ale właśnie w tych małych firmach, bo ta wtyczka, o której mówiłem, to była przez jakąś tam malutką firmkę stworzona, możliwie, że nawet jednoosobową, i ta firma też nie miała ani słowa informacji o tym, że coś takiego jest i to gdzieś
0: to
5: trzeba było
0: o tym
5: wiedzieć.
0: A to tego to już nie rozumiem, szczerze mówiąc.
3: Oby to nie było tak, że to jest ukrywane dlatego, żeby dać, że tak powiem, mainstreamowi, czyli wszystkim w cudzysłowie zdrowym ludziom, że nie, my to tak naprawdę produkujemy i tworzymy dla was, a dla niepełnosprawnych to raczej nie. I jakby, żeby ich nie zanudzać tymi wszystkimi naszymi dostępnościowymi sprawami na stronach, żeby to
4: słuchajcie,
3: wszystko, co jest, to było to
4: powinno tak naprawdę wyglądać tak, że tam na dole, gdzie zawsze mamy linki, polityka prywatności, warunki użytkowania.
0: Jest accessibility.
4: Tak,
0: prostu.
4: I te wszystkie takie prawnicze bełkoty, które no, muszą być, jest po prostu link, deklaracja dostępności, tutaj klikamy.
3: Zgadzam
4: i tu mamy
3: się.
4: Wszystko napisane, że ktoś, kto nie chce tam wejść, tam nie trafi,
3: tak,
4: ludziom to nie przeszkadza.
3: Bo wiesz, mi chodzi o to, że na przykład my potrzebujemy w opisie dokładnie wiedzieć, jak polega, na czym polega ta dostępność, pewna instrukcja tej dostępności, jak ją rozczytywać i tak dalej, jaki dźwięk co oznacza i
4: no, ale
3: tak dalej.
4: To tam można bezpiecznie po prostu schować.
3: Tak, zgadzam się.
4: W zakładka dostępność na dole w stopce, przy regulaminach, przy tym wszystkim, kto chce, ten kliknie.
5: Tak.
3: I to co, Tomek, teraz o Spotify?
5: Teraz o Spotify. Bo Spotify dostanie bardzo ciekawą funkcję, bo generalnie ileś programów tego typu właśnie jak Spotify ma pewien problem w momencie, gdy chcemy od nich, żeby zagrali coś, ale nie do końca wiemy, co by to miało być. To znaczy, znamy utwór, możemy go, nie wiem, coś tam o nim powiedzieć, ale nie znamy nazwy tego utworu. No i co teraz zrobić? No są różne pomysły. Shazam może sobie kawałek utworu posłuchać i powiedzieć nam, co to jest, i wtedy możemy sobie na jakimś Spotify'u w ten sposób jakiś utwór znaleźć. Która z tych aplikacji konkurencyjnych dla Shazama, już nie pamiętam, jak ona się nazywa, tam nawet można zanucić...
0: SoundHound.
5: Tak, SoundHound. Tam można zanucić fragment utworu i po takim nuceniu teoretycznie SoundHound jest tam w stanie utwór rozpoznać. To taki level wyżej, powiedziałbym. Natomiast Spotify wymyślił, że będzie miał, czy ma już integrację z różnymi serwisami do tekstów piosenek, więc można wpisać kawałeczek tekstu piosenki w jakieś tam pole edycji. I Spotify na tej podstawie przeszuka no, w poszukiwaniu takiej, w której ten tekst jest.
3: To co, tata wraca do swoich dziewczynek, żegnamy Tomka.
4: Spotify'u i o muzyce, jak już tak mówimy, fajnym sposobem też na takie wyszukiwanie, tak naprawdę dwie takie fajne rady. Po pierwsze, skorzystać z serwisu, który no, wyszukiwaniem stoi, biorąc pod uwagę, kto go tworzy, czyli albo z YouTube'a, albo ogólnie z Google'a. I to nawet jeżeli na przykład nie lubimy słuchać jako taką muzyki na YouTube'ie, bo ja na przykład nie lubię, to jeżeli wiemy, nie wiem, znamy artystę, kawałek tekstu, coś, to jest bardzo duża szansa, że my to wpiszemy, nawet czasami źle to literując, źle to pisząc, bo powiedzmy po angielsku i nie do końca wiemy,
5: to
4: jak to się
5: zgadza.
4: Pisze. Wpiszemy
5: naprawdę
4: to w Google. Tak.
5: Google pod tym względem jest bardzo inteligentny. Znaczy, jak nie lubię, bo czasami Google rzeczywiście poprawia coś, co nie ma poprawić, ale nieraz było tak, że ja miałem coś, co ktoś przekręcił jeszcze z angielskiego. Ja się domyśliłem, jak to powinno być napisane.
3: Często tak.
5: I Google mimo wszystko zrozumiał, o co mi się rozchodzi. Oczywiście dobrze by było, żeby na przykład nie wpisał samej nazwy, tylko nie wiem, na przykład głośnik przenośny coś tam, albo nie wiem, utwór muzyczny jazzowy, czy tam metalowy i tam tą nazwę nawet przekręconą i jest jakaś szansa, że Google faktycznie to znajdzie, czy YouTube.
4: Tak. I YouTube nam znajdzie po prostu tylko tytuł. No a jak już znajdziemy tytuł, to już sobie tytuł jesteśmy w stanie bez problemu wpisać w Spotify, dodać to, gdzie chcemy i słuchać sobie normalnie ze Spotify'em. A druga taka przydatna usługa, bo gdzieś nie zawsze się załapiemy na Shazama, nie zawsze zdążymy, nie zawsze mamy opcję, jest strona, która się bodajże nazywa radiospis.pl. Tam możemy sobie wybrać stację radiową polską, wszystkie te takie duże stacje, które gdzieś tam w samochodach na FM-ie lecą, są. Wybieramy sobie godzinę na zasadzie od pierwszej do drugiej i mamy listę rzeczy, które o tej konkretnej godzinie, w tym konkretnym dniu, w tej konkretnej stacji były odtwarzane. I jeżeli wiemy, że nie wiem, jechaliśmy samochodem o 7:30 i był odtwarzany RMF i coś nam się trafiło, co nam się powiedzmy spodobało, a nie za bardzo mamy tytuł, to nawet jeżeli, to nawet sobie możemy włączyć po prostu taką stronę, wpisać odpowiednie zapytanie, czy tam wprowadzić, dostaniemy tych piosenek, nie wiem, 20, odfiltrujemy powiedzmy, że polskie nie, bo to na pewno było angielskie, to znam, zostanie nam z 10, wpiszemy sobie te 10 na YouTubie i w końcu znajdziemy, a dobra, to jest ta. Więc też takie narzędzie jest i warto być jego świadomym. Jeżeli coś tam się takiego zdarzy, to można sobie właśnie wpisać na tej stronie, wybrać stację, wybrać godzinę i sobie zobaczyć, co w danej chwili było odtwarzane.
2: Ja też kojarzę tą aplikację Online Radio Box. Ona jest i na iOS-a, i na Androida. Kolejny taki katalog różnych stacji radiowych, tam można nawet przez ich stronę te stacje dodawać. I oni chyba też w jakiś sposób sobie spisują, czy tam zakodowują, cache'ują, jakby to nazwać, historię tego, co dany stream odtwarzał, jeżeli tylko posyła informacje o zmianach tytułu. I już mi się zdarzyło tam podglądać, w której stacji co leciało wcześniej. Więc możecie też spróbować tak, jeżeli to jest jakaś stacja mniej popularna niż te.
0: A tak w ogóle to już są takie usługi, które są używane, że wcale stacje radiowe nie są monitorowane pod kątem tego, czy są zmieniane tytuły, tylko po prostu są odpowiednie mechanizmy API, taki Shazam na żywo.
3: Wygrywają.
0: Tak, które po prostu słucha danego streamu audio i na bieżąco wychwytuje to, jaki utwór w danym momencie jest odgrywany. To niektóre nawet stacje radiowe z tego korzystają ze względu na to, że prezenterzy no, są ludźmi starej daty na przykład, albo tak bardzo różnorodną muzykę prezentują, że po prostu nie wszystko jest wgrywane do komputera, że część osób gra z płyt, czy tam z jakichś winyli jeszcze, czy z kompaktów, czy z innych nośników, a jednak mimo wszystko dobrze by było z różnych względów, od informowania słuchaczy począwszy po rozliczenia z organizacjami zbiorowego zarządzania skończywszy, to dobrze by było wiedzieć, co tam właściwie było grane. I w tym momencie właśnie przychodzą nam z pomocą tego typu usługi, które już są dostępne i to one już są dostępne od paru lat.
3: To co, Tomku, czy coś jeszcze chciałbyś tutaj powiedzieć? Jest jakiś temat?
5: Nie, dzisiaj. O, normalnie teraz jestem przepytywany jako standardowy słuchacz. Ciekawe, tego się słucha z drugiej strony. Można powiedzieć barykady, ale nie, już nie mam nic więcej do dodania, także trzymajcie się ciepło i no niestety dzisiaj muszę
3: wracaj się
5: pożegnać. Także no, pozdrawiam też wszystkich tutaj słuchaczy i no i życzę dalszego, dobrego słuchania Tyflo Przeglądu.
3: Słuchaj nas gdzieś tam drugim, trzecim uchem.
5: Postaram się.
3: To co, dziękujemy Tomkowi. I
0: dziękujemy
3: teraz...
0: Tomkowi, a teraz mamy kogoś na linii. Ktoś do nas dzwoni. A kto jest z nami? Halo? Halo? No, Tu jakiś mamy. O, słyszymy się?
6: Halo, dzień dobry, witam, Marcin z tej strony.
0: Witaj, Marcinie, słuchamy.
6: Witam. Michale, mam do ciebie takie pytanie. Zresztą pozdrawiam, bo jesteś kierownikiem, jak to się mówi. Także świetnie prowadzisz tą audycję. Pozdrawiam też oczywiście no, panią. Mam takie pytanie po prostu. Bo podpisałem umowę w plusie i czy... chodzi mi o to na przykład, że mam 24 giga internetu, a potem mi zwolni do 2 megabitów na sekundę. Czy będę mógł na przykład oglądać Netflixa w ogóle i czy to będzie się cięło?
0: 2 megabity. Czy ktoś z was pamięta, ile tam ten Netflix?
6: Bo normalnie jest 1 megabit, po prostu miałem do wyboru albo 70 giga na pół, jak to się mówi, i potem do zwolnienia do 1 megabitu, a wziąłem tańszą wersję, że po prostu tam 24 giga internetu i 2 megabity na sekundę po prostu. Jak to w ogóle działa ten internet po zwolnieniu?
4: Myślę, że może być problem, ale myślę, że opcją gdzieś tam wartą rozważenia byłoby to, żeby po pierwsze...
6: Bo zawsze mogę jeszcze zrezygnować po prostu, ale...
4: O czym mówię? Opcją wartą rozważenia byłoby to, żeby sobie gdzieś w ustawieniach te jakości pozmniejszać do minimalnej możliwej i po prostu gdzieś tam kliknąć pobierz odcinek. To potrwa, to się tam będzie ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć, ale to się w końcu ściągnie i jak już się ściągnie, to po prostu będziemy sobie to mogli odtwarzać z formy ściągniętej. Wiadomo, że no, spędzimy trochę czasu na tym, żeby się to ściągnęło. Musimy mieć wtedy aplikację otwartą, ekran odblokowany, ale po prostu sobie odtwarzamy to pobrane już, bo myślę, że na tym 1 megabicie, nawet jeżeli nie będziemy w stanie tego odtwarzać na żywo, to powinniśmy teoretycznie być w stanie z prędkością bardzo wolną, ale jak już naprawdę nie mamy dostępu do Wi-Fi i się nie możemy zaopatrzyć wcześniej, spróbować w ten sposób. Nie wiem, jak to szybko pójdzie, podejrzewam, że sporo czasu się na tym spędzi, ale jest to jeszcze ewentualna opcja.
3: Ale czy gra jest warta świeczki? Bo ja sobie wyobrażam, że nie wiem, mamy wolny wieczór i chcemy sobie posiedzieć na Netflixie i zanim nam się pościągają, nie wiem, chociażby 2-3 odcinki, no to minie trochę czasu i
4: to może być szkoda? Tak.
6: No to mi tam powiedzieli, że jest 2 megabity, a nie 1. Po prostu to nie jest dużo więcej, jak to się mówi, bo takie mam pytanie, bo tak się nie znam. Normalnie w LTE w plusie jaka jest szybkość ściągania, tak jak jest internet w pełni przepustowości?
4: Tak, do 100 dochodzi, jak się...
0: Do 100 albo i ponad, albo i jest ponad 100. Ponad 100.
4: Wiadomo, że 100 to będzie co trzeba.
6: No bo miałem do tej pory taką starą umowę po prostu, że mi zwalniało do chyba do 16 kilobitów po prostu, tak, że po prostu, dlatego teraz tak zmieniłem właśnie, czy lepiej zrezygnować, załóżmy, z umowy takiej i na przykład dopłacić trochę więcej i mieć tam 70 giga i potem zwalniało do 1 megabitu, czy po prostu zostać przy tej umowie, żeby
3: to
6: ten internet jakoś tak w miarę działał po prostu.
3: To
4: ile wykorzystuje, dokładnie. Jedną rzecz, którą na pewno warto zrobić.
6: Na przykład, no nie wiem, na przykład, chodzi mi głównie o TuneIn Radio, bo to żeby działało w miarę YouTube po prostu.
3: No tak, nam chodzi o to przynajmniej mi, żebyś mógł określić, ile na miesiąc
4: dokładnie
3: giga zużywasz.
4: Bo to jest bardzo trudno powiedzieć. Są osoby, którzy zużywają.
6: No właśnie, tak w miesięcznym mam UPC w domu, czyli tak 24 giga tak i tak nie przekraczam, jak ktoś mówi. Chodzi mi tylko po prostu o tak na zapas po prostu, czyli jak na przykład gdzieś tam na zewnątrz, czy po prostu będę miał bardzo duże obciążenie internetu przy tych 2 megabitów na ściąganie po prostu.
0: Marcinie, to wtedy po prostu zastosuj poradę Mikołaja, która myślę, że w ostateczności może się przydać. Po prostu pobieraj sobie te odcinki, właśnie chociażby te odcinki Netflixa, no bo to wiesz, no, ciężko stwierdzić, czy to się będzie odtwarzało. My nie robiliśmy jakichś takich prób obciążeniowych. Ja pamiętam, że jak kiedyś na przykład, ale to już dawne czasy były i zdecydowanie bardziej mnie operator limitował niż do 1 megabita, tylko do zdecydowanie mniejszego lejka, no to się nie dało oglądać, ale szczerze powiedziawszy, to już dawno nie byłem w takiej sytuacji, żeby mnie tam powiedzmy zlimitował, no bo aż tak z tego mobilnego internetu nie mam potrzeby, by korzystać.
4: Jedną rzecz warto zrobić na pewno. Warto powchodzić w te ustawienia i sobie już zawczasu powymuszać po prostu najniższe możliwe jakości.
0: Dokładnie, bo to głównie na obrazie będzie miało odbicie.
4: Tak, dźwięk zajmuje mało, obraz zajmuje dużo, obraz w najniższej jakości zaoszczędzi nam sporo tego transferu, a jako osoba niewidoma, której ten obraz nie jest potrzebny...
6: Nam to nie tak potrzebujemy, jak ktoś mówi.
4: Dokładnie. My nie stracimy za wiele na tym, że my musimy ten obraz w najniższej jakości.
3: Mhm. A teraz, żeby no, dokładnie. Sprawdzić,
6: Kaciu, jeszcze mam takie pytanie do ciebie. Bo też pisałem w ogóle wcześniej w komentarzu, co sądzicie o telefonie Capsys, bo dla mnie to jakaś jest porażka cenowa, jak to się mówi po prostu, i żeby to jakoś działało. Nie wiem, czy mieliście w ogóle w ręku ten telefon.
0: Znaczy, moim zdaniem, moim zdaniem te telefony dla niewidomych, tak ogólnie mówiąc, to już nieważne, czy to Capsys, czy Blindshell, czy inne tego typu, jeżeli nie ma potrzeby, żeby to kupować, to tego nie kupować.
4: Dokładnie.
6: Mhm, no. No i tak to właśnie wygląda. A mam takie pytanie, bo jak już jestem na antenie, trochę się może mało znam, bo mam iPhone'a 6s i 8 ewentualnie w zapasie. I czy jest na przykład jakiś program, żeby można było sobie ściągnąć z App Store'a, żeby można było na przykład czytać książki typu w PDF-ie czy coś takiego?
0: Voice Dream Reader.
4: Polecamy Voice Dream Reader, wyda się
6: to jest
4: na to płatny, jakieś
6: czy to jest bezpłatnie, 40 jak to wygląda?
4: Zł czy 60, ale naprawdę jest to inwestycja warta swojej ceny w porównaniu do urządzenia dla osób niewidomych, które by nam to robiło, które kosztują złoty 1000 i to myślę zaczynamy.
6: Właśnie o to chodzi po prostu, bo to bez sensu kupować po prostu jakieś... No, po prostu z mojej strony miałem taką przypadek, że zepsuł mi się po półtorej roku i powiedzieli mi, że nie ma naprawy po prostu, ale to już stare dzieje, jak to się mówi.
4: No, Voice Dream, ja korzystam od dobrych paru lat. Mhm. Kupiłem to raz.
6: A mógłbyś mi, Mikołaju, na maila ewentualnie przesłać, jak się nazywa dokładnie, bo teraz sobie
4: mamy
6: nie wiem, jak
4: to wysłać pod audycją linka do App Store'a. Na przykład.
6: Aha, no to super, jak to się mówi. No, także dzięki, pozdrawiam wszystkich, no i super prowadzicie tą audycję, słuchajcie.
0: Dzięki,
6: no,
0: Marcinie, także, pozdrawiamy no, i też,
6: Oczywiście, Michał, kurczę, ty co prowadzisz zajebiście, jak to się mówi, także pozdrawiam. No, także wszystkiego dobrego. Kłaniam
0: pozdrawiamy.
6: I wracam, jak to się mówi, na Facebooka, bo na Facebooku was słuchałem po prostu, a teraz w ogóle dzwonię właśnie tam, no też z iPhone'a, jak to się mówi. No i wracam do słuchania, także kłaniam się i do widzenia.
0: Cześć.
3: Do zobaczenia, do usłyszenia, dziękujemy. Powstał taki szablon do tworzenia dostępnych publikacji, tak szczególnie naukowych. I tak. Tutaj Mikołaj.
4: To stworzyła moja zresztą obecna uczelnia. Już zresztą kilka publikacji na tym szablonie. Publikacje oczywiście udostępnić nie mogę, bo to copyright, bo to wiadomo. To jest tylko i wyłącznie gdzieś tam funkcjonuje w obiegu wewnętrznym. Ale szablon jest udostępniony otwarcie na licencji MIT, jest publicznie dostępny na GitHubie, więc może się komuś przyda. Jest to po prostu plik HTML z jakimiś takimi wytycznymi, jak należy w tym pliku pisać i co należy robić, żeby to było fajne, dostępne i czytelne dla osób niewidomych. I ja widziałem jakieś książki przygotowane w ten sposób. Jest to robione naprawdę, naprawdę fajnie. Generuje nam się spis treści, mamy nagłówki odpowiednich poziomów. Mamy numery stron, mamy taki mały widżecik, w którym sobie na przykład wpisujemy numer stron, naciskamy Enter i nas przenosi do konkretnej strony, możemy czytać od konkretnej strony. Mamy no, nawigację po nagłówkach, tam rozdziały, podrozdziały, odpowiednie poziomy, że się możemy bardzo szybko, bardzo fajnie po tym przemieszczać. Mamy fajny sposób na przykład na opisy grafik, bo grafiki są opisywane w jakiś taki, no takim krótkim opisem, wykres i tyle na przykład, a pod spodem mamy coś takiego jak zwinięte szczegóły, czy tam szczegóły grafiki. Naciskamy Enter, słyszymy rozwinięte i mamy opis. Mamy jakieś deklaracje języków, czyli jeżeli mamy tę opcję przełączania języków włączoną w programie odczytu ekranu, to w tym momencie będziemy słyszeć tekst w takim języku, w jakim tekst jest napisany, czyli jeżeli jest jakaś wstawka po angielsku, to będziemy słyszeć tę wstawkę po angielsku i nam będzie czytał to angielski syntezator, a nie syntezator polski. Mamy mnóstwo takich właśnie jakichś rzeczy, więc jeżeli ktoś, nie wiem, gdziekolwiek by nie studiował i chciałby, żeby ktoś mu na przykład przygotowywał jakieś adaptacje, różne publikacje, to może gdzieś podlinkować, bo szablon, no jak mówiłem, jest dostępny na licencji bodajże MIT, czyli tak naprawdę może z niego korzystać każdy i będzie po prostu można na tej podstawie, bazując na tym, coś zacząć działać. Mówię, ja kilka takich publikacji dostępnych u nas, dostępnych w obiegu wewnętrznym widziałem i osobiście mogę powiedzieć, że jest to zrobione naprawdę fajnie, jest to zrobione naprawdę dobrze i mało się widzi rzeczy robionych tak dostępnie. W ogóle z Politechniką Wrocławską, bo dopiero zaczyna w tym roku studia, mam bardzo pozytywne przygody, jeżeli chodzi o dostępność, że tam widać, że ta adaptacja naprawdę spełnia swoje zadanie, działa, robi to, co ma robić. To nie jest tak, jak bardzo często się zdarza na uczelniach, że są jakieś biura osób niepełnosprawnych, ale tak naprawdę te biura nic nie robią, że w ogóle osoby grzebią stołki. Tutaj to w ogóle tak nie wygląda. Tu to, co ma być robione, absolutnie jest robione i no ja uważam, że to, że jakby wszystkie uczelnie w Polsce wyglądały tak jak ta, to wtedy niewidomi byliby szczęśliwi.
3: A co to za uczelnia?
4: Politechnika Wrocławska. Mhm.
3: Ja wiem, ale ktoś może nie wiedzieć, dlatego
4: tak.
3: Zapytałam.
4: Jasne.
0: Tymczasem na Facebooku mamy komentarz od Krzysztofa, który napisał do nas tak. Ja co do programów muzycznych, to właśnie ostatnio kupiłem sobie subskrypcję bezpłatną Apple Music i z tego co zauważyłem, ta aplikacja jest fajnie dostępna. Czy ktoś z Was ma tę usługę włączoną i czy polecacie po tych 3 miesiącach wykupienie tej płatnej subskrypcji co miesiąc?
4: Inaczej, ja korzystałem chwilę z triala i szczerze mówiąc nie było to nawet takie złe. Jeżeli chodzi o iPhone'a, na pewno bardziej dostępne niż Spotify. Jeżeli chodzi o Windowsa, no da się, ale mogłoby być lepiej. Bo iTunes do najprzyjemniejszych programów nie należy, to mu trzeba niestety przyznać. A strona music.apple.com, czyli wersja przeglądarkowa, jest dostępna, ale tam na przykład, no, za moich jeszcze czasów był taki problem, że bardzo często włączało nam się to na jakiejś okropnie wysokiej głośności i tak naprawdę, żeby to ściszyć, to nie było skrótu, tylko musieliśmy się ze screen readerem dokopać do suwaka głośności, który był w jakimś takim nieoczywistym miejscu, a to wcale nie było takie proste, jeżeli nam na przykład muzyka zagłuszała screen reader. Więc trzeba potestować i myślę, że właśnie bardzo warto zwrócić uwagę na testy tej komputerowej wersji, jeżeli ktoś zamierza korzystać, bo mówię, może od tego czasu się coś zmieniło, ale ja na przykład za moich czasów stwierdziłem, że ja wracam do Spotify'a, bo to nie do końca o to chodzi.
3: To teraz porozmawiamy o YouTubie, który wprowadził wiele ścieżek audio i nawet jest audiodeskrypcja. I tutaj też chciałeś wspomnieć o pewnej grze, która ma zakusy ku temu, że może będzie dostępna. Paweł?
2: Tak, to ja. Na konferencji GA-Conf poświęconej...
3: Jak to tablicy w szkole.
2: GA, czyli Game Accessibility, dostępności gier. Przy okazji właśnie zwiastuna gry Assassin's Creed Valhalla, która to właśnie ma taki zwiastun z audiodeskrypcją. I prawdopodobnie sama też będzie w jakimś stopniu dostępna, aczkolwiek tutaj jakichś więcej informacji nie mam. Może ktoś, kto się bardziej interesuje tematem, się odezwie. Okazało się, że YouTube gdzieś tam po cichu udostępnił taką opcję, że można wraz z filmem ładować wiele ścieżek audio. No i istotnie, jak wejdziemy sobie na zwiastun Assassin's Creed'a, do którego też będziemy linkować w komentarzach, to po rozwinięciu przycisku ustawienia w tym obszarze, gdzie są kontrolki wideo różne, znajdziemy nową opcję, której wcześniej tam nie było, bo do tej pory było na przykład automatyczne odtwarzanie, były napisy, była prędkość, jakość, a teraz mamy ścieżkę audio. I mamy 2 ścieżki do wyboru, angielską oraz angielską z audiodeskrypcją. I rzeczywiście po przełączeniu na angielską z audiodeskrypcją, ta audiodeskrypcja jest. Niestety nie znalazłem żadnych innych filmów, które korzystałyby z tej funkcji, więc nie wiem, czy ta funkcja w ogóle jest dostępna dla wszystkich twórców i czy...
4: Jeszcze nie.
2: Właśnie jakkolwiek ona jest udokumentowana, bo też nie widziałem żadnego ogłoszenia ze strony Google, że coś wprowadzili, ani żadnego bardziej technicznego wyjaśnienia, na przykład czy te ścieżki się doładowuje po wrzuceniu filmu głównego, czy one mają być już wtopione w film. Chyba nie, bo nie wiem, czy w ogóle MP4 na przykład jako format ma jakieś zunifikowane kody pod audiodeskrypcję. Może ma. To jest dobre pytanie. Natomiast no coś się święci i coś się definitywnie dzieje. Nareszcie chciałoby się powiedzieć, bo długo czekaliśmy.

0: To dobrze.
1: Ale no, na razie jest informacja, że to jest beta prywatna, czyli no, każdy użytkownik może sobie coś takiego otworzyć, ale tylko niektórzy twórcy mogą coś takiego umieszczać. No, myślę, że za jakiś czas trafi to po prostu publicznie do wszystkich.
0: A teraz informacja, która przyznam się, że trochę mnie zmroziła, bo zaledwie 1/4 przejść dla pieszych jest jakoś przystosowana dla osób niewidomych.
1: Tak
0: I tutaj
1: jest.
0: Michał znalazł taką przykrą informację.
1: Tak jest. To znaczy, wynika tak z audytu przejść dla pieszych na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Był zrobiony audyt właśnie dróg tego typu. No i co się okazuje? Że największe problemy, jeżeli chodzi o te przejścia dla pieszych, no to jest brak sygnalizacji świetlnej i w ogóle brak sygnalizacji audio, jeżeli chodzi o światła. Ja bym powiedział, że to nawet bardziej w ogóle, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju przejścia, chociażby w moim mieście, to o ile kiedyś były jakieś jedne światła i to nawet z sygnalizacją dźwiękową, no to tak teraz to nie ma w ogóle sygnalizacji świetlnej, na przykład u mnie. No, a druga rzecz to, że są poważne problemy. Jeżeli chodzi o niektóre przejścia, i to rzeczywiście, bo czasem naprawdę ciężko się zorientować, czy my właściwie jesteśmy jeszcze na chodniku, czy my już przeszliśmy na ulicę, bo te przejścia, no, są takie, to się wszystko tak zlewa, jezdnia z chodnikiem, że po prostu naprawdę momentalnie to się trzeba zastanawiać, czy gdzie my właściwie się znajdujemy. No i tak naprawdę to są takie największe problemy, które wynikają z tego audytu. Pytanie, co tam zostanie zrobione dalej, jak to będzie, no jakie wnioski zostaną wyciągnięte i czy zostaną podjęte jakieś dalsze kroki w tej kwestii, bo rzeczywiście to trzeba przyznać, problemy są.
0: Są i to też jest problem z natężeniem dźwięku światła, bo o ile u mnie no, zdarza się, że są te światła dźwiękowe, to one są tak cicho ustawione, że naprawdę ja ich prawie w ogóle nie słyszę. Co dopiero osoba niesłysząca, a co dopiero, znaczy niedosłysząca, a co dopiero jak jadą samochody, to już w ogóle jest niesłyszalne. To jedno, a drugie rozstawienie słupów świetlnych. Bywa, że te światła są tak blisko siebie, że ja nie wiem, czy to moje światło pika, czy to nie moje światło pika, bo są tak blisko. Także no jest problem i to duży i on też odstrasza mnie od samodzielnego poruszania się po małym mieście, w jakim mieszkam, więc
1: Małe, duże problemy są tak naprawdę wszędzie. tylko mogą
0: Zacząłem
1: być po
0: ogarniać
1: prostu inne.
0: Wrocław. No
1: Dokładnie. Ja
0: tak.
1: ostatnio zacząłem ogarniać Wrocław i się okazuje, że to też wcale nie jest tak różowo, że duże miasto, że to też różnie z tym bywa wszystko.
0: Nie no, zapewne, tylko że masz większe szanse i że jednak coś będzie dostępnego, a ja mam u mnie w mieście
1: Wiesz co, Kasiu, ja mam wrażenie,
0: dwa
1: że
0: przejścia
1: okej,
0: oznaczone.
1: teoretycznie masz większe szanse, ale w praktyce możesz się natknąć na zdecydowanie większe problemy. Im większe miasto, tym większy problem, jeżeli coś dostępne nie będzie. Bo tego ruchu ulicznego po prostu może być zdecydowanie więcej i po prostu jest to bardziej
0: Ale ja
1: niebezpieczne.
0: nie zgodzę się. Nie zgodzę się, dlatego że im większe miasto, tym więcej ludzi i większe szanse, że ci ktoś pomoże. A jak masz małe miasto, gdzie są małe uliczki i mało osób tamtędy przechodzi, gdzieś między blokami albo nie wiem, no gdziekolwiek, no to możesz sobie stać i czekać na pomoc, nie?
1: A to jest akurat prawda. Ja na przykład u mnie w wioseczce, w której ja sam mieszkam, to szczerze mówiąc, na pojechanie samemu pociągiem bym się nie odważył z jednego prostego powodu. U nas bardzo często na przykład nikogo nie ma na peronach,
0: Pewnie.
1: a pociągi są w tym momencie otwierane na przycisk. Nie ma automatycznie otwierających się drzwi.
0: No tak, i to
1: I ja
0: jest
1: tak
0: problem.
1: naprawdę nie mam żadnej gwarancji, że ja do tego pociągu w ogóle wsiądę.
0: To prawda. Zgadzam
1: Bo
0: się.
1: o ile będzie normalny konduktor i myślący konduktor, to on mnie jeszcze gdzieś tam spojrzy, może zauważy, ale
0: Ale
1: to
0: też
1: też nie jest
0: pytanie, jak
1: gwarantowane.
0: wyglądają w ogóle, wiesz, te kontrole.

0: kole konduktorskie na takich bardzo małych stacjach.
1: Dokładnie.
0: Ja czasem mam wrażenie, przejeżdżając przez takie stacje, że tam ktoś jak wyjrzy, to tak pro forma tylko.
2: No, więc ja jak już na przykład muszę jechać gdzieś i nawet jak miał tam jechać sam, to po prostu zawsze, no chcąc nie chcąc, po prostu proszę osobę widzącą, żeby mnie chociaż podsadzić, pomóc wejść, no a potem to już mogę na przykład jechać sam. No ale no z tym, wyjść to jeszcze, bo to się seeing asystenta ustawi, to nam nawigacja powie, dobra, zbliżasz się do stacji, konduktorowi się powie, jak się wsiądzie, że tu mi proszę pomóc. W razie jakby konduktor nie przyszedł, to się pasażera poproszę, że proszę pana, ja tutaj wysiadam, ale wsiąść, no to jest większy problem. To jest większy problem. I ja byłem bardzo zadowolony, jeżeli w ogóle chodzi o wszelkiego rodzaju pojazdy, jak podczas pandemii było to zarządzenie, że drzwi były otwierane automatycznie. I ja uważam, że kompletnie jest nieprzemyślane to i w ogóle ja się dziwię, że nikt tak naprawdę w kwestii dostępności tego problemu nie porusza właśnie kwestię otwierania drzwi, jeżeli chodzi o osoby niewidome. Bo wiem, że niektóre kraje mają piloty i oni to rozwiązali i oni widzą problem, a ja mam wrażenie, że w Polsce tego problemu w ogóle jakoś się nie zauważa. I to nawet osoby gdzieś tam niewidome, które no, nie ukrywajmy, w większości żyją w miastach, jakoś dobra tego, jakoś sobie zawsze poradzę i jakoś nie robią z tego problemu, a uważam,
0: a parę historii już gdzieś tam po środowisku krąży, jak to ktoś otworzył drzwi na nie tę stronę i...
2: O, dokładnie. A to
3: tej
2: druga
3: historii
2: sprawa.
3: I to nie Polska była wtedy. I mi się udało, i mi się udało.
0: Aha. To tyle dobrego.
2: No tak. Myślę, że tu by było trzeba czegoś jak przypadek z metrem, z tym niewidomym, któremu tam sporo obcięło wtedy, żeby w ogóle problem jakiś medialny rozgłos dostał. Bo zanim to myślę, że niestety, ale problem tak jak był, tak jest, tak będzie. Mówi się o tym, że temperatury, żeby zimą nie było zimno, żeby tego, żeby oszczędzać na kosztach, a niewidomy jak zawsze jest gdzieś tam na koniec rzucany.
4: To rzeczywiście, to piloty mi się wydaje, że są
2: wiesz co, albo piloty, albo faktycznie na małych stacjach wymuszanie otwierania i tyle. Żeby na tych dużych, jak to stoi faktycznie 20 minut, to może faktycznie niech się zamyka samo, bo wtedy to jakoś zawsze ktoś się trafi, ktoś tego, ale na tych mniejszych uważam, że to jakoś powinno być, bo...
4: Ja się z tobą zgadzam. Trochę mi teraz ciężko przejść do drugiego tematu, bo nie chcę jakby stracić wagi tego, o czym mówiliśmy. Bo jest to też ważne. Natomiast program toczy się dalej i tutaj poproszę Pawła, żeby nam opowiedział, co nowego jest w wersji najnowszej Firefoxa.
3: A no w najnowszej wersji Firefoxa przede wszystkim doszło wiele usprawnień, jeśli chodzi o odtwarzanie multimediów. Takim pierwszym, najważniejszym, nie bezpośrednio związanym z dostępnością, ale myślę, że dla nas też ważnym, jest to, że wreszcie można kontrolować media, przynajmniej robić pauzę i wznawianie, za pomocą klawiatur multimedialnych. Więc jeżeli macie klawiaturę z przyciskiem play-pauza, to spokojnie możecie to robić w mediach, które odtwarzacie. Na pewno w tym odtwarzaczu takim Firefoxa, w którym się otwierają pliki, na przykład jak Tyflo Podcast sobie włączacie, naciskacie na pobierz pliki, się włącza ten odtwarzacz z Firefoxa, taki mały, to tam na pewno. Czy też na przykład na YouTubie, Netflixie i tak dalej, nie wiem, trzeba by sprawdzić.
2: Zastanawia mnie, skoro już, czy klawisze Bluetooth też tutaj działają.
3: Dobre pytanie. Jeżeli wysyłają te kody same, co klawiatura multimedialna, to bardzo możliwe, jeżeli to jest gdzieś tam zuniwersalizowane. No, trzeba by spróbować. Dla użytkowników w Stanach i Kanadzie na razie wchodzi możliwość wypełniania danych o kartach kredytowych w czasie zakupów, czyli coś, co mamy już w Chromie na przykład. No, ciekawe, czy dotrze też to do Europy. dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, czyli w niemieckojęzycznej części Europy, pojawiają się rekomendacje artykułów z Pocket. Ale też jest wprowadzony, czy wkrótce zostanie wprowadzony jakiś standard AcroPDF czy AcroForm. Uciekła mi nazwa. W każdym razie pozwalający na wypełnienie i podpisanie dobrze oczywiście przygotowanych formularzy w PDF-ach. Więc no, tutaj jest nadzieja, że może wypełnianie tych formularzy, takich, które dostajemy w pliku, a niekoniecznie na jakiejś stronie, będzie jakoś tam łatwiejsze. Też jakieś usprawnienia w samym czytniku PDF wizualne. Natomiast jeśli chodzi o usprawnienia dla screenreaderów takie typowo, no to na przykład mamy wreszcie naprawiony błąd, który no od dawna był i nie rozumiem, czemu tak długo im to zajęło. Jeżeli odtwarzamy jakieś multimedia, w tym odtwarzaczu właśnie Firefoxowym, o którym mówiłem, no to przeczytać tam pasek postępu było jakąś chyba niemożliwością i sprawdzenie, ile już upłynęło. Bo podawane były kompletnie z księżyca wzięte wartości, jakieś 1,05783. Teraz ma być wreszcie normalnie. Pewne przyciski, które zaetykietowane nie były, mają zaetykietowane wreszcie być. I mają też w niektórych sytuacjach być pokazane przyciski do obsługi multimediów, kiedy wizualnie są one ukryte. No więc to wszystko będzie jakoś tu ujednolicone i poprawione. No i super, i chwała. Już Marco Ceje zapowiada, co będzie się działo w Firefoxie 82. A mianowicie w Firefoxie 82 będzie lepsza współpraca z Braillem i z odczytywaniem akapitów. Jeżeli w NVDA załączymy opcję odczytywania akapitów w Braillu, to te akapity będą lepiej sformatowane i będzie się to wszystko lepiej przewijało w Braillu w Firefoxie, na przykład w dokumentach Google. Tutaj też nas to ominęło, ale Mikołaj o tym lekko wspominał przy okazji konwencji NFB, że to ma być. Natomiast to już ponoć weszło. Usprawnienia w trybie Braille'a w dokumentach Google. Samych w sobie. Teraz jest skrót Alt-Ctrl-H, który ma ten tryb Braille'a aktywować, więc już nie trzeba polować na niego gdzieś w ustawieniach. Ponadto, jeżeli będziemy się przemieszczać skrótami klawiszowymi w różne elementy dokumentu, do jakichś błędów, do jakichś tam nagłówków i tak dalej, to otrzymamy już informację zwrotną, gdzie się przenieśliśmy. Mają być oznajmiane w czasie czytania błędy gramatyczne, błędy pisowni i obrazki. Usprawnione jest w ogóle responsywność całego interfejsu i całego tego doświadczenia przy przeglądaniu dłuższych dokumentów i list. No i mają być też poprawki czy też usprawnienia w tym, jak oznajmiane jest zaznaczanie tekstu i zaznaczanie rzeczy oraz nawigacja w tabelach, na przykład odczytywanie całej kolumny naraz. Więc takie no, znaczące zmiany i myślę, że warto o nich wspomnieć i warto się z dokumentami Google zaprzyjaźnić.
4: To teraz moja tutaj wiadomość, bo mówiliśmy już, Tomek mówił o pralkach Samsunga, które mają możliwość naklejenia, zainstalowania etykiet w Braille'u. I okazuje się, że podczas wczorajszych zakupów, na które się wyrwałam, trafiłam do takiego sklepu L'Occitane, to się nazywa. To jest taka francuska marka kosmetyczna. I powiem szczerze, że nawet nie wiedziałam. Ja mało kosmetyków od nich miałam, a jeśli już, to z kalendarza adwentowego, a w kalendarzu adwentowym raczej są próbki kosmetyków, więc tam nie było tego Braille'a, ale na pełnowymiarowych opakowaniach jest Braille i on dotyczy tego, co to jest za produkt, czyli na przykład, nie wiem, maska do twarzy, szampon do włosów, olejek do ciała i potem jest nazwa tego produktu. To są nazwy takie, o dziwo nazwy tak brzmią włosko, mimo że to jest francuska chyba raczej z tego co czytałam marka, no to te nazwy mają takie włoskie, pewnie dla jakiegoś tam marketingu, więc na pewno nie jest to po polsku, ale jeżeli lubimy tą markę i mniej więcej wiemy co jak się nazywa, no to jesteśmy w stanie sobie właśnie zidentyfikować ten produkt, no zwłaszcza po tym, że jest napisane, nie wiem, night mask albo, nie wiem, face mask, body mask i tak dalej, więc jesteśmy w stanie, bo jakby czemu służy produkt, to jest po angielsku. Natomiast same nazwy są raczej takie z włoska brzmiące. I teraz tak. To nie jest takie bardzo do wyczucia. Może dlatego wcześniej na to nie wpadłam. Bo na opakowania, na te kartoniki, na których są wytłoczone te nasze napisy, jest nałożona folia. No i ta folia skutecznie utrudnia. A jeszcze na te napisy brajlowskie często są nakładane naklejki. No i pani, która właśnie stała za ladą, jak ja sobie tak czytałam, ona mówi: no kurczę, rzeczywiście, bo my tu ponaklejaliśmy naklejki i to teraz nie jest dla pani wyczuwalne i tak dalej. Więc to też dla niej była taka nauka, że tego brajla nie warto zakrywać, bo dla nas, chociażby dla jednej osoby może, albo dla dwóch, trzech, ale jest to potrzebne i jest to rzeczywiście miłe. To było bardzo fajne i miłe zaskoczenie i oby takich miłych zdarzeń było więcej.
0: A teraz swoją drogą taka refleksja mi się nasuwa, jak wiele osób, mimo tego, że Braille to jest jednak dość, myślę, powszechny gdzieś tam fakt istnienia tego naszego pisma punktowego, to jak wiele osób, właśnie widząc jakiś na przykład kartonik podpisany Braillem, to jak to widzi, to tak a propos tych naklejek, to sobie myśli, że to jest jakaś ozdoba i że w sumie jak tam się przyklei tę naklejkę, to się nic
4: nie
0: stanie.
4: Nie, mi się wydaje, że ta pani wiedziała, że to jest ten, tylko po prostu myślała, że pewnie nikt nie przyjdzie niewidomy i co. No i po prostu, że to nie jest jakieś super przydatne i że można to zakleić. Nie, ja jakoś nie mam pretensji. Ja się cieszę, że w ogóle marka coś takiego oferuje, bo to i tak nie jest jeszcze taki super standard. To już jest, ale nie wszędzie. Zwłaszcza w tych takich większych, prestiżowych markach. O dziwo, nie jest to takie bardzo praktykowane. Mikołaj, coś chciałeś dodać? Owszem.
2: Tak, że w ogóle to, jak się traktuje Braille'a, to jest inna historia. Przecież nie pamiętam teraz nazwiska, a powinienem, ale kandydat w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, który konkurował z Obamą, miał na swojej stronie newsy jakieś w Braille'u, po prostu w obrazku. Już nie mówię o dotykowej windzie w Braille'u, gdzie dotknięcie numeru piętra powodowało aktywację, o Braille'u na wysokości 4 metrów, o komunikacie nie dotykać urządzenia elektryczne na skrzynce w Braille'u.
3: O Braille'u na drzwiach z fotokomórką.
2: Co?
3: O Braille'u na drzwiach z fotokomórką, to ja widziałem. Czeskie koleje, dotykam palcem.
2: Też można.
3: MC Hammer zarapowałby Can't Touch It, myślę.
2: Braille jakiś tam, już nie pamiętam teraz co, opisujący chyba jakiś budynek, i to był taki Braille wielkości, nie wiem do czego to porównać, ale no jedna kropka to było duże, po prostu duże, za duże, żeby z tego się dało cokolwiek odczytać. Czy nawet idea, która teoretycznie wydawała się fajna, drukowanie rzeczy z opisami brajlowskimi, wszelkiego rodzaju makiet w druku 3D, to tylko, że właśnie problem był taki, że te drukarki no, nie są na tyle dokładne, albo modelarze, którzy tworzą te modele, nie są na tyle staranni, żeby te wypukłości, które tam były, no spełniały ten standard, jaki powinny spełniać standard kropki brajlowskie. I to były bardziej po prostu takie no, okrągłe, nie jakby wypukłe, tylko takie płaskie na górze, i zdecydowanie za duże, no nie wyglądało to tak, jak powinno. Czy nawet stare dowody osobiste, gdzie po prostu proporcje tych liter były nie takie, no. Osoby widzące, robiące Braille'a źle, to jest bardzo częste i popularne, niestety.
3: A ja się może jeszcze dołączę do wątku a propos tego, że to są francuskie kosmetyki. Chyba już o tym kiedyś mówiłem, ale może się powtórzę, bo myślę, że warto o takich rzeczach mówić, bo to jest dobra praktyka. Dużo w ogóle francuskich produktów, nawet takich przemysłowych, gospodarczych, ale użytku domowego, nawet takich jak jedzenie, picie, Też ma etykietki w Braille'u. Widziałem już na herbacie i na ciastkach na przykład. Normalnie na pudełku.
4: Tak, na herbacie, tak. Ja już też się spotkałam na herbacie i rzeczywiście...
3: Tak, mają nadrukowane jaka to herbata. To jest najprostsza etykietka. Herbata cytrynowa, nie wiem, herbata jakaś tam.
4: Ale w polskich herbatach też gdzieś widziałam. Tak, Boże, teraz już nie wiem jaka marka.
3: A coś chyba słyszałem.
4: Tak, tak. Ale to jest Mięta naprawdę... Fix albo, nie wiem, Rumianek.
3: Naprawdę, to, wystarczy. Taka prosta rzecz. Absolutnie. Nie musi być cały skład. Ale żeby po prostu odróżnić, no to jest spoko.
4: Tak, no, to prawda. To teraz porozmawiamy o Facebooku. Nie uciekaj nam, Pawle, bo to twoja działka. Sam ją wybrałeś na dziś. I o dostępności i o tym, jak Facebook ją opisuje.
3: Tak, bo jakiś czas temu zwróciliśmy uwagę na fakt, iż główna strona Facebooka znacząco się poprawiła w kwestii dostępności, że dużo tam powstało różnych rozwiązań, że ona też dla osób widzących zmieniła wygląd. I to był gdzieś tam wielki news, natomiast dla nas przy okazji się ta dostępność poprawiła i cały czas poprawia. No i okazało się, że to nie żaden przypadek, ani nie żaden tam drobny incydent, czy coś, co się zdarzyło tak swoją drogą, ale tak w zasadzie to nic nie powiemy. Tylko zespół techników Facebooka sporządził cały post na blogu o tym, jakie zostały zastosowane procedury i jak wcześniej zostało zaplanowane całe tworzenie dostępności, żeby się upewnić, że jakichś większych niedoróbek i większych nawet porażek w przyszłości nie będzie. Ano zastosowali oni różne mechanizmy testowania automatycznego. No bo warto wiedzieć też, że Facebook to po pierwsze nie jest typowa strona, więc tam ta struktura wszystkiego jest na tyle rozbudowana, na tyle szybko się gdzieś tam i często zmienia i na tyle zawiera dużo nietypowych elementów, że tam takie proste zastosowanie WCAG no nie do końca chwyta, bo te relacje między nagłówkami nie są aż tak oczywiste. To jest dość bogata treść. Nad tym pracuje wiele zespołów różnych inżynierów, którzy w ogóle chyba niezależnie wypuszczają różne opcje. Jakby trochę jest to gdzieś pewnie koordynowane u góry, ale to nie jest tak, że jeden zespół pracuje nad tą stroną, tylko każdy podzespolik jest odpowiedzialny za coś innego i te jakby release cycles, te cykle wydawnicze są troszeczkę różne. Więc żeby się upewnić, że nikt niczego w tych zespołach nie pochrzani, to jest dużo systemów, po pierwsze automatycznego wychwytywania błędów, a po drugie robienia pewnych rzeczy już za ludzi. Bo z jednej strony mamy testy automatyczne, które sprawdzają na przykład, czy jak ktoś implementowuje jakiś przycisk albo jakąś tam typową kontrolkę, czy ona posiada etykietę? Czy ona jest zaetykietowana w ogóle pod kątem screenreaderów? A ponadto, czy ta etykieta we wszystkich językach, w których jest oferowana, zawiera też tłumaczenie? Więc nie powinno już być problemu, że nawet jak jakaś opcja wyjdzie, to ona wyjdzie tylko w niektórych krajach, a w niektórych nie, bo ktoś zapomniał dorzucić etykietkę. Z drugiej strony nagłówki. No jest system, który samodzielnie gdzieś tam przyporządkowuje w miarę jak tam głęboko jest komponowana treść nagłówki, czyli który jest nagłówek poziomu pierwszego, który drugiego, który trzeciego. I to jest tam, nawet są podane przykłady kodu, że w momencie, kiedy wizualnie deweloper gdzieś tam zagnieżdża coś w czymś i w czymś i jeszcze w czymś, to te nagłówki są tam gdzieś automatycznie przyporządkowywane. Po trzecie, dużo jest takich kontekstowych różnych rzeczy, typu skróty klawiszowe, że nieważne gdzie byśmy byli, jak naciśniemy sobie znak zapytania, oczywiście przy włączonym trybie formularza, to wyświetli nam się informacja o skrótach klawiszowych, ale tylko w kontekście miejsca, w którym aktualnie jesteśmy. I to jest tak też programowane, żeby dla każdego miejsca, dla każdej opcji te skróty były dostępne. Ponadto dużo używają komponentów gotowych już z Reacta, czyli z jednego z popularniejszych ostatnio mechanizmów do tworzenia różnych interaktywnych rzeczy w internecie.
2: Który to zresztą Facebook stworzył.
3: A widzisz nawet, to mi umknęło, dzięki. I w tym Reakcie mają już taki gotowy zestaw różnych typowych kontrolek z Arią, jakiś karuzel, jakiś przycisków, jakiś tam pull kombi, rozwijalnych list, i tak dalej, które w momencie, kiedy jakiś zespół chce dodać nową funkcję, po prostu się ich używa na poziomie kodu, na poziomie tego, co widać w HTML-u i co będzie nam z modelu obiektowego odczytywał czytnik. Wyglądają tak samo, już są gotowe, mają przewidywalny sposób i mechanizm interakcji. Natomiast potem można sobie nakładać na nie już jakby końcowo tam UX designer czy osoba odpowiedzialna za projektowanie graficzne, nakładać sobie już może różne graficzne, wizualne nakładki na to, jakie jej się tylko podobają, nie rujnując przy tym dostępności i nie musząc pamiętać o tym, że dla każdego zdarzenia trzeba zaprogramować jeszcze podpięcie do skrótu klawiszowego, że jak się naciśnie na klawiaturze coś, to coś się powinno stać. To już jest wszystko ogarnięte w komponencie. Jakaś tam minimalna praca jest wymagana, żeby to pospinać z jakimś tam z tą warstwą graficzną i potem można już na tym sobie rysować, ile wlezie. Czy coś jeszcze pominąłem? Bardzo możliwe, natomiast dużo, dużo takich mechanizmów, no właśnie po to, żeby jak przede wszystkim jak najmniej, jak najbardziej uniknąć różnych takich typowych, głupich błędów, które wynikną po prostu z nieuwagi tego czy innego programisty.
4: Tak, bo no. W Facebooku dużo się dzieje, tam jest co chwilę są jakieś zmiany i po prostu nadążyć za tym, żeby to wszystko dopasować.
0: I te zmiany też potrafią być rozrzucane po różnych grupach użytkowników, także niekoniecznie tak. Wszystko musimy tak. Dostać od razu. Natomiast rzeczywiście dostępność Facebooka się sukcesywnie poprawia, chociażby ta kwestia transmisji na żywo, w których to jeszcze do niedawna trzeba było bawić się w klikanie w pewne elementy nawigacją obiektową NVDA, żeby w ogóle móc uruchomić transmisję na stronie i później wybrać tę stronę, bo akurat Tyflo Podcast to jest jedna ze stron, którymi administruję i nie jest ona domyślną stroną, więc muszę wybrać tak naprawdę rzeczy z dwóch list w Chromie i właśnie z użyciem NVDA, no to wymagało to zabawy w klikanie, teraz już jest lepiej, teraz jest znacznie więcej odczytywanych informacji, że już tej nawigacji obiektowej używać nie trzeba, także progres istotnie jest.
4: To teraz tak. Porozmawiamy.
2: A jeszcze mówiąc o Facebooku, mówiąc o wykorzystaniu, właśnie warto zauważyć, że jest taki trend teraz i to jest, jeżeli chodzi o dostępność, trend bardzo fajny i bardzo pozytywny, że no, idzie się w tworzeniu tych aplikacji internetowych w stronę tych właśnie frameworków, które nam wiele różnych rzeczy dają, ale między innymi dają nam to, że łatwo jest wykorzystywać te tak zwane komponenty, czyli coś, co już ktoś raz zrobi, gdzieś udostępni w internecie jako taki zbiór, powiedzmy, różnych komponentów interfejsu i my, tworząc aplikację, nie musimy wszystkiego robić od nowa, od zera, tylko możemy sobie po prostu wziąć coś takiego i z czegoś takiego skorzystać. I bardzo często jest tak, że jeżeli, powiedzmy, nie wiem, mamy wybór daty, to jest taki bardzo dobry przykład. To kiedyś to się robiło samemu, gdzieś to się tam pisało jakoś. Z dostępnością to najczęściej miało niewiele wspólnego, bo żeby zrobić dostępny kalendarz, to się trzeba trochę natrudzić. No i był z tym zawsze problem. A teraz, jeżeli się używa takich frameworków, to bardzo często nikomu się po prostu nie będzie chciało tego samemu robić, bo po co? Skoro on sobie może wziąć, wejść w internet, znaleźć jakiś taki komponent, który ktoś już raz zrobił, udostępnił gdzieś tam na jakiejś otwartej licencji i sobie to po prostu wykorzystać. I bardzo często jest tak, że te rzeczy albo dostępność już w ogóle mają, bo osoby, które no, zajmują się tworzeniem tylko tego, raczej to już właśnie robią, tak, żeby i języki pisane od prawej do lewej, i właśnie dostępność dla osób niewidomych i inne takie, a nawet jeżeli nie, to jeżeli korzysta z tego 1000 stron, to jest całkiem duża szansa, że 1 na 1000 to będzie jakaś strona rządowa i ktoś się przyczepi, że tutaj ma być dostępność i ta dostępność zostanie zrobiona jakby nie tylko na tej jednej stronie, tylko powiedzmy w tym kalendarzu ogólnie, bo tak będzie najprościej i po prostu wszyscy dostaną, że tak powiem, w gratisie dostępność. Więc ja to już też widzę, że właśnie wiele takich rzeczy dostaje tę dostępność i że to są po prostu to są te same rzeczy wykorzystywane na wielu stronach i one już tę dostępność raz dostały i tę dostępność mieć będą.
0: A jeżeli nawet tej dostępności jeszcze nie dostały, to taka ostatnio ciekawostka, jak przeglądałem Facebooka, jak przeglądałem różnego rodzaju grupy, to na jednej z grup, wyobraźcie sobie, że widziałem post jakiegoś programisty, który stworzył właśnie jakiś taki komponent i szukał ludzi, którzy dokonają audytu dostępności, już nie strony internetowej, tylko właśnie tego konkretnego komponentu, bo po prostu potrzebna była informacja odnośnie tego, czy to jest dostępne, czy są z tym jakieś problemy i co tam należałoby poprawić. Więc rzeczywiście jest dobrze, jeżeli nawet są jakieś problemy z dostępnością, to ludzie mają coraz większą świadomość tego, że ta dostępność powinna być wdrażana i żeby to po prostu wszystko jednak było dostępne dla jak największej ilości osób. Mamy telefon, kto jest z nami?
1: Cześć, Monika mówi.
0: Cześć, Moniko.
1: Ja się chciałam właśnie odnieść jeszcze do tego, co mówiliście o pociągach, że czasami jest problem. Myśmy mieli właśnie tutaj z Krzysztofem, który często wam komentuje, taki przypadek, że jechaliśmy na urlop do Wisły 2 lata temu. No i wsiedliśmy w Katowicach w pociąg i były wyciszone te komunikaty głosowe, które oznajmiały stację, jaka jest. No i przyszła konduktorka bilety sprawdzać. Myśmy ją poprosili, żeby podgłośniła. To ona powiedziała, że nie podgłośni, bo to innym pasażerom przeszkadzało. No ale my mówimy, że nie wiemy, gdzie dokładnie kiedy będzie ta stacja, żeby wysiąść. Nie, no to z łaską podgłośniła. Nie bardzo miała ochotę nam pomóc. No i jeszcze była taka sytuacja po tym, że już myśmy wysiadali w tej Wiśle i padało, było ślisko i ja się poślizgnęłam i po prostu przewróciłam się na ten żwir, bo to był dworzec wtedy w remoncie, no i niestety złamałam nogę. Krzysiek poleciał na mnie i złamał sobie rękę i konduktorka nagle wyrosła jak spod ziemi i powiedziała, że gdyby wiedziała, to ona by wyszła.
2: W ogóle z konduktorami na kolei to bardzo często jest tak, że 90% pomoże, a 10% się trafi takich, którzy będą tylko życie uprzykrzać.
0: No to się niestety zdarza i zresztą konduktorzy czy obsługa dworca czasem też, no to są problemy. Natomiast no w ogóle mnie bardzo zdziwiła ta argumentacja, Moniko, a propos tego, że to pozostałym pasażerom będzie przeszkadzać. No przecież... Przecież te informacje to się w większości, mam wrażenie, pasażerów przydają.
4: Absolutnie.
0: Przecież kto tam siedzi i patrzy się przez okno, czy już dojechał, czy nie dojechał. Jak siedzi w tym pociągu przez ileś godzin i zazwyczaj czy siedzi z nosem w gazecie, laptopie,
4: tak
0: czy smartfonie. No to, tak no naprawdę, no argument...
5: Ale że też się tu trącę, bo jestem tutaj też obok. No... Właśnie też myślę tak jak właśnie ty, że tak jak wy, że właśnie to nawet ktoś czyta gazetę, czy za przeproszeniem se kimnie gdzieś tam, nie? No to jednak
0: oczywiście
5: te komunikaty pomogą, więc no, a pani była tak na tyle nieuprzejma, że po prostu no 3 razy musiałem interweniować i prosić. Ja mówię, wie pani co, no ja bym chętnie pani oczy zasłonił do białą laskę, bo już po prostu tego argumentu użyłem, wiecie, żeby to jakoś zadziałało, no ale to tak na pół gwizdka było podgłośnione i to tak, ja i tak korzystałem z nawigacji, żeby się podeprzeć, kiedy wysiąść, co i jak, bo jednak umiesz liczyć na siebie i niestety, no, bo to tak wyglądało. A jeszcze te, bo to był w ogóle stary skład z tymi 3 stopniami metalowymi takimi, gdzie no jeszcze lało dworzec w remoncie, ale i dużo nie trzeba.
1: Ale z tymi, znaczy nie taki ten całkiem stary, co nie taki całkiem stary, tylko ten jeszcze taki trochę nowszy i z tymi rozsuwanymi drzwiami też, to tak te drzwi pikały, jak się otwierały, nie? No i no a w Wiśle jest dworzec niski, ten peron, no i niestety no, stało się to, co właśnie wspominałam, że mieliśmy ten wypadek, bo w Katowicach jest peron wysoki, a w Wiśle jest niski.
0: Jest
1: no i
0: niski.
1: Niestety
2: To jest w ogóle no, problem tak, z pociągami. Tak. Że nigdy nie wie się tak naprawdę, co to w ogóle przyjechało, jak do tego wsiąść, jak to wygląda,
1: no ciężko,
2: co to
1: odczytać,
2: jest,
1: ciężko.
2: Czy to jest duże, czy to jest małe, czy
0: i
2: to
0: czego
2: jest
0: się mamy spodziewać
2: no
0: i czego się mamy spodziewać dokładnie właśnie, jak będziemy wysiadać, bo jeżeli już gdzieś tam któryś
2: dokładnie
0: raz jesteśmy, to już też wiadomo, czego się spodziewać można, natomiast jak jesteśmy gdzieś pierwszy raz, to zawsze jest jedna wielka niewiadoma.
2: Dokładnie. Który to peron w ogóle, w którą
1: no,
2: stronę,
1: tak,
2: to co to w ogóle jest? To w ogóle kolej to jest z tym spory problem.
1: Ja zawsze współpasażerów pytamy, czy to jest aby na pewno ten pociąg, żeby nie wsiąść do niewłaściwego.
0: Chociaż to akurat wsiadanie do niewłaściwych pociągów to się zdarza też i pocieszę was widzącym. Ostatnio znajomy pisał, że chciał pojechać do Warszawy, to wsiadł w pociąg do Szczecina.
5: Ojej, przy okazji Szczecin zwiedził.
0: Tak, jakoś tam sobie potem poradził, ale okazało się, że jednak wsiadł nie do tego, co miała człowiek zupełnie widzący.
5: No bo jeszcze,
2: to jest fakt.
1: Bo jeszcze jest ta asysta właśnie, że ale podobno oni też nie zawsze się zjawią o określonej godzinie i w określonym miejscu. Podobno to też tak do końca nie działa.
0: Tak, to różnie bywa. Różnie bywa, generalnie działa, ale no i... Prawo Murphy'ego, tak? Jak potrzeba i jak rzeczywiście trzeba, żeby ktoś pomógł, to akurat mogą się nie zjawić.
1: No tak.
0: Dobrze, słuchajcie, no dziękuję. Dziękujemy wam bardzo za telefon i za podzielenie się tą historią. Fakt faktem niewesołą, no ale takie życie. A przypominamy, że można do nas też, dzwonić. Tyflopodcast.net, ukośnik Zoom oraz jesteśmy też na Facebooku. Tu możecie do nas pisać, no i możecie do nas również pisać na kontakt.tyflopodcast.net.
2: Jak jeszcze mówimy o pociągach, to myślę, że warto przestrzec osoby, nie tylko niewidome, ale niewidome też, przed popełnianiem jednego błędu. Wsiąść do pociągu, który jedzie na dobrą stację, ale nie tą firmę, co trzeba. I zawsze zapytać o spółkę, o to, jaki to jest pociąg, bo ja na przykład miałem taką sytuację, na szczęście wsiadłem do dobrego, ale był peron, i był pociąg do Poznania Intercity, który się zatrzymywał na mniejszej ilości stacji, i był pociąg do Poznania Regio, który się zatrzymywał na większej ilości stacji. I ja na przykład szedłem z osobą widzącą, więc nie był to problem, bo ona akurat wiedziała, do kogo wsiąść, ale jeżeli ja bym się zapytał pasażera do Poznania Głównego, to ten, wsiadam. No i jest problem w tym momencie.
0: I trochę więcej za bilet mógłbyś zapłacić niż...
2: Wiesz co, za bilet jak za bilet. Nie dojechałbym tam, gdzie bym chciał dojechać, bo on by się tam nie zatrzymał.
0: Okej.
2: O to bardziej chodzi. I po prostu bym się musiał gdzieś tam przesiadać. Względnie też się na przykład zdarzają takie sytuacje, i to nawet widzącym, że chcą wsiąść do Intercity, a wsiądą do regionalnego i na przykład zamiast jechać godzin 3, pojadą godzin 6. No i też oczywiście zapłacą jeszcze raz, bo się konduktor... Po prostu się nagle zdziwią, jak im biletu nie chce przyjąć, bo to nie ta spółka. Więc uważać, pytać zawsze dwa razy
4: widzącego.
2: Ale to są
4: komunikaty na dworcu.
2: Wiesz co, komunikaty komunikatami, ale jeżeli staną dwa pociągi na jednym peronie do dwóch stacji, w sensie do jednej stacji, a dwóch spółek, to ty się wiesz, zapytasz, do Warszawy, wsiadasz. A nie patrzysz, jaka spółka, a się okazuje, że to nie ta spółka i masz problem w tym momencie.
0: A to akurat prawda, bo czasem się tak zdarza, że dwa pociągi w to samo miejsce, ale właśnie zatrzymujące się na innych stacjach albo innych spółek, no jadą bardzo blisko siebie, jeżeli chodzi o ten rozkład.
4: Tak, jeden się przyjedzie wcześniej, bo się podstawi, drugi się opóźni.
2: Dokładnie.
4: I są o tej samej porze. Tak.
2: Więc ja na szczęście nie na własnym doświadczeniu, ale już się nauczyłem, żeby się zawsze dwa razy zapytać, czy to jest na pewno ten pociąg. Względnie jak wsiadamy, prosimy konduktora, żeby nam pomógł, to się zapytamy, czy on się zatrzymuje na tej stacji, na której my chcemy wysiąść, bo to jest zgubne, bo to może być zgubne.
4: To prawda. Kończąc już nasz wątek tyflowieści, ja tego nie mam w notatkach, ale to trochę też myślę, że nie ma potrzeby tutaj wstawiania linków w komentarze, bo notatki temu służą, żeby później móc odnośnik do źródła, o którym mówimy, Państwu tutaj do komentarza wkleić, ale taki mam patent od niedawna, znaczy będę go testować. Co zrobić, kiedy chcemy sobie zapalić świeczki, bo lubimy, jak nam pachnie w domu, bo nie wiem, bo lubimy to ciepło, ale nie za bardzo umiemy podpalić tą świeczkę. No i teraz ja mam problem tego typu, że zapalniczką podpalę, ale zapałkami już nie. bo ona mi się za szybko pali w ręce i parzy i w ogóle jakoś nie mam odwagi. Wiem, że są osoby niewidome, które palą papierosy i w ogóle da się, ale ja mam jakiś taki problem bardziej psychiczny z tym, znaczy, jak to zabrzmiało.
0: Zdecydowanie ale... nie zachęcamy was do tego, żeby się jakby przełamywać swój stres przed korzystaniem na przykład z zapałek czy z jakiegoś takiego innego źródła zaraz, ognia, zaraz paląc powiem... papierosy. To tak jeszcze tylko tak, na nawiasem.
4: Ja zaraz powiem, że jeżeli chodzi o świeczki, to jest fajniejszy pomysł. Otóż są kominki elektryczne. Jak wygląda takie coś? I do czego to służy. Później powiem, jak tego szukać też. Przypomnijcie mi, żebym powiedziała na koniec. To do współprowadzących. Kominek elektryczny wygląda w ten sposób, że jest to sobie takie szklane naczynko z kablem. Podpinamy to do kontaktu. Ono ma pod spodem, pod miseczką, którą są różne modele, albo ją się wyciąga, albo nie. Zaraz powiem, dlaczego się wyciąga miseczkę i czemu to służy. I ten kominek, do tego kominka, on się rozgrzewa, tak? Pod miseczką jest grzałka i on się dosyć mocno rozgrzewa. Do tych kominków dokupujemy sobie woski zapachowe. To jest taki coś w rodzaju trochę świeczki, tylko mniejsze i bez knotka. To jest na podstawie stearyny i też jak w świeczce, w ten wosk zaimplementowane są olejki zapachowe. No i teraz co się dzieje? Podłączamy sobie taki kominek. Są też takie kominki elektryczne z timerami, że na przykład 3 godziny się pali, znaczy pali, no grzeje 6 albo 9 godzin i potem się sam wyłączy. Ale tutaj nie ma szans, żeby spowodować pożar. Podczas tego grzania, jak ten kominek działa, wytapia nam się stearyna. Ona się topi, robi się taka rzadka, taki krem trochę, albo taka woda i uwalniają się te olejki. Czyli mamy ten sam proces, jak przy paleniu świecy. Uzyskujemy ten sam efekt, tylko nie ma płomienia, ale też nam pachnie, no i jakby mamy to samo. Tylko unikamy właśnie zapalenia świecy. Ja zapalniczką zapalę, ale ja mam taką ładowaną na USB, więc często ona się rozładowywuje, więc jak nie mam, no to muszę korzystać z oka widzącego, żeby mi ten knotek podpalił. A teraz się zaopatrzyłam w takie urządzenie, kupiłam sobie woski i będę testować. Teraz tak. Woski są w różnych pojemnościach i w różnych opakowaniach. Ja się tutaj będę wzorowała na woskach i kominku od Yankee Candle, ponieważ postanowiłam się zaopatrzyć w produkty tej marki. One nie są najtańsze i no i absolutnie są na rynku alternatywy dużo tańsze, ale no też jakościowo są gorsze, no i te zapachy mają takie ubikacjowo coś. Więc może niezbyt fajne, może taki breeze trochę. A jednak Yankee Candle czy Wood Wick, no to są takie marki, które się rzeczywiście specjalizują w świecach zapachowych. I takim produktem, taką odnogą właśnie są też woski zapachowe. Gama zapachów jest łohoho i jeszcze trochę można wybierać. W Yankee Candle jedyny minus to jest to, że one mają nie nazwy angielskie, nie polskie. Natomiast strona jest po polsku i jak się wejdzie w opis, no to możemy sobie przeczytać, jakie są nuty zapachowe w głowie, w korpusie i tak dalej. No i teraz jak ten wosk tam się wytopi, znaczy roztopi i przestanie już tam pachnieć, bo wszystkie olejki ulecą, no to należałoby ten wosk jakoś usunąć. I teraz co się robi? Na początku, jak kupujemy kominek, to należy najfajniej sobie kupić taki większy troszeczkę, większą pojemność wosku, ponieważ ono jest w takim plastikowym pudełeczku. To pudełeczko warto sobie zachować, bo nie wkładamy wosku bezpośrednio w tą miseczkę do kominka, bo później nam to będzie trudno wyskrobać i wyjąć, ale właśnie wkładamy do tego pudełeczka i potem to pudełeczko wkładamy w miseczkę od kominka. To pudełeczko nam się nie stopi. Mój kominek ma miseczkę zintegrowaną, dlatego to jest bardzo ważne. Bo teraz, jeżeli nam się wytopi wosk i mamy sobie taką rzadką stearynę, to co robimy? Czekamy, aż to nam ostygnie, wyciągamy sobie takie pudełeczko, wkładamy je z tą steryną już bez olejków do zamrażarki i następuje obkurczanie tego wosku. Jak ten wosk nam się obkurczy, no to obstukując to pudełeczko powinien nam łatwo wyjść. Co za tym idzie, pudełeczko mamy na następne woski, nawet już możemy mieć te mniejsze, a starą stearynę wyrzucamy, chyba że chcemy sobie zrobić swoją świecę, no to gdzieś tam wkładamy do słoiczka, ale wtedy ona nie będzie zapachowa, no i trzeba się bawić w poszukiwaniu knotka, a taka już brudna robota. W każdym razie można obejść palenie świec, no teraz mamy jesień, długie wieczory, no i to się kojarzy przynajmniej mi i pewnie kobietom, chociaż mężczyźni też używają świec zapachowych, jest bardzo duża gama męskich zapachów, więc polecam. No i to oto sobie taki sposób na palenie, ale wosków. Wosków można używać też w ten sposób, że mamy kominek taki, że na dole jest miejsce na podgrzewacz, na tak zwany tea light, a u góry jest miseczka, to jest takie po prostu zintegrowane naczynie szklane, do której wkładamy woski. No ale tutaj znowu musimy się bawić w podpalanie tea lightów. Teraz jeszcze o czymś miałam powiedzieć. Mieliście mi przypomnieć. I co to było?
0: Mieliśmy ci przypomnieć chyba, czy gdzie można to kupić, tak? Czy...
4: A widzicie, też nie pamiętacie. No nieważne, jak mi się przypomni, też ci powiem. Gdzie można to kupić? Ja nie chcę tutaj celowo podawać linków. Ja kupiłam w sklepie Janki Candle, bo generalnie to się nazywa to stanowisko Pachnąca Wyspa, co jest mylące, bo my szukaliśmy właśnie Janki Candle w manufakturze, gdzie ja to kupiłam, w Łodzi. No się okazało, nie ma Janki Candle, no trudno. Ale się okazało właśnie, że ta Pachnąca Wyspa, no to... To tam są te produkty.
0: Ale Janki zakładam, że również i online gdzieś mają
4: online,
0: też swój sklep,
4: tak,
0: i można się w to zaopatrzyć.
4: Jak najbardziej. Słuchajcie, no są takie całe sklepy, bodajże Cocoland się nazywa ten sklep, ale też już teraz nie powiem. Są całe sklepy, gdzie oferują różne zapachy. Czy to jakieś do szafek, czy jakieś takie patyczki zapachowe, z dyfuzory i tak dalej. Nie trzeba się kierować tą konkretną marką. No ja polecam Woodwicka i polecam Janki Candle, ale to naprawdę to nie są tanie rzeczy, acz bardzo takie dobre jakościowo i długo one starczają. No ale naprawdę tego jest cała masa, nawet w jakimś zwykłym markecie czy sklepie chemicznym często są na półeczce takie woski. One mają to do siebie, że są całkiem malutkie i jeszcze są dzielone na cztery kosteczki, jak taka czekolada, więc już w ogóle jest fajnie, bo można sobie po prostu codziennie ten wosk palić inny. I nie mamy pięciu pootwieranych, tylko możemy sobie w jeden dzień wypalić cały jeden wosk. No także to tyle z mojej strony.
3: Ja chyba kiedyś to miałem, nie wiem jakiej firmy, nie wiem skąd.
4: Wiem już, co miałam powiedzieć, dokończ.
3: No i tragiczne to było, to co ja miałem. W sensie,
4: ale
3: to pachniało
4: co?
3: Jak typowa świeca, no kominek z woskiem. Ja wiem, że to powinno działać, ale ja miałem jakiś taki felerny model, gdzie po prostu no jedyny zapach, jaki czułem, mimo że tam obiecywali mi drzewo sandałowe i nie wiadomo co jeszcze,
4: tak.
3: To ja czułem taki typowy zapach po prostu ognia, tak? Jak się świeca pali, no taki wosk.
4: Ale miałeś elektryczny?
3: Nie wiem.
4: No zapalałeś go zapałką?
3: Tak, on po prostu, chyba tak, on był zapalany zapałką, z tego co pamiętam. Mhm.
4: A jakie miałeś woski?
3: No właśnie jakieś takie różne drzewa. Nie wiem, czy to miało być sandał, czy eukaliptus.
4: Tak, ale jaką markę, nie wiesz?
3: Nie
4: no
3: wiem.
4: To właśnie
3: naprawdę
4: jest to, o czym ja mówię.
3: Wieki. Nie wiem, czy to nie był jakiś AliExpress.
4: No właśnie. I to jest to, dlaczego ja kupiłam Janki Candle. Bo wtedy mam, czy Woodwick, mam pewność, że rzeczywiście te zapachy są intensywne, mocne, że to mi się otuli, mi ten zapach całe mieszkanie moje. Albo całą sypialnię, cały pokój, zależy jakie mamy duże mieszkanie. No i dlatego ja po prostu wolę zainwestować i czuć to, a nie się denerwować, że nakupiłam różnych zapachów i w sumie to każdy jeden jest taki sam.
3: A te zapachy są wzajemnie kompatybilne? W sensie jak kupuję, nie wiem, kominek jednej firmy, to zapachy muszą być też te same?
4: Nie, absolutnie. Okay. Kominków też jest różnych dużo i wiem, o czym miałam powiedzieć. Jeżeli chcemy właśnie online sobie wyszukać taki kominek, no to musimy wpisać kominek